0: Kiem czy premierostwem właśnie lidera PSL. To, co jest dowodem na peryferyjność, to to, że Amerykanie próbują nam ustalać, kto ma być w Polsce premierem, jak ma wyglądać polska koalicja. No to jest jaskrawy dowód, nie pierwszy, kiedy w polską wewnętrzną politykę mieszają się albo Amerykanie, ale przy innej okazji Niemcy, komisja, czy jeszcze jacyś inni. I mówiąc krótko, to jest najlepszy dowód na pewną peryferyjność naszej klasy politycznej, naszej polityki. Tak my jesteśmy traktowani przez partnerów zewnętrznych, tak my się też zachowujemy niestety. A w tej konkretnej sprawie to my oczywiście nie wiemy, jaka jest racjonalność. Wracam do tematu europejskiego i tych dwóch pstryczków w nos dla Donalda Tuska. Czy to jest bardziej wielka polityka, czy to jest pewna racjonalność biurokratyczna? My tego do końca, przynajmniej w tej chwili, nie wiemy. Natomiast szerzej ujmując kwestię, w tej chwili mamy wielką grę polityczną o budżet europejski, o nową perspektywę finansową. I my jesteśmy Niemcom.
1: I tu jest, ale czy jest Donald Tusk przeciwko Niemcom w tej układance? Czy rzeczywiście jest tak, że Polska walczy o zachowanie budżetu? Bo widać, że ten budżet może być, te negocjacje, jedne z najtrudniejszych w historii Unii Europejskiej. No właśnie, jest ta zgoda, nie ma tej zgody. Jak to wygląda, jak Bruksela patrzy? Tu, jak rozumiem, jest budżet, jest walka, ale też jest jakiś cały czas carte blanche, zielona karta dla Donalda Tuska, że zielone światło, żeby robił to, co robi.
0: Znaczy, przede wszystkim pan premier Tusk jest traktowany jako namiestnik kraju peryferyjnego, który ma się wpasować, moglibyśmy powiedzieć, idealnie w oczekiwania decydentów w Europie Zachodniej. Więc to jest, troszeczkę przypomina układ postkolonialny, gdzie rzeczywiście nie tylko w sensie pewnej kultury politycznej, pewnych zwyczajów, pewnych nieformalnych czy zakulisowych działań my jesteśmy traktowani jako kraj niesuwerenni, ale oprócz tego ta suwerenność jest rozmontowywana w sposób formalny, czyli my tracimy realne kompetencje państwowe, bo częściowo je oddaliśmy do Brukseli, a częściowo Bruksela je systematycznie w coraz większym stopniu zawłaszcza. I to oczywiście jest wielkie wyzwanie, dlatego że my bez własnej państwowości, bez własnej suwerenności, bez elit, które by funkcjonowały w sposób dojrzały i koncentrując się nie na gierkach wewnętrznych, nie na jakichś roszadach, prawda, rządowych i tak dalej, tylko raczej i nie na tym, żeby się jak najbardziej przypodobać ewentualnemu zewnętrznemu patronowi geopolitycznemu, tylko my potrzebujemy elit i państwa, które się zajmuje naprawdę poważnymi wyzwaniami, które z którymi boryka się polskie społeczeństwo, polskie państwo w dobie zmiany układu geopolitycznego i na świecie, i u nas w Europie. Niestety takich elit nie mamy. Jesteśmy świadkiem różnego rodzaju działań. Niestety jednym z takich zamówień do tego zarządcy peryferii unijnych, jakim niestety, przykro to powiedzieć, ale chyba jest obecny premier Tusk, jest to, żeby wyczyścić kwestie, nazwijmy to, praworządności, różnego rodzaju zarzutów, osłabić bardzo mocno ewentualną opozycję, która, jeśli patrzeć na sondaże, jest wprawdzie podzielona, ale ma więcej wsparcia i potencjalnie mogłaby wygrać wybory w Polsce niż obecny rząd. Więc takim zamówieniem, które nie tylko płynęło z Polski od wyborców Donalda Tuska, ale również z zagranicy, na przykład z Niemiec, słyszeliśmy o tym, było to, żeby przyspieszyć tą restaurację praworządności i demokracji w Polsce.
1: Każdymi możliwymi środkami, także tymi pozaprawnymi. To jeszcze opiszmy szybko tą batalię o budżet, o co właściwie chodzi. No tutaj to jest rytualne, no bo przed każdą wieloletnią

ta batalia jest w tym sensie jeszcze bardziej ostra, niekoniecznie rytualna, tylko to są rzeczywiście realne spory, dlatego że jest o wiele trudniejsza sytuacja. Gdzie nie popatrzeć? We Francji, w Niemczech jest mnóstwo problemów i w strefie euro, i z konkurencyjnością gospodarki unijnej na zewnątrz. Mamy oczywiście również problemy geopolityczne i wiele innych. I one powodują, że jeszcze zwiększa się to ciśnienie, bo nikt nie chce zrezygnować ze swoich postulatów. Tutaj pierwszym głównym problemem sporu jest kwestia tego, czy ten budżet ma być większy, około 2 bilionów, jak proponuje komisja, za czym stoi między innymi Francja i również do pewnego stopnia Polska jest w tej koalicji, czy też ma być znacząco mniejszy, czyli bliżej tego biliona. Czy kraje takie jak Niemcy, ta koalicja krajów skąpych, one chcą odchudzić tą propozycję i to nie o 100 miliardów, tylko przynajmniej o kilkaset miliardów, tak żeby się zbliżyć do tego poziomu 1 biliona. To jest pierwszy spór. Drugi spór jest o to, na co mają być, jakie mają być priorytety, na co mają iść te fundusze. I oczywiście Europa Zachodnia chce przede wszystkim wspierać własny przemysł, własną gospodarkę. My chcielibyśmy raczej uzyskiwać pieniądze na politykę spójności, na politykę rolną. Mówię nie tylko o Polsce, tylko tak naprawdę całej Europie Środkowej, ewentualnie jeszcze na obronność. Tylko że my jesteśmy, w zasadzie mamy ten status peryferyjny, o czym mówiłem wcześniej. No i w związku z tym nasz głos jest w zasadzie pomijany. My nie jesteśmy solidnym wsparciem dla Francji. I wreszcie, nazwijmy to trzecia rzecz, czy bardziej iść w kierunku wspólnego długu europejskiego, nowych podatków europejskich. Oczywiście z tym jest związany też tak zwana warunkowość polityczna, czyli to, żeby w razie czego odwoływać premierów w państwach peryferyjnych, jak oni zaczną podskakiwać, właśnie stosując tą presję fiskalną. To jest cały pakiet jakby rozwiązań, które mają ułatwić życie bardzo silnie zadłużonym krajom takim jak Francja. Francja jest orędownikiem, ale też Włochy, całe południe strefy euro. Oni by chcieli jakby zwiększyć odpowiedzialność za kreowanie nowego długu w Europie, przerzucić tą odpowiedzialność na Unię Europejską. Właśnie stąd są te różne instrumenty fiskalne, nowy wspólny dług, który ma być elementem tej nowej perspektywy finansowej, nowe podatki i tak dalej. To zwiększa również centralizację, no bo zwiększa uprawnienia samej komisji, jej zdolności fiskalne, jej kontrolę budżetów w państwach członkowskich, ściągalności podatków w państwach członkowskich, również tych europejskich i tak dalej. Dla nas to jest na wiele sposobów groźne, już nie tylko ze względu na warunkowość, która jest takim stricte instrumentem dyscyplinowania peryferii. Ale również dla nas jest to groźne, bo te nowe podatki przede wszystkim są nierówno ściągane. W dużym stopniu właśnie w takich krajach jak Polska, chociażby związane podatki z polityką klimatyczną czy ochroną środowiska, w mniejszym stopniu w Europie Zachodniej. Więc my byśmy w sposób nieproporcjonalnie duży byli obciążani tymi nowymi podatkami. Ja obawiam się, że na ten cały zabieg, o którym teraz mówię, czyli zarówno warunkowość polityczna, jak i nowe podatki, jak i nowy dług, obecny rząd Donalda Tuska się na to zgodził. Pod warunkiem, że nie będzie dużych cięć na politykę spójności, politykę rolną, i przy akceptacji, że będą bardzo solidne fundusze na politykę przemysłową, która tak naprawdę będzie lądować w Europie Zachodniej. Uważam, że my podchodzimy do tych negocjacji budżetowych, akceptując w

0: gruncie rzeczy mnóstwo propozycji, które będą dla nas szalenie niekorzystne, a w zamian uzyskamy pewnego rodzaju płytki sukces, bo to nie będzie żaden wielki sukces, że cięcia na politykę rolną i politykę spójności są nieco mniejsze niż oczekują tego Niemcy. Nie wiem, czy to można nazwać jakimkolwiek sukcesem negocjacyjnym, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że mamy rząd proeuropejski, proniemiecki i oczywiście, jak zwykle, peryferyjny i że w związku z tym mamy bardzo ograniczone pole wpływu i w każdej chwili komisja może zintensyfikować te pstryczki w nos, o których mówiliśmy wcześniej, no to rzecz jasna, nasza pozycja negocjacyjna jest beznadziejnie słaba.
1: Przy tym budżecie, bo Donald Tusk na Brukseli i na Berlinie wisi, to jak ma z nimi twardo negocjować, skoro ma, przynajmniej powinien mieć sprzeczne interesy, jeżeli chodzi o politykę z Berlinem i Brukselą. Na koniec poproszę o dwa zdania, komentarze do tego, co się dzieje we Francji. W poranku wnet mówiliśmy o tych wydarzeniach na ulicy, a jak to się przełoży na politykę europejską? To jest protest, jakich wiele, każda demokracja, takie protesty przechodzi, przechodziły rządy PiS-u, przechodziły rządy Platformy, przechodziła, no może Giorgia Meloni mniej, ale jej poprzednik jak najbardziej, w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. I liderzy europejscy się patrzą, mówią, no we Francji jakieś protesty są i znikną, czy jednak to jest jakiś bardziej systemowy problem?
0: To jest na dwa sposoby przynajmniej problem systemowy. Po pierwsze, po raz kolejny protestują przedmieścia imigranckie. Czyli to pokazuje fiasko polityki multikulti, fiasko strategii różnych rządów, asymilacji imigrantów. Oni się buntują, oni są zarzewiem za każdym razem tak naprawdę różnego rodzaju wstrząsów politycznych, które mogą w końcu wywrócić Francję do góry nogami. Po drugie, Francja jest w klinczu systemowym w tym sensie, że z jednej strony powinna natychmiast ograniczać swoje zadłużenie, które systematycznie rośnie. W tej chwili dług francuski to jest, zbliża się do 120% PKB, czyli jest bardzo duże. Ale jednocześnie nie może ograniczać wydatków budżetowych, na przykład w systemie edukacji. O co toczą się w tej chwili boje. Ale wcześniej takie same boje dotyczyły prób reform systemu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. My możemy wymieniać w nieskończoność. Z przyczyn wewnętrzno-politycznych nikt przed wyborami we Francji nie będzie w stanie dokonać bolesnych cięć budżetowych, bo to oznacza natychmiastową rewolucję na ulicy. Mało tego, niektórzy politycy, którzy chcą wystartować w wyborach prezydenckich, tak jak pan Mélenchon, wprost nawołuje do jeszcze większej intensyfikacji tych zaburzeń. Czyli to jest problem strukturalny. Francja ze względów na politykę wewnętrzną nie jest w stanie przeprowadzić reform fiskalnych. Z drugiej strony ten dług powoduje, że inwestorzy się zaczynają niepokoić i wycofywać z papierów dłużnych francuskich. Rentowność tych papierów w tej chwili przekracza 5%, czyli to oznacza wzrost, największy tak naprawdę od kryzysu w strefie euro, koszt obsługi długu francuskiego. Ale przede wszystkim jest jeszcze jeden problem. Oczywiście Francja zbliża się niebezpiecznie do granicy, że będzie niewypłacalna. Trzeba będzie ratować Francję. To jest sygnał dla Europejskiego Banku Centralnego. Jednocześnie jest inflacja, czyli Europejski Bank, inflacja wywołana na przykład cenami energii, tak? I Europejski Bank Centralny jest w potrzasku znowuż strukturalnym, bo ze względu na rosnącą inflację powinien zacieśniać politykę monetarną, czyli zwiększać stopy procentowe. Ale nie może tego zrobić, dlatego że Francja jest jak gdyby w przedpokoju do luzowania ilościowego raczej, tak? Czyli do poluzowania polityki monetarnej. Mówiąc krótko, to wszystko oznacza gigantyczne problemy. One są cały czas prolongowane, tak? W czasie. Ale ja wielokrotnie mówiłem, że strefa euro to jest strefa z odłożonym kolejnym kryzysem w czasie. I to takim potężnym. My jesteśmy coraz bliżej tego kryzysu ze względu na problemy francuskie. Problemy polityczne przekładają się na problemy fiskalne. Problemy fiskalne przekładają się na utratę wiarygodności inwestorów. To bije z kolei w całą strefę euro i mamy znowuż jak gdyby ogromną niepewność, która tak naprawdę bije w całą strefę euro.
1: I to jest konkluzja naszej rozmowy. No i zobaczymy, czy te protesty to jest jeden kamyczek, który zwiastuje tą lawinę, która ruszyła.
0: Jeżeli obecny rząd chce nas wprowadzić do strefy euro w momencie, kiedy ona jest w przededniu kolejnego kryzysu, no to jest najgorszy pomysł, jaki tylko można sobie wyobrazić.
1: No i zobaczymy, bo jak na razie nie jest to komunikowane, ale kto wie, czy o tym się nie myśli w gabinecie premiera i w innych miejscach.
0: Chce się zmienić szefa banku centralnego, między innymi z tego powodu.
1: I to daje do myślenia profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do decyzji wyborczej. Teraz naszym gościem Łukasz Gadło, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Autor publikacji książek o świecie mediów i o mediach właśnie trochę powiemy, bo 6 października to już dzień ważny dla polskiej polityki. Mamy za sobą wystąpienie premiera na Akademii, na Wojskowej Akademii Technicznej. Mamy inne wydarzenia w Sejmie, konferencje, ale wydarzy się rzecz za oceanem, która chyba będzie miała znacznie, znacznie większe znaczenie niż to wszystko, o czym mówiłem, dla polskiej polityki, a mianowicie dziś. Dojdzie do fuzji, w wyniku której TVN w Polsce zmieni właściciela, fuzji, która co zmieni dla polskiego rynku medialnego, tylko nadmienię, że już są apele do nowego właściciela, żeby właśnie nie zmieniał, że skoro przejmie, to żeby tak przejął, żeby wszystko zostało po staremu.
2: No, myślę, że stacja zwiertnicza i obecna redakcja, która pracuje w redakcji TVN, TVN24, na pewno by chciała, żeby wszystko pozostało po staremu, ale przy tych wszystkich zmianach i przy tym wszystkim, że pamiętajmy, że nowy właściciel będzie za oceanem, a stacja TVN i redakcja informacyjna TVN, bo to o tą redakcję informacyjną najwięcej tutaj jest dyskusji, znajduje się w Polsce i działa w zupełnie innym obszarze i myślę, że dla Amerykanów to będzie sprawa drugorzędna. Ja wstawiam i przewiduję, no tutaj są dwa scenariusze. Jeden odpada od razu, czyli każdy, kto chciał, żeby TVN stało się nową telewizją Republika, stacją mocno konserwatywną, wspierającą polityków opozycji, ja podtrzymuję swoje zdanie, że to się nie wydarzy, no to byłoby całkowita likwidacja oglądalności TVN-u bez gwarancji tego, że nowy widz by przyszedł. Koncepcja inna, ta koncepcja pożądana przez stację zwiertniczą, przez obecną władzę, myślę, że też przez obecną ekipę rządzącą, to jest niech wszystko zostanie po staremu, żadnych zmian, ta stacja dobrze działa, przynosi zyski, ma dochody, wielki zysk netto roczny, ponad 660 milionów złotych i jest dobrze tak, jak jest dobrze i będziemy starać się załatwiać, żeby tak było dobrze, bo to jeszcze tutaj pamiętajmy, że taka opcja jest w grze, albo delikatne, kosmetyczne zmiany, które będą powoli przychodzić, że ta stacja będzie bardziej rzetelna, będzie bardziej pokazywać drugą stronę, będzie opowiadać widzom o rzeczach, o których teraz nie opowiada. Będą trudniejsze pytania do premiera, albo ostrzejsze, trudniejsze pytania do marszałka Czarzastego, bardziej wnikliwe. I powiem szczerze, to byłaby najbardziej pożądana opcja, żeby po prostu było obiektywne dziennikarstwo w 100%, ale no niestety ja wciąż uważam, że ta opcja też się nie wydarzy, bo po prostu politycy obecnej ekipy rządzącej nie pozwolą sobie na to i zresztą pokazują, że nie pozwalają sobie na to, żeby ktoś zadawał im trudne pytania.
1: A patrzę na te apele, o których mówiłem, jest apel Towarzystwa Dziennikarskiego, nie mylić ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, bo to taki nowy twór, to towarzystwo nie bez jakiejś większej historii. Złośliwie mówią, że raczej towarzystwo wzajemnej adoracji, ale to towarzystwo zaapelowało do właścicieli i władz TVN-u, aby doprowadziło do utworzenia w firmie Rady do Spraw Niezależności Redakcyjnej, tak jak powstała w CNN i CBS na mocy niedawnej układy Paramount Skydance z władzami Stanów w USA i to wszystko w kontekście z zeszłego roku informacji czy działań rządu, który wpisał TVN na listę podmiotów strategicznych i te dwa elementy mają zabezpieczyć los dziennikarzy i kurs, i linię stacji, na co wydaje się bardzo zależy wymienionym podmiotom.
2: Zacznijmy od tego, że to wpisanie listy na listę podmiotów strategicznych spółki TVN, telewizji TVN, no to już była bardzo mocno polityczna gra. Natomiast ten wielki koncern, który powstaje, Skydance, no można byłoby powiedzieć, już się taką formułkę prawną zaczyna używać, że tak naprawdę TVN nie zmieniło właściciela. TVN ciągle jest w strukturach Warner Bros. Discovery, tylko Warner Bros. Discovery zostało wchłonięte przez koncern Paramount Skydance. Więc tutaj w tym prawie międzynarodowym handlowym, te wielkie spółki, ten biznes amerykański, uważam, że bez trudu sobie z polskim rządem w rozmowach poradzi. Zresztą jakieś podobne rozmowy były. Minister aktywów państwowych przekonywał niedawno, że są rozmowy, że jest jakaś linia informacyjna między polskim rządem a właścicielami nowymi stacji TVN, więc coś tam w tle się dzieje i myślę, że to się dzieje tak, że rząd nie za bardzo ma tutaj coś do gadania. Być może, i to jest jedna z rzeczy, o których warto mówić, być może nowy właściciel, czyli koncern Skydance, zdecyduje się na sprzedaż stacji TVN. To jest ciekawa rzecz, o której w Polsce się mało mówi, no bo przypomnijmy, że nowy koncern międzynarodowy, wielki, amerykański Skydance będzie zaczynał swoją działalność od długu. Dług w wysokości ponad 44 miliardów dolarów. Stacja TVN jest warta nieco ponad miliard dolarów. Są różne szacunki rynkowe, to jest 1 200 000 000 dolarów, 1 300 000 000 dolarów. Gdyby znalazł się chętny kupiec, gdyby ktoś chciał nabyć tę stację, która przynosi zyski, no to byłby poważny zastrzyk finansowy dla nowego koncernu. Ale to jest tylko spekulacja, to jest tylko jedna z opcji. Tutaj pan redaktor przed chwilą powiedział o tej radzie. Apel, żeby powstała rada, która będzie dbać o niezależność TVN-u. Ja mam takie pytanie w takim razie, kto by w tej radzie miał zasiadać? Kto by decydował o tej niezależności? Ja bym chciał poznać nazwiska polskich ekspertów, dziennikarzy, wpływowych ludzi, którzy by decydowali o niezależności. Bo jeżeli o tej niezależności mieliby decydować właśnie dziennikarze czy członkowie Stowarzyszenia Towarzystwa Dziennikarskiego, no to ja z góry wiem, jak ta niezależność będzie oceniana, jak będzie weryfikowana. Problem w tym wszystkim jest taki, że my nic nie wiemy. Nie wiemy, jaka będzie strategia TVN-u wobec nowego właściciela wobec TVN-u. Nie wiemy, kiedy zmieni się prezes. Raczej się zmieni prezes stacji TVN. Nie wiemy, kiedy zmieni się redaktor naczelny i czy się zmieni redaktor naczelny, czy się zmienią wydawcy. Bo jeżeli to wszystko się nie zmieni, nie zmieni się skład redakcji TVN-u, to nie ma szans na jakiekolwiek zmiany retoryczne pracy redakcyjnej czy narracji. Po prostu no, uważam, że to się wtedy nie powiedzie.
1: To się nie powiedzie, ale pytanie jest, na ile ta zmiana staje się możliwa, skoro takie apele się pojawiają. I na ile jest tak, że nowy właściciel będzie chciał nie tylko wpłynąć od strony Excela, no są te plotki, na przykład jak przyjechał już z pierwszą wizytą po tej decyzji, że je chcą przyjąć, ale jeszcze przed tą całą batalią sądową to się wszystko toczyło, no ale no już przyjeżdżali przedstawiciele Paramount, Skydance i na przykład jeden z księgowych osób zupełnie z innej strony miał zadać pytanie kierownictwu stacji TVN, w jaki sposób na ich antenie jest upamiętniona i czczona postać świętego Jana Pawła II. I to cytat, znam z wielu źródeł, więc wydaje się, że coś jest na rzeczy, że takie zdanie padło. No i ja tylko mogę sobie wyobrażać, jakie miny musieli mieć zarządcy i dyrektorzy z TVN-u, kiedy takie pytanie padło. I jest wiele także przykładów zza oceanu, jako ten element, który ma no, pokazywać, jak działa nowy właściciel. Zresztą tam nie tylko pieniądze się liczą, ale także pewna misja, pewna wrażliwość, którą i za oceanem trzeba będzie uszanować. No i pewnie TVN także będzie zmuszony, żeby trochę inaczej kształtować swoją antenę, być trochę mniej antykatolicki, antytradycjonalistyczny, że to będzie musiało się zmienić. Co wiemy o tym procesie wpływu, może nie radykalnego, ale jednak zmieniającego w pewnych istotnych aspektach działalność TVN-u.
2: Ja bym bardzo tego chciał. Ja bym chciał, żeby właśnie była częściej upamiętniana postać świętego Jana Pawła II, żeby na stacji TVN, którą oglądają jednak miliony Polaków, pojawiały się informacje i trudne pytania do rządu. Tylko drobne rzeczy uważam, że można z obecną redakcją załatwić i wydawcy, i dziennikarze będą tak pracować. Natomiast biorąc pod uwagę no, też moje doświadczenie i obserwacje, jak wyglądają prace, pracę redakcji. To nie jest tak, że w każdym składzie można coś, albo czy dziennikarzom można coś narzucać. Narzucać można przez krótką chwilę, a jeżeli dziennikarz z pewną linią nie będzie się zgadzał, to będzie z niej odchodził. No i załóżmy taki scenariusz, o którym też tutaj pan redaktor mówi, że pewna inna linia, inna narracja, przypominanie o rzeczach, o których do tej pory redakcja nie chciała słyszeć, mówmy wprost. Oni o tym nie myśleli, oni mają zupełnie inny tok myślenia, inną linię redakcyjną. Nie da się tego narzucić odgórnie, czyli wtedy z tej stacji zaczną się odejścia. Jeżeli zaczną się odejścia, to na polskiej scenie medialnej, która jest bardzo mocno połączona ze sceną polityczną, zacznie to być komunikowane, że TVN staje się pisowski. To jest standardowe uderzenie, jeżeli kogoś chce się podważyć, jakiś podmiot polityczny, jakąś stację po stronie lewicowo-liberalnej. TVN staje się pisowski, tak? Jeden, drugi, trzeci dziennikarz odchodzi, odchodzą znane gwiazdy, odchodzą znane nazwiska, politycy ruszają w pokroju Donalda Tuska z atakiem na TVN. To już nie jest rzetelna stacja. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, że to nie jest już rzetelna stacja, z państwem już nie rozmawiam, państwo się zmieniliście, państwem rządzi Jarosław Kaczyński teraz i ci widzowie z tego TVN-u odchodzą. Czyli takie zmiany należałoby wykonywać w sposób, no, chirurgiczną precyzją, narracyjną, redakcyjną pracą, żeby ten widz nie wystraszył się, bo to nie jest, to jest widz TVN-u, to jest widz jak Telewizji Republika, tylko zupełnie innego obozu, zupełnie inaczej myślący. I to nie jest tak, że się tego człowieka da przekonać tym, że się wymieni zespół redakcyjny i ten widz zostanie przy stacji TVN. No tak myślał chyba Donald Tusk, przejmując siłowo Telewizję Polską i przecież pamiętam w roku 2023-2024 tę radość obozu lewicowo-liberalnego, że no wreszcie ludzie w TVP usłyszą prawdę, której do tej pory nie oglądali. Tylko, że ci widzowie odeszli z TVP do Telewizji Republika i to się stała najbardziej oglądana telewizja informacyjna w Polsce. Nie da się w Polsce tak tego przeprowadzić, dlatego ja tutaj bronię swojej tezy, że wystarczy kilka komunikatów, które zaczną sugerować, TVN już nie jest nasze, TVN jest pisowskie i TVN przestaje być oglądane.
1: Nie, ale z drugiej strony, no takie apele już padały i cały czas TVN się utrzymuje mocno, no bo ja słyszałem wśród zwolenników, takich twardych zwolenników obecnej władzy, że właśnie już TVN się sprzedał, że tylko telewizja publiczna w likwidacji daje im to, czego oni potrzebują, odpowiednią dawkę.
2: Może szykują grunt.
1: Emocji na wizji w trakcie emisji, że to jest coś, co jest im potrzebne, ale taka wizja, to trochę może ujawnię kulisy, ale na śniadaniu z dziennikarzami Mateusz Morawiecki mówił, że jego zdaniem to będzie miało wpływ, ale że udziałowiec będzie się patrzył oczywiście na wyniki, ale też będzie chciał krok po kroczku, tak o dwa stopnie przekręcać TVN z lewa ku centrum, nie na prawo, ale ku takiego centrum raczej w kierunku może nieco bardziej liberalnego, ale jednak bardziej Polsat News niż właśnie TVP Info. Jeżeli ta machina przestanie działać w jednej orkiestrze, no chociażby sprawa związana z Onetem teraz przed sądem, o to też zaraz zapytam, ale kiedy Onet atakował w końcówce kampanii prezydenta wówczas jeszcze kandydata Karola Nawrockiego, no to ten cały walec szedł jednym nurtem. A czy TVN dalej nie pytał idzie. Prawda, nieprawda, tak. Tylko no, niemalże powielał jeden do jednego publikacje czy insynuacje portalu Onet i tak samo się Telewizja Polska w likwidacji. No jeżeli z tej machiny się wyjmie ten filar TVN-u, to ta machina nie będzie o wiele bardziej nieskuteczna, że jednak TVN ma swoją markę, ma pewien sznyt, no i że nie każdy odbiorca TVN-u będzie w stanie przełknąć poziom, jaki proponuje w tej chwili Telewizja Polska w likwidacji.
2: To jest bez znaczenia, bo jeżeli wyjmie się ten walec w postaci TVN-u, ten trybik, to widownia przejdzie na TVP Info w stanie likwidacji i ten trybik po prostu straci znaczenie. Ten walec ciągle jedzie, bo jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie informacje, jakie produkuje stacja TVN, no to między innymi proces prezydenta Karola Nawrockiego z Onetem, no jest relacjonowany tak, żeby informować, czyli ja to tak odbieram, jako informacja, która bardziej opowiada o punkcie widzenia zdaniu widzenia portalu Onet niż prezydenta. Wręcz są takie pytania, kiedy się tam prezydent pojawi, dlaczego to jest utajnione. Więc ta narracja ciągle trwa. Jeżeli spojrzymy na ostatnie newsy, na przykład pana Patryka Michalskiego, który opowiada o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Tam się używa słów, że ten list wydał neosędzia. Tam ciągle ta narracja jest, trwa i trudno ją będzie w sposób delikatnie przekręcać, bo po prostu ci ludzie musieliby odejść z pracy. A powtórzę, jeżeli ci ludzie będą odchodzić z pracy, oni będą komunikować, że ta stacja już nie jest tą stacją, którą była i ta widownia z tej stacji po prostu odejdzie. Jeżeli przyjdzie widownia bardziej konserwatywna, to straci telewizja w Polsce, straci telewizja Republika, bo to jest jak z wyborcami lewicowo-liberalnymi i konserwatywnymi. To są dwie bańki i ten przepływ elektoratów między tymi wyborcami nie jest możliwy. Często to tłumaczy Łukasz Pawłowski, opowiadając o swoich sondażach, że tutaj nie ma tych przepływów. I dlatego ja mówię, że to jest po prostu na dłuższą metę i tak bez znaczenia, bo albo powstanie inny podmiot, albo widzowie przejdą do zupełnie innej stacji. A jak na przykład stacja Polsat News zostanie liderem oglądalności, co też byłoby dobre. No, dla debaty publicznej to byłoby dobre, bo uważam, że Polsat News prowadzi dużo bardziej rzetelne dziennikarstwo i lepiej się to ogląda niż stacje TVN.
1: To już konkludując wątek TVN-u, ten apel Towarzystwa Dziennikarskiego pokazuje jakąś skalę niepokoju Salonu Trzeciej Rzeczpospolitej, tego medialnego salonu.
2: Niepokój jest i on jest zrozumiały, jak przy każdej zmianie właścicielskiej. Zresztą ostatnio nawet portal Okopres zrobił taki materiał z wnętrza TVN, rozmawiając z jakimiś anonimowymi pracownikami, którzy mówią, że no, ten niepokój jest jak za każdym razem, kiedy zmienia się właściciel. No bo to jest ta niepewność, ta niewiedza. Ja pamiętam, jak pracowałem w Telewizji Polskiej i byłem dyrektorem i zmieniał się prezes z Jacka Kurskiego na Mateusza Matyszkowicza. Tu już była niepewność całej telewizji. Wszyscy się zastanawiali, czy będą jakieś zmiany, czy dyrektorzy będą odchodzić, czy będą jakieś cięcia, czy się utrzymamy i tak dalej. Zawsze jak zmienia się właściciel, to jest niepokój, zwłaszcza, że w Polsce ten niepokój jest podbijany przez też środowisko publicystyczne, ale też polityczne. No bo to ewidentnie też rząd się wystraszył tych zmian, wpisując na listę spółek strategicznych dla państwa polskiego właśnie stację TVN. Tyle, że ostatni spokój rządu w tym obszarze jest dla mnie zastanawiający. I tu jestem bardzo ciekaw, jak wyglądają rozmowy na linii rząd-nowy właściciel, bo jakoś ten temat z ust polityków opcji rządzącej tak nie jest poruszany. A pamiętam pierwszy raz, kiedy się te opcje pojawiały, to Roman Giertych między innymi pisał, chwalił Donalda Tuska za jego decyzję, stwierdzając, że no, gdyby nie takie stacje jak TVN, to by nam się już nie udało wygrać wyborów. Byłoby trudniej wygrać wybory. A teraz jest cisza. Więc ja proponuję, żeby poczekać na pierwsze zmiany, na pierwszy komunikat, na pierwsze informacje i reakcje rynku i widowni w Polsce na to, co się dzieje.
1: To na koniec przejdźmy do sytuacji w Onecie i proces z prezydentem Nawrockim. TVN rozedrgany, nawet mówi się o panice. Onet też chyba nie najlepiej z tym śledztwem, bo właśnie sąd nie dopuścił jednego ze świadków i coraz więcej wskazuje na to, że cała akcja była akcja medialna, bo tak to wyglądało. Ja dobrze pamiętam ten obrazek ze strony głównej Onetu, gdzie na 24 dostępne materiały 23 informowały o niejasnych, zdaniem Onetu, powiązaniach Karola Nawrockiego, więc była to rzeczywiście nawet, można powiedzieć, że histeria. Jak ta historia teraz się skończy w sądzie i czy to uderzy w TVN? Jeżeli przegra, na to wiele wskazuje, bo ci świadkowie są niedopuszczani, nawet jeżeli jacyś są, a tak naprawdę to nie ma ich za wielu, którzy by potwierdzali narrację Onetu. Zresztą sam Onet mówił, że oczywiście wybory niczego nie zmieniają i że tuż po wyborach będzie dalsza seria sensacyjnych materiałów. Z tej serii nie ukazał się żaden materiał.
2: No właśnie, i to jest też odpowiedź na to, co to był za materiał i jak był publikowany, bo to od razu można to odebrać w ten sposób, że ten materiał, który był opublikowany tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, jeżeli redakcja go miała w posiadaniu od dłuższego czasu, to mogła szybciej opublikować. Jeżeli go opublikowała tuż przed wyborami, to możemy zadać pytanie, czy to przypadkiem nie było otrzymane na taką ewentualność. A to już pokazuje pewne intencje, z jakimi się ten materiał publikowało. Zresztą portal Onet w całej tamtej kampanii, w ogóle te media lewicowo-liberalne, no one były nastawione na szukanie różnych rzeczy na prezydenta Karola Nawrockiego, bo Onet też słynął z tego, że bardzo dużo opowiadał o słynnej kawalerce. Nawet wydania specjalne swoich programów robili, specjalny stan wyjątkowy Onetu, gdzie mówiono o kawalerce, później o tej publikacji dotyczącej Grand Hotelu. Zapowiadano kontynuację, kontynuacji nie było. I to już wywoływało uśmiech na mojej twarzy, który mówił, no super, czyli nie macie kontynuacji albo nie chcecie tego kontynuować, bo wiecie, że wasze źródła są trefne, bo nie taki miał być wynik wyborów. Bo gdyby był inny wynik wyborów, to być może nie byłoby tego procesu, albo ten proces zostałby zapomniany. Dziś, kiedy widzimy, że kluczowi świadkowie dla Onetu nie są przesłuchiwani, a Onet na przykład kwestionuje świadków prezydenta Karola Nawrockiego, bo ja rozumiem, że świadek Onetu, który pracował w Grand Hotelu kiedyś i może zeznawać na przykład tak, żeby było korzystniej dla Onetu, to jest dobry świadek, ale na przykład pracownik restauracji Grand Hotelu, który był wskazany przez prezydenta Karola Nawrockiego, który pracował w tym samym czasie, to już jest zły świadek. To już jest świadek, który, rozumiem, nie ma wiedzy, a sąd tak tego nie postrzega. Więc gdyby Onet przegrał ten proces, no to byłoby podważenie wiarygodności redakcji, pracy redakcyjnej, zbierania informacji przez redakcję. To byłoby ogromne zwycięstwo prezydenta Karola Nawrockiego i asumpt do tego, żeby móc redakcję, żeby politycy mogli podważać każde kolejne ustalenia redakcji. No to byłby cios w wiarygodność redakcji, dlatego Onet tak bardzo walczy o to.
1: Walczy jak może, jaki będzie skutek tych dwóch procesów, jeden sądowy, drugi biznesowy, na kształt polskiej debaty publicznej na rok przed wyborami. Wybory pewnie będą w październiku, może na początku listopada, ale raczej w październiku, chyba że będą szybciej, tak jak w Hiszpanii, ale to już temat na inną rozmowę, że to istotnie zmieni kształt debaty publicznej w zbliżającej się kampanii parlamentarnej.
2: Oj, zmieni, tylko ja bym chciał być dobrze rozumiany tutaj. Ja generalnie jestem zwolennikiem takiej pracy redakcji, żeby ta redakcja była rzetelna i dziennikarze pracowali obiektywnie. Publicystyka nie musi być obiektywna, wręcz nie może. Czym innym jest wyrażanie opinii, czym innym jest zbieranie informacji. Ale jeżeli ktoś uważa się za dziennikarza i ma podawać, zbierać rzetelnie informacje, prowadzić śledztwa dziennikarskie, powinno być to robione bez motywacji politycznych. Jeżeli Onet przegrałby ten proces, to politycy obecnej opozycji, na których bardzo mocno skupia się redakcja Onetu, mówmy to wprost, ja słucham tych ich podcastów i tam głównie jest mowa o opozycji, tak jakby strony rządzącej no, nie było się do czego przyczepić, nie byłoby czego tam szukać, to cała strona opozycyjna przy każdej rewelacji, sensacji podawanej przez portal Onet dawałaby podkładkę w tej walce informacyjnej, bo mamy w Polsce ewidentną wojnę informacyjną dwóch środowisk. To byłaby podkładka, to byłby glejt do tego, żeby mówić strona Onetu, news Onetu, to jest w ogóle nie ma znaczenia i byłyby wszędzie screeny wklejane z informacją, że prezydent Karol Nawrocki wygrywa ten proces, więc to byłby mocny cios w wiarygodność tej redakcji, dlatego tak bardzo ta redakcja walczy. Dlatego Andrzej Stankiewicz zmienia się, raz jest świadkiem, raz jest jakimś tam chyba pełnomocnikiem, nie pamiętam tej nazwy, ale zmienił swój charakter przy tych zeznaniach. Oni kluczą, oni nie o wszystkim mówią. Oni mają dwie wersje. Raz Andrzej Stankiewicz mówi w wywiadzie, że kluczowi świadkowie jeszcze nie byli albo będą przesłuchiwani, używa takich dziwnych sformułowań. Potem idzie redaktor naczelny Onetu do TVP w stanie likwidacji i mówi, że jeden świadek już był przesłuchiwany, także oni sami stwarzają jakiś taki zamęt informacyjny i powodujący, że my zadajemy dużo pytań wokół tego, bo uważam, że są w trudnej sytuacji, procesowej.
1: O czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Radio wnet, więcej niż radio.
2: I po raz ostatni dzisiaj wracamy do dosyjej wyborczej. Jako się rzekło, naszym gościem Miłosz Rodowski, dyrektor kreatywny, youtuber, chłodnym okiem na YouTubie. Bardzo serdecznie polecam ten kanał. Dzień dobry, redaktorze.
3: Cześć, duch, witam serdecznie Państwa.
2: A polecam, bo wczoraj wieczorem słuchałem te transmisji live właśnie o tym, że zmienia się postać i obraz świata, że tak szumnie zacznę, że nagle się okazuje, że kiedy brakuje pewnego wsparcia i pewnych pieniędzy na lewicowe projekty, to te lewicowe projekty przegrywają. Przykład Brazylii, teraz, no może nie hiszpańskojęzyczny kraj, ale z Hiszpanią jakoś w sensie związany na pewno z Półwyspem Iberyjskim, a zatem idzie Hiszpania. Decyzja o szybszych wyborach, premier Sanchez być może kalkuluje, że jest to dla niego jakiś ratunek, ale sondaże mówią troszkę co innego i że może to jest ucieczka przed całkowitą katastrofą, no ale też inne kraje Ameryki Południowej, także Europy. Co się dzieje i z czego to wynika, że globalnie lewica na szeroko pojętym Zachodzie, także z Ameryką Południową włącznie, jest w odwrocie, a siły prawicowe triumfują w kolejnych krajach, w kolejnych wyborach?
3: No nie wiem, czy jest w takim odwrocie, ale na pewno coś się ciekawego zdarza na tej mapie, szczególnie że cudownie się to pokrywa z planami strategicznymi, które zostały opisane w amerykańskich dokumentach strategii obrony i narodowej strategii obrony i narodowej strategii National Defense Strategy i National... No dobra, wypadła mi z głowy druga nazwa. W każdym razie dwa dokumenty zostały opublikowane, jeden w listopadzie ubiegłego roku, drugi mieliśmy w styczniu. I mam wrażenie, że po prostu idzie to jak po sznurku. I teraz właśnie, bo pytasz o powody. No to jest arcyciekawe, że akurat zbiega się to między innymi z działaniami z jednej strony DUG, potem DUG, czyli tej Department of Government Efficiency, które swoim nazwiskiem sygnował Elon Musk. Potem się okazało, że obcinane są programy związane z USAID. Potem zaczęto grzebać przy tym, na co te fundusze USAID były lokowane i okazało się, że w zasadzie te wszystkie programy były absolutnie dziwaczne, jeśli chodzi o agendę. To znaczy one były bardzo jednostronne, bo one fundowały w zasadzie sprawy związane z gender, z równością, z różnorodnością, z prawami reprodukcyjnymi, z jakąś polityką klimatyczną, ze sprawami mniejszości. W zasadzie ta agenda wygląda na bardzo silnie spolityzowaną. Jeśli Marco Rubio stwierdził, że zakończono 83% tych programów, które były wdrażane, i nałożymy to na bardzo jasną agendę, która jest no, zdumiewająca, bo to nie jest tak, że próbowano po prostu wspierać jakieś widzenie obywatelskości w świecie powszechnie rozumiane jako właśnie zaangażowanie społeczne, oddolne czy tego typu rzeczy. Nie, to miało określoną barwę i agendę. Nagle okazuje się, że 83% tych programów jest przerwane. Część z nich została przerwana nagle, czyli w trakcie trwania. No i w związku z tym być może jest tak, że teraz doświadczamy prawdziwości, zderzenia z prawdziwością świata. To znaczy do tej pory większość tych iluzji karmionych właśnie gigantycznymi pieniędzmi polegającymi na interwencji ideologicznej w bardzo wielu krajach, to jest miraż, to jest po prostu jakiś fantom. Ludzie po prostu mają inne poglądy, natomiast usiłowano im te poglądy zmienić. Jest pytanie, dlaczego to robiono? W imię jakich idei i czemu to miało służyć? Jeśli Stany Zjednoczone nagle blokują te programy i wracamy do całkiem innego myślenia o rzeczywistości i cała ta zachodnia na początku, zachodnia półkula punkt po punkcie zaczyna się zmieniać, no bo te wybory zaczęły się jeszcze przed blokadą oczywiście, blokadą funduszy USAID, czy przed działalnością w ogóle, czy przed drugim dojściem do władzy Trumpa, bo już w 2023 roku doszedł do władzy na fali no, dosyć dużych ryzyk finansowych w Argentynie Milei. Potem nagle okazało się, że w Chile była zmiana, potem w Boliwii, potem w Kolumbii, potem w Peru, potem w Ekwadorze, potem w Paragwaju. No i teraz mamy sprawę związaną z Brazylią, więc wygląda na to, że jedynymi takimi krajami, które mają ścisłą wciąż jeszcze agendę lewicową na zachodniej półkuli, no to jest Kanada, Meksyk, no i znana nam skądinąd od stycznia przypomniana kraina, w której porwano pana prezydenta, prawda? Przejęto pana prezydenta i okazało się, że z Wenezuelą da się dogadać.
2: Jeszcze mamy Kubę, która się chwieje w posadach,
3: tak, ale
2: to już byłoby symboliczne i historyczne zdarzenie, bo przecież od...
3: Mamy Kubę i mamy jeszcze jeden kraj, Urugwaj chyba. No więc to są kraje, które w zasadzie i w Ameryce Łacińskiej, i w Ameryce Południowej i Północnej, to są jedyne kraje, czyli pięć jakby przestrzeni, a jeszcze do tego doszła sprawa związana z Grenlandią, więc wygląda na to, że Amerykanie zgodnie z tymi dokumentami praktycznie wymodelowali albo wymarzyli sobie, bo być może ich sojusznicy po prostu sami z siebie to zrobili, jak powinna wyglądać przyszłość, żeby była także pasującą do ich dokumentów strategicznych. Aczkolwiek ja nie zupełnie wierzę w przypadki. No ale w takim razie być może trzeba zacząć bardzo intensywnie analizować te dokumenty strategiczne, do czego zresztą zachęcam. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, właśnie sobie przypomniałem. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa i Narodowa Strategia Obrony. To są te dwa dokumenty, więc być może warto je czytać, bo skoro na zasadzie samospełniających się przepowiedni te rzeczy, które są tam opisane, się sprawdzają, to w takim razie warto sprawdzić na właśnie to, co dotyczy tak zwanego regionu Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej.
2: A do tego jeszcze przejdziemy. Bardziej mnie interesuje to, na ile to zaczyna wyglądać tak, że wiele rządów, wiele porządku świata trzymało się na wiele rządów lewicowych, funkcjonowało, trzymało się trochę na w finansowaniu przez demokratów, przez administrację Stanów Zjednoczonych z wsparcia dla organizacji pozarządowych, miejscami można powiedzieć tak zwanych zapewne, ale też na sojuszu z Big Techem, który jeszcze parę lat temu inne miał barwy, inaczej wyglądał, a teraz zmienił swój profil. To się składa jak dwie połówki jednego jabłka.
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja zresztą uważam, że, bo zastanawiałem się przez bardzo długi czas, czym można było skusić Big Tech, żeby zmienił jakby zabarwienie i zaangażowanie polityczne, a to jednak widać bardzo silnie. No ja myślę, że ci ludzie po prostu są nowymi founding fathers, nowymi ojcami, założycielami nowej wspólnoty amerykańskiej po tym 250-leciu, które obchodziliśmy w tym roku. I po prostu oni mają budować nową przestrzeń amerykańską, nową Pax Americana na najbliższe, powiedzmy, kilkaset lat i chcą się zapisać w historię. Zresztą widać po ich zaangażowaniu, że ono wykracza daleko poza zaangażowanie wyłącznie biznesowe czy wynikające właśnie z jakichś spraw związanych z interesem. Bardzo wielu z tych budujących bezpośrednie zaplecze Donalda Trumpa miliarderów, to są miliarderzy, oni po prostu wykazują się ponadnormatywną aktywnością w bardzo wielu sferach, zresztą czy to Dell, czy to Ellisonowie, czy to nawet Musk, prawda? A ostatnio dołączyli do nich także inni, bo to zaczyna być, powiedziałbym, globalne zjawisko, które dotyczy w zasadzie większości teraz Doliny Krzemowej. Tu się musiała zdarzyć jakaś inna sprawa. No po prostu być może jest tak, że Amerykanie bardzo poważnie podchodzą do wyścigów w bardzo wielu sferach technologicznych. Zauważyli, że po prostu tracą na tym gigantyczne szanse. Globalizacja troszeczkę się kończy, bo okazało się, że nie do końca służy interesom amerykańskim, bo Chińczycy bardzo intensywnie wykorzystali bardzo wiele przestrzeni i zaczęli przeganiać. No i Amerykanie po prostu skorygowali swoją politykę właśnie w obronie swoich interesów. Tak jak Niemcy są, należą, bo to wiele krajów można powiedzieć, do kogo należą, prawda? Więc Niemcy należą do wielkich rodzin przemysłowych, tak, Stany Zjednoczone należą do swoich własnych korporacji, więc amerykańskich. Więc jeśli amerykańskie korporacje poczuły, że jest tutaj możliwość zarobienia pieniędzy i odbudowania swojego potencjału, a jednocześnie jeśli się nie zaangażują w ten bieg w inny sposób, to po prostu stracą prymat i w związku z tym wypadną z rynku, albo przemieli ich ta globalizacja, która dawała bardzo wiele preferencji Chińczykom, no to po prostu podjęli taką, a nie inną decyzję i teraz ta decyzja wykracza poza właśnie ideowe sprawy, albo właściwie eliminuje te ideowe sprawy i widzimy takie, a nie inne skutki. No to jest arcyciekawe z wielu punktów widzenia i właśnie takie, powinniśmy to bardzo intensywnie analizować pod bardzo wieloma względami, właśnie chociażby po to, żeby Polska się znalazła po właściwej stronie historii. Po raz pierwszy od bardzo dawna teraz wyścig, również geograficzny, no bo ten wyścig kosmiczny ja zaliczam do wyścigu geograficznego, nałożył się na przełom technologiczny związany ze sztuczną inteligencją, ale przecież nie tylko i wyłącznie ze sztuczną inteligencją, z różnymi rzeczami, które także dotyczą, no, obserwujemy SMR-y, prawda, całkiem nowe materiały dzięki sztucznej inteligencji, czy właśnie tym modelom sztucznej inteligencji powstają. No myślę, że przełom technologiczny będzie gigantyczny i także materiałowy też będzie gigantyczny, bo da się już optymalizować materiały, stopy, kompozyty, no także będzie to budowało straszliwą zmianę, no więc tak jak nam XIX wiek, a wcześniej też, no poniekąd XVIII uciekły na skutek tego, że historia się nie obeszła z nami w sympatyczny sposób, to teraz na razie nam uciekł ten wyścig XXI-wieczny ze względu na po prostu pewną szalancję, z którą potraktowaliśmy wybory w 2023 roku, ale jest szansa na poprawę, jak sądzę.
2: W przyszłym roku mają być wybory. Może wariant hiszpański, że będą przyspieszone. O tym teraz mniej się mówi. Dwa miesiące temu politycy bardzo mocno spekulowali i rozważali ten manewr. Donald Tusk na niego się, zdaje się, nie zdecydował. Uznaje, że ma czas, że tutaj nie będzie katastrofy do...
3: Nie ma wyjścia. On raczej uznaje, że nie ma wyjścia, ani nie, że ma czas.
2: Tak, że nie da rady na poziomie budżetowym tu coś, no tak, wyjść, żeby może nie przez głosowanie o samo rozwiązanie, tylko w inny sposób doprowadzić do wyborów we wrześniu. No polska konstytucja ma tych parę wyjść, to budżetowe jest najprostsze pod końcówkę roku, żeby na wiosnę wyjść na wybory, no ale tego raczej nie widać. Niemniej o wyborach dużo się mówi. Zacznijmy od tego, co ujawnił wczoraj, o czym mówił wczoraj w Poranku Wnet Adam Bielan, no, że jest cały czas gra prowadzona przez polską prawicę, żeby ten rząd rozbić wcześniej, żeby wyłuskać Polskie Stronnictwo Ludowe, trochę przy wykorzystaniu wpływów w Stanach Zjednoczonych. Jak to analizować, jak ta strategia Ameryki aktualnej przez wypychanie lewicy może także wyglądać w naszym rejonie świata? I czy to byłoby dobre dla Polski, dla polskiej niepodległości i suwerenności? Od razu to dodam, panie redaktorze.
3: No to zależy, jak ją definiujemy, no bo jeśli byśmy definiowali tak, jak powiedziałbym, definiuje największy purysta, to w tym momencie nie jesteśmy ani niepodległi, ani suwerenni. Bo po prostu straciliśmy tą suwerenność również w przestrzeni gospodarczej na rzecz, no powiedziałbym, chociażby zachodniego sąsiada, ponieważ większość działań, które są podejmowane na terenie Rzeczypospolitej, nie są w interesie narodu polskiego. Chociażby wielkie inwestycje strategiczne, które były zawieszone przez bardzo długi okres, albo wręcz są sabotowane. Ostatnio dowiedzieliśmy się od Patryka Wilda, że centralny port komunikacyjny, no, ma gigantyczny problem związany z jakimś prawem, które zostało, zdaje się, 15 września uzgodnione, że po prostu być może będzie konieczność tak naprawdę zmienienia już trwających inwestycji i no, w przestrzeniach, w których mają być tunele dla kolei pod płytą lotniska. No więc jeśli w ten sposób tutaj się funkcjonuje i tak naprawdę gra na czas po to, żeby wielkie inwestycje nie powstawały. 3 lata już wiemy, że został przesunięty termin wdrożenia pierwszych bloków energetycznych elektrowni jądrowej nowej. No to jeśli w ten sposób się tutaj funkcjonuje, to na pewno nie jesteśmy suwerenni. No inne decyzje także wyglądają za niekoniecznie podejmowane zawsze z punktu widzenia polskiej racji stanu. No samo SAFE, które bardzo często komentowaliśmy, też dziwacznie wygląda z punktu widzenia tego, jak powinno się kalkulować na przykład pewne inwestycje. No także, no jeśli to zastrzeżenie potraktujemy jako poważne zastrzeżenie, no to każda zmiana, która będzie powodowała, że w końcu interes Polski zacznie być realizowany i także bezpieczeństwo Polski będzie realizowane silniej niż teraz, a mam wrażenie, że te wygłupy z alertami RCB tylko potwierdzają, że tutaj toczy się inna gra niż tylko i wyłącznie budowanie bezpieczeństwa i odporności także kognitywnej polskiego narodu. Więc to także jest element suwerennościowy. Jeśli tutaj się podkopuje bezpieczeństwo, to także nie działa się na rzecz suwerenności naszego kraju, więc potencjalna szybka zmiana bez względu na koszt może być ze wszech miar ważna dla nas i to być może
2: jest też element. Ale taka zmiana jest w powietrzu, to czuć, że czy widać takie elementy, jeżeli ta wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych, to ewentualne spotkanie z Trumpem.
3: Ale właśnie, panie
2: redaktorze, że tutaj
3: Sikorski, która wizyta?
2: No właśnie, to jest też dobre pytanie, bo miała być taka wizyta, którą organizował

0: rzeczywistość, no a skoro wypadł, a została sformułowana kiedyś jakaś decyzja i widzimy gwałtowne zmiany od Hiszpanii po właśnie Amerykę Południową, no to ja przypuszczam, że ze wszechmiar interesującym byłoby to, żeby w Polsce jednak zmiana nastąpiła przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. A akurat od dzisiaj, zdaje się, mamy już pod nowym, no nie tyle kierownictwem, ale nowym pakietem właścicielskim TVN, więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli na dniach zlanczowane jakieś ciekawe rewelacje właśnie przez TVN, no bo jeśli Ellison ma takie znakomite relacje z Białym Domem, to przejmując tą stację, a nie sprzedając jej, bo gdyby miał zamiar sprzedać, to już dawno by to nastąpiło, po prostu TVN by został wyłączony z całej tej przestrzeni Warner Bros. I przy przejmowaniu przez Paramount. A skoro to nie nastąpiło, to znaczy, że będzie próba no, jakiegoś biznesowego poprowadzenia tego przedsięwzięcia medialnego. A skoro tak, no to najlepszym elementem nowego przejęcia i próby zbudowania nowego elementu repertuarowego albo zbudowania zaufania na przykład w grupie, która na pewno była analizowana przez analityków amerykańskich jako bardzo mobilna, zainteresowana mediami, czy przede wszystkim ta prawicowa, która kiedyś została wyrzucona z TVP obecnie w słusznej likwidacji, no to ja myślę, że jakieś rewelacje, które by się pojawiły właśnie w tym kanale, z jednej strony zainfekowały tą grupę społeczną, która znajduje się od bardzo wielu lat pod, no powiedziałbym nawet ponad normatywnym wpływem tej stacji, a z drugiej strony wola przyciągnięcia nowych widzów do tej stacji po to, żeby po prostu zbudować jej popularność i na nowo, odświeżyć wizerunek i też spowodować, że spokojnie będzie można rozwijać to jako klejnot biznesowy, to ja bym się właśnie tego spodziewał. A jeśli takie rewelacje się pojawią, to ja myślę, że będą służyć właśnie temu, żeby w Polsce no, pojawiła się pewnego rodzaju przestrzeń zmiany, która byłaby oczekiwana.
1: Przestrzeń zmiany, czyli co? W tej chwili gdzieś tam wykuwa się między polską prawicą a amerykańską prawicą scenariusz no właśnie nie do trwania Donalda Tuska do wyborów roku 27.
0: Myślę, że właśnie te nerwowe wypowiedzi Donalda Tuska, które ostatnio słyszeliśmy, nerwowe wypowiedzi pana Sikorskiego temu.
1: O, Sikorski jest bardzo zdenerwowany i bardzo oburzony. To jest bardzo ciekawe, te wpisy oficjalne, że jak śmie Adam Bielan rozmawiać, że ma natychmiast złożyć notatki. Jaką właściwie formułą notatki europoseł? Przecież ma wolny mandat, może się spotykać z politykami innych krajów i robią to wszyscy politycy. Jedni w ramach biznesowych kontaktów z Hindusami, inni w ramach politycznych z Amerykanami, no to jakby jest naturalne i oczywiste.
0: No więc to mnie naprowadza, że dzieją się tutaj rzeczy, które po prostu już przestały być zabawami. To jest też tak, że już wiemy, bo zostało to ujawnione przez Pałac Prezydencki, że ponad rok czekamy tak naprawdę na decyzję o Fort Trump w Polsce i w zasadzie ta decyzja powinna była być podjęta już bardzo dawno. Więc to jest też ten element, powiedziałbym, w ramach którego chyba no, pokazano jednoznacznie panu Kosiniakowi-Kamyszowi, że dołączył do person non grata w Waszyngtonie. To jest, myślę, interesujący gest, bo pewnie teraz dowiemy się, dlaczego pan Kosiniak-Kamysz jest tak, powiedziałbym, nieotwarty na to, żeby przejąć odpowiedzialność za władzę w Polsce, no bo w zasadzie to by się do tego sprowadzało w sytuacji, w której by wyszedł z rządu. No, ja przypuszczam, że tutaj te rewelacje, które mogą się pojawić, będą dotyczyły właśnie tej przestrzeni i nie tylko tej przestrzeni.
1: O czym mówił Miłosz Lodowski, dziennikarz, publicysta, youtuber, chłodnym okiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, miłego dnia państwu.
1: Chłodnym okiem to na YouTubie oczywiście.
2: Nocne powtórki w net.
3: Nie zazdroszczę ci drapie.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie wrócimy do kwestii wyborów w Hiszpanii, ponieważ to jest wątek, który zaczęliśmy wczoraj w przeglądzie prasy europejskiej, ale obiecałem Państwu, że jeszcze go pociągniemy i tak się stanie dziś. Dzisiaj również zobaczymy, co wydarzyło się w Quebecu, ponieważ tam w tej prowincji frankofońskiej Kanady doszło do wyborów. No i pytanie, czy Quebec przypadkiem nie będzie próbował dążyć do niepodległości, a w peryskopie międzynarodowym Bliski Wschód, konkretnie Iran. I pytanie, czy wreszcie możemy zobaczyć jakieś efekty blokady nałożonej przez Stany Zjednoczone na porty irańskie, a także drakońskie sankcje na irańską gospodarkę. Ale najpierw przeniesiemy się do Manili na Filipiny, gdzie swoją wizytę rozpoczął prezydent Karol Nawrocki. Na miejscu jest nasz korespondent, pan Maciej Mikurda. Dzień dobry, panie redaktorze. I nie wiem, czy się słyszymy. Nie słyszymy się. Próbujemy się jeszcze raz połączyć. No w każdym razie ja tylko przypomnę, że od rana mówimy o tej wizycie i od rana opowiada o tej wizycie Maciej Mikurda, który jest korespondentem Radia Wnet na Filipinach. I też warto o tej podróży prezydenta Karola Nawrockiego opowiadać, ponieważ jest to pierwsza, można powiedzieć, z serii tych podróży, które prezydent zamierza odbyć przez szczytem G20, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Prezydent ma według kierownika Biura Międzynarodowego Kancelarii Prezydenta odwiedzić kraje globalnego południa. Filipiny to pierwszy przystanek, ma być też Afryka, Ameryka Południowa, a teraz ja już dostaję sygnał, że udało się nawiązać kontakt z Maciejem Mikurdą. To witam się jeszcze raz. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry. No bardzo tutaj słaby mam zasięg, więc no, może być przerwana nasza rozmowa prowadzona.
2: No ale w takim razie ja na razie te pierwsze zdania usłyszałem bardzo dobrze, więc proszę powiedzieć, gdzie pan jest i co się dzieje aktualnie w Manili?
3: Jesteśmy w tym momencie w siedzibie prezydenta Filipin, Pałac Malacañang, tak on nosi. Halo?
2: Słyszymy się, tak? Słyszymy się, panie redaktorze.
3: Także taką nosi to miejsce nazwę, Malacañang. Został tutaj z wielkimi honorami prezydent Karol Nawrocki powitany. No, oczywiście był polski hymn, no, było przedstawienie się obu prezydentów. Natomiast teraz trwają między nimi rozmowy, obrady w chyba jeden na jeden, albo przynajmniej w bardzo wąskim gronie. No i oczekujemy, aż obaj prezydenci po zakończeniu tego spotkania przyjdą do nas, do dziennikarzy. I będzie tutaj krótka konferencja prasowa, najprawdopodobniej z podsumowaniem tych właśnie rozmów, które teraz trwają.
2: To w takim razie już pan trochę opowiadał o tej wizycie w dzisiejszym poranku wnet, ale ja wprowadzając, teraz czekając na połączenie z panem, mówiłem o tym, że jest to pierwszy taki przystanek Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o podróże przygotowujące szczyt G20, w którym Polska weźmie udział. Prezydent udaje się do różnych krajów globalnego południa. Czemu Filipiny znalazły się na tej trasie? Dlaczego od Filipin prezydent Karol Nawrocki zaczyna właśnie te podróże?
3: No myślę, że trzeba to wiązać na pewno z trwającymi rozmowami między Unią Europejską a Filipinami o traktacie handlowym. No kiedy ten traktat zostanie rzeczywiście zawarty, a jest do tego coraz bliżej, to otworzy przestrzeń do zacieśnienia więzów gospodarczych z Filipinami. No więc zdecydowanie dobrze, że prezydent się pojawia właśnie tutaj, żeby zaakcentować tę polską obecność. No i z całą pewnością polityka międzynarodowa, no mam na myśli ten narastający konflikt między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, niestabilną sytuację. My, Filipiny, Stany Zjednoczone, no jesteśmy w tym samym bloku państw, także zdecydowanie również no jest to taki sygnał pewnej jedności tych państw, które no, są blokiem, umownie nazwanym blokiem demokratycznym. Też przy okazji rozmawiałem tutaj z przedstawicielami filipińskiej władzy w kuluarach, także mówi się tutaj, że jest to bardzo ważna wizyta. Zdecydowanie na Filipiny głowy państw europejskich nie zaglądają zbyt często, także jest to mocno odnotowane, że prezydent Karol Nawrocki tutaj się pojawił, że wybrał właśnie Filipiny jako pierwszy przystanek w tej swojej podróży.
2: To powiedział Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach, i powrócimy oczywiście już w innych programach do tych korespondencji już po konferencji prasowej, która za chwilę ma się odbyć w Pałacu Prezydenckim w Manili. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę relację.
3: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
2: My, proszę Państwa, przenosimy się na kontynent europejski, do Hiszpanii, ponieważ, tak jak już wspomniałem, tak jak wiemy od wczoraj, w Hiszpanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Premier Pedro Sánchez wczoraj ogłosił, że głosowanie odbędzie się 29 listopada. I to już kolejny raz, kiedy socjalistyczny premier odpowiada na poważny kryzys polityczny skróceniem kadencji parlamentu i oddaniem decyzji w ręce wyborców. Co było bezpośrednim powodem decyzji? Porażka rządu w kongresie. W piątek, przypomnijmy, deputowani odrzucili dwa dekrety dotyczące kryzysu mieszkaniowego. Chodziło o to, aby zabronić eksmisji lokatorów znajdujących się w delikatnej sytuacji do roku 2030. Chodziło także o przedłużenie umów lokatorskich o kolejny rok i przeciwko temu zagłosowały wspólnie Konserwatywna Partia Ludowa, prawicowa Vox, ale także kataloński Junts, którego głosy przez znaczną część kadencji były kluczowe dla utrzymania większości parlamentarnej Pedro Sáncheza. No w każdym razie premier tę decyzję podjął w weekend po konsultacjach z najbliższym otoczeniem. W poniedziałek rano wczoraj ogłosił rozwiązanie Cortesów i Sánchez stwierdził, że nadszedł moment, aby Hiszpanie zdecydowali, jakiej przyszłości chcą dla swojego kraju. Natomiast opozycja prawicowa natychmiast rozpoczęła w zasadzie kampanię. Lider centroprawicowej partii ludowej, Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, przedstawia to głosowanie jako wybór dotyczący nie tylko zmiany rządu, lecz także modelu państwa. Posłuchajmy.
4: W końcu odbędą się wybory i w końcu Hiszpania będzie mogła zdecydować, jakim krajem chce być. To jedyna dobra wiadomość, jaką Sánchez mógł w tej chwili przekazać. I to nie są zwykłe wybory. Dylemat 29 listopada to coś więcej niż tylko wybór między dwiema partiami. Chodzi o wybór między projektem opartym na osobistych ambicjach, a projektem na rzecz kraju.
2: Dla Pedro Sáncheza podobne polityczne zagrania, jak już wspomniałem, nie są nowością, bo w lutym 2019 roku rozwiązywał już parlament po tym, gdy kongres odrzucił projekt budżetu jego mniejszościowego rządu, który powstał w roku 2018. Wybory przeprowadzono w kwietniu 2019. Wówczas Sánchezowi nie udało się zbudować większości, przez co po raz kolejny wybory zostały rozpisane również w roku 2019, ale w listopadzie, i wtedy ta większość powstała. Natomiast jeszcze taka sama zagrywka została zastosowana przez Pedro Sáncheza w maju 2023 roku, kiedy to partia socjalistyczna doznała dotkliwej porażki w wyborach samorządowych i Sánchez właśnie w taki sposób zdecydował się na taki pokerowe zagranie i się udało rzeczywiście Sánchezowi zbudować większość między innymi wraz z koalicją partii lewicowych Sumar oraz z Partią Niepodległości Katalonii. No w każdym razie teraz jego przeciwnicy liczą na zakończenie trwających od 2018 roku tych rządów i mówił o tym zresztą lider partii Vox, Santiago Abascal, który ponowił bardzo poważne oskarżenia wobec premiera dotyczące ewentualnych manipulacji przy tych wyborach. Posłuchajmy.
4: Mimo że w ciągu tych 8 lat pojawiło się wiele złych wiadomości, istnieje ryzyko, że sytuacja ta ulegnie pogorszeniu, jeśli Sánchez zdoła manipulować procesem wyborczym. A wszyscy wiemy, że Sánchez jest zdolny absolutnie do wszystkiego. Dlatego dzisiaj chcę przede wszystkim domagać się wolnych, uczciwych i pozbawionych przemocy wyborów.
2: Abascal nie przedstawił przy tym dowodów na możliwość manipulowania procesem wyborczym, co jest zarzutem politycznym lidera Vox, no ale kampania już oficjalnie się rozpoczęła. Znaczy może nieoficjalnie, ponieważ oficjalnie ma się rozpocząć 13 listopada, ale już pierwsze te rozmowy trwają, szczególnie po stronie lewicowej. Dla Sancheza będzie to trzeci przedterminowy sprawdzian wyborczy, który on sam zresztą uruchamia, ale tym razem może być znacznie ciężej. A to dlatego, że wokół z premierem związanych jest sporo afer korupcyjnych, między innymi w które jest zaplątana jego żona, czy też były premier Zapatero, który jest podejrzewany o handlowanie swoimi wpływami. Teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Pakistan i Turcja zdecydowały o udzieleniu pomocy wojskowej Arabii Saudyjskiej, która mierzy się z nasilającymi się atakami jemeńskich rebeliantów Huti. To pierwszy przypadek uruchomienia mechanizmu zbiorowego odstraszania przewidzianego w porozumieniu obronnym podpisanym w sierpniu w Mekce. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnego posiedzenia przedstawicieli trzech państw w Riyadzie. Zgodnie ze wspólnym komunikatem, Pakistan i Turcja mają udostępnić uzgodnione siły oraz zdolności wojskowe i zapewnić możliwość ich szybkiego rozmieszczenia na terytorium Arabii Saudyjskiej. Mówił o tym szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan, który podkreślił, że rozmowy dotyczyły zarówno pomocy militarnej, jak i możliwości dyplomatycznego zakończenia tego konfliktu.
4: Jeśli chodzi o kwestie Jemenu, szczegółowo omówiliśmy, jakie wsparcie można by zapewnić w celu obrony Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie kompleksowo przedyskutowaliśmy, co można zrobić, aby rozwiązać ten problem na drodze pokojowej poprzez dialog. Arabia Saudyjska prezentuje konstruktywne podejście do rozwiązania tej kwestii. Dzisiaj po raz kolejny mieliśmy okazję się o tym przekonać i podzieliliśmy się niektórymi naszymi poglądami.
2: Decyzja trzech państw zapada w momencie gwałtownego zaostrzenia wojny w Jemenie. W ciągu ostatnich 24 godzin dziennikarze AFP donosili o eksplozjach słyszanych w Riyadzie. Przypomnijmy, że wspierani przez Iran Huti przeprowadzili w ostatnich tygodniach ataki na cele zarówno w Jemenie, jak i na cele saudyjskie, a także zajęli strategiczne obszary w pobliżu cieśniny Bab el-Mandab, przez którą przebiega jeden z najważniejszych szlaków handlowych. W odpowiedzi Arabia Saudyjska rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię lotniczą, wspierając ofensywę sił rządu jemeńskiego, któraż to ofensywa ma oficjalnie na celu zajęcie stolicy Jemenu, która jest kontrolowana przez Huti, Sanę. To zaangażowanie Pakistanu i Turcji może istotnie zmienić układ sił w regionie. Szczególne znaczenie ma tutaj udział Pakistanu, który dysponuje bronią jądrową i utrzymuje także bliskie stosunki z Riyadem, jak i z Teheranem. A teraz już Kanada i polityczne trzęsienie ziemi, ponieważ opowiadająca się za niepodległością Quebecu partia quebecka, czyli Parti Québécois, wygrała poniedziałkowe wybory parlamentarne w tej francuskojęzycznej prowincji. Jej lider Paul Saint-Pierre Plamondon zapowiada powrót do idei referendum w sprawie oderwania Quebecu od Kanady. Według wstępnych wyników partia quebecka uzyskała 59 mandatów, co oznacza, że ta partia będzie mogła utworzyć rząd mniejszości. Drugie miejsce natomiast zajęła Liberalna Partia Quebecu, która uzyskała 40 mandatów. To zwycięstwo niepodległościowców oznacza ich powrót do władzy po kilkunastoletniej przerwie i tak jak wspomniałem, do tej idei referendum, o której mówił w czasie wieczoru wyborczego wspomniany Paul Saint-Pierre Plamondon, który określił, że utworzenie państwa Quebec jest dla mieszkańców tej prowincji kwestią zachowania narodowej tożsamości.
4: Zawsze wierzyłem, że życie musi mieć jakiś cel i że dotyczy to również losów oraz życia całego narodu. Odważna walka frankofonów o zachowanie swojej kulturowej odrębności nabierze sensu, gdy ten lud zyska własne państwo i związane z tym uznanie. Zasługujemy na to tak samo jak wszystkie inne narody, które mają własne państwo i demokrację. To kwestia sprawiedliwości i uczciwości, ale także kwestia przetrwania i jest to kwestia przeznaczenia naszego narodu.
2: Quebec już wcześniej głosował za niepodległością, ostatnio minimalnym zwycięstwem zwolenników pozostania w Kanadzie zakończyło się referendum właśnie w roku 1995, ale tym razem ta droga do secesji może być trudniejsza, ponieważ to poparcie dla oderwania się od reszty Kanady jest znacznie słabsze. Co więcej, sam Plamondon zapowiada, że ewentualne referendum miałoby się odbyć dopiero po zakończeniu prezydentury Donalda Trumpa w roku 2029, kiedy to nastanie, jak to sam on określił, lepszy klimat do takich rozmów. Wybory w każdym razie stanowią poważne wyzwanie dla kanadyjskiego premiera Marka Carneya, który przekonuje, że w obliczu amerykańskiej presji gospodarczej Kanada powinna zachować jedność. Carney pogratulował już zwycięstwa liderowi separatystów i zadeklarował gotowość do współpracy. Zatem nie należy się spodziewać, aby ten wynik głosowania miał w sposób natychmiastowy doprowadzić do rozpadu Kanady, ale otwiera się na pewno nowy rozdział w sporze o przyszłość francuskojęzycznej prowincji. A teraz już czas na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
2: Ponownie przenosimy się na Bliski Wschód, do Zatoki Perskiej, ponieważ kilka informacji napłynęło w ciągu ostatnich kilku dni. Przede wszystkim taka, że ilość ropy, która jest eksportowana przez cieśninę Ormus, sięgnęła stanu sprzed wojny. Druga taka informacja, że Iran po raz pierwszy w historii nie eksportował ani jednej baryłki ropy. Mi również słyszeliśmy w ostatnich dniach o dymisji ministra odpowiedzialnego właśnie za sektor naftowy. Jest z nami na łączach dr Mateusz Kłagisz, iranista, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy możemy w takim razie powiedzieć, że Iran przeszarżował w tych swoich targach ze Stanami Zjednoczonymi, że Iran powoli zaczyna odczuwać te efekty drakońskich sankcji i blokady amerykańskiej?
5: Ja bym jeszcze nie sprzedawał skóry na niedźwiedziu, że tak powiem. To znaczy, to prawda, rzeczywiście ostatnimi czasy ilość ropy, która przepływa przez cieśninę Ormus, jest zdecydowanie większa i właściwie wróciła do poziomu sprzed konfliktu. To również prawda, że Iran ostatnio nie sprzedał ani jednej baryłki ropy. To również prawda, że miał to swoje personalne konsekwencje, ale proszę pamiętać, że konflikt de facto trwa. Konflikt nie został w żaden sposób zakończony, bo przecież rozmowy amerykańsko-irańskie utknęły w martwym punkcie. I tak naprawdę to, że mamy do czynienia teraz z jakąś mniejszą blokadą cieśniny Ormus, wcale nie musi oznaczać, że została ona już definitywnie odblokowana. Jesteśmy, powiedziałbym, w takiej bardzo patowej sytuacji, zarówno z punktu widzenia Iranu, jak i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Trudno obecnie przy tej całej dynamice i trochę takiej nieprzewidywalności decyzji po jednej i po drugiej stronie wyciągać tak daleko posunięte wnioski. Uważam, że jeszcze wiele w tej kwestii przed nami, jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć. Musimy trzymać rękę na pulsie. Z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że to jest definitywne zakończenie tego konfliktu, także na płaszczyźnie ekonomicznej, w którą my jesteśmy ekonomicznie wciągnięci, panie redaktorze.
2: Mówiliśmy o tych konsekwencjach personalnych, to jeszcze może pytanie o to, w jaki sposób to o tym się mówi w Iranie, ponieważ aktualnie cały czas trwają spekulacje, kto tak naprawdę w tym momencie jest odpowiedzialny za te negocjacje i kto również jest odpowiedzialny od strony irańskiej za ten pat dyplomatyczny w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
5: No, przede wszystkim zapady dyplomatyczne w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi odpowiedzialni są sami Amerykanie, a zwłaszcza Donald Trump i jego nieustępliwa polityka, szalona i w ogóle taka, która w żaden sposób nie daje się porównać czy zestawić z rozsądną, oczywiście w cudzysłowie, polityką Teheranu. Biorąc pod uwagę mnogość problemów, z którymi Irańczycy na co dzień się muszą mierzyć, mnogość problemów ekonomicznych, społecznych, ideologicznych czy politycznych, proszę mi wierzyć, że tego typu informacje przekazywane w przestrzeń publiczną zawsze gdzieś bardzo szybko giną. To znaczy, to nie są elementy, nad którymi należy się w jakiś szczególny sposób rozwodzić. Chociażby z tego względu, że wcale nie stawiają w dobrym świetle samego reżimu i samych posunięć reżimu, więc może lepiej po prostu, panie redaktorze, się nad nimi, oczywiście z teherańskiego punktu widzenia, jakoś nieszczególnie powinniśmy rozwodzić. Przerzucanie odpowiedzialności za różnego rodzaju problemy ekonomiczne, przede wszystkim ekonomiczne, z którymi Iran boryka się od wielu, wielu lat, na stronę amerykańską, jest bardzo powszechne i obecne w irańskiej narracji. Taką, powiedziałbym, klasyczną odpowiedzią na pytanie, dlaczego coś nie może być zrealizowane, coś nie działa w odpowiedni sposób, jest proste irańskie stwierdzenie: Dushman nemizore, czyli wróg nie pozwala. I to jest takie hasło, które zamyka właściwie całą dyskusję. No, tym wrogiem, wiadomo, są Stany Zjednoczone, ewentualnie Izrael, czasami także Unia Europejska albo jakieś inne państwo, które uzurpuje sobie z punktu widzenia Teheranu jakieś prawa do wtrącania się w sprawy irańskie.
2: Wypowiedział pan tę formułę, która kończy wszelką dyskusję, ale czy ona również funkcjonuje między samymi Irańczykami, no, dla których to również już któryś miesiąc wojny, który mija? Początkowo było to takie, można było odnieść wrażenie zjednoczenie pod flagą Iranu, ale teraz w obliczu pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, czy ta debata publiczna, czy nadal jest może ten strach wśród Irańczyków, aby o tym rozmawiać?
5: Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ta fraza duszmanne mizory, ona ma też bardzo takim codziennym dyskursie wymiar ironiczny. To jest traktowana jako po prostu taka jedna wielka wymówka dla wielu rzeczy, których się nie udało, nie udaje albo nie uda się. I wiemy już, że na pewno nie uda się zrealizować. Ironiczne przede wszystkim w takim wymiarze czy słowach osób, które niekoniecznie po drodze jest z władzami, ale pamiętajmy, panie redaktorze, że dyskusja na temat kwestii ekonomicznych w Iranie, mówię o ekonomicznych, bo już pomijmy kwestie społeczne czy ideologiczne, zawsze była obarczona pewnego rodzaju marginesem, może nie niebezpieczeństwa, ale jakimś takim. Istniała tam pewnego rodzaju cenzura. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że kiedy w grudniu wybuchały protesty, i te protesty przecież wybuchły na takim podłożu ekonomicznym, nie po raz pierwszy zresztą w Iranie w ostatnich latach, doszło do wybuchu protestów związanych z kwestiami ekonomicznymi. Na początku i zawsze jest taka narracja, oczywiście społeczeństwo ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie z różnych rozwiązań ekonomicznych czy problemów, trudności ekonomicznych, z którymi się mierzy. Tylko że bardzo często te protesty się przekształcają też, czy zyskują taki wymiar trochę polityczny, i wówczas już Teheran, czy władze w Teheranie, stają się bardzo ostrożne i takie, wręcz powiedziałbym, agresywne. Doświadczenia bardzo brutalnie spacyfikowanych protestów z grudnia zeszłego, stycznia, lutego tego roku, kiedy mówi się, że najprawdopodobniej doliczono się w tym momencie około 50 tysięcy ofiar, wyraźnie pokazują z jednej strony to, że społeczeństwo jest zmęczone, masowość tych protestów, z drugiej strony doskonale rozumie i widzi bezwzględność władzy i jej determinację do tego, żeby takie protesty w przyszłości również ukracać. Narracja po stronie rządu jest taka. To były protesty kierowane z zagranicy. I co do tego nie ma, zdaniem władz, najmniejszej wątpliwości. Sami Irańczycy czują, że znaleźli się po prostu w takim beznadziejnej sytuacji, między młotem a kowadłem. I owszem, z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy chcieli interwencji amerykańskiej, mieliśmy ludzi, którzy po interwencji amerykańskiej, widząc co się dzieje, chociaż nie po drodze im było z reżimem, za tym reżimem niejako stanęli, ale to chyba pokazuje po prostu taką tragedię społeczeństwa irańskiego współcześnie, które nie widzi dla ciebie żadnej szansy na to, żeby wyjść z tego z tej patowej sytuacji, żeby właściwie poprawić swoją pozycję i to już naprawdę niezależnie na której płaszczyźnie, czy ekonomicznej, czy kulturowej, czy ideologicznej, czy politycznej, czy społecznej. Ponieważ w każdym z tych zakresów tak naprawdę mierzy się z całą masą problemów. No niestety, taka jest chyba prawda, smutna prawda.
2: No, to w takim razie jeszcze może dwa słowa o tym, o co w takim razie gra w tym momencie Teheran w tych negocjacjach z Amerykanami. Jaka jest stawka, poza oczywiście przetrwaniem, bo mamy wrażenie, że to jest to, co Iranowi czy reżimowi ajatollahów wychodzi bardzo dobrze.
5: Tak, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że posunięcia amerykańsko-izraelskie wyraźnie umocniły kartę Teheranu, jeśli chodzi o kwestie związane z przetrwaniem. To są takie rozwiązania, czy takie żądania stawiane są przez Teheran, które dotyczą przede wszystkim wzmocnienia ekonomicznego, to znaczy zniesienia blokady morskiej, zniesienia blokady morskiej przeciw ciśnieniu Ormus ze strony amerykańskiej, zniesienia sankcji ekonomicznych, czyli tego wszystkiego, co pozwoliłoby ekonomicznie odbudować, a w dłuższej perspektywie czasowej odbudować potencjał ekonomiczny państwa. No bo jak gdyby tutaj wychodzi się z takiego założenia, że poprawa sytuacji ekonomicznej może czasowo przynajmniej w jakiejś dłuższej perspektywie uspokoić nastroje społeczne, co wydaje się być trochę mylnym myśleniem po stronie władz w Teheranie, ale powiedzmy to jest taka główna myśl, która się w tym momencie pojawia. Czy w dłuższej perspektywie czasowej rozważają one ewentualną ewolucję systemu politycznego? Wątpię. Całe to granie w tym momencie ze Stanami Zjednoczonymi ma też pewien wydźwięk ideologiczny i taki propagandowy. To jest pewnego rodzaju również sygnał i dla obywateli na rynek irański, ale też na potrzeby międzynarodowe pokazujące, że owszem, może jesteśmy państwem, które jest ekonomicznie ciemiężone przez zachodnie gospodarki. Ale chciałbym, że jesteśmy zdeterminowani i my sobie potrafimy poradzić z tym wielkim szatanem, jak to irańskie władze nazywają Stany Zjednoczone. I no, grają trochę Donaldowi Trumpowi na nosie. Tak zresztą się go jako takiego, przepraszam, trochę błazna i komika przedstawia przecież w oficjalnej irańskiej narracji.
2: To już tak, żeby może spuentować. Kilka tygodni temu przeczytałem, już nie pamiętam w jakim medium, chyba zagranicznym, że Teheran jest mistrzem w przelicytowywaniu. Nie pamiętam, przyznam szczerze, na czym polegał argument, który by za tym był, ale czy rzeczywiście tak jest według pana? Czy rzeczywiście coś w tym jest?
5: Grać trzeba zawsze o wysoką stawkę. A spadać zawsze, jeśli spadać, to zawsze z wysokiego konia. Być może, ja uważam, że irańska dyplomacja to jest wbrew pozorom bardzo dobra dyplomacja. Nam się może z zachodniej perspektywy wydawać, że coś jest przelicytowane albo coś nie mieści się w pewnego rodzaju ramach. Ale ostatecznie Irańczykom wiele rzeczy zawsze w jakimś stopniu udaje się, mówię tutaj o władzach, wygrać czy doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Jeśli schodzić z różnego rodzaju kwestii, czy rezygnować z różnego rodzaju pomysłów, to zawsze trzeba mieć tych pomysłów i aspiracji bardzo dużo. Ja bym nie powiedział, że Teheran przelicytowuje. Ja bym powiedział, że po prostu jest bardzo zręcznym, udającym czasami wariata graczem, który w ten sposób stara się zmylić i rozmydlić strategię przeciwnika.
2: To jest świetna puenta, która pozostawia dużo miejsca na kolejny wywiad. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Pan dr Mateusz Kłagisz-Renista, Uniwersytet Jagielloński, był gościem serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia, panie doktorze.
5: Dziękuję bardzo.
2: I minęła godzina 12. Ja mówię państwu do usłyszenia już jutro o godzinie 11.30 serwisy międzynarodowy. Dzisiejszy program przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: تشلي جين دوبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: A dzisiaj z Bejrutu, prawdziwego Bejrutu, pozdrawiają
0: Maja Tejet
1: i Kazimierz Gajowy. Tak, nie czuję się tym razem osamotniony. Całą noc wracałem z naszej pięknej ojczyzny poprzez Istanbul do Libanu. Doleciałem nad ranem szczęśliwie i mogę porównać chociażby pogodę. Pogodę miałem w Polsce przepiękną. Tutaj naprawdę jest nie tylko piękna, ale cudowna. W tym momencie tylko jakieś takie białe chmurki gdzieś na niebie. Morze widzę spokojne, niebieskie, tak jak to, co nad nim też jest na horyzoncie. Piękna pogoda, 25 stopni. No ale w Polsce w niedzielę w miejscowości Rusiec, a takie miejscowości przynajmniej są dwie w Polsce. Ja mówię o tej w diecezji łódzkiej, bliżej do Częstochowy, i tam właśnie dowiedziałem się, jak wielu ludzi, co prawda tam przez internet, ale słucha studia Bejrut. Pozdrawiamy księdza proboszcza Jana Furgalę, który też dzięki Radiu Wnet, dzięki studiu Bejrut był tu w Libanie podczas wizyty papieża Leona XIV. No i zachwycił się Libanem, zachwycił się świętym Szarbelem, zachwycił się chrześcijanami. No i teraz na sercu mu leży przyszłość tych ludzi tutaj w Libanie. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za gościnę. A my tu w Libanie zapytamy panią Maję Tajek, czy ten konflikt w Libanie i w ogóle na Bliskim Wschodzie wygasa? Hadajany haj konflikt takriban halas?
0: La abadan ma halas.
1: Mówi nie, w żadnym wypadku. Myślałem, że powiesz, że coś, jakaś dobra wiadomość jest. Nie wygas. Czyli co? Jaka jest sytuacja? Kifel wada? Hek a żumle wahidem.
0: La anno kullu murtubat bi ba'du. يعني وين ما بتولع كمان بتولع بالمطارح الثانيه.
1: No tak, można by powiedzieć, że jak gdzieś gaśnie, to zaraz się zapala w drugim miejscu i to wszystko płonie. Dlatego ten biały anioł nad Bejrutem fruwa. Tak, biały anioł pokoju gdzieś tam bardzo, ale to bardzo wysoko. Przedtem nim powiemy o aktualnościach, to przenieśmy się poprzez tą melodię, poprzez te słowa do Bejrutu. Prosimy pana reżysera o tą piosenkę.

0: No tak, ten biały anioł za tą chmurą dymu, bo ten konflikt, jak nam powiedziała Maja, po prostu nie wygasa, a jeżeli gdzieś wygasa, to zaraz w drugim miejscu się rozpala. No, jego poszczególne fronty coraz silniej się łączą ze sobą i moglibyśmy śmiało tak to powiązać. Mamy wiele takich frontów: Liban, Hezbollah, Iran, Stany Zjednoczone, Ormus, Huty i Arabia Saudyjska, Gaza, Izrael. No, można by na koniec powiedzieć, jak w tej harcerskiej piosence: wszystko zbierz. I my to zbieramy wszystko i tak w skrócie, żeby Państwa dokładnie poinformować o tym, co się na tym skrawku ziemi w Libanie i w ogóle na tym większym skrawku Bliskiego Wschodu dzieje. Przede wszystkim Izrael mówi wciąż o możliwej długiej wojnie z Hezbollahem. Benjamin Netanyahu zapowiada dalszą konfrontację, podczas gdy na południu Libanu nadal dochodzi do ostrzału, do bombardowania. No, a to wszystko podważa perspektywę szybkiego porozumienia izraelsko-libańskiego. Rośnie tam napięcie, zwłaszcza teraz przed możliwą następną rundą rozmów. No i taka dziwna sytuacja, że mamy dyplomację przy stole, a działania wojskowe, militarne w terenie. No, chyba tutaj głównym orzechem do zgryzienia jednak jest ta konfrontacja, jakśmy to porównali, Iran i cieśnina Ormus. Właśnie. I warunki jej otwarcia. To na nowo już od kilku miesięcy ciągle jest powtarzane, ciągle jest żywe. Teheran deklaruje, że ponowne otwarcie cieśniny Ormus jest możliwe, ale jest uzależnione, uwaga, od spełnienia aż 7 warunków. To ma znaczenie nie tylko dla konfliktu Stany Zjednoczone-Iran, ale również dla cen ropy, no i bezpieczeństwa żeglugi, a oczywiście później Państwo możecie to też czytać na tablicach z cenami za paliwa w Polsce. To wszystko, jak wielokrotnie mówiliśmy, są naczynia połączone. Wydaje mi się, żeby nie być gołosłownym, warto przypomnieć te 7 warunków Iranu dotyczących otwarcia Ormus, bo to właśnie na nowo Teheran się o to upomina. Słuchałem przez chwilę poprzedniej audycji, gdzie była też mowa o tej bardzo śmiałej, odważnej dyplomacji Iranu, często można by powiedzieć wbrew zdrowemu rozsądkowi bardzo wymagającej. Rzeczywiście tu w tych 7 punktach, które Iran przypomina, naprawdę ta dyplomacja Iranu jest bardzo wymagająca. Zacznijmy od początku. Pierwszy. Iran wymaga, aby USA, czyli Stany Zjednoczone, zakończyły blokadę morską Iranu. To pierwszy punkt. Drugi. Iranowi mają zostać zwrócone zamrożone aktywa. Trzeci. Muszą zostać zniesione sankcje dotyczące eksportu irańskiej ropy. Czwarty. Stany Zjednoczone mają całkowicie zakończyć działania wojskowe i działania podejmowane pod pretekstem zagrożeń ze strony Iranu. Piąty. Ma nastąpić zakończenie wojny i militarnej agresji przeciwko Iranowi oraz jego regionalnym sojusznikom. O, i to jest punkt szczególnie istotny dla Libanu, ponieważ memorandum obejmuje zakończenie działań wojennych, uwaga, na wszystkich frontach, w tym również i w Libanie. No i szósty punkt, który wymaga Iran, aby otworzyć cieśninę Ormus, to to, że Stany Zjednoczone mają wycofać swoje siły z obszarów znajdujących się wokół granic Iranu. I siódmy, Stany Zjednoczone mają wypłacić odszkodowanie za szkody wyrządzone Iranowi oraz zobowiązać się do nieingerowania w irański program, uwaga, nuklearny i rakietowy. No i co tutaj jest najważniejsze? No, dla nas tutaj w Libanie ten punkt piąty, że sprawa Ormus jest bezpośrednio związana w Libanie. I oczywiście Do tego dołącza się sprawa Huti, Arabii Saudyjskiej, no, tej rozpoczętej akcji przeciwko Huti przez rząd Jemenu, ale wspomagany przede wszystkim przez Arabię Saudyjską. Jednym słowem, rzeczywiście, tak jak było to powiedziane na początku naszej audycji, ten konflikt nie wygasa. Ten konflikt ciągle się na nowo niejako rozpala. I tu w Libanie już powiedzieliśmy, że z jednej strony siedzimy przy stole i tam negocjujemy. I dyplomacja po raz pierwszy od wielu, wielu dziesiątek lat sprawiła, że jednak ci reprezentanci bezpośrednio rządu libańskiego i rządu izraelskiego już rozmawiali i mieliby rozmawiać, uwaga, 22 właśnie tego miesiąca października i to na Floridzie, ale wszyscy tutaj wątpią, czy do tego dojdzie. Przecież 22 października to zaledwie 3 dni przed wyborami w Izraelu. I kto wie, czy Netanyahu by się zdecydował na takie ryzyko, że na przykład musiałby coś ustąpić, albo przynajmniej coś obiecać i jakie to by miało później rezultaty albo wpływ na te rezultaty podczas właśnie tych wyborów, tak właśnie oczekiwanych praktycznie przez cały świat. Ale w tym wszystkim, szanowni państwo, są ludzie, często całkowicie nie mający nic wspólnego z wojną, a przynajmniej nie chcieliby mieć, a zwłaszcza rodziny te w Libanie, ich dzieci i młodzież. Maju, wiem, że ty jesteś w posiadaniu najświeższego raportu na ten temat. Co mogłabyś naszym słuchaczom Studia Bejrut, Radia Wnet przekazać jako najważniejsze rezultaty właśnie tych opracowań w sytuacji rodzin, dzieci i młodzieży? Shufi bihai raport ahamsi.
1: كل ما بيطلع رابور جديد بنقول معقول الوضع بعد رح يصير أسوأ وكل مرة بنتفاجأ إنه إيه أسوأ.
0: Maja, mówisz, że za każdym razem, kiedy dochodzi do tego typu raportów, mówimy możliwe, że jeszcze jest gorzej niż było, a jednak musimy stwierdzić, mówi Maja, że tak, jest dużo gorzej niż to było w ostatnim raporcie. Ten jest dużo, dużo bardziej tragiczny.
1: اليونيسف عملت مثل كويستيونير على أكثر من 3000 عائلة بكل لبنان.
0: UNICEF zrobił kwestionariusz z przynajmniej 3000 rodzin libańskich na całym terytorium Libanu.
1: وتقريبا كثير من هول العيال هن ذاتهم عم ينعمل معهم ذات الأسئلة ليشوفوا الوضع كيف عم يتغير.
0: I te rodziny zostały zapytane praktycznie o te same kwestie, czyli każda rodzina musiała odpowiedzieć na te same pytania.
1: بيّن إنه كل 5 عيال في 4 ما عم يقدروا يجيبوا كل الأشياء الأساسية لأولادهم.
0: Okazało się, że na 5 rodzin aż 4 rodziny nie są w stanie zapewnić dla siebie, dla dzieci, dla swoich członków rodziny najbardziej podstawowych potrzeb, żeby po prostu egzystować, żeby żyć.
1: شو يعني؟ في منهم 22% قالوا إنه أولادهم عم بيأكلوا بس يعني عم بناموا جعانين.
0: 20% z tych rodzin zapewniało, że ich dzieci chodzą spać i chodzą spać głodne.
1: فوق 50% من العيال الأولاد ما عم يأكلوا 3 وجبات بالنهار.
0: Ponad 50% tych rodzin nie spożywają 3 posiłków dziennie. Yani łażby łachydy bylnahar? Tak, czyli spożywają albo 1, a niektóre 2 posiłki, ale nigdy 3.
1: 31% من العيال قالوا انه اولادهم كانوا بحاجه يروحوا لعند الطبيب او يروحوا على المستشفى. هول ال 31% ما قدروا ياخذوا اولادهم.
0: 31% z tych rodzin zadeklarowało, że ich dzieci potrzebowały bardzo koniecznych interwencji lekarskich czy szpitalnych i nie były w stanie tych właśnie wizyt lekarzy czy szpitali im zapewnić, czyli pozostały bez pomocy lekarskiej.
1: وفي شيء كتير خطر ورقم كتير زاد. 14% من العيال قالوا انه عندهم مينيموم ولد بعتوه على الشغل.
0: I coś, co wydaje się też bardzo przykre, bo 14% z tych rodzin stwierdziło też, że przynajmniej jedno z ich dzieci po prostu posyłają do pracy.
1: Dlaczego mówię خطر? Dlatego, że w 2025 6% من العيال قالوا انه عندهم ولد راح الشغل. هيدي السنة 14%, يعني اكثر من دوبل.
0: Jeszcze dwa lata temu tylko 6% deklarowało tych rodzin, że posyła dzieci do pracy, a teraz mamy 14%, czyli praktycznie to się bardziej niż podwoiło, jeżeli chodzi o ten problem posyłania dzieci do pracy. Czyli mamy dzieci w Libanie, które po prostu chodzą głodne spać. Mamy dzieci, które nie chodzą do szkoły. Bardzo dużo dzieci za wcześnie jest angażowanych w pracę fizyczną, zarobkową.
1: وفي عنا أطفال ما عم ينمو بطريقة صحية لأنه بس 10% من العيال يلي عندهم أولاد تحت عمر السنتين عم يقدروا يعطون أكل مغذي فيه لحمة فيه دجاج وخضرة وفواكه.
0: I tylko 10% tych rodzin jest w stanie zapewnić odpowiednie wyżywienie, takie jakie dzieci potrzebują. Po prostu dzieci

0: 20% من الولاد اللي بالمدرسة ما عم يقدروا يركزوا.
1: A to później odbija się nawet na tych dzieciach, które chodzą do szkoły, bo po prostu większość z nich nie jest w stanie w ogóle reagować na to, co mówi nauczyciel i to zapamiętywać.
0: إذا بدي أحكي في كتير أرقام وما ما بيكفي الوقت لأحكي عنها بس en résumé الوضع عم بصير كتير صعب خاصة على الأطفال.
1: Mam jeszcze tutaj bardzo wiele danych, numerów. Nie jestem w stanie w tym krótkim czasie Państwu tego wszystkiego przekazać, ale możemy to streścić, że sytuacja dzieci jest bardzo ciężka, gorsza niż była przed kilkoma miesiącami i zapowiada się, że może być jeszcze gorzej. I ostatnie Twoje słowo. Acher kilme tabaki.
0: Acher kilme, za mam nehtam bil atfal, ma fi mustaqbal la Libnan.
1: No właśnie, jeżeli nie będziemy zajmować się dziećmi, to po prostu nie będzie miał Liban swojej przyszłości. No właśnie, no i tutaj aż się rozczuliłem, bo rzeczywiście jak się patrzy na te dzieci, nawet przejeżdżając przez te miasta, zwłaszcza w południowym Bejrucie i jeszcze niżej, no to to jest tragiczne. Widzimy te dzieci na ulicach zamiast w szkole, widzimy ich smutek. No tym bardziej to jest taki moment, szanowni Państwo, by po prostu Radiu Wnet jako takiemu podziękować serdecznie za to, że mamy możliwość poprzez Studio Bejrut Państwa informować o tym wszystkim, co się dzieje w polityce, co się dzieje też w tym życiu społecznym, socjalnym, jaka jest sytuacja, byście mieli prawdziwy obraz. I rzeczywiście też podziękować za to, że dzięki temu kanałowi Radia Wnet Studia Bejrut, taka powiedzmy organizacja jak Fundacja Fenicja im. Świętego Szarbela może działać i może tą kropelkę, tym przynajmniej niektórym, bo do wszystkich dotrzeć nie możemy, ale no, przywrócić dzieciństwo. Tak, tak jak było w jednej libańskiej piosence, gdzie małe dziecko śpiewało: oddajcie nam nasze dzieciństwo, zabraliście nam nasze dzieciństwo, my chcemy im, przynajmniej tym, do których docieramy, przywrócić. Już teraz mogę śmiało powiedzieć, powtórzyć, co to powiedziałem kiedyś w poranku u pana Krzysztofa Skowrońskiego. Następna pomoc dzięki Armii Polskiej, dzięki Polskiemu Wojsku i Transportowi Lotniczemu dotarła do Libanu i we współpracy z żołnierzami na południu Libanu, oni mogą to robić razem z nami, mogą dotrzeć do potrzebujących i ta już powiedzmy pomoc dociera od praktycznie 8-9 miesięcy i będzie docierała nadal. Kto by chciał się dowiedzieć więcej, jak to wygląda, co robimy, to jak zawsze już jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu adres fenicja.org.pl. A dzisiaj z Państwem byli
0: Maja Teje
1: i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Nocne powtórki wnet. Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:34. Ze mną Tomek Rosłoń. Jesteśmy z Państwem do godziny 14. Dużo mówi się ostatnio o dżumie. No właśnie, czy to jest dżuma? Czy dżuma w Rosji? Stany Zjednoczone apelują o ujawnienie rzetelnych informacji. Przypomnijmy, 28-letnia Daria Szipiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, 25 września rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. To podały lokalne media rosyjskie, cytowane przez serwis Axios. 4 dni później Szipiłową przyjęto do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. 28-latka zmarła w nocy z 1 na 2 października. Na co zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa? Oficjalne komunikaty: zapalenie płuc o nieznanej etiologii, a niektóre media, tak jak przeczytałam, mówią o dżumie. Jak wygląda ta sprawa i czy powinniśmy się nią przejmować, a także właśnie o tych przyczynach, będziemy rozmawiać z naszym gościem. Przy telefonie jest pan doktor Jerzy Milewski, lekarz, przez wiele lat doradca prezydenta Andrzeja Dudy, także współpracownik pana profesora Zbigniewa Religi. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak pan patrzy na tę całą sytuację, o której zdążyłam wspomnieć, i o dżumie w cudzysłowie, która miałaby pojawić się na terenie Rosji?
1: Tak, no mi to bardziej kojarzy się ze sprawą o charakterze medialno-socjologicznym niż medycznym. Dlatego, że po pierwsze, pojedynczy przypadek czegokolwiek o niczym nie świadczy. Po drugie, taki przypadek powinien być dobrze zbadany i udokumentowany w sensie naukowym, medycznym, a nie powinno się go omawiać w oparciu o rozmaite doniesienia medialne, czy to jakichś działaczy politycznych, bo taka fala informacji się rozkręciła na podstawie tego przypadku. Należy wiedzieć, że większość zapaleń płuc, które są rozpoznawane, czy to w szpitalach, czy poza, tym bardziej poza szpitalami, to są przypadki o nieznanej etiologii. Nie prowadzi się diagnostyki tak głębokiej, żeby móc z całą pewnością powiedzieć, co jest przyczyną w danym przypadku zapalenia płuc. To najczęściej rozpoznanie opiera się na badaniu lekarskim i ewentualnie na badaniu radiologicznym. W tym przypadku badania mikrobiologiczne jest to niebywała rzadkość. W związku z tym, jeśli chce się omawiać zagadnienie zapaleń płuc, to trzeba sięgnąć do po prostu badań, które by były w stanie nam ten obraz pokazać. W praktyce takiej codziennej, tak jak mówię, znakomita większość zapaleń płuc jest o nieznanej etiologii i w tym przypadku komunikat też był taki, że to było zapalenie o nieznanej etiologii. Dopiero gdzieś tam jakieś media, prawda, sugerowały związek z tym, że ta pani pracowała w jakimś instytucie zajmującym się dżumą i że podobno stłuka próbówkę. U człowieka zdrowego najczęściej to nie wywołuje żadnych skutków, ponieważ człowiek zdrowy, ze zdrową odpornością, radzi sobie z takimi sytuacjami. Gorzej jest, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma jakieś upośledzenie odporności, ma jakieś inne choroby. Tego się nie dowiemy. Ta pani, ta biedna dziewczyna, no, zmarła w jakimś podrzędnym szpitalu w głębi Rosji i nie sądzę, żebyśmy mogli oczekiwać jakiejś wyrafinowanej diagnostyki. Także dla mnie jest to wszystko razem fakt medialny, nie wiem, czy przypadkowy, czy nakręcany z jakiegoś powodu.
0: Tak, jak wspomniałam, i Biały Dom wie o sytuacji związanej ze śmiercią 28-letniej Darii Szipiłowej, a także Komisja Europejska zabrała w tej sprawie zdanie, to jeszcze powiedzmy, panie doktorze, wiemy o tym, że po śmierci kobiety władze miały wprowadzić kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie, objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Jednak gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew zapewniał, że te osoby poddane obserwacji nie wykazują żadnych objawów choroby. To skąd z drugiej strony taki lęk albo strach, że jednak zdecydowali się na tą kwarantannę?
1: Dla mnie to są fakty socjologiczno-polityczne i medialne. Także powinniśmy pytać dziennikarzy, jak głęboko oni dociekają informacji w takich przypadkach i na ile potrafią to interpretować, bo nie słyszę, a wręcz słyszę sprzeczne informacje w tym przypadku, więc po prostu jak do tej pory, to co wiem na ten temat, nie pozwala poważnie traktować tej sytuacji. Natomiast poważnie należy traktować sposób reakcji, bo to, co się dzieje właśnie w mediach, w świecie polityki, no z całym szacunkiem, jeżeli tak ten świat ma dbać o nasze interesy i na to poświęcamy budżet, na politykę, no to należy się zastanowić, czy dobrze robimy, utrzymując polityków.
0: To jeszcze powiem, bo oczywiście Główny Inspektorat Sanitarny również zabrał głos w tej sprawie. To jest oficjalny komunikat w sprawie Dżumy. Główny Inspektorat Sanitarny, bo są te sprzeczne właśnie doniesienia, o których rozmawiamy w sprawie śmierci pracownicy laboratorium Instytutu Przeciw Dżumie w rosyjskim Irkucku, wywołały ten uzasadniony niepokój, panie doktorze. No i GIS wyraźnie mówi, że służby na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną kraju i na moment publikacji komunikatu, a więc 5 października, a więc wczoraj, oficjalne źródła rosyjskie ani międzynarodowe nie potwierdziły wystąpienia dżumy i GIS mówi wyraźnie o tym, że występuje ona w krajach Ameryki, Azji i Afryki, ale jednocześnie odradza się podróże do Federacji Rosyjskiej.
1: No to są wnioski takie, których podstawy są nieznane, a tak poważna instytucja GIF mogłaby być łaskawa, żeby podzielić się z nami wiedzą, która ma na ten temat i która uzasadnia takie czy inne stanowisko. Bo GIF wygłasza jakiś komunikat, ale na jakich podstawach to nie wiemy.
0: Na podstawie doniesień medialnych chyba, albo chaosu, nie wiemy, czy coś wiedzą więcej.
1: No właśnie, to powinniśmy może zapytać GIF, jaką wiedzą dysponuje.
0: Panie doktorze, to teraz o samej dżumie powiedzmy. Wiemy, że to jest choroba zakaźna człowieka i zwierząt. Tak. Bakterie Yersinia pestis. Powiedzmy nieco więcej o tej chorobie, jak ona występuje, jak udało się nad nią zapanować i tak dalej.
1: To jest w dzisiejszych czasach niezmiernie rzadka choroba, a sama bakteria Yersinia pestis jest bakterią bardzo wrażliwą na współczesne, zwykłe antybiotyki. Takie antybiotyki jak streptomycyna, czy gentamycyna, czy wiele innych są skuteczne w leczeniu zakażeń tą bakterią. Więc choćby z tego powodu też nie powinno być jakichś powodów do paniki, bo jeżeli już gdzieś wystąpi, no to są na to odpowiednie środki. W Polsce no, praktycznie niespotykana, w większości świata niespotykana, tak jak pani redaktor mówiła, jakieś tam Afryka czy Ameryka Południowa odnotowywano takie przypadki, ale zazwyczaj, jak to zbywa w chorobach zakaźnych, nie prowadzi się rzetelnej, dogłębnej diagnostyki. To jest na zasadzie, że gdzieś tam wyhodowano z jakiegoś posiewu jakiś jeden przypadek. Takie podejrzenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej powinny uruchamiać bardzo dogłębną i poszerzoną diagnostykę. Tego się nie robi, ja nie rozumiem dlaczego.
0: Panie doktorze, a powiedzmy, jak tutaj mają zastosowanie szczepienia, bo niektórzy mówią w przestrzeni publicznej o tym, że może szczepienia powinny być, czy jak one konotują
1: z dżumą? W tym przypadku nie mają zastosowania, zdecydowanie nie ma szczepionek na przeciwko dżumie nigdzie na świecie. Ja nie wiem, jaka jest przyczyna tego, ale mogłoby tą przyczyną być ta właśnie wrażliwość tej bakterii na antybiotyki, bo jeżeli ona jest tak łatwo wyleczalna, to akcja szczepień zapewne nie miałaby sensu. Ale to tylko moje spekulacje. To na pewno nie ma tych szczepionek.
0: Kraje Azji Środkowej wiemy też, że graniczące z Rosją wprowadziły nadzwyczajne kontrole sanitarne. Panie doktorze, czy panu to nie przypomina trochę początków pandemii COVID-19? Czy to może ale być gdzieś...
1: Ależ oczywiście, że tak. To jest któryś kolejny raz próba rozkręcania jakiejś sensacji, czy to wokół świńskiej grypy, czy COVID-u, którego, jak wiemy, nie było, czy też właśnie teraz, no jeszcze po drodze była jakaś małpia, już nie pamiętam, czy ospa, czy grypa. Teraz mamy właśnie, mamy podejrzenie dumy. To są podobne schematy. Ja mam podejrzenia i coraz gorsze zdanie o środowisku specjalistów chorób zakaźnych. To źle wygląda, bo to oni powinni pierwsi się odezwać i to zinterpretować. Natomiast oni się tak zachowują, jakby w ich interesie było nakręcanie tych emocji.
0: A czy to nie jest też tak, że my musimy bardzo ostrożnie patrzeć na komunikaty, które jednak płyną do nas z Federacji Rosyjskiej, przypomnijmy, że dodatkowo. To jednak ten kraj.
1: Absolutnie tak. To dodatkowy jeszcze czynnik w tej sprawie.
0: Federalna Służba Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrostanu Człowieka, bo to się tak nazywa, mówi czy informuje wprost o tym, że nie ma powodów do niepokoju i że jednak w tej sytuacji nie powinny pewne media wypowiadać się czy pisać tego, co pisały, bo zaczynają też materiały znikać, panie doktorze, z internetu.
1: No właśnie. Także tutaj trzymam kciuki za dobrych, dociekliwych dziennikarzy, którzy będą zadawali twarde pytania.
0: A czy możemy mówić w tym kontekście właśnie o broni biologicznej, bo o tym też się zaczyna mówić i budować może trochę taką, taką narrację związaną ze strachem? No.
1: Ten temat, jak wiadomo, nie od dzisiaj istnieje w przestrzeni publicznej. Natomiast w kontekście tego przypadku ja nie widzę powodów, żeby wyciągać zbyt daleko idące wnioski.
0: Czyli jest pan na ten moment spokojny?
1: No, na podstawie tych danych uważam, że nie ma do podejmować jakichkolwiek kroków zbędnych i robienia paniki, natomiast zawsze warto jest wyjaśniać i zawsze warto jest pogłębiać badania i zbierać dane.
0: A na jakiej podstawie my możemy? Przecież Polska raczej by miała problem z uzyskaniem jakichkolwiek informacji od Federacji Rosyjskiej.
1: No tutaj niestety to jest dodatkowy czynnik, więc jeżeli są jakieś wątpliwości, to należy pytać, a czy chociaż jak słyszymy z Rosji, też są głosy dementujące te wszystkie sensacje. Ale należy dociekać.
0: Tak. Należy dociekać. Ja dzisiaj zapytałam główny inspektorat sanitarny na temat tego, jakie są informacje ze strony rosyjskiej, a także porozmawiać o, w cudzysłowie, dżumie. No, dostałam informację od pana rzecznika. Na ten moment nie mamy do dodania niczego ponad komunikat wczoraj, który przeczytałam, więc to są jedyne informacje, panie doktorze, ze strony GIS-u.
1: No to wszystko wpisuje się w to wszystko, o czym mówiłem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
1: Ja bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: A mówił pan doktor Jerzy Milewski, lekarz przez wiele lat, a także członek Rady Rozwoju przy prezydencie, a także przy ministrze zdrowia zespołu doradczego przy panie profesorze Zbigniewie Relidze. 12:48 na naszych zegarach, a teraz przez kilka chwil z nami Ali Babki i później też wracamy do tematu, no właśnie, choroby nieznanej infekcji, która pojawiła się w Rosji.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Tak, Wojtek, i dzisiaj 7 październik, jak już jest ciemno na dworze, to chyba nie jest łatwo wstać. Czy wtedy można trenować, jak jest ciemno na dworze?
1: Można trenować przede wszystkim ducha, wstając rano. Dzisiaj Matki Bożej Różańcowej, czyli Zwycięskiej. Idąc tutaj do studia, właśnie sobie tak pomyślałem, że to jest dobry dzień, żeby przedstawić ideę naszej ligi i po co właśnie pod egidą Katolickiej Ligi Piłkarskiej jesteśmy tutaj.
0: Tak, mówią, że lepsza drużyna zawsze wygrywa, a reszta jest tylko plotką, ale jest wiele plotek wokół piłki nożnej. A czym w ogóle jest ta Liga Katolicka? Bo ona się różni. To nie jest tak, jak mówią, że futbol to jest taka gra zespołowa, gdzie jak wszystko gra, to jest tak jak na fortepianie wszystko gra. 8 niesie fortepian, a 3 tylko kieruje, żeby dobrze go nieśli. Jest 11, a w waszej lidze zupełnie to wygląda inaczej.
2: Tak, tak. U nas jest 6 zawodników grających, bramkarz plus 5 zawodników w polu. No i mamy też zmienników, czyli ławka rezerwowych może liczyć 6 osób. Więc to jest troszeczkę inna piłka niż ta piłka, gdzie gra 11 zawodników. Mamy też boisko mniejsze, więc też w Warszawie jest szeroka alternatywa, jeśli chodzi o różne boiska typu Orlik. Więc właśnie gramy na takich boiskach i jakby tutaj możemy się szybko zebrać mniej więcej w te 6 osób plus jakaś ławka i zagrać mecz, więc nie potrzeba tutaj dużego składu.
0: Ale patrzę na nazwy drużyn, Studnia, Camino, Student Plus, Sundown, no to jakieś macie zupełnie inne nazwy niż wszystkie drużyny, które znamy, tak? I słyszymy w mediach.
2: Tak, tutaj właśnie pierwsza czwórka z tamtego sezonu. Więc tutaj głównie duszpasterstwa nasze grają i właśnie nazwy z tych duszpasterstw. I tutaj mamy właśnie kolegę Kubę, który właśnie brązowy medal zdobył w tamtym sezonie.
3: Tak, chyba jestem jedynym medalistą w tym gronie naszym dzisiaj.
0: Czyli nie gracie dla medalów.
2: No jakaś tam rywalizacja wiadomo jest. Gramy przede wszystkim, ja na przykład zacząłem, bo miałem taki okres w życiu, że już trochę waga mi przeszkadzała i miałem pewien swój prywatny cel, żeby właśnie zbić tą wagę. No i się udało. Przy okazji się udało coraz bardziej lepiej na bramce bronić, więc później nawet latem grałem w jednym klubie. Trochę taki sezon przygotowawczy dla mnie, więc takie prywatne cele zrealizowałem, a przy okazji zobaczyłem, że mogę właśnie pomóc.
0: Czyli tutaj boisko jest mniejsze, nie ma 100 metrów, 90, tak? Czy 120, nie wiem, jak to lotniska kiedyś takie były, bo mam mieć jakieś wymiary, ale czy wy gracie na halach, czy na zewnątrz, czy jak to wygląda, czy początek meczu, to wręczacie sobie jakieś proporczyki, jak się witacie, szczęść Boże, nie wiem, dobrej gry, co życzycie?
3: Czy jest modlitwa zazwyczaj na początku meczu. Czasami też, jeżeli jest obecny duszpasterz, to on prowadzi taką modlitwę. A grywamy głównie na Orlikach, tak? Tak jak już powiedział Paweł, w okresie zimowym pod balonem.
0: Mm-hmm. Tak, czyli już takie ocieplane miejsce wtedy jest zimą.
4: No, powiedzmy, że ocieplane. Aczkolwiek w związku z tym, że gramy na powietrzu, na zewnątrz, najczęściej na boiskach wynajmowanych kilka dni przed, no to zdarzają się też różne kwiatki. My mieliśmy jako święta w tamtym sezonie ciekawą sytuację, gdzie miejsce, od którego wynajmowaliśmy boisko, no napisało kilka godzin przed meczem, że odwołuje nam rezerwację, ponieważ padał deszcz i było mokro. Że nie odpowiadają za nasze kontuzje, więc no takie kwiatki też się zdarzają.
2: Tak.
0: Czyli wtedy mecz trzeba przenieść, ale czy tylko w waszych lidze, bo możemy tak nazwać waszą ligę piłkarską, katolicką, jak Ligę Świętą, która dzisiaj tak odniosła zwycięstwo, o którym mówił Wojtek, to powiedzcie, czy tylko mogą grać studenci z duszpasterstwa akademickiego, czy też inne osoby?
1: Nie, mogą grać wszystkie wspólnoty, które się zgłoszą, czyli wspólnoty akademickie, postakademickie,
0: parafialne,
1: diecezjalne. Każdy, kto się zgłosi.
0: I warunek jest różaniec, tak?
1: Nie, warunek jest przede wszystkim nieodrzucanie wiary katolickiej oraz chęć

0: Współzawodnictwa sportowego.
1: Ja myślę, że wspólnego też odmawiania różańców przed meczem.
2: To akurat przed teraz sparingami Świętej Anny właśnie odmawiamy Zdrowaś Mario.
1: A właśnie, dobrze. Czyli to jest takie ciekawe, żeby zacząć od modlitwy mecz. No i kapelanów macie. Każda drużyna ma tego kapelana? Czyli kapelan, co, on nie jest trenerem, tak?
2: No praktycznie każdy, no właściwie duszpasterstwo ma. Ewentualnie teraz się pojawiła drużyna, która chyba tam formuje się. Generalnie większość raczej tak, więc tak, tak. Nawet nasza liga też już ma swojego pasterza, księdza Sławomira Opalińskiego, także ruszyliśmy trochę dalej nawet z tym. No i patronat archidiecezja warszawska objęła i arcybiskup Galbas.
1: Arkadiusz Galbas jest patronem i wtedy gratuluję wam meczy, tak? Ma jakieś wykłady? Bo to jest jakaś, jak jest Liga Katolicka, to chyba macie też jakieś zasady, czy fair play? Znaczy, nie
0: mamy
1: tylko
0: regulamin ligi. Każda drużyna musi mieć duszpasterza. Tak jak kapitan. Jest kapitan i duszpasterz. Można powiedzieć władza świecka i władza duchowna.
2: Trener najczęściej jest kapitanem ewentualnie.
0: Tak. Kapitan, trener jest grający.
2: W cudzysłowie trochę. Tak.
1: I gdzie wy się zwołujecie? Bo to jest liga, która w Warszawie funkcjonuje, tak?
0: Tak, tak w Warszawie.
3: Tylko w Warszawie, tak.
1: W okolicach Warszawy też?
3: Tylko w Warszawie na dzień dzisiejszy. Mhm.
1: To gdzie na podwórkach się spotykacie? Jest jakaś drużyna z prawej strony Wisły i z lewej?
2: No, większość jest z lewej strony, czyli tutaj z tej naszej, gdzie jesteśmy, tak? Dobrze powiedziałem? Tak, no i jest jeszcze drużyna z prawej strony, czyli KSM, Stowarzyszenie Młodzieży.
1: Od Salezjanów?
2: Nie, z Pragi tutaj właśnie. KSM, ale konkretnie tej nazwy nie mogę rozwinąć.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
2: O, właśnie, tak. Właśnie tak. No więc praktycznie wszyscy są z tej naszej tutaj części. No i zwołujemy się najczęściej przez jakieś media społecznościowe typu Messenger, więc tam.
1: Czyli wymiany proporczyków nie ma, wymiana różańców? Jak to w ogóle wygląda? Powiedzcie, całe takie święto, tak, ten mecz dla was, bo to jest to jakieś święto. W jakie dni gracie? W niedzielę pewnie zakazane jest, czy jak?
0: W niedzielę jest utrudnione o tyle, że wielu jest ministrantów, lektorów albo kapelan. Wiadomo, niedziela to dzień pracy dla kapłana, więc różnie to bywa z terminami. Zwykle jest jakiś czas na rozegranie meczu od 2 do 3 tygodni.
3: Na rozegranie kolejki.
0: Tak, rozegranie kolejki.
1: Macie jakiś okrzyk, jakiś sposób przywitania? Czy hymn jest Ligi Piłkarskiej Katolickiej?
2: Hymn Ligi jakiś powstał, natomiast to było robione na początku tak trochę przez AI, więc to musiało jakoś tak rozpromować tę ligę, więc to tam gdzieś na YouTube możemy znaleźć, natomiast teraz pewnie będziemy myśleć nad czymś szerzej.
1: Wy powstaliście przed pandemią, tak, wasza liga?
0: Tak.
1: Teraz jest 14 drużyn?
2: Tak, teraz.
1: To jest sporo.
2: Tak.
1: I jak wygląda taki terminarz?
2: No to przede wszystkim
1: Sezon ligi.
2: No trochę trudno czasami jest, no bo wiadomo, mamy ferie też świąteczne, później mamy ferie zimowe, mamy jeszcze okres majówkowy, mamy ten czas, Wielki Tydzień jest, więc czasami jest trudno rozegrać, więc tam się dodaje ewentualne 2-3 dni do kolejki i czasami jest napięty czas, więc jest trudno, ale jakoś to idzie, więc jutro mamy spotkanie właśnie z naszym księdzem i będziemy to jakoś tam do przodu próbować, kreować.
1: Co wy osobiście uważacie o piłce nożnej? O sporcie, o może tak?
0: No mogę zacytować klasyka, czyli najważniejsza z rzeczy nieważnych, ale też
2: Jan Paweł II.
0: Święty Jan Paweł II, ale też pamiętam cytat z Benedykta XVI, że piłka nożna jako gra kooperacyjna jakby może być takim paralelą ciągnięcia wózka w jedną stronę, w tym przypadku w stronę zwycięstwa, a w życiu ciągniemy wózek w stronę zbawienia. Więc tu właśnie przez taką analogię nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale kiedyś pamiętam...
1: Ja myślałem, że wy kopiecie piłkę, patrzycie pod nogi, a tu wózek trzeba jeszcze jakiś ciągnąć.
0: To już moja prywatna interpretacja tego cytatu Benedykta XVI, ale co nas połączyło? No, połączyło nas to, że chcieliśmy grać w piłkę, byliśmy z duszpasterstw różnych, no i wiadomo, jak to jest na piłce. Jak się idzie na piłkę, to wiadomo, jeden przeklina, drugi nie przychodzi, trzeci jeszcze coś tam ma, a my chcieliśmy...
1: Randkę.
2: Czwarty, a piąty się bije.
0: Tak, ktoś tam ma jakieś spiny, a my chcieliśmy stworzyć właśnie coś takiego pod egidą właśnie katolicką, żeby połączyć ludzi właśnie z wartościami chrześcijańskimi.
1: No, czyli widzieliście jakieś zagrożenie, no bo Święta Liga też tak powstała, tak? Było zagrożenie dla Europy i wszystkie kraje się skrzyknęły, Francja, Hiszpania. Polacy nie uczestniczyli akurat w tej bitwie morskiej, nie zdążyli z Gdańska przypłynąć. No ale tak powstała Liga, a wy jakie zagrożenie widzieliście w sporcie, co tam się dzieje niedobrego, to może po piosence o tym pogadamy. Dobrze? Bo chyba tak będzie najlepiej ruszyć z dobrą piosenką. Tomasz Rosłon nasz realizuje naszą rozmowę, audycję i może damy od tego utworu Do Przodu Polsko, czy Do Przodu Ligo, tak? To ruszamy.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew, czyli miś.
3: Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. To powiedział najsłynniejszy polski trener, który doprowadził polską drużynę do Mistrzostw Europy i brązowy medal, i do Mistrzostw Świata, też brąz. W 72 i 4 roku pochodził ze Lwowa, wiemy o kim mowa, Kazimierz Górski. Tak, właśnie, żeby wygrać trzeba strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. Jak panowie z Ligi Katolickiej oceniacie ten sport zawodowy, polską piłkę nożną? Wojtek Racz. Tak. Kuba Bazler, Maciek Kamionka i Paweł Bala. Proszę.
4: Znaczy, ja powiem tak, miałem w liceum kolegę, który grał w juniorskich drużynach, no i grał z kilkoma zawodnikami, którzy się potem przebili nawet do drużyny narodowej. No i pamiętam, że opowiada mi różne anegdotki, historie, ale do czego zmierzam? No, polska drużyna narodowa jest w miejscu, jakim jest. Nie trzeba tego komentować, wyniki mówią same za siebie, ale wydaje mi się, że profesjonalizm piłkarzy w ciągu tych 20 paru lat się bardzo zwiększył. Znamy historię...
3: A chyba dochody się bardziej zwiększyły niż
4: też, profesjonalizm. Ale profesjonalizm, mam na myśli prowadzenie się, sportowy tryb życia i tak dalej. No znamy historię z lat 90., jak niektórzy piłkarze, czy to nawet słynny Wojciech Kowalczyk, mało sportowy tryb życia prowadził, a i tak jakoś tam mini karierę, powiedzmy, że zrobił. No, ale nie jest najważniejsze właśnie zawodostwo, a dla nas najważniejszy właśnie jest ten katolicki duch i przy okazji współrywalizacja.
3: Dobrze. Czy sport zawodowy jest zdrowszy od tego waszego współzawodnictwa takiego katolickiego? Jak to widzicie? Czy w jednym i drugim narażacie się na kontuzję?
5: No, myślę przede wszystkim różnica jest taka, że w sporcie sport zawodowy, jeśli mówimy o piłce nożnej, no jest bardziej angażująca. Dla nas to jest takie bardziej hobby, pogranie ze znajomymi z aspektem ewangelizacyjnym, jakim jest katolicka liga piłkarska. Bo tak jak powiedział Kuba, no, zaczynamy te mecze od modlitwy i staramy się, żeby to było wszystko w dobrej kulturze, całe nasze spotkanie, więc nieraz spotkaliśmy się z takim trochę spojrzeniami z boku boiska, gdzie co się dzieje, że staje 12 zawodników i się modli na środku. Więc myślę, że przede wszystkim no, dla nas to jest takie bardziej właśnie hobby, nie? Pogranie sobie
3: ale
5: po zajęciach.
3: Przecież nieraz są drużyny narodowe, Chorwacja, tak? Przecież i trenera razem jechali na sparingi, po sparingach jechali do Medjugorje, tak? Się przygotowywali, później na Mistrzostwa Świata. Można, tak?
5: Jak najbardziej.
3: A w Polsce od razu byłyby śmiechy. Czy we współczesnym sporcie jest jeszcze takie miejsce na radość z samego grania i na duchowość? O, może tak.
6: Czy jest miejsce na radość i duchowość? No tak patrząc na inne ligi, jak to wygląda, no to wiadomo, tam etyka i kultura troszeczkę jest inna, więc ciężko, różnie. Ewentualnie jakieś tam osoby się przebijają, to różnie są komentowane, ale tutaj na przykład Tymoteusz Puchacz ostatnio przyznał się do swojej wiary, więc też mówi, że Biblię czyta codziennie przed meczami tak samo. I tutaj akurat nie spotkało to się z jakimś odbiorem, aczkolwiek w szatniach piłkarskich na takim niższym poziomie może być to różnie odbierane. Wiadomo też, jak ta kultura wygląda na w B-klasie, w A-klasie, więc to tam trochę pozostawia do życzenia. Mhm. I u nas to jest troszeczkę właśnie inaczej. Jest ta kultura zachowana.
3: Czy klub sportowy w parafii to jest taki rodzaj, no nie wiem, zastępuje dom? Czemu wy tam idziecie do właśnie grać do ligi takiej, powiedzmy, no kościołowej, o tak powiem?
4: Myślę, że idziemy tam, żeby też zmierzyć się z samym sobą, żeby przecież chodzenie na mecze to nie jest sam mecz, trzeba spróbować zawalczyć o formę, czy to w sparingach, czy to samemu biegać, czy to na rowerze, przygotowując się kondycyjnie. No, życie jest walką duchową, a w tym wypadku to współzawodnictwo sportowe jest odrobinę tej walki fizycznej. Myślę, że to jest dobre, żebyśmy wzrastali właśnie w tej współzawodnictwie i tej walce,
3: czyli
4: ale po katolicku.
3: Wy naśladujecie nie tych piłkarzy z pierwszej ich stron gazet, bo chociażby, nie wiem, Pele mówił taką rzecz, im trudniejsze zwycięstwo, tym większa radość z wygranej, a Ronaldo, Cristiano, mówi, że talent bez pracy jest niczym, Messi mówi, że nie ma talentu, jestem po prostu obsesyjnie ciekawy, dlatego się przykłada jak najwięcej, ale mój taki ulubiony piłkarz, nie wiem, Johna Cruyffa.
4: Johan Cruyff.
3: O, Johan, właśnie, o, widzę, że ty jesteś dobry. To on mówi, że nie może zawsze wygrywać, ale może zawsze dawać siebie wszystko i że każda wada może być zaletą, jeśli potrafisz ją wykorzystać. Czy wy bardziej przychodzicie i popełniacie tam, no, gracie tak jak na waszym poziomie, tak? Nie jesteście zawodowcami, ale wam to sprawia radość. Czy patrzycie na tych z pierwszych stron gazet i o nich mówicie, czy raczej macie inne ideały?
6: Ja to zawsze przed meczami staram się właśnie oglądać Manuela Neuera i jego parady i to tak psychicznie się nastawiam na mecze. Manuel Neuer jeszcze gra, o ile pamiętam, on ma 40 chyba 1 bądź 2 lata i to właśnie mi bardzo dobrze pomaga. Bramkarz musi dobrze wejść w mecz, więc nastawienie się psychicznie tutaj pomaga bardzo, więc jeśli chodzi o to, to właśnie u mnie to tak w ten sposób wygląda.
5: No myślę, że każdy z nas, te grający w piłkę w naszej katolickiej lidze piłkarskiej, no jest przede wszystkim Polakiem i patriotą i każdy mecz naszej reprezentacji oglądamy, więc na pewno każdy z nas gdzieś patrzy na piłkarzy grających gdzieś. Ja na przykład jestem wielkim fanem Piotra Zielińskiego, tego jak gra, jak kreuje akcje, jak się porusza na boisku, mega dobrze mi się go ogląda, więc no, tak jak ja, tak myślę, każdy z nas gdzieś ma swojego ulubieńca i mimo wszystko podpatruje trochę piłkarza z naszej reprezentacji.
3: Styl gry, tak, sposób bycia.
2: Mhm. Znaczy pewnie też jest tak, że wielu z nas ma jakąś tam przeszłość, jakieś, nie wiem, szkółce piłkarskiej, tak, gdzieś tam grywało w okresie nastoletnim, więc może liga jest czymś takim, powiedzmy, możliwością poruszania się już w tym dorosłym życiu, jakiegoś sportu, ale właśnie też w tym, powiedzmy, gronie takim katolickim, tak, w ramach też, nie wiem, budowania jakiejś takiej, powiedzmy, integracji pomiędzy tymi różnymi wspólnotami katolickimi, które są w Warszawie.
3: No właśnie, i z tym jakby to jest bardzo ważne, ta gra zespołowa, że nie liczy się to, że indywidualnie tam jestem, ale właśnie co was tak najbardziej jakoś tak mobilizuje do tego przychodzenia, tak, i na spotkania, i na te mecze, co wam to daje? Czy kontuzja, ona może was przestraszyć, czy przestaniecie przychodzić, co was by zraziło, a co was mobilizuje?
6: Mieliśmy taką rozmowę właśnie tutaj z Jakubem z Kamina obecnym z nami.
3: Z drużyny Kamina.
6: Tak, tak, tutaj właśnie jest z nami w studiu. Rozmawialiśmy parę miesięcy temu i właśnie on taki ciekawy temat wrzucił, który też mi w głowie siedział, że to jest taka trochę dobra przestrzeń dla mężczyzn obecnie w dzisiejszych czasach, więc ja też na to tak patrzę. Żeby po prostu nie tyle też rywalizować na boisku ze sobą, co po prostu spotykać się razem i jakieś takie tematy swoje poruszać, które już dotyczą dorosłych ludzi i żebyśmy mieli po prostu bardzo dobrą albo w miarę dobrą alternatywę w obecnym świecie. I patrząc na moją drużynę, spełnia się to. Ja tym bardziej teraz, jak
3: graliśmy. Czyli twój talent widzisz w całości swojej drużyny.
6: Tak, tak. Więc to dwutorowo działa. Troszkę jest właśnie i sportu, a przede wszystkim jest sport, no i też właśnie rozmowa na takie tematy, które trapią dzisiaj mężczyzn, a tych tematów jest bardzo dużo, a na boisku i przed meczem można to poruszyć.
5: Ja bym powiedział pół żartem, pół serio, że mnie najbardziej motywuje w ostatnich miesiącach Paweł Bala, który jest naszym jednocześnie trenerem, selekcjonerem, kapitanem i przyznam, że przez ostatnie miesiące, zwłaszcza wakacje, no co chwilę mam jakieś powiadomienia na Messengerze, że chłopaki, chodźcie pobiegać, chłopaki, chodźcie na trening. A tak poważnie to dla mnie osobiście ta piłka nożna gdzieś tam od dzieciaka w moim życiu była i dla mnie to jest naprawdę taki dobry czas, gdzie tak po męsku mogę się wyżyć, wybiegać, wyrzucić z siebie pewne emocje też negatywne, bo to mimo wszystko tak działa gdzieś uprawiając jakiś taki mocny sport. I szczerze mówiąc, naprawdę po każdym meczu czuję się tak psychicznie nawet lepiej. W sensie, że zagrałem, że spędziłem wspólnie czas, że tak fizycznie się wybiegałem. I to naprawdę tak poprawia chociażby właśnie ten mental, no nie?
3: A czy sport rzeczywiście on, wasza liga tak wychowuje was jako ludzi i czy kiedy przegrywacie, wygrywacie, czy wtedy, kiedy nikt na was nie patrzy, to zmienia wasz sposób podejścia do drugiego człowieka?
4: Myślę, że w jakimś stopniu nas wychowuje i wzmacnia przyjaźń i braterstwo we wspólnotach, w których jesteśmy. Wiadomo, czasem jest jakiś, zdarza się, nie wiem, jakiś niezamierzony faul, spięcie i tak dalej. Wtedy też trzeba umieć trzymać emocje na wodzy. Myślę, że w naszej lidze staramy się, żeby to wszystko było na pewnym poziomie, czyli nie ma, nie wiem, bujek, jakichś wyzwisk i tak dalej, co się zdarza, że tak powiem, w niektórych innych ligach. To wszystko, co robimy, no święty Paweł tak pisze, wszystko, co robicie, róbcie na większą chwałę Bożą, więc można przez całe życie wkręcać śrubki w fabryce, żeby utrzymać rodzinę. Można też grać w piłkę hobbystycznie po to, żeby tak być lepszym człowiekiem, wzrastać w cnotach, starać się fizycznie walczyć ze swoją lenistwem, otyłością, niezdrowym trybem żywienia. To wszystko, myślę, że w tym wszystkim piłka i granie w naszej lidze może pomagać.
5: Lepszej reklamy nie słyszałem.
3: Jakie są takie trzy zasady waszej Ligi Świętej, bo tak ją nazwę, katolickiej, które powinny obowiązywać każdego piłkarza, niezależnie od wieku, poziomu gry? To po piosence, a piosenkę posłuchamy Walka, Walka i przejdziemy do rozmowy o tych, co czasami bywa w sporcie nie play, jak wy do tego podchodzicie i do tych zasad, dobrze?

0: Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew. Czyli miś.
3: Przybyliście tu walczyć za świętą ligę i za święty krzyż, zwyciężyć albo zginąć i zapewnić sobie nieśmiertelną chwałę. Tak mówił dowódca pod Lepanto, gdzie dzisiaj zwycięstwo największe odniosła Liga Święta, pokonując Turków. I Cervantes, autor Don Quixota, powiedział takie słowa: był to najwspanialszy dzień, jaki widziały minione stulecia i jaki zobaczą przyszłe. Czy my też tak oceniamy spotkania Ligi Katolickiej? Dzisiaj młodzież, Wojtek, Kuba, Maciek i Paweł są gośćmi Radia Wnet. I alfabet waszej ligi, jaki jest?
4: Przede wszystkim jesteśmy po to, żeby wzrastać. Najpierw wzrastać duchowo, potem wzrastać jako mężczyźni, no i potem wzrastać fizycznie. Jest taka modlitwa mężczyzny, którą odmawiam codziennie. Dostałem ją od świętej pamięci księdza Pawłukiewicza, z której byłem w konferencji, i tam jest tak, żeby walczyć przede wszystkim z samym sobą, ze swoimi słabościami, upadkami i tak dalej. I myślę, że to jest clue naszej ligi, żeby walczyć z samym sobą.
3: A wy upadacie przecież w takiej lidze, gdzie tam nie chodzi o duże force, to się nie gra tak zacięcie. Czy częściej powstajecie? Jak to jest właśnie w tym alfabecie piłkarskim Ligi Katolickiej?
5: Czy może paradoksalnie właśnie jest dość duża wola walki w meczach Ligi Katolickiej? I no, pomimo tego, że mamy parę rzeczy zakazanych, tak? Na przykład ślizgi są zakazane, żeby gdzieś ta gra nie była taka kontuzjogenna, to myślę, że drużyny no, grają zacięcie, tak? Też dochodzi do jakiejś tam, powiedzmy, fizycznej gry, tak? Mhm.
3: A kiedy wynik finansowy dominuje nad sportowym? Czy u was też tak jest, że w 80 minucie, po 80, kiedy już nie można właściwie nic tego, nagle się strzela bramkę, coś zostało ustawione? Jak czytałem o tych skandalach, wam powiem kilka, wy pewnie wszystkie znacie lepiej ode mnie. W Turcji sędziowie i gracze, i to Galatasaray, znany zespół, tak, tak, obstawiali u bukmacherów śledztwo było i wykazało, i no i w ogóle nikt nie poniósł jakichś konsekwencji. We Włoszech, i to najsłynniejsze drużyny, Juventus, Fiorentina, AC Milan, wpływali na sędziów, odebrano im tytuły sędziowskie i zdegradowano do Serii B. No to chociaż przynajmniej jakieś konsekwencje. W Czechach sędzia przedłużył mecz ponad 10 minut i jeszcze podyktował karny dla drużyny. No i wiadomo, co się stało. W Polsce afera fryzjera, nie wiem, czy ją znacie, sprzed 20 lat. Tak. 52 kluby, tak, Arka, Zagłębie, Korona, no wszystkie, presja na zysk inwestorów. No i jak wy patrzycie? Was też bukmacherzy obstawiają?
6: No u nas nawet tak warto zaznaczyć, że sędziów nie ma w trakcie meczy i kapitanowie jakby sami mniej więcej ustalają, czy doszło do czegoś, czy nie, i wtedy jakiś werdykt podejmujemy. Oczywiście w finałach, czyli później mamy fazę półfinałów i finał, to wtedy sędzia jest. Natomiast w tej fazie zasadniczej sędziów nie ma. I tutaj musimy sami decyzje podejmować. I
3: różne... Czyli tak jak w sporcie zawodowym głównym motorem korupcji są zakłady bukmacherskie, to u was tego nie ma.
6: Nie ma u nas tego.
7: U nas można powiedzieć...
3: To jakiś porządny sport. No. Słuchajcie, przecież to mundial, wszystko dzisiaj jest skorumpowane, tak?
7: No, u nas sędzią tak naprawdę można powiedzieć jest sam Duch Święty i to, co jak nas natchnie podczas decyzji. Ale no generalnie tak, no u nas nie ma żadnej bukmacherki, nie ma pieniędzy jeszcze, oby nie było.
3: Nie ma sprzedaży zawodników? Nie kupują was? Bo przecież dzisiaj sprzedaż zawodników, przenoszenie do różnych klubów to są miliony, prawda, zyski i to są po prostu niewolnictwo współczesne. No ja to tak to widzę. Nie wiem, jak wy to widzicie.
6: Transferów pieniężnych nie ma, ale mniej więcej jakiś taki regulamin, może nie tyle regulamin, właściwie chociaż to było gdzieś tam opisane, że mniej więcej musi minąć jakiś czas, żeby po prostu zawodnik mógł przejść, typu semestr się skończyć. Mniej więcej tak odwołuje się do semestru akademickiego, więc wtedy taki transfer może przebiec. A co do kwestii pieniędzy, to my tutaj właściwie na tym nie zarabiamy, wiadomo, to jest amatorka, a właściwie nawet dokładamy z własnych pieniędzy, bo wynajęcie niektórych hal kosztuje trochę, więc składamy się na to.
3: Czyli nikt z was nie da się przekupić, że zagra dla drugiego, tak jak to się zdarzyło na polskim boisku, że nawet podał na swoje pole karne i przeciwnik od razu strzelił gola i to w ostatnich minutach. No takie fakty, tam nie chcę podawać tych. Albo trzech zawodników z sąsiedniego naszego kraju, którzy przybyli, grali, prawda, dla Ukrainy, nie dla polskiej drużyny. No i jak to się zdarza? To po prostu coś się dzieje i ktoś to rozszyfrowuje, podaje, zgłasza. U was też są takie przypadki? Jak wtedy ten sąd arbitralny, ci kapitanowie podchodzą do tego? Jak widzą, że ktoś chyba gra nie dla swoich.
6: Jak na razie mi taka sytuacja jeszcze nie spotkała i właściwie myślę, że już taka osoba nawet by nie zagrała w przyszłości w tej drużynie, więc nie wiem tutaj, no, panowie, czy
3: ten
6: coś...
3: Alfabet piłkarski Ligi Świętej jest surowszy niż ten zawodowców. A zdarza się, że zawodowcy grają u was, czy wy gracie w zawodowych drużynach ktoś z was?
5: Tak, przypominam sobie jeden taki przypadek, że zagrał w drużynie Świętego Krzyża, z duszpasterstwa Świętego Krzyża, Mateusz Prus. To był bramkarz, który grał, wydaje mi się, że w najwyższej klasie rozgrywkowej w Holandii, w Eredivisie. Hmm.
6: Tak, jeszcze z tych bardziej znanych osób. Może...
3: Czyli wy kupiliście tego bramkarza? Znaczy,
5: myślę, że po prostu...
3: I ten Święty Krzyż pewnie pierwsze miejsce zdobył.
5: Tak.
3: To się nie dziwię.
6: Tak, a z takich bardziej znanych osób, może nie tyle sportowców, piłkarzy, to we wspólnocie Królowej Pokoju grał aktor Zemiak Miłość, Rafał Mroczek, więc to w tamtym sezonie było. I właśnie tak to
3: Czyli
6: wygląda.
3: Macie takie kwiatki w waszej
6: tak,
3: lidze.
6: Tak, są kwiatki.
3: Ale czy wam się zdarzyło też przejść do tych takich większych spotkań? Maciek?
7: Może Paweł coś wspomni o Play Arenie, do której dołączyliśmy w tym sezonie.
6: Tak, tak. Jest Play Arena. Funkcjonuje to jako trochę taka inna liga. I właśnie ze Święto Anna razem gramy w Play Arenie. Ale traktujemy bardziej to jako takie sparingi po prostu. Sezon trochę taki przygotowawczy przed katolicką ligą piłkarską.
3: Więc no, tutaj... Są jeszcze drużyny czy ligi UPR-ów bodajże, tak? Gdzieś tam na Siekierkach. Czy Salezjanie, Salos, oni mają taką ligę między klasztorami w całej Polsce, okay. Tak?
6: To nie słyszałem o tym, ale o jakichś parafialnych, takich ministranckich
3: parafiada,
6: słyszałem.
3: Parafiada, tak. To właśnie ci pijarzy.
6: Tak, jeszcze mamy taką, że tak to ujmę, świecką, no bo właściwie katolicka liga piłkarska jest właśnie nastawiona na wiarę, ale tak trochę tak podejdę do tego w ten sposób, że właśnie świeckie alternatywy to Liga Bemowska, Liga Fanów, o, to są te właśnie ligi, więc my tutaj właśnie tworzymy taką alternatywę, jeśli chodzi o to.
3: Nie zrobię tego, bo to jest nieuczciwe. To jeden z piłkarzy powiedział. Czy u was też takie jakieś motta, czy właśnie jakieś takie powiedzenia z piłką właśnie, czy zawsze, bo patrzę, wasze wyniki to są duże, dużo bramek pada, więc to jest miło oglądać, tak, 8-3 wynik, jeszcze dwucyfrowy nawet potrafi być. Czyli potraficie dużo przegrywać i wygrywać dużo bramkami, ale to jest widowiskowe.
7: Tak, no jest w co pograć, jest komu bramkę strzelić. My na przykład jako Święta, no mieliśmy sytuację, gdzie każda drużyna, myślę, jeden mecz wygrywaliśmy 16-3, a kolejny przegrywaliśmy 21-0, także no wyniki są różne, jak widać. Aczkolwiek, no tak, no jest przede wszystkim dla nas to taki fun, no nie? Żeby przyjść, pograć sobie z...
3: A zapraszacie swoich bliskich, nie wiem, rodziców?
5: Pojawiają się kibice.
3: Tak. Dziewczyny?
6: Tak, to właściwie duszpasterstwo dominikańskie Studnia. Ono ma właśnie największą...
3: A czemu nazywają się Studnia, ten zespół?
6: Myślę, że po prostu to jakieś nawiązanie jest.
3: Do Biblii pewnie.
6: Tak.
3: Czyli macie nazwy też z Biblii waszych zespołów.
6: Tak, tak. A jeszcze tak wracając do tego pytania wcześniej, bo no wiadomo, ten czas tutaj jakiś jest ograniczony, to na Śląsku powstała Chrześcijańska Liga Mistrzów, która się wzoruje na naszej katolickiej lidze piłkarskiej i też mamy z nią kontakt i też rozrastają się, więc powoli mam wrażenie, że to może iść też w inne miasta w Polsce. Bo oprócz tego, że nasza archidiecezja warszawska ma tą swoją ligę, to jeszcze ta praska strona też już wystartowała ze swoją ligą, więc w Warszawie będziemy mieć za chwilę dwie ligi, a później możemy latem superpuchar rozegrać nawet. Więc mamy już w trzech miejscach tą ligę i teraz słuchacze nas słuchają, więc pewnie może w niektórych głowach
3: jeszcze
6: się
3: młodzi ludzie tak. Będziecie mieli świeży narybek tak,
6: pojawiają
3: do
6: się może jakieś
3: ligi.
6: Pytania i...
3: No właśnie, a jak ktoś siarczyście przed nim, bo to mu przeklnie, to dostaje żółtą kartkę, bo na Śląsku to chyba tam potrafią tak powiedzieć dosadnie. Jak to jest? Czy wy żółte kartki i czerwonych w ogóle nie stosujecie?
5: Czy stosujemy? Jak jest sędzia oczywiście, tak? To tak jak już wcześniej powiedział Paweł, nie zawsze ten sędzia jest. Nad czym pracujemy? Chcielibyśmy, mamy taką ambicję, żeby był jednak na każdym meczu. Ale to pewnie kończy się upomnieniem, tak? Taka sytuacja.
7: No myślę, że też bądźmy realistami, jesteśmy mężczyznami i każdy z nas przychodzi na mecz nie zawsze w dobrym humorze i jakieś zdarzają się mocniejsze słowa, zdarzają się mocniejsze dyskusje czy jakieś ścięcia. Aczkolwiek ja tak widzę, grając też w różnych miejscach piłkę, że naprawdę w katolickiej lidze piłkarskiej jest to... Każdy z nas chce zachować tą pewną kulturę i każdy z nas mimo wszystko, nawet jeżeli jakaś mocniejsza dyskusja się pojawi, no to kończy się ona obopólną zgodą i dojściem do kompromisu pewnego i nikt raczej nie walczy o swoje tak do końca za wszelką cenę.
4: Tak, bo rzeczą ludzką jest płonieć, a rzeczą szatańską jest tkwić w błędzie, więc nikt z nas stara się nie tkwić w błędzie, dobrze. Nie przeklinać.
3: A co daje młodym ludziom, czy szatnia, drużyna, wspólny trening, czy nawet zwycięstwo? Tak? No bo jak się przegra 21, to też trzeba się wspierać, tak?
4: Myślę, że daje pewną poczucie wspólnoty i przede wszystkim jakąś tam paczkę, powiedzmy, no, że mamy tą swoją paczkę, że możemy iść, nie wiem, na mszę, na adorację, a potem właśnie idziemy na tą piłkę, potem możemy iść na jakieś pizzę czy coś.
7: Zwycięskiego kebaba, tak.
4: Tak, albo no. Piwo bezalkoholowe.
3: I to razem dwie drużyny, tak?
4: Czy... Dwie lub jedna, jak tak, się tak, mówimy, tak. No. Ale tak jak mówiłem, no, ważne jest walka.
3: Ale wy dużo tracicie, no bo sobą. Jak musicie te duchowe potrzeby w pierwszej kolejności wypełnić, to później no, nie ma czasu na te takie przyjemne, czy też jest?
4: Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu, więc piłka można może być na drugim.
6: Dla mnie osobiście właśnie taka formowanie razem siebie jest bardzo przyjemna i bardzo tak myślę o tym przyszłościowo i tutaj rozmawialiśmy o takim aspekcie wychowującym. I ja mam takie trochę dalekie plany, ale być może chciałbym w przyszłości, żeby to rozrosło się, jakaś może akademia dla juniorów, aktywizacja młodzieży, żebyśmy poszli w tym kierunku. Może nie tylko jako Święta Anna, chociaż może też takie plany się pojawią, to też zobaczymy w rozmowach z rektorem, ale to może jakaś aktywizacja innych duszpasterstw, wskazanie coś komuś.
3: Tak, czyli dla was wynik no, nie jest taki istotny jak nawyk aktywności na całe życie i takiego dobrych relacji i z przeciwnikami między sobą, tak?
7: Zgadza się.
3: A co byście polecili właśnie takim młodym ludziom, czy waszym rówieśnikom, studentom, którzy by chcieli kochać ruch i sport, tak jak wy to robicie?
7: Dołączyć do nas.
6: Tak, zawsze można w mediach nas znaleźć. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku. Katolicka Liga Piłkarska, można się odzywać.
3: A macie taki mundial, waszą taką jakby takie najważniejsze jakieś takie... mistrzostwa, tak, czy coś, co jakoś tak jest, no, taką, na co czekacie najbardziej?
4: No, sezon trwa od października mniej więcej do maja, czerwca. No i w zimie będziemy starali się zorganizować taki, powiedzmy, puchar na hali. Zobaczymy, ile drużyn będzie na to chętnych, a w tym sezonie zgłosiło się jak na razie 14 drużyn, więc to jest całkiem sporo. Mhm.
5: Co warto dodać, no mistrz Katolickiej Ligi Piłkarskiej zdobywa puchar i w tym roku też zdecydował się wręczyć ten puchar arcybiskup Galbas. Także odbędzie się taka inauguracja w tym miesiącu.
3: Czyli macie takie swoje święto też, tak?
5: Tak, będzie takie wydarzenie.
3: A co wy myślicie o takich kontraktach, jak właśnie ktoś jest i takich transferach młodych zawodników, że no tak się nimi, prawda, troszeczkę oni są takim przedmiotem przetargu, a nie, prawda, osobowo się ich traktuje. Jak to byście powiedzieli, tak, bo ciekawi mnie wasze opinie.
4: Najbardziej chyba to przeżywają kibice, jak piłkarz, który jest idolem dla jednych, przechodzi do drugiej drużyny, zwłaszcza tej drużyny przeciwnej, której się nie
3: lubi. To już
4: lubi.
3: Zostawmy, bo nie będziemy dzielić kibiców, tak, ale bo sport mówimy, a ten wielki sport, jak piłka nożna, no ma moc, dzieje się na całym świecie, ma moc też zmieniania tego świata i opinii ludzi, nie? Więc kształtuje nas wszystkich. Więc co wtedy znaczy być człowiekiem, skoro ten piłkarz nawet nie może odmówić? On podpisał transfer i musi tyle lat w tym klubie nowym, tak? No bo więcej zapłacił i koniec. I nawet nie ma wolnej woli jego. No. Dla mnie to, ja to tak postrzegam, jak panowie.
7: No ja myślę, że trochę trafne jest to, co pan powiedział wcześniej, że futbol obecnie to jest trochę współczesne niewolnictwo. Niestety nie do końca, aczkolwiek połowicznie się z tym zgadzam, ponieważ no jest to pewne zobowiązanie, te kontrakty, które piłkarze podpisują. Ja osobiście chyba bym nie chciał być aż tak do końca zawodowym piłkarzem, no ponieważ raz, że to jest brak prywatności, dwa, że no, ci ludzie zobowiązują się do nieużywania pewnych firm, do używania innych firm, z którymi umowę podpisali. No i jest to pewnego rodzaju, no niewolnictwo to może duże słowo, ale pewne wyrzeczenia nie do końca może zgodne z tym, co oni sami chcą, no, bo idąc do klubu, o którym marzą, no muszą się na to zgodzić. Nie? Jest tak. To wybór, ich wola, aczkolwiek no...
3: I jeszcze takie jedno rzecz na koniec, pytanie. Ludzie myślą, że trener jest najsilniejszą osobą w klubie, szefem, ale tak naprawdę jest najsłabszym ogniwem. To powiedział taki znany trener Guardiola. Nie mam do czynienia z piłkarzami, mam do czynienia z ludźmi. On zawsze mówi i boję się i martwię, że upadną i zrobią z siebie głupców na oczach 80 tysięcy ludzi. Dlatego muszę zobaczyć, że bez siebie wzajemnie są niczym i on ich wspiera duchowo, nigdy na nich nie krzyczy. To jest fajne. No, są tacy trenerzy, tak? Są tacy, którzy mają tą kulturę grania.
6: Jest coś w tym, że najlepsi trenerzy obecnie nigdy nie byli jakimiś wybitnymi zawodnikami. To się pojawia. To ma ręce i nogi.
3: On dodał też takie ładne słowo, że futbol to najprostsza gra na świecie, stopy muszą tylko słuchać głowy i że piękno tego futbolu polega na tym, że czasami się śmiejesz, a czasami płaczesz.
4: Ja powiem tak, motto dla każdego piłkarza może być fragment z listu świętego Pawła, czyli wszystko mogę w tym, który mnie wspomaga.
3: O, i dzisiaj gośćmi Radia Wnet byli piłkarze z Ligi Katolickiej, ze Świętej Ligi, o tak nazwę ich, Wojtek Racz, Kuba Bazler, Paweł Bala i Maciek Kamionka. Dziękuję, Paweł, że ściągnąłeś taką drużynę tutaj do studio. Zapraszam na następne spotkanie i dla wszystkich Państwa od piłkarzy i od realizatora i ode mnie jest taki utwór na dobry dzień, libret taki. Proszę.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości kontrola poselska w RCB Szpieg w niemieckim wywiadzie oraz AfD rozpoczęła pracę w nowym parlamencie Saksonii-Anhalt. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus odwiedził RCB po poniedziałkowym błędzie, w wyniku którego alert dotyczący zagrożenia trafił do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Cieszyński ocenił, że sytuacja w centrum jest dramatyczna, a instytucja odpowiedzialna za koordynowanie działań kryzysowych nie dysponuje wystarczającymi zasobami do prawidłowego funkcjonowania. Swoje ustalenia polityk przedstawił we wpisie w serwisie X. Kontrola była reakcją na pomyłkę, która wywołała pytania o sprawność systemu ostrzegania mieszkańców. Prokuratura zaskarżyła decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zażalenie skierowano do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Śledczy kwestionują postanowienie Sądu Okręgowego z 30 września, argumentując, że bezpodstawnie przyjęto, iż Romanowski przebywa poza Polską, a sąd nie uwzględnił stanowiska prokuratury. Polityk jest podejrzewany w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa poinformowała, że odwołanie zostało złożone we wtorek. Wcześniej decyzję sądu krytycznie ocenił również prokurator generalny Waldemar Żurek. Teraz sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny w Warszawie. U wybrzeży rosyjskiego miasta Soczi płonie tankowiec Aframax Rio, należący według ukraińskiej agencji Union do tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Statek pływający pod banderą Liberii miał transportować ropę do Indii. Według wstępnych ustaleń jednostka była niemal całkowicie załadowana i mogła przewozić do 105 tysięcy ton surowca, czyli około 750 tysięcy baryłek. Władze Soczi zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie czasu spędzonego na zewnątrz. Film z pożaru można obejrzeć na profilu Czarne Niebo News w serwisie X. Były szef niemieckiego wywiadu August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu, poinformowała prokuratura federalna. Hanning kierował Federalną Służbą Wywiadowczą BND w latach 1998-2005. Śledczy podejrzewają go o wykorzystywanie poufnych informacji do przygotowywania analizy dla zagranicznego wywiadu oraz kontakty z inną obcą służbą. Aresztowano również byłego pracownika BND Manfreda D., który miał przekazywać Hanningowi tajne dokumenty w zamian za pieniądze. Według prokuratury chodzi o około 2000 materiałów, z których wiele zawierało informacje przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Hanning ma stanąć przed sądem jeszcze dziś. Hiszpański rząd zatwierdził dwa dekrety dotyczące rynku mieszkaniowego. Przewidują one m.in. ograniczenie czynszów, czasowe wstrzymanie eksmisji oraz restrykcje dotyczące zakupu mieszkań przez firmy. Decyzje zapadły tydzień po odrzuceniu przepisów przez parlament. W konsekwencji premier Pedro Sánchez ogłosił przyspieszenie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 29 listopada. Szef rządu przekonuje, że nowe regulacje mają chronić osoby najbardziej narażone i przeciwdziałać spekulacji na rynku nieruchomości. AfD rozpoczyna pracę w nowym parlamencie Saksonii-Anhalt miesiąc po historycznym zwycięstwie wyborczym. Partii zabrakło jednak 3 mandatów do samodzielnej większości i nadal nie ma wystarczającego poparcia, by utworzyć rząd. Kandydat AfD na premiera landu Ulrich Siegmund chce przeprowadzić pierwsze głosowanie dopiero w grudniu, licząc na zdobycie dodatkowych głosów. Tymczasem główne ugrupowania podtrzymują kordon sanitarny i odrzucają współpracę z AfD. Inauguracyjne posiedzenie przyniosło partii jednak symboliczny sukces. Jej 35-letni polityk Tobias Rausch został wybrany przewodniczącym parlamentu landu. Otrzymał 48 głosów, w tym poparcie komunistycznej BSW oraz co najmniej 4 innych deputowanych.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe, nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 16-17 stopni na północy kraju i w Kotlinach Sudetów około 20 stopni w centrum do 23 na południu.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów mędrują.
8: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
9: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
8: No raczej. A dla pani?
10: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
8: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
10: A skąd to B?
8: Ale pani Czepialska!
11: Na pewnym gruncie. Według pewnych badań w ciągu ostatniego miesiąca 2/3 ludzi się modliło. 2/3, jak to? Może bywają to modlitwy wynikające z desperacji lub poczucia obowiązku. Ale ilu z nas tak naprawdę kiedykolwiek odkryło cudowność i rozkosz modlitwy? Ilu zakosztowało prawdziwej mocy modlitwy? Wiesz, co się stało, kiedy zacząłem się modlić na poważnie? Bóg zaczął odpowiadać. I teraz wciągnąłem się w to. Bo kiedy się modlę, mam tę cichą pewność, takie głębokie poczucie pokoju i radości. Jest to coś dostępnego dla mnie tylko wtedy, gdy każdego dnia poświęcę kilka minut na modlitwę. Wtedy nie ma znaczenia, czym zaskoczy mnie życie. Moje stopy są na pewnym gruncie. W moim życiu dzieje się mnóstwo rzeczy. I nie wiem, jak się one rozwiążą. Po prostu nie wiem. Ale On wie. Jestem tego pewien. Bo kiedy modliłem się dziś rano, Bóg wypełnił moje serce czymś, czego nawet nie potrafię opisać.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

I startujemy z Porankiem Wnet. Godzina jest 7:10, a dzień to 7 października, jeżeli chodzi o miesiąc, a jeżeli chodzi o dzień tygodnia, to środa. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj trochę jesienna aura, bo ta jesień była taka ładna, ładna, ale trochę przypomina o sobie, że to jednak jesień, więc trochę mgieł pod miastem, jak się jedzie do Warszawy, to się unoszą takie mgły i trochę jest tak nostalgicznie, trochę nawet powiedziałbym klimat gotycki, ale zdaje się, dzień będzie jeszcze ładny i warto się cieszyć tym dniem, bo zdaje się, jeżeli jesteśmy przy prognozie pogody na początek poranka, że to mogą być na jakiś czas takie jedne z ostatnich bardzo słonecznych dni, bo ma przyjść trochę deszczu i trochę chłodu w weekend, więc jak spacerować, to teraz, ale lepiej spaceruje się słuchając Radia Wnet, to wybija dobry rytm marsza. My będziemy dzisiaj poruszać się w poranku Wnet w rytm wydarzeń, bo sporo się dzieje. Dzieje się na rynku medialnym, że tak zacznę w końcu, koszula bliższa ciału. Wczoraj wieczorem długo oczekiwany ruch rządu, bo jak pewnie Państwo wiecie, TVN zmienia właściciela. Paramount Skydance przejmuje poprzedniego właściciela, Warner Bros. No i to też ma wpłynąć i chyba wpłynie na kształt polskiej odnogi tej ostatniej korporacji na TVN. Będzie nowy szef, będą nowe wytyczne, nowe cele, nawet być może budzi to bardzo duży niepokój salonu dziennikarskiego III Rzeczpospolitej. Towarzystwo Dziennikarskie to takie towarzystwo wzajemnej adoracji zbierające może już nieco przyblakłe gwiazdy medialne. Salonu III RP wydało specjalne oświadczenie, że to jest niedobrze, ale do tej pory rząd milczał aż do wczorajszego wieczoru, kiedy minister aktywów państwowych powiedział wprost, że będzie to badał, ponieważ TVN jest spółką strategiczną rządu Donalda Tuska, no i nie można pozwolić, żeby taka spółka strategiczna zrobiła coś niezgodnego ze strategią rządu, jak rozumiem, bo po to jest strategiczna, żeby tej strategii trzymać. No i będą podjęte kroki. Jakie kroki, to nie bardzo jeszcze sobie wyobrażam, ale będziemy to ustalać, co może rząd i co może rząd spróbować, ażeby zatrzymać może już nie samą fuzję, ale jej skutki na polski rynek medialny. Bardzo istotne w roku wyborczym, o tym powiemy z Michałem Karnowskim, nie tylko o tym, który za chwilę będzie naszym gościem. To jest także dzień, w którym trzeba odnotować, że doszła do nas informacja o przesłuchaniu i postawieniu zarzutów panu Dawidowi K, bo tak już trzeba mówić, chyba że się zgodzi ten lekarz słynny z bycia koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, bo ma zarzuty. W końcu został przesłuchany. Długo to trwało. Długo chodził pan doktor, nieniepokojony przez żadne służby. Pracował. Największy jego do tej pory ból życiowy był fakt, że nie mógł się poruszać publicznie swoją dość nową bryką Porsche Panamera, musiała stać w garażu, a on musiał mniej ekskluzywnym samochodem dojeżdżać do pracy w Jaktorowie. A teraz być może jednak tych zmartwień pan doktor będzie miał nieco więcej, bo są zarzuty i to zdaje się dość poważne. Nie tylko o złodziejstwo, nie tylko o okradanie szpitala, o wystawianie fałszywych faktur, ale też pytanie o to, czy jego działania nie skutkowały pogorszeniem stanu zdrowia, a może i zgonem jego pacjentów, kiedy sprawował swoją funkcję w szpitalu, który był i jest emanacją Platformy Obywatelskiej w Warszawie, Szpitalu Południowym, wybudowanym niemalże od postaw przez Rafała Trzaskowskiego, a na pewno przez warszawską Platformę i chyba można już powiedzieć teraz, że dla warszawskiej Platformy ten szpital powstał. No dobrze, to takie informacje, które nam się narzucają. Jeszcze rzut oka na poranną prasę. Na początek Gazeta Polska codziennie. Dom wariatów. Rząd ostrzegł przed nalotem lubuskie zamiast lubelskiego. To już informacja z wczoraj, ale ciekawa.

0: fakty opisuje Jacek Lizinkiewicz. Między innymi taki oto fragment, co się właściwie dzieje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że urzędnikom myli się województwo lubuskie z lubelskim. To jednak nie zakończyło sprawy. Janusz Cieszyński, tutaj cytuję artykuł, poseł Rozwoju Plus, wybrał się do instytucji z kontrolą. Sytuację ocenił jako dramatyczną. Instytucja, która odpowiada za koordynację działań w sytuacji kryzysowej, jest dziś pozbawiona zasobów wymaganych do poprawnego działania. 24-godzinne dyżury w sali operacyjnej pełnią naraz 3 osoby, bo to one odpowiadają między innymi za wysyłkę alertów CRCB. Ponieważ przy każdym alercie obowiązuje zasada dwóch par oczu, oznacza to, że podczas takiego dyżuru każda osoba pracuje średnio 16 godzin. Wczorajsza pomyłka nastąpiła po ponad 9 godzinach pracy, więc jest niezwykle wykluczone, że pracownicy byli po prostu przemęczeni, napisał w artykule Jacek Lizinkiewicz. Rzeczywiście jest zabawnie, jest śmiesznie, nawet pojawiają się memy, że to może poprzedniego wieczoru pan minister pomylił pewne trunki, ten trunek pochodzący z województwa lubuskiego, z lubelskim mu się pomylił i potem to wpłynęło na alert RCB. Nie wiem, czy to jest trzeźwa ocena i nie wiem, czy rząd i czy minister MSWiA, pan Kierwiński, trzeźwo ocenia sytuację. Niemniej skandal jest i śmieszny, ale trochę też straszny. Z kolei na stronie czwartej Jan Przemyłski pisze o tym, jak to w rządzie trwa spór, a nawet wojna między dwoma wicepremierami. Radosław Sikorski obrażony na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie tyle obrażony, ile może zzieleniały z zazdrości, bo ten ostatni dostał zaszczytu spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Radosław Sikorski, mimo że chyba bardzo by chciał, bo fotografował się przed Białym Domem i bardzo tam usilnie krąży dookoła, to jednak spotkać się nie może i to, zdaje się, powoduje pewną frustrację pana wicepremiera Sikorskiego, szefa MSZ-u, którą wylał także na swojego kolegę, który go wyprzedził. A propos Stanów Zjednoczonych, to jeszcze rzut oka na Rzeczpospolitą, a tutaj sondaż i to nie byle jaki, bo ta gazeta zapytała, kto ponosi odpowiedzialność za wysokie ceny paliw. No i tak, rząd może się i cieszyć, i smucić. Cieszyć się, no bo zdaniem Polaków to Donald Trump jest personalnie odpowiedzialny za to, że ceny na stacjach są wysokie, ale jeśli chodzi o prezydentów, to tylko 1% respondentów odpowiedział, że Karol Nawrocki, prezydent Polski, mimo usilnych starań rządu Tuska i wielodniowej batalii. I co ciekawe, to jest podział na kobiety i mężczyzn. 2% kobiet uznało, że to Karol Nawrocki, ale 0% mężczyzn nie wskazało takiej odpowiedzi, czyli żaden, a przynajmniej śladowe ilości respondentów płci męskiej wskazało na Karola Nawrockiego. A z kolei rząd Donalda Tuska to już jest 26% respondentów mówi, że to właśnie Donald Tusk odpowiada jego rząd za ceny paliw, więc udało się trochę na Trumpa, pewnie i słusznie zrzucić, ale nie udało się na pewno na Nawrockiego, więc taki słodko-gorzki sondaż na temat cen paliw dla premiera Tuska, a to mogę państwu zapewnić, że ceny paliw są tematem numer jeden w rządzie i ta sprawa rzeczywiście ogniskuje debatę, jeżeli chodzi o to, jak aktualnie kształtuje swój przekaz Rada Ministrów Donalda Tuska. A propos prezydenta, prezydent udał się w podróż na Daleki Wschód, na Filipiny. Jak twierdzą niektórzy, jest to pierwsza wizyta polskiego prezydenta w tym państwie. Nie chcę mi się w to wierzyć, więc ja to sprawdzę, czy na pewno pierwsza, ale my na pewno możemy, może nawet jako pierwsi, wypuścić fragment wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. No może nie jako pierwsi, ale państwo mogą to jako pierwsi w Radio Wnet usłyszeć.
1: Ekscelencje, szanowny panie prezydencie Ferdynandzie Markosie.
2: Drodzy państwo, że moją pierwszą wizytę w Azji jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczynam właśnie tutaj w Manili od spotkania z panem prezydentem Ferdynandem Marcosem juniorem. Jest to pierwsza w historii wizyta urzędującego prezydenta Polski na Filipinach i bardzo dziękuję panu prezydentowi Marcosowi Juniorowi za zaproszenie i bardzo dobre rozmowy, które przed momentem odbyliśmy. Polska i Filipiny utrzymują stosunki dyplomatyczne od roku 1973. Przez te lata zbudowaliśmy dobre relacje, wolne od sporów i wolne od obciążeń. Dzisiaj chcemy i właściwie otwieramy ich nowy rozdział. Polska jest zainteresowana podniesieniem naszych relacji do poziomu partnerstwa strategicznego. Łączy nas również przywiązanie do chrześcijańskiego dziedzictwa. Polacy pamiętają, jak szczególne miejsce Filipiny zajmowały w sercu świętego Jana Pawła II, który dwukrotnie odwiedził ten kraj w roku 1981 i w roku 1995. Szczególną więź między naszymi narodami tworzy również bardzo żywy na Filipinach kult Bożego Miłosierdzia i świętej Faustyny Kowalskiej. Moja wizyta na Filipinach jest także wyrazem rosnącego zainteresowania Polski współpracą z Azją Południowo-Wschodnią. Polska chce być aktywnym partnerem państw tego regionu, partnerem politycznym, partnerem gospodarczym, także partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa. Filipiny i ASEAN to dla Polski, ale także dla całej Europy, co warto podkreślić, znaczące perspektywy biznesowe, handlowe i bardzo duży rynek. Filipiny sprawują w tym roku przewodnictwo w ASEAN. Doceniam wielką rolę pana prezydenta Marcosa Juniora w kierowaniu organizacją, której znaczenie dla światowej polityki i gospodarki systematycznie rośnie. Wiem, że Filipiny i pan prezydent przygotowują się także do szczytu ASEAN, który odbędzie się właśnie w Manili za nieco ponad miesiąc. Tym bardziej dziękuję za przyjęcie i za nasze rozmowy. W lipcu tego roku Polska formalnie przystąpiła w Manili do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Był to ważny krok wzmacniający polską obecność w regionie Indo-Pacyfiku. Polska chce rozwijać relacje z państwami ASEAN nie tylko jako członek Unii Europejskiej, ale także jako duże państwo Europy Środkowej, dysponujące znaczącym potencjałem gospodarczym, potencjałem technologicznym i obronnym oraz prowadzące własną aktywną politykę zagraniczną i politykę gospodarczą. Ważnym tematem naszej rozmowy była również współpraca gospodarcza, o czym wspominał pan prezydent. Polska jest dziś 20. gospodarką świata i zabiega o stałą obecność w formacie G20, szczególnie w związku ze szczytem ASEAN w Manili. Ma to, drodzy państwo, dla Polski ważne znaczenie, bowiem tutaj w Manili spotkają się przedstawiciele wszystkich najsilniejszych gospodarek Azji Południowo-Wschodniej. Nasz sukces gospodarczy i doświadczenie udanej transformacji dają nam prawo do ambitnego myślenia o miejscu Polski w światowej gospodarce i ta wizyta i to spotkanie jest też tego dowodem. Chcemy przy tym mówić nie tylko własnym głosem, ale także zwracać uwagę na perspektywę tych części świata, które mimo swojego rosnącego znaczenia gospodarczego i demograficznego pozostają niedostatecznie reprezentowane w najważniejszych formatach globalnego dialogu. Filipiny, mimo że nie są, drodzy państwo, członkiem G20, ale są jednym z najważniejszych państw dynamicznie rozwijającej się Azji Południowo-Wschodniej i o tej dynamice także dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy z panem prezydentem. Dziękujemy za przychylność Filipin dla polskich aspiracji związanych z trwałą obecnością w tym formacie oraz liczymy na silne wsparcie ASEAN dla naszych starań. Rozumiemy się wzajemnie także w zakresie potrzeby przeciwdziałania niedoreprezentowaniu niektórych regionów w organizacjach międzynarodowych. Rozmawialiśmy także o bardzo konkretnych obszarach naszej współpracy gospodarczej. Ważnym obszarem naszych relacji pozostaje przemysł obronny. O tym też wspominał pan prezydent. Dobrym przykładem już istniejącej współpracy są śmigłowce Black Hawk produkowane w zakładzie PZL Mielec i użytkowane przez filipińskie siły zbrojne. Chcemy rozwijać tę współpracę także w kolejnych obszarach. Cieszę się, że jutro będę miał przyjemność otworzyć piątą edycję polsko-filipińskiego szczytu gospodarczego IT z udziałem licznej delegacji polskich firm, także tych, którzy podróżują razem ze mną. Branża IT jest jednym z kluczowych obszarów naszej potencjalnej, ale też już istniejącej współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Ważną część naszej rozmowy, to drodzy Państwo, w obecnych czasach zupełnie naturalne, poświęciliśmy bezpieczeństwu. Polskę i Filipiny dzielą wprawdzie tysiące kilometrów, ale doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku nie można już rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej, o bezpieczeństwie morskim, odporności państwa, o cyberbezpieczeństwie oraz o bezpieczeństwie strategicznych łańcuchów dostaw. Przedstawiłem panu prezydentowi polską ocenę zagrożenia wynikającego z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Rosja nasila ataki na Ukrainę, a jednocześnie prowadzi działania hybrydowe wymierzone w państwa Unii Europejskiej. Rosyjska agresja nie jest tylko problemem europejskim. Podważanie suwerenności państw, tu już w kontekście bardziej ogólnym, integralności terytorialnej i prawa międzynarodowego, rodzi dzisiaj konsekwencje dla bezpieczeństwa na całym świecie, dlatego tak ważna pozostaje dyskusja między państwami, dla których troska o pokojowy porządek międzynarodowy oparty o przestrzeganie prawa międzynarodowego traktowana jest priorytetowo. To kolejne pole współpracy Polski i Filipin, dwóch państw, które porządek międzynarodowy przestrzegają. Polska i Filipiny są państwami, które szczególne znaczenie przywiązują do strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Silna obecność amerykańska pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa zarówno Europy, jak i Indo-Pacyfiku. W naszych relacjach najważniejsi są jednak ludzie. Coraz więcej Polaków odkrywa Filipiny, jednocześnie coraz liczniejsza społeczność filipińska żyje i pracuje w Polsce, z czego się cieszymy. W ubiegłym roku Filipiny odwiedziło ponad 21 tysięcy polskich turystów, wyraźnie więcej niż rok wcześniej. Jestem przekonany, że zainteresowanie Polaków tym pięknym krajem będzie nadal rosło. Jednocześnie, drodzy Państwo, tak jak już wspomniałem, tysiące obywateli Filipin znalazło w Polsce miejsce pracy i życia, są częścią naszych lokalnych społeczności i wnoszą swój wkład w rozwój polskiej gospodarki.
0: Tak brzmiało to wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego w Filipinach. Pierwsza, faktycznie pierwsza wizyta polskiej głowy państwa w tym kraju, a kraj ważny i dla regionu, ale także dla polskich relacji, szczególnie w kontekście tego, że Polska chce nie tylko w naszym regionie, ale także na forum G20 zaistnieć. To Azja daleka jest nam bliska pod tym względem, żeby może na dłużej w G20 zagościć. A w naszym studio zagościł Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał TAK. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w studiu i słuchaczy Radia Wnet.
0: To się dawno nie wydarzyło, to by miło, zaraz będziemy nawet zrobić zdjęcie z tego, bo z reguły widzimy się poprzez kamerę, a na żywo to jest zupełnie inna rozmowa. No dobrze, to zapytam o media, skoro już jest dziennikarz, to od mediów zacznę. TVN. Przejęty, to się wczoraj wydarzyło. I długo czekaliśmy na głos rządu. Najpierw się wydawało, że Donald Tusk, tak jakby uznaje, że to nie jest zagrożenie, aż nagle wczoraj wieczorem jednak minister aktywów państwowych powiedział, no, będziemy badać, będziemy się patrzeć. Jest takie poddenerwowanie w rządzie, że ta fuzja może im zagrozić.
3: Myślę, że Donald Tusk jest bardzo cwanym politykiem i on wie, że moim zdaniem nic tu nie mogą zrobić. I Tusk wybierał pomiędzy lojalnością wobec własnego zaplecza, które domaga się, żeby coś zrobił, a śmiesznością. No bo w przypadku nieudania takiej akcji, niepowodzenia takiej akcji, będzie śmieszny. Wybrał śmieszność. Wahał się długo, Bo wie, bo rozumie, że to jest gigantyczna transakcja, która zapadła gdzieś za oceanem, czy decyzja o niej zapadła gdzieś za oceanem. Komisja Europejska już na nią wyraziła zgodę i sama ta polska ustawa taka w ogóle wątpliwa. Trochę dziedzictwo III RP, tak, że główna stacja telewizyjna w Polsce, wielki koncern medialny z koncesjami, dziś to już ma mniejsze znaczenie, ale wszyscy trochę pamiętamy, że to dobro rzadkie, jakim jest koncesja, to była władza. To były wielkie pieniądze. I nagle się okazuje, że tym skarbem naszym narodowym, mamy Krajową Radę, ustawy, konstytucję, tam nadzór nad częstotliwościami, jak tą żyrafą, prawda, że tym jak workiem kartofli handlują gdzieś. I my się tak dowiadujemy, że tam przy jednym stoliku na 5 Avenue, tam na Fifth Avenue coś tam się zdarzyło. I on to wie, no ale ma swoje zaplecze. I myślę, że w ogóle ta ustawa, to do czego się dzisiaj oni powołują, to był raczej taki odstraszacz. Znaczy z założenia było jasne, że to nie będzie użyte i tego nie ma jak użyć, ale miało to uspokoić ekipę TVN. Jest oczywiście pewna wąska ścieżka, którą oni mogą próbują pójść i pójdą. Wtedy, jak jeszcze zaczął się w ogóle ten temat, bo oni wiedzieli wcześniej, bo pamiętacie, że ta ustawa nagle się pojawiła.
0: Tak.
3: Moim zdaniem tam był pomysł taki, żeby zbudować, znaczy takie były też informacje, moim zdaniem wiarygodne, żeby zbudować duży polski koncern, znaczy w Polsce wewnętrzny, trochę banków państwowych, trochę jakiegoś kapitału.
0: Żeby odkupić TVN?
3: Żeby się uwłaszczyć. No.
0: Od Warner Bros. Albo może no, od kogoś innego?
3: Od kogokolwiek, ale żeby im powiedzieć, słuchajcie, towarzysze amerykańscy, tu w Polsce to my się sami rządzimy. Nie, od 44 roku się tu sami rządzimy i my decydujemy od 44 roku, kto nadaje. I czy to jest Fala 49, czy TVN 24? Przesadziłem, nie, teraz, ale jak ktoś wie, co to była Fala 49, to wie, że przesadziłem. Ale generalnie rzecz biorąc, tak.
0: Tak to wygląda, ale w tej chwili to jest tylko taki sygnał, drogie towarzystwo dziennikarskie z TVN-u, nie martwcie się, ja coś zrobię, to jest no, udawanie. Nie, no, i stąd mało znaczące. Pan Balczun to daje, a Donald Tusk się nie wypowiada?
3: No nie, nie. Ja może powiem rzecz szokującą, ale no, trzeba pamiętać o źródłach stacji TVN. I trzeba pamiętać o tym, jak wielkie to są pieniądze. Jak wielkie biznesy na tym wyrosły i cały czas mają się świetnie. Fortuny. Już wielopokoleniowe. I mamy fortuny przyczepione do TVN-u i wewnątrz TVN-u. Wyrosłe z kornia, z korzenia wiemy jakiego. No i teraz ktoś przychodzi i mówi, zabieram wam zabawkę. Zrobię restrukturyzację. Ja powiem szczerze, że człowiek, który się podejmie na serio jakiejś zmiany w TVN-ie, no moim zdaniem musi na siebie bardzo uważać.
0: Ale to będzie jakiś polski, nie wiem, dziennikarz, nie, czy nie, to no jednak ktoś, będzie rewizor z zewnątrz, że przyjdzie ktoś ze Stanów i powie, no pan nie bardzo pasuje. Ja słyszałem, nie wiem, czy pan redaktor może tą plotkę potwierdzić, ale podobnie jak przyjechał już tak trochę się rozeznać na rekonesans, księgowy z Skydance Paramount, to zapytał się księgowy, więc osoba no niewizyjna. Jak państwo w TVN-ie kultywujecie postać świętego Jana Pawła II i podobno dyrektorem TVN-u szczęki opadł,
3: ale,
0: że jakiś księgowy
3: ale
0: się o to pyta, czy to prawda?
3: Mieliśmy taki ciekawy serial jakiś czas temu i tam Ojca Świętego dużo było, oj, dużo było, tak? Zgoda. No ja jednak bym się upierał, że znaczy po pierwsze, to są dwa pytania. Pierwsze to jest taki, jaki to będzie model zarządzania i tak, to będzie raczej model, że oni sami. Są takie plotki, anegdoty, że bardzo ważna osoba z obecnego TVN-u, jak tylko poszedł szmer o tej transakcji, pojechała tam do siedziby, no i posiedziała sobie w sekretariacie, dlatego, że no to jasny message, że my sobie sami damy radę, my tu nie potrzebujemy. Ale zawsze jest ktoś, kto na rynku lokalnym jakby widzi brudne deale, których nie widać gdzie indziej, umie czytać między wierszami, tak, rozumie dlaczego ta faktura jedna jest ważna, a druga jest nieważna. Więc tu ja myślę, no jest do podjęcia pewnie, albo może być, albo ktoś by chciał podjąć bardzo wiele trudnych decyzji. No i jeszcze jedna rzecz, to jest oczywiście spółka zyskowna, futrowana pod potężnie reklamami i tak dalej, natomiast no jednak przerosty zatrudnienia tam są duże i to też wszyscy wiedzą, tak, znaczy no jakby media poszły bardzo do przodu, także technologicznie i zatrudnienia dużo mniej osób. Radio Wnet jest robione dzisiaj w technologii, zresztą podziwiam, tak, super nowoczesnej, sprawnej, ale niewyobrażalnej 5-10 lat temu.
0: Niewyobrażalnej.
3: A TVN jest robiony tak, jak był robiony w latach 90. byłaby telewizja, to... więc no, z wyjątkiem tego, że bety zamienili na nośniki cyfrowe, ale to nie o to chodzi, tak, więc tu też wielkie wyzwanie. No, zobaczymy, znaczy opcja, ja myślę, że Tusk idzie drogą, jakby puentując, jest wąska, mówię, dla całego TVN-u obecnego ścieżka pod tytułem chcemy jakby, że to trochę nie pasuje do tego wielkiego koncernu i oni się mogą chcieć tego pozbyć jako problemu.
0: Tak, ale co innego cięcia kadrowe? Tak, oczywiście Radio Wnet, tak. Kilkanaście osób wygrywamy z Polskim Radiem 2-4, gdzie pracuje kilkaset osób.
3: A kanał Tak też wygrywa z droższymi kanałami.
0: Z droższymi kanałami. Jakby można przy mniejszej obsadzie kadrowej sobie spokojnie poradzić, ale co innego cięcia, nie wiem, techniczne, gdzieś tam administracja, co innego zmiany wizyjne, one nastąpią?
3: Jeśli to będzie w rękach Skydance, bo tak się ta nowa firma nazywać ma, to tak. Bo ja trochę tak popytałem i też miałem taką tezę, że możliwa była teza, że no, kupili kasa, ale płynie o co chodzi, tak? Może troszkę przeoszczędzimy, ale odpowiadają mi ludzie, którzy naprawdę są blisko tych spraw i także o tej transakcji coś wiedzą, że nie, że nowy właściciel ma pewne ambicje, powiedziałbym, co najmniej cywilizacyjne, co najmniej kulturowe, dlatego ta bitwa tam w Stanach szła taka wielka o to. Bo nie chodziło nawet o to, czy pół metra bliżej do partii republikańskiej, czy pół metra dalej od partii demokratycznej. Tylko chodziło właśnie o to, że oni są zupełnie innego rdzenia. Byłem ostatnio na spotkaniu z takim ważnym politykiem polskim, którego nie ja, ale inni dziennikarze zapytali, jak on to widzi. To było spotkanie w formule off, nie będę mówił kto, ale przy kawie. I ten polityk mówi, no będą, to będzie zrobione tak, jego zdaniem. Zmiana najpierw o 1%, potem za miesiąc o 3%. Bardzo powoli, żeby za rok na przykład dojść do zmiany o 30%.
0: Za rok, czyli w końcówce kampanii wyborczej. To przypadek czy nie przypadek?
3: To nie jest przypadek. Ja nie wiem, bo ja nie lubię w ogóle mówić jakby, nie przepadam za TVN-em, tak? Ale nigdy nie życzę dziennikarzom źle. Nawet jak mam w sobie jakieś takie emocje, Boże, co wy tacy owacy, paskudy, rude, żółte, małpy robicie, to jakby taka myśl, że wywalę was, nie mam w sobie takiej eksterminacyjnej jakby emocji. Więc nie chcę tak o tym mówić, że tutaj tam ten wyleci. Natomiast no myślę, że tutaj prawica w ogóle ma generalnie trochę szczęścia. Już dzisiaj niektórzy mówią, że TVN jest trochę inny. Ja nie oglądam tak bardzo, ale są wytrwali widzowie i to wcale nie jakby tacy zagorzali zwolennicy obecnej linii, którzy mówią, że jest już pewna autokorekta. To są bardzo inteligentni ludzie, panie redaktorze, i bardzo niektórzy elastyczni.
0: I czują wiatr, który wie. Rzeczywiście, no nie bez kozery były ruchy w internecie. Przełączam się na TVP Info w likwidacji ze strony
3: powodzenia.
0: Twardych.
3: No to się nie da, bo to jest kolej już nie do zniesienia.
0: Donalda Tuska. Jeszcze jedna sprawa, tydzień temu o tym też rozmawialiśmy, czyli Onet. Zdaje się, świadkowie wycofywali, niż ten proces, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jednak on coraz gorszy obraz dla Onetu przyjmuje.
3: Coraz gorszy, tak. Coraz gorszy i to jest
0: ja
3: jakiś...
0: Ja wiem, ale tak się tym zajmujecie dość wnikliwie, jak to
3: no,
0: wygląda.
3: No, bo to jest ciekawe, tak ludzie o tym rozmawiają. No, nie wygląda dobrze to, jeśli chodzi o postawę Onetu, pozycję Onetu, o to, co Onet położył na stole. Padły wobec Karola Nawrockiego, no straszne oskarżenie. Można go nie lubić, można uważać, że się wywodzi z klasy społecznej, która jest w ogóle z założenia podejrzana i nie powinna nam delegować prezydentów, bo ta klasowość jest w Polsce wbrew pozorom dość silna. Ktoś może mieć taki pogląd, choć ja go bardzo cenię. Self-made man, sam się wydźwignął tak jakby. I to czy naprawdę jest tak by z klasy społecznej, może z trudnych lat 90. też można powiedzieć. Ale no, twierdzenie, że ktoś się zajmował, nie chcę powielać nawet czym, to jest jednak coś, co wymaga naprawdę bardzo poważnego dowodu. I to jest jeszcze coś więcej. No, oni się często powołują na standardy międzynarodowe, bo też są częścią koncernu międzynarodowego. Czy taki zarzut, tak nieudowodniony, mógłby paść w stosunku do jakiegokolwiek kandydata w Niemczech? No może wobec AfD by to zrobili, ale czujemy, że wobec SPD i ale chyba nawet nie. Czy to by się we Francji mogło zdarzyć? Czy tak udokumentowany materiał mogłoby opublikować należące do tego samego koncernu Politico, tak? Które szczyci się wysokimi standardami i byciem takim elitarnym medium europejskim? Czy, no moim zdaniem odpowiedź brzmi nie, tak? I to pokazuje, że dla części właścicieli tych mediów Polska, czy ta gra polska polityczna, gra polska scena, cele do osiągnięcia w Polsce, że to wszystko dla nich jest taką, no, takim bantustanem, tak?
0: Jest bantustanem, że można robić, co się chce
3: co
0: i
3: się
0: można...
3: Chce. I że nie ma reguł, nie ma zasad. One są dla ludzi cywilizowanych na zachodzie, a tu są tacy biali.
0: Okej, ale mija półtora roku, jest proces i zdaniem wielu to będzie kłopot. Jeżeli Onet ten proces przegra, to się będzie ciągnąć.
3: Nie,
0: i za dziennikarzami, i za Onetem.
3: No ale to się szybko nie zdarzy. Tu nie, moim zdaniem tutaj szybko takiej puenty innej niż widzimy, że nic nie mają, nie będzie. Bo pamiętajmy, że to można przeciągać bez końca. Potem jest Strasburg, prawa człowieka, wolność słowa. Oni już w to idą ewidentnie, tak? Dochowaliśmy rzetelności, mamy prawo pytać. To Stankiewicz powtarza i tak dalej. Więc ja znam te sztuczki. Nie, to nie liczmy,
0: politycznie
3: że...
0: Politycznie nie będzie efektu,
3: no bo... Nie będzie. Znaczy, ja rozumiem, on już jest ten politycznie efekt, panie dyrektorze, on już jest. Natomiast pan oczekuje kropki, przegrał Onet, to będzie. Ona będzie wtedy, gdy wszyscy o tym zapomnimy i nie wiemy, jaka będzie, bo być może siódma apelacja gdzieś tam w Strasburgu przyniesie odpowiedź na proceduralne pytanie z drugiej apelacji, wszystko się tam gdzieś okaże, że jest przedawnione.
0: Wygląda tak, to z poprzednia konferencja, jedna z poprzednich pana marszałka Czerzastego, który po decyzji prezydenta, po orędziu, no się tą sprawę też tak opisywał, prawda? No
3: to jest
0: pobili,
3: właśnie,
0: albo go został pobity, albo obrzydliwe. Pobił.
3: To jest obrzydliwe.
0: Zamieszany w
3: A to samo zrobiła Sznepchowa niejaka, na przykład na swoim kanale, tak? Gdzie dała nawet tą miniaturę, czyli tą okładkę filmiku, jakby sugerującą, że ona ma coś, co tę opowieść potwierdza. A okazało się, że ma Węglarczyka, który ucieka od tej opowieści, bo wie, że nie może jej powtórzyć. Więc idzie w opowieści pod tytułem, w historię pod tytułem chcieliśmy dojść do prawdy, a prezydent nam nie odpowiedział, przecież miał całe 12 godzin tam, czy ileś, no ale mało na to. Nie, no to jest też jakby jeszcze drugie dno tej obrzydliwości, tak? Kolejny krąg piekła, że i Sznepchowa, i Czarzasty ponownie tę historię reaktywują dla politycznych celów, bo prezydent Karol Nawrocki jest pod straszliwym w tej chwili atakiem. Oni poczuli krew, bo trochę mu spadły sondaże i uważają, że ta linia przypisywania mu wszystkiego, co najgorsze, jest skuteczna. A prezydent moim zdaniem daje odpowiedź niepełną, czy może jakby za słabą, albo jest za bardzo sam, tak uważam. Tak? Że zauważmy, że mało kto też prezydenta w przestrzeni publicznej broni i to jest pewna rzecz, która mnie bardzo tutaj niepokoi.
0: No, ponieważ spotykamy się cyklicznie niemalże na antenie Radia Wnet, to trzeba tu łączyć te wywiady w jedną opowieść. Poprzedni właśnie twoja teza, że jeżeli prezydent nie zbuduje sobie jakiegoś poparcia, że partyjnego, to może być ciężko, że ta skala ataku może być trudna, jeżeli tu nie będzie budowy zaplecza partyjnego. Wiemy już wszyscy, że ruszyły rozmowy nad paktem senackim.
3: Tak, ruszyły i to jest dobra wiadomość. Ja tam nawet słyszałem, że to są już takie analizy, że gdyby pakt poszedł razem, to 50 mandatów pewnych w 100-osobowym, przypomnijmy, Senacie, 13 możliwych. No to
0: czyli skala do wzięcia jest duża.
3: Duża, tak.
0: 63 to jest
3: spokojne. No jakby się to udało, to prawica rzeczywiście wyśle mocny sygnał jedności i to może przynieść zmianę. I pan już chce zapytać, czy z panem B? Ja myślę, że muszą pójść z panem B, naprawdę. To
0: jest,
3: jakby on nie mój brat, on mówi straszne rzeczy, natomiast mam takie poczucie...
0: Też czasami trafne.
3: Ja po prostu, to nie moja estetyka, to chcę powiedzieć i jakby też wypowiedzi, ja też jasno deklaruję, że ja jestem proukraiński, jeśli chodzi o tą wojnę, ja tutaj jakby trochę inaczej mam myślenie niż prawica, ale każdy ma prawo na scenie politycznej uczestniczyć, chociaż na przykład ja uważam negowanie na przykład zbrodni Holokaustu, czy sugerowanie, czy zabawę tym tematem za ohydną. Bo jak ktoś by sobie pojechał, poczytał, zobaczył polankę, na której na przykład kilkudziesięciu żydowskich chłopców w wieku nastoletnim po prostu zorientowało się, że za chwilę pójdzie do gazu i są relacje o tym, że wyrwał się z ich piersi straszliwy, przeraźliwy krzyk. Jakby ktoś tam pochodził, zobaczył, bo te komory gazowe istnieją, tak, w Auschwitz, to by się tym tematem nie bawił. Nie wiem, mam w ogóle łzy w oczach, jak o tym mówię. Nie lubię. Ale chcę powiedzieć tyle, że mimo wszystko, mimo to, trzeba powiedzieć, panie Braun, przedstaw pan sensownych ludzi, tak?
0: A podobno Grzegorz Braun jest bardzo racjonalny w tych rozmowach. Nie wiem, czy takie same ma pan redaktor
3: tak,
0: informacje.
3: Znaczy jakby słyszę, że to jest możliwe. Znaczy, inaczej, nie że podobają nie... mi się wypowiedzi polityków, którzy mówią, na pewno z Braunem nie pójdziemy. No, znaczy w przypadku Paktu Senackiego mamy w tej chwili na scenie Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus i partię pana Brauna. I jeżeli te cztery partie, jeżeli którakolwiek z nich pójdzie osobno, to Pakt Senacki nie ma sensu. Po prostu. Nawet i pan Braun ma tę złotą kartę
0: Dobrze,
3: w ręku.
0: Ale pan prezes Braun, jeżeli jest tak, że... No bo to jest druga strona medalu, jest druga analiza. Polityczna teoria, która mówi, jeżeli wejdziemy razem z Grzegorzem Braunem, razem z jego partią Konfederacją Korony Polskiej, to staniemy się łatwiejszym celem do ataku.
3: No ale to jest właśnie jakiś takie rządy TVN-u nad prawicą.
0: Bo ja
3: prawicą,
0: to
3: no.
0: widzę,
3: no
0: właśnie,
3: wiem,
0: to się
3: to,
0: pojawia.
3: To wyłączcie
0: słuszne,
3: te,
0: niesłuszne?
3: Wyłączcie te przekaziory, jak mówi ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk i włączcie media i przestańcie się terroryzować, bo zawsze będziecie do czegoś przymuszani, czymś szantażowani. No naprawdę, to jest... Ludzie są mądrzy. Można odpowiedzieć w każdej stacji telewizyjnej każdemu wyborcy. Proszę pana, ja nie podzielam poglądów pana reżysera Brauna, pana prezesa Brauna, ale warunkiem wspólnego zwycięstwa było to, żebyśmy poszli razem. Przedstawił kandydatury akceptowalne, które tego typu poglądów nie głoszą. Jest mi przykro, że ktoś mi próbuje to przyszedł. I naprawdę sądzimy, że ta polska prawica, która, czy ten polski wyborca, który niedawno wybrał Karola Nawrockiego przy takim straszliwym ataku, o którym tu już mówiliśmy, powie, ojejku, wyjdziecie z Grzegorzem Braunem, to wy jesteście iści tam, izmy jakieś włączamy i rezygnujemy z was. Wierzy pan w to? Wierzysz w to? Ja nie wierzę. dobrze. Ja myślę, że wyborcy są mądrzejsi niż się wielokrotnie politykom wydaje. No, powiedzenie, słuchajcie, musimy iść razem, jest okej, tak?
0: To a propos chodzenia razem, przejdźmy przez barykadę polityczną i spójrzmy na obóz rządzący. Wydaje się, że tam już jest bardzo blisko jednej listy. Bliżej niż kiedykolwiek, że PSL wysła inne sygnały, tak. Lewica wysła inne sygnały, że nagle Donald Tusk zakończy byt samodzielny Lewicy i zakończy de facto byt samodzielny PSL, bo jak pójdą razem, to już potem ja nie wyobrażam sobie powrotu do samoistnego bytu PSL-u.
3: Nie, to może nastąpić. To jest racjonalna decyzja, chociaż ja bym jeszcze nie stawiał takiej kropki, jak tak obserwuję, czy na pewno Lewica też pójdzie z koalicją. Wydaje mi się, że tu jest więcej strat niż wad i koalicja plus PSL i osobno Lewica i próba zmuszenia na przykład Zandberga, żeby poszedł wspólnie z Czarzastym, tak, za jakąś dużą pulę, no, że to jest taki najbardziej optymalny dla rządzących scenariusz. Dodanie postkomunistów, no, to już jest jednak taki inny mechanizm. No, może to będzie miało ten dobry efekt, że będzie takim potężnym, mobilizującym elementem czy elementem presji na prawicę. Ale tu znowu, no, na prawicy, przepraszam, że jakby przechodzę sam na drugą stronę, ale no, nie można być niedojrzałym człowiekiem, tak. Tu naprawdę ludzie, ci, którzy mają te głosy, mają tę moc wyborczą, rządzą tymi partiami, muszą mieć świadomość, jaka jest stawka. Znaczy naprawdę idzie o Polskę, o jej przyszłość, o w ogóle przyszłość Europy. Ale to swoją drogą było w Chełmie spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tam ciekawy pomysł. Zawsze mnie to pytanie nurtowało. Jak może wyglądać inna Unia Europejska?
0: Tak, była taka dyskusja tak. O tym. Ale a może za chwilę o tym. To jeszcze, skoro powiedziałeś o niedojrzałości, to znowu wrócę do rządzących. Jakoś mi się skojarzyło słowo niedojrzałość z Radosławem Sikorskim, czy Radkiem Sikorskim, który zdaje się pokłócił albo obraził na Kosiniaka-Kamysza, że ten się spotkał z Donaldem Trumpem. To trochę humoreska.
3: Panie rektorze, ja sam się ostatnio kłócę. Już nie wiem, że dam mu ten kredyt po prostu. No, trochę go rozumiem, no, trochę go rozumiem. Trochę go rozumiem. Tak po ludzku, jakbym był Sikorskim, to też by mi trochę tak nerwy puściły, bo on tak dramatycznie walczy o ważność, walczy o to, żeby ten prezydent właśnie był przedstawiany wszędzie jako człowiek, który nie szanuje konstytucji. Giertych, który już nawet o zdradzie mówił, bo Ukraina, nie padło to słowo w ONZ, czyli sami idą trochę na śmieszność, a okazuje się, że w marcu zaledwie niedawno Kosiniak-Kamysz wspólnie z Adamem Bielanem dobili dealu, żeby razem pójść do... I to o to chodzi, pójść do prezydenta Trumpa. Tam Trump mówi, weź pogoń tego swojego Tuska. Kosiniak wrócił, chwalił się tym spotkaniem, nie powiedział publicznie, o czym ta rozmowa była. No, nie dziwię.
0: Ale jak rozumiem, politycznie nie wyszło. Politycznie ta akcja Adama Bielana razem z Michałem Kamińskim podobno. No, ale mamy układ, jaki mamy. To był marzec niedawno, ale jednak parę miesięcy minęło. Nic się nie wydarzyło. Ale była propozycja i ją po raz kolejny, drugi w tej kadencji, Kosiniak-Kamysz odrzucił. Dostał ją na początku, dostał ją teraz.
3: Ale to jest takie moim zdaniem myślenie, które wyrywa w ogóle nas, odrzuca kontekst. No my coś wiemy o Donaldzie Trumpie. Po pierwsze, więc wiemy, że to jest polityk, który wali między oczy i który jakby operuje na bardzo prostych takich, nie chcę powiedzieć odruchach, to złe słowo, ale działaniach, o może tak. Lubię, nie lubię, przyjaciel, wróg. To mniej więcej jak taki Spitfire w jakiejś grze tam komputerowej leci. No i czy te nowoczesne systemy rozpoznawania samolotów. No i on rozpoznaje Karola Nawrockiego jako przyjaciela, a Donalda Tuska jako wroga swojego przyjaciela. Więc powiedział do człowieka, co mu powiedziano? No przyjeżdża wicepremier rządu Donalda Tuska, którego nazwisko już pewnie kojarzy i mówi, to jest tak, i wroga jednocześnie Karola Nawrockiego. Więc przypuszczam, że powiedział do niego, fajny chłopak jesteś, co ty z tym Tuskiem tam jeszcze razem robisz, tak? I naprawdę, jakby jeśli ktoś zna Adama Bielana, nawet Michała Kamińskiego, a ja z nimi wielokrotnie wywiady robiłem, rozmawiałem, to są inteligentni ludzie, no nie są idiotami, więc jakby założenie, że oni uważają, że Trump może namówić Kosiniaka, żeby ten wspólnie poszedł z prawicą i obalił już teraz Tuska, nie, to się nie klei, no naprawdę Adam Bielan nie jest idiotą, szefem EKR-u.
0: Nie chodziło o taką prostą płytkę partyjną, tylko co o bazę stanu.
3: Nie, o nic nie chodziło, no chodziło po prostu powiedzenie o to, że Trump mówi, nie lubię twojego szefa, no wielu ludziom mówi, że ich nie lubi, wielu dziennikarzom mówi, że są idiotami, wielu menedżerów ogłasza jako nieudaczników.
0: Po to tylko takie spotkanie?
3: Nie, spotkanie było w sprawie bazy i ono pewnie miało też taki wymiar. Natomiast ja mówię o tym elemencie rozmowy o Tusku. No po prostu Trump, jak kogoś nie lubi, to mówi to i tej osobie, i innym osobom i to powiedział. Chcę powiedzieć tyle, że koncepcja, że tu był jakiś plan zewnętrznego obalenia polskich władz, jest absurdalna. Natomiast na pewno jest też tak, i o tym mówię na kanale tak, że to ma też taki wymiar, że Donald Trump jakby wyczuwa, dlaczego nie lubi Tuska. Bo on widzi pewnie to, o czym powiedział Bielan, opóźnianie prac nad tarczą, nad bazą w Polsce. Opóźnianie, tak? On widzi, że ten rząd udaje pewne rzeczy, że poprzedni rząd jakby pyk kupował co trzeba i jak trzeba i jak chciał to kupował, a ten rząd w bardzo... Znaczy w ogóle to jest podstawowa cecha rządów Tuska. Znaczy pic i fotomontaż i ta warstwa makijażu, marketingu, która zawsze jest w polityce, tutaj jest tak gruba jak w oszukanym kotlecie schabowym za sowieckich czasów. To znaczy, że tej panierki jest na centymetr, a tego kotlecika jest na pół milimetra. Czy ktoś może pokazać jeden temat, jeden obszar, w którym ekipa Donalda Tuska naprawdę coś robi, tak naprawdę? Ja nawet z wojska mam sygnały, że jest na przykład, że wstrzymany jest, czy wstrzymywany jest pobór. Znaczy, no nie ma poboru, ale te wstępowanie do dobrowolnej z powodu pieniędzy, finansów, przechodzenie na zawodowstwo, że jakby w jednostkach już wiedzą, że za chwilę będzie bardzo biednie. I jakby no słowo Tuska nic nie znaczy. No nie było premiera, którego słowo by tak mało znaczyło. I myślę, że Trump trochę o tym mówił. No, w marcu 2025 roku to Tusk powiedział wszystkim Polakom z mównicy sejmowej, czasy są tak złe, że wszyscy przejdą przeszkolenie wojskowe. Pracujemy, mówił, z ministrem Kosiniakiem Kamyszem nad tym systemem. Czy coś się zdarzyło? I w bardzo wielu sprawach. Pałac Saski niedaleko. No, ujawnił ostatnio pan premier Gliński. Nie podpisali nawet umowy. Udają, że to budują. CPK opóźniają jak mogą. Przecież to są rządy, które nie istnieją. One 90% wkładają w propagandę. I myślę, że Trump też o tym powiedział. Stary, no ja chcę tej bazy, ale mówią mi, że to wolno idzie. No. Jakby premier Błaszczak chciał takiej bazy i była wola amerykańska, to by w miesiąc ją zbudował. No, taka prawda.
0: To zaraz się dowiemy, bo później 8:10 Mariusz Błaszczak będzie naszym gościem. To zaraz pewnie takie pytanie zadam, ile wybudowałby bazę.
3: Może przesadziłem, dobra, to się wycofuję. Zobaczmy, nie jestem ekspertem.
0: Jaki termin dał? Na koniec to wypada jednak o tą burzę internetową komentarz, bo się zadziało.
3: No tak, to taka nieprzyjemna sprawa. Ale pan, panie rektorze, też był we Fratrii w telewizji w Polsce. Tam okej, wszystko jest?
0: Jakby to tak.
3: No to może na tym zakończmy. Jest jakieś zawsze jakby wszelkiego rodzaju zgorszeń staram się unikać i zawsze też warto też może spokojniej, tak. Będzie okej.
0: I tu stawiamy kropkę. Tak, Michał Karnowski, kanał Tak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio, za rozmowę, a my nie wiem, czy teraz się połączymy z kolejnym gościem. Blok reklamowy pewnie mamy zaległy do wypuszczenia, bośmy się zagadali. To teraz słuchamy uważnie reklam, a zaraz potem kolejny gość.
4: Reklama. Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl. Po reklamie.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
6: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
7: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
6: O matko! Mała porcja dorsza w cenie 5 patronów? Spływamy stąd.
8: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: No i teraz przyspieszamy i ten temat też związany z dużą polityką i biznesem. Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Widzimy się, słyszymy się. No to pierwsze pytanie o samą fundację, bo to dość młody podmiot, jeżeli chodzi o wpis do KRS-u. Kogo grupuje i gdzie się plasuje Fundacja Przedsiębiorcy Prawicy?
1: Fundacja grupuje ponad 8 tysięcy polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest organizacja, pomoc, zrzeszanie, networking dla polskich przedsiębiorców, firm z polskim kapitałem i pomoc w ich działaniu, tworzenie aktów prawnych. Stworzyliśmy ustawę o likwidacji KSeF-u. Pomagamy polskim przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej. Jesteśmy, tak jak pan mówi, stosunkowo młodą organizacją, natomiast mimo tego naszego młodego wieku staramy się bardzo aktywnie działać.
0: To jest, że tak powiem, świecka fundacja, czy jednak polityczna? Jak to wygląda? Bo beneficjentem rzeczywistym są posłowie na Sejm.
1: Tak, to prawda, natomiast naszym celem jest grupowanie szerokiego grona polskich przedsiębiorców, którzy mają Polskę i wartości patriotyczne w sercu. Osobami zrzeszonymi w fundacji są członkowie wielu różnych partii politycznych, wielu organizacji. Staramy się nie dzielić ludzi, ale ich łączyć.
0: Także ponad kontentami, to jeszcze tylko, żeby było jasne, beneficjentami rzeczywistymi jest pan poseł Grzegorz Braun i pan poseł Włodzimierz Skalik, bo to są ci, te osoby, które są beneficjentami działalności fundacji. Pan jest prezesem, czyli zarządza tak bezpośrednio to, co robi, tym, jak działa fundacja. No i zrobiło się głośno o fundacji przy okazji tak zwanych taśm Grzegorza Brauna, czyli materiału nagranego w początku, na wiosnę tego roku, a emitowanego przez kanał na YouTubie Przekanał i pana Bartosza, pana redaktora Bartosza Graczaka. Te nagrania, one były, skąd one pochodzą? Pan, bo tam pan występuje, to pan pewnie pamięta, jaka to była sytuacja.
1: Tak, panie redaktorze, jest to bardzo smutne i przykre, że media robią aferę z rozmów przy tak zwanym kotlecie podczas nieoficjalnej kolacji. Rzeczywiście jedno ze spotkań związanych z Instytutem Karonia miało miejsce w kwietniu i po tym spotkaniu była po prostu kolacja, podczas której znalazły się osoby, które postanowiły nagrać nieoficjalne rozmowy, a to jest zupełnie bez sensu, ponieważ tam nie było omawianych żadnych tajemnic. Wszystko, co było mówione podczas tej kolacji, zostało wcześniej i później powtórzone w oficjalnych komunikatach. Sam fakt współpracy i organizacji konferencji również był publiczny, a konkretne rozmowy techniczne o organizacji danej imprezy czy zapraszanie konkretnych gości, profesor Janowski miał być jednym z gości, ekspertów występujących na tej imprezie, no to pan wybaczy, ale to już nie jest żadna rewelacja.
0: Rzeczywiście, kto będzie, kogo nie będzie, tam pada ta fraza sprowadzenie Hindusów do Polski, bo wszystko miało, czy wszystko, cała taśma to jest omawianie imprezy, którą zapowiedział w Brukseli Grzegorz Braun, czyli spotkania polskich i hinduskich, ale chyba nie tylko hinduskich przedsiębiorców w formacie 50-50, ale tych państwa było więcej. Miało być w lipcu, skończyło się na początku października w Krakowie. Jak się ten szczyt odbył? Co się udało uzyskać?
1: Tu jeszcze trzeba zaznaczyć bardzo mocno, że pan Graczak na kanale Przekanał dokonał bardzo poważnej manipulacji. Mianowicie pan Graczak uciął część mojej wypowiedzi, gdzie ja mówię, że nie będzie tam żadnych agencji pracy z Indii, ani też nie będzie żadnych agencji pracy z Polski i Ukrainy. Oczywiście słowo nie będzie zostało wycięte z mojej wypowiedzi. No to jest bardzo poważne sprzeniewierzenie się podstawowym zasadom dziennikarstwa.
0: Ale była tam organizacja związana z jedną z partii rządzących Indii, czyli Pathway Global Alliance, czy nie było, bo ta firma się pośrednictwem pracy zajmuje?
1: Tu musimy najpierw sprecyzować, że samo wydarzenie się nie odbyło. Niestety Winą możemy obciążyć tutaj rząd Donalda Tuska, gdyż przedstawiciele polskiego konsulatu w New Delhi odmówili wiz dla uczestników spotkania. Powiedzieli nam, że mimo, że standardowo wizę biznesową wystawia się w ciągu tygodnia, to oni zrobią wszystko, żeby takie wizy nie zostały wystawione nawet w dni 900. Cytuję prawie dosłownie.
0: Czyli co? Czyli Donald Tusk zablokował przyjazd hinduskich przedsiębiorców, ale właśnie z tej organizacji? Czy rzeczywiście tym głównym miało być z jednej strony pańska fundacja, gdzie pan jest prezesem Przedsiębiorcy Prawicy, a z drugiej Pathway Global Alliance? To miało być te dwie organizacje, to miałby tworzyć czy organizować konferencję?
1: Po stronie indyjskiej uczestników organizowały trzy organizacje, właśnie Global Pathway Alliance, która jest organizacją powołaną specjalnie do tego typu imprez i organizuje je na przykład z Belgią, Wielką Brytanią, ale również z Polską, ale również Ministerstwo Handlu Indii i Ministerstwo Turystyki Indii. I to zablokował rząd Donalda Tuska. I co ciekawe, za dwa tygodnie, już niecałe dwa tygodnie, Donald Tusk przypadkiem znajdzie się w New Delhi, będzie się spotykał dokładnie z tymi samymi ludźmi, dosłownie, z imienia i nazwiska, z tymi samymi osobami i będzie brał ze sobą polskich biznesmenów. Co za przypadek.
0: To rzeczywiście jest tak, że 100 polskich biznesmenów leci z premierem Tuskiem, ale to jest praktyka, którą także stosują pozostałe polskie władze. Prezydent Nawrocki także zabiera przedsiębiorców swoje wyjazdy zagraniczne. Wcześniej robił to też Andrzej Duda. To już dopytam jeszcze, no bo jednak Global Pathway Alliance jest organizacją, która specjalizuje się w oferowaniu pracowników.
1: Czy ja mogę mieć do pana, panie redaktorze, prośbę?
0: Oczywiście.
1: Prosiłbym, żebyśmy rozmawiali o faktach, a nie o pomówieniach. Otóż to jest zdecydowanie nieprawda. Ta organizacja, można zerknąć sobie na ich stronę internetową, nie zajmuje się sprowadzaniem pracowników i rozmowy między nami nie tyczyły się w ogóle sprowadzania pracowników z jakiegokolwiek kraju do Polski.
0: Chociaż jakby spojrzeć na poprzednią wersję strony, tą, która znikła na wiosnę tego roku, to tam była zakładka pracownicy wykwalifikowani, niewykwalifikowani, budowlani, informatycy, sezonowi i to była dość mocno na poprzedniej, już nieaktualnej, ale jeszcze da się odgrzebać stronie Global Pathway Alliance, więc jednak ta organizacja przynajmniej do wiosny tego roku mocno stawiała na outsourcing pracowników z Indii.
1: Wie pan, jak ja pierwszy raz właśnie wiosną tego roku odwiedziłem ich stronę, nie było tam żadnych informacji na ten temat. Czy były wcześniej? Nie wiem tego. To jest bardzo dobre pytanie. Ja sugeruję panu zaprosić przedstawicieli tej organizacji i na przykład ambasadę Indii i po prostu o tym porozmawiać.
0: To już na koniec pytanie. Jak ten teraz, jak rozumiem, organizowany szczyt w Krakowie odbył się, jak rozumiem, nie było Hindusów, to kto był? Jak wygląda to sprzęgnięcie polityków partyjnych z przedsiębiorcami? Jak to, kto tam gra, jakie skrzypce, panie prezesie?
1: Szczyt się nie odbył, ponieważ szczyt Polska-Azja bez uczestników z Azji nie miałby większego sensu. Natomiast ja osobiście byłem w Chinach na zaproszenie rządu chińskiego na konferencji Pasaj Szlaku i w najbliższym czasie organizujemy misję gospodarczą do Chin na targi w Kantonie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu. Naszym celem jako fundacji jest pomoc polskim przedsiębiorcom w kontraktach eksportowych, ale nie tylko. Szczyt indyjski zapewne się odbędzie w późniejszym terminie, kiedy miłościwie nam panujący Donald Tusk nie będzie nam robił problemów i ten jego rząd przejdzie do historii. A na ten moment, no niestety, jako organizacja opozycyjna wobec rządu Donalda Tuska nie możemy liczyć na przychylność państwa polskiego, a szkoda.
0: O czym mówił Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. Na koniec pytanie, bo w Brukseli Grzegorz Braun mówił, że istotą polityki to nie jest tworzenie historii, to nie jest na pewno prowadzenie wojen, to jest robienie biznesu. No właśnie, nie jest tak, że trochę partia polityczna poprzez państwa fundację może taki biznes robić, że to jest trochę taka przykrywka do robienia interesów, chociażby misja do Chin, są bilety, to organizuje wiceprezes Korony, pan poseł Roman Fritz, często gość często Radia Wnet, no i jakby za to pobiera opłatę, za to, żeby ktoś pojechał.
1: Ja
0: jak to wygląda?
1: Przepraszam panie Łukaszu, bo organizuje to fundacja i ja jako prezes fundacji, a nie pan poseł Roman Fritz.
0: Chociaż on jest na plakatach oficjalnych, wymieniony z imienia i nazwiska.
1: Jest uczestników oczywiście.
0: I jakby on swoim nazwiskiem trochę tą misję gwarantuje, no bo jest na plakatach. Ktoś widzi plakat, to widzi Roman Fritz i zdjęcie pana posła i wiceprezesa Korony, a nie pańskie, prawda?
1: Jest na plakacie. Moje zdjęcie jest również, z tego co pamiętam, natomiast pan Roman Fritz będzie jednym z uczestników i za ten udział mu bardzo serdecznie dziękuję.
0: I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten styk przedsiębiorczości i polityki. Dominik...
1: Tu trzeba, panie Łukaszu, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Czy pan wie, że import z Indii do Polski to 4 miliardy dolarów? A eksport z Polski do Indii to tylko 1 miliard dolarów?
0: Mamy deficyt handlowy tak samo jak z Chinami. Rzeczywiście tak jest, że tylko pytanie, czy na pewno w Indiach jest tak wielu odbiorców naszych towarów, ale może to się zmieni, może jest szansa coś do Indii eksportować. Chociaż nie jest to najbogatsze społeczeństwo na świecie i najbardziej chłodny rynek, ale może to się zmieni.
1: To są dwa najbardziej ludne kraje świata i co najważniejsze, te kraje nie potrafią się same wyżywić. To znaczy, te kraje, żeby wyżywić swoje populacje, muszą importować olbrzymie ilości żywności. I to jest olbrzymia szansa dla polskich rolników, polskich producentów rolno-spożywczych i ogólnie dla polskiego sektora przetwórczego żywności, ponieważ tam jest olbrzymie zapotrzebowanie na produkty żywnościowe. Ja oczywiście wolałbym, żeby Polska eksportowała wysoko przetworzone produkty, technologie i tak dalej. No ale te branże są z reguły opanowane przez kapitał zachodni i profity z tego eksportu, nawet jeżeli on się wydarza, trafiają za granicę. No a jeżeli chcemy wspierać Polaków, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, to skoncentrujmy się na tym, na eksporcie tego, co jeszcze zostało w polskich rękach. To są dwa rynki, dwa bardzo ważne, wielkie rynki, gdzie jest olbrzymia przestrzeń do zagospodarowania.
0: Wielkie rynki, chociaż przynajmniej ten chiński dość hermetycznie zamknięty, ale może ktoś znajdzie kiedyś do niego klucz, za czym, za jaką cenę, bo tu zawsze cena jest kwestią. Panie prezesie, tu musimy stawiać kropkę, jesteśmy już troszkę po czasie. Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 8:05, najwyższa pora na serwis informacyjny.
2: Nowe ceny paliw od dziś, jak podaje Ministerstwo Energii, cena benzyny 95 wynosi maksymalnie 6,86 zł za litr, benzyny 98 7,74 zł, a oleju napędowego 7,80 zł za litr. Były radny Koalicji Obywatelskiej i koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid K. stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie przez kilka godzin prowadzono z nim czynności. Według Radia Z lekarz miał usłyszeć zarzuty. Sprawa Dawida K. stała się głośna po publikacjach portalu Zero.pl. Według ustaleń portalu 28-latek bez specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Media informowały również o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków KO przy przyjmowaniu na oddział i wykonywaniu badań. Donald Tusk wie, że niczego w sprawie przejęcia TVN-u nie może zrobić. Na wczorajszą decyzję rządu o zbadanie sprawy przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance czekaliśmy tak długo, ponieważ premier wybierał pomiędzy lojalnością wobec własnego zaplecza, a śmiesznością. Analizował w Poranku Wnet redaktor kanału Tak, Michał Karnowski.
3: W przypadku niepowodzenia takiej akcji będzie śmieszny. Wybrał śmieszność. Wahał się długo, bo wie, bo rozumie, że to jest gigantyczna transakcja, która zapadła gdzieś za oceanem. Komisja Europejska już na nią wyraziła zgodę. Dziś to już ma mniejsze znaczenie, ale wszyscy trochę pamiętamy, że to dobro rzadkie, jakim jest koncesja, to była władza. I nagle się okazuje, że tym skarbem naszym narodowym, jak workiem kartofli, handlują gdzieś. I on to wie, no ale ma swoje zaplecze. I myślę, że w ogóle ta ustawa, to do czego się dzisiaj oni powołują, czy z założenia było jasne, że to nie będzie użyte i tego nie ma jak użyć, ale miało to uspokoić ekipę TVN.
2: Mówił redaktor Michał Karnowski z kanału Taka Cała Rozmowa na Wnet FM. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej, jak wynika z kalendarza gospodarczego Macronext, RPP ma zdecydować o wysokości stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 3,34%. Komunikat po posiedzeniu zaplanowano na godzinę 16. Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus odwiedził RCB po poniedziałkowym błędzie, w wyniku którego alert dotyczący zagrożenia trafił do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Cieszyński ocenił, że sytuacja w centrum jest dramatyczna, a instytucja odpowiedzialna za koordynowanie działań kryzysowych nie dysponuje wystarczającymi zasobami do prawidłowego funkcjonowania. Swoje ustalenia polityk przedstawił we wpisie w serwisie X. Kontrola była reakcją na pomyłkę, która wywołała pytania o sprawność systemu ostrzegania mieszkańców. AfD rozpoczęła pracę w nowym parlamencie Saksonii-Anhalt miesiąc po historycznym zwycięstwie wyborczym. Partii zabrakło jednak 3 mandatów do samodzielnej większości i nadal nie ma wystarczającego poparcia, by utworzyć rząd. Kandydat AfD na premiera landu Ulrich Siegmund chce przeprowadzić pierwsze głosowanie dopiero w grudniu, licząc na zdobycie dodatkowych głosów. Tymczasem główne ugrupowania podtrzymują kordon sanitarny, odrzucając współpracę z AfD. Inauguracyjne posiedzenie przyniosło jednak partii symboliczny sukces. 35-letni polityk Tobias Rausch został wybrany przewodniczącym parlamentu landu. Otrzymał 48 głosów, w tym poparcie komunistycznej BSW oraz co najmniej 4 innych deputowanych. Jak informuje Reuters, tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Halsen. Belgijsko-amerykański fizyk został wyróżniony za pionierską pracę nad wykrywaniem wysokoenergetycznych neutrin przy pomocy obserwatorium Ice Cube znajdującego się w antarktycznym lodzie. Badania tych cząstek pomagają naukowcom obserwować najbardziej energetyczne zjawiska we wszechświecie.
4: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trwa mecz Igi Świątek z Iwą Jowicz w 1/8.

0: drużyny. Mówiliśmy o tym, że szukamy bramkarza. Wydaje mi się, że sytuacja nam się klaruje. Moim zdaniem odkryliśmy dobrego piłkarza w środkowej strefie boiska, jakim jest Wiktor Nowak. To też jest ważna sprawa. Szukaliśmy nie wiadomo jak długo lewego obrońcy. Wydaje mi się, że mamy kogoś, kto gra na lewej obronie. Podoba się panu Frankowski na lewej obronie, czy nie? Może być, nie?
1: Może być,
0: no, może być. No to będziemy szukać pozytywów z tych czterech meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie ten czy inny, bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi na przykład o napastników i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest moment po jednym meczu szukać i analizować wszystkie cztery. My to zrobimy we własnym gronie, przedstawimy sytuację, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja nie będę.
2: I tak właśnie trwają te rozmowy Jana Urbana z niektórymi dziennikarzami. Do tego także wrócimy po godzinie 9. Tymczasem wspomniany Robert Lewandowski powrócił do Stanów Zjednoczonych. Wszedł w 76 minucie meczu z Vancouver wyjazdowego i zaliczył asystę. I co ciekawe, Chicago Fire pokonało faworyzowany Vancouver 3-1. Asysta Roberta Lewandowskiego przy trzeciej bramce, a więc dobry powrót Polaka do swojej klubowej drużyny. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.
7: Wnet o godzinie 8.13 na falach UKF FM, ale także w internecie na www.wnet.fm i na kanale YouTube Radia Wnet. Jesteśmy zwarci i gotowi, aby rozpocząć wywiad Wnet.
8: Byliśmy umówieni na rozmowę.
9: Zapraszam na wywiad Wnet.
10: Wywiad Wnet.
7: A gościem Poranka Wnet Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
7: Padło pytanie w rozmowie z Michałem Karnowskim. Jak szybko pan przewodniczący, jakby był pan jeszcze wicepremierem, szefem MON, postawiłby bazę amerykańską w Polsce?
11: Podstawy do tego, żeby taka baza powstała, żeby Fort Trump powstał, zbudowaliśmy podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Sam osobiście podpisywałem umowę o wzmocnieniu współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi 15 sierpnia 2020 roku. Symboliczna data. Razem z Mike'em Pompeo, ówczesnym sekretarzem stanu Ameryki. A więc mamy podstawę formalno-prawną. Są miejsca, lokalizacje, które są przygotowane. W zasadzie z marszu można tam stworzyć Fort Trump. Czy to w Poznaniu jest Kamp Kościuszko, który zbudowaliśmy z Amerykanami. W Powidzu są magazyny sprzętu amerykańskiego. Też miejsce już gotowe praktycznie. Drawsko-Pomorskie także jest miejscem przygotowanym. Na Drawsku-Pomorskim zbudowaliśmy na wzór infrastruktury amerykańskiej CTC, czyli Combat Training Center, a więc poligon. Poligon, który jest do dyspozycji sił lądowych polskich, ale przecież razem z Amerykanami można wykorzystywać. Jest Wrocław, który także jest gotowy. W związku z tym mogę powiedzieć tak, że w 2025 roku zbudowalibyśmy wspólnie z Amerykanami Fort Trump, czyli rok wcześniej.
7: To jest kwestia roku? Ile to by trwało?
11: Kilku miesięcy.
7: Gdyby rząd chciał.
11: kilku miesięcy, bo tak jak powiedziałem, podstawy formalne

0: Prawne są, lokalizacje też są, chyba że doszlibyśmy do wniosku, że jakaś inna lokalizacja, no to wtedy oczywiście czas byłby potrzebny dłuższy, ale jeżeli spośród tych, które wskazałem, jedna zostałaby wybrana, to naprawdę kilka miesięcy.
1: W inną symboliczną datę, 17 września tego roku, Donald Trump napisał, że ta baza będzie. O co chodzi w tej rozgrywce? Kto z kim gra, jeżeli chodzi o bazę amerykańską w Polsce?
0: Niemcy z Amerykanami, w sensie takim, że, a może Niemcy z Polakami, tylko z tym, że strona polska jest w części po stronie niemieckiej. A mówiąc wprost, Donald Tusk jest antyamerykański, jest proniemiecki. Przecież Donald Tusk publicznie mówił, że nie będzie podbierał żołnierzy amerykańskich Niemcom, prawda? Powiedział to. Donald Tusk również, kiedy rządził po raz pierwszy, jak to wykazali wspólnie pan profesor Sławomir Cęckiewicz i redaktor Rachoń w książce Zgoda, torpedował działania związane z budową w Redzikowie bazy antyrakietowej. No i Donald Tusk rządzi po raz drugi. Mamy powtórkę z rozrywki.
1: Wizyta w marcu tego roku w Białym Domu Władysława Kosiniaka-Kamysza była w tym celu właśnie zorganizowana przez pana europosła Bielana?
0: Była w innym celu zorganizowana. Zresztą prosił o to sam Władysław Kosiniak-Kamysz, jak mówi pan poseł Adam Bielan. Chodziło o spotkanie upamiętniające żołnierza amerykańskiego, który oddał swoje życie, osłaniając żołnierza polskiego. No to jest, myślę, że bardzo ważna sprawa, pokazująca sojusz polsko-amerykański.
1: Sprawa ważna, symboliczna, no ale symboliczna jednostkowa, a baza to zupełnie inny kaliber sprawy.
0: Tak, to oczywiście tak, ale baza jest niezbędna do tego, żeby odstraszyć Rosję, mówiąc wprost. I tu nie chodzi o to, że Amerykanie będą wypełniać obowiązki w zastępstwie Wojska Polskiego. Nie. Wojsko Polskie musi być liczne, musi być dobrze uzbrojone i to te procesy zostały rozpoczęte przez brajania i zwiększania liczebnego Wojska Polskiego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziś one wyhamowały. Proszę zwrócić uwagę, że w Sejmie już jutro będzie omawiany projekt budżetu na rok 2027. Nakłady na obronność na rok 2027 w projekcie budżetu rządu Donalda Tuska są niższe niż w roku bieżącym. Na przykład w odniesieniu procentowym do PKB w przyszłym roku ma być 4,5% PKB, w tym roku 4,8%. Jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli mechanizm, który powstał na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, ustawy rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym roku 72 miliardy, w przyszłym roku 66.
1: A to może o to chodzi, może Donald Tusk nie chce tej bazy, bo nas na nią nie stać.
0: Nas stać. Nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie. A myślę, że powody są polityczne. Powody są takie o to, że Donald Tusk swego czasu nazwał prezydenta Trumpa w sposób haniebny. Mówiąc wprost, nazwał agentem rosyjskim. Więc i to powoduje, że Donald Tusk jest, jak mówił Adam Bielan słusznie, personą non grata w Białym Domu. No i to jest zupełnie oczywiste.
1: Da się wybudować bazę w sytuacji, kiedy premier jest persona non grata w Białym Domu z Amerykanami?
0: Da się, oczywiście da się.
1: Dzięki Donalda Tuska.
0: Tak, dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, tak. Dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Popatrzmy, co by było, gdyby w ubiegłym roku wygrał zastępca Donalda Tuska. Nie byłoby z całą pewnością fortu Trump w Polsce.
1: No, dalej trzeba... nie ma, ale to rozumiem, nie znam Tuska, ale to w rządzie trzeba mieć partnera.
0: Ale jest
1: prezydent
0: presja.
1: Ma swoje kompetencje. Wielu nie ma w swoich rękach, on ma je rząd.
0: Tak, tak. No i stąd ta cała rozgrywka. To ja to odczytuję w ten sposób, że reseciarze próbują zablokować Fort Trump. Radosław Sikorski mówi, że mu się nazwa nie podoba.
1: Wczoraj to w Polsat News powtórzył pan Bosacki, czy na pewno musi być Fort Trump.
0: No właśnie, no widzimy. Próbują zablokować jeden z podstawowych elementów systemu odstraszania, systemu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Próbują zdemontować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i co nam proponują w zamian? Europejską autonomię strategiczną, dominację niemiecką. Dobrze. Ja przypominam, że historycznie rzecz biorąc, zawsze Niemcy starali się współpracować z Rosją i nie tak dawno współpracowali. Nord Stream jest przykładem tej współpracy. Ta współpraca zawsze, zawsze była, jest i będzie wymierzona przeciwko Polsce.
1: A dałoby się zrobić tą bazę, kiedy premierem jest Donald Tusk, ale przy współpracy prezydenta z prezesem PSL-u, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
0: Ja jestem przekonany, że da się tą bazę zbudować wtedy, kiedy będzie presja społeczna, bo Tusk wyłącznie cofa się wtedy, kiedy widzi presję społeczną. A teraz poprzez te działania, których jesteśmy świadkami, mamy sytuację, w której Tusk próbuje zdemontować całą tą konstrukcję budowy polskiego bezpieczeństwa. Uderza w sojusz polsko-amerykański, który jest kluczem do naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, to nie Amerykanie mają zastąpić Wojsko Polskie. W związku z tym trzeba zwiększać liczebnie Wojsko Polskie, a nie ma pieniędzy na nowe etaty dla żołnierzy. Trzeba dozbrajać Wojsko Polskie, a nie ma pozyskania 500 wyrzutni HIMARS, a więc artylerii rakietowej dla Wojska Polskiego.
1: A ten temat bazy, pana zdaniem, był poruszany na tym spotkaniu w marcu tego roku?
0: Nie wiem. Nie wiem, jaki był przebieg. Myślę, że najlepiej to o tym może...
1: Adam Bielan nie relacjonował tego.
0: Najlepiej o tym może powiedzieć Władysław Kosiniak-Kamysz, ale widać unika tej sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o obieranie w Polsce premierów, no to przypomnę wystąpienie Urszuli von der Leyen, Niemki, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która wskazywała Donalda Tuska na premiera. Przypomnę.
1: Skutecznie.
0: No proszę bardzo, ale źle dla Polski, jak widać. Stąd też ta próba właśnie storpedowania fortu Trump przez
1: Tuska. A wy byście
0: Tuska
1: wzięli jako Prawo i Sprawiedliwość udział w takim manewrze, że jakoś przez via Waszyngton, przez Waszyngton rozbijać tą koalicję?
0: Nie, my nie bierzemy udziału w jakichś manewrach. My mówimy wprost. Tusk źle rządzi i większość Polaków podziela naszą opinię, opinię Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 50% Polaków uważa rządy Donalda Tuska za złe. Tak, to są fatalne rządy.
1: A gdyby z jakiegoś powodu, czy to porozmawiałem w Białym Domu, czy to z innych powodów Władysław Kosiniak-Kamysz jednak wstał i powiedział, ja chcę być premierem. No zagłosowałby pan za premierem w tej kadencji Kosiniakiem-Kamyszem?
0: Impossible.
1: Nie zagłosowałby pan?
0: Nie, to nie chodzi o to, jak ja bym zagłosował, ale kiedy obserwuję Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to przecież, panie redaktorze, pan się zajmuje omawianiem polityki, prawda? Widzi pan taką możliwość? Ja nie widzę.
1: Mateusz Morawiecki chyba widział ją, chyba też Jarosław Kaczyński tuż po wyborach.
0: Tuż po wyborach, no bo konsekwencja była taka oto, trzecia droga dystansowała się wobec Donalda Tuska, ale kiedy przyszło do formowania rządu, no to spuścili głowy, powiedzieli, nie wiem, ja wol chyba, prawda, i już. I potem, jeżeli ktoś próbował się dystansować, jak Szymon Hołownia, no to został przez Donalda Tuska potraktowany, no tak jak Szymon Hołownia został potraktowany.
1: Czyli w tej kadencji już żadnych spotkań, żadnych rozmów nad wymianą premiera także w kontekście polskiego bezpieczeństwa, także w kontekście Fort Trump nie będzie.
0: Panie redaktorze, gdyby była jakakolwiek szansa, żeby Tusk odszedł, to trzeba z tej szansy skorzystać, no bo nie można
1: nawet,
0: że
1: będzie
0: patrzeć...
1: szansa inspirowana z zewnątrz? Czy...
0: Nie, to nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy zainspirowali w odwołanie Donalda Tuska. To też jest, nie znam niemieckiego, więc nie wiem, jak to jest niemożliwe po niemiecku, ale no, ja też jest to niemożliwe.
1: Panie pośle, naszym gościem przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, trochę do opozycji przejdźmy. Często pojawia się cytat w ustach Jarosława Kaczyńskiego, czy taka myśl, że im szersza lista prawicy, tym lepiej.
0: Tak.
1: Jak szeroka? O czym myślicie, mówiąc, szeroka lista prawicy?
0: No, pan prezes Jarosław Kaczyński zaczął od tego, że już kilka miesięcy temu wysłał list do Sławomira Mentzena z propozycją 10 punktów, które stanowić powinny taką podstawę do rozmów dotyczących wspólnego przesłania, wspólnego programu. Niestety Sławomir Mentzen odrzucił wszystkie te punkty. Pierwszy z tych punktów, przypomnę, to było odrzucenie koalicji z Donaldem
1: Tuskiem. Nie wiem,
0: czy
1: wszystkie odrzucił, ale faktycznie podpisał takiego dokumentu.
0: Wszystkie odrzucił. Powiedział, że wszystkie odrzuca. Więc my podejmujemy takie wysiłki. Mamy nadzieję na pakt senacki pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego. I pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że gdyby pakt senacki zakończył się powodzeniem, no to dobrze by było pójść krok dalej, stworzyć pod patronatem też pana prezydenta Karola Nawrockiego wspólną listę. Dlaczego dobrze by było? No bo D'Hondt to podpowiada. D'Hondt podpowiada też Donaldowi Tuskowi takie działania. W związku z tym ja sądzę, że bardzo prawdopodobna jest taka oto opcja, że koalicja 13 grudnia wystartuje z jednej listy. Z jednej listy ze względu na to, że ze względu na kalkulacje do dotyczącą przeliczenia głosów na mandaty. I to jest racjonalne. To jest racjonalne. Gorzej, że po prawej stronie sceny politycznej no, są tacy, którzy rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, a więc idą wbrew logice, chyba że to inna logika, inne argumenty im podpowiadają. To już proszę...
1: Uderzenie w Mateusza Morawieckiego, ale to jest tak, że nie ma już rozmów między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością.
0: Proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki uderza we własny dorobek jako premiera rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie dalej chyba niż przedwczoraj. Czy nawet wczoraj udzielił wywiadu, w którym no, powielał takie negatywne stereotypy, fałszywe stereotypy.
1: Przedwczoraj w radiu RMF FM mówił,
0: dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki traci wiarygodność. Być może jest zdesperowany sytuacją, bo wybory w Krakowie, którym towarzyszył sondaż Exit Poll, pokazują, że w zasadzie to jego ugrupowanie nie ma poparcia, nie ma wyborców. Ale co innego jest istotne, że należy łączyć i stąd pan prezydent Karol Nawrocki, inicjatywa pana prezydenta, mam nadzieję, że zakończy się sukcesem. No a Mateusz Morawiecki idzie wbrew tej inicjatywie pana prezydenta Nawrockiego. W naszym przekonaniu, w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości, należy działać, należy pokazywać alternatywę wobec złych rządów Donalda Tuska i my to robimy. Ostatnio, w sobotę, odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości poświęcona gospodarce i finansom. Wystąpił pan prezes Jarosław Kaczyński, wystąpił pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na urząd premiera i wystąpił pan profesor Mariusz Andrzejewski, pokazując program Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiście propozycja. My program budujemy zawsze w ten sposób, że rozmawiamy z ludźmi, prosimy o recenzję, prosimy o uwagi. No i tak to wydarzyło się w sobotę. Tydzień wcześniej był Kongres Armia, program dotyczący obronności. Ja miałem sposobność, żeby przedstawić nasze postulaty.
1: I co z tego
0: Narodowy
1: wynika?
0: Program gotowości obronnej.
1: Dobrze. I
0: bardzo ciekawy postulat,
1: ale
0: sądzę.
1: Ale politycznie, na przykład jeśli chodzi o armię, w tej chwili politycznie, to raczej Sławomir Mentzen potrafi burzę wywołać, mówiąc o potrzebie zasadniczej służby wojskowej obowiązkowej, czyli tak zwanego poboru przywrócenia.
0: No, że jeżeli pan redaktor mówi o burzy, to tak, tylko to burza w szklance wody. To nie jest nic konkretnego. Pokazuje Mentzen, że jest nieprzygotowany do tego, żeby rządzić. To pokazuje,
1: a może
0: że
1: ma to, czego nie mają inni politycy, czyli odwagę powiedzieć ludziom wprost. Tak, jest taka sytuacja, że pobór wróci. Czy zasadnicza służba wojskowa?
0: Nie sądzę. Jeżeli chce uderzać głową w mur i rozbić sobie tą głowę i pan redaktor uważa to za odwagę, no to ja tak nie twierdzę.
1: A nie
0: to
1: ma,
0: żadna
1: a nie
0: odwaga.
1: A nie ma potrzeby przywrócenia poboru w Polsce?
0: Nie.
1: Nie jest tak, że my nie zbudujemy silnej armii bez zasadniczej służby wojskowej?
0: Nie ma takiej potrzeby. Właśnie ten Narodowy Program Gotowości Obronnej, który przedstawiałem na Kongresie Armia w Stalowej Woli, też nie przypadkiem, to była trzecia edycja Kongresu Armia, tym razem właśnie poświęcona programowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli takim założeniom programowym. Mówiłem o przeszkoleniu rocznie 200 tysięcy młodych mężczyzn, 19-latków, którzy corocznie stawiają się na kwalifikację wojskową. Przeszkoleniu zgodnie z modelem wypracowanym angażowanym w Wojskach Obrony Terytorialnej, a więc 16 dni szkolenia podstawowego, zakończone tak zwaną pętlą taktyczną, czyli swoistym egzaminem. Następnie gotowość w ciągu 3 lat, czyli szkolenia w ciągu 3 lat. 200 tysięcy 19-latków, młodych polskich mężczyzn, corocznie byłoby przeszkalanych. W ten sposób odbudowujemy rezerwy i ten cały program jest niejako obok, nie w zastępstwie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli programu stworzonego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby budować zawodowe Wojsko Polskie, bo zawodowe Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę naszej obronności. Obok Wojskom Obrony Terytorialnej, bo przecież też stworzyliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości Wojska Obrony Terytorialnej, jako ofertę wobec tych, którzy chcą łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. I jeszcze w Narodowym Programie Gotowości Obronnej przedstawiłem ofertę dla młodszych ludzi, czyli dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Akademia Orła Białego, tak żeby, mogę przyrównać do harcerstwa z okresu międzywojennego, też nie kosztem klas mundurowych i jeszcze aktywna rezerwa Rzeczypospolitej Polskiej, czyli oferta skierowana do ludzi starszych.
1: I te propozycje, które zgłaszają politycy Konfederacji. I sobie Mencen trochę inaczej o tym mówi Krzysztof Bosak. To są, to z tego da się złożyć jeden komplementarny program
0: ale
1: obronny prawicy.
0: Ale co oni przedstawiają,
1: prawicy.
0: Panie redaktorze? No co, ja przed chwilą w skrócie, no bo mamy czas ograniczony, powiedziałem o przemyślanym programie Prawa i Sprawiedliwości. To jest przemyślane. Na przykład baza szkoleniowa. Chcemy skorzystać z bazy szkoleniowej oprócz wojska, również Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Czyli z tych 200 tysięcy 19-latków, którzy podlegaliby obowiązkowi szkoleniu. 70% byłoby szkolone przez wojsko, 25% przez Straż Pożarną i 5% przez Straż Graniczną, żeby wykorzystać bazę szkoleniową i żeby nadać profil odmienny w pewnych elementach, bo całościowo spójny. Na przykład Straż Pożarna, ten profil byłby skierowany w stronę obrony cywilnej, czyli ochrona ludności. Straż Graniczna, profil skierowany w stronę właśnie obrony granic. To jest wszystko przemyślane.
1: Jak pan słucha propozycji, haseł czy programów Konfederacji, to macie podobny kierunek myślenia o armii, czy nie? Da się z tego zszyć jeden rząd, który miałby spójny program obronny?
0: Problem z Konfederacją polega na tym, że oni nie są przygotowani do rządzenia. Oni nie mają pomysłów, to są hasła. No to są hasła. I dlatego, że oni mają wsparcie tego mainstreamu, tak, bo mainstream ich wspiera, gdyż w ten sposób próbuje w nas uderzyć, w Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w sondażach, no te sondaże, ich jakość jest wątpliwa, bo weryfikowane są przez wybory, ale w sondażach przed pierwszą turą wyborów było już tak, że za chwilę Sławomir Mencen miał wyprzedzić Karola Nawrockiego. Prawda?
1: Tak, się tak było. Nie wydarzyło. Teraz sondaże partyjne też są różne. To wróćmy do twardej polityki, Pakt Senacki. No, wszyscy mówią, że rozmowy ruszyły w Pałacu Prezydenckim.
0: Bardzo dobrze. Bardzo się z tego ruszyły. Cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Ja pozwoli pan, panie redaktorze, że nie będę wypowiadał się za Pałac Prezydencki, tak jak pan określił słusznie.
1: Nie, ale są takie spotkania? Prawo i Sprawiedliwość bierze udział w takich spotkaniach, czy nic panu nie wiadomo na ten temat, panie przewodniczący?
0: Ja jeszcze raz uchylę się od odpowiedzi na konkretne pytanie pana redaktora, gdyż zależy mi na skuteczności tych działań. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że w interesie Polski leży to, żeby odsunąć Tuska od władzy. Także tak jak w ubiegłym roku byle nie Trzaskowski, tak w tym roku byle nie Tusk i w przyszłym roku też byle nie Tusk. To powinno być przesłanie zasadnicze.
1: Jak elastyczne może być Prawo i Sprawiedliwość w tych rozmowach? No bo ani Konfederacja, ani Grzegorz Braun, ani nawet Rozwój Plus chyba ma od was jednego senatora, ale to tyle. Wy macie większość senatorów. Jeżeli sami startujecie, to pewnie swoją pulę mniej więcej utrzymacie, może nieco uszczuploną. Posuniecie się dla innych partii? Oddacie część obecnych mandatów, czy nie?
0: Cała rzecz polega nie na tym, żeby zastąpić senatorów Prawa i Sprawiedliwości senatorami Konfederacji, tylko żeby wygrać w tych okręgach, które są okręgami z angielska swingującymi. A więc,
1: podobno jest ich 13.
0: A więc 50 w tych okręgach,
1: jako
0: żeby
1: całość
0: wygrać.
1: Macie i jeszcze potencjalnie 13.
0: Bo przecież zastąpienie senatorów Prawa i Sprawiedliwości senatorami Konfederacji nie miałoby żadnego sensu. Nie miałoby żadnego sensu, tym bardziej, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości to ludzie o dorobku, wygrali, politycznym dorobku, wygrali w wybory, no więc mają pozycję polityczną. My chcemy pójść naprzód, a nie dokonać jakichś manewrów, które nic by w sytuacji nie zmieniły.
1: Jaka część tortu jest do podziału w takim wypadku? Wszystkie 100 mandatów od początku dzieli, czy te mandaty, które obecnie ma PiS, to już są wasze i dzielcie się tylko tym, co ewentualnie możecie zdobyć ponad to, co ma Prawo i Sprawiedliwość?
0: W polityce, jak i w życiu, trzeba racjonalnie podchodzić do wyzwań. W związku z tym należy się skoncentrować na tych okręgach, w których wcześniej wygrywali kandydaci prawicowi, okręgi, mówimy o okręgach senackich, a w których wygrali w 2023 roku kandydaci lewicowi, Paktu Senackiego, Koalicji 13 grudnia. No i tu wyłonić najlepszych kandydatów, którzy dawaliby szansę, bo oczywiście nigdy nie ma pewności, którzy dawaliby szansę wygranej dla Polski.
1: Pakt senacki z Grzegorzem Braunem, czy bez? Czy bez w ogóle ma sens? Czy?
0: Prawo i Sprawiedliwość z Grzegorzem Braunem nie będzie się układać, gdyż my uważamy, że Grzegorz Braun Polsce szkodzi. Wyraźnie Polsce szkodzi.
1: A pan
0: zresztą
1: prezydent?
0: Z takimi indywiduami jak Jaszczur czy Ludwiczek trudno cokolwiek ustalić.
1: Ale też oni nie są w partii akurat i zdaje się nie będą startować, bo są skazani. I kandydować nie mogą.
0: Panie redaktorze, w interesie układu rządzącego w naszym kraju leży to, żeby oni startowali. No, jak mamy sędziów na telefon za Donalda Tuska, to w interesie rządzących leży skompromitowanie prawicy, takiej szeroko rozumianej prawicy. Stąd też sądzę, że w tych sondażach kandydaci Brauna, czy tam sama partia Brauna ma takie poparcie, jakie ma. Stąd też ten spin, który stworzyli w mediach głównego nurtu, że w zasadzie Braun rośnie. Wybory w Krakowie pokazały, ile poparcia otrzymał kandydat Brauna, przy czym niezarejestrowany został kandydat Konfederacji.
1: Ale może jest tak, że Braun jest słaby w dużych miastach, a zabiera wam poparcie na prowincji.
0: No jest taka teoria, no ale proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie obok wybory są zawsze najistotniejsze, był też sondaż prowadzony. No i w tym sondażu partia Brauna wypadała bardzo nieznacznie, ze słabym poparciem. Przy czym proszę nie odbierać tego, że ja lekceważę. Ja chciałem przez to przekazać słuchaczom Radia Wnet, że my nie jesteśmy skoncentrowani na tych manewrach, na jakichś grach politycznych. My jesteśmy skoncentrowani na budowaniu siły Prawa i Sprawiedliwości poprzez rozmowę z ludźmi, poprzez przekonywanie. Drodzy Państwo, nie głosujcie, nie marnujcie głosów, nie głosujcie na małe partie prawicowe, bo to nic nie da. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy osiągniecie cel dla Polski, dobry cel dla Polski. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za naszą ojczyznę. My jesteśmy doświadczeni. My nie pozwolimy, żeby Polska była degradowana, żeby na przykład wtłoczyć Polskę do strefy euro, czego chcą dziś rządzący, atakując pana profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Gdzieś tam w kontekście jest również to, że pan profesor Adam Glapiński zgromadził niemal 700 ton złota, więc to złoto też stanowi
1: kwestia
0: cel.
1: Ze strefy euro. Na koniec krótkie pytanie. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym Mateusz Morawiecki wystartowałby z listy Prawa i Sprawiedliwości?
0: No, Mateusz Morawiecki robi wszystko, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Sądzę, że no to te działania jemu szkodzą. Bo tak rzecz prosto ujmując, wystawienie Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, Marcina Horały, na którego zagłosował minister Kierwiński, a za chwilę Horała na konferencji prasowej powiedział, że Kierwińskiego będzie odwoływał, no bo on jest taki ostry wobec tego Kierwińskiego, a przed chwilą Kierwiński na niego głosował. No to pokazuje, że to wszystko jest pic na wodę fotomontaż.
1: Powrotu nie ma.
0: Panie redaktorze, no, najważniejsza jest Polska, ale żeby Polskę uchronić na kolejne pokolenia, to bardzo proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. My naprawdę w te gierki się nie wdajemy. Zresztą jeszcze z tym wicemarszałkiem to też taki zarzut się pojawił, że Platforma musiałaby zagłosować na Marcina Ociepę. Otóż nie. Krzysztof Bosak został wybrany bez głosów Platformy na urząd wicemarszałka Sejmu, no a Marcin Horała już za poparciem Platformy.
1: Na czym mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za
0: rozmowę. Dziękuję, miłego dnia.
1: Były wicepremier i minister obrony narodowej. Godzina 8.41. Pan poseł musi jechać, bo głosowanie o 9.
0: O 9 głosowanie,
1: a my za sekundę będziemy we wspomnianym już Krakowie, bo tam końcówka kampanii wyborczej. Ale zanim Kraków, to serwis informacyjny. Nie, jaki serwis informacyjny? Reklamy. Teraz czas na serwis reklamowy.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Capstrzyk.
7: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
8: i Majtek Mędrula.
7: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
8: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
7: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
8: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
7: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
8: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
7: Mayday, mayday, mayday.

0: I wracamy do Poranka Wnet. Teraz naszym gościem współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca, radna Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jest koryciarstwo. Żadnej ustawy nie przeprowadzili partia Razem, żadnej ustawy nie przyjęli. Jest, wszystko jest niedobre, to nie pasuje. Tak mówi wczoraj marszałek Czarzasty o partii Razem. Czy to jest koryciarstwo? Jak wygląda aktualnie sytuacja między nową lewicą Czarzastego Włodzimierza a partią Razem?
1: Jak wygląda sytuacja, chyba każdy widzi. Natomiast no, myślę, że to jest bardzo karkołomne zadanie, żeby spróbować zdefiniować koryciarstwo, które jest nepotyzmem, które jest używaniem majątku publicznego dla swoich działaczy, jako zasiadanie w opozycji. Bo to jest to, co teraz nowa lewica usiłuje zrobić, to znaczy powiedzieć, że jeśli nie jest się w rządzie, to znaczy, że nic się nie robi. Myślę, że to jest jakieś zaprzeczenie podstawowych zasad demokracji. Jest oczywistym, że partia Razem pisze, zgłasza ustawy, zgłasza i często wprowadza skutecznie do porządku prawnego poprawki do ustaw. Działa jako partia opozycyjna bardzo skutecznie interwencjami poselskimi, na przykład głośną interwencją w DINO Adriana Zandberga związaną z temperaturami pracy, która na pewno, panie ministrze Dziemianowicz-Bąk, na przykład nie była na rękę. No i efekt naszej pracy w opozycji jest taki, że partia rządowa po prostu postanowiła przepuścić atak na partię opozycyjną za to, że śmie krytykować rząd.
0: I to nie tylko ustami w czasie wywiadu prasowego czy rozmowy z dziennikarzami marszałka Sejmu, ale także z mównicy sejmowej była działaczka partii Razem, a obecnie Nowej Lewicy, pani minister Dziemianowicz-Bąk, rzeczywiście poświęciła takie 4 minuty na krytykowanie partii Razem, że nie jest...
1: W specjalnym trybie ministerialnym, niesamowite naprawdę, więc...
0: Tak, ale skąd nagle ta na nowo rozgorzała wojna między partią Razem a Nową Lewicą?
1: Myślę, że tutaj jest bardzo jeden oczywisty czynnik, który miał miejsce, to znaczy wybory w Krakowie. W Krakowie Nowa Lewica wróżyła sobie w sondażach wewnętrznych jakieś 17-16%, drugą turę dla swojej kandydatki Darii Gosek-Popiołek. Natomiast rzeczywistość bardzo boleśnie to zweryfikowała, bo w Krakowie, podobnie jak na poziomie centralnym, Nowa Lewica współrządzi i ludzie po prostu widzą ten wyraźny rozdźwięk pomiędzy tym, co jest obiecywane, a co faktycznie się dzieje. Nie da się ludziom kolejny raz obiecywać gruszek na wierzbie, jeśli widzą, co się dzieje w rzeczywistości, w jaki sposób te rządy są wprowadzone. Więc kiedy Nowa Lewica na poziomie krajowym mówi na przykład o tym, że fantastycznie tutaj rozwija się pod jej kierownictwem nauka, a równocześnie słyszymy od naukowców, że jest katastrofa, że po prostu jeśli chodzi o finansowanie i organizację nauki, to jest równia pochyła, która wypycha kolejne osoby, kolejnych naukowców z kraju, no to efekt jest bardzo prosty. Te deklaracje po prostu brzmią fałszywie i co więcej przekładają się na całą resztę. No i myślę, że ten Kraków to był taki zimny prysznic dla Nowej Lewicy, że ich wynik grubo poniżej oczekiwań sondażowych i poniżej tego, co udało się osiągnąć w wyborach nam, w mojej kampanii. Myślę, że był takim otrzeźwieniem, że pora obrać inną strategię zniszczenia konkurencji. No i nie wiem, czy ta strategia będzie skuteczna, no ale na razie postanowili kwestionować sens istnienia opozycji.
0: I że w ogóle opozycja działa, bo przecież po co działa, skoro nie może nic uchwalić. Czy ta wymiana zdań wczoraj w Sejmie i poprzez media to jest ostateczne takie pożegnanie się z wizją powrotu do jednej listy lewicowej, wspólnej listy partii Razem i Nowej Lewicy?
1: Znaczy nasza komunikacja od końcówki 24 roku była bardzo jasna. Razem od tego czasu konsekwentnie przygotowuje się do samodzielnego startu. Od tego czasu startowaliśmy w wyborach prezydenta kraju, w wyborach uzupełniających do Krakowa, w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Jesteśmy wytrenowani w kampaniach, mamy zbudowane znacznie silniejsze niż wcześniej struktury dzięki bardzo dużej rekrutacji, szczególnie przy kampanii w 25 roku. i z naszej strony nie ma tutaj żadnej zmiany, natomiast myślę, że Nowa Lewica trochę ściągnęła maskę, dlatego że nie da się ukryć, że przez ostatnie lata praktykowała taką politykę miłości, zaganiając nas jakby na tę wspólną listę. No po wynikach w Krakowie nie mogą już powiedzieć o tym, że my jesteśmy mniejszą partią, oni są większą i nas jakoś zapraszają do współpracy. Tak naprawdę w tym momencie widzimy bardzo jasny trend od 2024 roku. Nowa Lewica słabnie, a partia Razem się wzmacnia. Więc w tym momencie ta zmiana narracji przez Nową Lewicę jest może dla niektórych osób jakimś tam otwarciem oczu. Natomiast no, od bardzo dawna było wiadomo, że no, lista wspólna rządowa z opozycją po prostu nie powstanie.
0: No ale też Włodzimierz Czarzasty martwi się o poparcie partii Razem, wskazując, że w wyborach prezydenckich Adrian Zandberg zdobył 10% poparcia w Krakowie, a pani tylko ponad 7%.
1: No to prawda. Mogłabym zdobyć na pewno więcej, natomiast jesteśmy optymistyczni, liczymy, co się tam wydarzyło. No, pan redaktor na pewno, przeprowadzając już liczne wywiady z politykami z Krakowa czy ze specjalistami, wie, że no, w Krakowie była specyficzna sytuacja związana z Łukaszem Gibałą, który zbierał ze wszystkich elektoratów, ale trzeba też zauważyć, że z tego elektoratu, który z nami dzieli, zbierał w szczególności, to znaczy mówię o młodszych grupach wiekowych, to można było zauważyć na przykład tuż przed wyborami odbyły się prawybory w szkołach średnich i w tych prawyborach do drugiej tury wchodził Łukasz Gibała i ja. Ten problem z młodymi był związany z, wiadomo, kalendarzem akademickim, z Łukaszem Gibałą. To są problemy, nad którymi na pewno musimy popracować. Natomiast no, nie da się ukryć, że sondażowo mój wynik był wielokrotnie wyższy od tego, co sondaże mi pokazywały. Natomiast wynik Darii Gosek-Popiołek był o kilkaset procent niższy. Takie są fakty.
0: Tak to wygląda. Rzeczywiście wyprzedziła pani dość wyraźnie przedstawicielkę Nowej Lewicy. To jest ciekawe, bo osobę, która przeszła z partii Razem do Nowej Lewicy, pana marszałka Czarzastego, co jest też ciekawe, że pan marszałek takich najlepszych polityków, jakich ma, czy polityczki, najbardziej rozpoznawalne, to są właśnie pozyskane kadrowo od was.
1: Tak, to jest ciekawa prawidłowość, bo dokładnie to samo widzieliśmy w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Magdalena Biejat, podobnie jak Daria Gosek-Popiołek, odeszły z partii Razem w 2024 roku. Natomiast no, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie kadry Nowa Lewica ma w całej Polsce. Widziałam na przykład, jak się skończyły ich wybory lokalnych szefów, gdzie wszystkie okręgi zostały pod przywództwem starszej daty mężczyzn, którzy mają rodowód ten raczej eseldowski. Natomiast wiem, jak to wygląda w Krakowie i myślę, że to było bardzo dobrze widać na przykładzie kampanii Darii Gosek-Popiołek, która kiedy robiła kampanię w Razem, miała po prostu bardzo dobre wyniki, bo mamy tam dobre struktury, bo mamy zaangażowanych wolontariuszy, wolontariuszki. Natomiast w Nowej Lewicy tutaj no, za bardzo tych struktur nie ma. Jest kilku radnych miasta, jest przewodniczący, który jest wicewojewodą i wydaje mi się, że trochę tę kampanię sabotował w niektórych wywiadach, próbując przeciągnąć narrację kampanii na własną rękę, na drugą stronę. Myślę, że ten rozdźwięk był też przez ludzi widziany, że po prostu jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co no, na przykład Daria Gosek-Popiołek mówi, co Magdalena Biejat mówiła w zeszłym roku, a tym, czym Nowa Lewica tak naprawdę jest, to znaczy bezpośrednim spadkobiercą SLD, który ma te same struktury co SLD, ten sam tryb działania co SLD, no i marszałka Czarzastego na czele.
0: To jeszcze patrząc na Nową Lewicę, ten element ataku czy rozgorzenia tej wojny między partią Razem a partią marszałka Czarzastego, to jest też element przygotowywania się do jednej listy, tak to odczytujecie, bo coraz częściej mówi się, że być może cała koalicja rządząca pójdzie w wyborach do Sejmu z jednej listy wyborczej.
1: No ja oczywiście nie będę innym partiom układać startu i odpowiadam tylko za to, jak moim zdaniem, i jeśli będzie to ode mnie zależało, będzie wyglądał start partii Razem. Natomiast no myślę, że w widząc, co się dzieje w sondażach, a co więcej, co się dzieje w tych najważniejszych sondażach, czyli po prostu w wynikach wyborczych, no myślę, że Nowa Lewica na pewno powinna się zastanowić nad znalezieniem koalicjanta, z którym lepiej jej się pracuje do wyborów, no bo po prostu w przeciwnym wypadku może się nie dostać.
0: To teraz trochę do Krakowa przejdźmy, ale to klamka zapadła, na rok przed wyborami jest deklaracja Aleksandry Owcy, albo idę z list partii Razem, a jeżeli partia Razem jednak nagle zmieni zdanie na koniec, to co pani zrobi i uzna, że startuje wspólnie raz jeszcze z Nową Lewicą?
1: Jeśli ja wystartuję personalnie w wyborach, to będzie to z listy partii Razem.
0: A z listy całej Lewicy, Zjednoczonej Lewicy?
1: Panie redaktorze, jeśli ja wystartuję w wyborach, to będzie z listy partii Razem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby partia Razem wystartowała samodzielnie. Nie ma żadnych przesłanek, które świadczyłyby o tym, że inny scenariusz byłby skuteczny. My wykonaliśmy ogromną pracę przez ostatnie dwa lata. Objechaliśmy niemal całą Polskę już, niemal wszystkie były stolice województw w trasie Turbo Polska. Spotykaliśmy się z pracownikami, z pielęgniarkami, pacjentami w całej Polsce. Tam, gdzie wcześniej byliśmy słabsi i gdzie wcześniej w mniejszych miejscowościach nas nie było, teraz mamy zaangażowanych członków i członkinie. Wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby samodzielnie wystartować, dostać się do Sejmu i mam nadzieję, że już teraz doprowadzić do tego, że to po prostu od nas będzie zależało, w którą stronę polityka następnego rządu pójdzie, no bo o to po prostu chodzi, nie o to, żeby jakoś się przerzucać tym, kto na jakiej pójdzie liście, tylko żeby zastanowić się nad tym, w którą chcemy iść stronę, czy ta nauka będzie dalej działała tak jak za czasów Nowej Lewicy, czy znajdziemy metody, żeby środki służyły do tego, żeby naukę w Polsce można było naprawdę dobrze robić, czy ochrona zdrowia, tak jak pod twardą ręką Donalda Tuska, będzie dalej prywatyzowana, czy doprowadzimy do tego, że ten kierunek uda się obrócić i wzmocnić publiczną ochronę zdrowia, czy mieszkania będą dalej drożały, czy wprowadzimy sposoby na to, żeby przestały być towarem inwestycyjnym, a zaczęły służyć do mieszkania. To są te podstawowe pytania i o to walczymy, bo żadna wspólna lista tego po prostu nie zagwarantuje z prostej przyczyny. Ludzie, którzy są na przykład w Nowej Lewicy, pokazali już po prostu przez ostatnie lata, że są dla nich rzeczy ważniejsze niż te postulaty programowe, że ich stanowiska, ich wpływy, ich możliwość przejechania się limuzyną jest ważniejsza niż to, jaki będzie kierunek państwa. I ja się na taką politykę po prostu nie zgadzam.
0: To już pani radna na koniec. Kraków, jak wygląda ta końcówka kampanii? Czy czymś zaskoczyła pani senator Piątkowska? No bo musi czymś zaskoczyć, jeżeli chce wygrać, bo inaczej sondaże są dla niej nieubłagane.
1: Będę z panem redaktorem bezpośrednio bardzo szczera. Ta kampania przed drugą turą jest niesamowicie nudna i moim zdaniem kompletnie odklejona od ludzi. Widać to bardzo dobrze w tym chociażby, że w tym tygodniu kampania praktycznie przeniosła się na sale sądowe i najważniejszymi newsami, które są z kampanii w lokalnych portalach, w lokalnych mediach, to są informacje o tym, kto z kim przegrał pozew, o co. Nikt nie wie o co, ani co to oznacza i wszyscy mają to, eufemistycznie mówiąc, w pompie, natomiast nie słyszymy nic o tym, jaki kandydaci chcą, żeby Kraków był. Nie słyszymy żadnych postulatów programowych.
0: Czyli w tej drugiej turze nikt panią nie przekonał, ani Łukasz Gibała, ani pani Piątkowska? Czy jednak mimo tej nudności tej kampanii i mało porywających jej efektów, to jednak pójdzie pani do urny wyborczej w najbliższą niedzielę w Krakowie?
1: Ja oczywiście pójdę do urny wyborczej, dlatego że uważam, że no wybory to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli my nie zadecydujemy, to ktoś zadecyduje za nas. Taka jest zasada. Natomiast no i z wielkim żalem muszę stwierdzić, że nie udało mi się tym razem dostać do drugiej tury, więc żaden z kandydatów nie ma mojego pełnego przekonania.
0: Nie ma pełnego, ale odda pani głos nieważny, czy jednak...
1: To już, panie redaktorze, zostawię sobie na swoją obecność przy urnie. Myślę, że wszyscy powinni mieć prawo do tego, żeby po prostu zagłosować zgodnie z własnym sumieniem.
0: No ale też można powiedzieć, na kogo się zagłosuje, czasami ludzie.
1: Można, można, oczywiście. No myślę, panie redaktorze,
0: że... A pani tego nie zrobi. A dlaczego?
1: Nie, ja tego nie zrobię. Ja myślę, że politycy,
0: którzy... Bo pani jest politykiem i pani już tutaj tak, kalkuluje sobie, a nie powiem, to może nie polubią jedni i drudzy.
1: Jestem politykiem i dlatego wiem, że moja deklaracja co do mojego własnego głosu będzie odczytana jako oficjalne poparcie czy przekazanie głosów, a ja myślę, że moi wyborcy, moje wyborczynie mają własny rozum i każdy z nich może sam zdecydować, co jest lepsze i uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie.
0: O czym mówiła Aleksandra Owca, która do wyborów pójdzie, ale na kogo zagłosuje, to nie będzie mówić. Chociaż, a po fakcie też się pani nie przyzna, się pani potem na kogo.
1: Też się nie przyznam.
0: Tajemnica wyborów. Tak to jest. Dziękuję bardzo. Współprzewodnicząca partii Razem, Aleksandra Owca, radna miasta, byłego miasta Stołecznego Krakowa. Godzina 9:01. Kraków pozdrawiamy, Warszawę pozdrawiamy, Lublin, Szczecin, Wrocław, Białystok, Kraków już był, Łódź i Bydgoszcz. Owszem, nie mylmy różnych województw, lubuskie to nie lubelskie, a poza tym resztę geografii ma dla państwa Jakub Duszak. My poranek kończymy. Teraz czas na serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, 9.01. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Podstawy do budowy Fortu Trump w Polsce zbudowaliśmy podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Są również przygotowane miejsca, gdzie z marszu można taką bazę wybudować, stwierdził w poranku wnet były szef MON i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: W Poznaniu jest Kamp Kościuszko, który zbudowaliśmy z Amerykanami. W Powidzu są magazyny sprzętu amerykańskiego, też miejsce już gotowe praktycznie. Na Drawsku Pomorskim zbudowaliśmy na wzór infrastruktury amerykańskiej CTC, czyli Combat Training Center. Poligon, który jest do dyspozycji sił lądowych. Jest Wrocław. W związku z tym mogę powiedzieć tak, że w 2025 roku zbudowalibyśmy wspólnie z Amerykanami Fort Trump.
0: Budowa amerykańskiej bazy w Polsce powinna zająć kilka miesięcy, twierdzi były szef MON Mariusz Błaszczak. Cała rozmowa na Wnet FM. Nowe ceny paliw obowiązują od dziś. Jak podaje Ministerstwo Energii, cena benzyny 95 to maksymalnie 6,86 zł za litr, 98 7,74 zł, a oleju napędowego 7,80 zł. Były radny Koalicji Obywatelskiej i koordynator SOR w warszawskim szpitalu południowym Dawid K. stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie przez kilka godzin prowadzono z nim czynności. Według Radia Z lekarz miał usłyszeć zarzuty. Sprawa Dawida K. stała się głośna po publikacji portalu Zero.pl, według którego 28-latek bez specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Media informowały również o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków KO przy przyjmowaniu na oddział i wykonywaniu badań. Donald Tusk wie, że niczego w sprawie przejęcia TVN-u nie może zrobić. Na wczorajszą decyzję rządu o zbadanie sprawy przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance czekaliśmy tak długo, ponieważ premier wybierał pomiędzy lojalnością wobec własnego zaplecza, a śmiesznością, analizował w poranku wnet redaktor kanału Tak Michał Karnowski.
3: W przypadku niepowodzenia takiej akcji będzie śmieszny. Wybrał śmieszność. Wahał się długo, bo wie, bo rozumie, że to jest gigantyczna transakcja, która zapadła gdzieś za oceanem. Komisja Europejska już na nią wyraziła zgodę. Dziś to już ma mniejsze znaczenie, ale wszyscy trochę pamiętamy, że to dobro rzadkie, jakim jest koncesja, to była władza. I nagle się okazuje, że tym skarbem naszym narodowym, jak workiem kartofli, handlują gdzieś. I on to wie, no ale ma swoje zaplecze. I myślę, że w ogóle ta ustawa, to do czego się dzisiaj oni powołują, czy z założenia było jasne, że to nie będzie użyte i tego nie ma jak użyć, ale miało to uspokoić ekipę TVN.
0: Mówił redaktor Michał Karnowski. Cała rozmowa na Wnet FM. U wybrzeży rosyjskiego miasta Soczi płonie tankowiec Aframax Rio, należący według ukraińskiej agencji Union do tzw. rosyjskiej floty cieni. Statek pływający pod banderą Liberii miał transportować ropę do Indii. Według wstępnych ustaleń jednostka była niemal całkowicie załadowana i mogła przewozić około 750 tysięcy baryłek ropy. Władze Soczi zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz. Film z pożaru można obejrzeć na profilu Czarne Niebo News w serwisie X. Parlament Kosowa wybrał ekonomistkę Justynę Sirokę-Pulę na prezydenta kraju. Otrzymała ona 81 głosów w 120-osobowym zgromadzeniu, zaledwie o jeden więcej od wymaganej większości. Głosowanie przeprowadzono tuż przed upływem konstytucyjnego terminu, dzięki czemu uniknięto kolejnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wybór był efektem porozumienia rządzącej partii VTVN Dossier premiera Albina Kurtiego z opozycyjną Demokratyczną Partią Kosowa. Strony uzgodniły ograniczenie kompetencji haskiego sądu zajmującego się zbrodniami wojennymi. Sirokę-Pula, profesor ekonomii i przewodnicząca Kosowskiej Akademii Nauk, zapowiedziała, że będzie prezydentem wszystkich obywateli. Funkcja głowy państwa w tym kraju ma głównie charakter reprezentacyjny.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Nad morzem przelotne opady deszczu, na termometrach 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry. Iga Świątek pokonała Iwę Jowicz w 1/8 turnieju WTA w Pekinie. Polka wygrała 6-1, 6-3. Natomiast w tym momencie trwa mecz Kamila Majchrzaka. Na razie jest pierwszy set, dopiero się zaczął. Tymczasem trener Jan Urban, przynajmniej do końca turnieju, a więc Ligi Narodów, poprowadzi reprezentację Polski. Nie ma na razie mowy o zmianie zmianie na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, choć takie głosy się pojawiły, a więc wiemy, że w listopadowych meczach ze Szwecją i Rumunią także trener Jan Urban poprowadzi naszą kadrę, ale trwa polemika na temat jego pracy, stylu gry i właśnie między innymi w taką polemikę także wdał się sam trener Urban na konferencji prasowej po meczu z Bośnią. Posłuchajmy.
6: Dokąd to prowadzi?
7: Do budowy lepszej drużyny. Do budowy lepszej drużyny. Mówiliśmy o tym, że szukamy bramkarza. Wydaje mi się, że sytuacja nam się klaruje. Moim zdaniem odkryliśmy dobrego piłkarza w środkowej strefie boiska, jakim jest Wiktor Nowak. To też jest ważna sprawa. Szukaliśmy nie wiadomo jak długo lewego obrońcy. Wydaje mi się, że mamy kogoś, kto gra na lewej obronie. Podoba się panu Frankowski na lewej obronie, czy nie? Może być, nie?
6: Może być.
7: No to będziemy szukać pozytywów z tych czterech meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie ten czy inny. Bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi na przykład o napastników. I tak dalej. Ale to nie jest moment po jednym meczu szukać i analizować wszystkie cztery. My to zrobimy we własnym gronie, przedstawimy sytuację, jak wygląda i tak dalej. Natomiast ja nie będę popadał z euforii w rozpacz czy coś w tym rodzaju. No nie. Ta drużyna nie jest zespołem takim, który nie oddaje strzału na bramkę, która nie potrafi zagrać jakiejś akcji kombinacyjnej i tak dalej. Nie. My potrafimy grać w piłkę. Brakuje nam wykończenia akcji. W dzisiejszej piłce nie jest tak łatwo stworzyć sobie nie wiadomo ile sytuacji. Jeśli masz dwie, trzy, a dzisiaj takie mieliśmy na pewno, no trzeba wykorzystać. Bośnia oddała jeden strzał, ale strzeliła bramkę. Często takie momenty, takie sytuacje decydują o meczu. W piłce nie zawsze wygrywa lepsi. Tak samo jak w pierwszym spotkaniu z Bośnią wydaje mi się, że zasłużyliśmy na więcej, tak samo tutaj nie zasłużyliśmy na porażkę. Ale taka jest piłka.
5: To powiedział trener reprezentacji Polski Jan Urban. Tymczasem Lionel Messi oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Pożegnał się ze swoją kadrą przy okazji towarzyskiego meczu z Beninem na Stadio Montual w Buenos Aires. Lionel Messi debiutował w reprezentacji Argentyny 17 sierpnia 2005 roku. Rozegrał 208 meczów, strzelił 126 goli i zanotował 69 asyst. Dwukrotnie wygrywał Copa America. Oczywiście największy sukces to Mistrzostwo Świata, które zdobył wraz z reprezentacją Argentyny w Katarze. Na ostatnich Mistrzostwach Świata Argentyna została wicemistrzem kraju. Po tym turnieju podjął decyzję, iż właśnie żegna się ze swoją kadrą. Przez wiele, wiele z tych meczów był oczywiście kapitanem. Numer 10 na środku murawy leżała olbrzymia koszulka właśnie z numerem 10 i napisem Gracias. Messi nie krył wzruszenia już w autokarze, który podjeżdżał pod stadion. Widać było łzy na twarzy wybitnego zawodnika. Teraz skupi się na grze w swoim klubie, a więc Inter Miami w lidze MLS. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz. Za konsoletą Tomasz Rosłon, jest godzina 9.16, dziś 7 października i dziś w audycji, żebyś wiedział, zapraszam Państwa. Dwa tematy będą, jeden dotyczący odsłonięcia tabletki.

blicy postaci, myślę, ważnej nie tylko dla Warszawy, ale dla historii Polski, bardzo ciekawej, ale w zasadzie też z tą historią świata związanej. To będę Państwu opowiadała w pierwszej części trochę na ten temat, a w drugiej części audycji, żebyś wiedział, gościem będzie pan Łukasz Targosz, a więc kompozytor odpowiedzialny za muzykę, za skomponowanie muzyki do lalki, tej filmowej lalki, tej, która miała w zeszłym tygodniu swoją premierę w kinach. I o tej muzyce do lalki rozmawiać będziemy, ale też o ekranizacji właśnie tej w reżyserii Macieja Kawalskiego. Ale zanim, to jeszcze będzie chwila muzyki. Zespół Kansas, jeden z członków właśnie tego zespołu, dziś świętuje swoje urodziny. Jest taki utwór bardzo znany, którego słuchać nie będziemy, bo on jest zbyt melancholijny na tę godzinę, tym bardziej, że jeszcze będziemy słuchać właśnie muzyki z filmu Lalka, która jeszcze nie jest nigdzie dostępna, więc tym bardziej Państwa zachęcam, żeby zostać z audycją, żebyś wiedział, do tej drugiej jej części. No ale teraz zespół Kansas i mają też taki utwór, który bardziej na godzinę 9:17 jest odpowiedni. Carry On Wayward Son.

To był zespół Kansas, jest godzina 9:23, a chyba 2 lata temu, a może 3 lata temu to było w Warszawie. Jest takie miejsce zresztą, które Państwo na pewno bardzo dobrze znają. Niegdyś też nadawaliśmy poranek Radia Wnet właśnie z kościoła świętego Antoniego i tam są krużganki dookoła, dużo tablic, ale też pochówków jest w tych krużgankach, ale tablic poświęconych właśnie w dużej mierze powstańcom warszawskim, dlatego też w związku z którąś już minioną rocznicą stamtąd program nadawaliśmy, no i kiedyś przechadzając się tymi krużgankami, czytając te tablice, jedna szczególnie mnie zainteresowała i okazuje się, że to jest tablica bohaterki może dzisiejszej takiej krótkiej opowieści, bo to jest postać, która na dużo dłuższą opowieść zasługuje, no ale zdjęcie pani właśnie włosko wyglądającej, napis Luciana Frassati Gawrońska 1902-2007, a na tablicy napis głosił: Włoszka, która pokochała Polskę, siostra błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, żona dyplomaty Jana Gawrońskiego, matka 7 dzieci, poetka. Podczas okupacji przyjeżdżała do Polski, wykonując ryzykowne zadania powierzone jej przez rząd polski na uchodźstwie. Wywiozła z kraju żonę generała Władysława Sikorskiego, skutecznie interweniowała u Benito Mussoliniego w sprawie krakowskich profesorów uwięzionych przez Niemców w 1939 roku, a ta tablica została umieszczona w krużgankach kościoła świętego Antoniego z Padwy w Warszawie dopiero w 2022 roku i tak gdzieś sobie zapamiętałam, że jest taka ciekawa postać, a tu się okazuje, że dziś, proszę Państwa, jest wydarzenie o godzinie 12:00, odsłonięcie tablicy poświęconej właśnie Lucianie Frassati Gawrońskiej przy ulicy Nowy Świat 25. To jest miejsce wyjątkowe, dlatego że właśnie to będzie przy pasażu Italia, bo tak ten pasaż na Nowym Świecie się nazywa. Z rodziną Frassatich Gawrońskich od 100 lat związane są te nieruchomości przy Nowym Świecie, właśnie w tym pasaż Italia, który się zachował przez wojnę, bo te kamienice, które tam były, zostały w trakcie wojny zniszczone i dziś właśnie odbywają się tam uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej właśnie Lucianie Frassati Gawrońskiej. Będzie obecny ambasador Republiki Włoskiej, nuncjusz apostolski i przedstawiciele właśnie rodziny Gawrońskich. No i też temat tam jest kolejny, nie tylko związany z upamiętnieniem Luciany Frassati Gawrońskiej, ale też kwestia powojennych losów tych nieruchomości przy Nowym Świecie, no bo po wojnie zostały one znacjonalizowane, a po 1989 roku rozpoczęły się starania o ich odzyskanie. Część kompleksu została zwrócona, ale sprawa właśnie pasażu Italia nie została ostatecznie zakończona. No to też jest temat, który na pewno jeszcze postaram się rozwinąć, bo miejsce jest wyjątkowe. Tam przed wojną funkcjonowała zresztą Cafe Italia. No ale parę słów o Lucianie Frassati Gawrońskiej. Ja na pewno taką dużo szerszą, dużo dłuższą audycję o niej przygotuję, ale żeby Państwu przybliżyć, kim była ta w zasadzie Włoszka, ale która wyszła za Polaka i tutaj dla Polski się w czasie II wojny światowej bardzo zasłużyła. Była pisarką już po wojnie, działaczką społeczną i jedną właśnie z tych postaci łączących historię Włoch i Polski w XX wieku. Pochodziła z turyńskiej rodziny. Jej ojciec Alfredo Frassati był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, senatorem też Królestwa Włoch, a także ambasadorem Włoch w Berlinie. I tam Luciana, wtedy jeszcze Frassati, pojechała i spotkała swojego przyszłego męża Jana Gawrońskiego, który był dyplomatą i w Berlinie też właśnie się w tym samym czasie, co ona
znajdował. Jej starszym bratem był Pier Giorgio Frassati, dziś święty Kościoła katolickiego. Zresztą Luciana była z nim bardzo związana i przez dziesięciolecia gromadziła jego listy, świadectwa i wspomnienia, i to ona w znacznym stopniu właśnie przyczyniła się do zachowania i popularyzacji jego dziedzictwa. Książka też niedawno ponownie wydana, Pier Giorgio Frassati, Człowiek ośmiu błogosławieństw, właśnie autorstwa Luciany Frassati. I co jeszcze warto powiedzieć? Warto jeszcze powiedzieć, że właśnie przed wojną w 1925 roku poślubiła polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego i w ten sposób związała to swoje życie z Polską. No i z Janem Gawrońskim mieli 6 dzieci, a jednym z synów jest Jaś Gawroński, który jest dziennikarzem, politykiem i był też senatorem Republiki Włoskiej, jak i eurodeputowanym, i był też dziennikarzem, jako reporter przeprowadzał rozmowę z bardzo ciekawymi postaciami tej polityki światowej, między innymi z Janem Pawłem II w 1993 roku. Luciana Frassati ponad 100 lat życia przeżyła. Miała 105 lat, jak zmarła w 2007 roku, i też napisała biografię swoją, autobiografię, do której myślę, że warto sięgnąć. Przeznaczenie nie omija Warszawy, bo te jej właśnie losy tutaj w trakcie okupacji. Ona 7-krotnie z Włoch przyjeżdżała do Polski, przyczyniła się właśnie do pomocy w wywiezieniu wielu postaci, przyczyniła się właśnie do uwolnienia części profesorów krakowskich. To też Państwo już słyszeli, kiedy czytałam napis na tablicy. No ale ta biografia jest dużo dłuższa, dużo bardziej skomplikowana i dużo ciekawsza niż ta, którą ja Państwu tak pokrótce przedstawiłam. No a dziś taka tablica upamiętniająca właśnie w Warszawie na Nowym Świecie w pawilonie Italia zostanie odsłoniona, więc być może i tam Radio Wnet się uda i Państwu później, w późniejszym czasie, bardziej szczegółowo przybliży postać Luciany Frassati-Gawrońskiej. Jest godzina 9:30. To ja teraz pozostanę z Państwem jeszcze w tych włoskich klimatach. To posłucham teraz Ornelli Vanoni utworu L'Appuntamento.

To była Ornella Vanoni. Co jeszcze warto dodać o Lucianie Frassati Gawrońskiej? Przed wojną jej mąż był ambasadorem Polski w Wiedniu i ona w Wiedniu wraz z nim przebywała. I był on ostatnim przedwojennym ambasadorem Polski w Wiedniu. Jest godzina 9:35. To jeszcze tak nawiązując do tematu sprzed chyba dwóch, a może 3 tygodni, kiedy tutaj opowiadała dziennikarka z RMF Classic, która była na festiwalu w Wenecji o filmie Naza, więc izraelskich reżyserów filmie wyprodukowanym wraz z pismem The Guardian, którym pokazuje, są to nagrane rozmowy na dachach wieczorem w Tel Awiwie z byłymi żołnierzami IDF-u o tym, jak wygląda wojna w strefie Gazy, kim są Naza, a więc mowa o tak zwanych, no tak to można chyba nazwać, ubocznych ofiarach ataków, jeśli chodzi, czy cywilnych ofiarach ataków, które są przeprowadzane właśnie przez wojsko Izraela. I ten film pod koniec listopada ma trafić bezpłatnie na stronę The Guardian, a w tej chwili jest on pokazywany w kinach w wielu państwach. Wydaje mi się, że w Polsce nie trafił on do kin, natomiast film zdobył nagrodę specjalną jury właśnie na festiwalu w Wenecji. No i był to najdłużej oklaskiwana premiera czy pokaz filmu w ramach festiwalu filmowego, bo 20 parę minut te oklaski trwały, no ale co ciekawe, teraz inny izraelski reżyser wypuścił film Naza The Real Story, a więc Naza Historia Prawdziwa. 49-minutowy dokument. Twórcami są Roy Danino, Ariel Averbuch i Hegej Gutman. I to jest też film, który przedstawia relacje dowódców IDF-u, oficerów wywiadu i żołnierzy, właśnie opowiadający o tym, jak wygląda wojna w Gazie, no ale ponoć z perspektywy, można tak powiedzieć, proizraelskiej. Jest on darmowo dostępny na oficjalnej stronie, napisy w 39 językach są dostępne, no więc jest to odpowiedź na film Naza. Na pewno jak jeden i drugi uda się zobaczyć, to może na antenie Radia Wnet na ten temat coś uda się więcej opowiedzieć. Natomiast ten właśnie, tą odpowiedź mogą Państwo obejrzeć w internecie. Jest ona dostępna już, a więc tą izraelską perspektywę, tą odpowiedź na film też izraelskich reżyserów, ale raczej taki przedstawiający tę wojnę i działalność Wojska Izraelskiego w niekoniecznie dobrych barwach. Godzina 9:39, no to ja, tak jak mówiłam, będziemy rozmawiali o muzyce filmowej z filmu Lalka. No to żeby o niej rozmawiać, to warto jej posłuchać. Jeden teraz z utworów właśnie o tytule Niespełnienie z tej ścieżki dźwiękowej w kompozycji Łukasza Targosza.

0: Reklama.
1: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
4: Przed chwilą Państwo posłuchali jednego z motywów muzycznych z filmu Lalka. My zaraz z autorem tej muzyki będziemy rozmawiać, ale jeszcze zanim to posłuchamy jeszcze jednego motywu z tego filmu, tak tylko Państwu powiem, że ja w zeszłym tygodniu na filmie byłam i o filmie Państwu opowiadałam, też rozmawiałam z widzami i taka konkluzja jest, że film do tej pory naprawdę chyba dobrze został przyjęty, szczególnie przez widownię, może trochę mniej entuzjastycznie przez krytyków, ale na Filmwebie, to dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taka platforma, gdzie można oceniać filmy i duża część, myślę, ludzi, widzów, kinomanów to robi. Ten film ma ocenę 7,7 według widowni, także myślę, że to jest taki wynik zadowalający. No i tam muzyka jest wymieniana w wielu tych recenzjach widzów jako taka część kluczowa tych ocen, jako ważna część filmu. No, czy tak jest, no to się każdy z Państwa sam musi przekonać, ale teraz będą Państwo mieli taką jeszcze możliwość posłuchania, zanim ukaże się wydana ścieżka dźwiękowa jednego z motywów Paryż w rytmie. To jest moment, kiedy Stanisław Wokulski do Paryża wyjeżdża.

0: Łukasz Targosz dotarł do studia, więc osoba odpowiedzialna za to, że taką muzykę będą Państwo mogli słuchać w filmie Lalka, ale też kompozytor muzyki filmowej w ogóle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Czy to jest ten największy projekt, Pana największa praca do tej pory, czy nie?
1: Myślę, że jedna na pewno z większych. Na pewno ta okupiona najwyższą presją i oczekiwaniami publiczności. No ale też przepiękny, wielki, epicki projekt, kostiumowe kino, które rzadko się zdarza w Polsce na taką skalę, w związku z czym no, na pewno jeden z najważniejszych i na pewno najbliższy sercu.
0: Dlaczego sercu najbliższy?
1: Bo ja jestem romantykiem, bo jestem osobą, która również z racji tego, że pochodzę z rodziny lekarskiej, to dusza romantyczna biła się z duszą pozytywistyczną. Mój ojciec z kolei był inżynierem, w związku z czym też elementy wynalazków pojawiały się w domu i to tak wszystko się mieszało w takim mikserze emocji, uczuć. Do tego oczywiście lektura szkolna, która mi się bardzo podobała i to nie jest żadna sztuczność, rzeczywiście tak było. No i tak to za mną właśnie jest.
0: To jakaś jest taka tutaj wspólna nić z reżyserem, bo z tego co wiem, on też lekarzem był, czy gdzieś na tej drodze lekarskiej była, jednak w tą stronę artystyczną poszedł.
1: Maciek rzeczywiście jest super ciekawą i inspirującą postacią. Rzeczywiście jest to lekarz medycyny i reżyser. No ja od dziecka wstrzykiwałem zastrzyki moim miśką, robiłem operacje na otwartych sercach i chciałem zostać kardiochirurgiem. Mam nadzieję, że udało się zostać kardiochirurgiem dusz, trochę inaczej, przez te nuty, które udaje się pisać.
0: To proszę powiedzieć, jak wygląda praca, to znaczy, bo my mamy teraz efekt końcowy, idziemy do kina, słyszymy tę muzykę, a kiedy pan nad tą muzyką zaczął pracować? Ile to było czasu?
1: Ja propozycję napisania tego filmu otrzymałem 2 lata temu, ale oczywiście od tej propozycji do startu prac minął szmat czasu, bo po pierwsze ta produkcja rzeczywiście była ogromna i wymagała ogromnego budżetu. Potem były zdjęcia. Te zdjęcia trwały dość długo. Potem montaż. Na montażu już uczestniczyłem w pracach związanych z pisaniem muzyki. No ale ta realna praca zaczęła się około 3,5 miesiąca temu, w momencie, kiedy film został zmontowany i został tak zwaną wersją zalokowaną, czyli picture lockiem. I wtedy tak naprawdę kompozytor, ludzie, którzy są odpowiedzialni za dźwięk, ruszają pełną parą z pracą.
0: Jak to ta praca kompozytora przy takim filmie wygląda? Czy pan ma obraz i pan do tego obrazu tworzy jakieś swoje emocje poprzez muzykę? Czy ta muzyka jest pierwsza? Pan miał w głowie, co pan chce zrobić? Co jest pierwsze, co jest drugie? Czy to jest w tym samym czasie? Jak to wygląda?
1: Na podstawie scenariusza, który przeczytałem, napisałem temat, który się wszystkim podobał, ale okazało się, że rzeczywistość filmowa i to, jak ten film jest, o czym opowiada, a opowiada zdecydowanie o głębi serca i duszy Wokulskiego, okazało się, że ten temat trochę nie koresponduje z tą historią i trzeba było porzucić to, co się kocha, i znaleźć coś zupełnie nowego. No i ten temat, który jest w filmie, to jest ten nowy temat, który powstał w wyniku pracy już do obrazu i też inspirowania się postacią samego Wokulskiego, tego, co on przeżywa, w jakich on jest matniach interesów, co to z nim dalej będzie. On ciągle wierzy w tę romantyczną miłość, że to ma szansę powodzenia. Trochę wątpi, trochę jedzie do Paryża. W tym Paryżu odnajduje tę pasję wynalazcy, biznesmena, potem znowu wraca. No, bardzo przewrotne i rollercoasterowe życie, bym powiedział.
0: I to jest taki motyw muzyczny, że on w zasadzie gdzieś od początku filmu widzą towarzyszy, zresztą na sali nie tylko ja, ale na zmiany trochę się człowiek wzruszał, zaraz były też takie komediowe wątki i to jest, no tak, tak, co pan powiedział, można na pewno z tym się zgodzić, że to chwyta za serce, za gardło wręcz od pierwszego momentu. No ale to jaki jest ten Wokulski? No bo pan jest częścią tworzenia tej postaci, bo to nie jest tylko aktor, to nie jest tylko reżyser, nie tylko scenariusz. Pan dodaje do tego swoją interpretację, bo my widzimy aktora, widzimy emocje na jego twarzy, ale my słyszymy muzykę, czyli to, co w duszy mu de facto gra. To pan jest odpowiedzialny za to. To jaki jest ten Stanisław Wokulski w tej interpretacji muzycznej pana?
1: Ja myślę, że Wokulski to osoba, która jest jednak na koniec dnia romantykiem, który jest w stanie poświęcić dla nawet wyidealizowanej miłości w zasadzie wszystko. Wszystko, co osiągnął, wszystko, co może osiągnąć. Nie będę zdradzał zakończenia filmu, bo ono jest dyskusyjne. Według mnie jest raczej optymistyczne niż pesymistyczne. Natomiast Wokulski to jest tęsknota za miłością i wiara w tę miłość, która może się dokonać.
0: Czy to jest tak, że jak pan słucha muzyki, którą stworzył, był na premierze, to czy te emocje, które pan chce wywołać u widza, bo myślę, że tak jest, chociaż proszę mnie poprawić, może tak nie jest, może pan nie chce żadnych emocji konkretnych wywoływać u widza, jak tworzy taką muzykę, czy pan je sam przeżywa, czy to jest tak, że słyszy pan ten motyw i te wszystkie emocje, które chce przekazać, ma też w sobie, czy tak nie jest?
1: Oczywiście, że mam w sobie, oczywiście, że chcę przekazać, bo kino to są emocje, a muzyka to jest najbardziej chyba uniwersalny język przekazywania emocji. Proszę zwrócić uwagę, że piosenki w języku hiszpańskim, włoskim, angielskim, niemieckim, polskim, jakimkolwiek innym są w stanie poruszyć nasze serca, niezależnie od tego, czy nawet rozumiemy tekst. W związku z czym no muzyka jest tym nośnikiem emocji, który jest najbardziej uniwersalny i w kinie jest dokładnie tak samo. To nie jest o manipulacji uczuciami widza, to jest o tym, jak ja interpretuję głównego bohatera albo sytuację w filmie, historię i staram się to opowiedzieć z mojej perspektywy. Cieszy mnie to bardzo, bo odzew widzów jest bardzo szeroki. Państwo domagacie się soundtracku. Dobra wiadomość jest taka, że podjęto decyzję o tym, że ten soundtrack będzie najpierw w formie streamingowej, a potem najprawdopodobniej w okolicach połowy listopada pokaże się na winylu, co mnie bardzo cieszy, bo to po pierwsze mój debiutancki winyl, a jednak ta celebracja włożenia płyty do gramofonu, nastawienia igły i słuchania tego niekoniecznie z telefonu komórkowego, to jest zupełnie inna jakość przeżycia.
0: Jest jeszcze dużo w tej muzyce, jest tych motywów dużo, o tym pan już wspominał, o tych wynalazkach, tam jest dużo takiego marzenia w tej muzyce, jest dużo pozytywnej też tej muzyki, bo to nie jest tylko romantyczna, trochę melancholijna, ale jest gdzieś tam taka pozytywny przekaz, bardzo jest motyw muzyczny, który się powtarza, kiedy Wokulski działa, idzie, przemawia, myśli, co zrobić, co poprawić. Tak jest, jest to też o marzeniach filmy trochę.
1: Tak, ja myślę, że poza tym, o czym rozmawialiśmy, czyli poza sercem Wokulskiego, tam pojawiają się też inne elementy jego natury. Czyli próba wskrzeszenia spółek w Polsce. Próba apelu do arystokracji o to, żeby trochę w taki pozytywistyczny sposób znowu zerknęła na kraj i na to, co się w nim dzieje. No i samo zachłyśnięcie się Paryżem, który wtedy był, jak mniemam, jedną z najbardziej postępowych stolic na świecie. I to, co on tam odkrywa i inną jakość życia, to jest zupełnie inną niż w Polsce. Myślę, że to też jest oddane w tych motywach muzycznych. Powiedziałbym, że przemowa na zamku księcia to jest pewnego rodzaju pozytywne ujęcie możliwości, które rodzą się w Polsce. Natomiast Paryż to jest absolutnie szaleństwo wynalazków, zachłyśnięcie się tym, że można latać, że można zupełnie z innej perspektywy popatrzeć na świat, że można kupić 150 statków i potem je załadować, czyli ta druga natura Wokulskiego.
0: Powiedział pan, że nie wiem, czy to już na antenie, czy przed, ale że jest takie marzenie, taki cel, żeby to był film, który zostanie na lata. Mamy takie kostiumowe filmy w tej polskiej filmografii, do których cały czas wracamy. To jest Znachor, to jest Trędowata, więc to są adaptacje znanych i lubianych powieści, czy ta lalka, którą pan stworzył w pewnej części. Też jest nadzieja, że to jest taki film ponadczasowy, do którego będziemy wracali, że to jest ta taka duża superprodukcja, o której mówimy, ekranizacja czegoś naszego, naszej powieści, naszej lalki w tym 2026 roku powstałej.
1: Oczywiście myślę, że i ja, i wszyscy, którzy byli zaangażowani w ten film, bardzo byśmy chcieli, żeby tak się wydarzyło. Chcielibyśmy, żeby ludzie wracali do tego filmu za rok, za dwa i za 15. Natomiast w tym momencie ten film jest zaproszeniem dla wszystkich Polaków, żeby wyjść do kina. Chcielibyśmy bardzo, żebyście państwo po tym czasie trudnym pandemii znowu wrócili przed wielki ekran, znowu żebyśmy się spotykali w kinach i przeżywali emocje niekoniecznie w zaciszu domowym, ale w takim zjawisku społecznym po prostu. Myślę, że ten film rodzi szansę na to i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby tak się wydarzyło.
0: To jeszcze może słowo, kto, jaka orkiestra, kto nagrywał tę muzykę, z kim pan współpracował, czy kogo my tam słyszymy na tych instrumentach?
1: Nie wymienię wszystkich, natomiast ja od wielu lat współpracuję z dyrygentem Jackiem Tarkowskim i on dobiera skład do kolejnych produkcji filmowych, które realizuje. Koncertmistrzem był Michał Ostrowski, który jest moim przyjacielem i z fenomenalnym skrzypkiem, którego znam od ponad 30 lat, w związku z czym to są też poza takimi profesjonalnymi relacjami również relacje osobiste i przyjacielskie. No, kwintet smyczkowy miał w okolicach 60 osób. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Oprócz tego oczywiście sekcja dęta drewniana, blaszana, perkusyjna. Wszystkich serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i wszystkim bardzo mocno dziękuję za te dźwięki, za ten talent.
0: Łukasz Targosz, kompozytor muzyki filmowej, kompozytor muzyki do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. To my na koniec powiemy bardzo dziękujemy i zapraszamy do kin.
1: Zapraszamy do kin na lalkę.
0: I posłuchamy, jak właśnie oczami pana Łukasza Targosza Stanisław Wokulski w tym filmie brzmi.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłącz

0: Dzień dobry, 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Rozmowa Trump-Putin o rosyjskiej dżumie. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW, a także przejęcie TVN-u. Co planuje rząd? Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Donald Trump zapowiedział rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem w sprawie doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Syberyjskim Instytucie Badawczym. Prezydent USA przekazał, że kontakt z rosyjskim przywódcą ma nastąpić wkrótce. Waszyngton oficjalnie zwrócił się już do Moskwy o dodatkowe informacje dotyczące śmierci związanej z chorobą. Sekretarz stanu Marco Rubio zaapelował do Rosji o większą przejrzystość i przekazał, że USA uważnie obserwują sytuację. Trump określił doniesienia jako duży problem dla Rosji, jednocześnie deklarując gotowość udzielenia pomocy. Amerykański prezydent powiedział, że szczegóły sprawy mogą zostać przedstawione jeszcze dziś. 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak informuje Prokuratura Krajowa, zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym polityki cenowej koncernu w 2023 roku. Śledczy sprawdzają, czy w okresie od sierpnia do listopada ceny paliw były ustalane na poziomie, który nie odpowiadał sytuacji rynkowej. Wśród zatrzymanych jest m.in. były członek zarządu Orlenu. Prokuratura twierdzi, że podejmowane decyzje mogły doprowadzić spółkę do strat liczonych w miliardach złotych. Jak podkreślają śledczy, postępowanie jest nadal w toku, a zatrzymanie nie są jeszcze osobami prawomocnie skazanymi. O ich odpowiedzialności ostatecznie zdecyduje oczywiście sąd. Sejmowa Komisja Regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura, która chce postawić politykowi zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Chodzi o 1 000 000 funtów brytyjskich, 45 tysięcy euro oraz ponad 6 milionów złotych. Zawiadomienie złożyła Fundacja Zbiorów imienia Ciechanowieckich, działająca przy Zamku Królewskim w Warszawie. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Wniosek o pociągnięcie Bartoszewskiego do odpowiedzialności karnej prokurator skierował w czerwcu, a do marszałka Sejmu trafił on w lipcu. Podstawy do budowy Fortu Trump w Polsce zbudowaliśmy podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Są również przygotowane miejsca, gdzie z marszu można taką bazę wybudować, stwierdził w poranku wnet były szef MON, poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: W Poznaniu jest Kamp Kościuszko, który zbudowaliśmy z Amerykanami. W Powidzu są magazyny sprzętu amerykańskiego, też miejsce już gotowe praktycznie. Na Drawsku Pomorskim zbudowaliśmy na wzór infrastruktury amerykańskiej CTC, czyli Combat Training Center. Poligon, który jest do dyspozycji sił lądowych, jest Wrocław. W związku z tym mogę powiedzieć tak, że w 2025 roku zbudowalibyśmy wspólnie z Amerykanami Fort Trump.
0: Budowa takiej bazy powinna zająć kilka miesięcy, tak twierdzi były szef MON Mariusz Błaszczak, a cała rozmowa na wnet.fm. Donald Tusk wie, że niczego w sprawie przejęcia TVN-u nie może zrobić. Na wczorajszą decyzję rządu o zbadanie sprawy przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance czekaliśmy tak długo, ponieważ premier wybierał pomiędzy lojalnością wobec własnego zaplecza a śmiesznością, analizował w poranku wnet redaktor kanału TAK Michał Karnowski.
3: W przypadku niepowodzenia takiej akcji będzie śmieszny. Wybrał śmieszność. Wahał się długo, bo wie, bo rozumie, że to jest gigantyczna transakcja, która zapadła gdzieś za oceanem. Komisja Europejska już na nią wyraziła zgodę. Dziś to już ma mniejsze znaczenie, ale wszyscy trochę pamiętamy, że to dobro rzadkie, jakim jest koncesja, to była władza. I nagle się okazuje, że tym skarbem naszym narodowym, jak workiem kartofli, handlują gdzieś. I on to wie, no ale ma swoje zaplecze. I myślę, że w ogóle ta ustawa, to do czego się dzisiaj oni powołują, czy z założenia było jasne, że to nie będzie użyte i tego nie ma jak użyć, ale miało to uspokoić ekipę TVN.
0: Mówił redaktor Michał Karnowski.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Esportes, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: Była autopromocja.

nowe pola, mierzą człowieka jego własną miarą. Nie jesteśmy ostatni, po nas przyjdą inni. Na jakiej ziemi przyjdzie im żyć?

0: Odyseja wyborcza. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Odyseję Wyborczą. Jest godzina 10:10 i o tej godzinie porozmawiamy o sytuacji w polskiej oświacie, żeby było nietypowo, żeby odejść od tego, co w polityce. Wiemy, co się dzieje z oświatą francuską, w jaki sposób młodzież francuska, studenci, rodzice protestują, ile szkół zostało zniszczonych, a z drugiej strony, jakie brutalne są interwencje policji, jak bardzo sytuacja we Francji jest bez wyjścia. O sytuacji w Polsce opowie szef Solidarności Oświaty Waldemar Jakubowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom również.
0: To zacznijmy od stanu zdrowia. Jak pan się czuje?

0: sprzeciw Solidarności Oświaty, sprzeciw wobec pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, które gdzieś na tym programowym swoim kongresie powiedziało, że trzeba zwiększyć pensum nauczycieli z 18 do 22 godzin. Tak jest?
1: Dokładnie tak jest, panie redaktorze. Ja bym tego nie nazwał pomysłem, bo to jest dość kuriozalny koncept, polegający na tym, że się wyciągnie z jednej kieszeni nauczycielom, przełoży do drugiej. Zresztą sam autor tego projektu mówi, że ma być to bezkosztowa podwyżka, no więc to samo świadczy o pewnym nastawieniu. Nie załatwi to niczego, nie załatwi takie działanie żadnego problemu w polskiej oświacie, wręcz przeciwnie, może generować kolejne problemy. Dodatkowe obciążenia nauczyciela, ale w ogóle wszystkich pracowników, także dyrektorów, także rodziców, także dzieci. Także jest to koncepcja zupełnie nieprzemyślana. Ja bym powiedział tak, że czasami lepiej milczeć niż coś mówić. I tak można by skomentować ten pomysł.
0: No dobrze, a zróbmy teraz fotografię, albo spróbujmy zrobić fotografię polskiej oświaty, bo w tym liście oczywiście jest o pensum, ale też jest o sytuacji, w jakiej jest polska szkoła, w jakiej są polscy uczniowie, w jakiej są.
1: W tej chwili bardzo złej. Zresztą mamy do czynienia z czymś, co socjologowie nazywają wielokryzysem. On jest spowodowany przede wszystkim zmianami demograficznymi i społecznymi w polskim społeczeństwie, ale także rozwojem cywilizacyjnym. I to wiąże się, jeśli mówimy o demografii, starzejąca się kadra nauczycielska, wzrastająca liczba wakatów osób potrzebnych do pracy, ale także zmiany demograficzne dotyczące uczniów, szczególnie w małych miejscowościach gminnych, powiatowych, gdzie liczba ludności się stale zmniejsza, tym samym liczba dzieci. Więc to mamy takie dwa problemy. Mamy jeszcze problem związany, jeśli mówimy o uczniach, także z migrantami, który jest w żaden sposób nierozwiązany. Panie dyrektorze, ja powiem tak. Ministerstwo wykazuje za pośrednictwem kuratorów 17 tysięcy wakatów, ale tak naprawdę mamy w systemie w tej chwili 60 tysięcy emerytów i to nie jest liczba konstans, ona będzie rosła w naszym przekonaniu. Mamy 2 miliony godzin ponadwymiarowych, to tak licząc sztywno, to jest jakieś 100 tysięcy etatów, czyli tak naprawdę tych wakatów już wkrótce będziemy mieli 200 tysięcy. Więc to jest poważny kryzys kadrowy.
0: Ale jest poważny 200 tysięcy nauczycieli będzie brakować w szkole? Co to za wakaty? O czym mówimy?
1: Mówimy o tym, że nauczyciele pracują ponad siły, tak, żeby jakoś związać koniec z końcem, mają bardzo wiele nadgodzin i te nadgodziny powinny być wypracowane przez innych nauczycieli, to z tym jest związane, ale także mamy emerytów w systemie, którzy będą najzwyczajniej w świecie odchodzili z pracy.
0: Czyli powiedział pan, że 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli nadal czynnie uczy w szkole i niedługo odejdą z tej szkoły i wtedy pojawi się więcej wakatów, tak?
1: Tak, generalnie rzecz biorąc tak. Ta liczba emerytów w moim przekonaniu będzie też w szkole wzrastała przez jakiś czas, bo rzeczywiście na to średnia wieku nauczycieli wskazuje. Tych odejść będzie coraz więcej. Pytanie, czy to udźwignie system emerytalny, to już jakby zupełnie inna kwestia.
0: Dobrze, a ilu w ogóle nauczycieli jest w polskiej oświacie? Ilu potrzebujemy profesorów w naszych szkołach podstawowych i średnich?
1: Znaczy w tej chwili mamy w systemie 600 tysięcy nauczycieli pracujących oczywiście w różnym wymiarze godzin na różnych stanowiskach, bo to mówimy jakby o wszystkich nauczycielach także, czyli także o specjalistach, psychologach, pedagogach, także nauczycielach wspomagających. Natomiast tych nauczycieli tablicowych to jest około pół miliona, może nawet troszkę mniej. Ci, którzy rzeczywiście mają przekazywać wiedzę, chociaż według tej najnowszej wersji podstawy programowej, to chyba nie zupełnie chodzi o przekazywanie wiedzy.
0: O programie za chwilę porozmawiamy, ale pana zdaniem i zdaniem Solidarności, ile godzin powinien pracować nauczyciel obowiązkowo?
1: Panie redaktorze, to Solidarność wywalczyła 18-godzinne pensum. Ono zresztą jest w pewnym przybliżeniu 18, bo na przykład nauczyciel bibliotekarz ma 30 godzin, więc tam są nauczyciele w przedszkolach, nauczyciele specjaliści mają to pensum wyższe, no ale mówiliśmy o nauczycielach tablicowych, bo tych jest jakby najwięcej. I to miało swój wielki sens, bo chodziło o to, żeby ten nauczyciel mógł poświęcić więcej czasu uczniowi na indywidualną pracę, żeby mógł się z nim spotkać. spotykać, żeby mógł

0: opracować odpowiednie programy, więc to jest dziedzictwo Solidarności, 18-godzinne pensum. To nie zostało wyssane z palca. Wiemy, jak to pensum było dużo wyższe w PRL-u i rzeczywiście te efekty kształcenia wtedy były rzeczywiście osiągane, ale bardzo wielkim wysiłkiem nauczyciela. No i znajdujemy się teraz troszeczkę innej sytuacji. Mamy też do czynienia z innym młodym pokoleniem. W tej chwili wydaje mi się, że bardzo byłoby trudno zmusić tych najmłodszych pracowników do pracy w takim zakresie, jak to robili ich, powiedzmy, już w tej chwili dziadkowie.
1: No dobrze, ale jeżeli określiliśmy, ilu nauczycieli brakuje w systemie, to nie jest tak, że z konieczności liczba tych godzin musi wzrosnąć?
0: No tak, no oczywiście, no ona wzrasta, ale rzeczywiście tu chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do przyjścia do zawodu, żeby nie łatać tych dziur nauczycielami, którzy pracują ponad swoje siły, którzy są emerytami, tylko żeby młodzi ludzie przyszli do zawodu. A oni nie przyjdą do zawodu, jeśli nie zapewnimy ich stałych warunków finansowych, takich przewidywalnych, bo to jest bardzo istotne, żeby one były przewidywalne. Tak?
1: Dobrze.
0: Tak, to posłucham, przepraszam.
1: A proszę powiedzieć, ile teraz zarabia nauczyciel, który pracuje, nie wiem, w szkole podstawowej w Łodzi?
0: No w szkole podstawowej w Łodzi w tej chwili jest etat, to jest 5200 zł, jeśli przychodzi do pracy, więc to mniej więcej, to jest oczywiście, mówimy o sumach brutto, nauczyciel dyplomowany tak naprawdę, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, jeśli nie ma tam wielkiej liczby nadgodzin, jakichś dodatków za wychowawstwo, które mu zafunduje gmina, a większość gmin, czy tam powiatów, czy miast tego nie robi, to zarabia około 5200 zł na rękę.
1: I to są pensje nauczycieli z takim długim stażem w szkole publicznej?
0: Najwyższy stopień awansu zawodowego w szkole publicznej. To mniej więcej tak to wygląda.
1: No dobrze.
0: Oczywiście, jeśli... No proszę.
1: A gdyby pan mógł... Ile pana zdaniem pieniędzy w budżecie państwa brakuje na oświatę?
0: Panie redaktorze, to jest dość proste do oceny i rzeczywiście myśmy to próbowali szacować. W tej chwili wydajemy około 4% PKB na zadania edukacyjne. Średnia OECD jest 4,7 i to 4,7 by wystarczyło na dość przyzwoite funkcjonowanie polskiej oświaty, czyli przeliczając na polskie pieniądze, trzeba by dołożyć do systemu jakieś 80 miliardów złotych.
1: Czyli można powiedzieć, że według Solidarności jest minus 80 miliardów złotych.
0: Można tak powiedzieć, jeśli oczywiście mamy ambicje być państwem, które dba o zadania edukacyjne. Jeśli dba o swoją przyszłość, dba o rozwój, to ta średnia OECD jest pewne minimum. Ja już nie mówię o czymś takim, żebyśmy byli liderami, bo w tej chwili sytuacji finansowej byłoby to bardzo trudno, żebyśmy przeznaczali na przykład 8% PKB, jak robi to Islandia. Chociaż z drugiej strony, dlaczego nie mamy się porównywać do tych najlepszych?
1: No bo mamy 5% przeznaczonych na wojsko, na obronność, mamy deficyt budżetowy ponad 280 miliardów złotych, zadłużenie Polski rośnie w tempie 1 miliarda złotych dziennie, to może dlatego nie możemy już teraz nic zrobić, jest prawie szachmat postawiony polskiemu budżetowi, temu całemu systemowi, który tworzymy od 30 lat.
0: No zgadza się, panie, wszystko prawda, tylko teraz jeśli nie podejmiemy działań, jeśli nie naprawimy budżetu, bo tego trzeba zacząć, finansów publicznych, bo to oczywiście jakby początek, no to będziemy na tej równi pochyłej, to system edukacji będzie się staczał i być może dojdę do czegoś takiego jak we Francji, ja bym sobie tego nie życzył, ale być może tak to będzie wyglądało. Więc jeśli nie podejmiemy działań, to tych działań teraz naprawczych, no to spotkamy się z sytuacją, z degradacją. No i będzie jeszcze jedno zjawisko, które też obserwujemy, przesunięcie uczniów do sektora niepublicznego. Już w tej chwili to jest około 7% uczniów jest w sektorze niepublicznym. I ten procent będzie wzrastał i tak to będzie wyglądało. Tylko co to spowoduje? No silne i właściwie trudne do przezwyciężenia rozwarstwienie społeczne. No nie wiem, czy my tego chcemy. Solidarność tego nie chce. Solidarność jest za tym, za silnym szkolnictwem publicznym, za równością obywateli, za równym dostępem do edukacji, a nie za tym, żeby tworzyć elity, no i tam całą resztę, która nie będzie miała większych szans na awans społeczny i zawodowy.
1: Ale to były te pomysły, żeby a propos prywatnej oświaty, żeby bon oświatowy szedł za uczniem, to żeby też prywatny system był zrównany ze systemem publicznym i na to się nie zgadza Solidarność.
0: To znaczy system był, bo po prostu on jest w tej chwili preferencyjny, bo na przykład w systemie niepublicznym nie trzeba stosować zakazu prac domowych, które wymyślała pani Nowacka, bo na przykład można pobierać czesne, czyli czerpać dodatkowe dochody, więc to nie ma mowy o pewnej równości. Natomiast jeśli chodzi o kwotę potrzeb oświatowych, bo teraz subwencji nie ma, no to przecież czy to szkoła publiczna, czy niepubliczna dostaje tyle samo pieniędzy. Tam są oczywiście przeliczenia, zależy jakich ma uczniów, czy to są uczniowie z deficytami i tak dalej, ale pieniądze są w gruncie rzeczy same ze strony organów państwa, natomiast jak ta szkoła niepubliczna sobie jest w stanie pozyskać środki, no to jest w sytuacji preferencyjnej, a nie jakaś biedna. Ja zresztą, szczerze mówiąc, ja nie bardzo rozumiem ideę bonu oświatowego, on jest wprowadzany w jakichś tam samorządach, rzeczywiście to próbują robić, bo nic nie stoi na przeszkodzie w obecnym systemie, żeby zapisać ucznia do szkoły, którą się wybiera. Nie ma takiego prawa, które by tego zabraniało, wręcz przeciwnie. Bardzo często dyrektorzy szkół i komisje rekrutacyjne, jeśli to chodzi oczywiście o szkoły ponadpodstawowe, bardzo chętnie przyjmują uczniów gdzieś tam z zewnątrz, no bo czerpią z tego tytułu dochody.
1: Dobrze, to tak. Jutro jest czytanie, chyba to jest pierwsze w Sejmie czytanie budżetu na rok 2027. Czy już pan miał okazję, czy Solidarność była na przykład konsultowana na etapie przygotowania tego budżetu, czy takiego zwyczaju?
0: Tak, oczywiście. Napisaliśmy opinię. Nasza opinia jest na naszych stronach, także była zamieszczona na Facebooku. Oczywiście oceniliśmy propozycje budżetowe, ustawy okołobudżetowej negatywnie. To chyba nie ulega.
1: Negatywnie, bo brakuje pieniędzy.
0: Na oświatę na przykład, tak, oczywiście, jak najbardziej, bo te wydatki, poza tym jest jeszcze kwestia pewnych wydatków twardych, które nie są uwzględniane, które nie są przerzucane na samorządy. W tej chwili mamy taką sytuację, że samorządy dokładają przynajmniej te 45 miliardów złotych do systemu. Dalsze 11 miliardów dokładają rodzice, to są nasze szacunki, więc ten system w gruncie rzeczy jest utrzymywany poza państwem. Oczywiście subwencja, czy tam potrzeby, kwota potrzeb oświatowych jest też zawarta, natomiast bez tych dodatkowych pieniędzy ten system by się rozsypał.
1: Bo ten system jest finansowany w jaki sposób? Jest budżet państwa i te pieniądze z budżetu państwa trafiają do jakiego worka? Gdzie jest ten bank, który trzyma te pieniądze?
0: Do jednostek samorządu terytorialnego. Ta kwota trafia, tak, ale oczywiście ona jest w dużym stopniu niewystarczająca, więc JST musi dokładać. Także jeśli na przykład, a jeśli rodzice chcą jakieś dodatkowe zajęcia, na przykład rozwijające do czego szkoła jest zobowiązana, no to muszą za nie płacić, mimo że to jest szkoła publiczna i podobno jest bezpłatna.
1: Dobrze, powiedział pan, to jest problem finansowy znany, problem programowy też jest istotny i też pojawił się w tej dyskusji po tym, jak pani Nowacka została ministrem edukacji.
0: Tak, oczywiście. No to kwestia podstaw programu. Myśmy od początku krytykowali samo założenie tego tak zwanego kompasu jutra, ale mam tak wrażenie, że tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie zmierzamy. Dlatego, że to zostało zrobione nie z tego końca, co potrzeba. Stworzono jakiś abstrakcyjny model absolwenta o konkretnych kompetencjach. No oczywiście poszły za tym określone pieniądze. Autorem projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych i właściwie do tego dostosowane. Ja zresztą rozmawiałem, bo w komisje, które tam tworzyły te podstawy programowe, jak to wyglądało, rozmawiałem z nauczycielami, którzy brali w tym udział, bo byli tam też nauczyciele, to trzeba podkreślić. I to wyglądało tak, że te podstawy na programowe się wtłaczano pod ten model absolwenta. Nie było żadnej racjonalizacji, co jest tak naprawdę uczniowi potrzebne, jak to powinno funkcjonować, jak stworzyć warunki, jak zapewnić nauczycielowi autonomię, tylko miało się zgadzać z tym nieszczęsnym kółeczkiem i założeniami, które zostały tam określone. Więc to jest dla mnie w ogóle kuriozalna sprawa. No tutaj wszyscy zwracają uwagę na przedmioty humanistyczne najczęściej, tak, że nie ma Pileckiego na przykład, czy że te lektury zostały okrojone, ale też przedmioty przyrodnicze, które są blokowane. Ta wiedza z przedmiotów przyrodniczych bardzo istotna przecież, też będzie mniejsza. W ogóle zaczęliśmy mówić w ten sposób, to ćwiczyliśmy to założenie, że wiedza jest niepotrzebna, liczą się tylko umiejętności. Tylko to jest jakieś zupełnie absurdalne stwierdzenie, ponieważ nie ma umiejętności bez wiedzy. Wiedza jest pewną podstawą. Oczywiście trzeba uczyć myślenia krytycznego, oczywiście trzeba umieć wiązać różne informacje, ale jeśli tych informacji nie posiada, a tu też nie ma się umiejętności ich weryfikowania, to trudno mówić o prawdziwym rozwoju ucznia.
1: Tak w skrócie wygląda sytuacja w oświacie. Można jeszcze dodać jedną informację, że nauczycieli poniżej 30 roku życia w systemie oświaty jest około 4%, tak?
0: Tak, 4%, tak.
1: A to no, jest...
0: Nawet jest pełna 4%. Tak, to właśnie świadczy. Młodzi ludzie do zawodu po prostu nie przychodzą. Nie przychodzą ze względu na finanse, ale też ze względu na atmosferę, która panuje wokół zawodu. No bo jeśli spotykają się, a ci nawet, którzy przychodzą, to jest też bardzo często, z tym się spotykamy, o tym też pisaliśmy, przychodzą, rezygnują w bardzo szybkim tempie, no bo mają wyobrażenie o wspaniałym zawodzie, jakimś o szacunku społecznym, o wielkiej misji i roli, a spotykają się z barierą właśnie i biurokratyczną, i warunków pracy, i warunków finansowych. W takim mieście na przykład jak Warszawa, tak, gdzie mamy siedzibę, no nie sposób się utrzymać z pensji nauczycielskiej. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mógł się z pensji nauczycielskiej utrzymać, wynająć mieszkanie, opłacić sobie te podstawowe potrzeby. Więc to też o czym świadczy, że coś tu nie gra w tym systemie.
1: O czym w Odysei Wyborczej opowiedział, czy fotografię wspólnie staraliśmy się zrobić. Ale w ogóle, czy jest taka siła polityczna, która ma pomysł na to, żeby to zmienić?
0: No w tej chwili ja szczerze mówiąc nie widzę takiej siły politycznej, która byłaby w stanie zmienić. Obawiam też się, że ktoś wypełni tę lukę. Tak to może być. Już na przykład poseł Józef Aciuk zapowiada tworzenie partii nauczycieli. Gdzieś tam przebąkiwał na ten temat, bo to oczywiście, jeśli ten temat zostanie odpuszczony, jeśli będzie dalej tylko i wyłącznie lewica zainteresowana tematami edukacyjnymi, to tak się skończy. Ktoś tę lukę wypełni. No, natura nie zna pustki. Na pewno ktoś nam wejdzie.
1: Pomysł, żeby nie można było korzystać z telefonów komórkowych w szkole, uczniowie, żeby zostawiali telefony komórkowe, dobry, zły?
0: Na czym przekonił? Dobry. To oczywiście jest dobry pomysł, żeby te wzmocnić te relacje interpersonalne, tylko no oczywiście też wprowadzone w taki sposób. Ja bym powiedział, dużo szumu zrobiono wokół telefonów komórkowych, a tak naprawdę uprawnienia rad pedagogicznych, rad szkoły, czy rad rodziców, jeśli nie ma rady szkoły, były takie, że można było ten zakaz wpisać do statutu, nawet przez rozporządzenie, pani minister. Także ta sytuacja tak nie bardzo się zmieniła, no może wzmocniła pewne stanowisko, natomiast poszczególne rozwiązania już należą do nauczycieli. To jest bardzo istotne, ponieważ to na nich spada odpowiedzialność egzekwowania tego przepisu w sytuacji, kiedy nie mają żadnych możliwości sankcji tak naprawdę egzekwowania tego przepisu. Więc to polega na pewnej dobrowolności i przypomnę też, że on obowiązuje w szkołach podstawowych, ale w szkołach ponadpodstawowych już nie.
1: Sztuczna inteligencja?
0: A sztuczna inteligencja, no tu mamy duży problem ze sztuczną inteligencją. Rzeczywiście tu nauczyciele muszą się zacząć uczyć w inny sposób, ale także egzekwować wiedzę w inny sposób. No już w tej chwili zadawanie takich klasycznych wypracowań do domu chyba mija się z celem, więc to powinno się wszystko odbywać w szkole, jeśli oczywiście mamy uczyć uczniów pisać, rozumować, liczyć, etc., no to trzeba zrobić to w szkole, czyli trzeba przeznaczyć na to większą liczbę godzin.
1: I nauczycieli. Koło zamknęliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję.
1: Solidarność nauczycieli, oświaty, Solidarność Nauczycieli. Waldemar Jakubowski, przewodniczący tej Solidarności, był gościem Odysei Wyborczej. A my się przenosimy, lubimy wędrować w czasie i przestrzeni. Teraz podróż w czasie, a później podróż w przestrzeni. Podróż w czasie, czyli przenosimy się do pięknych lat 20. i zaśpiewa Eugeniusz Bodo.

do serca duszy funt. I dziewczynka to jest grunt. Przed dziewczynką rum, po dziewczynce rum. Nie przyjmować się to grunt. Sto uśmiechów jeden alza i calusów ile da. Przed calusem rum, po calusie dwa i na nowo ile da. Kropelka dwie miłości to robi się dla dam. Butelka namiętności i sentymentu gram. Kilo serca duszy funt i dziewczynka to jest grunt. Przed dziewczynką rum, po dziewczynce znów i dopiero jesteś zdrów.

kilo serca duszy funt. I dziewczynka to jest grunt. Przed dziewczynką rum, po dziewczynce rum. Nie przejmować się to grunt. Sto uśmiechów jedna łza i calusów ile da. Przed calusem rum, po calusie dwa i na nowo ile da. Kropelka dwie miłości to robi się dla dam. Butelka namiętności i sentymentu gram. Kilo serca duszy funt. I dziewczynka to jest grunt. Przed dziewczynką rum, po dziewczynce rum. I dopiero jesteś zdrów.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama.
2: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Po reklamie.
0: Odyseja wyborcza.
4: I teraz podróż w przestrzeni. Maciej Mikurda, Filipiny. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, pozdrawiam, kłaniam się z Filipin, a dokładnie rzecz biorąc z Makati City.
4: Kilka spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, zarówno władze Filipin, jak i dziennikarze, którzy są na Filipinach, mają za sobą. I co? I jakie refleksje? Co udało się zrobić? Co udało się osiągnąć? Co udało się zobaczyć? Co udało się usłyszeć?
5: No, dzieje się tutaj naprawdę dużo wokół tej wizyty prezydenckiej. Postaram się to jak najbardziej streścić. Rzeczywiście największe wydarzenie miało miejsce wczoraj, kiedy to obaj prezydenci spotkali się, a następnie mieli wspólną konferencję prasową. No i dzisiaj media podchwyciły słowa, od których prezydent Ferdynand Marcos zaczął swoje przemówienie. Mianowicie nazwał on wizytę prezydenta Karola Nawrockiego historyczną i to właśnie dzisiaj podjęły media. Oczywiście ona jest historyczna z kilku względów, bo na pewno z tego chociażby powodu, że jest to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Polski na Filipinach, więc już z tego powodu można ją tak nazywać, ale historyczna również chyba i w tym sensie, że jak to podkreślał prezydent Marcos, oznacza nowy rozdział w relacjach polsko-filipińskich. Nazwał ją również kamieniem milowym. No, oby tak rzeczywiście było, oby rzeczywiście ta wizyta otworzyła nowy rozdział, nową przestrzeń w tych kontaktach polsko-filipińskich. Wczoraj też w obecności obu prezydentów została podpisana umowa o współpracy prawnej w zakresie spraw karnych. O tyle ważne, ciekawe i warte podkreślenia wydarzenie, że podpisywał je przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ramienia Polski, czyli nie kancelaria prezydenta, nie prezydent, ale przedstawiciel rządu, więc to też zostało i na Filipinach, i tutaj również wśród polskich dziennikarzy zauważone, odnotowane, jako taki może chyba pozytywny sygnał, że w tych najważniejszych sprawach, jakimi są kontakty międzynarodowe, no często nie pozostające w największej przyjaźni strony polityczne w Polsce, tutaj mówią jednym głosem. No jest to umowa również ważna z tego względu, że być może Państwu wiadomo, Filipiny czasami stają się takim miejscem ucieczki, miejscem schronienia dla uciekinierów z Europy, z Polski, którzy mają na bakier z prawem. No już czasami też Filipiny są miejscem, w którym i Europejczycy dokonują jakichś aktów przestępczych, więc ta współpraca to jest coś naprawdę pożądanego, naprawdę ważnego, co może pozytywnie wpłynąć tutaj na Filipiny, ograniczając chociażby przestępczość. A dzisiaj z kolei prezydent odwiedził najstarszy uniwersytet, to jest Uniwersytet Santo Tomas. O tyle jest to ciekawe, że jest on najstarszy nie tylko na Filipinach, ale również w całej Azji, założony w XVII wieku i to, uwaga, nawet przed Uniwersytetem Harvarda. Tam prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, taki wykład do obecnych studentów i tu jeżeli coś takiego najbardziej zwróciło uwagę, no to odniesienia raz do wspólnej historii Polski i Filipin. Porównał prezydent Nawrocki czas rozbiorów do czasu, kiedy Filipiny były skolonizowane, a więc podkreślił tę pewną wspólnotę doświadczeń historycznych Polaków i Filipińczyków. I również bardzo ważna część jego przemówienia dotyczyła naszej historii z Rosją. Wydaje mi się to jednym z kluczowych efektów płynących z wizyty prezydenta Polski tutaj na Filipinach, że po prostu daje on przekaz, świadectwo, informacje o tym, że Rosja to niekoniecznie może mogłaby być takim państwem, które należałoby traktować jako partnera biznesowego, czy jak wszystkie inne państwa, że no, trzeba też na Rosję patrzeć przez pryzmat jej imperialnych zapędów, które też nie zaczęły się przecież od wojny w Ukrainie, ale my Polacy no, bolesne mamy doświadczenia już od wielu setek lat.
4: A kto założył Uniwersytet Świętego Tomasza?
5: Och, na pewno był to duchowny hiszpański, ale nie pomnę teraz jego imienia. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, to pobłogosławił go zapewne oczywiście zdalnie sam papież Innocenty X, czyli jest to placówka bardzo szacowna. Zresztą tam pojawiły się przed wystąpieniem prezydenta takie slajdy pokazujące absolwentów. No i były tam nazwiska, które rzeczywiście odznaczyły się zarówno w tej odleglejszej przeszłości historii Filipin, ale i również osoby, które dzisiaj no, są znane z pierwszych stron gazet, jak na przykład Joel Cruz, czyli założyciel odnoszącej sukcesy firmy produkującej i sprzedającej filipińskie perfumy.
4: Popatrzyłem, ta sztuczna inteligencja jest rzeczywiście bardzo szybka. Miguel de Benavides, który był arcybiskupem Manili i to było w 1611 roku. Taka jest historia Uniwersytetu Świętego Tomasza. A jakieś wspomnienie świętego Jana Pawła II? Gdzieś jest obecne podczas pielgrzymki prezydenta Karola Nawrockiego, czy nie ma?
5: Ten sam, właśnie tenże uniwersytet, myślę, został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ Jan Paweł II odwiedził go dwukrotnie podczas obu swoich wizyt na Filipinach i na pamiątkę tych wizyt jest tam nawet gmach, sala imienia Jana Pawła II. Także oczywiście były również podczas tego przemówienia i również strony filipińskiej odniesienia do papieża Polaka. Zdecydowanie jest to ta postać, która oba nasze narody katolickie łączy.
4: Powiedzieliśmy o prawie, powiedzieliśmy o historii, powiedzieliśmy o symbolach, to teraz jeszcze powiedzmy o biznesie.
5: Rano dzisiaj swoją aktywność polityczną na Filipinach prezydent rozpoczął od bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie od wizyty na piątym już szczycie IT polsko-filipińskim. No to jest wspaniała wiadomość, że prezydent zaszczycił swoją obecnością to przedsięwzięcie, ponieważ ten szczyt odbywał się w czterech poprzednich latach i jest to inicjatywa, która ma na celu połączenie, zbliżenie firm z Polski informatycznych, no zarówno z firmami informatycznymi na Filipinach, ale również z podmiotami, które mogłyby być zainteresowane usługami naszych programistów. I wydaje się, że to też nie było przypadkowe, ponieważ wczoraj również rozmawiano o cyberbezpieczeństwie. Prezydent Marcos wspominał o tym, że to jest jeden z tych obszarów, gdzie Polska i Filipiny mogą współpracować. Podejrzewam, że może się to łączyć z tym, że na Filipinach teraz, kiedy rozmawia się z urzędnikami państwowymi, oni często wspominają, że chcieliby część usług, czy nawet zamówień towarów, produktów, które sprowadzają do tej pory z Chin, a które no, zawierają jakiś komponent elektroniczny, jednak zamawiać gdzie indziej no, z obawy przed tym, że przecież no niektóre z tych urządzeń, zwłaszcza jeżeli są wykorzystane w jakiejś w przemyśle czy w jakichś innych krytycznych obszarach, mogą po prostu być w ten czy inny sposób kontrolowane przez Chiny, które dzisiaj na Filipinach są postrzegane jako kraj wrogi. Także ten szczyt to jest na pewno coś, czym my Polacy możemy się pochwalić. Jest to wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która zresztą no myślę nie tylko w moim odczuciu, ale ogólnie rzecz biorąc na Filipinach przez Polaków, przez polskich biznesmenów jest odbierana bardzo pozytywnie i chwalona za tutaj swoją niezwykłą aktywność. I myślę, że z takiego szczytu i z spotkań prezydentów i poruszania tych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem i zaangażowaniu polskich firm informatycznych w zwiększanie tego cyberbezpieczeństwa na Filipinach no, mogą być konkretne owoce, konkretne skutki.
4: A teraz, gdzie jest prezydent i z kim zje kolację?
5: No, wie pan, to kolację właśnie zje z nami, czyli z Polakami mieszkającymi na Filipinach. Także za chwilę tylko będę musiał chyba się przebrać po tym całym dniu i zmierzam do hotelu, w którym mieszka prezydent Karol Nawrocki i tam najpierw odbędzie się spotkanie z polskim biznesem i z filipińskim biznesem, z tymi firmami, które chciałyby połączyć siły i przerzucić ten biznesowy most między Polską a Filipinami, a potem będzie spotkanie z Polakami. Tu jest dwóch takich Polaków, którzy są od lat 90. na Filipinach i wiem, że prezydent będzie wręczał im odznaczenia. No też dzisiaj prezydent spotkał się z Manem Pacquiao, zresztą Manny Pacquiao był wczoraj również obecny na kolacji w zamkniętym gronie, ponieważ Manny Pacquiao, zapewne wielu Państwu postać znana, były pięściarz, ale na Filipinach on jest również znany ze swojej działalności politycznej, ponieważ jest to były senator, w ostatnich wyborach kandydat na prezydenta Filipin, a obecnie szef Komisji do Walki z Ubóstwem. Także też tu trzeba zwrócić uwagę na to, że ze strony kancelarii prezydenta, czy samego może prezydenta, jest tutaj spora dawka takiego wyczucia, ponieważ Pacquiao jest pierwszym Filipińczykiem, który zyskał światowy rozgłos i który dbalnie przyczynił się do tego, żeby jakoś zaznaczyć obecność Filipin na mapie świata. Ten wizerunek, który Filipinom budował, był bardzo pozytywny. I Filipińczycy oczywiście za to go cenią, podziwiają. On jest tutaj postacią powszechnie lubianą. No już zawahałem się, bo chciałem powiedzieć kochaną, a być może i byłoby to właściwe słowo. Także na pewno pokazywanie się w jego towarzystwie, w jego obecności, a jeszcze nawiązanie z nim jakiejś serdecznej relacji, to w tych kontaktach polsko-filipińskich będzie pomocne.
4: Ciąg dalszy naszej rozmowy w poranku. Jutro będzie to godzina popołudniowa już na Filipinach, wczesne popołudnie, a w Warszawie będzie 7:07. Dowiemy się, co serwowano na kolację. Może uda się jakiegoś gościa do naszego studia filipińskiego zaprosić.
5: Spróbuję, jeżeli nie uda się na żywo, to zawsze przecież będąc tutaj mogę dla Radio Wnet przeprowadzać wywiady czy z biznesem filipińskim, czy z politykami, czy nawet może ze zwykłymi ludźmi, bo oni również mają tu niezwykłe historie do opowiedzenia.
4: Maciej Mikurda, nasze oko i ucho na sprawy filipińskie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Pozdrawiam Polskę i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
4: A my podróż w przestrzeni kontynuujemy. Jaśmina Nowak na jakiejś konferencji. Dzień dobry, Jaśmino.
1: Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Na jakiejś konferencji i na konferencji ważnej, bo to jest taka przestrzeń, gdzie faktycznie mamy i polityków, i decydentów, i dużo sektora prywatnego, jeżeli chodzi o nasze zbrojenia. Będziemy tutaj dzisiaj dyskutować o tym, jak wygląda kwestia zabezpieczenia polskich granic, szczególnie przy tych województwach najbardziej newralgicznych, czyli granicy z Rosją, z Ukrainą, z Białorusią. I tak przed chwilą tutaj występował pan minister Siemoniak, był także pan marszałek Krzysztof Bosak. Z nimi nam się teraz nie uda porozmawiać, ale uda nam się porozmawiać właśnie z osobami, które bezpieczeństwem Polski się zajmują, które, jak mi powiedziały przed momentem, już kilkaset razy były na Ukrainie od czasu tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. I może tutaj podejdę do panów i poproszę o przedstawienie się. Dzień dobry.
6: Michał Soczyński, firma Reago.
1: Firma i ten sprzęt, który my tutaj widzimy. W kilku słowach mógłby pan opowiedzieć, w jaki sposób on może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski?
6: Tutaj pokazujemy przenośne systemy inspekcyjne, które są skonstruowane w ten sposób, że zapewniają pełną mobilność i w dowolnym miejscu, w dowolnych warunkach jesteśmy w stanie prześwietlić wybrane przedmioty, które mogą stanowić duże zagrożenie. Czyli na przykład możemy mówić o podejrzanych pojazdach, o spadających z nieba dronach, o rzeczy, które są nowe i które mogą mieć w sobie bardzo dużo zagrożeń.
1: Ten sprzęt jakoś sprawdza się już w warunkach wojny. Powiedziałam o tym, że panowie wielokrotnie jeździliście na Ukrainę. To jest tak, że może ten konkretnie albo podobny sprzęt używany jest i sprawdza się właśnie w takich już warunkach najtrudniejszych?
6: Te systemy wykorzystywane są przez najlepsze służby mundurowe na całym świecie i również na Ukrainie, również w Polsce możemy się pochwalić wieloma odbiorcami. Natomiast zagrożenia się zmieniają, czyli to, co kiedyś było przewidywalne, teraz musimy się uelastycznić, szybciej reagować i być przygotowanym na, nie wiem, spadające duże przedmioty, na inny rodzaj zagrożeń, na substancje niebezpieczne w środku. No bardzo szeroki zakres i chodzi o to, aby nasze służby i operatorzy też byli przygotowani zarówno pod kątem sprzętu, jak i pod kątem szkolenia.
1: I nasze wojsko tego sprzętu już używa, będzie używało?
6: No, część jednostek w wojsku używa tego sprzętu, natomiast na pewno zespoły, które zajmują się i będą dysponowane do tego typu zagrożeń, powinny mieć najlepszy sprzęt na świecie.
1: Najlepszy sprzęt na świecie, to, czyli taki sprzęt, który będzie też odporny na przykład brak dostaw prądu, czy jeżeli mielibyśmy w Polsce podobną sytuację jak na Ukrainie, czyli atakowanie jakiejś infrastruktury krytycznej, to jest sprzęt, który jest przygotowany do takich trudnych warunków?
6: No to jest sprzęt przenośny i to jest sprzęt zasilany bateryjnie, więc nie ma tego typu zagrożeń.
1: Nie ma tego typu zagrożeń. To jeszcze na zakończenie pytanie, czy... Tak, wyłączył nam się tutaj ekran, ale to nic nie szkodzi. Czy gdzieś nasi słuchacze mogą poczytać więcej na temat tego sprzętu? Możemy umieścić jakiś link. To jest tak, że gro osób jest zainteresowane tym, co faktycznie dzisiaj kupujemy, co produkujemy w Polsce, jak duży to jest potencjał naszego kraju. Gdzie można znaleźć o Państwu informacje?
6: To znaczy akurat ten wyrób... jest wyrobem izraelskim produkowanym przez Novo DR. To jest coś, co w świecie nazywa się radiowizjografią cyfrową i na pewno można znaleźć na ten temat dużo materiałów. My w Polsce oferujemy to jako firma Back to Function, czyli back2function.pl.
1: I na zakończenie jeszcze, to są ważne spotkania, taka konferencja jak dzisiaj, to, że pojawili się tutaj przedstawiciele rządu. Czujecie Państwo, że powinno być więcej tego typu rozmów?
6: Oczywiście, że tak, dlatego że świat się zmienia i pozyskiwanie tego typu sprzętu jest i powinno być bezwzględnym priorytetem naszym zdaniem.
1: Powinno to być bezwzględnym priorytetem. Dużo dzisiaj wystawców tutaj przyjechało. Z częścią z nich jeszcze uda nam się na pewno porozmawiać. Pierwszy podwodny system rentgenowski, który jest produkowany w Polsce. Takie, drodzy Państwo, mamy rzeczy. O tym więcej będziemy mówić. Izraelski, to jest izraelski, pan mi tutaj podpowiada. Pierwszy, ale podwodny system rentgenowski.
6: A ja niespodzianki, które możemy znaleźć na dnie. Zanim je sobie zabierzemy, to warto zobaczyć, z czego są zbudowane, co zawierają, jakie są związane z tym ryzyka i do czego służą.
1: I ten sprzęt do tego służy i mamy nadzieję, że też przysłuży polskiemu wojsku. A teraz już oddaję głos do studia. Krzysztofie?
4: Może taki rentgen podwodny przyda się żółtej łodzi podwodnej, więc zamontujemy. Jaśmino, bardzo serdecznie dziękuję za informację na temat bardzo ważnej konferencji, która jest gdzie?
1: Ta konferencja odbywa się w Warszawie na ulicy 1 sierpnia w Nowotelu, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie pomyliłam, ale to jest konferencja, która odbywa się w Warszawie. To jest chyba najważniejsza informacja.
4: Powiedziałem, że powędrujemy w czasie i przestrzeni, ale też powędrujemy w głąb.
0: Odyseja wyborcza.
4: A gościem Odysji Wyborczej jest profesor fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, pan Rafał Demkowicz-Dobrzański. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Nobel z fizyki to właśnie taka podróż w głąb, do czegoś, co jest bardzo małe i czegoś, czego nie możemy zobaczyć okiem.
7: W tym roku rzeczywiście jest to bardzo małe, bo chodzi o neutrina. Czyli cząstki elementarne, które są najbardziej nieuchwytnymi cząstkami, jakie zna fizyka, zostały zapostulowane w 1930 roku, dlatego że nie zgadzał się bilans energetyczny w reakcjach jądrowych. Po prostu energia znikała w reakcjach rozpadów jąder atomowych i Wolfgang Pauli zapostulował istnienie cząstki zwanej neutrinem. Tylko dlatego, żeby nie porzucić zasady zachowania energii, której bardzo by fizycy nie chcieli złamać. I rzeczywiście okazało się, że zasada zachowania energii przetrwała i neutrino zostało wykryte pod koniec lat 50. I od tego czasu no, towarzyszy nam jako cząstka elementarna.
4: A proszę powiedzieć, wykryte. Co to znaczy? Ktoś je uchwycił, złapał, zobaczył, czy tylko matematycznie jeszcze raz udowodnił, że coś takiego istnieje?
7: Nie, mówiąc wykryte, mam na myśli eksperyment, czyli obserwacja skutku oddziaływania neutrina z atomami, która prowadzi do emisji charakterystycznego światła, które świadczy o tym, że coś bardzo wysokiej energii zderzyło się z atomem. I właśnie w ten sposób neutrina są wykrywane. One lecą przez wszechświat tak, jakby wszechświat był pusty. W zasadzie dla nich materia nie istnieje, bo one nie oddziałują z tą materią. Musimy zrozumieć, że nasze wyobrażenie o materii jest takie bardzo spaczone. Nam się wydaje, że materia to jest coś takiego twardego, że my próbujemy rękę wsadzić i nie możemy tam wsadzić tej ręki, w stół na przykład. Ale to tylko dlatego, że nasze atomy naszego ciała oddziałują elektromagnetycznie z atomami stołu. Tam jest pełno pustki. Tak naprawdę w tym stole i w naszej ręce. W zasadzie te rzeczy powinny przez siebie przechodzić, gdyby nie było oddziaływań elektromagnetycznych. I tylko dlatego, że one są, że mamy elektrony i protony w naszych atomach, które oddziałują elektromagnetycznie z elektronami, protonami w atomach stołu, to coś wydaje nam się twarde, nieprzenikliwe. Neutrina nie oddziałują elektromagnetycznie, nie mają ładunku elektrycznego i dla nich stół jest w zasadzie próżnią, jest niczym. Przelatują przez niego i z nim praktycznie nie oddziałują. Jedyny sposób, w jaki one oddziałują z czymkolwiek, to jest za pomocą tak zwanych słabych sił jądrowych, które, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo, bardzo słabe, znacznie słabsze niż siły elektromagnetyczne.
4: Ale powiedział pan, że neutrina pochłaniają energię. Czyli jest jakaś różnica w systemie energetycznym? Czy one posiadają energię dużą, małą, średnią?
7: Zależnie jak są wyprodukowane. Mogą posiadać energię większą, mniejszą i właśnie tegoroczna Nagroda Nobla dotyczy wykrywania neutrin o bardzo, bardzo wysokich energiach, czyli takich, które powstają w dość spektakularnych procesach fizycznych, takich, które zachodzą na przykład w centrach innych galaktyk. Dotychczas potrafiliśmy rejestrować neutrina, głównie produkowane na Ziemi, w różnych reakcjach jądrowych, w reaktorach jądrowych i neutrina produkowane na Słońcu. No, Słońce jest wielką jedną, można powiedzieć, elektrownią jądrową i produkuje bardzo dużo neutrin. I te neutrina już rejestrujemy od wielu lat i badamy je i dużo się o nich dowiedzieliśmy.
4: I co, ale one sobie tak pędzą, przepraszam, przelatując przez tak. Ziemię i przez nas przelatując.
7: Przez wszystko.
4: I jest tak. Ich dużo, także...
7: Bardzo, bardzo, bardzo.
4: Czy w naszym studio, w którym jesteśmy, 34 metry kwadratowe, ile tych neutrinów mamy?
7: Oj, trudne pytanie pan zadaje, musiałbym liczyć, ale to są na pewno biliony, bilionów neutrin, które lecą przez pana studio w ciągu sekundy.
4: I teraz, gdybym potrafił je uchwycić, też bym dostał Nobla.
7: No, jeśli by pan wymyślił sposób bardziej efektywnego ich wykrywania niż na przykład zastosowany w tym detektorze, za który była Nagroda Nobla w tym roku, to tak, myślę, że miałby pan szansę na Nagrodę Nobla, bo kluczem tutaj jest to, że właśnie to jest strasznie trudne, że te oddziaływania są tak słabe, że trzeba zbudować gigantyczny detektor. I jak te detektory wyglądają? Zazwyczaj robi się bardzo duży zbiornik czystej wody. Ta woda musi być czysta, nie dlatego, że neutrina muszą być jakieś higienicznie traktowane, tylko chodzi o to, że ich reakcja z materią spowoduje emisję promieniowania, czyli światła bardzo mocnego, tak zwanego promieniowania Cherenkowa. I chodzi o to, żeby to promieniowanie zarejestrować, żeby ono nie zostało pochłonięte, dlatego potrzebujemy przezroczystego ośrodka, najlepiej wody, albo, tak jak w przypadku tegorocznej Nagrody Nobla, lodu. Bo nasz laureat, czyli Francis Halsen, wymyślił jakieś kilkanaście, czy może już ponad 20 lat temu, taki pomysł, który właśnie teraz został nagrodzony, że zamiast robić detektory z ogromną ilością wody, którą zbieramy w jakichś zbiornikach i budujemy te zbiorniki i trzymamy je tam, trzymamy tę wodę w bardzo stabilnych warunkach, tak żeby niczym jej nie zabrudzić, no to może przecież wykorzystajmy naturalny zbiornik, no nie wody, ale lodu, no czyli w zasadzie tego samego, który mamy na Antarktydzie. I to jest bardzo, bardzo czysty lód i wystarczy teraz odpowiednio wmontować naokoło ogromnej bryły lodu detektory światła, właśnie tego promieniowania, które będzie emitowane podczas reakcji neutrin z materią lodu i mamy w zasadzie, no w cudzysłowie za darmo, gigantyczny detektor neutrin.
4: I to udało się zrobić laureatowi.
7: Tak, on jakby był wizjonerem tego i cały czas ten projekt prowadził. I pierwsze detekcje w tym detektorze były w 2013 roku. Właśnie neutrin spoza naszego Układu Słonecznego, spoza naszej galaktyki.
4: Jeszcze raz, panie profesorze, przepraszam, spoza galaktyki co było?
7: Detekcje neutrin, czyli neutrina, które przyleciały do nas z innych galaktyk.
4: A skąd wiemy, że z innych galaktyk? Przecież się nie przedstawiają, przecież nie mają... Dzień dobry, przyleciałem, jestem neutrino, przyleciałem z innej galaktyki.
7: Wiadomo, z której strony one lecą, bo mamy bardzo dużo detektorów, które pozwalają nam stwierdzić jakby tor, po którym to neutrino leciało. Więc to już jest jedna informacja.
4: Ale to, przecież teraz... ten neutrino leci to z innej galaktyki, to ile leci to neutrino z tej innej galaktyki?
7: No, leci z grubsza z prędkością światła, zważywszy, że najbliższa galaktyka to jest 2 miliony lat świetlnych, no to 2 miliony lat to jest najkrótszy.
4: Czyli to, co wychwycił, to jest coś, co wyleciało stamtąd 2 miliony lat temu?
7: No, nawet więcej, bo to raczej nie są neutrina z najbliższej galaktyki Andromedy, tylko z dalszych galaktyk, czyli raczej kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat temu.
4: Ale jak to można stwierdzić? Powiedział pan, że można zobaczyć, jaka była trajektoria lotu przez te 2 miliony lat?
7: Możemy zobaczyć tylko kierunek, z którego przybyło do nas neutrino. I teraz astronomowie oczywiście obserwują Wszechświat i widzą inne galaktyki. I jeśli ten kierunek rzeczywiście wskazuje na centrum innej galaktyki, to jest to już bardzo mocna hipoteza, że to neutrino stamtąd pochodzi. I dodatkowo te neutrina są bardzo wyjątkowe, bo właśnie te neutrina spoza naszej galaktyki mają niesamowicie wysoką energię. Takich neutrin nie ma na Ziemi. Słońce takich nie jest w stanie wyprodukować. Więc to jest znak, że jest to pochodzenie jakby galaktyczne, a nie gwiazdowe.
4: A proszę powiedzieć, bo przechwycić, no to my mamy też pojęcie takie nasze, przechwycić coś. Znaczy, że to neutrino zostało przechwycone, czyli ono jest w jakimś
7: pudełeczku? Ono swoją energię przekształciło w energię innej cząstki elementarnej, bo w fizyce cząstek elementarnych to też jest takie coś, co raczej nie jest intuicyjne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że cząstki to tak sobie istnieją i są. W fizyce cząstek elementarnych tak naprawdę cząstki mogą powstawać i ginąć i wymieniać się na energię zgodnie ze słynnym wzorem Einsteina E równa się mc kwadrat. I jeśli mamy dostatecznie dużą energię, na przykład przyniesioną przez to neutrino, to ta energia może zostać jakby pochłonięta i zużyta na wyprodukowanie nowej cząstki. I tak się właśnie dzieje, że neutrino w reakcji z atomem, z jądrem atomowym, jakby zginie, a na jej miejsce powstaje na przykład elektron albo inna cząstka, która następnie już porusza się i emituje to promieniowanie, które rejestrujemy.
4: Dobrze, panie profesorze, to w takim razie...
7: Więc nie trzymamy neutrina w jakimś pudełku, tak?
4: Że to niestety nie da się.
7: Nie.
4: Dobrze, i neutrino z antymaterią też nie ma nic wspólnego.
7: Znaczy, wszystkie cząstki elementarne występują w postaci cząstek i antycząstek. I istnieją również neutrina, antyneutrina. Więc każda cząstka ma swoje pary. Czyli więc mogą też zdarzyć się antyneutrina, ale to jakby jest już dodatkowa jeszcze charakteryzacja tych
4: cząstek. Bo to jest to zwierciadło i to pytanie, dlaczego Wszechświat istnieje?
7: Dlaczego jest materia, a nie antymateria, tak? Pan chciałby no, się takie, zapytać.
4: No nie, no dlaczego w ogóle istniejemy, a poza tym, czy tak. Według fizyki, skoro pan na początku naszej rozmowy powiedział, że właściwie to ten stół, to tylko dlatego, że my oddziałujemy, on jest twardy, a tak naprawdę jest miękki, czy według fizyków w ogóle ciała istnieją, czy przez przypadek my je dostrzegamy, bo tak jesteśmy skonstruowani?
7: No, nie bardzo rozumiem to pytanie. Znaczy, fizyk wierzy w świat zewnętrzny, bo inaczej nie byłby fizykiem. Fizyk bada rzeczywistość wokół siebie, ale oczywiście musi brać pod uwagę to, że bada je jako pewien obserwator, który no, procesuje te bodźce zewnętrzne swoimi zmysłami i tak dalej i musi brać na to poprawkę. I nie może tym zmysłom za bardzo wierzyć i najlepiej, jeśli używa różnych urządzeń pomiarowych, żeby weryfikować swoje obserwacje w różny sposób. I na przykład właśnie same te neutrina też są ciekawym elementem obserwacji wszechświata, bo jest to jakby zupełnie inne źródło informacji o wszechświecie, które dostajemy poprzez rejestrację neutrin niż takie standardowe metody astronomiczne, gdzie obserwujemy światło. Światło albo fale radiowe to są wszystko fale elektromagnetyczne, a neutrina są czymś zupełnie innym. Jeśli fale elektromagnetyczne rozchodzą się w kosmosie i na przykład są pochłaniane przez jakieś pyły czy inne obiekty astronomiczne, to my nie zobaczymy na przykład czegoś, co wysłało to promieniowanie elektromagnetyczne. Ale jeśli to coś wysłało również neutrina, to te neutrina sobie przejdą przez te przeszkody bez w zasadzie żadnych problemów i możemy dzięki temu zobaczyć coś, czego byśmy nie widzieli światłem.
4: Tak tłumacząc, to tak jak woda przy źródle, że jest czysta i to jest czysta postać jakiejś informacji.
7: No tak, no jest to właśnie informacja niesiona przez cząstki, które praktycznie nie mają szansy zginąć po drodze, bo z niczym nie oddziaływują. I jest to dla nas jakby w astronomii kolejne źródło informacji, co jest bardzo cenne, bo astronomia jakby cierpi na to, że brakuje nam danych na przykład o okresie powstawania galaktyk, wczesnym okresie wszechświata i dane, które byśmy mogli uzyskać z innego źródła, niezależnego, właśnie mogłyby nam pozwolić weryfikować niektóre z naszych teorii.
4: To jeszcze na zakończenie, panie profesorze, pytanie. No, odkryliśmy, nazwijmy to, że my ludzie odkryliśmy okiem pana noblisty, pana Francis Halsena. I co z tego?
7: No to zależy, czy nas interesuje wszechświat, czy nie. No jeśli nas nie interesuje wszechświat, to w zasadzie nic z tego. Chyba, że ktoś na przykład doceni inżynierski wysiłek zbudowania tego detektora, co też jest jakby nieoczywiste zbudować taki detektor na Antarktydzie, więc można docenić może inżynieryjny tutaj wkład. Ale jeśli mówimy o samych odkryciach, no to są odkrycia rzeczywiście o charakterze bardzo naukowym, to znaczy nie chciałbym tutaj mówić o jakichś, nie wiem, praktycznych zastosowaniach w naszym życiu, bo raczej takich zastosowań neutrin nie widzę. Chyba, że takie już bardzo science fiction. Może któryś ze słuchaczy kojarzy powieść Stanisława Lema Głos Pana, gdzie właśnie dzięki temu, że rejestrowaliśmy neutrina, okazało się, że sygnał niesiony w neutrinach jest sygnałem od obcej cywilizacji.
4: Które należy zdekodować.
7: Tak, i dzięki temu nawiązaliśmy kontakt, więc umiejętność detekcji neutrin może mieć również takie praktyczne znaczenie.
4: A jest pan...
7: Ale to oczywiście w kategorii science fiction dywagacji.
4: Ale jest pan miłośnikiem literatury i prozy Stanisława Lema.
7: Owszem.
4: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
4: Profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański, Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Odysei Wyborczej, w której znowu podróż w czasie, czyli przenosimy się do dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy już dużo wiedziano o świecie, już było po wielu odkryciach i po wielu Noblach i śpiewał wtedy w Warszawie Eugeniusz Bodo.
8: 5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko gdzieś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz

księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
2: Po reklamie.
3: Odyseja wyborcza.
4: I w Odysei Wyborczej właściwie jest tak, że siłą wtargnął do studia Łukasz Jankowski i jego gość. Łukaszu, dzień dobry.
5: Siłą perswazji, żeby tutaj nie użyć, że to doszło do jakichś rzeczy nielegalnych, to była perswazja, a tą perswazją na naszą antenę, także na naszej antenie także zakościł Jacek Prusinowski, dziennikarz, publicysta, Portal Zero. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Za nami rozmowa o fizyce. Nie wiem, co jest bardziej skomplikowane. Fizyka kwantowa i kosmologia, czy polska polityka? Trzeba by to rozstrzygnąć kiedyś, gdzie jest więcej niewiadomych i niejasności. Trochę wątpliwości co do fizyki zostało rozwianych, a polityka może jest taką materią, gdzie tych wątpliwości nigdy nie udaje się rozstrzygnąć, ale

0: przestrzelony, no ale wydaje mi się, że nie po to Maciej Berek został na ten odcinek rzucony, żeby nic się miało też nie wydarzyć, więc to oczywiście prędzej czy później próba przejęcia Trybunału będzie miała miejsce, stąd wybór Macieja Bereka na sędziego Trybunału, być może w tym tygodniu, chociaż wydaje mi się, że scenariusz pod tytułem siłowe przejęcie tej instytucji jest mało prawdopodobny, także z powodu międzynarodowych trudnych okoliczności. No, w czasie, kiedy premier od wielu tygodni w zasadzie mówi, czy od miesięcy, że żyjemy w jakichś przedwojennych czasach, no to nie byłoby chyba zasadne, tym bardziej logiczne rozkręcanie takiej awantury wokół Trybunału, gdzieś zachwianie tą naszą łódką, bo pewnie wprowadzenie nowych sędziów Trybunału przy użyciu policji, wyprowadzenie na przykład prezesa Świączkowskiego, no mogłoby się wiązać jednak z potężnym rozchwianiem, z wzrostem niepokoju w Polsce, z protestami przed Trybunałem. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj wariant siłowy.
1: Czyli co? Czyli dwa trybunały zobaczymy. Zobaczymy Trybunał A i Trybunał B. Który trybunał będzie mocniejszy? Opcja A czy opcja B?
0: To wydaje mi się już bardziej prawdopodobne. Trybunał z inną siedzibą, próba wyciągnięcia części sędziów wcześniej wybranych do plus ci, którzy już zostali wybrani z zarządów Koalicji Obywatelskiej. Wydaje mi się, że ten wariant jest bardziej prawdopodobny, no ale tu myślę, że naprawdę dostęp do planów w tym obszarze jest bardzo ściśle reglamentowany także w obozie rządzącym i to nie jest tak, że przeciętny poseł Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-u wie, co się wydarzy, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
1: A to ciekawe, a kto to może wiedzieć? Kto jest najbliżej premiera Donalda Tuska? Jakie tam najtęższe mózgi siedzą i analizują i mają tą wiedzę insajderską? Co to zrobi premier? Wejdzie czy nie wejdzie? Otworzy własny czy nie własny Trybunał?
0: Nie, to chyba myślę, że też poziom jakichś koalicyjnych uzgodnień, tak? Więc marszałek Czarzasty czy wicepremier Kosiniak-Kamysz no też muszą być w to wprowadzeni. Nie wiem, czy na pewno minister Pełczyńska-Nałęcz, która no w końcu też jest szefową koalicyjnego podmiotu, ale myślę, że ta trójka, Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, plus sam Maciej Berek, który ma tutaj kluczową pewnie rolę do odegrania, to te osoby z pewnością zastanawiają się, na jak wiele sobie można pozwolić. No i nie tylko chodzi o zagrożenia płynące ze wschodu, o wojnę hybrydową, która trwa od dłuższego już czasu, ale myślę, że też chodzi o transatlantyckie relacje, bo to też może mieć jakieś przełożenie na plany i działania rządu w kontekście Trybunału.
1: No dobrze, skoro każdy może mieć własny Trybunał Konstytucyjny, opozycja i prezydent własny, rząd własny, wiele rzeczy da się podzielić, pomnożyć w życiu politycznym, ale są takie funkcje, które ciężko jest multiplikować. Jedną z takich funkcji na planszy politycznej jest postać prezydenta USA. Tutaj trudno, żeby każdy miał własnego. Jest jeden, trzeba się z nim porozumieć. To informacje z kanału Zero od Agnieszki Burzyńskiej, że ta droga do rozmowy, do interakcji z prezydentem Donaldem Trumpem jest kręta, dla jednych do przejścia, dla innych nie do przejścia. Jak te rozmowy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u z Donaldem Trumpem rezonują na polską koalicję rządzącą?
0: No myślę, że dużą niepewność i jakiś chaos to wszystko spowodowało. No zresztą pojawiły się wpisy na oficjalnym koncie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy może to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no ale w każdym razie to ten oficjalny poziom był na pewno. Oczekiwanie szczegółowych informacji od organizatorów tego spotkania, więc jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje publicznie szczegółowych informacji po kilku miesiącach od o spotkaniu, w którym uczestniczył wicepremier, no to widać, że coś tu nie gra, że

0: jest tu też jakiś duży poziom nieufności i niewiedzy. No premier o tej rozmowie miał być informowany, ale w ustny tylko sposób, nie powstała na jej temat żadna notatka, więc dla szeregowych posłów, bo o tych pan redaktor pytał, to domyślam się, że no to musi być jakaś kolejna sytuacji świadczących o tym, że nie do końca wiadomo, co się dzieje i o co toczy się gra, jakie są relacje tak naprawdę pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a premierem, czy jakaś wolta tutaj była możliwa. Tych znaków zapytania jest naprawdę w tej sprawie wyjątkowo dużo, ale Agnieszka Murzyńska, wspomniana przed chwilą, no mówiła u nas już od paru tygodni, że jeżeli chodzi o to spotkanie, to ono dotyczyło właśnie polityki wewnętrznej. Mi się to wydawało, szczerze mówiąc, mało prawdopodobne, żeby prezydent Donald Trump tak znacząco był zainteresowany i zorientowany w naszych wewnętrznych rozgrywkach, no ale widać, którzy do ucha Trumpa mają dostęp, dokładnie go poinformowali o wszystkim.
1: Adam Bielan, bo to jest niezwykle, jak tak, jakby wyjść z takiego kołowrotka tych codziennych informacji, to jest niezwykle fascynująca historia. Polityk opozycyjny, europoseł partii opozycyjnej współpracuje ze swoim byłym kolegą, który trochę jest w koalicji, a trochę już nie jest. W wypadku myślę oczywiście o Michale Kamińskim, ale no, powiedzmy, że głównie polityk opozycji stara się wychodzić spotkanie z innym prezydentem dla wicepremiera własnego rządu, bo ma tam lepsze kontakty i nie zdaje się z altruistycznej woli pomocy państwa, tylko z misją rozbicia rządu. To rzadko kiedy taka historia się w polityce europejskiej zdarza. No bo jakie motywacje mógł mieć Adam Bielan, żeby za tego typu spotkaniem chodzić?
0: No lepiej by było, żeby faktycznie to były państwowe, propaństwowe motywacje, żeby na przykład głównym tematem tego spotkania była kwestia amerykańskiej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce. To byłoby pewnie bardziej zrozumiałe, a tak nie dziwią mnie gdzieś tam też głosy oburzenia polityków obozu rządzącego, że to właśnie w Waszyngtonie mogło się decydować to, jak ma wyglądać polski rząd, jak ma wyglądać układ sił w polskim parlamencie. Bo jednak, przypomnę, politycy polskiej prawicy, ci spod znaku Prawa i Sprawiedliwości, czy nie wiem, Konfederacji Rozwoju Plus, wtedy jeszcze nie Rozwoju Plus, bardzo mocno oburzali się, kiedy w latach 2015-2023 prowadzono w Brukseli rozmowy na temat polskiej praworządności, czy politycy wtedy opozycyjni próbowali poprzez właśnie Brukselę, no wtedy też ten finansowy nacisk wpływać na sytuację polityczną w Polsce.
1: Na ile ta misja Adama Bielana się wbiła ten klin, no bo widzimy, chyba najmocniej reaguje Radosław Sikorski. Nawet w taki sposób, który jest nieoczywisty, bo domaga się złożenia notatki do MSZ-u przez europosła. Nie bardzo wiem, w jakim trybie, w jakiej postaci prawnej, ale wola jest, żeby Adam Bielan przyszedł i się wyspowiadał w MSZ-cie, jak tam rozmawia z Donaldem Trumpem, jego administracją. To jest ten pierwszy widoczny rozdźwięk między wicepremierem jednym a drugim, Kosiniakiem Kamyszem a Radosławem Sikorskim. Zresztą chyba, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale chyba sam lider PSL-u nie skomentował jeszcze tego spotkania. Milczy.
0: Ja byłem wczoraj w Sejmie podczas głosowań. Na początku posiedzenia są zawsze takie organizacyjne głosowania, no i wtedy też politycy ci z ław rządowych są na swoich miejscach i takie było przede wszystkim oczekiwanie tłumu dziennikarzy, że uda się wicepremiera Kosiniaka-Kamysza na kilka zdań gdzieś złapać, no ale nie doszło do tego, więc wydaje mi się, że faktycznie chyba sam Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze w tej sprawie zdania nie zabierała. Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, to myślę, że no, to też może w jakimś sensie boleć wicepremiera, jeżeli chodzi o kontakty w Białym Domu, jeżeli chodzi o no, przełożenie jakieś na to, co Biały Dom robi. No to jak patrzy Radosław Sikorski na Adama Bielana i na to, jakie on ma tam dojścia, jakie polski minister spraw zagranicznych, no to ta różnica jest dość znacząca i wydaje mi się, że to też szefa polskiej dyplomacji zwyczajnie może boleć.
1: Może boleć, że jest oceny na boczny tor, że no, w ważnym dla niego kraju, bo jednak i stosunki rodzinne, no i syn służący w amerykańskiej armii, te relacje, czy chyba już nie służy, ale służył na pewno w amerykańskiej armii, nie wiem jaki jest stan na stan z dziś, żona oczywiście z obywatelstwem amerykańskim, no to wszystko to wskazywałoby, że akurat Radosław Sikorski powinien mieć te kontakty i wydaje się, że jest ich pozbawiony i to widać już bardzo wyraźnie po raz kolejny.
0: No pewnie w przeciwnym obozie w Stanach Zjednoczonych te kontakty ma bardzo znaczące, bo i tam lepsze kontakty ma jego żona Annette Umbaum, tu nie ulega żadnych wątpliwości. No a jeżeli chodzi o republikanów, a szczególnie bezpośrednie otoczenie Donalda Trumpa, to wydaje się, że tutaj możliwości Radosława Sikorskiego są bardzo skromne, no zresztą jak i możliwości całego niemal obozu rządzącego, bo Adam Bielan zresztą od dawna o tym mówi, często zwracał na to uwagę, że no, te wszystkie wcześniejsze wypowiedzi premiera Donalda Tuska, głupie czy niezbyt mądre gesty, że to też zapomniane nie zostało. No, stąd te relacje dość chłodne pomiędzy obozem rządzącym i najbliższym otoczeniem prezydenta Donalda Trumpa.
1: Chłodne, to jeszcze to, jeśli chodzi o te relacje, a ochłodziły one relacje wewnątrz rządu, to wrócę, bo tu milczy Kosiniak-Kamysz, tu się no, trochę i frustruje, można powiedzieć, wicepremier, szef MSZ-u, bo te komunikaty są częste i takie tak żądanie wobec europosła, żeby składał notatkę swoich rozmów, też chyba trochę nietrafione. Donald Tusk milczy, czy jednym słowem Adam Bielan skutecznie nie wbija klina w tą koalicję rządzącą?
0: I nie pierwszy raz. Możemy na to zwrócić uwagę, bo nie gdzie indziej, tylko w domu, w mieszkaniu Adama Bielana odbyła się słynna kolacja, w której uczestniczył Szymon Hołownia. Wtedy marszałek Sejmu przecież i szef Polski 2050, no to prawie, no trochę ponad rok temu to wszystko się odbyło, no i wtedy klin też mocny został wbity pomiędzy członków rządzącej koalicji. No, Szymona Hołownię wręcz ostracyzm spotkał środowiskowy dla tych najbardziej zagorzałych zwolenników Koalicji Obywatelskiej, części polityków, to on się okazał zwyczajnie zdrajcą, rozmawiając z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i właśnie Adamem Bielanem, a także wspomnianym Michałem Kamińskim. Trochę ta sytuacja przypomina mi tamte wydarzenia sprzed ponad roku. Gdzieś próba wyjścia poza no te utarte bardzo podziały, poza głęboko wykopane okopy, no to nie jest przez dużą część obozu rządzącego dobrze przyjmowane, no i taką niepewność sieje, no gdzieś zmniejsza znacząco poziom zaufania pomiędzy tymi politykami, no bo jeżeli niektórzy dowiadują się teraz po miesiącach, że doszło do takiego spotkania, że istotną rolę kluczową pewnie odegrał tutaj Adam Bielan, no to pojawiają się jakieś wątpliwości o lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i myślę, że na rok przed wyborami to nie jest dobry prognostyk. No, mówiło się przecież i wydaje mi się, że to dość prawdopodobne rozwiązanie byłoby na wybory w 2027 roku. Mówiło się o wspólnej liście Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: No właśnie,
0: oczywiście to nie jako jest, jeden to, z wariantów, ale to, ten bardziej prawdopodobny.
1: To też jest fakt, że spotkanie miało miejsce w marcu. Jakiś czas temu jednak, jakby nie patrzeć, informacja wypływa teraz i pytanie, czy może czas tego, że część polityków postanowiła podzielić się z tymi najbardziej sprawnymi dziennikarzami, którzy do tych informacji docierają taką właśnie wiedzą, nie jest przypadkowe, że to jest wbijanie klina w momencie, kiedy Donald Tusk już jest dość blisko upragnionego swojego politycznego pomysłu, czyli jednej listy. Nie udało się w roku 23, wtedy zmieniono taktykę na ostatniej prostej kampanii i wsparto trzecią drogę. Teraz wydaje się, że jednak Donald Tusk do tego wrócił. Jest chyba bliżej celu, czyli żeby cała koalicja rządowa znalazła się na jednej liście wyborczej i nagle taki balonik się pojawia, informacja sprawdzona, trafiona, że były takie rozmowy i były te kontakty. Przypadek, redaktorze?
0: Znaczy ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ta historia nie sprawi nawet, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie bardziej skłonny do tego, żeby pójść z Koalicją Obywatelską, że może będzie chciał potwierdzić swoją lojalność, że może nie będzie silniejszy, jeżeli chodzi o pozycję w samym układzie rządzącym i być może ostatecznie będzie bardziej skłonny do tego, żeby tak na trwałe już wejść pod skrzydła premiera Donalda Tuska. No ale Władysława Kosiniaka-Kamysza myślę, że przed tym połączeniem się wyborczym z Koalicją Obywatelską no, powstrzymuje przede wszystkim historia. Myślę, że dla niego to jest poważny problem, on nie chciałby być tym, który...
1: Ale historia PSL-u czy historia...
0: Zakończy. Tak, nie, tak. PSL-u. Historia, myślę, że PSL-u, jego osobista to raczej skłania go do większej bliskości z premierem Tuskiem, no bo on wychowywał się politycznie przy premierze Donaldzie Tusku. To czasami od niektórych ludowców można usłyszeć, że PSL nie wykona takiej wielkiej politycznej wolty, przede wszystkim dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest tak mentalnie mocno związany z premierem Tuskiem, no dlatego, że on kiedy został tym ministrem polityki społecznej w drugim rządzie, tak, Donalda Tuska, czy pod koniec pierwszego, chyba w drugim rządzie Donalda Tuska, no to był naprawdę absolutnie nieopierzonym politykiem, który dopiero nabywał doświadczenia, pierwsze swoje kroki stawiał i ten związek, wdzięczność gdzieś premierowi za te szanse, to w nim wszystkim mocno siedzi. A jeżeli chodzi o te historie, to miałem na myśli historię Ruchu Ludowego, historię Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, to pójście na listach Koalicji Obywatelskiej musiałoby się chyba wiązać już z ostatecznym schowaniem sztandaru. Myślę, że połączenie właśnie z Koalicją Obywatelską wiązałoby się z końcem tej historii, bo co innego pójście z Polską 2050, która jest jakimś skromnym i efemerycznym bytem w porównaniu z PSL-em, a co innego z potężną jednak, jakby nie patrzeć, Koalicją Obywatelską, w której PSL pewnie musiał się rozpłynąć.
1: I podzielić los Nowoczesnej czy innych tego typu formacji, o czym mówił Jacek Pusinowski, dziennikarz, publicysta, Kanał Zero. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pytań jeszcze wiele, ale tych wiele kolejnych pytań będziemy zadawać, bo już teraz wchodzi do studia Mikołaj Murkociński, który jakoś tak się zmienił.
2: Tak, zmieniłem
1: Czemu
2: się.
1: Czemu pan ma
2: jest
1: takie
2: godzina
1: długie włosy, panie
2: 11:30, Łukasz Jankowski. Siłą wtargnął do studia, a teraz z radością z tego studia wychodzi. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Odysei Wyborczej. Jutro Odyseję Wyborczą poprowadzi Łukasz Jankowski, a teraz czas na serwis międzynarodowy i Mikołaja Murkocińskiego. I tak, proszę państwa, podróż w czasie, w przestrzeni, a teraz i przestrzeń, i czas. I jak mówią na konferencjach, i to mnie zawsze śmieszy, mikrofon należy do pana. Takie jest stwierdzenie.
3: Tak się mówi?
2: Albo z angielskiego. Z angielskiego, no to teraz mikrofon.
3: To mikrofon jest mój.
2: Mikrofon należy do Mikołaja Murkocińskiego. Odyseja wyborcza.
4: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Po reklamie.
6: Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest na łodzi, gdy sponsor odleci.
7: Odlecieli bociany do Afryki różną drogą, no i nie wrócą do wiosny, ale wy patroni wracajcie.
6: patronite.pl/radiownet.
3: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
8: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie, ponieważ jest środa, większą część naszych rozmów zajmie globalne południe, a przede wszystkim Afryka, ponieważ jest to środa, jest zoom na Afrykę, ale będzie także temat europejski, którym zaczniemy dzisiejszą audycję, ponieważ we Francji cały czas dużo się dzieje. Od 21 września, przypomnę tylko, dziś trwają protesty licealistów i nie tylko. I dzisiaj również trwa kolejny dzień tych protestów. Według najnowszych danych 86% liceów wznowiło już pracę, natomiast zamkniętych pozostaje 528 placówek, czyli o 41% mniej niż wczoraj. Wczoraj właśnie zresztą w całej Francji odbywały się manifestacje. Można było powiedzieć, że to była taka kulminacja tych wszystkich wydarzeń. Manifestacje, w których udział wzięło według danych policji ponad 250 tysięcy osób. Według organizatorów, czyli związków zawodowych, między innymi związek CGT, tych manifestujących było 450 tysięcy, a w samym Paryżu według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Placu Republiki, czyli miejscu tradycyjnie wybieranym przez środowiska lewicowe na tego rodzaju wydarzenia, miało przyjść około 56 tysięcy uczestników. No to czyli trzeba liczyć mniej więcej dwa razy tyle według organizatorów. Protestowali nie tylko licealiści, ale także liczne grupy niezadowolonych Francuzów. Byli rodzice licealistów, byli nauczyciele, byli studenci. A postulaty te same co ostatnio: przepełnienie klas, zły stan budynków szkolnych, także brak dostępu do studiów wyższych po liceum, jak również brak jakichś logicznych i sensownych perspektyw zawodowych. Podczas manifestacji doszło do przepychanek, w których ochoczo brał udział już po raz kolejny mer Saint-Denis Bali Bagayoko, który zresztą podczas tych przepychanek zasłabł i którego trzeba było ewakuować z pochodu. I w tych pochodach zresztą byli również obecni także inni działacze tej skrajnie lewicowej partii Francji Niepokornej, czyli La France Insoumise, a także partii socjalistycznej, chociaż politycy tych obydwu ugrupowań raczej próbowali się omijać nawzajem w tych manifestacjach, tym bardziej, że w niektórych miastach, na przykład w Orleanie, można było usłyszeć hasła, no powiedzmy, mniej wygodne, czyli akurat w przypadku Orleanu to były hasła wznoszone przez licealistów na cześć Mohameda Meraha oraz Salaha Abdeslama, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie ataków terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku, w których zginęło 130 osób. Bo mówimy o tych protestach przede wszystkim w kontekście politycznym i w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich. Można powiedzieć, że rząd Sebastiana Lecornu jest kompletnie zaskoczony skalą tych protestów i o ile w ostatnich dniach padały ze strony ministrów oskarżenia o podsycanie tego całego ruchu i polityczne wykorzystywanie przez polityków Francji Niepokornej niezadowolenia licealistów, o tyle w ostatnich godzinach można odnieść wrażenie, że przyszła pora na wyrażanie zrozumienia, a wręcz solidarności z postulatami licealistów przez członków gabinetu Sebastiana Lecornu. Sebastiana Lecornu, który sam zresztą zapowiedział w parlamencie m.in. odwołanie lekcji we wszystkich liceach na rzecz wewnętrznego dialogu demokratycznego.
9: Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zwolnieniu czasu już jutro rano, w czwartek i piątek. Wprowadzamy całkowite ujednolicenie planów lekcji, aby umożliwić każdemu zespołowi kierowniczemu i każdemu dyrektorowi poświęcenie czasu na wewnętrzną demokrację w szkole. Nie można potępiać przemocy przed szkołą, jeśli w każdej szkole nie ma miejsca na dyskusję polityczną w szlachetnym tego słowa znaczeniu.
8: Dzisiaj minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zapowiedział zaprzestanie używania granatów ogłuszających wobec licealistów po tym, jak protestujący 15-latek w miejscowości Lens stracił rękę, próbując odrzucić taki właśnie granat. Pytanie tylko, w jaki sposób licealistów odróżnić się od zawodowych zadymiarzy, którzy wykorzystują ten moment, aby wszczynać walki z policją. Natomiast prezydent Emmanuel Macron wezwał do większej empatii, Dzisiaj wieczorem orędzie do narodu ma wygłosić premier Sebastian Lecornu i to nie będzie dotyczyło to orędzie tylko i wyłącznie spraw liceów, ale także innych bolączek Francuzów, no chociażby właśnie takich jak drożyzna, czy też ceny paliw. Sprawę protestów ze swojej strony skomentował również Donald Trump, który stwierdził, że są one po prostu efektem imigracji oraz islamizacji tego, jak to określił, wielkiego kiedyś narodu. Teraz przenosimy się już na południową półkulę do Ameryki Łacińskiej. Jest z nami Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, Tres por Tres, ponieważ wrócimy jeszcze do kwestii brazylijskiej, ale tak, może do informacji o kandydatach, o ilości głosów w izbach deputowanych. Zbyszku, dzień dobry.
10: Dzień dobry, ja chciałbym powiedzieć bom dia, po portugalsku brazylijsku.
8: Bom dia, no dobrze, no to w takim razie cały czas mówimy o tych wyborach, ale no właśnie o Brazylii mówimy nie tylko w kontekście tych wyborów.
10: O Brazylii mówimy oczywiście nie tylko w kontekście wyborów, natomiast oczywiście generalnie wydaje mi się, że jeżeli mówimy w ogóle o wyborach, o polityce latynoamerykańskiej, no to jednak tutaj te wybory prezydenckie są chyba najważniejszą, czy będą prawdopodobnie najważniejszym elementem polityki latynoamerykańskiej w tym roku, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy o największym kraju całego regionu i zarazem no, kraju, który no, de facto jest takim, można powiedzieć, troszkę subkontynentem na terenie Ameryki Łacińskiej. No i kraju, który no jednak też liczy się w światowej, zwłaszcza w światowej gospodarce, w światowej polityce troszkę mniej. Kraj, który nadal chciałby być takim mini regionalnym mocarstwem, jeżeli chodzi o Amerykę, o obydwie Ameryki de facto. No i w kraju, w którym od wyniku wyborów zależy od tego też, jaka będzie jego przyszłość. Bowiem przypomnę Państwu, że pierwszą turę wyborów i tutaj pojawiło się pewne zaskoczenie, dla mnie niezbyt duże, ale jednak pierwszą turę wyborów prezydenckich w tym roku wygrał przedstawiciel Partido Libertadores, czyli takiej, no powiedział, libertariańskiej partii, nie liberalnej, proszę Państwa, ale libertariańskiej, takiej, mówicie, ultraprawicowej, ja bym powiedział raczej partii takiej ultrakonserwatywno-liberalnej, Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta tego kraju, Jaira Bolsonaro, który zdobył ponad 47% głosów, czyli mówimy tutaj nieco ponad 56 milionów głosów Brazylijczyków. Wygrał on z dotychczasowym prezydentem tego kraju, czyli Luisem Inácio Lulą da Silvą, który zdobył nieco ponad 45% głosów, prawie 45,2% głosów, czyli tutaj mówimy o prawie 54 milionach głosów, 53,8 miliona głosów. Proszę Państwa, ta różnica jest całkiem spora, bo mówimy tutaj o różnicy 2 milionów głosów. No, starły się de facto dwie wizje Brazylii. Jakim krajem będzie Brazylia w przeciągu kolejnych co najmniej 4 lat, a być może i dłużej, bowiem przypomnę Państwu, Luis Inácio Lula da Silva walczy o 4. kadencję rządów. Flavio Bolsonaro walczy o 1., ale weźcie Państwo pod uwagę, Flavio Bolsonaro to nie jest taki żółtodziób w polityce, jest on dotychczas, pełni on rolę senatora w brazylijskiej polityce, w brazylijskim parlamencie. I tak jak powiedziałem Państwu, jest synem Jaira Bolsonaro, który ze względu na to, że został on oskarżony o zamach stanu i skazany za zamach stanu, no nie może brać udziału w wyborach, wyznaczył swojego najstarszego syna właśnie po to, żeby ten kontynuował jego politykę. Ja w poniedziałek wspominałem Państwu o tym, że Flavio Bolsonaro to jest taki trochę Jair Bolsonaro w wersji 2.0, ale tej wersji takiej, powiedział, soft, łagodniejszej, mniej radykalnej, mniej takiej oszołomskiej troszkę i być może to też dotarło do Brazylijczyków, że zdecydowali się na wybór właśnie Flavio. Wspominam Państwu o zaskoczeniu, rzeczywiście nawet tydzień temu tutaj na antenie Radia Wnet wspominałem o tym, że sondaże jednak mimo wszystko dawały zwycięstwo w pierwszej turze obecnemu prezydentowi Brazylii, czyli Luli. Ale wspominam też Państwu o tym, że Flavio Bolsonaro, podobnie jak jego ojciec, zawsze bywał niedoszacowany w tych sondażach i że prawdopodobnie dużo więcej osób na niego odda głosy niż oddało. Wydaje mi się, że dużo większym zaskoczeniem może być fakt, że około 30 milionów Brazylijczyków zdecydowało się po prostu nie iść do głosowania, nie oddawać swojego głosu. To był troszkę taki, bym powiedział, sprzeciw wobec polityki Luli, z rozczarowania, może bym powiedział, raczej polityką Luli, a zarazem no też brania braku chęci głosowania na Jaira Bolsonaro. I tutaj te 30 milionów osób z pewnością będzie bardzo ważnych, bowiem no, obydwaj kandydaci, najpierw mówiło się o tym, że Lula będzie uderzał, czy już zaczął uderzać do tych 30 milionów Brazylijczyków, którzy nie oddali swojego głosu, żeby jednak mimo wszystko w drugiej turze wyborów oddali głos na niego, ale Flavio Bolsonaro no, też nie pozostał dłużny i też poprosił właśnie tych Brazylijczyków, którzy nie głosowali w pierwszej turze wyborów, żeby oddali głos tym razem na niego. Na pewno wiadomo jest, że Flavio może liczyć na głosy kandydatów prawicowych i oni tutaj jednak mieli lekką przewagę, jeżeli chodzi o głosy, niż kandydaci, powiedzmy, lewicowi. No, czy Lula będzie mógł liczyć na poparcie kandydatów lewicowych czy centrolewicowych? No pewnie tak. No raczej nie są to osoby, które chciałby poprzeć tutaj Flavio Bolsonaro na urząd prezydenta. Raczej nie chciałby widzieć Flavio Bolsonaro na urzędzie prezydenta Brazylii. Zarazem też tutaj, Mikołaj, wspomniałeś o parlamencie brazylijskim, no bo tutaj trzeba powiedzieć tak, to nie były wybory tylko prezydenckie. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej wybierany jest nie tylko prezydent, ale również członkowie parlamentu i są to, powiedzmy, tak samo długo trwające kadencje. Akurat w przypadku Brazylii mamy też do czynienia z wyborami uzupełniającymi, ale tutaj, powiedzmy, mamy do czynienia z tymi głównymi wyborami. No i trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Izbę Deputowanych. Partido Liberal, czyli partia rodziny Bolsonaro, nazwijmy to tak, zdobyła 22,7% głosów, czyli no ponad prawie 1/4 głosów. Koalicja wyborcza lewicowa, na czele której stoi Partido Trabalhadores, czyli partia, z której wywodzi się Luiz Inácio Lula da Silva, zdobyła tych głosów 15,35%. Natomiast União Progressista, czyli taka, no powiedział, taka bardziej tradycyjna prawicowa koalicja, czy koalicja partii bardziej tradycyjnie prawicowych, zdobyła tych głosów 13,6%. Jeżeli chodzi o Senat, tutaj przewaga Partido Liberal jest rzeczywiście olbrzymia, no bo mówimy tutaj, proszę Państwa, o ponad 28% głosów, czyli no prawie 1/3 wszystkich miejsc w Senacie, dokładnie 29 miejsc z 81 miejsc w Senacie. Koalicja Lewicowa, Brasil de Esperança, ma tych głosów zaledwie, czy miejsc, powiedzmy, już w Senacie zaledwie 9% i to w zasadzie zdobyli je tylko członkowie Partido de Trabalhadores. União Progressista tych miejsc ma 14. Warto wspomnieć, proszę Państwa, również o wyborach do na gubernatorów. Tutaj też częściowo wybierali Brazylijczycy swoich gubernatorów. Warto wspomnieć, że Tarcísio Gomes de Freitas, czyli gubernator São Paulo, taki no, członek byłego rządu Jaira Bolsonaro, obronił swoje stanowisko, z tym, że od razu przypominam Państwu, że pan Tarcísio Gomes de Freitas nie był członkiem Partido Liberal. Ale na przykład Sergio Moro, czyli ten prawnik, który oskarżał Lulę w procesach, zdobył stanowisko gubernatora stanu Paraná. No i tutaj warto jeszcze na sam koniec, proszę Państwa, powiedzieć o młodych, bowiem okazuje się, że trójka młodych parlamentarzystów, znaczy nowych, powiedzmy, no, częściowo osoby, znaczy w zasadzie bym powiedział osoby, które już mają doświadczenie parlamentarne w Izbie Deputowanych, dokładnie chodzi tutaj o dwóch młodych ludzi, znaczy młodych ludzi, proszę Państwa, no oni mają około 30, więc to nie są wcale tacy powiedzmy młodzieńcy, ale no powiedzmy na tle na przykład 80-letniego Luli, czy nawet 45-letniego Flavio Bolsonaro, no to jednak są dosyć młodzi. Nicolás Ferreira i Lukasz Pavanato, obydwaj z Partido Liberal, oraz Erika Hilton z partii PSOE, to jest taka, no taka partyjka lewicowa, nazwijmy to, to są osoby, które zdobyły najwięcej głosów, osoby, które były bardzo, bardzo aktywne w mediach społecznościowych, osoby, które no zresztą też walczyły o co innego, ale też pokazują, bym powiedział, jaka jest wizja Brazylijczyków, bo tutaj warto wspomnieć na przykład Nicolasa Ferreira, który z jednej strony mówił o konieczności walki ze zorganizowaną przestępczością. Przypomnę Państwu, że to jest jedno z haseł, które głoszą oczywiście obydwaj kandydaci, natomiast obydwaj mają też różne wizje. Flavio Bolsonaro mówi o budowaniu więzień i karaniu przestępców. Lula mówi o reedukacji. Nicolás Ferreira mówi tutaj o tym, że oczywiście należy walczyć z kartelami, chociażby Komando Vermelho, czy też innymi organizacjami przestępczymi, ale też mówi na przykład chociażby o potrzebie inwestycji w edukację, mówi o tym właśnie. No to jest, bym powiedział, takie troszkę wizja bardzo, bym powiedział, ciekawa. Z jednej strony prawicowa, ale z drugiej strony też taka wizja, która no rzeczywiście stawia na ten rozwój Brazylii. Nieco bardziej konserwatywny jest jego kolega z partii, Lukasz Pavanato, który tutaj raczej stawia na, powiedzmy, to, o czym mówią generalnie, znaczy powiedzmy przywiązanie do tradycji rodzinnych, chrześcijańskich, niekoniecznie katolickich, bo przypomnę Państwu, że Flavio Bolsonaro nie jest katolikiem, jest członkiem jednego z kościołów zielonoświątkowych, czyli tak zwanych Evangelikus. Z kolei pani Erika Hilton stawia na obronę praw kobiet, obronę praw mniejszości seksualnych, obronę również praw mniejszości rasowych. Ona sama jest, powiedzmy, mulatką, tak nazwijmy to w dużym uogólnieniu, ale to są, proszę Państwa, osoby, które rzeczywiście mają olbrzymie zasięgi w sieciach społecznościowych i osoby, no, które, tak jak powiedziałem Państwu, które prawdopodobnie niedługo wyjdą na czoło swoich partii politycznych, które być może, jeżeli oczywiście nic się nie stanie po drodze, mają olbrzymią szansę stać się tym przyszłym pokoleniem polityków i pokazać, no, w którą stronę być może pójdzie Brazylia.
8: Powiedział Zbigniew Dąbrowski. Bardzo dziękuję, Zbyszku, za komentarz.
10: Dziękuję bardzo i udanego dnia Państwu.
8: I na zakończenie tej części naszego serwisu międzynarodowego wspomnienie, ponieważ dzisiaj mija 20 lat od zabójstwa Anny Politkowskiej, jednej z najbardziej znanych rosyjskich dziennikarek śledczych i krytyków polityki Kremla. Reporterka Nowej Gazety została zastrzelona 7 października 2006 roku w windzie swojego domu w Moskwie. Miała 48 lat i przez lata zajmowała się przede wszystkim wojną w Czeczenii, dokumentując przypadki tortur, porwań, łamania praw człowieka. Krytykowała także politykę Władimira Putina i jego otoczenia na długo przed tym, gdy stało się to, można powiedzieć, powszechne. Za swoją pracę zresztą była wielokrotnie zastraszona, grożona jej śmiercią, była zatrzymywana w 2004 roku. Także prawdopodobnie została podjęta próba jej otrucia, gdy jechała do Biesłanu. Mimo to kontynuowała swoją pracę reporterską. W chwili śmierci zresztą przygotowywała kolejny materiał na temat tortur i stosowania przemocy w Czeczenii. W sprawie tego zabójstwa skazano kilka osób, w tym wykonawców i organizatorów zamachu, ale do dziś nie ustalono, kto zlecił zabójstwo Anny Politkowskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał kilka lat temu, że nie było skutecznego śledztwa, które pozwoliłoby wyjaśnić, kto tak naprawdę stał za zbrodnią. Czas na Zoom na Afrykę.
11: Zoom na Afrykę.
8: I my w tym rozumie na Afrykę powracamy do tematu, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu, a mianowicie do kolejnej eskalacji napięć w północnej Etiopii, w regionie Tigraju. Tam ofensywa Tigrajczyków i można powiedzieć wznowienie wojny, która zakończyła się jakimś rozejmem w roku 2022, z tym, że ta eskalacja jest inna od tej poprzedniej, ponieważ mamy kolejne kraje regionu, które w tę eskalację są zaangażowane, między innymi Erytrea i te stosunki stosunki między Etiopią a Erytreą w ostatnich dniach zdecydowanie się pogorszyły. Etiopia zapowiedziała zamknięcie swojej ambasady w Asmarze, z kolei Erytrea ogłosiła zerwanie stosunków dyplomatycznych. Jest z nami na łączach pan Arkadiusz Szyszka, analityk, dziennikarz Radio Debata. Dzień dobry, panie redaktorze.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: No to może powiedzmy dwa słowa właśnie o tym wymiarze regionalnym tego, co dzieje się aktualnie w Tigraju.
12: W Tigraju mamy sytuację taką, że stolicą Tigraju jest Mekele. Mekele zostało w pierwszych dniach kolejnej rebelii tigrajskiej opanowane przez TPLF, czyli Tigrajski Front Ludzi Wolności, tak by to w tłumaczeniu było najkrócej. Na to oczywiście od razu zareagowała Addis Abeba, wysyłając tam ciężkie wojska, mówimy o artylerii, czołgach, dronach i tak dalej. Mamy już kilkadziesiąt osób zabitych w Mekele, ofiar cywilnych. TPLF zrobił to, co robią Huti w Jemenie w takiej sytuacji. Po prostu zastosował metody wycofania się w góry, w bezdroża, w zakątki, do których ciężko dotrzeć, ale też trzeba powiedzieć, że TPLF naciera na drugi rejon, na Afar. On jest na zachód od Tigraju, przez który przechodzi, to jest bardzo ważne, główna arteria transportowa dostarczająca wszystkiego de facto z Morza Czerwonego, tak? Z portów Djibouti i portów jeszcze erytrejskich paradoksalnie. Jeśli mówimy o tym wymiarze wewnętrznym, to trzeba powiedzieć, że w zeszłym tygodniu zawiązał się pewien sojusz mniejszości narodowych etiopskich, które do tej pory walczyły osobno z Addis Abebą, z premierem Abiyem Ahmedem. Mówię tutaj o Amharze, taki region na wschód na południe od Tigreju, a na północ od Oromy, gdzie leży Addis Abeba. No sama Oroma też walczy ze swoją stolicą, region walczy ze swoją stolicą, co jest ciekawe. I jeszcze jest Afar, który też się obudził. To są różnego rodzaju milicje, stosują różne taktyki. Na przykład Fano z Amhary ma opanowane 80% terytorium Amhary oprócz miast i wsi. Większych wsi. Natomiast praktycznie każda droga w Amharze jest jakoś tam poprzecinana przez Faro. No i teraz idzie z jednej strony TPLF, wycofuje się do tyłu w samym swoim regionie, ale atakuje bardzo mocno w kierunku tej drogi prowadzącej do Addis Abeby. I to jest jakby w największym skrócie, bo ja już nie chcę wchodzić w szczegóły i nie mieszać w głowie. Sytuacja tam jest arcyskomplikowana, ale to taki największy skrót. Ale na to wszystko nakładają się też konflikty z sąsiadami Etiopii.
8: No właśnie, bo tutaj może tylko tutaj takie padają oskarżenia, że właśnie bojownicy Tigrajskiego Ruchu Wyzwolenia, Frontu Wyzwolenia korzystają właśnie z gościny Erytrei, że no cofają się właśnie na terytorium Erytrei, że stamtąd pozyskują także broń. Czy rzeczywiście tak jest?
12: To są oskarżenia Addis Abeby, nie ma na to dowodów, Erytrea zaprzecza, ale również też Addis Abeba oskarża Sudan o to, że wspomaga bojowników Amhary. Zresztą Sudan oskarża Addis Abebę, że wspomaga RSF w Sudanie.
8: Siły szybkiego wsparcia, które zbuntowały się przeciwko rządom Abdel Fattaha Burhana, tak?
12: Tak. Tak, który notabene wczoraj powiedział, że nie będzie żadnych negocjacji z RSF-em, że armia nie idzie po to, by negocjować, tylko po to, żeby walczyć i walczyć o wszystko. No zobaczymy. Ale wracając do Erytrei. Erytrea ma bardzo skomplikowaną historię związaną z Etiopią. Był czas, kiedy Erytrea należała do Etiopii jako taka. I to były lata zupełnie niedawne. Od 1950 roku Erytrea była w federacji, a od 52 już należała do Etiopii. A tak naprawdę uzyskała niepodległość w 91 roku dopiero. I to była walka. To też jest mała komplikacja, bo trzeba by było wejść w historię Etiopii. Do 62 był cesarz etiopski, on się nazywał Haile Selassie, a potem mieliśmy komunistyczny reżim Derg. I de facto Erytrea walczyła z Dergiem. Nie tyle z Addis Abebą jako taka, jako stolicą Etiopii, tylko z Dergiem, z komunistycznym reżimem, i miała w sojuszu w czasie tej walki właśnie TPLF, tigrajskie siły Partii Wolności. Tak? I w momencie, kiedy TPLF przejął władzę w Addis Abebie, no to swojemu sojusznikowi pozwolił na niepodległość z jednej strony, a z drugiej strony pokłócił się mocno o granicę, bo trzeba powiedzieć, że nie ma wyznaczonej lądowej granicy między Erytreą a Etiopią do dzisiaj.
8: No właśnie, tutaj takie pytanie, ponieważ no, jest to gwałtowne pogorszenie stosunków między Addis Abebą a Asmarą i no, pojawia się tutaj takie podejrzenie, czy przypadkiem Etiopia nie chce wykorzystać tej sytuacji, aby no, na przykład odzyskać dostęp do Morza Czerwonego, konkretnie do portu Asab w południowej Erytrei, któryż to port chyba właśnie do uzyskania niepodległości przez Erytreę był takim głównym portem Etiopii, która po właśnie tym 91-33 roku straciła dostęp do morza i która teraz musi większość swoich towarów eksportować, importować przez Djibouti. Czy taka możliwość jest, że Etiopia będzie tutaj jakiś konflikt terytorialny prowadziła?
12: To idzie w tym kierunku, bo obydwie ambasady, erytrejska w Addis Abebie i etiopska w Erytrei, zostały zlikwidowane. Pracownicy ambasad zostali potraktowani jako persona non grata, a jedna i druga strona rozlokowuje wojska w kierunku granicy swojej. Tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że to wszystko dzieje się w pewnym układzie regionalnym. Bo z drugiej strony mieliśmy w tym tygodniu spotkanie trzech państw w Sudanie. W Sudanie spotkało się przewodniczący premier Erytrei, był szef Somalii, no i byli też przedstawiciele Egiptu. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Sudan i Egipt mają też swój konflikt z Etiopią i to jest wojna o wodę, tak? To idzie w kierunku potężnej, regionalnej wojny o wodę. Bo Etiopia wybudowała wielką tamę odnowienia, renesansu, różnie się to nazywa, która z jednej strony zapewnia 70% zapotrzebowania na prąd same Etiopii, a z drugiej strony zabrała te masy wodne z Nilu, no i to powoduje po pierwsze brak możliwości działania podobnej tamy w Egipcie, a po drugie po prostu głód, tak, bo Nil jednak jest głównym źródłem zasilania tej części Afryki w wodę.
8: Tym bardziej, że no chociażby w Egipcie co roku przybywa mniej więcej 1 000 000 obywateli, bo taki jest mniej więcej przyrost demograficzny w Egipcie, gdzie ta woda po prostu się kończy. I może jeszcze tak warto dodać, skoro mówiliśmy tutaj...
12: Tak, i tu trzeba ważną rzecz powiedzieć. Egipt podtrzymuje swoje stanowisko wysłania wojsk do Somalii. Czyli mamy, jak spojrzymy na mapę, mamy już pewne nożyce, bo od północy będzie konflikt z Erytreą, a od południa szykuje się konflikt z Somalią, która nie może się zgodzić, nie chce się zgodzić na istnienie Somalilandu, tak? I Puntlandu też, ale przede wszystkim Somalilandu, został uznany jako państwo przez Etiopię i w którym pojawiły się, budowana jest w tej chwili baza Izraela, wojsk izraelskich.
8: Tak, jest również port Berbera. O Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będę pytał w takim razie o ich zaangażowanie w rogu Afryki, bo to jest jeszcze inny temat, ale warto może wspomnieć pan...
12: Tam też jest, to jest taki konflikt proxy trochę też jest wymiar proxy między Emiratami Arabskimi a Saudyjczykami.
8: Tak, i warto też dodać, że pan wspomniał o tym konflikcie od północy, od południa i może jeszcze warto tutaj dodać, że jesteśmy w okolicy...
12: I Sudan
8: jeszcze jesteśmy w okolicy cieśniny Babel Mandab, 40 kilometrów mniej więcej, a po drugiej stronie z kolei konflikt między Huti a...
12: Jak to wybuchnie, to będziemy mieć konflikt na 1/3 Afryki.
8: Tak jest.
12: I na pewno będzie... A dla nas, co jest ważne, to przede wszystkim, co wtedy będzie ze szlakiem przez Morze Czerwone?
8: Tak.
12: Bo ten konflikt będzie po obu stronach Morza Czerwonego. I będzie kwestia presji migracyjnej. Dzisiaj mamy ludzi, którzy opuścili własne domostwa w Sudanie. To jest liczone na poziomie 13 milionów.
8: To jest...
12: Jeśli wybuchnie ten konflikt regionalny, to presja migracyjna, to liczymy w dziesiątkach już. Nie?
8: I warto też dodać, że aktualnie w Sudanie mamy najpoważniejszy kryzys humanitarny na świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan redaktor Arkadiusz Szyszka, analityk, dziennikarz Radia Debata, był gościem Zoomu na Afrykę. Do usłyszenia.
12: To ja bardzo dziękuję. Miłego dnia.
8: Ja dziękuję również i dziękuję państwu za uwagę i przekazuję od razu już głos Jakubowi Duszakowi. Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
13: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
14: Reklama.
15: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Po reklamie.
16: Dzień dobry, 12:04. W tym wydaniu wiadomości mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Rozmowa Trump-Putin o rosyjskiej dżumie oraz byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Jakub Duszak, zapraszam.
13: Wiadomości wnet.
16: O 8 lat pozbawienia wolności dla Sebastiana M., sprawcy wypadku na A1, w którym spłonęła rodzina z 5-letnim dzieckiem, wnioskuje prokuratura. We wniosku widnieje również ograniczenie możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przed odbyciem 3/4 kary, 15-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także przyznanie rodzinom ofiar zadośćuczynienia w łącznej wysokości 2 200 000 zł. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator Aleksander Duda podkreślił, że BMW prowadzone przez Oskar poruszało się z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Według śledczych tak szybka i ryzykowna jazda oznaczała lekceważenie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie. 8 lat więzienia to najwyższy wymiar kary przewidzianej przy przyjętej kwalifikacji prawnej. Donald Trump zapowiedział rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem w sprawie doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Syberyjskim Instytucie Badawczym. Prezydent USA przekazał, że kontakt z rosyjskim przywódcą ma nastąpić wkrótce. Waszyngton oficjalnie zwrócił się do Moskwy o dodatkowe informacje dotyczące śmierci związanej z chorobą. Sekretarz stanu Marco Rubio zaapelował do Rosji o większą przejrzystość i przekazał, że USA uważnie obserwują sytuację. Trump określił doniesienia jako duży problem dla Rosji, jednocześnie deklarując gotowość udzielenia pomocy. Amerykański prezydent powiedział, że szczegóły sprawy mogą zostać przedstawione jeszcze dziś. Podstawy do budowy fortu Trump w Polsce zbudowaliśmy podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Są również przygotowane miejsca, gdzie z marszu można taką bazę wybudować, stwierdził w poranku Wnet były szef MON, poseł PiS Mariusz Błaszczak.
17: W Poznaniu jest Kamp Kościuszko, który zbudowaliśmy z Amerykanami. W Powidzu są magazyny sprzętu amerykańskiego, też miejsce już gotowe praktycznie. Na Drawsku Pomorskim zbudowaliśmy na wzór infrastruktury amerykańskiej CTC, czyli Combat Training Center. Poligon, który jest do dyspozycji sił lądowych, jest Wrocław. W związku z tym mogę powiedzieć tak, że w 2025 roku zbudowalibyśmy wspólnie z Amerykanami Fort Trump.
16: Budowa takiej bazy powinna zająć kilka miesięcy, twierdzi były szef MON Mariusz Błaszczak, a cała rozmowa na Wnet.fm. 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu zatrzymanych przez ABW, jak informuje Prokuratura Krajowa, zatrzymani mają związek ze śledztwem dotyczącym polityki cenowej koncernu w 2023 roku. Śledczy sprawdzają, czy w okresie od sierpnia do listopada ceny paliw były ustalane na poziomie, który nie odpowiadał sytuacji rynkowej. Wśród zatrzymanych jest m.in. były członek zarządu Orlenu. Prokuratura twierdzi, że podejmowane decyzje mogły doprowadzić spółkę do strat liczonych w miliardach złotych. Jak podkreślają śledczy, postępowanie jest nadal w toku, a zatrzymani nie są jeszcze osobami prawomocnie skazanymi. Sejmowa Komisja Regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura, która chce postawić politykowi zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Chodzi o 1 000 000 funtów brytyjskich, 45 tysięcy euro oraz ponad 6 milionów złotych. Zawiadomienie złożyła Fundacja Zbiorów imienia Ciecha Nowieckich, działająca przy Zamku Królewskim w Warszawie. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Wniosek o pociągnięcie Bartoszewskiego do odpowiedzialności karnej prokurator skierował w czerwcu, a do marszałka Sejmu trafił on w lipcu.
18: Prognoza pogody.
16: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe, nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 16-17 stopni na północy i w kotlinach Sudetów około 20 w centrum do 23 na południu.
19: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
20: Reklama. Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
21: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
22: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie. Studio Białoruskie.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet wyleciało przez chwilę w kosmos, mogę tak powiedzieć. Straciłem połączenie z internetem, przepadł dźwięk i trochę się przestraszyłem, ale później usłyszałem szum i już przygotowany głos Oli. Maszko, Olu, chyba nic jeszcze nie zdążyłaś powiedzieć, więc ja się jeszcze raz powitam. 10 minut po godzinie 12 w Studiu Białoruskim Radia Wnet. Paweł Bobułowicz z Użgorodu, Tomasz Rosłon pilnuje naszej audycji w Warszawie i szefowa naszej białoruskiej redakcji Olga Siemaszko w Wilnie też, jak widać, pilnuje. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy. I tak, chciałam tak już powiedzieć dzień dobry, ale mamy już ciebie na antenie.
0: Mamy zawsze chwilę nerwów przy tych międzynarodowych połączeniach, gdy coś może pójść nie tak, ale takie są łącza, a są większe problemy niż przerwy w internecie. Ale to porozmawiajmy może o czymś miłym i sympatycznym na samym początku. Słyszeliśmy w serwisie przed chwilą, że zachmurzenie duże i małe w Polsce. Jak pogoda wygląda u ciebie w Wilnie?
1: U nas w Wilnie bardzo piękna, złota jesień, stosunkowo ciepło i słonecznie.
0: To tak jak w Użgorodzie, jak na ukraińskim Zakarpaciu, ponad 20 stopni, chociaż w oficjalnych prognozach pogody dzisiaj powinno być pochmurno, to słońce świeci przepięknie, liście zmieniają barwy i rzeczywiście to jest taka cudowna, złota jesień. Ale mam wrażenie, że to z naszych opowieści i informacji w dzisiejszym Studiu Białoruskim ostatnia dobra wiadomość, a może nie, zaraz się przekonamy w wiadomościach z Białorusi.
1: Białoruskie nawozy potasowe dotrą do Stanów Zjednoczonych 14 października, informuje tym Financial Times. Chodzi o 30 tysięcy ton granulowanego chlorku potasu. Ładunek został przywieziony z Białorusi kolejem do Rosji, a 15 września załadowanego na statek w porcie Bronka w

0: Білоруська студія Радіо ВНЕТ.
1: Хочеш більше? Вейдь на ВНЕТ FM.
2: Реклама.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Po reklamie.
5: Gdzie Magda nie może,
6: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
5: tam Magda pomoże. I my, drodzy Państwo, uśmiechamy się razem z panem redaktorem Magdalena Uchaniuk
6: i Adam Gniewecki.
5: Witamy serdecznie i dzisiaj dokańczamy temat związany z wielką międzynarodową korporacją, czyli firmą BlackRock, zarządzaną przez Larego Finka. Panie redaktorze, czego to my jeszcze nie dopowiedzieliśmy?
6: No cóż, powinniśmy chyba pomyśleć i porozmawiać na ten temat, kto tak naprawdę zarządza BlackRockiem. Po pierwsze, BlackRock, to przypomnijmy, nie obraca swoimi funduszami, a pieniędzmi klientów. Ale cóż to jest za koncentracja kapitału? Gigantyczna. I formalnie tą ogromną ilością kapitału zarządzają trzy osoby. Mianowicie Larry Fink, Robert Escapito i Susan Wagner. O nich mówiliśmy. To byli też założyciele, wszyscy troje pochodzenia żydowskiego, z rodzin żydowskich. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy w czasie od jednej do trzech dekad, a może nawet przez całe życie, w naszych czasach, można samodzielnie zbudować takie imperium finansowe? Ileż tu konkurencji, bezwzględnej walki, otwartej i podstępnej, nieprzebierania w środkach nacisków i propozycji nie do odrzucenia.
5: No,
6: konkurencja jest potworna, ponieważ są coraz większe, a potem już gigantyczne pieniądze. Czy osłaniająca i wspomagająca potężna ręka nie jest konieczna? Takie pytanie też sobie zadałem. Czy ktoś postarł parasol ochronny? Któż może stać za trójką amerykańskich Żydów, którzy założyli i błyskawicznie rozwinęli największą firmę inwestycyjną na świecie? Eskimosi?
5: Chyba nie.
6: Podam pewne dane. W USA, w populacji USA jest 2% Żydów, ale według Forbesa wśród 400 najbogatszych Amerykanów jest 35% Żydów. Czyli gdyby było tak jak trzeba, to 2% Żydów powinno być w 400 najbogatszych, czyli 8.
5: Ale wiemy nie od dziś, że finansjera i rynki ekonomiczne to domena...
6: Wiemy nie od dziś, ale chciałem to zilustrować liczbami, żeby to sobie wyobrazić, że to jest 8 do 130 paru. Czyli to, co my w Polsce nazywamy nadreprezentacją jakiejś grupy narodowej. BlackRock się zmienia. BlackRock zmienia, Larry Fink zmienia retorykę. Przechodzi do sektorów, czy inwestuje w sektorach, które są jeszcze dotychczas nawet, można powiedzieć, niepopularne albo wręcz wyklęte. Te, które wydzielają dwutlenek węgla i szkodzą niby środowisku. I należy sobie zadać pytanie właśnie, czy za tymi frontmenami, którzy kierują BlackRockiem, nie stoi jakaś potężna organizacja czy zrzeszenie, które cały czas im pomaga, ich ochrania i prowadzi w ten sposób, żeby nie mogli upaść, bo BlackRock powinien był upaść w swojej karierze, a szedł do przodu. I teraz, jeżeli do mocy pieniądza zgromadzonego przez najbogatszą część ludności świata dodamy siłę aktywów, często oszczędności tej biednej części ludzkości, ale ona też trzyma w funduszach inwestycyjnych i w bankach pieniądze, to zobaczymy potęgę, której nikt się nie przeciwstawi. Ujrzymy globalne supermocarstwo panujące nad państwami. Władza, jaką daje koncentracja pieniądza i tak w tak zawrotnych ilościach, to już nie jest wyłącznie ekonomia, to sprawa polityki świata. I powstaje bardzo ważne pytanie. Jeżeli pieniądz rządzi światem, pieniądzem rządzi BlackRock i jemu podobni, a BlackRockiem i jemu podobnymi rządzą oni, jacyś, to kto de facto rządzi światem? I kim są oni? Oto spytałbym wyznawców teorii, a może praktyk spiskowych. Ale spróbowałem podejść do sprawy z drugiej strony, ponieważ nie znalazłem wiarygodnych dowodów na to, że za BlackRockiem stoi jakaś organizacja amerykańskiej wspólnoty żydowskiej. Nie istnieją chyba takie dowody. Albo są tak dobrze ukryte, że... Jak już powiedzieliśmy, BlackRock założyły trzy wymienione wcześniej osoby, poza nimi Barbara Nowik i jeszcze cztery osoby, których może nie będę wymieniał nazwisk, bo i tak
5: nikomu nic nie mówią. Te trzy są najistotniejsze, prawda?
6: Te trzy są najistotniejsze, ale wśród ośmiu osób, które założyły BlackRocka, jest trójka, która pracowała razem z Larrym Finkiem w firmie First Boston i stamtąd
5: przeszli,
6: wylecieli po prostu z pracy, bo spowodowali stratę 100 milionów dolarów. Także ta grupa tak naprawdę założyła BlackRocka. I przy dalszych badaniach doszedłem do wniosku, że należałoby pójść drogą oficjalną i tak, kto mógł pomóc BlackRockowi w rozwinięciu się i utrzymaniu, co mogło pomóc.
5: I w tym kryzysie, prawda? W roku 2008.
6: W roku 2008 to oni dokonali prawie cudu, byli jedyną amerykańską korporacją.
5: Jedyną właśnie, wszyscy upadali, prawda?
6: Która nie straciła na kryzysie, a zarobiła, bo oni doradzali rządowi amerykańskiemu i Aladdin wtedy opracowali i ten Aladdin ich wyciągnął ze wszystkiego.
5: I wyciąga, prawda?
6: I wyciąga i cały czas, a oni go rozbudowują. Niedługo pewnie będzie rządził światem. Ale, tak jak powiedziałem, nie znalazłem wiarygodnych dowodów na to, że stoi za BlackRockiem jakaś tajna grupa, ale jednocześnie znalazłem elementy, które pozwoliły BlackRockowi się utrzymać. Mianowicie BlackRock po pierwsze wyłonił się z kombinacji takiej jak kapitał prywatny plus wielkie banki, plus państwo, plus technologia, plus ogromna baza danych, którą stworzył. Czym większa baza danych, tym łatwiej obracać pieniędzmi.
5: Większa
6: oczywiście
5: kontrola też.
6: Dane są sektorowe z dziedziny odpowiedniej. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje tak zwana sieć BlackRocka, która się składa około 20-30 osób i instytucji, które łączy się z Larrym Finkiem. On ma tam wpływy i bardzo duże znajomości. Może wymienię kilka. Goldman Sachs, amerykański bank inwestycyjny. JP Morgan, największy amerykański bank uniwersalny.
5: Tak, największe banki.
6: Blackstone to jest ta amerykańska firma, która im dała 5 milionów dolarów na dobry początek. PNC, amerykańska grupa bankowa. Merrill Lynch, historycznie wielki bank amerykański. Barclays, brytyjska grupa bankowa. A do tego Fed, Departament, czyli Rezerwa Federalna,
5: tak.
6: Departament Stanu i konferencja w Davos. Dlaczego konferencja w Davos? Bo na konferencji w Davos spotyka się bardzo ważne elementy współpracy i wsparcia. No, mianowicie ludzi, prawda, największych mocarzy tego świata.
5: Na te zimowe spotkania.
6: Czyli teoria spiskowa jakby schodzi na drugi lub trzeci plan do czasu, kiedy ktoś może odkryje, że ta teoria jest praktyką, a na razie jest ta praktyka, która pokazuje, że pracowitością, zdolnościami i stworzeniem odpowiedniego układu, w czym sieci na pewno kontaktów. Mu pomagano, sieci kontaktów, można zbudować taką potęgę i ją utrzymać.
5: No i teraz dochodzimy do wątku, już dochodzimy do tego istotnego wątku, który połączy nasze wcześniejsze spotkania z tymi z przed kilku dni, czy jeszcze nie?
6: Już. Ja doszedłem do wniosku, pani redaktor, że wszystkie drogi na świecie nie prowadzą do Rzymu, tylko do Epsteina.
5: Właśnie miałam o tym powiedzieć.
6: Otóż.
5: Bo jak rozmawialiśmy, mieliśmy przecież kilka programów na temat Jeffreya Epsteina, tak. To nie sposób gdzieś nie połączyć tych wielkich, możnych amerykańskiej międzynarodowej polityki.
6: No, Jeffrey Epstein interesował się ludźmi takimi jak Larry Fink po pierwsze, więc to nic dziwnego. I tutaj w tej chwili znalezione materiały mówią, że Joshua Fink, syn Larry'ego Finka, w roku 2012 korespondował z Jeanem Luciem Brunelem, szefem agencji modelek.
5: Świętej pamięci.
6: MC2. Agencja się nazywała. A Brunel jednocześnie był przez kilkanaście lat przyjacielem i bliskim współpracownikiem Epsteina.
5: Który pomagał mu też pozyskiwać, prawda, kobiety.
6: A Epstein finansował agencję MC2. Poza tym nie wszyscy wiedzą, że Epstein miał piękny apartament w Paryżu, w bardzo dobrej dzielnicy, za głupie 2,5 miliona euro. I tam na przykład szafa była za 120 tysięcy euro, a dywan za 40 tysięcy euro. Czyli Epstein był dobrze zadomowiony w Paryżu. I ta agencja modelek rzeczywiście dostarczała mu, że tak powiem, materiału do jego działalności. Korespondencja Joshua Finka dotyczyła rachunku czy faktury, którą MC2, agencja Brunella, związanego z modelką, z którą Joshua był wówczas w związku. Modelka od Brunella była w związku z Joshua Finkiem. Joshua wyciągał ją z kłopotów finansowych, przez co korespondował z Brunelem, który był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Epsteina, i przesłał tę całą korespondencję Epsteinowi. Czyli Epstein znał szczegóły prywatnej relacji Joshua Finka. I teraz, jeżeli pomyślimy o tym, że to może być materiał do szantażu, to wspaniały, bo niczym się chyba lepiej nie szantażuje niż dziećmi. To wiedzą przestępcy. A w innym dokumencie FBI znajduje się lista potwierdzonych uczestników dużego forum w Riyadzie w 2018 roku. Wśród nich wymieniony jest Larry Fink. Dokument ten został przesłany Epsteinowi przez osobę organizującą wydarzenie. Epstein otrzymał także e-mail informujący, że nadawca wybierał się na urodziny Larry'ego Finka. I z tych dwóch, czy nawet trzech informacji ostatnio znalezionych w tych milionach maili, można postawić na ich podstawie tezę, że Epstein zbierał informacje dotyczące Finka i jego rodziny. I chyba nie z czystej ciekawości. Chyba nie. Pozostając dalej przy Epsteinie, może należałoby poruszyć i uzupełnić to, co mówiliśmy wcześniej, o nowe informacje dotyczące Howarda Lutnika, obecnego...
5: Tak, przyjaciel Donalda Trumpa, obecny sekretarz handlu w Stanach Zjednoczonych, który został przyłapany na kłamstwie w sprawie kontaktu z Jeffreyem Epsteinem.
6: I na czym to kłamstwo polegało? Polegało na tym, że twierdził, że przed rokiem 2005 zerwał całkowicie kontrakty z Epsteinem. Okazało się, że były maile, w których planował, a później zrealizował, wizytę u Jeffreya Epsteina na jego wyspie, na którą przypłynął jachtem z całą rodziną. Jeszcze do tego istnieje e-mail, znaleziono, w którym asystentka Epsteina w dzień po wizycie lotnika wysyła do niego takie podziękowania za wizytę, że nice to seeing you. Czyli miło było pana widzieć. W imieniu oczywiście Epsteina. Wniosek ten mówi jedną rzecz. Że dokumenty podważają tę wersję, którą przedstawiał lutnik. Wersję kontaktów z Epsteinem.
5: Ale przypomnijmy jeszcze, że Howard Lutnik nie miał zbytnio problemów w związku z tym, że zataił te kontakty. Chociaż demokraci domagali się jego dymisji albo przynajmniej złożenia jakichś takich kompleksowych wyjaśnień, no to jednak Donald Trump stanął murem za Howardem Lutnikiem.
6: Chodzi o to, że owszem, nie ma, ale nie ma dowodów też na udział Lutnika w przestępstwach Epsteina.
5: Tylko na przyjaźń.
6: Takich
5: tak?
6: dowodów na nie ma. Znajomość, przyjaźń. Zaraz jeszcze zobaczymy, że ich jeszcze inne rzeczy łączyły, ponieważ Lutnik zaprosił Epsteina na uroczystość związaną z Hillary Clinton. Jest to konkretny dowód jeszcze na utrzymywanie kontaktów. To się wszystko działo już w latach 2012 i później. Więc on nie zerwał, tak jak twierdził, tych kontaktów. Jest pewna rzecz, którą zaraz jeszcze możemy dodać, jeżeli chodzi o kontakty Lutnika z Epsteinem. Mianowicie Brytyjczyk Simon Andries, to Andries się pisze, jest to zapewne nazwisko pochodzenia węgierskiego, twierdził, że odkrył nieujawnione wcześniej powiązania biznesowe między amerykańskim sekretarzem handlu,
5: czyli
6: naszym Howardem Lutnikiem.
5: Wspomnianym Lutnikiem, tak.
6: A Jeffreyem Epsteinem. I ten pan, ten sygnalista, zmarł pod koniec ubiegłego miesiąca w Tajlandii.
5: Znaczy, on też badał związki księcia Andrzeja, tak?
6: Tak, też. To dojdziemy, Epsteinem. Pani redaktor, do tego.
5: No i ta śmierć jest bardzo podejrzana, tak? To
6: jednak.
5: Samobójstwo, mówi się o tym wprost.
6: Śmierć jest podejrzana. To był 57-latek, który ponoć odebrał sobie życie, ale
5: były
6: według
5: bankier.
6: Informacji jego rodziny nie było przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. Czyli rodzina zaprzecza samobójstwu.
5: To też ciekawe, że rodzina od razu taki wątek podejmuje i wie. Wiemy, że to było samobójstwo, bo o tym mówi między innymi Andy Agenhaglu, to jest założyciel grupy Transparency Task Force, który zajmuje się sygnalistami, tak? Jest to organizacja, która chroni sygnalistów, a to był były bankier, czyli człowiek z tego środowiska po prostu.
6: Tak. No, wiemy z innych przypadków, że jest dużo podejrzanych samobójstw i że teraz istnieją środki i metody, żeby tak kogoś zamordować, żeby to wyglądało na samobójstwo. Więc krótko to, czyli nie mamy pewności, no ale ten pan, który popełnił samobójstwo, ten sygnalista 10 lat temu mniej więcej, był dyrektorem zarządzającym BGC Group, międzynarodowej firmy brokerskiej, założonej i kierowanej przez Howarda Lutnika, czyli on u Lutnika pracował i zasygnalizował to, co mówiliśmy. I ten sygnalista twierdził także, że w aktach federalnych dotyczących Jeffreya Epsteina znalazł informacje wskazujące na nieujawnione wcześniej kontakty biznesowe między Epsteinem a lutnikiem. I tu się zaczyna ciekawy moment. Jak informuje Forbes, mieli oni wymieniać e-maile dotyczące firmy Atwin, w którą obaj razem zainwestowali. Lutnik utrzymywał natomiast, że nie łączyły go z Epsteinem żadne relacje osobiste ani zawodowe. I teraz spójrzmy na korelację dat. Epstein i Lutnik podpisali w grudniu 2012 roku wspólnie umowę o inwestowaniu w tę firmę, o którą wymieniłem. A jednocześnie wiemy, że w grudniu tego samego roku Lutnik przypłynął jachtem w towarzystwie żony, dzieci i nianiek na wyspę Epsteina. No, wystarczy połączyć kropki. Czyli prawdopodobnie Lutnik popłynął do Epsteina z rodziną po to, żeby podpisać ten dokument. A on twierdził, że już od dawna, że już od 7 lat co najmniej nie miał żadnych kontaktów ani biznesowych, ani osobistych z Epsteinem.
5: Zresztą mówił o tym, że to był tylko lunch, że to była...
6: To jest już umowa podpisana.
5: Tylko nic
6: z datą.
5: Takiego poważnego. No tak wspólnie, się tłumaczył.
6: Wspólnie podpisana Lutnik. Umowa z datą i jeszcze ta wizyta. Czyli oni razem działali, bo ta inwestycja trwała do 2018 roku. Od 2012 do 2018 jeszcze razem działali.
5: To już było dawno po...
6: Czyli rok przed śmiercią Epsteina.
5: Po skazaniu tym pierwszym,
6: tak,
5: prawda?
6: Tak, oczywiście, że 15 lat później. Forbes także podał, że spółka matka Bizishi, czyli Cantor Fitzgerald, miałaby zawrzeć z Lutnikiem umowę, na mocy której tenże udzielałby mu pożyczki, udzielał w wysokości 1 000 000 funtów w zamian za przedstawienie firmie jego zamożnych znajomych. Czyli firma, w której wcześniej pracował, nawet jej firma matka, prosiła Lutnika i proponowała mu za to wynagrodzenie, żeby przedstawił swoim ważnym znajomym pracowników tej firmy. Czyli zrobił jej kontakty, po prostu jak to się mówi w biznesie. Z tego wynika, że Lutnik miał niesamowite kontakty. To mu mógł te kontakty udostępnić w różnych kierunkach.
5: Dzisiaj rozmawiamy o wszystkich osobach, które takie miały dobre i bardzo wpływowe kontakty, prawda? To się wszystko łączy.
6: Ja myślę, panie redaktor, że w ogóle w biznesie aż i wielkim,
5: ten networking,
6: małym,
5: prawda, jest bardzo ważny.
6: Kontakty z ludźmi są najważniejsze.
5: Ale to jeszcze wróćmy tylko do tego człowieka, który zginął, że ujawnienie maili z Jeffreyem Epsteinem Lutnika to jeden fragment, ale także informował o związkach księcia Andrzeja, prawda? Z Jeffreyem Epsteinem, ten człowiek, który był sygnalistą. I to wywołało też prawdziwe trzęsienie ziemi.
6: To znaczy, ten pan utrzymywał, że znalazł dowody na to, iż Lutnik próbował, jak sam to ujął, kupić księcia. Tak to powiedział Lutnik, oferując w 2013 roku nawiązanie współpracy biznesowej z księciem Andrzejem Mountbatten-Windsor.
5: Który już tytuł Lutnik stracił.
6: Lutnik, tak, ale stracił później.
5: Tak.
6: Tytuł już teraz stracił. Czyli książę Andrzej był zapewne potrzebny do współpracy biznesowej w celu właśnie rozszerzenia kontaktów o osoby, z którymi współdziałał, a książę Andrzej w wielu bardzo kierunkach miał bardzo szerokie kontakty, także przez brata Karola. I te zbieżności tych wszystkich zdarzeń, szczególnie dat podpisania tej umowy przez Lutnika i Epsteina i wizyty Lutnika, którym on wcześniej tak bardzo zaprzeczał, właściwie dyskwalifikują Lutnika Z jakichś przyczyn on jest jednak utrzymywany na stanowisku ministra do spraw handlu. Więc no, nie można tego lekceważyć i znowu może międzyludzkie jakieś kontakty. Pani redaktor wspomniała już, że był, czy jest przyjacielem Donalda Trumpa.
5: No jest na pewno przyjacielem Donalda Trumpa, a nawet niektórzy republikanie mówili o tym, że po tych informacjach powinien sam podać się do dymisji, ale nic takiego nie nastąpiło. Zresztą ta cała sprawa z Jeffreyem Epsteinem myślę, że jeszcze będzie gdzieś do nas wracać. No ale jak sygnaliści kończą w taki sposób, to
6: właśnie. Reasumując, powiedziałbym, że w tej sprawie jest coraz więcej takich podejrzanych śmierci. Bo Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, później ta pani, która napisała dwie książki.
5: Ta główna oskarżająca.
6: Główna, tak. Virginia Jeffrey,
5: tak.
6: Ona też w dziwny sposób i w dziwnym momencie popełniła samobójstwo. I mamy teraz tego sygnalistę. Mogło być więcej samobójstw, które były niezauważone. Tego nie wiemy. Ale czy można znowu postawić tezę o likwidacji świadków? Bo na przykład dwaj główni bohaterowie tej całej historii, Epstein i Brunel, zginęli w tak podobny sposób. Obaj tuż przed momentem rozpoczęcia rozprawy sądowej, czyli składania zeznań przed sądem. Tych zeznań się nie da już potem zniszczyć, wycofać.
5: Ale jest główna też kobieta, która ma bardzo dużą wiedzę. To jest Giselle Maxwell, która...
6: Jeszcze żyje.
5: Która żyje, ale o której jakoś tak słuch zaginął.
6: No bo tam jest sytuacja patowa. Ona mówi, że będzie zeznawać, jeżeli prezydent Trump podpisze jej ułaskawienia, a prezydent nie chce podpisać ułaskawienia, więc ona milczy, siedzi w więzieniu. Zresztą podobno w luksusowych warunkach.
5: To temat na inny podcast. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
6: Ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało nam się podsumować.
5: Ale połączyły się te wątki.
6: Tak,
5: ale
6: kropki się
5: połączyły. Nie planowaliśmy tego.
6: Nie. Nie, nie. Z góry to nie planowaliśmy.
5: Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pan redaktor Adam Gniewecki. Mówimy do usłyszenia.
6: Do usłyszenia i dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy. Gdzie Magda nie może,
6: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
5: tam Magda pomoże.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
10: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
7: To była autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za waszą obecność. Życzę wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 13.06, a my, drodzy Państwo, będziemy teraz rozmawiać o temacie ważnym, ale z perspektywy bardziej takiej naukowej, chociaż też będziemy rozmawiać o geopolityce, bo to wszystko się odbywa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Mówię o wypadku, który miał miejsce w Irkucku, o śmierci jednej z lekarek i mamy połączenie. Jest z nami pan doktor Norman Pieniążek, genetyk, biolog molekularny, przez wiele lat pracownik Narodowego Centrum Chorób Zakaźnych, a także Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani.
0: Jak pan patrzy na tą całą sytuację, która miała miejsce kilka dni temu w Irkucku? Czy my mamy się czego obawiać i czy dżuma to jest dobre słowo używane właśnie w kontekście tych wydarzeń?
1: Wie pani, pierwsze wiadomości, jakie były z Rosji, to że z instytutu, który zajmuje się właśnie dżumą, jedna z pracownic, chociaż nie jest powiedziane, gdzie to było, dlatego że słyszałem dwie wersje. Jedna wersja to, że to było w instytucie, a druga, że to było gdzieś w polu, dlatego że, jak wiadomo, bakterie dżumy, człowiek się zaraża od gryzoni, z tym, że to nie jest tak, jak było w dawnych latach, że po prostu miliony ludzi umierały na tą czarną śmierć, prawda? Dlatego że zmieniły się różnego rodzaju warunki, a przede wszystkim nie mieszkamy razem ze szczurami, na których są pchły i potem jak szczur padnie, właśnie na dżumę, to pchły przenosiły się na ludzi i ludzi zarażały. Ale tego już nie mamy, to jest bardzo mało przypadków i stąd Amerykanie, dawne instytucje, w których pracowałem, są tym zainteresowane.
0: Tak, oczywiście są tym zainteresowane, ale powiedzmy jeszcze o samej etiologii tej choroby. Jak pan patrzy na te wydarzenia w Rosji? Czy my wiemy wystarczająco, czy właśnie jest taka mgła informacyjna? I zresztą o tym też mówi Donald Trump, który chce rozmawiać z Władimirem Putinem na temat ustaleń i tego, co się dokładnie wydarzyło i wydarzyć może.
1: No i spożywanie w Stanach, jak wiadomo, na północy Stanów Nowy Meksyk, znaczy na Dalekim Zachodzie. No, Nowy Meksyk, Arizona i Nevada, tam gdzie głównie żyją Indianie, to tam się jak najbardziej zdarza dżuma. I w Stanach średnio, powiedzmy sobie, od 0 do 20 osób rocznie choruje na dżumę. Nikt nie umiera, dlatego że bardzo prędko są podawane antybiotyki. To choroby łatwo leczyć obecnie, prawda? W wiekach średnich nie było takiej możliwości. Więc w takim razie o dżumie wielokrotnie w CDC, kiedy tam pracowałem, mówiono, ale nie tragizowano. Natomiast w dawnym Związku Radzieckim był największy program broni biologicznej. Nie wiem, czy pani o tym wie, że był taki cały kompleks, który działał przez 70 lat, od lat 20. mniej więcej XX wieku, do późnych lat, czy do połowy lat 90. I to był taki cały system pod, powiedzmy sobie, kryptonimem Biopreparat, która centrala się chyba mieściła w Saint Petersburgu, czyli w Leningradzie dawnym. Natomiast były zwłaszcza w okolicy Irkucka, w Akadem Gorodku, który był taki centrum naukowców daleko, daleko na Syberii. I tam właśnie był słynny Instytut Wektor, który zajmował się wyłącznie bronią biologiczną. Ale w latach 90. Bill Clinton, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wprowadził taki program, który się nazywał Partnerstwo dla Pokoju, Partnership for Peace. I w takim razie chodziło o to, żeby ludzie z tych instytutów zajmujących się bronią biologiczną nie poszli gdzieś i nie zaczęli pracować dla jakichś terrorystów, tylko żeby im dać zatrudnienie, jak te instytuty już się rozwiąże. I ja zatrudniałem dwóch Rosjan, jednego właśnie z tego Instytutu Wektor, a drugiego właśnie z centrali biopreparatu, więc dość dużo wiem na ten temat. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Trumpa, tak na krótko, to po prostu wolą dmuchać na zimne, prawda? Więc wolą się dowiedzieć dokładnie, że w Rosji Putina nie próbuje się znowu produkcji broni biologicznej, ale Rosjanie są głupi, dlatego że uważają, że rzeczywiście można zrobić broń biologiczną. Nie ma żadnego dowodu na to, że broń biologiczną można zrobić, poza truciznami. No, trucizny znane są od starożytności, pochodzenia roślinnego, więc można powiedzieć bioterroryzm, ale to jest nie terroryzm, tylko zabicie jednego człowieka. To nie jest to samo, co broń masowego rażenia chemiczna czy nuklearna.
2: Panie doktorze, powiedział pan o tym ważnym ośrodku, to może odejdźmy na razie od tej bieżącej polityki. Kto dzisiaj przede wszystkim pracuje nad taką bronią biologiczną? Bo Rosjanie, to pan o tym powiedział, Amerykanie, Chiny, kto dzisiaj ma właśnie największe laboratoria, gdzie się to odbywa?
1: Teoretycznie nigdzie. Dlatego, że Rosjanie podpisali tą konwencję o zakazie broni biologicznej, a ci, co nad tym pracują,

0: najwięcej ludzi miał właśnie, którzy wpłacali na ten ruch i którzy pomagali w latach 90., 94 i 95. I oni przede wszystkim postanowili, tak jak Clinton powiedział, że tam w Rosji są ogromne, prawda, laboratoria zajmujące się bronią biologiczną, to oni pomyśleli, no tak, może nie wszystkich już rozpuszczono do domu, czy dano im pracę w Stanach, może zatrudnimy ich, to oni nam zrobią broń biologiczną. No i rzeczywiście to Aung San Suu Kyi operowało różnego rodzaju rzeczy, jak tej toksyny tak zwanej botuliny, prawda, czy jadki obasiany, próbowali różnego rodzaju rzeczy, nawet wąglik, prawda, czyli antrax, taką bakterię, która jest podawana jako, prawda, z której można zrobić masowe, prawda, rażenie, ale nic z tego nie wyszło. No i w takim razie w 95 roku Aung San Suu Kyi zastosowało najprostszy sposób, który działa, czyli po prostu w tym meczu, w którym usiłowali tysiące ludzi zatruć bronią biologiczną, z czego nikt nie wyszło, tam parę osób dostało kataru, to rozpuścili gaz sarin, prawda, ten gaz nerwowy tak zwany, i rzeczywiście zabili co nieco ludzi, no i marnie skończyli, bo zostali zaresztowani i została na nich wykonana kara śmierci na przywódcy. Więc tak, proszę bardzo.
1: Tak, proszę dokończyć.
0: Tak, więc wiadomo, to była ostatnia próba, no i ci Japończycy, którzy nie mieli pojęcia o broni biologicznej, po prostu dowiedzieli się, że tego nie da, ale jeżeli mogę kontynuować o broni biologicznej, to nie wiem, czy pani pamięta, że w 2001 roku, po ataku na tę wieżę, prawda, w Nowym Jorku 11 września na 9/11, prawda, co w Ameryce jest ten numer alarmowego telefonu, więc tam rozpoczęła się dyskusja o Saddamie Husseinie, który podobno właśnie produkuje broń biologiczną, no i chemiczną, i podobno gazował Kurdów. To chyba jest prawda o tym gazowaniu Kurdów, ale z tą bronią biologiczną ja nie uczestniczyłem w żadnych głównych debatach, ale w takich bocznych debatach, kiedy właśnie ludzie, specjaliści od broni biologicznej, zwłaszcza Donald Henderson, który był szefem takiego ośrodka bioterroryzmu na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore, ale odszedł stamtąd do Pittsburgha, dlatego że miał dość tych wszystkich nacisków, jakie na niego robiono, i przegrał dyskusję z generałami, bo generałowie chcieli po prostu wypróbować, jak się walczy w Iraku, i że to będzie bardzo dobra rzecz, bo armia amerykańska dawno nie walczyła, i generałowie, jak wiadomo, są no, odklejeni mocno. No i mówił Donald Henderson, to jest niemożliwe. To jest bardzo słynny Donald Henderson, to jest ten, który spowodował, że czarna ospa zniknęła ze świata i wiele innych rzeczy zrobił bardzo, bardzo ciekawe. Więc powiedział, że niemożliwe jest zrobienie broni biologicznej. Ale jak wiadomo, tutaj nagle wyciągnął asa z rękawa Tony Blair, angielski premier, który powiedział, nasz wywiad doniósł, że w Iraku jest broń biologiczna. No i ta cała wojna, tysiące zabitych, czy może nawet dziesiątki tysięcy zabitych. No i co? Się okazało, że broni biologicznej w Iraku nie ma. Więc broni biologicznej nie da się zrobić w żaden sposób. Tak samo te opowieści o wirusie, prawda, powodującym chorobę COVID-19, że jest to broń biologiczna. Nie wiadomo, co te w ogóle geny tego wirusa robią.
1: To się wszystko mutuje, prawda, też w zależności od tego, gdzie trafi. To pamiętam, to była taka wielka kompromitacja wtedy Colina Powella, prawda, jeżeli chodzi o tę broń biologiczną w Iraku. Ale trochę się cofamy do historii, panie doktorze. Ale dzisiaj, jakby pan miał właśnie wyznaczyć, czyli formalnie nigdzie, a nieformalnie gdzie? Chiny, Rosja, Korea Północna, to są te kierunki?
0: No właśnie, proszę panią. Gdyby to było takie proste, tak jak opowiadają ci, którzy za pieniądze Pfizera mówią, że to był straszny wirus, prawda, i został zrobiony w laboratorium, prawda, to jest tylko po to, żeby nie powiedzieć, że winien jest Pfizer i cała nagonka, żeby sprzedać za tryliony dolarów szczepionkę i testy, prawda. Więc w takim razie Chińczycy dokładnie wiedzą, że się nie da nic zrobić w laboratorium, nawet przy pomocy tej zwanej sztucznej, czy jak mówi Donald Trump, superinteligencji, dlatego że nie wiadomo, co te geny tych wirusów robią. Nawet wirus grypy badany od kilkudziesięciu lat, nie bardzo wiadomo, w jaki sposób on ludzi zaraża i co tak naprawdę on robi.

0: Więc zablokowanie tego wirusa albo zrobienie go znacznie bardziej ostrym przy pomocy właśnie inżynierii genetycznej, prawda, jestem biologiem molekularnym, więc wiem coś na lewa, nie da się tego zrobić, dlatego że proszę pomyśleć, gdyby przetestować wszystkie tylko mutacje, bo pani wspomniała o mutacjach, w tym wirusie powodujących chorobę COVID-19, to by trzeba było zrobić 4 do potęgi 30 tysięcy. To jest taka liczba, która jest wyższa od, większa od wszystkich gwiazd, ilości wszystkich gwiazd na niebie. Więc żeby przetestować wszystkie te możliwości zmutowania tego wirusa, to by trzeba było, nie wiem, jakieś dziesiątki tysięcy lat. Więc ale, to jest niemożliwe.
1: Ale bardzo często tak? Mówi się w przestrzeni publicznej, panie doktorze, o broni biologicznej właśnie, o tym wągliku wspomnianym, czy o sarinie, o gazie, że to jest taki straszak, o którym bardzo dużo się słyszy w przestrzeni publicznej, że to weszło do obiegu, do obiegu publicznego takiego o broni biologicznej.
0: To znaczy, to wynika z przekazu medialnego. Jak pani może pamięta, że na początku lat 90. podano, że nad Polską otworzyła się dziura ozonowa i wszyscy umrą, albo przynajmniej stracą wzrok. I każdy Polak kupował okulary przeciwsłoneczne, bo się bał tej dziury ozonowej. Ludzie niestety boją się nieznanego i myślą, że rzeczywiście coś takiego istnieje. Nic takiego nie istnieje jak broń biologiczna. Wspomniała pani sarin, ale sarin to wiadomo, jest to broń chemiczna. Broń chemiczna tak, dlatego że to można rozpylić. Natomiast wspomniała pani o wągliku. Zresztą gdzieś przeczytałem podobną historię z dżumą. Że dżumę można wykorzystać, tak jak wydawało się, że wąglik można wykorzystać do ataku na miasto, na przykład na Nowy Jork. Więc ci Rosjanie, z którymi pracowałem, to oni wyliczyli, że żeby w Nowym Jorku zmarło ponad 1000 ludzi, oczywiście nie od COVID-a, ani od dżumy, tylko od wąglika, to trzeba było wysłać na Nowy Jork 1000 tych ogromnych, prawda, garbatych samolotów Boeing 747, w każdym 100 ruskich z łopatami, z szuflami, którzy będą szuflować te spory na Nowy Jork. Ale się okazało, że to też, jeżeli zginie, to kilkadziesiąt osób co najwyżej. Więc broń biologiczna się nie nadaje na absolutnie do masowego ataku.
1: Broń chemiczna to zupełnie co innego, ale jak rozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji, to pan uspokaja, że Stany Zjednoczone jednak żądają odpowiedzi. Co się mówi na ten temat w amerykańskiej prasie? Co mówi na ten temat Robert F. Kennedy Jr.? Jakie emocje panują w kontekście właśnie tego, co się dzieje w Rosji?
0: No więc do mnie wydzwaniają różni znajomi i się o to pytają, prawda, no bo jestem jedną z tych nielicznych osób, które były, prawda, w centrum tych
1: przez prawie ćwierć wieku, panie doktorze.
0: Prawda? No prawie, nie, chciałem pracować 25 lat, żeby przejść na emeryturę, ale moja żona, która przeszła rok wcześniej na emeryturę, też pracowała w CDC, to przez 23 lata. To powiedziała mi, co chcesz, jeszcze kilka prac dopisać do nekrologu, puknij się w głowę i choć pojeździmy po świecie, a nie będziesz siedział w CDC i kończył jakieś tam granty. Granty, prawda, można oddać komuś innemu, niech się inni martwią.
1: Ale wracając do mojego pytania, właśnie sekretarz do spraw zdrowia Stanów Zjednoczonych, Robert F. Kennedy, jak patrzą na tą sprawę z Rosją? Czy ona nie jest za bardzo komentowana? Coś innego dzisiaj jest istotnego z punktu widzenia zdrowia i usług medycznych?
0: Nie, oczywiście, wie pani, rządzący są od tego, żeby dbać o obywateli. Ale oczywiście w Stanach to nie jest takie proste, dlatego że Stany, jak się okazało po tym COVID-zie, mają znacznie więcej możliwości dbania o swoich obywateli niż rząd federalny. Więc różnego rodzaju wyroki sądowe w Stanach ograniczyły sprawę, jak rząd federalny może wpływać na różnego rodzaju przepisy epidemiologiczne. Prawda? Nie można, może oczywiście blokować wejście do samolotów, czy osoby nieszczepione, czy coś takiego, ale to też nie jest takie proste. Dlatego, że też sąd powiedział, że tak naprawdę ta cała służba na lotniskach jest po to, żeby zobaczyć, czy ktoś nie wnosi jakieś bomby, czy czegoś tam do samolotu, a nie czy ktoś jest chory, czy nie. Więc to jest też sprawa. Ale rządzący muszą pokazać, że o coś dbają. A druga rzecz, jak wiadomo, Rosja jest nacenzurowana, więc różnego rodzaju antyrosyjskie posunięcia na ogół i rządzący w Stanach i obywatele będą popierać. I to jest chyba zupełnie zrozumiałe, ale nie ma żadnej paniki ani czegoś takiego, dlatego że CDC powiedziało, że w Stanach mamy dżumę i zresztą na tym samym obszarze, na którym był hantawirus. Prawda? Jak pani pamięta, niedawno mieliśmy historię z hantawirusem na wycieczkowcu, prawda? I mieliśmy różnego rodzaju inne problemy, jak na przykład z małpią ospą robiono różnego rodzaju straszenie ludzi przy pomocy opowieści w mediach, ale to wszystko, prawda, minęło i już nie ma z tym sprawy. No.
1: Panie doktorze, to zapytam o inną rzecz, mianowicie o politykę, którą dzisiaj reprezentuje właśnie wspomniany sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. i pod kątem szczepień, i pod kątem wpływania na to, jak Amerykanie dzisiaj funkcjonują, no bo mówi się dużo na temat jego kontrowersyjnych wypowiedzi. Jak pan się odnosi do jego polityki zdrowotnej, panie doktorze?
0: No więc, proszę panią, Robert Kennedy nie jest lekarzem i jest prawnikiem, który działa w takich organizacjach, które, prawda, są różnego rodzaju takie problemy jak uszkodzenia przez szczepionki i tak dalej, tym się zajmował. Teraz oczywiście jest ministrem to HHS, czyli zdrowia i opieki społecznej.
1: A, ta grupa, panie doktorze, to jest Children's Health Defense, tak? O tej pan mówi. Czy jeszcze jakaś inna?
0: Tak. Znaczy, taki był ten ruch, któremu w pewnym sensie przewodził Robert Kennedy, prawda?
1: Tak.
0: Więc on słyszał o tych różnych rzeczach, ale bardzo trudno jest odróżnić w biologii, jak wiadomo, i w medycynie ponad 90%, prawda, wszystkich prac naukowych jest fałszowanych. Więc w takim razie, gdzie jest prawda, gdzie jest fikcja, to bardzo trudno się w tym wszystkim rozeznać. Trzeba mieć ogromne doświadczenie.
1: Fałszowanych? W jakim sensie fałszowanych, panie doktorze? Pan przecież był w takiej instytucji przez wiele lat. Jak to wyglądało? Czy wygląda?
0: No więc wie pani, w CDC, w tej części, w której ja byłem, to niestety liczą się twarde wyniki. Więc w takim razie poza tym się zależy od tych, którzy polegają na CDC, że CDC im pomoże im w czymś tam, prawda? Więc fikcja nie dotyczy tych twardych, prawda, danych, które po prostu zdrowie pacjenta od tego zależy, pojęcie jaka jest choroba, skąd ta choroba się wzięła i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście bardzo wielu ludzi zajmuje się właśnie badaniem procentu prac, które w biologii, medycynie, które są fałszywe. Jak wiadomo, i to jest bardzo ważna wiadomość, wszystkie wstępne badania leków, czy szczepionek i tak dalej, powtarzalność tych preklinicznych prac jest bliska zero. Czyli większość tych takich rzeczy produkowanych przez przemysł, czy przez naukowców, którzy dostają granty i dotyczą właśnie nowych leków, to większość z tych rzeczy, zanim zostały kompletnie przebadane i zatwierdzone, są nieprawdziwe, dlatego po prostu w ten sposób sobie napędzają firmy ludzi, którzy kupią ich akcje, czy którzy po prostu będą dobrze pisać o tej firmie. Nie? Więc to są kompletnie sfałszowane prace, gdzie danych na przykład nie ma w ogóle.
1: Albo jest ich bardzo mało, prawda? Albo grupa badawcza jest niewielka, tak? No bo jakieś badania muszą być.
0: Tak, ale to nie jest problem. To nie jest problem, dlatego że niełatwo jest mieć duże grupy badawcze. W CDC, bardzo bogatej instytucji, w której pracowałem przez 24 lata, były wielkie projekty, które nikt inny nie mógł zrobić. To były projekty właśnie dotyczące na przykład chorób układu oddechowego, które były robione na tysiącach pacjentów. Więc nikt na świecie nie jest w stanie czegoś takiego zrobić, dlatego że to wymaga współpracy instytucji, która nie posiada szpitali, nie posiada kliniki, ale posiada laboratoria i epidemiologów.
1: Panie doktorze, to chce pan powiedzieć, że dzisiaj na przykład mamy bardzo dużą debatę na temat szczepionek przeciwko HPV w Polsce. Są wyniki, które podaje Europejska Organizacja do Spraw Zdrowia, podaje WHO i tak dalej. Wychodzi, że przebadanych czy takich pełne spektrum to jest kilka tysięcy osób i co, uważa pan, że to nie są dobrze przebadane szczepionki? Na przykład już skupmy się stricte na tych HPV, to gdzie są te wiarygodne badania albo jak je zrobić w takim razie?
0: Te badania są bardzo trudne, bo te badania, o których pani mówi, że tysiące osób przebadano, to są badania robione przez firmy farmaceutyczne. Więc firmy farmaceutyczne oczywiście chcą sprzedawać swoje szczepionki, no i w takim razie mają tendencję do podkoloryzowania danych. Ale o szczepionce HPV wiem bardzo mało, dlatego że po prostu nie było dobrych badań.
1: Rozumiem. To jeszcze wróćmy na koniec, panie doktorze. Robert F. Kennedy, jego podejście do systemu zdrowia, bo zaczęliśmy i przeskoczyliśmy na inny wątek.
0: Tak. No więc Robert Kennedy wiele rzeczy wprowadził, znaczy nie tylko on sam, dlatego że oczywiście Elon Musk i ci jego chłopcy z tego Dodge czy Dog, prawda? To jest ten Departament Wydajności Rządu, znaleźli ogromne przekręty, jeżeli chodzi o właśnie cały system zdrowia. I to jest na pewno rzecz, którą super zrobił Robert Kennedy, dlatego że to nie wymaga żadnej oceny, czy coś jest bardzo niedobrą chorobą, czy dobrą chorobą, ale po prostu zwyczajna korupcja i złodziejstwo. Więc tutaj na pewno Robert Kennedy przy pomocy Elona Muska i jego chłopców zrobili ogromną sprawę. Na przykład płacenie zasiłków osobom, które dawno zmarły, prawda, czy różnego rodzaju historie, że się zwracało pieniądze ludziom za, załóżmy, prowadzenie jakiejś ochronki dla dzieci, która w ogóle nie istniała i w jednym budynku takich ochronek było zarejestrowanych 50. Więc tego typu rzeczy znalazł i to jest na pewno bardzo dobre. Jeżeli chodzi o szczepionki, to Robert Kennedy ma ten problem, że na szczeblu federalnym nie można niczego zalecić. Nie można powiedzieć, że wszyscy powinni się tą szczepionką szczepić. To jest sprawa Stanów. I Stany mają zupełnie różne podejście do tego.
1: Tak jest, tak jak pan doktor mówi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: No, proszę bardzo.
1: A mówił pan doktor Norman Pieniążek, genetyk, biolog molekularny, przez wiele lat szef Laboratorium Referencyjnej i Rozwojowej Diagnostyki w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, a także Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia panu życzę.
0: No i u mnie jeszcze ciemno, jak pani widzi za oknem, dlatego że mamy 6 godzin różnicy, jest dopiero 7:30.
1: Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Wzajemnie, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia. Tak wygląda ta perspektywa z Stanów Zjednoczonych, drodzy państwo. My mamy godzinę 13:32. Ja zachęcam do tego, żeby do nas za kilka chwil zadzwonić i porozmawiać, bo teraz audycja telefony specjalnie dla państwa 5722 96545, ale może z nami przez kilka chwil Stanisław Sojka.

0: I drodzy Państwo, teraz audycja telefony, troszkę spóźniona przez rozmowę z panem doktorem ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy. Witam serdecznie słuchaczy i cały zespół Radia Wnet. Ja chciałam przekazać taką informację dla pana, który wczoraj wypowiadał się na antenie. Może dzisiaj też słucha, ale wczoraj nie mogłam się dodzwonić. No pan tęsknił za Dzikim Zachodem i panem Wojciechem Cejrowskim.
0: Tak.
1: Słuchając
0: jest.
1: Audycji Sekcja Lewacka, dowiedziałam się, że pojawi się w niej pan Wojciech Cejrowski i pan Milo Kurcis powiedział, że jego przyjaciel go odwiedzi. No to niech słuchacz nasłuchuje tej audycji, a może będzie jakiś cykl. No nie wiem, czy to będzie w najbliższej audycji, no nie wykluczam tego, ale może redakcja to potwierdzi. Ale jeszcze konkretnie do pani Magdaleny, taka prośba, żeby no, poinformować słuchaczy, czy tam wrócić trochę o dalszych ciągu jakichś podjętych dawniej tematów. Jak dalej potoczyła się na przykład sprawa walki o krzyż w szkole na Pomorzu, czy sporu w szkole drzewnej, bo poruszane są te tematy, ale później cisza, taka pustka i nie ma kontynuacji. Nie wiemy, czy te sprawy się zakończyły, czy się toczą.
0: Dobrze, zapisuję sobie. Szkoła w tak, gdzie byłyśmy i sprawa krzyża. Tak jest, zanotowane.
1: Tak. I jeszcze taka nieustająca prośba o więcej muzyki, piosenek polskich wykonawców, bo źle to w przekroju całego dnia, to źle to wygląda. No i emitowane w większości są, jest muzyka zagraniczna.
0: O nie, ja tutaj będę się bronić. Ja dużo polskiej muzyki gram.
1: Ale... No to jeżeli się to poprawia, to bardzo się cieszę. No ale powinniśmy promować polskich wykonawców.
0: Rozumiem, jak najbardziej.
1: I ostatnio w audycji prowadzonej przez panią Jaśminę na przykład, no dała gościowi do wyboru, zaproszonemu gościowi, no piosenki, 3 piosenki, ale nie było tam żadnej polskiej piosenki.
0: No rozumiem, przyjmujemy uwagę, notuję i dziękujemy bardzo.
1: Dobrze, ale jeszcze tylko dopowiem. Kiedyś gość właśnie w podobnej sytuacji no skomentował, że wolałby polską piosenkę, no to była konsternacja, że zdziwienie, że ktoś chce usłyszeć polską piosenkę.
0: Rozumiemy, no tak? Notujemy. Dziękuję
1: czyli
0: bardzo.
1: Powinno być. No dobrze.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No to teraz może niech będzie tak szukał i patrzę. Klaus Mitwoch przez kilka chwil i czekamy. 5722965 45. Zapraszamy do dzwonienia.

0: Jezu, jak się cieszę i w tle, a teraz mamy telefon z Białegostoku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu.
0: Tak, słuchamy.
1: Ja tylko dwie sprawy. Ja, jeśli chodzi o muzykę na antenie, to ja bym chciał Państwu podziękować, bo pojawia się, szczególnie na przykład dzisiaj rano był Eugeniusz Bodo, w jakiejś takiej wesołej piosence, była wcześniej Lewandowska, lata 70. słoneczne, bo parę dni wcześniej jeszcze bywali Babki, różne utwory można było usłyszeć i to najczęściej zauważyłem, lecą, znaczy nadawane są takie utwory, powiedzmy, nieoklepane, tak? Nie takie jakieś sztampowe szlagiery konkretnych polskich artystów i bardzo dobrze, mnie się to podoba. A jeżeli mamy audycję, powiedzmy, pana Tomasza Wybranowskiego i wiadomo, że będzie o muzyce zagranicznej, no to będzie muzyka zagraniczna, będzie tam YouTube, jakieś tam inne zespoły, to jest oczywiste. A jedną rzecz chciałem sprostować, bo tutaj na antenie dzisiaj rano była rozmowa z naukowcem, który mówił o neutrinach i przytoczył fragment treści, czy jakieś tam elementy, motywy z powieści Stanisława Lema Głos Pana. No i przytoczył je niewłaściwie, bo mówił o tym, że w książce jest o neutrinach, które powiedzmy są odczytywane w jakieś sekwencje tych neutrin i dzięki temu udaje się nawiązać kontakt z jakąś pozaziemską cywilizacją, co jest nieprawdą, wcale nie tak było w tej książce. Sygnał był, oczywiście, był badany, była jakaś prawidłowość, a w warunkach laboratoryjnych okazało się, że ten sygnał, te właśnie neutrina, które można ułożyć w jakichś konkretnych sekwencjach i to odczytać, miały po prostu wpływ na pojawianie się życia, zmiany w materii.
0: Ale mówi pan o dzisiejszej rozmowie, czy o wczorajszej?
1: O dzisiejszej rano, tak.
0: Rano.
1: Przed południem. Tak, także naukowiec fajny, w ciekawych rzeczach mówił, ale no przytoczył treść nie tak, jak ona faktycznie wyglądała.
0: A która to była rozmowa? Pamięta pan? W Odysei, czy...
1: Nie wiem, z Krzysztofem Skowrońskim.
0: Czyli Odyseja
1: rozmowa.
0: Wyborcza, dobrze, to zobaczymy. Dziękuję
1: tak,
0: bardzo za uwagę.
1: Odnośnie treści książki Głos Pana, ale polecam.
0: Polecamy, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Andrzej Zaucha, no i czekamy na telefony.

0: I oczywiście zespół Anawa, ale teraz mamy kolejny głos i jest z nami nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja podobnie jak poprzednia pani chciałabym, żeby kontynuowali państwo pewne tematy, bo zaczyna się różne rzeczy i to nie tylko sprawa krzyża, ale na przykład sprawa jednostki imienia Bandery u naszych wschodnich sąsiadów. To też chciałabym, żeby było kontynuowane, bo sprawa jakoś rozeszło się po kościach, że tak powiem, a powinno być to kontynuowane i nadal powinny być żądania w stosunku do strony ukraińskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Tak, tych tematów na pewno jest sporo. Ja sobie zanotowałam i szkoła w Garbarce, a także sprawa krzyża. Mam numer do pana mecenasa, który się tą sprawą zajmował. To nie przerywajcie zabawy i zaraz wracamy do telefonów.

0: I jest godzina 13:45. Czekamy na Państwa telefony 572-296-545. Może mają Państwo jakieś uwagi i sugestie do dwóch rozmów, które były na antenie, między innymi z panem Adamem Gniewieckim i panem doktorem Normanem Pieniążkiem, który przez prawie ćwierć wieku pracował w amerykańskiej organizacji takiej jak CDC, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, a także Centrum Chorób Zakaźnych. I ja już odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzwonię z Lublina, Jadwiga Wiśniuch. Ja wczoraj z uwagą słuchałam audycji o tym z panem, który zajmuje się epidemiologią, tak? I tutaj zauważyłam, że pan zdecydowanie powiedział, że nie było COVID-u. No ja ewentualnie mogę się z tym zgodzić, ale chciałabym podrążyć ten temat i zapytać, co to właściwie było? Bo było.
0: Tak?
1: Bo przecież tak, mieliśmy testy na COVID. Co one wykrywały? Jak nie COVID. Ludzie znajdowali się w szpitalach. Dlaczego? Stacje telewizyjne, czy to była zmowa? Wszyscy pokazywali nam umierających ludzi. Więc chciałabym się dowiedzieć, jaka jest hipoteza, co to było.
0: Ja pani teraz, przepraszam, na pewno tego nie powiem. Możemy zaprosić jeszcze doktora Milewskiego, który na pewno wypowie się więcej. On pisał
1: no ja wiem,
0: bardzo
1: że pani nie powie. Ja właśnie chciałabym prosić, żeby ktoś, kto może objaśnić tą sytuację, powiedział, jaki ma pogląd, co to mogło być.
0: Tak samo mówił przed chwilą pan doktor Norman Pieniążek, który jest z Narodowego Centrum Chorób Zakaźnych ze Stanów Zjednoczonych, że broń biologiczna jako taka, bardzo ciężko ją sformułować, zrobić, tak, ale porozmawiamy. Obiecuję pani, że postaram się z panem Normanem Pieniążkiem poświęcić jeden program tylko i wyłącznie na COVID.
1: Rozumiem, że pana Pieniążka rozumiem i do mnie to trafia, że nie jest, nie mam takiej możliwości, żeby na masonową skalę stworzyć broń biologiczną. Ale nie rozumiem, musi pani mnie zrozumieć, że ja chciałabym się dowiedzieć, co w tych latach, kiedy był ten COVID, zakazy, szczepionki i inne narzucone nam ograniczenia, dlaczego, co to był za wirus, czy nie wiem co.
0: Rozumiem.
1: Żeby ktoś to wytłumaczył.
0: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja postaram się, jak gdzieś koło tych tematów cały czas zdrowotnych,
1: tak,
0: staram się.
1: Będę bardzo wdzięczna.
0: Staram się poruszać. Dziękuję uprzejmie.
1: Dobrego dnia. Panią i słuchaczy.
0: Dobrego dnia, a pozdrawiamy panią również z Alibabkami.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet, tak zachęca do swojej audycji Magdalena Woźniak i my również zachęcamy w niedzielę o poranku, a teraz kolejny słuchacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ryszard z Poznania. Znaczy, ja można by było tego dyskutować a propos pandemii na temat środków, to znaczy tych zakazów wszystkich, czy były dobre, czy były złe. A to, że coś było, to na pewno. Ja akurat na pewno wiem, bo mam dwóch braci lekarzy, którzy byli przy tym. W Poznaniu był szpital na Targach Poznański specjalny, polowy, i naprawdę ten, kto nie wierzy, to ja bym go tam wysłał i zobaczyłby tych ludzi leżących tam, i to na pewno nie byli zatruci alkoholem czy czym. To po prostu coś było, byli naprawdę umierali, zresztą w Poznaniu była pierwsza ofiara śmiertelna. Także ja bym tylko dyskutował i mógłbym się spierać o sposoby, o to,
0: o prewencję.
1: Czy dobre były, o prewencję, o to, czy były te zakazy wszystkie. To bym mógł dyskutować, a to, że coś było, nie jestem pani specjalistą w tym kierunku, to musiało być na pewno, bo ci ludzie sami się nie poukładali w tych szpitalach i naprawdę to było masowe, było to masowe. A jeżeli chodzi o tą dżumę, no to jedynie można powiedzieć, że to było puszczone specjalnie przez, już tak powiem brutalnie, przez Ruskich po to, żeby świat ostrzec, uważajcie, bo my mamy coś takiego i może zaraz gdzieś tam się znaleźć. Więc musimy uważać.
0: No tak, ale właśnie pilować. Pan doktor Pieniążek mówił, że broń biologiczna dzisiaj to jest bardzo trudna do wyprodukowania i bardzo ciężka, chemiczna jak najbardziej.
1: Ale może być problem z tym, że wiadomo, jeżeli ktoś by nam coś rzucił na przykład nad jakieś miasto, gdzieś tam rozpylił coś, no to ludzie zaczną chorować. Teraz pytanie, jak po prostu nasza opieka zdrowotna, czy w ogóle służba w tym momencie już by była zdrowia, jak jest w stanie po prostu podać te szczepionki wszystkim osobom i czy będzie miała te szczepionki.
0: Dżuma to nie szczepionki, dżuma to antybiotyki, prawda? Tylko i wyłącznie, bo to bakteria, tak? Ale tak, ma pan rację, chodzi o prędkość.
1: Z historii, które no to wiem, że to roznosiły tylko akurat szczury te szczury, które później zostały wytępione przez inną rasę szczurów i praktycznie no to ktoś musi być nosicielem tego. Nie? Więc...
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i na pewno będziemy do tego tematu wracać, bo to jest temat zdrowia dotyczący nas wszystkich i mamy kolejny telefon, ja od razu odbieram. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy.
2: Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że te rządy komunistów następnych pokoleń pod wodzą teraz Tuska to są gorsze od wojny, bo mniejsze straty czyni wojna i mniejsze ofiary niż te rządy. Na przykład jeśli chodzi o to, że na przykład spadają rakiety czy bomby, no to spadają na domy zarówno ludzi szlachetnych, wartościowych, jak też kanali. A te rządy, które są teraz, to krzywdzą tylko ludzi porządnych i wartościowych. Poza tym no, straty materialne też są dużo mniejsze. Ale wojny nie będzie, dlatego że Ruskie mają tutaj agenturę ulokowaną w większości parlamentarnej i w Tuska rządzie. A jeśli chodzi o broń biologiczną, no to... To jest kara Boża, to o czym kiedyś mówiłem. Te rządy.
0: Nie mógłby pan nie dopowiedzieć tego, to by było nie w pana stylu.
2: Nie, ja nie mówiłem o tym kiedyś. Wczoraj o tym nie mówiłem.
0: Ale kara i tak dalej, to się pojawia u pana.
2: No pojawia się, tak.
0: Tak jest.
2: A jeżeli chodzi o broń biologiczną, no to mi się wydaje, że wirusy są lepsze od broni chemicznej, bo cząsteczki chemiczne się same nie rozmnażają. A człowiek zakażony wirusem jest fabryką wirusów. Także wymaga to mniejszej ilości zrzucenia wirusów niż cząstek chemicznych. Także uważam, że wirusy są jednak, mogą być bronią biologiczną. Tylko, że wirusa jest ciężko wyprodukować o danej zjadliwości, dokładnie, o danych
0: tak
2: wirusach.
0: Dokładnie tak jest. Dziękuję bardzo za komentarz, tak?
2: Ale no, szkoda, że mnie pani rozbiła.
0: Ale już kończymy, bo inni też chcą zadzwonić. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Nie. Dziękuję bardzo. A z nami przez kilka chwil Wisława Szymborska, wykonanie młodej artystki Sanach.

0: I kolejny słuchacz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Hashtag stop hipokryzji z Łodzi.
0: Dzień dobry, słuchamy.
1: Uruchomił moją ulubioną fiksację dzisiejszy program. Pan Skowroński rozmawiał, zdaje się, że z Związkiem Nauczycielstwa.
0: Tak, z przewodniczącym Solidarności.
1: Solidarności. No i czegośmy się dowiedzieli. Nie słuchałem uważnie wszystkiego, ale wyobrażam na przykład, że pensum 18 godzin w tygodniu. 3,5 godziny przez 5 dni robotnych, 3,5 godziny dziennie. Nic nie wspomniał o długości urlopu, czy to jest 26 dni w roku, tak jak wszyscy mają. No też nie. A tyrają tak, są tak przeciążeni ci ludzie, naprawdę tak pan ubolewał, że oni już ledwo zipią w zasadzie. I umierają chyba wcześniej, no nie wiem. No.
0: Stan zdrowotny takie... jest ciężki nauczycieli, na pewno nie jest nie
1: a mój jest taki, jak ja
0: stanie.
1: Kręgosłup po 45 latach pracy rzemieślnika, to mojego kręgosłupa już prawie nie ma, ile dwo łażę.
0: Każdy także... walczy o swoje jak może.
1: Ja to sobie mogłem walczyć. ZUS kazał mi pracować tak długo, aż padnę. A nie ma czegoś takiego jak profilaktyka w ZUS-ie. Nie. Dopóki nie będzie niedowładów, to ZUS nade mną się nie pochylił. No i do emerytury dojechałem dzięki pomocy syna. ZUS na tym skorzystał. Także to...
0: Gratuluję syna.
1: Stop. No tak, pracujemy razem, już teraz wszystko jemu przekazałem. I teraz ile mam siły, to mu pomagam.
0: A czyli domowe, rodzinne gospodarstwa najlepsze.
1: Tak, tak, rzemieślnicy z Łodzi.
0: A co pan robi? Co panowie robią?
1: Reklamy w sensie wizualnym, tych wystroje różne tam, napisy na tych wielkich hipermarketach, litery, bryłowe, kasetony.
0: No. No to powodzenia w takim razie. A na jakiej ulicy niech pan powie?
1: Pryncypalna, 54. Nie wiem, czy to nie kryptonowy.
0: No właśnie, chyba tak zrobiliśmy, ale to nic, już niech będzie. Bardzo dziękuję.
1: Za krypto reklamuję działalność mojej żony, która właśnie jest blondyneczką niedużą, jak śpiewał pan Zaucha. I gotuje, i pierze, i jeszcze zdążyła stworzyć swoją fundację o nazwie Kocia Mama, którą prowadzi...
0: Troszkę pana przerywa. Musimy... powiedzieć do usłyszenia.
1: Żona mimo wszystko, że gotuje, pierze i sprząta, to jednak fundację też dała radę stworzyć. Prowadzi ją 20 lat.
0: To kiedyś zapraszamy żonę do studia. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. To jeszcze trzy korony i zaglądamy do portu, drodzy państwo, do portu.

0: i Krzysztof Klęczon dla nas zaśpiewa, ale w tle, a teraz już ostatni telefon dzisiejszego dnia. Dzień dobry, kogo witamy?
1: Dzień dobry, jest Andrzej z Warszawy, dzwoni. Jest, wie pani, chciałbym odpowiedzieć może, czy przybliżyć temat tego nieszczęsnego COVID-u, tej pani, która dzwoniła z taką rozpaczą w głosie, wcale się nie dziwię, ale sprawa jest wbrew pozorom dosyć prosta. Pandemii jako takiej, czy choroby, choroba była. No, tak jak jest grypa, tak jak jest świnka, tak jak są różne choroby, to było, był również i COVID. No, jest to jakaś tam odmiana grypy. Problem polega nie na tym, że był tak strasznie zabójczy, tylko że podjęto takie, a nie inne środki. Tam pan się tłumaczył pewne, że on ma dwóch przyjaciół, czy tam dwóch członków rodziny, lekarzy i tak dalej. No, lekarze nie są, że tak powiem, obdarzeni rozumem i nieomylnością niemalże papieską. Bo znam bardzo wielu lekarzy, do których nigdy nie powiem, panie doktorze, po prostu są nieukami, no i tyle. Bo mylą się tak jak każdy inny. Problem polega na tym, że pakowano ludzi do szpitala, odmawiając im pomocy. Odmawiając im pomocy tej podstawowej takiej. Były środki, ludzie wiedzą o tym, było mnóstwo preparatów, które pomagały wyjść z tego schorzenia ludziom, którzy mieli słabszą odporność. Nie dopuszczano do tego, leczono ich, w zasadzie ich nie leczono. No, podawano im albo placebo, albo ich nie leczono. Sam miałem brata straciłem, który poszedł o własnych nogach, poszedł, bo się bardzo źle czuł, poszedł do szpitala. No oczywiście nie zmarł na COVID, zmarł na powikłania. Zrobiono mu tracheotomię, puszczono go w komę i potem nie dopilnowano po prostu, że ktoś, że wysunęła się rurka z tracheotomii, że przestał oddychać i tak dalej. Mnóstwo ludzi z takich zwykłych, prozaicznych powodów umarło tylko dlatego, że odmówiono im pomocy.
0: Tak, albo zastosowano środki drakońskie. Drakońskie, nieadekwatne też sprawa respiratorów, która była bardzo nieprzetestowana i byliśmy zupełnie nowej rzeczywistości postawieni.
1: Ten pan mówi, że wystarczy pójść do szpitala i zobaczyć tych ludzi, którzy leżą. No na litość boską, no oczywiście, że tak, ale co widziałby, gdyby poszedł do szpitala, że ludzie leżą? No leżą,
0: cały czas,
1: ale
0: tam
1: nie
0: są.
1: Wie z jakiego powodu leżą i nie wie, czy oni są leczeni, czy nie leczeni.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: I pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. 14:01 już, drodzy państwo, jest na naszych zegarach. Tomek Rosłon, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy program. Jutro słyszymy się również o godzinie 12:30, a jutro bardziej filmowo. Zajrzymy i na Wołyń, zajrzymy i do Krzysztofa Komedy i zajrzymy na Warszawski Festiwal Filmowy. Jutro filmowo, już tak bardziej weekendowo. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Życzę państwu pięknego, słonecznego dnia, bo jest bardzo, bardzo ciepło.

0: Reklama.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry wszystkim!
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Halo, tak jest. Tu Radek Kruciński z Graja Radioaktywnych, tak bym powiedział. A właściwie moglibyśmy powiedzieć, że Natalia Suchcicka, bo to ona tak fajnie zrobiła ten energetyczny jakże wstęp. Słuchajcie, na radiowych zegarach wybiła dokładnie 14.10. Mamy piękną środę dnia 7 października, jak dobrze pamiętam. Tak, to oznacza, że radioaktywni wkraczają na antenę z nową dawką świetnej energii. Są dziś ze mną przy mikrofonach niezawodni i zawsze uśmiechnięci, no, wspomniana Natalia. Cześć, Natka.
1: Hejcie serdecznie, słuchacze kochani, Natalia z Radioaktywni.
3: Nie mogło zabraknąć oczywiście naszej Aleksandry. Ola, hej.
4: Hej, kochani.
3: Andrzej.
2: Radioaktywne. Andrzej zaktywniony.
3: Słuchajcie, aż się cały świeci, tak jest radioaktywny. No i oczywiście Daria. Hej, Daria. No, cześć.
5: Cześć, kochani.
3: Tak jest. Słuchajcie, jesień chyba już na dobę rozgościła się za oknami, a my dzisiaj mamy na tapecie temat, który no, potrafi porządnie rozgrzać głowę i serca. Będziemy rozmawiać o... Uwaga... O powołaniu. I od razu wszystkim wyjaśniam, nie chodzi nam dzisiaj wyłącznie o powołanie do życia duchownego. Powołanie to jest w ogóle takie niesamowite wewnętrzne uczucie, kiedy, no, kiedy człowiek wie, że jest dokładnie w tym miejscu i robi dokładnie to, do czego został stworzony.
2: Ktoś, i powołany. O.
3: Dokładnie. Andrzej, ktoś może mieć przecież powołanie do bycia genialnym lekarzem, prawda? Ktoś...
2: Albo wynalazcą, albo biegającym.
1: Albo ładnym tancerzem.
3: Albo tak jest, tancerz z powołania, możemy powiedzieć, prawda? Albo po prostu ktoś może być powołany do niesienia uśmiechu innym.
2: O. Albo do powołania misji kapłańskiej.
1: Albo mieć dobre serce dla wszystkich.
3: Dokładnie, dokładnie.
2: Albo mieć powołanie do adwokata.
3: Do dobrego adwokata, jak mamy problem, tak. Słuchajcie, i żeby dotrzeć, ugryźć ten fascynujący temat, zaprosiliśmy dzisiaj do studia absolutnie wyjątkową osobę. Powiem wam szczerze, że ja pamiętam ją po prostu jako Monikę, uśmiechniętą, młodą dziewczynę, pełną pasji, ale dzisiaj siedzi tu z nami ktoś, kto jest na niesamowitej życiowej drodze i już niedługo oficjalnie zostanie siostrą zakonną. Przed wami siostra, właściwie już możemy ją nazywać, siostra Maria Koleta od świętego Franciszka Serafickiego. Cześć, siostro.
4: Cześć wszystkim.
3: Umówiliśmy się przed wejściem na antenę, że dla ułatwienia, moi drodzy, będziemy się do ciebie zwracać w skrócie, tak? Też ci to pasuje, czyli siostro.

0: chwilę, słuchajcie, tak na rozgrzewkę, posłuchamy piosenki Oi Despierto zespołu Siervas. I uwaga, dla tych, którzy ich nie znają, to jest prawdziwy, poprokowy zespół, który składa się wyłącznie, słuchajcie, z samych sióstr zakonnych. Wyobraźcie sobie, że grają na gitarach elektrycznych, perkusji, no, dają czadu na wielkich scenach. I właśnie w związku z tym mam do ciebie, siostro Koleto, takie trochę przewrotne pytanie na start. Jak właściwie w zakonie podchodzi się do takich zjawisk, jak śpiewające i koncertujące, wiesz, zakonnice? No bo przecież wszyscy znamy takie przypadki, choćby słynną siostrę z Włoch, nie wiem czy pamiętasz, która wygrała wielki telewizyjny talent show, a niedługo potem, gdy stała się bardzo sławna, zrzuciła habit i wróciła do życia świeckiego. Czy ta wielka scena i sława to dla powołania zakazany owoc i niebezpieczeństwo, czy raczej wielka szansa? Jak ty to widzisz?
1: Ojej, to jest takie chyba, to w sumie trudno, w sensie może jest to łatwo powiedzieć, ale chodzi mi o to, że to na pewno zależy dużo od i od osoby, od wspólnoty może, ale też, ale myślę, że to jakby zawsze trzeba by patrzeć na to, jakby po co jestem w tym zakonie, no nie, jaki jest też nasz charyzmat, no nie, czy na pewno o to Panu Bogu chodzi, nie, bo ja rozumiem, że ktoś może mieć intencję, żeby ewangelizować, prawda, w ten sposób, no bo ma ten talent i ten, ale czy faktycznie potrzeba na takich wielkich scenach gdzieś występować, nie, że to faktycznie mi też, bo może komuś to coś da, no nie, ale czy mi to tak naprawdę, czy to trzeba, myślę, bardzo czuwać nad sobą po prostu.
0: Ale zdarza się, że komentujecie to między sobą, na przykład jak rozmawiacie między sobą, między siostrami?
1: Znaczy tak, no... Teraz może tak, w tym zakonie klauzurowym.
0: Nie rozmawiacie za dużo.
1: To rozmawiamy, ale jakby tam no mamy też taką, to jest takie, no dla nas to jest właśnie ważne, że jesteśmy jednak oddzielone od tego świata, nie? I jakby jest coś takiego, zdarzyło się też tak, że siostry nagrały płytę na przykład, prawda? No i to też można gdzieś tam promować i ten, ale no jakby ja też to czuwam, takie siostry też tak na to patrzą, że to jednak no jakby nie o to trochę chodzi, no nie? Że jakby nasza misja jest inna, no nie? Że inni mogą tam gdzieś, nie wiem, nagrywać jakieś, prawda, dzielić się swoim talentem i chwalić Pana, a my mamy właśnie chwalić Pana za tą klauzurą, no nie? I ktoś może nas usłyszeć na żywo, jeśli przyjedzie do nas, z naszego klasztoru i może posłuchać, jak się modlimy, bo przecież jest msze i my śpiewamy i się udzielamy, więc ten, ale takie wychodzenie poza takie gdzieś tam, no trochę tak światowo już, że tak się wyrażę, takie zaczerpnięcie trochę z tego, co świat proponuje, czy ten, no to jest już takie trochę, no niekoniecznie.
0: Ale słowo niebezpieczne może być tutaj chyba właściwe,
1: no,
0: nie?
1: Może być, bo to jest po prostu taka trochę jakby taka, tam może być taka cienka granica, no nie? W sensie tam można łatwo gdzieś pójść nie w tą stronę, co by się chciało po prostu, że to może pociągnąć, nie? Wciągnąć gdzieś człowieka i człowiek może nawet, jeśli nie jest, tak nie staje cały czas w prawdzie, przed Panem Bogiem o tym i gdzieś tam z sobą nie jest tak do końca szczery, to ja myślę, że to może wtedy gdzieś tam pójść nie w takim kierunku, w jakim trzeba, nie? Że to po prostu myślę, że trzeba dużego jakiegoś takiego martwienia wewnętrznego, żeby po prostu jakby móc tak faktycznie robić to dlatego, że dla Pana to robię, nie? Że to Pan mi to wskazał i On tak chce. No bo też znam takie powołania, na przykład, nie wiem, ksiądz ten Bartczak, który jest raperem, no nie? Ja kiedyś z nim też na scenie rapowałam. Ja go bardzo lubiłam, jak mam nastolatką i tam słuchałam takiego piosenek i po prostu no to też jakby on mówił, że jakby on nie chciał tego, nie? Że on jakby rzucił to i poszedł do tego księdza i potem go tam namawiali, no nie? W jakiś sposób, żeby do tego wrócił, nie? Więc jakby to troszeczkę jest inaczej, nie? Bo on jakby już sam tą decyzję podjął taką, że tak, ale że to jakoś tam, no tak rozeznała też powiedzmy może, nie wiem, wspólnota czy ci, którzy byli gdzieś naokoło niego, nie? Tak go do tego nakłaniali, no i było na to takie pozwolenie, taka otwartość, no i wtedy jakby to jest co innego, nie? Ale jeśli ty gdzieś tam sam wiesz, że ciągnie cię do tego, a jednak tutaj przecież ślubowałeś, prawda, że masz być tu, że masz taki konkretny charyzmat i coś tam tutaj działać, no nie, a ty gdzieś tam wychodzisz na jakieś, no jakby to się trochę mija z celem, no nie wiem, to jest takie trochę skomplikowane, bo to nie zależy od sytuacji, od wiele czynników pewnie, okoliczności, no nie, tak, się na to składa, więc tak...
0: Siostro, wspomniałaś o tym, że to zakon klauzurowy, czyli zamknięty tak zwany, prawda? Kojarzycie taką nazwę, taki jak zakon klauzurowy?
2: No, coś kojarzę.
0: Że ktoś jest po prostu zamknięty w tym miejscu, już na całe życie, prawda? Ja wiem, że ty też świetnie grasz na skrzypcach. Masz skrzypce ze sobą w zakonie, czy nie?
1: Mam.
0: A, czyli możesz sobie pogrywać.
1: Tak. No, ale siostra tam Koleta, koncerty nam rób.
0: Tak, uwaga, siostra Koleta pogrywa sobie na skrzypcach. Pogrywa w zakonie zamkniętym. Ale słuchajcie, gdyby pójść za słowami wielkiego filozofa, jakim niewątpliwie był święty Augustyn, który mówił, no, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli, to kto wie. Właśnie powiedz nam jeszcze, jaki zakon reprezentujesz.
1: W tym momencie już

0: Agnieszki Klaryski od Wieczystej Adoracji i w Hajnówce jestem.
1: No, to też piękne miejsce, to rzeczywiście mocne wyciszenie, prawda? Tak. Nie dość, że naprawdę w Hajnówce musicie się zamykać? Przecież tam z całym szacunkiem do pięknej miejscowości, jakim jest Hajnówka, i już mi się wydaje takie bardzo odległe, nie? A tutaj jeszcze...
0: No, na obrzeżach tam jesteśmy, ale tak, no to jest takie... No ludzie tam przychodzą do nas, jest sporo osób nawet. Na takiej na przykład niedzielnej mszy to jest naprawdę, jest no dużo tam, już mało miejsc wręcz zostaje w ławkach wolnych, jak tak patrzę tam z chóru sobie na to, co tam się na dole dzieje, to no.
2: Przepraszam, to powiedział mi Radek godzinę temu, a gdyby nie było adoracji, to musiałaś mieć jakieś inne jeszcze pasje, jakieś, może myślałaś o koncercie na żywo, albo jakieś mieć swoje marzenia.
1: Gdybyś nie poszła drogą, tą którą wybrałaś chyba, tak?
2: Tak.
1: Co byś robiła właśnie?
0: No właśnie, to jest ciekawe. Ja sobie myślę, że w sumie dobrze, że pan Bóg mnie powołał, bo ja nie wiem, gdzie ja bym już wyfrunęła, czy ja bym w ogóle jakieś, bym po całym świecie jakieś latała i nie wiem, czy by mnie ktoś zatrzymał, więc w sumie nawet dobrze, że mnie tak wsadził w jedno miejsce, już teraz jestem w ogóle w jedno miejsce, bo tak, gdzieś przyleciałam tutaj. Tak, ale no, bo naprawdę jestem taki człowiek, że mam dużo pomysłów ciekawych i mogłoby to gdzieś, nie wiem, gdzie by to zahamowało.
1: Słuchaj, ale to musi być, to jest niezwykłe wyrzeczenie, przepraszam, no bo jednak osoba tak pomysłowa, tak energiczna jak ty, no musi, właściwie to jest taki post na całe życie, nie? Od tego, w czym jesteś dobra, w czym się czujesz świetnie.
0: Czy ja wiem, czy to jest taki post od tego, bo w zasadzie to wszystko robię. Właśnie to jest takie fajne, że jak się jest tam, gdzie się ma być, to po prostu naprawdę człowiek się rozwija. I
1: to weźmy, złamy trochę tych mitów, słuchaj, bo wiesz, bo dla nas, pewnie dla większości ludzi...
0: Że to jakby jest zamknięta i tylko ja z rękami złożonymi, tutaj modlitwy i pewnie dokładnie. Haftowanie, bo siostry się zajmują haftowaniem, głównie haft. naczynia tam te, prawda? Wszystko co do liturgii, takie sprawowania liturgii, no nie ornaty i tak dalej.
1: Robótki ręczne, takie tak. Właśnie z tym się może powiedzieć. Trochę tak jak nasze babcie, nie? Że gdzieś tam na drutach, nie? I tak, to taka będzie siostra Koleta, tak?
0: Tak, ja tylko tylko modlitwa i tylko to życie i to wyszywanie i to jest wszystko. No to nie.
1: Że łamiemy mity, moi drodzy, dzisiaj w audycji radiotymi.
3: Nie, chcę się wtrącić, a kto siostrę pokierował, żeby zostać zakonnicą?
0: O, to jeszcze się cofamy troszkę. No to no Pan Bóg, jak to inaczej nazwać? Pan Bóg, tak naprawdę, to był taki też moment dla mnie po prostu konkretny, gdzie ja wiem, kiedy to było, nawet już się dowiedziałam, jaka to była data, bo wcześniej nie pamiętałam dokładnie, jaki to był dzień, ale już wiem, że to było 10 lipca, bo sprawdziliśmy to na zdjęciach, bo to się zaczęło wszystko w Asyżu, moje powołanie. Kiedy ja jeszcze miałam 18 lat i sobie myślałam, że w sumie nie wiem, czy ja mam być żoną, czy ja mam być zakonnicą, w sumie ani do jednego, ani do drugiego jakoś tak nie ciągnie, szczególnie za myślę.
3: Nie wiedziałaś, czy masz założyć rodzinę, czy nie, tak?
0: Tak, nie miałam jakiegoś takiego. Ja jeszcze młoda jestem, jeszcze się wszystko okaże.
2: A myślałaś mieć rodzinę, dzieci?
0: Znaczy, ja myślałam o tym, bo nawet się szykowałam w sumie do tego, bo tak mówię, muszę się nauczyć gotować, muszę się nauczyć wszystkiego, bo mówię, będę potem żoną, mamą, no to muszę, to nie będę od mojej mamy pytać, co, mamo, jak to zrobić, bo tutaj Wigilia idzie, a ja nie umiem gotować, nie?
1: Tak.
0: Więc ja się szykowałam, ale jednocześnie jakby nie miałam takiego, jakiegoś takiego, nie wiem, takiego pociągu ani w jedną, ani w drugą stronę, to takie ciekawe jest, no i w sumie Pan Bóg po prostu moment... I po prostu, i ja już wiem, że no coś się wydarzyło, no po prostu absolutnie jakaś wielka sprawa. Nie wiem, czy mamy odpowiedzieć to w szczegółach, czy mamy tyle czasu.
1: Znaczy, mnie ciekawi moment, w którym cię to dotknęło, tak? Co w tym momencie robiłaś? Nie wiem, piłaś kawę? Spałaś? Przyśniło ci się to?
0: Nie, to wracaliśmy z Asyżu, byliśmy na wycieczce we Włoszech z wspólnotą, z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, z Siedlec pojechaliśmy. No i właśnie wracaliśmy już z Asyżu i tam ojciec tam oblat nam puścił. Taką, no bo tam byliśmy z młodzieżą oblacką. No i właśnie on nam puścił taki film o świętym Franciszku. No nie, to tam w autokarze jak jechaliśmy, no to sobie leciały, tam ludzie już spali, już tam niektórzy, moja przyjaciółka na moich kolanach sobie spała, bo obok mnie siedziała już sobie, bo to już było takie już ciemno już ten. I jechaliśmy na nocleg, więc już tam niektórzy ten. No i ja sobie tak oglądałam ten film, no nie? No i tak jest moment, że święty Franciszek tam faktycznie, tam już się rozebrał w ogóle do naga, wszystkie te rzeczy oddał już ojcu i tam mi mówi, że teraz już moim ojcem będzie ojciec w niebie i ten moment po prostu, no dla mnie to w tym momencie, to ja po prostu łzy zobaczyłam, po prostu fontanna. W sensie ja tylko tak, żeby tutaj nikt nie zauważył, że tak wyje, ale po prostu... I taką miałam myśl, że właśnie ja chcę tak jak święty Franciszek rzucić wszystko dla Chrystusa. Taki doświadczyłam wtedy takiej Bożej miłości, takiej po prostu wielkiej miłości, że po prostu miałam świadomość, że no... czegoś takiego nie ma w życiu tutaj na ziemi po prostu, że jakby, że to się nie umywa do żadnej innej tej relacji, żadnej miłości takiej ziemskiej. Mhm. To było takie mocne doświadczenie wtedy, że ja się tak spłakałam tam i tylko, żeby mi nikt nie zauważył, że ja tutaj tak wyję.
3: Albo może siostrę ten film objawił, że zostać zakonnicą.
1: No,
0: no właśnie Pan Bóg się posłużył jakoś tym, no nie? To usunął też z tego i wtedy tak mnie dotknął mocno, że jakby mi się to jawiło jako coś takiego, że tak jakby to już było we mnie, ale tak jakby klapkę mi odsłonił Pan Bóg, że to we mnie jest, no nie? Że to nie było coś takiego nowego, że nagle mi coś z zewnątrz przyszło i ja... tylko to po prostu jakby pokazało się coś, co ja sobie tego nie widziałam po prostu nigdy wcześniej. I po prostu nagle to się tak odsłoniło, że to we mnie było, no nie? Że to jest takie coś takie moje, nie? Że ja właśnie mam być to znaczy to było jeszcze takie, że ja nie widziałam w sumie, to było takie po prostu takie wow, jakby musiałam potem to rozważyć, rozkminić, co tu się wydarzyło. W ogóle widziałam, że coś się stało takiego ważnego, no nie? Że to jakaś prawda.
2: Tej wycieczki, co powiedziałaś przed chwilą, byłaś kiedyś w Watykanie, Pompejach, czy...
0: Właśnie wtedy byliśmy też w Watykanie, tak. No.
2: Bo ja dużo tych podróżuję i mamy w Włoszech super. Dużo razy byłam.
0: Super.
1: Także jest szansa, Natalia. Jest szansa. Pamiętaj, podróże zmieniają. Monikę zmieniły na siostrę Koletę. Słuchajcie, ja bym proponował, żebyśmy tym takim pozytywnym, muzycznym trochę nastawieniem, zostawiając na chwilę wielkie dylematy, posłuchali, jak radzą sobie siostry z wspomnianego zespołu Siervas. Mają świetne rytmy, mają fantastyczną energię i po prostu robią to, co kochają. Przed wami Oj, despierto. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.
7: Słuchacie radioaktywnych.
8: No powiem wam, że przed reklamą się działo. Siostry mają prawdziwego rockowego pazura. Szmoga sama chodziła pod stołem. Muzyka fantastyczna, ale tak sobie teraz pomyślałem, siostro Koletą, że no, mówiliśmy przed piosenką o tym wielkim niebezpieczeństwie sławy, o tych wszystkich pokusach, prawda, błyskach, flesz, rzucaniu habitu po wielkich występach w mediach. I powiem ci szczerze, że ja się teraz zacząłem o ciebie potwornie martwić. No bo wiesz, przecież nasz program w Radiu Wnet ma takie zasięgi. My tu jesteśmy taką potęgą medialną, wyobraź sobie, że to jest najprawdziwsze igranie z ogniem. I kto wie, Andrzeju, czy po dzisiejszym wywiadzie u nas nie stwierdzisz nagle, droga Koleto, o rany, ten blichtr, te mikrofony, ojoj, ta wielka sława, to jest to! No i co? I zrzucisz habit i jeszcze przed kolacją.
9: No nie! Nie będę jadł tą kolację. Jak ja nie mam innych ubrań. Nie, tylko habity.
10: Radek, sorry, że ja przerwę kiedyś w radiu słyszałem, jak ktoś był zakonnicą i nagle rzucił habit i założył rodzinę.
8: Przez, widzisz, przyszła jakaś zakonnica do radia i co? I wyszła z mężem. Przyszłym mężem.
9: Tak jest.
8: Słuchajcie, Daria dzisiaj, teraz jak słuchaliśmy muzyki, podzieliła się ciekawą historią, no związaną trochę z zakonem, prawda? Podzieliście się też ze słuchaczami. Chcesz opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w twoim życiu? Chcesz czy nie? Nie chcesz o tym opowiedzieć? No nie, nie musisz oczywiście. Dobra, jeżeli nie chcesz, jak będziesz gotowa, gdybyś chciała, to daj
11: Dobrze,
8: znać.
11: Dam znać.
8: Dobra. Myślę, że jesteś u nas bezpieczna, wiesz? Jesteś bezpieczna, zatem przejdźmy do konkretów. Powiedziałem wcześniej, że oddam wam stery, bo wiem, że macie mnóstwo świetnych pytań o to, jak to powołanie rodzi się w głowie. Olu, ja wiem, że przebierasz nogami, więc mikrofon jest twój. Od czego zaczniesz ty swoją rozmowę z siostrą Koletą?
12: Jak to był? Jak to się...
8: No, Ola jest przygotowana, słuchajcie. Ola zawsze się przygotowuje do audycji. Najciekawsze pytania z tego, co wiem, zawsze sobie spisuje na karteczkę, żeby nie wyleciało z głowy, prawda? Chcesz któreś przeczytać?
12: Ten pierwszy, tylko tak widzę tylteki, że normalnie małe.
8: No dobrze, no to powolutku. A my będziemy dalej rozmawiać, a powiedz, kiedy będziesz gotowa, to ja wtedy dam ci mikrofon, okej?
12: Okay? Okej. Okay.
8: Dobra. Powiem wam, że tak sobie myślę o tym całym powołaniu. No bo my często myślimy, że to musi być od razu habit, tak jak wspominałem na początku, ratowanie świata albo jakieś wielkie misje. A przecież można mieć powołanie do bardzo życiowych, takich prozaicznych spraw. I tak się zacząłem zastanawiać nad wami tutaj, nad nami właściwie, kochani. Daria, do czego ty masz to codzienne, zwykłe powołanie? W czym jesteś absolutną mistrzynią? Do czego stworzył cię świat? O tak bym powiedział. Jak myślisz?
11: Do tego, żeby pomagać ludziom.
8: Lubisz to robić? Natalia, a ty?
13: Ja mam troszeczkę inaczej. Ja mam zbyt miękkie serce do zwierząt, bo niestety ja tak mam, że jestem bardzo wrażliwa emocjonalnie i nie tylko lubię zwierzęta, zwłaszcza wolę zwierzęta bardziej domowe, jak psy, koty. Robaki to mniej, ale jak chodzi, co powiedział przed chwilą nasz redaktor Radek, w takim sensie, że moim powołaniem tych jest malowaniem obrazów. Bardzo kocham tańczyć.
8: I w tym się spełniasz, prawda?
13: Tak, no i bardzo lubię i dużo razy byłam przed kamerami. I dużo, no miałam różne epizody, jak chodzi być poza szklanym pudełkiem, czyli takim wejściem przed kamerami.
8: I to cię nie stresuje, prawda?
13: Nie.
8: Absolutnie, słuchajcie. To, czyli to trzeba być powołanym. To już trzeba być powołanym,
13: tak,
8: żeby się nie stresować.
13: I wtedy kocham dużo gadać.
8: No, to też. To tak jak siostra ja Koleta. Myślę, że obie byście nie mogły być w zakonie zamkniętym. Ola, a ty do czego masz powołanie, powiedz mi?
12: Do ratowania życia ludzi i dzieci, a przede wszystkim nauki przeżycie. Przez to, że świat mi pozwolił być kimś, o kim marzę od dziecka.
8: Pozwolił ci być, czy nie pozwolił?
12: Pozwolił.
8: Pozwolił mi. I to pozwolił tobie. I przez to, i to jest, tym twoim powołaniem, tak?
12: Tak. Założenie rodziny.
8: A, i założenie rodziny. To może być trudne, prawda? Założyć rodzinę, prawda? Zwłaszcza w sytuacji, w której się znajdujesz ty, Olu. No bo osobom przecież niepełnosprawnym intelektualnie na pewno nie jest łatwo, prawda? Coś
10: ale
8: takiego.
10: Można się ozenić,
8: coś takiego zrobić. No
10: ale za pozwoleniem, jak rodzice podpisują.
13: No wiesz, Andrzej, powiem tak. To jest tak, że świetne prawa osoby z pełna nie mają możliwości złożenia rodziny. Trzeba mieć zgodę mieć opiekunów prawnych i sąd.
10: A, kiedyś taki program był, że się spotykali. No.
8: Tak, ale Andrzej nam teraz powie o powołaniu do adwokata, o tym, co mówiłeś na samym początku, prawda? Jak masz dobrego adwokata, masz powołanie do dobrego adwokata. Andrzej, uważaj, powiedz mi, a ty do czego masz powołanie, jak myślisz?
13: Do gadania.
8: Do czego zostałeś stworzony?
10: Ja mam powołanie modelarskie.
8: No. Modelarskie, no tak, rzeczywiście niezły z ciebie model.
10: Bieganie.
8: Bieganie, sport, prawda?
13: A nie, nie, przypadkiem jesteś, Andrzej, jesteś do masorkowania.
11: Masorkowania. Tak.
8: Dobra, to wracamy, słuchajcie, do siostry. Się. Wracamy do siostry Kolety, bo siostra nie idzie do takiego zakonu, w którym na co dzień zakonnicy uczą w szkole, prawda? Prowadzą przedszkola, czy jeżdżą tramwajami po mieście. To nie ta bajka. To będzie zakon zamknięty, tak jak wspominaliśmy, klauzurowy. Dla nas ludzi, słuchajcie, żyjących w ciągłym pędzie, to brzmi absolutnie, absolutnie kosmicznie. Mnie ten, słuchajcie, zakon zamknięty strasznie fascynuje od takiej bardzo życiowej strony. No bo wiadomo, modlitwa, reguły, o których tam też już wspominałaś, odcięcie od świata. Ale co z takimi, powiedz mi, najzwyklejszymi babskimi sprawami? Nie wiem, wyobraź sobie, że masz, nie wiem, gorszy dzień. Masz straszną ochotę na pizzę. Albo po prostu skończył ci się twój ulubiony szampon. Możesz tak po prostu powiedzieć, siostry, idę do sklepu na róg, zaraz wracam. Czy to jest całkowicie niemożliwe?
9: nie pójdę.
8: Nie wyjdziesz.
9: Nie pójdę. Nie, to jakby zdecyduje się też na to, że jakby no, człowiek jak tam wchodzi, no to wie, prawda? No, ma świadomość, że no... rezygnuję z tego, że będzie sobie mógł wychodzić gdzie tam, albo że już mnie coś wkurzy.
8: Ale tylko na chwilkę. No,
9: jak
8: ale
9: wkurzy mnie, ale to ja to już lepiej pójdę do Pana Jezusa.
8: Ale na minutę.
9: Gdzieś tam za róg.
8: Siostro Koleta, ale tylko na minutkę. Nie, potem szampon. Nie, nikt nie zauważy.
9: Nie.
8: Nie ma opcji. Dobra. Nie. A zabierają wam na wejściu smartfony?
9: To znaczy, ja akurat nie miałam zabranego, bo jeszcze kończę studia, no nie? Mhm. Więc jakby przez rok będę, no właśnie, jeszcze miała telefon.
8: Czyli przez rok będziesz mogła do nas napisać, nie wiem, na Messengerze, tak, że co tak. U ciebie słychać.
9: Tak.
8: Wiesz co, ja chciałbym, żebyś czasami pomodliła się za mnie i moją cudowną radiową grupę. Jak mogę zatem dać ci jakiś znak, byś to zrobiła, jak już nie będziesz miała tego Messengera?
9: To można zadzwonić na... mamy numer telefonu na stronie internetowej i tam można zadzwonić zawsze do nas i prosić o modlitwę. Ludzie dzwonią, tak i proszą. No,
8: ale mogę powiedzieć, że konkretnie, słuchajcie, ja chcę, żeby to siostra Koleta się do nas pomodliła.
9: No to mam też maila.
8: I żeby...
9: można wysłać maila.
8: Przypilnujcie i że na pewno się za nas pomodliła.
9: Tak.
8: Tak,
9: tak można, tak to przekażę. No, tak? Będę się śmiał jeszcze. Cieszymy się, że akurat i ja muszę to zrobić.
8: No. Ale dobra, siostro, to jest taki detoks cyfrowy właściwie na całe życie, prawda?
9: Znaczy, no tak, aczkolwiek to
8: no,
9: nie
8: bo
9: jest...
8: Masz,
9: tak,
8: nie, no masz dostęp, ale no, mocno ograniczono, tak, tak bym powiedział.
9: Tak, no.
8: Ja powiem, że dla wielu z nas to by była najtrudniejsza pokuta pod słońcem. Andrzej, czy ty, tak z twojej perspektywy, albo dziewczyny, co wy na to, byśmy zostawili nasze smartfony na zawsze?
13: O, to będzie trudne.
11: No bardzo trudne.
8: No ale właściwie to po co na ten smartfon?
13: No do kontaktu.
8: No ja pamiętam, jak nie miałem. I zobaczcie, jestem tu, gdzie jestem, czyli przeżyłem bez niego. No, udało mi się przetrwać.
13: Wiesz, Radek, żeby przeżyć, to trzeba nie mieć ani nie mieć laptopa, ani komórki, ani Messengera, różnych aplikacji. To jak żyć? Tylko w zamkniętym miejscu trzymać reguły, zasady. Piąta, szósta rano no, trzeba stać i być punktualnie na wszystkie detektyczne zajęcia, nie?
8: Detektywistyczne, tak? Nie, jakie? Przepraszam, bo nie zrozumiałem akurat tutaj. I...
13: No, takie zajęcia, które
8: dobra.
13: Siostry robią, tak? A, czyli okay. takie regulacyjne, poporządkowanie z tego wszystkiego, co
8: no to,
13: robią.
8: No to, co mówiły, czyli haftowanie też. Tak. Dobra, siostro Koleto, bo mnie zastanawia kwestia czysto logistyczna. Zakon zamknięty oznacza, że przez kilkadziesiąt lat żyje się dokładnie z tymi, właściwie chyba z tymi samymi osobami, prawda? Czy, tam, czy to się zmienia? Jak tam jest? Tam są jakieś roszady wewnątrz waszej grupy?
9: To znaczy raczej nie. W sensie, że wiadomo, że ktoś może dojść nowy, to tak, no że to może się rozrastać wspólnota. Ale jeśli też, gdyby ona tam doszła z tego, co tam mi siostry mówiły, jestem dość nowa, więc już mało informacji, ale no to gdyby tam doszło chyba do 25, tam to już to chyba jest maks, że potem już się kolejne fundacje zakłada po prostu.
8: Dobra, dobra.
9: I wtedy może się okazać, że na przykład tak jak siostry, które założyły tą hajnówkę, które tam budowały to i były od początku, to przecież one też wstąpiły do innego domu, one wstąpiły pod Poznanie w Pniewach i potem miały taką misję i wyjechały tutaj, zostały już tutaj w hajnówce, no nie? Więc jakby wstąpiły tam z myślą może właśnie, że już na zawsze tam będą, a się okazało, że w ogóle miały takie zadanie, że to totalnie no, inne niż te siostry, które tam zostały się codziennie tylko no, mówiły i haftowały.
8: Ale słuchaj, no, ale może być tak, że na przykład jakaś siostra będzie ci działała na nerwy. No jesteście tylko ludźmi, prawda? I ktoś cię może generować, no nie wiem, siostra jakaś Maria, powiedzmy, która, nie wiem, chrapie, przychrapuje na przykład, gdy ty się modlisz, ona zasypia i chrapie. A ty masz ochotę wtedy, nie wiem, odpocząć od niej. Nie wiem, macie coś takiego jak jakiś pokój bezpieczeństwa albo jakiś środek izolatki, żeby od siebie odpocząć, żeby ktoś, kto działa ci na nerwy, no po prostu nie był przy tobie, żebyś ty mogła od tej osoby troszeczkę znaczy, złapać oddech. No znaczy, bo to jest jednak tyle lat
9: nie,
8: razem.
9: Bo my, znaczy to niby tak, ale z drugiej strony jakby nie jest tak, że non-stop się jest obok siebie. To też jest tak, że każda ma jakąś tam swoją działkę trochę, że jakby no są różne obowiązki. Nie tylko to, że cały czas siedzę i haftuję. To też jakby ja na przykład tam dużo muzycznie działałam do tej pory, kiedy tam byłam przez ten czas ostatni. No więc jakby byłam tak jakby troszeczkę też obok. W sensie no z siostrami, ale nie były te momenty, kiedy wspólne mamy rekreację, prawda, i rozmawiamy, to wtedy jesteśmy razem. Ale tak poza tym to też jest, że czasami się robi co innego, bo się gotuje albo coś, no jakby to nie jest tak, że siedzisz naprawdę tak non-stop przez cały dzień z tą obok tej osoby danej. No
8: ja
9: nie
8: mam, ja mam wrażenie, że ty będziesz niezwykle popularną siostrą. Nie tylko przez muzykę, przez osobowość, tak? Wszyscy widzimy, jaka taką, jest siostra Koleta.
13: Taką bardzo kreatywną osobą.
8: I charyzmatyczną, prawda? Siostra z charyzmą, prawda?
13: Że widzę, że lubisz się dużo się bawić.
9: Ups. Teraz się wytłumacz.
8: Tak. Lubi się dużo bawić. No,
9: no tak ale jest... ja mówię, no dwa razy dziennie, ja tak się śmiałam, zanim tam poszłam, mówię, dwa razy dziennie impreza, o 13 do 19 jest rekreacja, więc po prostu tak. godzina, no możemy tu rozmawiać, możemy się śmiać, coś sobie, kawały sobie opowiadamy.
13: Ja tak, w takim sensie, że
8: siostry sobie opowiadają kawały.
9: Tak.
8: Dawaj.
9: Ostatnio tak, to nawet opowiadałam niedawno, siostra powiedziała tak, jakie jest największe sanktuarium maryjne chińskie w Polsce?
8: No.
9: Li Heng.
11: Li Heng.
8: Dobre.
9: Pozdrawiam no, sobie Dominikę z i jej mamę, która miała to słuchać.
8: Li Heng, dobre. Bardzo dobre, będę sprzedawał. A, właściwie nie ma co sprzedawać, bo już tysiące słuchaczy to, tak, już to usłyszeli.
10: Albo kupili.
8: Ale słuchaj, są ludzie, którzy krytykują takie podejście do sprawy, takie, wiesz, do życia w całkowitym odosobnieniu, że to niemalże tchórzostwo, że prawdziwe niebezpieczeństwa, z którymi powinniśmy się zmierzyć tak naprawdę, są właśnie w tym codziennym zgiełku, no, od którego ty za chwilę uciekniesz. Jak się do tego odniesiesz, powiedz?
9: Ja myślę, że takie życie w zamknięciu to jest wielka misja tak naprawdę i tam jest dopiero pole bitwy, dlatego że jakby ja tak bym może było to nazwać, że to jest takie centrum dowodzenia po prostu, światem, ale jednak coś w tym jest, bo my tam mamy samego Boga i my Jego tam nieustannie adorujemy po prostu, który jest obecny, który jest cały czas obecny, który powiedział, że zostanie z nami do końca świata i my przed Nim mamy no, mnóstwo intencji, po prostu ludzie nas proszą o modlitwę, jest mnóstwo intencji do omadlania i po prostu człowiek jakby tam cały czas walczy tak naprawdę o tych ludzi i potem to jest takie właśnie super, kiedy się dowiadujemy, że coś dobrze poszło, albo gdzieś tam coś się jakoś obróciło w dobrą stronę, gdzie się modliłyśmy w tej intencji, no nie, więc to jest takie tak naprawdę no, wielka walka i ze sobą, tak jak już tu mówiliśmy, no nie, że czasami coś mi może denerwować albo coś, to ja cały czas gdzieś tam te umartwienia, to że właśnie mi trudno z czymś tam sobie dać radę, to też ofiarowuję, prawda, w tej intencji danej i po prostu no łaski płyną tylko do Pana Boga cały czas, więc to jest tak naprawdę pole bitwy, to nie jest takie coś, że to jest tam sobie idziemy,
8: dobre,
9: żeby
8: to też
9: było
8: pole
9: mi
8: bitwy.
9: Fajnie i teraz co? I teraz
8: to będę... pole bitwy.
9: No naprawdę.
8: Licheń. Po prostu, słuchajcie, niesamowita siostra Koleta. Niesamowita siostra Koleta. Droga Ola daje mi tutaj sygnał, że jest gotowa na przeczytanie jednego ze swoich pytań. Bardzo proszę.
12: Jak zaczęła się twoja podróż, zanim dowiedziałaś się, spełnienie marzeń, zanim się dowiedziałaś, że spełniasz marzenie, jak stałaś się zakonnicą?
9: No to może w takim razie, to dobre pytanie w sumie, bo może trochę kontynuuję to, co zaczęłam tam o tym, że tak się stało w tym autokarze.
8: No tak. I a później, no właśnie, bo nie dokończyliśmy.
9: Tak, bo to tak jakby, no, jakby to był moment, nie? Ja potem tak sobie myślałam, właśnie tak to rozważałam, jakoś tak myślałam, co się wydarzyło, to jakieś takie wielka jakaś sprawa, jakieś doświadczenie takie ogromne, no, jakby, ale to nie było takie od razu, że w sensie czułam, że tutaj Pan Bóg jakoś podziałał mocno, ale to nie było takie, że ja od razu wiedziałam, że na 100% ja już jestem zakonnica i że ja już po prostu ja już będę z siostrą i ja już idę do zakonu, już rzucam wszystko i w tym momencie i już do widzenia, nie? Już poszłam, nie? Jakby to było takie coś, że ja potem byłam jeszcze na, tak Pan Bóg dał taką łaskę, bo też taki znajomy kapłan nas bardzo zachęcał, żeby jechać na rekolekcję Ruchu Czystych Serc w Grudko nad Dunajcem. I ja właśnie tam pojechałam, faktycznie on mi to załatwił w pewnym sensie, bo w sumie nas zachęcał, bo tam już lista rezerwowa była, więc on w ogóle nas tak, dzięki niemu, że on tam był jednym z tych tam działających animatorów, no to właśnie tam mogłam pojechać. No i tam właśnie, że było dużo modlitwy i też adoracji, to ja tam też tak pytałam Pana Boga i rozeznawałam wtedy. To było jakoś miesiąc po tym powołaniu, po tym momencie. To było w lipcu, a potem w sierpniu pojechałam na te rekolekcje. I właśnie tam tak na tej modlitwie i tak rozważając, co się we mnie dzieje, tak myśląc o tych moich pragnieniach, takich, które się pojawiły, których wcześniej nie było w ogóle i ten, no to właśnie wtedy doszłam do takiego wniosku, że no faktycznie to jest to, no nie, że ja muszę iść do zakonu, no nie, bo ja po prostu miałam takie pragnienia, że ja chcę pokutować, ja chcę ofiarować po prostu jakieś cierpienia za zbawienie dusz. Ja miałam takie miałam pragnienia wtedy. Takie widziałam, że ja takie coś chcę. No nie, i potem więc tam już powiedziałam, mając 18 lat Panu Bogu, tak, tam Grudko nad Dunajcem, no i od tamto w zasadzie już można powiedzieć, że już byliśmy ze sobą od 18 roku życia mojego, więc jakby to potem to jeszcze nie byłam, zanim poszłam do zakonu, to jeszcze minęło tam 4 lata, zanim w ogóle, no i to także to jeszcze, ale no jakby ja już tak powiedziałam wtedy Panu Bogu, no nie, więc trzeba było takiego czasu, takiego zatrzymania, no nie, i takiego przemyślenia, co się we mnie dzieje, no nie, takiego ciszy, takiego spokoju, momentu, gdzie ja mogę po prostu jednak przemyśleć, co to w duszy gra, no nie.
8: Jesteś w tym, zobacz. A powiedz mi, no bo słuchają nas twoje koleżanki, albo miały przynajmniej słuchać, albo na pewno będą odsłuchiwać po podcastu koleżanki, twoje siostry. Każda z was przeszła przecież inną drogę do punktu, w którym się znalazła teraz. Każde powołanie to odrębna historia. Powiedz, jak dużo dziewczyn, które zaczynały z tobą wspólnie tę drogę, nie wytrwało, postanowiło to przerwać, nie przywdziewać habitu?
9: Sporo w sumie. W sensie tam, znaczy sporo, dużo nas też nie było znowu, to też nie można powiedzieć. Bo ja, znaczy tak, może jak to powiedzieć, bo to tak jakby ja mam taką drogę taką trochę poskładaną, bo ja najpierw byłam w zakonie kontemplacyjno-czynnym i teraz dopiero idę do klauzurowego, więc jakby 7 lat prawie byłam tam i teraz dopiero idę, właśnie wstąpiłam do klauzury, więc tutaj jeszcze w klauzurze to jeszcze nikt nie odszedł z tego, co ja tak jak odkąd przyszłam.
8: No tak.
9: Ale tam to faktycznie, ojej, ja nie wiem, czy tak dobrze powiem, ale ze 4 siostry tak, 4 na pewno. 4, nie wiem, czy nie więcej. Mhm. No może 5 takich osób, co były ze mną i wiem, że w pewnym momencie tam no, poszły. Więc to no, a było nas w sumie tak w junioracie chyba tak, nie wiem, tam z 10, czy jakoś tak, czy może, nawet niechby 7, to i tak te 4 poszły na pewno, no nie? Mhm. Więc ja 5 teraz, no nie, przyszłam dalej tam, dalej, bo w zasadzie to nie jest koniec drogi, czy tam jakieś rzucenie powołania, tylko właśnie pójście w głąb.
8: Właściwie jeszcze wszystko może jeszcze się zdarzyć, prawda, zanim dostąpisz tych ślubów wieczystych, tak?
9: Tak, no jakby no Kościół tak to, tak to no jakoś ustanawia, że właśnie jest ten czas, no nie, tego przygotowania takiego, że można jeszcze jakby rezygnować, no nie, w czasie, chociaż ja jakby nie chcę tego robić, bo po co ja tam przyszłam, ja chcę być z Panem, więc jakby to już nie biorę tego pod uwagę, ale no jakby też to przełożenie też uznaje, też trzeba mieć taką pokorę, że no też mogą w jakimś momencie powiedzieć, zobaczyć, jakby poznać cię lepiej i zobaczyć, dokładnie, że no jednak nie do końca tu pasujesz na przykład, nie, no to jest jakby zawsze taka niepewność do samego końca, w zasadzie do samych wieczystych, nie, że to...
8: Wiesz co, ale no, decyzja o wstąpieniu do zakonu w dzisiejszych czasach to jednak wejście w struktury, no tak to nazwijmy, instytucji, która, no powiedzmy to sobie szczerze, przechodzi teraz przez bardzo burzliwy okres. Zresztą nie pierwszy raz w historii. Chciałem cię trochę podpytać, jak ty to wszystko widzisz z wewnątrz, ale z perspektywy młodej osoby? Ten, no bo nie zawsze jest pięknie i różowo wokół kościoła, prawda?
0: Znaczy, no jest na pewno taki teraz taki jakiś moment takiego strasznego podziału wewnątrz kościoła, też jakieś widzę, że jest dużo jakichś różnych zwolenników, różnych opcji, że tak się wyrażę, więc takie trochę, no jest to takie trudne i przykre, aczkolwiek no jakby ja myślę, że nigdy nie można iść w żadną skrajność po prostu, ani tak zupełnie na nie, ani zupełnie na tak, że już po prostu my tu będziemy lepsi od wszystkich, no nie, że to, że trzeba gdzieś tam tak to w Duchu Świętym rozpoznawać, że dla nas na przykład, dla klerysyk, wzorem jest święty Franciszek i święta Klara, no nie, którzy byli po prostu bardzo posłuszni Kościołowi i dla nich to było ważne i to też jakoś ostatnio to czytałam, że właśnie święty Franciszek mówił, że nawet gdyby, nie wiem jaki był ten kapłan, ale on i stanął przed nim kapłan i anioł, to on przed kapłanem uklęknie, bo on ma słowa konsekracji, ma łaskę święceń i on i w jego rękach Jezus staje się, schodzi do nas na ziemię, nie? Więc on przed nim uklęknie nawet nie przed aniołem, chociażby on się prowadził źle, chociażby on był jakimś grzesznikiem największym, to on uklęknie z szacunku dla Boga przed nim i właśnie dla Klary, dla świętego Franciszka bardzo to było ważne, to był taki jeden z filarów po prostu ich takiego życia zakonnego, żeby właśnie być posłusznym Kościołowi. No nie, a wtedy też były takie herezje, tak się działo w Kościele w tamtych czasach, że no, też ciekawe były sytuacje, więc i oni właśnie mimo wszystko byli i chcieli i uważali, że trzeba być posłusznym Kościołowi, nie można się odłączyć po swojemu jakoś tam iść, bo ja teraz wiem lepiej, nie, bo ja teraz mam tutaj natchnienie od Ducha Świętego i no tak. Kościół robi źle, oni grzeszą, to ja będę szedł najlepszą drogą, ja będę
8: dokładnie,
0: święty, nie?
8: Dokładnie.
0: Nie, właśnie przez posłuszeństwo Kościołowi, więc no to...
8: Znaczy w ogóle, wiesz, dzisiaj przyznawanie się głośno do wiary, a co dopiero założenie habitu, no to jest wystawienie się na potężny ostrzał, mam troszeczkę takie wrażenie, bo bycie chrześcijaninem robi się po prostu trudne i chyba trzeba mieć do tego teraz wyjątkową, grubą skórę. Nie wszędzie jest akurat dla chrześcijan tak pięknie i ciepło i różowo, jeśli chodzi o sytuację w świecie. Tak. Kwestia bezpieczeństwa jest, no to tak generalnie chrześcijan na świecie to obecnie ogromny, taki globalny i często krwawy problem przecież, o którym wciąż mówi się za mało. Powiedz mi, jak za waszej klauzury, gdzie modlicie się za cały świat, patrzycie na te zjawiska, wiesz, no bo jak z perspektywy kogoś, kto właśnie oddaje tej wielkiej wspólnocie całe swoje życie, wygląda generalnie, jakbyś miał opisać, dzisiejsza kondycja Kościoła, to całe, wiesz, społeczne zawirowanie, nie? Jakbyś to miała podsumować w jednym krótkim zdaniu.
0: Szczerze mówiąc, to jak to w jednym krótkim zdaniu podsumować? To dobre, to jest to trudne zadanie dla mnie. W jednym krótkim zdaniu.
8: Nie musisz tego robić.
0: Znaczy, w sensie chodzi o to, że to takie nawet piękna sprawa, dlatego że my mamy taki charyzmat, taką misję dziękczynienia, taką adorację dziękczynną Panu Bogu, no nie? Czyli my ufamy po prostu, że On jest nad tym wszystkim, no nie? Że On, Jego opatrzność czuwa po prostu nad całym światem. My dziękujemy Mu za to, że On jest z nami, że On się troszczy o nas i jakby ten jakby punkt ciężkości jest troszkę gdzieś indziej, no nie? Że jakby nie tak, może z innej perspektywy po prostu patrzymy też na te problemy, na to złego, co się dzieje, no nie? Właśnie bardziej z tej perspektywy, że mamy tego Ojca, który jest w niebie, który się o nas tak naprawdę troszczy i nad wszystkim On panuje. Chociażby się wydawało po ludzku, że nie.
8: No tak.
13: Czyli po prostu takie dbanie o siebie.
0: Tak naprawdę myślę, że takie dziękczynienie, bo może my czasami nie dostrzegamy tego, że Pan Bóg jednak nad wszystkim czuwa i to, co się wydarza, to że On jest, że jakby ostatecznie to będzie miało dobry finał, no nie? Że to się skończy, że przyjdzie Pan, no nie? I że po prostu no tylko tyle może ten zły to podziałać, ile mu Bóg dopuści,
8: jasne.
0: No nie? Że jakby
8: ty,
0: nie jest, że zły wygrał. Nie ma, żeby jakiegoś przegrany.
10: A czy się siostrze nie objawiła Matka Boska i Pan Jezus i Chrystus na powołanie zostanie zakonnicą?
0: Nie, ja nie miałam objawień.
8: Nie, tak prawdopodobnie byłaby już sprawa gdzieś tam, słuchajcie, w Watykanie, kto wie, niedługo byłaby
0: tak?
8: Siostra Koleta, święta siostra Koleta.
13: Czy macie w ogóle w takich miejscach hajnówce i macie ogrody jakieś botaniczne?
0: Znaczy mamy ogród. Mamy ogród tam też no, do uprawy taki, no i też w ogóle taki tam trochę z takiego sadu, możemy powiedzieć.
13: A macie drzew, jakieś taki... tam jakich uprawienia, czyli dbanie o rośliny, macie
0: tak,
13: jakieś...
0: Tak, tak, tak. Takie... Kwiaty, dużo kwiatów, bardzo dużo kwiatów.
13: A macie jakieś ogrody warzywne?
0: Tak, tak. W sensie, no mamy tam pomidorki, siostry sadzą i jakieś różne warzywka, także jest, jest, tak.
13: Czyli
0: tak.
13: Lubicie dbanie o... O roślinność i całość ogrodu.
0: Tak, to jest ważny
13: ogrodu.
0: Element, tak, że każda siostra ma jakieś takie, jak to nazywają siostry, poletko, gdzie albo ma jakieś kwiatki swoje, albo jakieś warzywko, albo coś, no to właśnie każdy ma jakąś tam swoją taką działeczkę, gdzie sobie coś robi i działa.
8: To sprzeczacie się czasami, na przykład, gdzie mi tutaj siostra ze swoją gracką na moje poletko tutaj wchodzi. To moje pomidory.
0: Nie słyszałam, żeby tak się
8: nie, nie, nie ma, żebyś takiego.
0: Ale może czasami tak jest.
13: A macie tam jakieś spania, macie tam swoje pokoje, macie jakieś do spania, czyli całą noc to macie takie zadania?
0: Znaczy jest wieczysta adoracja, więc adorujemy też w nocy Pana Jezusa, w ciągu dnia i nocy, ale to jest na zmianę, nie tak, że wszystkie jesteśmy naraz w kaplicy, tylko jest po prostu dyżury jakby takie przy Panu Jezusie po prostu, że sobie jedna siostra ma o tej godzinie, druga o tej, a w nocy po dwie godziny.
8: A jak się nazywa taki pokój zakonny?
0: Cela.
8: Cela.
0: Jak w więzieniu.
10: Czyli to się nazywa cela zakonna, tak?
8: Cela zakonna.
0: Tak, cela zakonna, tak od nieba.
13: A macie tam, jakieś łazienkę? Albo
0: tak, tak, wszystko jest.
8: Nie, to jest tak.
0: Nie wyszło, tak nie.
8: No tak, bo chcemy jakby złamać te wszystkie stereotypy, prawda? Bo
0: tak, że ktoś może pomyśleć, że tak?
8: Że może
0: no
8: zakonnice to już w ogóle nic nie robią, nie? Tylko się modlą.
10: A jeszcze jedno pytanie zadam. Czy wy jak na przykład... Co my na przykład na pielgrzymki chodzicie, czy nie? Jak są?
0: My chodzimy duchowo na pielgrzymki.
8: Więc, leniuchy.
0: Tak, leniuchy. Leniuchy. Siostry mówią, że tak naprawdę to chyba, jak człowiek jest tak zamknięty, to nie ma kondycji.
8: Czyli siostry Kolety w największym chińskim, polskim sanktuarium nie zobaczysz. Bo ona tam nie pójdzie, tak. Ewentualnie duchowo.
0: Tak, tak.
8: Tak jest. Dobra, moi drodzy, bo jeszcze jest ważny temat w tym wszystkim, bo tak. Rozmawiamy o samej siostrze, ale... Przecież ta siostra skąd się wzięła na tym świecie, prawda?
13: No
8: czyli
13: tak.
8: Musi mieć jakąś rodzinę. Powiedz mi, jak na twoją decyzję zareagowała ta absolutnie najbliższa rodzina? No bo przecież dla nich to musiało być prawdziwe trzęsienie
0: już,
8: ziemi.
0: Już na klauzurę?
8: No tak, no w ogóle no, pomysł na zakon.
0: Bo na początku to w sumie mama moja to się cieszyła, bo ona chciała, żeby któryś z nas poszło.
8: Aha.
0: Albo na księdza, albo na siostrę, bo nas jest trójka i brat i siostra jeszcze, jesteśmy we trójkę, czyli dwie siostry, jeden brat. No i właśnie tak, więc mama to nawet to nie zareagowała jakoś. Jak powiedziałam, że chce iść z zakonu, no to ona się... Znaczy nie była nic.
8: Nie było tam.
0: Nie
8: oj, czuruś, tam czuruś, czuruś, czy zwariowała.
0: A tata powiedział tak fajnie, mówi, nie jedna taka była, co poszła i wróciła, także poczekajmy. A zobaczymy, że się odwiedzi, pójdzie i wróci.
8: Tak, tak, tak, ale wspierają cię w tym, prawda?
0: Tak, tak. No teraz już do klauzury to faktycznie mama to bardziej przeżywa, bo powiedziała, że już nie wrócę na wakacje, no nie, że już tak nie zajadę sobie do domu, a tak
8: no
0: to mogą przyjechać.
8: Ale będziesz miała szansę się z nimi widywać, zobaczyć?
0: Tak, oni mogą mnie odwiedzać.
8: A, okej. Okay.
0: Tak. Ale no ja już nie pojadę. Więc jakby dopóki będą mieli siły, będą mogli, to będą mogli przyjeżdżać. No, także to było już takie trochę trudniejsze faktycznie, nie? Ta decyzja o klauzurze to już dla nich trochę tak, no takie większe przeżycie, no ale jednak są ze mną i mi towarzyszą i naprawdę
10: no
0: nawet jak ktoś powiedział coś negatywnego, to mówi, to ty tam wiesz, no niego nie znasz, nie mama moja. Także no.
8: Trochę taki paradoks klauzury,
13: nie,
8: no bo fizycznie jesteś najdalej, ale w sercu najbliżej.
0: Tak,
13: no nie. No. A nie będziesz tęskniła z własnym domem rodzinnym?
0: No jakoś właśnie nie tęsknię. W sensie nie, że ja ich bardzo kocham.
8: Nie, to,
0: i
8: że
0: super
8: mama
0: byłoby.
8: Źle gotowała.
0: No
8: czy
0: nie.
8: To nie.
0: Ale to naprawdę jest tak, że jakoś człowiek się odnajduje na swoim miejscu.
13: Za własnym pokojem, za własną rodziną.
0: No to ja się jeszcze, bardzo cieszę, jak oni do
8: mnie przyjeżdżają. Masz jeszcze szansę nie iść do zakonu. Widzisz, próbują cię namówić tutaj.
0: Walczy.
12: Walcz o marzenia.
0: Tak.
8: Walcz o marzenia. Słuchajcie.
10: Przepraszam, jak zareagowało rodzeństwo ciotecne, wujkowie.
8: Oj, aż tak daleka rodzina, pytasz?
0: To różnie chyba. Znaczy w sumie ze wszystkimi nie rozmawiałam, to nie wiem. Trzeba ich zapytać. Zadzwonią na antenę.
8: Tak, zadzwońcie na antenę. Jak się do tego
0: odnosicie? Jak się do tego odnosicie?
8: Moi drodzy, czas nas goni. Jest godzina prawie, że 15. Godzina 15 to też bardzo ważna godzina, prawda, w kościele. Słuchajcie, to był niesamowity czas, siostro Koleto, z całego radiowego serca. Dziękujemy ci, że tuż przed no tuż, no właściwie rok przed przekroczeniem tej wielkiej klauzurowej bramy, zechciałaś usiąść z nami przy jednym stole. No może nie założyć słuchawek, ale tak po prostu po ludzku z nami porozmawiać. Rozwiałaś dzisiaj mnóstwo pewnie naszych wątpliwości. Tak. Udowodniłaś, że, no, że za najgrubszymi murami biją najgorętsze i najbardziej uśmiechnięte serca, moi drodzy. Zatem, szanowni słuchacze, na sam koniec pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Zaczęliśmy dzisiaj od wielkiego słowa powołanie. Często brzmi ono tak patetycznie, no, że aż się go boimy. Ale nasza dzisiejsza rozmowa pokazała mi, że powołanie to nie jest ucieczka przed światem, ani też obowiązek zbawiania całej planety w pojedynkę. Powołanie to jest po prostu znalezienie tego jednego, unikalnego miejsca, w którym jesteśmy prawdziwie u siebie. Nieważne, czy to miejsce znajduje się za grubym, klasztornym murem, czy w jakiejś wielkiej korporacji, czy za kierownicą autobusu, czy po prostu w domowej kuchni, prawda? Tak jest, tak jest. Życzymy wam z całego serca, żebyście każdego dnia czuli, że robicie to, do czego zostaliście stworzeni i żebyście potrafili to robić w swoim własnym, niepowtarzalnym tempie. Jeszcze raz wielkie brawa dla siostry Kolety. Dzięki.
0: Dzięki.
8: Pozdrowienia dla całego zakonu i dla twoich najbliższych sióstr. Za to wspaniałe środowe popołudnie dziękujemy wam. Niezastąpieni Ola, Daria, Natalia, Andrzej, no i ja, Radek. Słyszymy się oczywiście za tydzień. To była audycja
13: Radia Aktywni!
3: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama. Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do stu.
14: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Po reklamie.
17: Duży pokój.
18: Dzień dobry, chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo tak bardzo przedłużył Radek znowu, no ale cóż, radioaktywni mnie rozbrajają, więc ma ciągle szansę przeżyć, jeśli będzie szybko uciekał. Pozdrawiam Radku serdecznie, siostrę Colette też. The Comet is Coming w tytułowym otworze najnowszej ich płyty Late Night Party Jam 2. Płyniemy muzycznie. Duży pokój.

I już słyszę, że zaledwie 20 sekund do końca utworu, a tak by się tańczyło przez całą noc. The Comet's Coming wydaje płytę, która podsumowuje ich sesję z lat 2013-2017 chyba. I jest to taka esencja. Teraz Mono Neon i Gratma Lis. Mono Neon to basista, ale robi bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc do niego trafiłem, a będzie więcej jego muzyki w przyszłości. Ręczę.

No i chłop zwolnił na koniec. On lubi tak bezprogowy bas albo bardzo klangowany, ale bardzo dobry. Z takim wykonawcą country. Country zagrali na festiwalu jazzowym. To było wspaniałe. Odtąd obserwuję go. Podobnież jak tego kantrowego gitarzystę i śpiewaka. Ale o tym w innej audycji. The Comet is Coming, utwór Slam, a potem jeszcze raz Mono Neon i The President.

Zapamiętajcie tę postać. Mono Neon. Coś tam, czekajcie, to Cosmos Rabbits, coś takiego, taka grupa z tym kantrowym śpiewakiem, ale to jeszcze będzie w przyszłości o tym opowieść i tej muzyki więcej, a dzisiaj wracamy do The

Cóż to za impostowany głos mówi do mnie? Czy to mój głos wewnętrzny, czy zjawy słuchowe? Let it shine. I to tym razem...

była taka, no jak to nazwać, wyginka, przeginka, przeskok, mononeon, tak, Let It's a Little a Light of Mine i Grand Mama Liz, czy też to była Meshech Ndegecello. Słuchajcie, dobra, teraz chyba pójdziemy po całości. Nie wiem, czy już się nie żegnać nawet z wami, bo mieliśmy lekkie opóźnienie na antenie, ale mówię rymem. To jak to wypadnie, moi drodzy? Czy to już się żegnać w takim razie? Mam jeszcze wstępniaka trochę w tym utworze. Dobra, to słuchajcie, ja się z wami pożegnam w takim razie, bo to świetny utwór, March of the Rising Sun. W wykonaniu The Comet is Coming. To był duży pokój, a jeśli jeszcze wystarczy miejsca troszeczkę, to Don't Stop the Music i Meshech Ndegecello z najnowszej płyty. Jej więcej posłuchamy. Mononeona też obiecuje, a The Comet is Coming będziemy sobie odświeżać z tej najnowszej płyty, która będzie dopiero, o właśnie, miałem skończyć, bo saks już jest, która dopiero wyjdzie 20 listopada. To był duży pokój, mówił do was Jerzy Mazol, Szymon Chrystianus o zmieniającym się głosie realizował tę audycję z Warszawy. A czy Adam Czerpak przygotował wam tę playlistę? Chyba tak, bo tak świetnie ją ułożył. Dziękuję pięknie wam, dziękuję pięknie realizatorom w studio i słuchającym mnie jeszcze raz. Ściskam was mocno, słonecznego popołudnia bądź deszczowego, ale ciepłego wewnątrz.

0: Duży pokój.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
1: To była autopromocja.

No właśnie, witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem tak, kukureku! To znaczy ja jestem Kogucikiem, będzie dzisiaj o kurach. Maciej Perzyna za chwilę będzie z nami rozmawiał o kurach. Kura to sprawa poważna, ale posłuchajmy zespołu Kury w związku z powyższym i za chwilę rozmawiamy z Maciejem Perzyną. Tra-la-la!

0: co w trawie piszcze.
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. Witam bardzo serdecznie. Maciej Pyrzyna naszym gościem. Wspaniała sytuacja. Kolejna środa i dzisiaj, panie Macieju, czy kwoka miała prawo do tego, żeby traktować świat z wysoka? Halo. No i teraz nie wiadomo, zamilkł pan Maciej. No i zawikł. Galus galus, domesticus, kura, poważna sprawa. Od 6000 lat się już, że tak powiem, z nami tutaj przechadza. I będą są różne pytania od słuchaczy, czy jaja z wybiegu wolnego, czy może z niewolnego. Jest już pan Maciej, tak? Halo, nie ma pana Macieja. No dobra, to jeszcze raz zadzwonimy, to puścimy jeszcze jedną kury, jeszcze jedne kury. Co się dzieje?
2: Nie ma kury.
1: Nie ma kury, to puśćmy, co tam panu przyjdzie do głowy, a my będziemy dzwonić, bo byśmy mówieni, odebrał pan Maciej i nie odebrał. Kura może weszła na kabelek, tak? Czy jak to się wydarzyło? Dzwonimy jeszcze raz. A teraz...

0: Przechodzimy do kury. Jest pan Maciej?
1: Jestem, słychać mnie?
0: A, słychać cudownie, panie Maciej.
1: No to
0: zaczynamy od tego pytania, które zadałem. Czy może kwoka traktować świat wysoka, może ma prawo do tego, czy nie?
1: No, prawo ma, pewnie, że ma. Ale jak to będzie odebrane, no to cóż. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?
0: No właśnie.
1: Wiemy, że jest środa. No, jak ktoś nie lubi poniedziałków, to niech pomyśli o środzie. No to jeszcze gorzej. Nie? Tak samo z tą kwoką.
0: Środa jest na najniższym szczeblu rozwoju, tak bym powiedział.
1: No właśnie, a my zawsze w środę.
0: W środę, no tak. No. Dobrze, bo kura, sprawa jest poważna, bo kur jest mnóstwo, tak? 6000 lat, jak przeczytałem, funkcjonują, chodzą po naszych tutaj podwóreczkach i dają jaja. My jemy codziennie prawie jajeczniczkę i nawet sobie nawet możemy nie zdawać, co to za sprawa jest z tą kurą.
1: No nie, no to co za sprawa, to jest, to my sobie zdajemy, że to jest wysokich lotów sprawa. I kura, no to była taka ostatnia deska ratunku w Polsce przez wieki, żeby zjeść jakieś białko pochodzenia zwierzęcego. Jak już kogoś nie było stać na żadne zwierzę, no to na kurę jeszcze było stać.
0: No właśnie, nie? Ja pamiętam, no. że na przykład w czasie stanu wojennego, jak ci biedni młodzi ludzie tam drukowali biuletyny, to codziennie jedli jajecznicę i było nawet w takim filmie, o matko, znowu jajecznica. No ale właśnie, a teraz wchodzimy. To ja zadam pytanie, bo to od słuchaczy bardzo poważne pytanie. To jak wchodzimy, bo teraz mamy jakiś po prostu oczopląs, tak? Jajo od takich biegających, od siadających, od ściółkowych, od takich i co? I żona...
1: No dobra, nie, no właśnie, zróbmy taki ten przegląd informacji o tym, o instrukcji obsługi kury. To z tą kurą, jak to się je. Skąd się bierze jajko z kury? W ogóle cała teoria udomowienia, no taka bajkowa dla mnie, do końca nie kupuję, ale kura gdzieś tam od kura, gatunek dziki kury, to się nazywa kur bankiwa, czyli kura pochodzi od kura bankiwa.
0: A nie galus galus?
1: No galus, ale nas tu jest galus domesticus. Ale to jest gdzieś tam południowo-wschodnia Azja i tam rosną oczywiście zarośla z bambusa i teoria wśród historyków udomowienia jest taka, że te zarośla bambusa raz na kilkadziesiąt lat mocno wysiewają nasionka i ten galus to sobie tam popylalus, to jak widział tyle nasionek, to jadł i niósł jajka jak karabin maszynowy i miał spektakularny sukces rozrodczy. I ludzie zobaczyli, o, jak mu damy jeść, to będziemy rozmnażać, jak to nam się opyla. No ja tak tego nie kupuję, bo nie wiem, czy ci ludzie to tak, oni nie żyli tyle, co ten cykl bambusa zajmował, żeby to wyciągnąć wnioski. Ale faktycznie stamtąd ta kura pochodzi.
0: I ale faktycznie jak bajkowo, to może one rosły, te kury, na tym bambusie?
1: No rosły, znaczy na bambusie to one już dochodziły nad węglami ogniska, ale, ale pod bambusem to sobie nawet były i rosły. Ale fakt, że jak się kurze zabiera jajko i ona nie może nanieść tych jajek dość, żeby na nich usiąść, żeby zacząć wysiadywać, no to ona znosi następne jajko i to działa też dzisiaj, tak? Czyli jak ktoś ma kury, to musi pilnować, aby te jajka zbierać, bo jak się którejś bierze na macierzyństwo, no to jak sobie zniesie 3 jajka czy 4 jajka, to zaczyna na nich siadać i się tak stroszy i naród mówi, ludzie mówią, że się kłoczy. Czyli zrobi się taka kwoka właśnie. O, i tam inaczej gada, wysiaduje i przestaje znosić jajka. No to jest, z punktu widzenia producenta jaśnicy strata.
0: A kogut na to co może powiedzieć?
1: A kogut to jest gagatek, nie? No kogut jest poligamiczny, tych kur ma więcej, więc jak tam jedna mu nie znosi jajek, to gania za resztą. Jest takie stare powiedzenie.
0: Ale on tam sprawdza, chodzi tam do tych kur i sprawdza, czy one zniosły.
1: On mi się wydaje, że randka i macierzyństwo odbywa się w dwóch różnych miejscach. Tak? Czyli randka odbywa się na podwórku, a macierzyństwo gdzieś w zaciszu gniazda. I co ciekawe, były takie doświadczenia behawioralne, że dla kury wygodne, komfortowe gniazdo jest ważniejsze niż koryto z ziarnem. Czyli jak to było proste doświadczenie, ale jak wstawiali kurę w jeden segment i była ciasna szczelina, ale taka, że się kura przyciśnie do drugiego segmentu, gdzie było gniazdo i trzeciego segmentu w drugą stronę, gdzie było jedzenie. To kura do jedzenia się przez to szczelinie nie była w stanie przycisnąć, a do gniazda się przeciskała. Nie? To ograniczenia są w głowie. Także gniazdo jest dla kury ważne.
0: Ważne dla kury. Bo i później następuje jakaś taka pewna selekcja, bo jednak, żeby były nowe kury, to jednak niektóre muszą dojrzeć, tak?
1: No, no i właśnie. Kura jest stworzona do selekcji, bo kura, powiedzmy, że cykl obrotowy można teraz dwa pokolenia w roku zrobić, czyli mamy szybki postęp hodowlany, bo nie dość, że rozmnożymy, to jeszcze możemy rozmnożyć tą, która nam się urodziła w tym roku, tylko trzeba wybierać te, które są pożądane. No i to wniosek, to jest ciekawy dobór, nie? Bo kury siedzą w swoich, jak książki na półce w bibliotece, każda ma swoją klatkę, bo musimy wiedzieć, ile jest zniosła jajek. I musimy wiedzieć, jakie jest to jajko. Duże, małe, smaczne, niesmaczne, brzydkie, z dobrym indeksem jajka, z ładną skorupką i tak dalej. I czy te jajka, ona znosi codziennie takie piękne, czy raz znosi lepsze, raz gorsze. Więc kura ma swój kod kreskowy i pani Halinka, Krysia, Marysia, Zosia, które pracują w takim kurniku hodowlanym, codziennie rano odwiedza te kury. Oczywiście zagląda, czy tam kura się cieszy, czy jest uśmiechnięta, ale też zbiera te jajka i z określoną tam częstotliwością, jak jest jakieś trefne jajko, to odnotowuje, że jajko było kwadratowe na przykład. A jak są ładne jajka, to nic nie pisze, a co jakiś czas te jajka się poddaje ocenie, na przykład masę się tych jajek określa. No i oczywiście zaznacza się, że dzisiaj kura oszukała. Kumora numer 13821, dzisiaj jajka nie zniosła. Odhaczone w systemie. I tak się wybiera te kury, które nie oszukują, czyli codziennie dają jajko. Ładne jajka dają i w ogóle są uśmiechnięte.
0: A to jest teraz, nagana dla takiej kury, co nie znosi jajka jest? Czy?
1: Nie ma nagany. Nie ma nagany. One na tych fermach hodowlanych, to te najfajniejsze, to później zostają, powiedzmy, do produkowania następnego pokolenia. A te mniej fajne najczęściej są sprzedawane komuś, kto je wykorzystuje do produkcji jajek. I to jest ważne, że to nie wszyscy wiedzą, ale to jest ważna wiedza podstawowa, więc edukujemy słuchaczy Radia Wnet, że nie jest potrzebny kogut do tego, żeby jajko było zniesione. Kura sama w sobie ma taki wojt żądze znoszenia jajka i ona to jajko zniesie. Natomiast kogut jest oczywiście potrzebny, jak ma być prokreacja, bo jajko musi być zapłodnione. Ale na fermach, wbrew pozorom, kogutów jest nie za dużo i odbywa się inseminacja, czyli sztuczne unasiennianie. Kurę można zainseminować. I kura jest... Już w przyrodzie jest taka ciekawa ta procedura, a na fermie jest bardzo wygodna, że w jednym seksie kurzym, kurzy seks to się nazywa deptanie, bo no, co tu dużo mówić, ten obrzydliwy samiec tą biedną samicę depcze.
0: Tak, to perwersja no, taki, jest.
1: Jest mocno preemancypacyjny taki kogut. Ale jak ją tak zdepcze, to te jedno deptanie, jedno krycie wystarcza jej na jakiś tydzień. Czyli z jednego stosunku kura może zgłosić jajka zapłodnione przez tydzień, albo trochę dłużej. Ale to nie jest jeszcze rekordziska.
0: Ekonomicznie to jest.
1: No, to nie jest rekordziska, bo indyczka może przez miesiąc.
0: Wow.
1: No i to jak było, jak indyczka zaczynała jeść jajka na Wielkanoc, na wsi polskiej, tak indyczka, no tych indyczek było najczęściej kilka i indor. Ale jak zaczynały nieść jajka, to na Wielkanoc indor dostawał czapę i witał na świątecznym stole. A indyczki te jajka donosiły i później wysiadywały. No to z kurą jest trochę krócej, bo na tydzień.
0: Bo ja pamiętam, tylko mi się przypomniało, to chciałem powiedzieć, bo to a propos tej właśnie niekoniecznej obecności koguta, był taki kiedyś dowcip, jak pojawiły się małe Fiaty i jedną kurę przejechał mały Fiat i tak ona się tak otrząsnęła i powiedziała, szatan, nie kogut.
1: No. A co myśli kura, jak ucieka przed kogutem? A może za szybko biegnę? A co myśli kogut? A dogonię, nie dogonię, przebiec się zawsze warto.
0: No właśnie.
1: Kura w kulturze polskiej to ma duże znaczenie, oczywiście.
0: Wiadomo, no dlatego, że kura się to pojawiła nie osioł. U Brzechwy, prawda? Między innymi.
1: Tak. Albo u Wonnogaja. No. Podczas badania w TK Dezerterach. Ale to właśnie kura kiedyś tam zaczynała znosić jajka, jak się robił długi dzień, czyli na wiosnę. Jak się robił krótki dzień, to mówiła, ja tego nie zniosę i już nie znosiła. A później tak technologicznie kura jest fajna, bo jak się kurę można zaprogramować, oszukać ją z tym, że jest wiosna i to się uzyskuje wydłużając dzień. I tak funkcjonują kurniki.
0: Ale latarką?
1: Nawet można żarówką. Pewnie jakby jej świecić zapalniczką w sposób ciągły, to też by się nabrała. Czyli generalnie sterowanie światłem, dniem świetlnym i dla kury ważniejsze jest wydłużanie niż długość dnia. Tak, czyli zaczyna się od krótkiego dnia po to, żeby było z czego wydłużać. I wtedy taka kura, zamiast jak to taka tradycyjna kura około 27 tygodni, to ona zaczyna nieść jajka, te nowoczesne kury. Pierwsze tak mają 16 tygodni, a tak około 18-19 to już wszystkie niosą, a około 19 to te jajka już nie są takie małe, tylko są całkiem zaczynają być powoli M-ką nawet, nie? Taką ze sklepu. I wracając do sklepu już, idąc w stronę sklepu. Ale właśnie, bo tam są takie wajery później. Jak się ta kura dopiero uczy składać jajka, to czasami jej się zagapi się taka kura i jednego dnia nie zniesie. I wtedy ma dwa żółtka, ale dwa żółtka i pakuje jednej skorupki. I wtedy powstaje jajko z dwoma żółtkami.
0: To bliźniaki.
1: Bliźniaki, no. Jakby ktoś wysiadywał takie jajko zapłodnione, to te kurczaki się nie wyklują. Bo kurczak ma bardzo jednoznacznie opracowaną procedurę wyłażenia ze skorupki. Jak cokolwiek jest nie tak, to nie daje rady. Więc jak jest ich dwóch, to nie da rady. Jak jest z głową nie w tym końcu jajka, to nie da rady. Jak ma głowę nie pod tym skrzydłem, to nie da rady. Tam musi, jest tylko jedna droga do wyjścia ze skorupki. No więc dwóch
0: nie wyjdą. Ale można mu pomóc? Jakoś prześwietlić to coś? Nie?
1: Można, ale to przyroda jest bezwzględna.
0: Za dużo kurtolenia, tak?
1: Nie. Jeżeli kurczak jest na tyle lichy, że nie jest w stanie się wykluć, to jednocześnie jest na tyle lichy, że nie jest w stanie żyć. Nie? To jest pierwszy sprawdzian.
0: To takie spartańskie podejście.
1: Trochę tak, ale testowałem różne modele u różnych kurczaków, ważantów, przepiórek, gęsi, kaczek i kurcząt różnych ras. I faktycznie, jeżeli cwaniak ma problemy z wyjściem inne niż wynikające z wadliwej wilgotności w klujniku, no to ratowanie nic nie pomoże. Nic nie pomoże. A, no i te jajka, tak, bo mogą być z klatki, to będą jedna cyferka, nie pamiętam jak te cyferki się układają, bo mam kury, znaczy jajka od kur z podwórka. Ale mogą być jajka z klatki, mogą być jajka ze ściółki, mogą być jajka z wybiegu, albo mogą być jajka od kury ekologicznej. Teraz czym to się różni? No, z klatki są najtańsze i ta kura ma chyba najsmutniejsze życie, ale na pewno najnudniejsze, tak? Bo ona siedzi tam ze swoimi kurami, z znajomymi w klatce. Tam czasami zagrają w szachy albo w arcaby. Bywa, że jedna drugą zje, ale generalnie czas im spędza, spędzają. No do nudy tam, pogdaczą. Ale teraz w tych klatkach to mają przestrzeń do grzebania. To też jest dobra strona badań dotyczących dobrostanu. Czyli stwierdzono, że kura w klatce musi mieć grzędę, gniazdo, miejsce do grzebania, miejsce do jedzenia i miejsce do picia. I tak, w każdej klatce to jest.
0: A telewizora nie musi mieć?
1: Telewizora nie musi mieć, bo ona patrzy na te kury naprzeciwko i tam taki ma telewizor jak na osiedlu w Wilanowie, czyli oglądamy sąsiadów.
0: Tak.
1: No, to jest takie też ciekawy telewizor z punktu widzenia kury. Więc ona sobie tam mieszka i mieszka, znosi jaja. Tych jaj znosi, aż się robi smutną kurą bez piórek. I znoszą tych jaj coraz mniej, coraz więcej oszukują i wtedy można zrobić kurą przerwę. Ta przerwa wiąże się z wymianą upierzenia, czyli kury trzeba przepierzyć. Najczęściej uzyskuje się to przez jakiś stres. Można te kury na przykład przegrzać trochę, czyli zmniejszyć wentylację, albo można tym kurom nie dać pić w ciągu jednego dnia przez 12 godzin i one nagle wszystkie podejmują decyzję, o cholera, jesień przyszła, jakieś straszne rzeczy i zmieniają pióra. I z dnia na dzień przestają znosić jajka i sypią z siebie pióra. Potem wyrastają nowe pióra i kura jest jak feniks z popiołów. Jak nowa, funkielnówka nieśmigana, Niemiec do granicy gonił. No i znosi znowu jaja. I wtedy może drugi cykl już nie taki długi, ale się wyjajczyć może.
0: A nie można ich przestraszyć inaczej, na przykład pokazać im lisa albo co?
1: Pewnie by się dało, ale to mogłoby się skończyć jak takimi. To musi być taki przestrach, ale bezpieczny, prawda? Aha. No, to nie ma nic do śmiacia, bo jak mamy sytuację taką, że kury są szczęśliwe, czyli chodzą po ściółce. Czyli jest jakiś tam wielki kurnik, najczęściej te kurniki są dość duże, więc tam mieszka 15 tysięcy kur, 30 tysięcy, no wnioski to może nie, ale 20 tysięcy kur może mieszkać, prawda? I teraz jakby do takiego kurnika wszedł lis, to co się wydarzy?
0: No, popłoch jest to.
1: No właśnie, wydarzy się kurogedon, ale to nie dlatego, że lis tych kur namorduje, tylko dlatego, że te kury się uniosą, i w którymś momencie się spiętrzą. Spiętrzą się najczęściej w rogu budynku i to spiętrzenie potrafi być rzędu tam 5, 7, 12 warstw.
0: A czy to jest jedyna sytuacja, kiedy one potrafią latać?
1: One tak licho to latają, nie? Póki mają skrzydła, to latają. Niektóre razy lepiej, niektóre gorzej, ale licho latają. Natomiast to, co jest ważne, to jak się spiętrzą kury, to przeżywają dwie górne warstwy.
0: Ojej.
1: Czyli ile ich tam jest warstw, to te wszystkie dalej niż dwie z wierzchu, to się duszą. Stąd ten chów jakby, ten szczęśliwszy na ściółce, to wymaga takiego bardzo, jakby to powiedzieć, spokojnego obchodzenia się z nimi. No i nic tam nie może wbiec, bo jest płoszy i ludzie też muszą chodzić nie za szybko i światło nie może być za ostre, tylko takie właśnie jest chilloutowe światło, jest nastrój, kury chodzą, trochę grzebią.
0: Mozart w tle, tak?
1: Tak, Mozart w tle, którego i tak jest słychać, bo one są rozgadane, ale żeby go było słychać, to by było za głośno dla obsługi, ale może coś lecieć. A kury sobie właśnie tak chillują, trochę pogrzebią, zniosą jajka. Z kurami jest też fajnie, że one jajko znoszą, to jest ich taka pierwsza robota z rana. Czyli jak się zaczyna dzień,
0: to tak nie jakieś od śniadania, tylko dają jajko.
1: Tak, najpierw się muszą wyjojczyć i tak z pół godziny od dnia zaczynają składać te jajka, później bywa korek jajeczny, bo właśnie są różne systemy zbierania tych jajek, ale najczęściej jest automatyzowane, więc jest jakiś jajociąg, taki taśmociąg do jajek, prawda? I one te jajka jadą i gdzieś tam ktoś się odbiera. Więc koło 9, 10, jeżeli się dzień zaczął o 8, to może być szczyt podaży jajka, a później to spada i już resztę dnia kury spędzają na zajęciu w podgrupach, warsztatach grzebania zajęciowego i no i poszukiwaniu larw chrząszcza w ściółce na przykład, nie? Tak się bawią. A potem mamy te kury, które wychodzą na zewnątrz. No to te mają... Bo to nie jest tak, że kurze życie jest taką sielanką całkowicie. Każda ma jakieś swoje minusy. No ta w klatce się trochę nudzi, ta na ściółce może się czasami trochę spiętrzyć albo więcej jest możliwości, że koleżanki zjedzą jakąś kurę, bo kury to są kurokonibale trochę też, nie? No musimy się z tym liczyć. A te, które są na zewnątrz, to najczęściej są zjadane przez inne zwierzęta niż inne kury. Bo jak kury są na zewnątrz, to najczęściej mają tyle rozrywek i tyle ważnych spraw do załatwienia, że one już tak bardzo siebie nawzajem nie zjadają. No ale czasem przyleci jakiś jaszcząb i tam czy inny myszołów i tą kurę żre. No, przez płot lubi przyjść lis, pies wpadnie, no różne zwierzęta te kury zjadają, tak? No i oczywiście jak wychodzą na dwór, mają trochę większą szansę złapać jakoś zarazę od dzikich ptaszków, bo jakiś wróbelek przyjedzie i się wydefekuje nad taką kurą, no i ten wróbelek ma na przykład wirus choroby Newcastle, czyli rzekomego pomoru drobiu, który na tym wróbelku nie robił żadnego wrażenia, no, a na kurze jednak robi. No i się tam zesmarkają, zaczną zdychać, a później przyjeżdża pan urzędnik i mówi, nie, tu będziemy zwalczać z urzędu. I te, co zostały, to się je zabija. A takie jak jest choroba, którą trzeba zabić kurnik, to też nie jest tak horrorowo, no bo te kury się wtedy zgodnie z najlepszą niemiecką myślą technologiczną, co robi? Gazuje. No, także, życie kury to nie są przelewki, to nie jest spacer po parku.
0: No to smutna sytuacja trochę czasami dla tej kury, no ale jajeczniczka dobra jest, no.
1: Jajeczniczka dobra, ale właśnie najlepsza jajeczniczka, jak ta kura jest w ogóle nawet nie z chowu wybiegowego, tylko z podwórkowego chowu. Czyli z takiego chowu, gdzie te kury sobie jedzą i jedzą, co znajdą. Czyli zjedzą sobie listek trawki.
0: No kiedyś tak było, no ja pamiętam. No,
1: zgniłe jabłko, zdechłą żabę. No kury są takie, coś są wszystko żerne. A jak mysz złapią, ojejku, kury są znanymi myszobójcami. Więc, ale jest różnica w smaku jajka, bo też tak wszyscy może nie, ale jest takie powszechne opinia, że wiejskie jajko można poznać po tym, że ma taką trochę bardziej ciemną skorupkę, no i żółtko, że żółtko jest takie dobrze wybarwione. Ale to w ogóle jest prawda, bo kolor skorupki nie zależy od tego, gdzie kura mieszka, tylko jakiejś jest rasy. I dzisiaj, jeżeli producent, czyli firma reprodukcyjna, dostanie zlecenie od odbiorcy, czyli producenta jajek, że chce mieć jajka, kury, które znoszą jajka o takim i takim odcieniu, to oni są w stanie w tam półtora, dwa lata ustawić tak kojarzenia, żeby wyszły jajka dokładnie w takim odcieniu, jak producent sobie życzy.
0: A co do paski mogą być
1: żółtka,
0: też?
1: Słucham?
0: W paski mogą ustawić też?
1: Paski nie, ale w ciapki, żeby się udało.
0: No. No ja tak to pomyślałem, takie zebro jajo, to takie fajne.
1: Zebro jajo. No to byśmy... Zebro jajo nie występuje akurat. Bo byśmy... pokrzewlane, no.
0: To... Od razu pisanki byśmy mieli z głowy, nie?
1: Ale mamy pisanki z głowy. Są kury, które mają... Oczywiście najbardziej znane są te, które znoszą zielono, takie niebieskie jajka. To jest od nazwy plemienia, które te kury uprawiało gdzieś tam w południowej Ameryce, Araucana. I one, te kury mają dwie cechy charakterystyczne. Takie gadzio zielone jajka i brak ogona. I znoszą takie. Są kury, które znoszą ciemno-karminowe, tak, no karminowe to może nie, ciemno-brązowe jajka, takie jakby były z cebulaka wyjęte już. Są takie.
0: No właśnie, mamy dwie minuty, a jeszcze chciałem zapytać, bo są różne kury, nie? Duże, większe, mniejsze i takie tylko do oglądania też są takie kury.
1: No taka nasza rodzima to jest na przykład kura... Kuropatwiana. To ona jest kuropatwiana.
0: No właśnie.
1: No i... Czyli uciekło mi słowo. Ale nasza jest kuropatwiana, zielononóżka kuropatwiana, bo ma zielone nogi oczywiście. I ona znosi takie jajka bardzo mało kurze, bo białe, prawie jak lekorn. Lekorn to taka lekka, biała kura, która składa się z piór i aparatu do produkcji jajek. Ale mamy też kury białe, które składają się z mięsa. I z nich się robi brojlery. I brojler kurzy to jest ptak, który ma najefektywniejszą konwersję paszy do mięsa. To on zjada mniej więcej, dzisiaj to już jest, tam około 1,5 kg zbóż na kilogram mięsa. To jest cuda, nie? To jest cuda. 2 razy lepiej niż świnia, 3 razy lepiej niż krowa. Bo to mięso jest 3 razy gorsze niż krowi, to też trzeba pamiętać.
0: A dlaczego niektórzy mówią, że smakują jak ryby, kury czasami?
1: Kury jak ryby?
0: Tak.
1: To się tego nie słyszałem. To ja bym chciał taką rybę, co by smakowała jak kura.
0: Nie, bo to tak było, że tam one podobno, taka była sytuacja, że one były...
1: Dobra, że ma rybi posmak. Dobra, nie, to już wiem, o co chodzi. Tak. To jak się żywiło kury śrutą ekstrakcyjną rzepakową i jedne z pozostałości tam glikozydów rzepaku, które nie służą do oleju, to taki efekt uboczny. One w przemianach dawały smak ryby, to prawda. Ale teraz, żeby to zredukować, to się hoduje, uprawia odmiany rzepaku dwuzerowe, bezerukowe i dzięki temu nie ma tego metabolitu. Ale faktycznie był taki czas, że można było nabyć jajka o smaku ryby, kury o smaku ryby, a nawet zdarzała się boczek o smaku ryby. Tak, to prawda.
0: To pięknie. No. Chyba musimy wrócić do kur za tydzień, bo już kończy się jeszcze jedna, bo taka, co prawda jest z jakiegoś czas temu, ale nasza minister od tych bardzo ważnych spraw środowiskowych podobno znalazła rozwiązanie, żeby niedźwiedzie nie wychodziły z lasów i w lesie mieli sadzić jabłonie, gruszki i śliwki. Żeby właśnie niedźwiedź nie wyszedł z lasu. Pan słyszał o tej inicjatywie?
1: Tak, nawet konsultowałem z jednym panem odmiany tych jabłoni, śliwek i gruszek i okazało się, że tam tak do końca to nie zaplanowali, jakie to mają być odmiany, nie? Czyli tego nie rozpoznali. Pewno też nie rozpoznali tego, że te jabłonie, grusze i śliwki występują tylko przez jakieś odpowiednio tam tydzień, dwa, trzy dla każdego gatunku, a później nie występują. Ale przynajmniej sobie jelenie pojedzą.
0: Będziemy czepiać? No, można pomylić kojota z wilkiem, to można pomyśleć, jeszcze mieć jakieś kłopoty.
1: Tak jest. Poza tym niedźwiedzie będą się dokarmiać na cmentarzach, jak w Magadanie. Pogrzebali jakąś panią, przyszedł miś i panią wyjął i zjadł.
0: Dziękuję bardzo. To co, za tydzień...
1: Tym miłym akcentem kończymy na dziś.
0: Wszystkiego dobrego. Za tydzień kolejne spotkanie i być może już tutaj znowu na miejscu. Ale zobaczymy.
1: Może się uda. Tak, za tydzień może się udać. Będziemy walczyć. Tak.
0: No. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam również.
0: Maciej Perzyna, nasz ekspert od spraw czworonogów, dwunogów, latających trójnogów, wszystkiego co najlepszego. Pa!
1: Pa!

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:07 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet. Dziś porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda bezpieczeństwo naszych granic, o tych wszystkich alertach RCB, także pomylonych województwach, które są cały czas rozsyłane do mieszkańców różnych miejscowości Polski, ale też trochę szerzej o tych atakach hybrydowych i o tym, z czym dzisiaj musi mierzyć się nasze państwo. Dzisiaj też w Radomiu kilka szkół zostało objętych alarmami bombowymi. To była bardzo poważna sprawa. Na miejsce skierowano służby, część placówek ewakuowano. Mundurowi musieli sprawdzać budynki pod kątem ewentualnego zagrożenia. No i co istotne, podobne informacje pojawiły się też w innych miastach, między innymi w Siedlcach. Tam była wiadomość o możliwym podłożeniu ładunków. Aż do 4 szkół takie informacje trafiły. W jednej przeprowadzono ewakuację. No i pytanie, czy mamy do czynienia wyłącznie z serią fałszywych alarmów, czy takie działania mogą być narzędziem testowania reakcji służb, wywoływania chaosu, też presji psychologicznej. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, także ekspert do spraw obronności, do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, te alarmy, o których dzisiaj była mowa w kilku miastach, nie wiem, czy do pana profesora trafiła taka wiadomość, ale to jest nieistotne, bo nie będziemy skupiać się konkretnie na Siedlcach czy na Radomiu, tylko trochę szerzej. Czy to może być też element testowania naszego państwa, sprawdzania, jak szybko może przebiegać taka ewakuacja, jak zareagują nasze służby?
2: Znaczy to wszystko, co się dzieje, jeżeli idzie o te sprawy związane z alarmami, przygotowaniami do odparcia, nie wiem, chyba jakiegoś ataku, to wygląda to, że jest to jakiś wielki chaos i seria różnego rodzaju nieporozumień. Znaczy wydaje się, że aparat państwowy, który odpowiada za tego typu kwestie, no najwyraźniej jest staje na wysokości zadania. Bo tutaj nie tylko jest kwestia tego rodzaju, że dochodzi do jakichś incydentów, które mają charakter właśnie takiego niemilitarnego ataku, no ale również to, co się dzieje, jeżeli idzie o cyberprzestrzeń, bo ciągle dowiadujemy się, no, że wyciekają jakieś ogromne ilości danych naszych obywateli i to w milionach. No więc to wszystko raczej no, nie naprawia optymizmem, powiedziałbym, tak? No bo takie rzeczy, jak pomylono tam województwo jedno z drugim i tam wysyłano te wszystkie alerty, no to jest naprawdę do końca opadają, kiedy się na to wszystko spogląda. Ale jest jeszcze jedna kwestia, jest z tym związana. Znaczy tak, to, że trzeba się przygotować do odparcia ewentualnego ataku, to nie ulega najmniejszej wątpliwości chyba. I państwo powinno, i służby odpowiednie powinny w tym zakresie działać, ale działać rozważnie, rozsądnie i spokojnie, nie wywołując jakichś stanów panicznych. To jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka. Nakłada się na wszystko no, pewna sytuacja polityczna, która każe też myśleć jeszcze o innych kontekstach związanych z tym problemem tego zagrożenia. Mianowicie od pewnego czasu uporczywie pojawia się takie przeświadczenie w wypowiedziach różnych analityków, w dyskusjach, tak, że no, w przyszłym roku powinny się odbyć wybory parlamentarne. No, rządzącej koalicji, co dużo mówić, nie bardzo idzie to rządzenie. No i w związku z tym pojawia się po stronie obecnie rządzących, że mogą stracić władzę. A ponieważ zrobili już bardzo dużo rzeczy takich, za które można nie tylko stracić władzę, ale można jeszcze i pójść za kratki, no to pojawiła się taka przecież informacja, że być może władze obecnie rządzący specjalnie, powiedziałem, wywołują pewne napięcie, zamieszanie, tak żeby w konsekwencji można było wprowadzić jakieś stany wyjątkowe i żeby wyborów po prostu nie było.
1: No tak, bo zaczęły pojawiać się, krążyć takie informacje, że być może do wyborów nie dojdzie, że takie ryzyko istnieje, szczególnie jeżeli właśnie Polska, w jakiś sposób ta nasza przestrzeń byłaby naruszona. Jak rozumiem, pan minister, pan profesor uważa, że jest duże ryzyko takiego scenariusza, że ono w ogóle jest, że to jest w ogóle prawdopodobne. O.
2: Znaczy, ja nie wiem, do jakiej granicy, powiedziałbym, do jakiego stopnia determinacji, w jakim stopniu determinacji znajdują się ludzie z tych formacji obecnie rządzących. Tak, to jest trudno tutaj określić. W każdym razie, kiedy spoglądamy na te wydarzenia, no to musimy zdawać sobie sprawę, że może być również i taki kontekst, że no to jakby dodatkowo jeszcze osłabia. Bo, dlaczego wydaje się, że tak rzeczywiście może być? Bo aż trudno, że to jest pewien pozór, tworzenie pewnej paniki, atmosfery, strachu, tak, i w konsekwencji zrobienie to, o czym mówię, tak, żeby nie było owych wyborów. No to wygląda też i z tego, że te działania różnych aparatów państwowego jest jakieś takie niepoważne, jakieś zastanawiające, nieudolne. Aż trudno uwierzyć, że państwo tak duże jak Polska, nawet też rządzone przez obecnie rządzących, ma aż tak nieefektywny i słaby aparat, który nie potrafi sobie z tego typu działaniami poradzić. No to to mnie jakoś dodatkowo nas skłania do tego, żeby podejrzliwie bardzo przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje.
1: A gdybyśmy jeszcze, panie ministrze, spojrzeli teraz trochę szerzej na kwestię bezpieczeństwa naszych granic, takiego przygotowania, tak. No bo z jednej strony mamy oczywiście rząd, mamy decydentów, no ale mamy też samorządy. Dzisiaj w Warszawie była taka duża konferencja właśnie dotycząca bezpieczeństwa granic i tam przyjechali przedstawiciele województw tych graniczących z Białorusią, z Ukrainą, z Rosją. Na jak pan dzisiaj ocenia, jeżeli te alarmy się pojawiają, taką komunikację na szczeblu rząd, właśnie samorząd, ale też później cywile, ludzie, bo trochę to jest też tak, że no my wszyscy w momentach wyjątkowych, trudnych, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni też za to, aby o swoje państwo i o swoje bezpieczeństwo zadbać.
2: Tak, oczywiście. To znaczy, jeżeli no to tego typu przygotowania powinny być odpowiednio zorganizowane. No i tak dalej, więc w zasadzie nie powinniśmy się w ogóle zajmować i liberować nad tym, tylko po prostu odpowiednie organy, które są do tego jakby przeznaczone, powinny wykonywać swoją pracę i już. Ale niestety tak nie jest. Bo dlatego

0: Bo tutaj jest kwestia również i taka, że no to widać jak Soszek skupia się to historia, powiedziałbym, jeżeli idzie o to, co się ostatnio ujawnia, mianowicie kwestia, czy powstanie stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, czy też nie. Tak? No to jest, wiele zależy od tego, czy nasze bezpieczeństwo od tego, czy taka właśnie baza powstanie.
1: Czy taka baza...
0: No i tutaj mamy obawy, które wyrażają też różni analitycy, obserwatorzy, że rząd niezupełnie chce, powiedziałbym, instalacji takiej bazy, że odpowiedzialni za to wiceministrowie, którzy powinni to wszystko przygotować, no działają jakoś opieszale, że strona amerykańska, prezydent Trump i jego jakby ekipa wyrażają różnego rodzaju zaniepokojenia, że to za długo trwa. Prezydent ze swojej strony robi wszystko, aby tutaj, że tak powiem, słowo stało się ciałem i żeby ta baza powstała, ale z drugiej strony ta baza nie może powstać, jeżeli ze strony rządu nie ma tych wszystkich rzeczy, które technicznie, które powinny być wykonane. No i dochodzi do sytuacji takiej, że nagle nic tego niezowego władze Litwy oświadczają, że są gotowe taką bazę zbudować i przyjąć wojska amerykańskie na swoje terytorium. No,
1: a jakie znaczenie ma
0: potencjał wielkość Litwy i Polski, cóż można powiedzieć.
1: Jakie ma znaczenie, jak zwiększyłoby potencjał takiej obronności, czy też potencjał odstraszania Rosji taka baza na terytorium Polski?
0: No ogromny, dlatego że to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, w które to bezpieczeństwo zaangażowane jest supermocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone, tak? Więc przypominamy sobie, że same rozszerzenie NATO na wschód, czyli na teren Polski i naszych sąsiadów, no, było procesem bardzo trudnym i bardzo kwestionowanym przez Rosjan przecież. I w którymś momencie nawet ze strony rosyjskiej pojawiły się takie żądania, no, że Rosja niby tam jest gotowa, powiedziałbym, na różnego rodzaju ustęp w stosunku do Zachodu, czyli rezygnację z agresywnej polityki, pod warunkiem, że instalacje natowskie i wszystkie te stała infrastruktura NATO nie będzie instalowana na terenie państw, które weszły do NATO już po upadku Związku Radzieckiego, a więc przede wszystkim na terenie Polski. No, co to oznacza? To oznaczało oczywiście to, że Rosja chciała nadal utrzymywać te terytoria, które straciła, jeżeli idzie o swoją kontrolę, no w takiej szarej strefie, tak, no z nadzieją na to, że tę strefę znowu odzyska. Otóż jeżeli pojawia się stała infrastruktura, a taką stałą infrastrukturą jest przede wszystkim baza wojsk amerykańskich, no to wiadomo, że Rosja może się obejść smakiem. No więc no, dlatego tutaj to jest tak strasznie ważne. Pamiętamy całą historię, jaka miała miejsce w związku z tarczą antyrakietową w Rydzikowie, prawda? Jak wyglądały wtedy rokowania, jak zachował się wtedy również rząd premiera Tuska. No i 17 września wtedy prezydent Obama powiedział, no to dziękuję, rezygnujemy z tego, tak? Teraz z tego, co się dowiadujemy, prezydent Donald Trump chciał 17 września ogłosić, że baza wojskowa amerykańska stała jest w Polsce. No ale nie mógł tego ogłosić z bardzo prostego powodu, ponieważ rząd i Ministerstwo Obrony działa tak opieszale i tak powoli, że nie można było tego typu rzeczy ogłosić. No i tutaj mamy teraz taki kwiatek, mówię, jak deklaracja władz Litwy, że skoro w Polsce nie wychodzi, no to my chętnie przyjmiemy tę bazę. To jest po prostu rzeczywiście, może budzić niepokój, że taką mamy sytuację w obszarze bezpieczeństwa w naszym państwie.
1: Panie profesorze, nie wiem czy, bo na razie jeszcze dopiero chyba 12 października będzie zaprezentowana cała ta teoria zwycięstwa, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, no ale tak. Wiemy, że tam jest taki jakby nowy plan odparcia ataku i chodzi o wschodnią flankę. Ten plan zakłada, tak, że te pierwsze uderzenia właśnie mają przyjąć siły, które już są rozmieszczone na wschodniej flance. I pytanie, tak, czy tych wojsk jest dzisiaj już wystarczająco dużo. Co pan myśli w ogóle o tym planie, to znaczy, o tym, co na ten moment wiemy?
0: To jest element bardzo poważny. No i cieszę się. Ja rozumiem, że to jest kolejny krok ze Stanów Zjednoczonych, bo znacie, że z tą teorią ma przyjechać

0: przyjechać do Polski dowódca sił amerykańskich w Europie, tak? Ten generał ze słowiańskim nazwiskiem, tak? I to też oznacza po prostu, że Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane w tym, aby tutaj ta flanka wschodnia NATO i w szczególności, żeby Polska w tej flance, na tej flance odgrywała istotną rolę. No i wskazuje nam wręcz, że mamy, że tak powiem, wykorzystać szansę, która jest szansą dla nas. Bo przypomnę raz jeszcze. Polska jest w tej chwili w takim przełomowym momencie. My pod rządami Zjednoczonej Prawicy weszliśmy na taki etap rozwoju, że zaczęliśmy budować swoją siłę, to przecież w tym czasie pojawiło się to, że staliśmy się 20. gospodarką świata. Tak, zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta USA do tej grupy. No to wtedy pojawiły się w mediach i wśród różnego rodzaju opinii, które tam wygłaszali różni ludzie na Zachodzie. Tak, opinia taka, że Polska staje się mocarstwem regionalnym w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc najważniejszym tutaj, najsilniejszym komponentem tej strefy bezpieczeństwa, które NATO tworzy, mówię o flance wschodniej. No i to wszystko oznacza, że jesteśmy w takim przełomowym momencie, że możemy stać się właśnie takim silnym bardzo podmiotem, który będzie gwarantował również nie tylko sobie, ale regionowi bezpieczeństwo. No i żeby ten stan osiągnąć, tak, no to po pierwsze władze Rzeczypospolitej Polskiej muszą tutaj działać w odpowiedni sposób na linii Warszawa-Waszyngton. I po drugie, ci, którzy chcieliby nam przeszkodzić, no musieliby, nie mogliby tego zrobić, jeżeli byłaby tutaj silna współpraca Stanów Zjednoczonych, jeżeli po prostu w granicach Polski ten pojawił się bardzo silny komponent wojskowy amerykański. Więc to trzeba koniecznie osiągnąć i jeżeli chcemy myśleć, że tak powiem, no ze spokojem o przyszłości naszego kraju i o bezpieczeństwo całego regionu. Polska tutaj ma do odegrania ogromną i bardzo ważną rolę, ale będzie mogła odegrać tę rolę tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście tym mocarstwem regionalnym się stanie. A jeżeli nadal będą takie rządy, jakie mamy obecnie, ten chaos panujący również w sferach związanych z bezpieczeństwem, jeżeli będzie rósł ten deficyt, dziura budżetowa, przecież to są rzeczy naprawdę straszne. To jest sytuacja, która może doprowadzić nie do tego, że Polska będzie mocarstwem regionalnym, ale Polska będzie państwem upadłym i będzie tak jak Grecja borykała się z tymi długami, z tymi wszystkimi kłopotami, które są następstwem takiego upadku.
1: Mhm. Jeszcze panie profesorze, dzisiaj na Onecie pojawił się tak naprawdę przed kilkoma godzinami taki artykuł mówiący o tym, że talibowie z Afganistanu kupują broń i drony z Białorusią i to wszystko dzieje się za zgodą Rosji, a w tym wszystkim uczestniczą, jakby pośredniczą jeszcze w tych transakcjach Indie. I tutaj mamy powoływanie się na 5 wojskowych rangą urzędników afgańskich. Jeżeli te doniesienia by się potwierdziły, jak w ogóle mamy ten fakt, co on by też oznaczał dla całego jakby regionu bezpieczeństwa, że Białoruś miałaby sprzedawać drony talibom i jest przyzwolenie Rosji?
0: Białoruś w tej chwili jest satelitą Rosji. I wiadomo, że postępuje, prowadzi politykę taką, którą Rosja głównie realizuje. Natomiast Rosja jest przeciwnikiem ładu międzynarodowego, w którym Stany Zjednoczone odgrywają główną rolę. Stany Zjednoczone podjęły tutaj politykę prowadzącą do tego, aby ład międzynarodowy, który podkopywany i przez Rosję, i przez Chiny, i przez islam, międzynarodowy terroryzm i tak dalej, to jest kwestia bliskowschodnia, zaczął trzeszczyć, że tak powiem. No i prezydent Trump ambitnie podjął się tego, aby ten ład zrekonstruować i żeby zagwarantować znowu bezpieczeństwo i pokój w świecie w oparciu o potęgę Stanów Zjednoczonych. To widać bardzo, jaką rolę tutaj, jak to sobie Amerykanie wyobrażają. I w tym zamiarze i w tym planie amerykańskim, prezydenta Trumpa, Polska odgrywa bardzo istotną i ważną rolę. No. I teraz międzynarodowy islamski terroryzm może być również użyty do tego. Bliski Wschód przecież to jest nadal tykająca bomba. No może być użyty do tego, żeby te zamiary amerykańskie wysadzić w powietrze. A więc to wszystko razem układa się w pewno bardzo niepokojący obraz. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Więc tu dochodzimy znowu do naszego podwórka. Mianowicie, jeżeli nie uda się zbudować władz wykonawczych, które będą harmonijnie pracować w ramach koncepcji, którą przedstawia prezydent Nawrocki, to może być bardzo niedobrze.
1: A raczej takiej współpracy nie będzie, jak patrzymy dzisiaj na poziom...
0: Trzeba koniecznie zmienić ten element rządowy. To znaczy, bo trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent poszedł z kierunku, który prezentuje obecnie premier, i ci wszyscy, którzy raczej spoglądają na Berlin niż na Waszyngton. Więc to trudno sobie wyobrazić. Zresztą z punktu widzenia naszych interesów byłoby to wszechmiarze szkodliwe. Dlatego, że Niemcy nie są w stanie wygenerować takich gwarancji bezpieczeństwa, jakim daje współpraca z nami żonymi, co tutaj to chyba wszyscy to rozumieją, że czasami wygląda, że nie bardzo.
1: Czy sądzi pan, że jest, że może dojść do takiej zmiany władzy przy obecnych podziałach, które obserwujemy na prawicy, jak pan to ocenia?
0: Tak, ja myślę tak, że po pierwsze przesłaniają nam te wszystkie tam konflikty, konflikciki, które się pojawiają, Żydzi o szeroko pojęty obóz prawicowy, czy ja wolę mówić patriotyczny, znaczy taki, który rzeczywiście widzi, gdzie, jakie interesy ma Polska i jak należy tutaj jako politykę uprawiać. Więc ja myślę, że to jednak są rzeczy drugorzędne. Poza tym, tak czy inaczej, jednak Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest tą główną siłą, jeżeli idzie o ten obóz, powiedziałbym, polskiego interesu. I tak jak obserwuję zachowania władz PiS-u, tu w szczególności myślę nie tylko o tym, że rzeczą historycznie niezwykle ważną było to, że PiS zdecydował się i prezes Kaczyński, aby kandydata na prezydenta wesprzeć tego, który wybory wygrał, tak? Ale również wskazanie kandydata na szefa rządu, mianowicie profesora Czarnka, Przemysława Czarnka, jest dla mnie jakby kolejnym dowodem na to, że tutaj w tym kierunku PiS może odegrać rolę takiego organizatora. PiS się już spisał, powiedziałbym, w ciągu tych 8 lat, przy wszystkich różnego rodzaju wadach, brakach i tam, co tam można wyciągnąć, to jednak generalnie pamiętajmy, Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy osiągnęła ogromny postęp. Przecież podwojenie wpływów budżetowych, wzrost PKB i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wreszcie poważny bardzo program budowy, rozbudowy sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To są rzeczy bezcenne. I to trzeba koniecznie kontynuować. Koniecznie.
1: Panie profesorze, to już na zakończenie. Skoro mowa o rozbudowie sił, tylko teraz nie spojrzymy na Polskę, a spojrzymy jeszcze na Rosję, bo pojawiły się informacje o tym, że rosyjski przemysł dostarczył kolejną taką partię bombowców frontowych Su-34. Taką informację przekazała agencja TASS. Ale w oparciu o komunikat Rostechu, czy to jest tak, że Rosja uzupełnia straty? Jak wygląda obecnie ten potencjał? Czy to jest poważnym problemem dla nas?
0: Na temat Rosji to jest zawsze taka opinia, moim zdaniem, głęboko słuszna. To chyba Churchill kiedyś powiedział, że to jest tajemnica owinięta w mgłę i enigma owinięta i tak dalej, i tak dalej. Więc to czym jest Rosja do końca, jest dla Europejczyka, czy dla człowieka Zachodu, zdaje się być nieprzeniknione, trudne mówią różnego rodzaju eksperci, tak, że Rosja, jeżeli widzimy, że jest w stanie upadku, to nie znaczy, że jest w stanie tak jego upadku, jak się nam wydaje, ale również wtedy, kiedy mówi, że jest silna, to wcale nie jest tak silna, jak się nam wydaje. W historii Rosji często były tego typu przypadki, kiedy wydawało się tak, że Rosja jest wielką potęgą, dochodziło do jakiegoś konfliktu, No i Rosja samotnie przegrywała, że wspomnę wojnę rosyjsko-japońską 1905 roku, czy wojnę z Polską w 1920 roku, czy wojnę z Finlandią, tak, które też, no nie powiem, żeby poszło dobrze Rosjanom, a i pierwszy okres wojny z Niemcami w 1941 roku, no to też wyglądało to żałośnie, mimo że teoretycznie Rosja miała ogromne siły i wielkie ilości czołgów, samolotów i miliony żołnierzy. Otóż teraz widzimy, że Rosja ze swoim, nie należy im bagatelizować, od kilku lat nie jest w stanie odnieść zwycięstwa na Ukrainie. No, Ukraina nie jest potencjałem jakimś wielkim, nawet już w szczególności nie, nawet porównując z potencjałem Polski, tak? No, jeżeli zwrócimy uwagę, że PKB Polski jest tak samo wielki jak wszystkich państw, które nas otaczają od wschodu, a więc od północy, kraje nadbałtyckie, Białoruś, Ukraina, Rumunia, aż do Bułgarii, więc PKB zsumowane wszystkich tych państw jest równy PKB Polski. No, więc to widać, że tutaj Polska jest potężnym potencjałem w Europie Środkowej, tak? No i w związku z tym powiedziałbym, nasze szanse w jakiejś konfrontacji z Rosją są przecież nieporównanie większe niż to, co się dysponuje Ukraina, a Ukrainę Rosja nie jest w stanie pokonać. No więc z tego ja wyciągam optymistyczne wnioski. Tak, my możemy tutaj zbudować sobie silny system bezpieczeństwa wreszcie, powiedzmy, w Europie i mamy do tego sposobności i możliwości i mamy też sojusznika, mam na myśli Stany Zjednoczone, które tak widzą też naszą rolę i tutaj chcą nam w tym zakresie nas wspierać. Jedyne, czego brakuje, mówię, to harmonijnej współpracy między prezydentem a rządem. No. Rząd musi działać w ramach tej koncepcji, którą reprezentuje prezydent Nawrocki. Tego sobie życzmy, no i żeby jak najszybciej władza wykonawcza, powiedziałbym, w tym zakresie w Polsce się zmieniła. Tego sobie życzmy. A ci, którzy mogą, niech działają w tym kierunku. Ja jako emeryt schorowany i stojący, że tak powiem, u kresu swojego życia, niestety już nie mogę nic więcej zrobić.
1: Robi pan dużo, komentując bieżące wydarzenia związane z polityką międzynarodową i nie tylko na antenie Radia Wnet, a ja bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktor.
1: Pan minister profesor Romuald Szeremietiew, analityk do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, były minister obrony narodowej. To ja życzę panu spokojnego dnia i wszyscy życzymy oczywiście dużo zdrówka i żeby pan jeszcze długo komentował na antenie Radia Wnet te wydarzenia.
0: Najlepszego, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy. 16:33, drodzy państwo, półmetek pierwszej godziny popołudnia w Radiu Wnet za nami. Za kilka chwil kolejne rozmowy, ale też jeszcze chwila muzyki na naszej liście. Teraz gramy po polsku Kwiat jabłoni. Dziś późno pójdę spać.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie wnet.
4: 16:38 na zegarach, popołudnie w Radiu Wnet trwa i drodzy Państwo, my za kilka chwil posłuchamy bardzo ciekawej rozmowy, którą przygotował dla Państwa pan Tomasz Zapert, a ona będzie dotyczyła 50. urodzin wyjątkowego miejsca na mapie Warszawy. No jak też słyszymy, 50 lat to kawał historii, a skoro mowa o, no właśnie, mowa o hotelu Victoria, no to było takie miejsce, gdzie można było spotkać czy też przysłuchać się takim rozmowom kuluarowym między innymi i prezydentów, i gwiazd ekranów, i dużych biznesmenów, ale też oczywiście mafiozów, bo mówimy o tych latach, które wiadomo, że były bardzo latami kolorowymi, też momentami trudnymi w naszej historii. No i to takie miejsce, które przez pół wieku obserwowało zmieniającą się właśnie Polskę. To 8 października 1976 rok przy dzisiejszym placu Piłsudskiego, czyli jak niełatwo zgadnąć, to jest samo centrum stolicy. W czasach PRL-u symbol luksusu, symbol zachodniego świata, wielu zagranicznych gości, artystów, dyplomatów, no i też właśnie te korytarze, które były świadkami wydarzeń politycznych i historii. Dziś to już Sofitel oczywiście, ale pozostaje cały czas jednym z najbardziej znanych hotelowych adresów stolicy i właśnie o tym wyjątkowym miejscu opowie teraz Państwu Tomasz Zapert.
5: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Dzisiaj 7 października mija pół wieku od otwarcia hotelu Victoria, gmachu, który bardzo silnie wpisał się w stołeczny pejzaż, jest taką wizytówką hotelową chyba miasta. Jedną z wizytówek, no, nie licząc tych hoteli o starszej generacji, czyli Bristolu i Polonii. Zrazu nazywał się Victoria Intercontinental, został wybudowany w latach 1973-1976 na podstawie umowy zawartej pomiędzy szwedzkim konsorcjum Skanska Cement Gjurtjet i przedsiębiorstwem państwowym Orbis. A projekt opracował zespół architektoniczny międzynarodowy w składzie Zbigniew Pawelski, Leszek Sołonowicz, Andrzej Dzierżawski, Derek Fraser, Kurt Hultin i Stanisław Kaim. Budynek uosabiał nowoczesność dekady gierkowskiej, bez wątpienia. Kompleks zajął teren wypalonego podczas Powstania Warszawskiego i pochopnie zburzonego za Gomułki Pałacu Kronenberga, a także budynków zniszczonych w następstwie działań wojennych, a mieszczących popularne w II Rzeczpospolitej lokale gastronomiczno-rozrywkowe Sztuka i Moda oraz Instytut Propagandy Sztuki, regularnie odwiedzane przez bohemę artystyczną, często wspominane w rozmaitej memuarystyce dotyczącej życia kulturalnego tamtej epoki. Natomiast nazwę hotelu wyłoniono w plebiscycie zorganizowanym przez redakcję nieistniejącego już dziennika, niegdyś bardzo popularnego i poczytnego Życie Warszawy, aczkolwiek nawiązywała ona do podobnego przybytku, bo Hotel Victoria w latach interbellum funkcjonował niedaleko obecnego Hotelu Victoria, przy ulicy Jasnej. Ten nowy obiekt, który został otwarty 7 października 1976 roku, symbolizował luksus oraz prestiż. Wzrok przyciągały modernistyczna bryła, śnieżno-biała elewacja, złociste okna oraz aseptyczne wnętrza. Kusiły kulinaria oferowane przez hotelową kuchnię w restauracjach Canaletto, Karczma Hetmańska, Gospoda u Boryny oraz kawiarni Opera. Zdecydowanie warte były swoich cen, skądinąd słonych. Natomiast w podziemiach usytuowano basen. To była rzadkość w hotelarstwie polskim wówczas. Obok niego, po sąsiedzku, też w terenie nęcił chętnych, modnych, nightclub Czarny Kot. Można było tam wypić drinka, potańczyć. A u schyłku Polski Ludowej otwarto tam pierwsze po II wojnie światowej kasyno w Warszawie. Aczkolwiek wstęp był bezpłatny, gra możliwa wyłącznie za dewizy. Czyli, wyjaśniając chyba to pojęcie, za waluty wymienialne. Za zachodnią walutę. W dobie PRL-u hotel gościł głównie cudzoziemców oraz rodaków o grubych portfelach, a legendę umocniały osobistości w nim kwaterujące. Choćby zespół ABBA, Ronald Reagan, Elton John, książę Albert czy Stevie Wonder. Wielokrotnie wpadał też hotel w oko kamery filmowej i tutaj można przywołać takie tytuły jak Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Ekstradycja, King Size, Piłkarski poker, Skazany na bluesa, Miś, Wielki Szu, 07 z goście, czy Wielka Majówka, gdzie w kadrze pojawił się przypadkowo skądinąd jeden z gości hotelowych, a mianowicie John Mayall, sławny bluesman. A propos muzyki. Victoria Hotel, hotel twoich snów. Brzmiały słowa przeboju grupy Kombi. Przeboju ponadczasowego, często przywoływanego i na antenie Radia Wnet. W głowie mam też kilka osobistych hotelowych retrospekcji. Towarzyszyłem inauguracji placówki, gdyż architekt Leszek Sołonowicz był kolegą klasowym taty z warszawskiego liceum nr 13 imienia Leopolda Lisakury, kiedy zdawali w nim maturę rok 49, patrona dla komunistów nie do akceptacji zastąpił na 4 dekady Ludwik Waryński. Taka ciekawostka. Pamiętam też konferencję prasową, pierwszą, na jakiej byłem też jeszcze w podstawówce, z Jamesem Huntem, czempionem Formuły 1. Pamiętam dlatego, że kibicowałem wtedy jego konkurentowi Nickiemu Laudzie. Pamiętam też już z czasów licealnych kameralny koncert zespołu Madness. Jakoś udało mi się wślizgnąć na ten występ, a sponsorem była firma jeansowa Wrangler. Natomiast w Zielonym Barku, to już za czasów studenckich, miałem poznać nietuzinkowych muzyków Ricka Wakemana, klawiszowca grupy rockowej Yes oraz pianistów Janusza Olejniczaka i Wacława Kisielewskiego, czasowo skądinąd rezydenta hotelu Victoria. Na pływalni zaś spotkałem stałego jej bywalca Jerzego Ambrzewicza, wziętego reportera. Mam też wspomnienie takie dziennikarskie, bo terminując w zawodzie, chyba to sam koniec PRL-u, zrobiłem rozmowę z Andrzejem Białkowskim, szefem hotelowej kuchni oraz kucharzem reprezentacji futbolowej Polski. Zapamiętam tę rozmowę, odbyła się w trakcie uczty, którą mi zaserwował mój wywiadowca, więc nic dziwnego, że pozostały mi smakomite wspomnienia z hotelu Wiktorii, hotelu, który, jak wspowiadam, silnie wpisał się w krajobraz stolicy Polski, pół wieku, ale jest cały czas w świetnej kondycji i oby tak dalej.
0: Popołudnie Wnet.
4: 16:45 na zegarach, drodzy Państwo, i popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil posłuchamy jeszcze rozmowy podsumowującej dzisiejszą konferencję INSEK, dotyczącą bezpieczeństwa granic, tego jak wygląda kwestia zabezpieczenia takich województw jak warmińsko-mazurskiego, podlaskiego czy podkarpackiego, czyli tych najważniejszych z perspektywy strategii państwa. To jest także Radio Wnet, czasem jest też odwiedzane przez gości, przez sąsiadów i taki sąsiad to między innymi właściciel restauracji Miele, która znajduje się tutaj na Miodowej 2. Bardzo dobre włoskie jedzenie. No to zaprośmy słuchaczy, jak już nas odwiedziłeś i tak troszeczkę teraz improwizujemy, ale dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry Państwu.
4: Pan Jarosław?
3: Jarosław Ruśniak, tak, witajcie. Tak, nieskromnie powiem, tak, właściciel Miele. Słuchajcie, teraz propozycja taka, ostatnio mi cały czas chodzi po głowie, będzie Chaga Khan i będzie Ain't Nobody.
4: Ale to super, a miałeś też zaprosić słuchaczy, bo jest wspaniałe jedzenie, wspaniała pizza, prawdziwe włoskie jedzenie.
3: U nas
4: tak zapraszam, że już bym biegła.
3: Tu jest Konstanz, no więc to tu się nie zmienia. Najlepsza włoska kuchnia w Warszawie, no. Co tu dużo mówić. Przynajmniej w naszym odczuciu, no może to... To jest na pewno subiektywne odczucie, ale generalnie no, jakby słysząc tu, jak Jaśmina wzdycha, jak je, nie wiem, risotto na przykład, no to...
4: To jest bardzo dobra kuchnia, drodzy Państwo, z dobrymi produktami. My się pod tym podpisujemy, często tam chodzimy jeść I to nie jest jakaś reklama tylko, czy trochę jest, ale no taka naturalna, ale nie jest reklamą w takim naturalnym, że tak powiem, tego słowa znaczeniu, tylko jest to reklama szczera i niekomercyjna. Od nas przychodźcie, miele, miele, na Miodowej 2, a teraz Chaka Khan?
3: Tak.
4: To posłuchamy.
3: No.

0: Drodzy Państwo, i kolejna już edycja konferencji INSEC, to jest międzynarodowa konferencja, wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego, a także bezpieczeństwa polskich granic. Spotykają się tutaj decydenci, spotykają się przedstawiciele tych najbardziej newralgicznych, jeżeli chodzi o strategię, o bezpieczeństwo państwa, województw w Polsce, ale mamy także przedstawicieli sektora prywatnego, jeżeli chodzi o naszą zbrojeniówkę, a teraz porozmawiamy z panem Krzysztofem Jaworskim, zarząd targów warszawskich, także już można być analityk, który specjalizuje się właśnie w tematyce związanej z bezpieczeństwem naszych granic, ale także z bezpieczeństwem energetycznym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, w kilku słowach może powiedzmy, po co w ogóle organizowana jest ta konferencja już kolejny raz, dlaczego to ważne jest, aby stwarzać przestrzeń do takich rozmów, gdzie mogą spotkać się właśnie i eksperci, i politycy, i ta strona praktyczna.
1: Tematy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem granic, one są bardzo aktualne. To są wyzwania, które ewoluują w każdym roku i dlatego też tegoroczna konferencja poszerzyła swój zakres. Rok temu dyskutowaliśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie granic. Tego nie trzeba szeroko tłumaczyć. Presja migracyjna, instrumentalizacja migracji, nacisk na naszą granicę, wyzwania związane z budową zapory elektronicznej, zapory fizycznej, z taką organizacją działania służb, przede wszystkim Straży Granicznej, ale wspieranej również przez wojsko, wspieranej przez policję, aby uniemożliwić nielegalne przekraczanie naszej granicy. To wszystko znamy, ale te zagrożenia ewoluują. W tym momencie Polska jest pod naporem, pod atakiem rosyjskim. Są dokonywane akty sabotażu, są dokonywane operacje dezinformacyjne. To wszystko sprawia, że dyskutując o bezpieczeństwie Polski, trzeba to poszerzać. Nie wystarczy skupić się tylko na tym wąskim pasie granicy, który jest oczywiście bardzo istotny, ale trzeba na to patrzeć całościowo. Dlatego łączymy te dwa tematy. Konferencje organizujemy, konferencje planujemy wspólnie z instytucjami państwowymi. Tutaj podziękowania ogromne dla Straży Granicznej, dla Policji, które wsparły nas w pracach programowych, które również są obecne, reprezentowane przez swoich przedstawicieli, mówców, prelegentów, uczestników. I tak w skrócie, no to jest tym tematem przewodnim tegorocznej konferencji bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic INSEC.
0: To powiedzmy w kilku słowach, jaka jest to już konkretnie tutaj tematyka dzisiaj poruszana, jakie panele, jakich gości udało się zaprosić. Nie musimy mówić konkretnie też nazwiskami, ale właśnie jeżeli chodzi o konkretnie przedstawicieli, czy to sektora państwowego, czy prywatnego.
1: Rozpoczynamy od dyskusji na temat koordynacji działań służb państwowych, szeroko rozumianych. To są zarówno wymienione Straż Graniczna i Policja, ale również Służba Ochrony Państwa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, a także przedstawiciele parlamentu, Sejmu, Senatu oraz ministerstw, bo to efektywne działanie systemu odporności, systemu bezpieczeństwa jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zarówno profesjonaliści z odpowiednich instytucji, zarówno urzędnicy, jak i funkcjonariusze dobrze współpracują i dobrze koordynują swoje działania z tymi, którzy te decyzje finalnie również muszą podejmować, czyli z politykami, którzy pełnią funkcje wykonawcze. To jest wiodący temat pierwszej sesji dyskusyjnej. Następnie przechodzimy do zagadnień szczegółowych, związanych z nie mniej ważnym, z bardzo ważną rolą polskiego przemysłu obronnego, który dostarcza rozwiązania, zarówno ciężki sprzęt, również rozwiązania, jeżeli chodzi o oprogramowanie dla tych wszystkich służb, które wymieniłem, po to, by mogły one realizować swoje zadania, po to, by wyprzedzały przeciwników, bo tak jak co roku obserwuję te dyskusje, które odbywają się przy okazji konferencji INSEC, to te nowości, ten wyścig cały czas trwa.
0: Ten wyścig cały czas trwa, a jak wygląda dialog i taka dyskusja, jeżeli chodzi o sektor prywatny i właśnie decydentów, rząd? No może to nie jest też pytanie konkretnie do pana, ale zawsze podczas takich konferencji no, odbywają się też jakieś rozmowy kuluarowe, to co może być dla naszych słuchaczy najciekawsze, to czy ten sektor prywatny, on czuje, że jest w stanie zauczestniczyć w wystarczającym stopniu w tym, co dzisiaj się dzieje, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych dużych pieniędzy na zbrojenia?
1: Ja myślę, że te potrzeby i to oczekiwanie większej otwartości to jest coś, co warto zawsze podkreślać i warto tutaj podnosić poprzeczkę, nawet jeżeli widzimy jakieś przejawy poprawy. Ja bym powiedział, obserwując, czy przez pryzmat tej konferencji, którą mam przyjemność współorganizować, czy przez pryzmat innych konferencji, gdzie uczestniczę, że te rozmowy kuluarowe, te spotkania, one często sprawiają dużo przyjemniejsze wrażenie niż to, co widzimy poprzez media, poprzez nagłówki gazet. Jest dużo więcej tego dialogu, jest dużo więcej tej otwartości, tego poświęcania czasu. Oczywiście chciałoby się, żeby to się przekładało też finalnie na wdrożenia, na rozwiązywanie problemów. trzeba po prostu zawsze podnosić poprzeczkę i zawsze formułować te oczekiwania tak, żeby wywierać presję na tych, którzy decydują.
0: I po to też są takie rozmowy jak dzisiaj podczas kolejnej edycji konferencji INSEK. Krzysztof Jaworski, Zarząd Targów Warszawskich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za komentarz.
1: Bardzo dziękuję.
2: Popołudnie Wnet.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem paroletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: 16.58 na zegarach i za moment godzina 17 i serwis watykański, ale jeszcze jedna informacja. Wracamy na chwilę do afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Mowa o kwocie ponad 583 tysięcy złotych. Poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w szpitalu południowym. Taką informację przekazał dziś rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Jak jeszcze dodał, dotyczy to kilku miesięcy, gdy lekarz Dawid K. był zatrudniony w szpitalu i ma to związek z kilkudziesięcioma fakturami przedstawionymi przez medyka. Tak wygląda kontynuacja afery południowej w szpitalu, która nie dotyczy tylko jednej osoby i to nie jest tylko kwestia Dawida K., a wielu osób powiązanych z tą sprawą i pewnie jeszcze ona będzie co jakiś czas wracała, ale też już chyba o niej mówi się coraz mniej. 16.59, czyli za momencik serwis watykański, a potem w serwisie porozmawiamy między innymi o sytuacji polskiej wsi i o rolnictwie, bo to dotyczy nas wszystkich i to jest bardzo ważny temat, ale teraz serwis watykański.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
7: Na Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
8: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
7: Kilo zjadłem dziś skrzydełek. Tylko lewych, ale wiele.
8: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
7: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy. Dla wątroby i dla głowy.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
11: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
10: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideoprzesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
11: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
10: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
2: Saluto cordialmente i Polaki!
11: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was w stawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
2: Signore della storia.
10: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
15: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
13: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Bartosz Mielniczek, ekspert Klubu Jagiellońskiego, także członek Rady Prezydenckiej do spraw rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy na temat raportu i można powiedzieć taki alarmujący dosyć tytuł. Wieś zniknie z planu. Gdyby pan wytłumaczył, o czym traktuje ten raport i jak mamy rozumieć, no taką rozumiem postawioną tezę, czy też postawione pytanie dotyczącą to właśnie takiej sytuacji, w której nowe przepisy administracyjne, jak rozumiem, mogłyby przyspieszyć wyludnianie tych obszarów, wyludnianie polskiej prowincji.
2: Sformułowanie wieś zniknie z planu oczywiście jest przewrotne w pewnym sensie, natomiast oczywiście raport traktuje o reformie planowania przestrzennego, a dokładniej właśnie o planach ogólnych, stąd słowo plany w tytule tego raportu, no, które są na pewno potrzebną reformą w odniesieniu do obszarów aglomeracyjnych, tak? Natomiast niestety skutkiem tej reformy faktycznie może być przyspieszenie depopulacji obszarów, które już teraz się zmagają z odpływem ludności, odpływem ludzi młodych przede wszystkim, czyli takich peryferyjnie położonych gmin wiejskich przede wszystkim. Na czym ta reforma polega? No właśnie na wprowadzeniu planów ogólnych, które są nowym dokumentem planistycznym. I tak na dobrą sprawę kluczowym mechanizmem, który jest poruszany w tym raporcie, jest zmiana podaży gruntów, które są zdatne do zabudowy, zdatne w takim ujęciu prawnym. Plany ogólne zawierają takie sformułowania, czy takie pojęcia jak obszar uzupełnienia zabudowy, czy dzielą tereny gmin na poszczególne strefy planistyczne. Tu mamy strefę otwartą, strefę domów jednorodzinnych, strefę budownictwa wielorodzinnego, strefę, w której można stawiać obiekty przemysłowe i tak dalej, i samo to jakby na pewno jest dobrym krokiem, tak? To znaczy pozwala uporządkować pewien chaos przestrzenny, którym w Polsce się z pewnością zmagamy. Natomiast problem polega na tym, że gminy dostały pewną pulę, czy pewien taki algorytm, na podstawie którego mogą wyznaczać maksymalną ilość gruntów, które są przeznaczone do zabudowy. Niestety ten algorytm, tak zwany bilans chłonności, opiera się na dość prostej kalkulacji, czy dość prostych prognozach demograficznych, albo które mają gminy, albo które ma Główny Urząd Statystyczny. I na podstawie tego jest szacowane zapotrzebowanie obecne oraz przyszłe na grunty budowlane, na nowe budownictwo mieszkaniowe. I jest ustalany pewien taki limit. Tak, i w ramach tego limitu gminy mogą wystawiać, czy mogą przeznaczać dane tereny pod zabudowę. Problem polega na tym, że w gminach, które już teraz się zmagają z depopulacją, no te prognozy demograficzne są bardzo niekorzystne. Więc mamy taki mechanizm w pewnym sensie samonapędzający się, tak? To znaczy gminy, które już teraz zmagają się z bardzo negatywnymi trendami migracyjnymi, obszary wiejskie przede wszystkim, wyludniające się, mają negatywne prognozy demograficzne, wobec czego administracyjnie mają narzucony pewien limit obszarów, które mogą przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne lub zagrodowe, skutkiem czego dodatkowo utrudniają czy powrót młodych na wieś, czy budowanie się nawet krewnych, tak blisko swoich rodziców, czy dziadków, czy kuzynostwa, co dalej z kolei na pewno napędza te negatywne trendy demograficzne.
1: Czyli mamy trochę takie błędne koło, mówiąc wprost, bo i te czynniki demograficzne, i tutaj jak rozumiem, tylko też może jeszcze dopytam, to jest tak, że jakiś powiedzmy młody człowiek, czy ktokolwiek, kto odziedziczył ziemię na wsi, po swoich dziadkach, rodzicach, jakkolwiek, po wprowadzeniu tych przepisów, gdyby chciał na przykład tam się wybudować, to może nie móc tego zrobić, tak mamy to rozumieć?
2: Dokładnie tak, dlatego że gmina ma pewną pulę gruntów, które może przeznaczyć pod zabudowę, no i to niestety jest no często korupcjogenny mechanizm, tak? To znaczy gmina uznaniowo sama może stwierdzić, w którym miejscu gminy można się budować, a w którym

0: Słyszy się o bardzo wielu przypadkach, gdzie te plany ogólne są zaskarżane przez mieszkańców, dlatego że no właśnie ludzie mają swoje nieruchomości gruntowe i nie mogą na nich wybudować domów. No i niestety jest to zjawisko, które no bardzo obniża wartość gruntów, które mają ludzie, które niestety uderza w taką no wielopokoleniową tradycję polskiej wsi.
1: A czy wiemy, jaka jest skala tego problemu? To znaczy, jak wiele osób to może zostać tym dotknięte, poszkodowane?
0: Ciężko oszacować skalę zapotrzebowania na tego typu zabudowę. Na pewno też proponowana przez nas deregulacja nie ma ambicji odwrócenia trendów depopulacyjnych. Tak, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Polska prowincja wyludnia się i będzie się wyludniać. To, co ten raport proponuje, to jest korekta przyjętych rozwiązań. Tak, aby, no, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie kopać leżącego. Tak, to aby złagodzić te zmiany. Ten raport proponuje kilka takich wyłomów deregulacyjnych, które przede wszystkim dotyczą zliberalizowania przepisów dla osób bliskich, no, czy to z kuzynostwa, czy braci, czy dzieci, czy wnuków, którzy chcieliby się wybudować w bezpośrednim sąsiedztwie osób, no właśnie bliskich swoich na obszarach wiejskich, oraz zliberalizowania przepisów dotyczących obiektów związanych z produkcją rolną, tak? Czy chlewnie, czy kurniki i tak dalej, bo niestety plany ogólne również w wielu przypadkach blokują powstawanie potrzebnych inwestycji w ramach gospodarstw rolnych poprzez wrzucanie dużych połaci terenu, dużych części gruntów rolnych do strefy otwartej, która wyłącza możliwość powstawania jakiejkolwiek budynku. Więc tu mamy sytuację, gdzie polska wieś być może nieco się ograniczy ten chaos przestrzenny związany z rozproszoną zabudową na obszarach wiejskich, ale skutkiem ubocznym będzie to, że bardzo niewiele obiektów będzie mogło się w ogóle budować, tak? Nie można powiedzieć, aby to był dobry skutek reformy, bo nie można powiedzieć, że operacja się udała, tylko pacjent nie żyje, a niestety w wielu przypadkach, w wielu gminach taki będzie dokładnie skutek tej reformy.
1: A czy pojawiają się jakieś głosy krytyczne dotyczące tych państwa propozycji? Może ktoś powie, że poluzowanie takich przepisów właśnie skończy się no, chaotyczną zabudową pól? Gdzieś takie pytanie, czy możemy tutaj postarać się znaleźć jakiś złoty środek, jak rozumiem, taki, który ten raport proponuje osobom, które dzisiaj tym zarządzają, decydentom.
0: No tak, oczywiście największymi zwolennikami raportu są po pierwsze osoby, które są czy zawodowo, czy personalnie związane z dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce, tak, no bo ich faktycznie problem rozlewania się miast, chaotycznej zabudowy, suburbanizacji dotyka i w tych obszarach na pewno te regulacje są potrzebne i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Problem polega na tym, że mówimy o obszarach, które mają inną specyfikę, tak, czyli obszarach, które mają zgoła odmienny problem, nie? Z napływem ludności, tylko właśnie z odpływem ludności, tak? Więc tutaj niestety jedną miarą mierzymy takie aglomeracje jak Trójmiasto, Poznań czy Warszawa i jedną miarą mierzymy no, wyludniające się gminy wiejskie gdzieś tam na ścianie wschodniej, na wsiach popegeerowskich i tak dalej. No nie powinno tak być. Regulacje powinny być bardziej elastyczne. I oczywiście podnosi się krytyka, szczególnie urbaniści. Jeżeli dostaję głosy krytyczne, to właśnie bardzo często ze strony osób, które są zaangażowane w sporządzanie tych planów ogólnych, co jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast narracja właśnie polega na tym, że te regulacje mają zapobiec pewnemu chaosowi przestrzennemu. W mojej ocenie ten raport dobrze to adresuje, dlatego że my nie proponujemy tego, aby ponownie była możliwość na WZ-kę na środku pola postawienia domu bez jakiegokolwiek kontekstu lokalnego, architektonicznego, tylko aby w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej zabudowy osoby bliskie mogły budować no właśnie dom jednorodzinny, który będzie miał podobne parametry jak nieruchomości sąsiadujące, tak? To znaczy nie proponujemy sytuacji takiej, że ktoś będzie mógł faktycznie zarzucić po przeczytaniu tego raportu, że proponujemy chaos przestrzenny. Wręcz przeciwnie, chcemy wzmocnić lokalne społeczności poprzez umożliwienie osobom młodym powrotu na rodzinną wieś.
1: Wróciłam się z takiej konferencji dotyczącej ochrony granic, no i mieliśmy tam kilka perspektyw, wojewodowie, czy też przedstawicieli samorządów z tych województw takich, no, najtrudniejszych z punktu widzenia strategii

0: i bezpieczeństwa państwa, czyli graniczących z Rosją, z Białorusią, z Ukrainą. No i to jest tak, że tak naprawdę potrzebujemy kilka różnych planów w zależności od tego, gdzie spojrzymy na mapę, bo to wszędzie różnie wygląda. I trochę pytanie, czy tutaj może nie jest takim, czy w ogóle nie powinno być dwóch propozycji albo dwóch różnych planów, jednego właśnie dla dużych miast, dla tych dużych aglomeracji, a drugiego dla wsi i dla mniejszych miejscowości.
1: To też w pewien sposób staramy się zaproponować w tym raporcie, dlatego że już teraz Główny Urząd Statystyczny prowadzi delimitację i klasyfikację poszczególnych części Polski, tak? Czy mówimy tutaj o wsiach podaglomeracyjnych, pozaaglomeracyjnych i tak dalej. Na podstawie tego typu prowadzonych statystyk można spokojnie wytypować obszary, gdzie faktycznie te, czyli wokół aglomeracji, wokół dużych miast, gdzie te restrykcje dotyczące rozlewania się zabudowy, osiedli łanowych, chaotycznej zabudowy jedno- i wielorodzinnej i tak dalej, gdzie te regulacje powinny być bardziej restrykcyjne, bo duże miasta faktycznie zmagają się z tymi problemami i tam te regulacje powinny być twarde. Natomiast poluzowanie, które my proponujemy, też powinno się, i to ta propozycja jest zawarta w raporcie, powinno się ograniczać do tych obszarów pozaaglomeracyjnych, tak, czyli do obszarów wiejskich nie będących w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast, dlatego że wtedy faktycznie można by podnosić taki zarzut, że no próbujemy zrobić tutaj wyłom. I faktycznie to rozróżnienie powinno być bardzo duże. Niestety często w Polsce mamy tak, że prowincje czy obszary wiejskie ocenia się z perspektywy Warszawy, Trójmiasta, Krakowa i tak dalej. No niestety, no mowa tutaj o dwóch światach, tak, więc no jest to przykład takiej niestety regulacji, którą ktoś wymyślił, jakieś mądre głowy w Warszawie, niestety nie przystają one do realiów panujących na polskiej wsi.
0: Gdzie nasi słuchacze mogą odszukać ten raport? Czy on jest dostępny dla wszystkich?
1: Raport jest oczywiście dostępny na stronie Klubu Jagiellońskiego razem z innymi konkretami, bo jest to raport krótki w formie konkretu, tak zwanego konkretu Klubu Jagiellońskiego, czyli krótkich propozycji zmian legislacyjnych bądź programowych, gdzie staram się w sposób syntetyczny zaadresować dane zagadnienie. To jest właśnie takie zagadnienie. Dodam tylko na koniec, że zaledwie jedna trzecia gmin się wyrobiła w terminie, tak, co też pokazuje z wdrożeniem planu ogólnego, co też pokazuje, że ta reforma planistyczna po prostu przerosła pewne, znaczy większość samorządów w Polsce, a te plany ogólne, które zostały przyjęte, no często są kiepskiej jakości, często są zaskarżane, także kolejne także ugrupowania polityczne dostrzegają ten problem, pojawiają się propozycje ze strony PSL, ze strony Rozwoju Plus, dotyczące właśnie deregulacji tychże przepisów, także problem...
0: Jest świadomość, problem
1: będzie tylko i wyłącznie narastał, więc powiem tak, no im szybciej zderegulujemy te przepisy i dostosujemy do rzeczywistości panującej na polskich obszarach wiejskich, tym lepiej.
0: Powiedział pan na koniec rozmowy, ale jeszcze na moment pana pozwolę sobie zatrzymać w studio Radia Wnet. Nasza poprzednia rozmowa trochę była, no, może powiedzieć szerzej, dotyczyła rolnictwa, skracania łańcuchów dostaw. Trochę mówiliśmy też wtedy o kosztach prowadzenia dzisiaj gospodarstw rolnych i o Mercosurze. No i ostatnio Polska przegrała z TSUE. I mamy tą umowę z państwami właśnie Ameryki Południowej. Jakie mogą być konsekwencje i tej przegranej, ogólnie tego, że już część tych produktów trafia na rynki europejskie? Co to oznacza dla polskich producentów żywności?
1: Kwestie związane z Mercosurem to jest coś, co można porównać do takiego gotowania żaby, tak? To znaczy tych skutków nie zobaczymy jutro czy pojutrze, natomiast one będą rozłożone w czasie i będą w dłuższej perspektywie bardzo negatywnie oddziaływać na polski sektor rolno-spożywczy. Już teraz mamy spadek cen wołowiny i ten napływ wołowiny czy poszczególnych produktów z krajów Mercosur na rynek europejski, bo tu chodzi przede wszystkim o rynek europejski, niekoniecznie polski, a właśnie nasz rynek eksportowy, no już teraz wzrasta, będzie wzrastał tylko coraz bardziej w przyszłości. Tu mogę tylko dodać, że Polska faktycznie złożyła jeszcze skargę, tak, na sposób procedowania tejże umowy do TSUE. Co prawda polski wniosek o zabezpieczenie został właśnie niedawno odrzucony, natomiast piłka cały czas jest w grze. Nie należy się jednak nastawiać, aby tutaj realnie TSUE postanowił wykoleić całą tą umowę. To jest raczej mało prawdopodobne. No wobec czego należałoby raczej przygotować krajowe strategie sektorowe, co akurat sektor wołowiny już można powiedzieć poczynił. Tak?
0: I ale tutaj... chyba jest takim, przepraszam, że wejdę w słowo, najsprawniejszą jednak gałęzią z tych wszystkich, która ma pomysł tak. na siebie, jakiegoś lidera, czy też liderów. A co zresztą?
1: Tak, to mogę potwierdzić. Akurat polska branża wołowiny jest dobrze zorganizowana i zostały podjęte działania mające na celu chociażby stworzenie marki polskiej wołowiny, która będzie rozpoznawalna międzynarodowo, dywersyfikacji kierunków eksportu, czyli no to są kroki wyprzedzające, przewidujące to, że ten rynek europejski będzie się po prostu kurczył, no co też ma związek z pewnymi takimi trendami w żywieniu, takimi zdrowotnymi, tak, gdzie no, wytyczne są mądrych głów, są, można powiedzieć, takie, aby coraz mniej konsumować mięsa czerwonego, alkoholu, tytoniu i tak dalej, aby dbać o zdrowie właśnie. No więc no, tutaj akurat ten rynek, który się wydaje lukratywny, europejski, w rzeczywistości jest coraz bardziej nasycony. Mercosur bynajmniej tej sytuacji nie poprawia. My mamy czym konkurować i jako i ceną. Naprawdę ani jednym, ani drugim polskie produkty nie odstają. Wręcz przeciwnie, wyróżniają się bardzo pozytywnie. Natomiast nie zwalnia nas to z obowiązku szukania kreatywnych rozwiązań, tak, i wyprzedzania tych wyzwań, bo to, że będziemy kolejne konferencje robić na ten temat, jak to, że ten Mercosur wszedł, no to oczywiście możemy, natomiast na koniec dnia liczy się to, co faktycznie jesteśmy w stanie, jak faktycznie jesteśmy w stanie zareagować, żeby pewne rzeczy wyprzedzić i się przygotować na nadchodzące lata.
0: Pan jest członkiem Rady Prezydenckiej do spraw właśnie rolnych, też obszarów wiejskich. Prezydent cały czas mówi, podkreśla, że rolnictwo jest ważne, że jest wdzięczny też wszystkim tym wyborcom, którzy oddali na niego głos, ale prezydent też ma trochę związane ręce, jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze i kompetencje. Jak tutaj wygląda, no, kwestia zauważenia tego wielkiego problemu i tego, co się dzisiaj dzieje z polskimi rolnikami, z producentami żywności. Czy to jest ważna sprawa dla prezydenta i czy on jakoś próbuje wpływać też na, no, częściowo na rząd, bo to tak naprawdę tam są te, dzisiaj ta główna odpowiedzialność i też to rząd ma te konkretne narzędzia.
1: Rola prezydenta w dzisiejszym porządku ustrojowym Polski, no, jest taka, że prezydent może co najwyżej zgłaszać pewne inicjatywy legislacyjne lub wetować ustawy no, niekorzystne, czy na przykład zagrażające bezpieczeństwu żywnościowemu. Tak było na przykład z ustawą o aktywnym rolniku, gdzie też za naszą rekomendacją prezydent uznał, że będzie to ustawa, która będzie uderzała w dłuższym terminie w rodzinny model polskiego rolnictwa. Oczywiście kwestie rolnictwa są dostrzegane w kancelarii prezydenta, to mogę powiedzieć z całą pewnością. My jako Rada zajmujemy się przedkładaniem rekomendacji dotyczących poszczególnych ustaw, ale też przygotowywania projektów, czego przykładem jest ustawa czy projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi, która wczoraj miała być procedowana w ramach pierwszego czytania na dedykowanej komisji do spraw rolnictwa, połączonej komisji. I nawet minister Krajewski zapraszał rolników, organizacje branżowe do udziału w tej komisji. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że być może niepotrzebnie zapraszał, gdyż jedną z pierwszych rzeczy, które padły na tej komisji, była propozycja przełożenia de facto prac nad tym projektem. Najpierw wniosek o odczytanie publiczne, potem powołanie specjalnej podkomisji, która ma się zajmować tym tematem, więc w praktyce dużo osób się zjechało z różnych części kraju tylko po to, by usłyszeć, że dzisiaj się tematem nie będziemy zajmować. Projekty są dwa, bo mamy i projekt prezydencki, który no w mojej ocenie jest lepszy, i projekt rządowy, no, który jest znacznie skromniejszy. W praktyce one się uzupełniają. W praktyce one się uzupełniają. O tym też zresztą mamy jeden z raportów Klubu Jagiellońskiego, również konkret, jak właśnie tą funkcję produkcyjną wsi chronić i w jaki sposób wziąć dobre elementy z obu projektów, tak aby powstała w pewien sposób kompletna regulacja chroniąca polskich rolników przed pozwami o emisję. No tutaj wydaje się, że temat ponad politycznymi podziałami, jednakże takie wieczne odkładanie go, no, w mojej ocenie jest po prostu niezrozumiałe.
0: Powiedział pan Bartosz Mielniczak, ekspert Klubu Jagiellońskiego, członek Rady Prezydenckiej do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Popołudnie w net. www.wnet.fm.

0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
1: Bardzo serdecznie kłania się Szymon Augustyniak. Witamy w Limes Inferior. Dzisiaj będziemy przemierzać światy cyfrowe, zmierzając w sferę ułudy, marzeń, obrazu takiego i takich doznań artystycznych, które są możliwe właśnie dzięki nowym technologiom. Gościem naszym Krzysztof Noworyta, artysta, twórca, taki wizualny, filmowiec, producent, reżyser, scenarzysta.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mamy jeden pretekst, który otwiera nam wiele furtek do rozmowy, a ten pretekst, Krzysztof Noworyta, zadałem mu taką afiliację, że jest artystą, że jest twórcą, filmowcem, no to podajmy takie jeszcze hasła, które powinny już Państwu brzmieć. Takie najbardziej głośne zupełnie, Niezwyciężeni, Planeta Lem, czy wizualizacja Muzeum Historii Polski, czy Muzeum w Sulejówko, to są może mniej znane, ale na pewno się przebiły. Starość Aksolotla w oparciu o Dukaję. Ja też to pamiętam i to jest bardzo mocne. No ale ostatnia taka rzecz, która jeszcze nadal rezonuje, chociaż miała być takim wydarzeniem, pewnym epizodem, to jest Pułaski. To jest film, który, proszę Państwa, powstał, stworzył go Krzysztof Noworyta z niedużym zespołem i który okazał się hitem. W dwóch słowach o tym projekcie.
2: No tak było. To był projekt, który wyrósł z takiego pasji mojej i Filipa Sycińskiego do opowiadania historii. I chcieliśmy po prostu zrobić taki eksperyment. A co by było, gdybyśmy na 4 lipca, na Narodowe Święto Stanów Zjednoczonych, uczynili film, który pokaże, jak wygląda Pułaski, który ratuje Waszyngtona. I nas osobiście to bardzo kręciło, ale też ponieważ mieliśmy takie przekonanie, że ze strony polskiego państwa, jak to się mówi, nie będzie niczego, więc wydawało nam się, że będzie takie piękne, puste miejsce, w które możemy wlać jakąś pozytywną energię i zrobiliśmy to rzeczywiście w 3 osoby. Cieszymy się, że był taki bardzo dobry odzew, pozytywny, zarówno co do takiego zachwytu nad, można powiedzieć, jakością filmu, ale też co ważniejsze, nad takim jego emocjonalnym charakterem, że to poniosło de facto. Tak jak trafiliśmy na jakąś emocję, która poruszyła rzeszę Polaków, no i ten film się świetnie poniósł. No i pewnie dlatego też tutaj siedzimy, bo na Pułaskim się ta historia nie kończy.
1: Nie skończy się. Format jest, proszę Państwa, krótki. Jeżeli ktoś nie widział, 3-4 minuty, nie są 3 minuty.
2: To jest taka 4-minutowa opowieść, która zabiera nas w podróż przez historię Pułaskiego, akcentując głównie jego amerykański szlak bojowy, ale też poruszając tematy, co spowodowało, że Pułaski znalazł się tam w Stanach Zjednoczonych, jakie były jego losy wcześniej w Polsce. Natomiast esencją było to, że jest to krótkie, zwięzłe na temat, a dwa, i to są pewne wnioski, które osobiście wyciągnąłem z poprzedniej produkcji, czyli Niezwyciężonych, że nie prowadzimy narracji na zasadzie Polacy o Polaku opowiadają Polakom, tylko to jest narracja prowadzona przez młodego amerykańskiego żołnierza, który nagle widzi na polu bitwy Pułaskiego i to zmienia wszystko, bo to już nie jest taka hermetyczna polska narracja, ale narracja jakby od środka. I też wiemy, że to było takim trochę game changerem, który poruszył widownię, że nagle ktoś zupełnie inaczej opowiada o Polsce.
1: I za tym pierwszym uderzeniem ma iść kolejne, bo jak powiedziałeś, naród zawołał, chcemy tak to, Kościuszkę.
2: Tak to sformułowaliśmy, bo rzeczywiście tak było. Po tym jak Pułaski już, że tak powiem, się osadowił, okazało się, że to jest akcja większa niż tylko weekendowy strzał na Narodowe Święto, tylko akcja wokół Pułaskiego trwała dobre 2 tygodnie i grzali to głównie nasi widzowie i fani, których serdecznie pozdrawiam i którym dziękujemy. No ale w komentarzach nagle było jedno wyzwanie się powtarzało. Chłopaki, zróbcie Kościuszkę. Chcemy Kościuszkę. Gdzie Kościuszko? Kiedy będzie Kościuszko? Więc usiedliśmy z Filipem, wypiliśmy dobrą whisky po Pułaskim i mówimy, słuchaj, ale to chyba nie jest koniec roboty. Mamy jakieś zobowiązania i też czujemy, że ta energia nas niesie. Więc w tamtym momencie, a było to w lipcu, powiedzieliśmy sobie, no dobra, to zrobimy Kościuszkę, bo podoba nam się ten taki, że Pułaski Kościuszko to jest taki avers-revers. Oni tam dbaj, oni się jakby obaj się w tej Ameryce budują. Tam rodzą się jako bohaterowie, ale z zupełnie różnych powodów i z różnym jakby rezultatem. Ale to Ameryka jest tym taką sceną, na której oni się rodzą jako te wielkie postaci. Więc to nas poruszyło. A dwa, i to jest też super sprawa, no my nadaliśmy twarz Pułaskiemu. Wcześniej Pułaski miał tylko twarz pomników, jakichś tam czekoladowych tortów, jakichś takich patriotycznych zdjęć, a to nagle jest facet, który fajnie wygląda, jest pociągający.
1: Ma taki węgierski look, powiedziałbym nawet.
2: Coś takiego. I jakby, a to nagle ma taką twarz, która cię pociąga, prawda? Która ma ci charakter. Tak samo jest z Kościuszką. No, Kościuszko ma twarz pomników w naszej kulturze.
1: Kościuszko nie ma szczęścia do filmów.
2: To też jest inna sprawa, prawda? Że przed wojną powstały dwie duże produkcje i to biedne polskie państwo zdobyło się na ten wysiłek. No, po wojnie już był ten biedny kos, który, umówmy się, no nie jest o Kościuszce, tylko jest o czymś innym zupełnie. Więc pomyśleliśmy, dobra, to robimy Kościuszkę, naród chce, to prosimy narodzie, pozwól nam to zrobić. Postawiliśmy zrzutkę, zrzutka trwa, mamy zebrane 1/4 kwoty bodajże, jeszcze jest kilka dni, żeby tą kwotę może zwiększyć. Generalnie zapraszamy, bo też to jest nie po nic. My na końcu dowozimy mega fajny film, jakościowy, poruszający i myślę, że wszyscy będą z tego zadowoleni.
1: Mhm. Nawet macie termin taki przybliżony produkcji.
2: Tak,
1: premiery.
2: Premiera tego, bo jak ja tu sobie słodko siedzę i gaworzę, to rzeczywiście tam fabryka w tle pracuje i gdzieś teraz pewnie jest nad rzeką Hudson, budujemy bitwa pod Saratogą, potem jest West Point i jeszcze tam wiele się będzie działo. Także ja tu jestem tym ambasadorem, który ładnie mówi, ale tam już produkcja trwa. No i rzeczywiście premierę chcemy zrobić w najlepszy możliwy dzień, czyli w imieniu Tadeusza. Nie ma lepszego momentu.
1: 28. imieniu
2: Tadeusza.
1: Tak, tak. Judy Tadeusza.
2: 28 października.
1: Tak jest.
2: Jeśli ktoś nie ma w rodzinie Tadeusza, to jest 28 października.
1: Albo Szymona. Jeszcze co chcecie skompresować? Bo to będzie znowu krótka forma. 3-4 minuty. Taki jest format tych produkcji jajowych, powiedziałeś.
2: Taki jest format i widzimy, że to się super sprawdza i widzimy też, że paradoksalnie to nie jest mało czasu, bo to się tak tylko wydaje, że 4 minuty to jest mało czasu, a to jest duża ilość czasu. Więc jakby Kościuszko będzie również opowieścią, która główny ciężar ma w Stanach Zjednoczonych. I pokazujemy cały sztab bojowy Kościuszki. Jak buduje się jako mężczyzna, dowódca właśnie tam, na tych polach bitewnych Stanów Zjednoczonych. Także to, no ale końcówka będzie miłą niespodzianką. Nie zdradzamy tego, ale będzie bardzo widowiskowy film, myślę, że o wiele bardziej widowiskowy niż płaski, no którego jakby nazwijmy to ten szlak bojowy, miał też inny charakter. To jest jakby punkt pierwszy, ale punkt drugi, dla którego to robimy i to być może jest taka głębsza motywacja, ale równie ważna, jak zobaczyliśmy, że Płaski wyzwolił bardzo pozytywną emocję, że był taki moment w Polsce tego napięcia, ściśnięcia, tej polaryzacji, którą nam serwują politycy, tego takiego przerażenia tym tematem wołyńskim, no bo przypomnijmy sobie, po 4 lipca był 11-12 lipca, kiedy mieliśmy cały ten temat wołyński, no i ten naród był cały zestresowany, co tam się wydarzy nad grobami, dołami wołyńskimi, prawda? My pokazaliśmy, słuchajcie, może obróćmy się trochę tak bardziej tam na zachód, bo tam czeka na nas wielkie wydarzenie i zobaczyliśmy, że Płaski wygenerował bardzo taką pozytywną emocję. Nagle się okazało, że Polacy znaleźli taki, że ten film stał się takim poziomem minus 100, na który godzą się wszyscy Polacy, że nagle film podaje minister Kotula, politycy PiSu, politycy, nie wiem, PSL-u, Korony, Konfederacji i nagle wszyscy to podają. Ja absolutnie byłem tym pozamiatany. Autentycznie mnie to wzruszyło. Jak to jest, że tak niewiele trzeba, żeby znaleźć taki wspólny punkt, który jakby łączy Polaków, że przypomina, że jest coś, co nas łączy.
1: Więc a
2: tak
1: zarazem naprawdę to nie jest takie uładzone, że tam
2: absolutnie.
1: Czy politycznie poprawne.
2: To jest powiedzmy wprost, to nie jest takie słodko pierdzące, prawda? Tylko to jest naprawdę jakaś taki, ma jakoś swoje ostrze, więc trochę tego Kościuszki też robimy, żeby utrzymać na powierzchni tą pamięć o pozytywnej emocji. I to jest to, na czym nam zależy.
1: Co tam chcecie zmieścić, powiedz mi jeszcze. To jest dla mnie straszna robota dla tak. scenarzysty. Ty masz ze sobą taką malutką książeczkę.
2: Tak, to jest taka malutka książeczka, którą kiedyś wyhaczyłem w antykwariacie za 15 zł. To jest bodajże taka pierwsza biografia Kościuszki, napisana przez Czesława Łukasiewicza. To było wydane na 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, 1917 rok. To jest absolutnie przejmująca praca, która jest świetną syntezą życia Tadeusza Kościuszki. I tak jak powiedziałem, no...
1: Poszukiwałeś takiej inspirującej syntezy,
2: która... Tak, szukaliśmy, no bo okej, mamy jakieś takie wyobrażenia, mamy gdzieś tu porozrzucane te jego takie opowiastki o nim, anegdotki i tak dalej. Potrzebowaliśmy syntezy, no bo sami robimy syntezę, więc to był dla nas bardzo fajny drogowskaz. Drugim fajnym drogowskazem, który moim zdaniem też czerpie z tego, jest świetna książka Aleksa Storożyńskiego, który też tutaj zagląda nam w scenariusz i nawet mówi, że jest bardzo dobry, więc cieszymy się, że mamy taką rekomendację od kogoś, kto tego Kościuszkę przegryzł bardziej niż my, więc to jest jakby ten drugi poziom.
1: Przepraszam.
2: Tak, tak. A trzeci poziom to jest taki też osobisty. No, ja pochodzę z Łodzi, ale urodziłem się w Połańcu, bo tam moi rodzice budowali elektrownię imienia Tadeusza Kościuszki. Mieszkaliśmy na ulicy imienia Tadeusza Kościuszki, bawiłem się pod pomnikiem Kościuszki, więc gdzieś ten Kościuszko tak wirował. Jak naród zawołał, chce Kościuszki, no to nagle coś się w tobie uwalnia i mówisz, dobra, to jest ten dzień.
1: Jak usłyszałem o projekcie i potem jak się okazało, że no, dziękując na przykład Nikodemowi Bądźcza Tomaszewskiemu, żeśmy się dzwonili i mogliśmy się tutaj spotkać. Dziękujemy Nikodem. To też tysiące obrazów mi wyskoczyło. Co tam można upchnąć? Ty przyniosłeś taką syntetyczną biografię, ja przyniosłem Rymkiewicza, Wieszanie. Te wszystkie obrazy takie, rozmawialiśmy o tym, poetycko tak przeplata. Obraz tutaj tego powstania kościuszkowskiego w Warszawie, czyli ci działańczycy przemieszczają się krakowskim przedmieściem, spychają, wybijają tych syberyjskich grenadierów. Gdzieś tam ginie ten książę Gagarin, któremu jakiś parobek z kuźni saskiej ścina głowę. Rymkiewicz to jeszcze przeplata z tą rzeczywistością, żebyśmy sobie wyobrazili ulicę Królewską, tak, gdzie stoją samochody, ludzie tam się denerwują na czerwonym świetle, tutaj ta głowa się toczy. To był mistrz takiego obrazu. I wtedy ja sobie myślę, kurczę, że to jest też taki materiał na AI. Tego się inaczej nie zrobi, jak takimi nowoczesnymi, skompresowanymi, ale niezwykle pojemnymi narzędziami.
2: Tak, no Rymkiewicz jest absolutnie świetny, bo jest bardzo plastyczny, sugestywny, ale też wydaje mi się, że jest ta część tego, że to istnieje tylko w słowie, natomiast no może kiedyś porwiemy się. Ja bym na przykład marzył o Samuelu Zborowskim, ale zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast jakby koncept Pułaskiego Kościuszki to jest to, żeby to był materiał dla widowni amerykańskiej, czyli tak naprawdę, okej, Pułaski jest tam znany, ale dopowiadamy, jaka była ta jego rola w tym amerykańskiej niepodległości. Kościuszko jest mniej znany, ale tym bardziej opowiedzmy o nim, jaka była ta jego rola w tej amerykańskiej niepodległości, szczególnie paradoksalnie nie chodziło o West Point, tylko jakby jego największy wkład, no to było to, co uczynił w bitwie pod Saratogą, bo to tam doszło do tego przełomu i też o tym opowiem, więc z założenia, ponieważ nie ma żadnych produktów ze strony polskiego państwa adresowanych do amerykańskiej widowni, a też wydaje się, że jest taki deficyt w takim umiejętności opowiadania, nie że Polacy opowiadają Amerykanom, jak to było, tylko żeby trochę złamać ten taki paradygmat.
1: Tego i żeby ich... Powiedz, to jest w ogóle jakaś taka fantastyczna koniunkcja, bo pojawia się technologia, za którą idzie, znaczy bardzo obniża się próg jakby wejścia. Ten budżet, jak państwo wejdą na zrzutkę Kościuszko, państwo zobaczą, że to nie jest kosmiczny budżet, chociaż na IT można wydać każde pieniądze i każdy dyrektor IT powie, że
2: to nie jest słusznie. To nie będzie raport AI. Też raport napiszemy AI. Żartuję sobie o tym raporcie, ale rzeczywiście to jest taki, żyjemy w bardzo fajnej epoce, gdzie nagle no, możliwości, narzędzie do ręki dostaje każdy, tylko jest kwestia tego, jak tego użyje, bo też warto przy okazji takich parę mitów obalić, bo jest pierwszy mit, który funkcjonuje, to jest taki, że to AI nam wszystko zrobi, że my tak się naprawdę siadamy, odpalamy prosecco, zapalamy cygara i generujemy się te prompty i my na koniec dnia to składamy, gotowe. Nie, to jest tak, że okej, mamy łatwość w tworzeniu tych obrazów, ale to na końcu ludzkie oko, ludzka ręka wyciąga z tego jakoś. Żeby wyszło jedno ujęcie, to trzeba natłuc, nie wiem, 30-40 złych ujęć, żeby dojść do tego punktu, w którym mówimy sobie, to jest dobre, to jest doskonałe, to jest ludzkie. To jest punkt pierwszy. Drugi mit, który funkcjonuje, no jest taki, że no ale przecież AI to jest tanie, to jak po co wam tyle hajsu i tak dalej. No to jest drugi mit, jakby epoka taniego AI już się dawno skończyła. To jest jakby już te koszty generowania takich poszczególnych ujęć, to naprawdę jest takie już, to już nie są tanie rzeczy. Natomiast no, ponieważ są dostępne, korzystamy z tego i robimy to. No i w sumie najważniejsza rzecz, że to wszystko Dalej o jakości decyduje człowiek, jego oko, jego ręka, jego ten zmysł taki, że on, to on czuje, czy to czy przekroczyliśmy granicę sztuczności, czy jeszcze nie przekroczyliśmy. No i ten cały trik polega na tym, że z jednej strony no masz udział człowieka w całej tej produkcji, a z drugiej strony, no tak dobrze masz pokonfigurowane te wszystkie narzędzia, no że to pracuje dla ciebie, prawda? To pracuje dla ciebie, że masz generator taki, siaki, owaki, to jest wszystko autorsko skonfigurowane, no i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dynamicznie pracować i doboić jakość, no i też ucieszyć naród na końcu, no naród się ucieszy. Jeszcze chciałem przy okazji pozdrowić, powiedzieć taką, bo tutaj weszliśmy w ten temat, naród zawołał, to podzielę się, przy okazji pozdrawiam pana Adama Buchenka, którego jestem absolutnym fanem. Pan Adam Buchenek po Puławskim napisał do mnie maila i to był taki mail, przy którym naprawdę tak aż mnie wryło, bo był napisany piękną polszczyzną, poczułem, że jakby pisał do mnie Ignacy Rzecki. No i pan Adam, jak rozumiem, z zawodu jest lekarzem, ale jest po prostu arcyfanem Kościuszki. No i on był tym jednym z głosów, który nas przynaglał. Panowie, zróbcie Kościuszkę. Oczekuję, że zrobicie Kościuszkę. No i też dlatego to robimy.
1: To jest właśnie cecha też tych produkcji. Znaczy, jeszcze tylko dwa słowa może o tym formacie. Rzeczywiście on jest taki krótszy, skompresowany. Miałem tak pytanie, czy to będzie szło w stronę, nie wiem, większych, odważniejszych fabuł? Nie wiem, miałbym taką listę, czy no, Limes Inferium, czy byście nakręcili, nie? Czy albo, nie wiem, Piaseckiego, czy Józefa Mackiewicza, bo ty stoisz za takim przedsięwzięciem Czarny Sufit. To było pierwsza film, sztuka teatralna o Józefie Mackiewiczu. Kapitalna
2: tak, to Marek Kalita. Marek Kalita zagrał Mackiewicza i to de facto trochę jak z Płaskim. To była pierwszy aktor, który nadał twarz Mackiewiczowi, nie tylko twarz, ale emocje. On to złapał. Ja pamiętam jeszcze takie rozmowy z planu, gdzie on siedział taki cały przyjęty tym, że to on sam jako aktor nagle odkrył Mackiewicza, że trochę sam grając Mackiewicza
1: był... nie podniesie z tak. Leżących na ziemi gotowych scenariuszy powieści tak. Piaseckiego czy Józefa Mackiewicza. Niektórzy mówią badacze, że może lepiej, że nie. Ale tutaj jest jakieś przełamanie. No. Tylko czy ten format to udźwignie?
2: Wydaje mi się, że nie. I całe szczęście, że jednak AI to są takie... To jest super narzędzie na takie krótkie, wysokodopaminowe formy, w których możemy zrobić jakąś esencję. I to jest taki początek, by zaciekawić, by zapalić iskrę i by jakby iść dalej. Wyobrażam sobie, też tak projektujemy nasze produkcje, że każda z tych naszych krótkich form potem może być rozwinięta do formy serialu. Że ten Płaski, którego pokazaliśmy w Ameryce, no w ogóle nie pokazaliśmy Konfederacji Barskiej, a to jest mega temat. Co tam się działo, jak ten 20-parolatek trzyma za jaja tą ruską armię, że tego generała Drwica to po prostu on termosi nim po całym jakby, po całym królestwie polskim, że rozpisują się o nim gazety we Francji, że co to za chłopak, który Justin Bieber naszych czasów, który trzyma za jaja tych ruskich i tą jasną górę od roku, po prostu nie odpuszcza tej jasnej góry. Dodajmy, 100 lat po Kordeckim, no bo to są też takie niesamowite, takie jakby te zderzenia, że 100 lat po Kordeckim jest Płaski, który trzyma tą jasną górę. Tak samo Kościuszko, no, on będzie tak zrobiony, że będzie otwarty na formułę serialu.
1: Taka skrzyneczkowa jakby konstrukcja, tak. Można w te norki...
2: Dokładnie tak. Natomiast wydaje mi się, że to AI będzie, jest i oby tak było, narzędziem na takie krótkie formy, może, nie wiem, 10, 15, 20 minut, ale nigdy to nie będzie... Moim zdaniem nigdy nie będzie miał tej ludzkiej jakości, tak żeby osiągnąć efekt i chemię rozmowy, jaką miał, nie wiem, De Niro Al Pacino w Gorączce, że to jest jednak coś, co dokonuje się między ludźmi i my jako widzowie, ludzie to odczuwamy i to jest jakby wyłapywalne. I też chciałbym, żeby to powstało.
1: Ta wrażliwość się nie zmieni, słuchaj, pod wpływem takich produkcji AI.
2: No... Bo wydaje mi się, że może, czy już teraz na naszych oczach, przecież Netflix te streamingi wygenerowały nowy typ produkcji. To bardzo fajnie Jacek Duka powiedział, że to już nie są struktury narracyjne, ale struktury dopaminowe, że jakby tak. Jak oglądamy drugi, trzeci sezon La Casa de Papel, no to tam to jest jakby od piku emocjonalnego do piku emocjonalnego, że tam chodzi tylko o ten szczyt dopaminowy, a nie o strukturę narracji. Zresztą przecież o tym bardzo fajnie opowiadał Matt Damon i Ben Affleck, jak oni zrobili film dla Netflixa i potem poszli na wywiad do Joe Rogana i opowiadają o tym, że, no jak, że w ogóle ciężko nazwać Netflixowe produkcje produkcjami filmowymi, bo o ile generalna zasada jest taka, że film ma trzy akty i to wielki boom jest w akcie trzecim na końcu, to ta, jakby ta formuła streamingu Netflixowego, który oglądany jest na komórce gdzieś tam w przylocie, powoduje, że to boom musi być na początku. Dlatego, że matka ogląda ten film gotujący w garku, co chwilę odwraca uwagę, a dwa, i musisz potem dodatkowo przypominać po 4 razy, o co chodzi w tej historii. Kim jest ten bohater? Kim jest ten facet? Więc to zmienia w ogóle takie myślenie, takie o strukturze filmowej czy narracyjnej, prawda? Więc my jesteśmy po stronie klasycznej narracji, gęstej, emocjonalnej, pociągającej. Będziemy tego bronić, również w tym świecie AI. No i traktujemy to jako bardzo fajne wyzwanie. No, bierzemy to na klatę z Filipem i jesteśmy tutaj...
1: To co powiedziałeś o płaskim, że byliście prawie pewni, że będzie to pusta przestrzeń. Ta przestrzeń jest większa niż tylko 4 lipca.
2: Tak, no właśnie z jednej strony miałem takie poczucie triumfu, a z drugiej strony takiej goryczy, no bo dlaczego to miejsce jest puste? Co stoi na przeszkodzie, że polskie państwo samo z siebie generowało takie poruszające historie? Kiedy my wrzucaliśmy 4 lipca płaskiego, tam nie wiem, wysokie urzędy państwowe wrzucały zdjęcie z wieńcami pod pomnikiem i to było takie przykre, no bo dlaczego tylko tyle, prawda? Stać nas nie więcej, więc tutaj prężymy się na soft power, na jakichś czempionów, nie wiadomo czego, a na końcu hello, no dwóch gości robi film i cieszy nas to, że to zrobiliśmy. Jesteśmy z tego dumni, bo to dowiozło coś w obszarze polskiej popkultury i cieszymy się, że idziemy za ciosem. Natomiast gdyby polskie państwo kiedyś chciało korzystać z tych narzędzi, no to wszystko jest dostępne, to już nie jest czarna magia, a historii jest dużo do opowiadania.
1: Wspomnieliśmy o tym Mackiewiczu. Przed wejściem do studia powiedziałeś, że masz pewien pomysł na taką skrzyneczkową mackiewiczowską kontynuację tego czarnego sufitu.
2: Tak, ten czarny sufit on był rzeczywiście bardzo fajną produkcją. Tutaj chylę czoła przed IPN-em, który był inicjatorem tego, pan Adam Chlebowicz. To naprawdę świetna inicjatywa, która się wtedy wydarzyła. I to jest świetny scenarzysta i reżyser tego projektu. Rzeczywiście aż prosi się, że jeśli mamy już teraz czarny sufit, czyli rozmowę powojenną Mackiewicz, Giedroyć o Polsce po wojnie, to marzy się rozmowa przedwojenna. Mackiewicz, Piasecki w tym dramatycznym momencie, kiedy Piasecki mówi, słuchajcie, jak mam go odpalić, to przynajmniej muszę go poznać. No i wybiera się do niego, czy rozmawiają i to jest jakaś potężna rozmowa o Polsce i to jest jakby fenomenalne. Nie znamy jej przebiegu, ale to jest tym lepsze, że nie znamy jej przebiegu, no bo jesteśmy w stanie coś tam wymyślić. I gdyby to była część pierwsza trylogii, Mackiewicz, Piasecki, potem mamy Mackiewicz, Giedroyć, a wielki finał to nie wiem, Mackiewicz u końca życia, stary, podsumowujący, dokonujący takiego rachunku sumienia, który bardziej się wadzi ze swoimi myślami. No moim marzeniem to by było, tylko to jest, wypowiadam to jako marzenie, nie jako projekt, żeby Mackiewicza zagrał Piotr Franceschi, no to byłby, myślę, że absolutne mistrzostwo świata, no ale to zobaczymy, co się wydarzy. I to nie byłoby AI, bo AI nie byłoby w stanie tego udźwignąć, tej intensywności, tej barwy i tego wszystkiego, więc
1: AI jakby... jest tym narzędziem, które pozwala nawiązać tą nowoczesną komunikację, czy żebyśmy w ogóle zabrali w tej nowoczesnej komunikacji, takiej zupełnie strategicznej i egzystencjalnej tak naprawdę, dlatego, żeby nas było słychać, jest kluczowym narzędziem.
2: Tak, absolutnie, te narzędzia są dostępne, wszyscy mamy do nich dostęp, tylko jest kwestia, na co to wykorzystujemy, bo myślę, że nie sztuka tam się jarać, że Eleven Labs jest polską firmą, chociaż nie jest, bo kapitał jest brytyjski i tak dalej, zarządzają tam Polacy, ale robić użytek z tych rzeczy na naszą korzyść, na korzyść polskiego państwa i tak dalej. Ja trochę jestem takim typem gościa, że mam serce państwowca, operuję na takim sektorze prywatnym, bo przez lata pracowałem dla polskiego państwa w Narodowym Centrum Kultury i została mi taka pasja do opowiadania polskiej historii. Teraz robię to z tych pozycji, na których jestem, ale to wciąż pracujemy dla tej samej ojczyzny i zależy nam na jej dobru, na tym, żeby opowieść o niej była jak najlepsza, najwyższej jakości. I to jeszcze, co nas cieszy, o tym będzie jeszcze pewnie czas powiedzieć, jak już film się wydarzy, że otrzymujemy bardzo dobre, fajne wsparcie od Polaków ze Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę to głównie ta energia niesie Kościuszkę. Polacy ze Stanów Zjednoczonych, którzy pragną jakości, którzy trochę już mają dosyć paździocha, z którym obcują na co dzień, który reprezentuje polskie państwo w wielu przejawach, chcą jakości. Dlatego nagle weszliśmy w dialog i to się dzieje dzięki ich energii. I sobie wyobrażam, że takich Polaków jest więcej, którzy są tam od lat, od dekad pracują, żyją, no i chcą się oklejać jakością. Więc jeśli możemy się do tego przyczynić naszymi mikroprodukcjami, no to czemu nie?
1: Proszę Państwa, mniej było o technice, czy o tym, jakie modele są używane, ale to nie jest tak naprawdę istotne. One się zmieniają. Warto wiedzieć, w jaki sposób się nimi posługiwać, jak nie przepłacić, jaki dobrać do tego format, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć. 28, to zapamiętajmy, 28 października premiera Kościuszki. Czekamy, a na rozmowę taką, powiedzmy, o technikaliach, o tym, ile liczył osób ten zespół. Jeszcze przyjdzie czas. Mam nadzieję, że przyjmiesz jeszcze zaproszenie.
2: Bardzo chętnie, bardzo dziękuję.
1: Krzysztof Noworyta, Nostromo Studio. No i czekamy na Kościuszkę. Dziękuję serdecznie. To było Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. Cześć. Dziękujemy.
0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Halo, halo. Słyszy mnie ktoś?
8: Co, do mnie to?
9: Tak, tak, do państwa mówię. I do pani, i pana tam z tyłu też. Zapraszam. Śmiało, proszę wsiadać.
8: A mam takie pytanie, czy to...
9: Zgadza się. To najnowszy model wehikułu czasu. Ma nawet żółte skórzane fotele.
8: A tak właściwie to gdzie?
9: A dokąd się wybierzemy tym razem? To się okaże już w najbliższy czwartek po godzinie 14. Zapraszam na audycję Kiedyś to było. Hania Tracz.
10: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: To była autopromocja.

0: Głos wolny, wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Godzina 18 na zegarach, a to oznacza, że czas rozpocząć audycję Głos Wolny. Za mikrofonem Wojciech Wyszomierskich, a w studiu moimi i Państwa gośćmi są Antoni Roszkowski, radny gminy Wołomin, Młodzi Demokraci.
2: Witam wszystkich.
1: Kamil Janic, Młodzi dla Wolności.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Oraz Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute.
4: Witam wszystkich słuchaczy.
1: A tematem dzisiejszej rozmowy, podzielonej na dwie części, będzie zjawisko imigracji. W dobie nakręcającej się kampanii wyborczej jest to zjawisko bardzo szeroko rozpowszechnione w mediach. Pojawia się na ustach wszystkich liczących się polityków w naszym kraju od lewa do prawa. A co mówią statystyki? Na koniec 2025 roku liczba cudzoziemców w Polsce według oficjalnych danych wyniosła 2,3 miliona. Jest to 6,6% populacji naszego kraju. W tej grupie 67% osób to obywatele Ukrainy, 11% to obywatele Białorusi, 3% to Gruzini, zaś pozostałe 19% to małe grupy przedstawicieli pozostałych nacji. Czy to dużo, czy to mało? Czy można powiedzieć, że Polskę powoli zalewają cudzoziemcy? Andrzej Strojny.
4: Cóż, to zdecydowanie mało, jeżeli mówimy o skali Europy. Przytoczę tutaj dane z państw, które otaczają Polskę, naszych najbliższych sąsiadów. Patrząc na południe, to w Czechach cudzoziemcy w populacji stanowią 10%, konkretnie 9,8%. W Austrii jest to już 19,7% populacji. Z kolei we Francji to jest 14%, idąc bardziej na zachód. I w Szwajcarii to jest aż 27% populacji. Jeżeli mówimy o Niemczech, to tam nie dysponuję tak dokładnymi danymi, natomiast w roku 2024 w Niemczech złożono ponad 334 tysiące wniosków azylowych, więc to też sporo mówi o skali tego zjawiska. Zresztą też wiemy, jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. Co można powiedzieć więcej o populacji emigrantów w Polsce? To de facto pozytywne rzeczy, bowiem ponad 84% z nich trudni się jakąś pracą i jest aktywnych zawodowo, co też jest sporo wyższą liczbą w skali Europy.
1: Do wskaźnika zatrudnienia przejdziemy jeszcze w dalszej części naszej rozmowy. Na razie poprosiłbym pozostałych gości o skomentowanie zarówno składu etnicznego cudzoziemców przebywających w Polsce, jak i ich liczby. Proszę o głos, Kamil Janic, Młodzi dla Wolności.
3: No oczywiście w istotny sposób nasza struktura narodowościowa w ostatnich latach się zmieniła. Przez dekady po wojnie byliśmy krajem raczej jednolitym etnicznie i jednak ta sytuacja w ostatnich latach szczególnie przybrała trochę inny rozmiar. My będziemy oczywiście w toku tej rozmowy, jak zostałem tu uprzedzony, mówić o tych pozytywnych i tych negatywnych właśnie skutkach migracji. To, co myślę, że warto odnotowania, jest to, że jest bardzo szybkie tempo zmiany właśnie naszej struktury etnicznej. Liczba migrantów z Ukrainy, chociaż nie tylko, jest w ostatnich latach spora, z racji szczególnie konfliktu za naszą wschodnią granicą. Uważam, że ta kwestia jest dosyć złożona, mamy pozytywne i złe rzeczy, natomiast to, co na pewno warto powiedzieć, to, że organy państwa, instytucje państwowe powinny reagować adekwatnie do tempa i tych zmian, na jakich jesteśmy nastawieni, i to tempo tych zmian i brak skonkretyzowanej polityki migracyjnej naszego kraju był czymś, na co my jako ugrupowanie, jako Konfederacja zwracaliśmy uwagę szeroko w debacie publicznej i no jest to coś, na czym warto się pochylić.
1: Czyli uważa pan, że tempo zmian ilości cudzoziemców w naszym kraju budzi uzasadnione wątpliwości?
3: Rodzi pewne obawy, oczywiście, że tak. Tempo zmiany struktury etnicznej naszego kraju jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast na ile jest problemem, to jest bardziej złożona sprawa. Wypadałoby powiedzieć, to zależy, bowiem ta migracja jest różna. Natomiast w toku tej rozmowy liczę, że będę mógł rozwinąć moją wypowiedź.
1: Oczywiście, do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Natomiast teraz poproszę o głos pana Antoniego Roszkowskiego. Czy taki skład etniczny ma znaczenie dla Polski, dla integracji, dla społeczeństwa? Czy taki skład narodowościowy imigrantów jest korzystny? Jak pan to widzi?
2: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, szanowni goście, czasy się zmieniają. Przed chwilą usłyszałem od kolegi z Konfederacji tekst identyczny jak w latach 2000. Mówili Anglicy o Polakach, którzy jechali tam na imigrację pracować i wspierać rynek brytyjski. Ten skład jest naturalny, tak? No, mamy świat, w którym się przemieszczamy. To przemieszczanie jest stosunkowo proste. No, biegniemy tam, gdzie można pracować lepiej. Mamy za naszymi granicami wojnę i ta wojna miała znaczący wpływ na wzrost uchodźców w tym przypadku. Uchodźców, którzy praktycznie w 80% pracują. Dla nas, jako dla państwa, jest to czynnik bardzo dobry, tak? Borykamy się i będziemy się borykać coraz bardziej z problemami demograficznymi i ta imigracja jest nieunikniona, jeżeli chcemy jakkolwiek dbać o wzrost gospodarczy naszego państwa.
1: Czy dobrze zrozumiałem, że poniekąd uzależnia pan wzrost gospodarczy od napływu kapitału ludzkiego z zagranicy, tak?
2: No tak. No, doskonale wiemy, no tutaj zapewne kolega przytoczy, jaki wzrost Ukraińcy chociażby zanotowali do naszego PKB. Jest to w okolicach 2,5% PKB, tak?
1: Rozumiem. Faktycznie Eurostat podaje, że w 2024 roku wskaźnik zatrudnienia wśród wszystkich cudzoziemców w naszym kraju wyniósł prawie 85%. To jest jedna z najwyższych wartości w Europie. Poprosiłbym Andrzeja Strojnego o komentarz. Co twoim zdaniem wpływa na to, że Polska ma zdecydowanie ponadprzeciętny wskaźnik zatrudnienia wśród cudzoziemców?
4: Wydaje mi się, że paradoksalnie jest to kwestia wysokości i dostępności świadczeń socjalnych w Polsce. Wiadomo, że wśród imigrantów znajdują się i tacy ludzie, którzy jadą do innego państwa w celu podjęcia pracy, w celu rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich kompetencji, ale znajdą się też tacy, którzy szczególnie jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, wybierają te państwa ze względu na łatwo dostępne i dosyć obfite świadczenia socjalne. W naszym przypadku oczywiście mowa też o dużej liczbie uciekinierów wojennych z Ukrainy, których nie należy może do końca włączać w tę statystykę, ponieważ tutaj mówimy o ofiarach agresji. Natomiast istotnie w Polsce ten wysoki odsetek jest uzależniony od tego, że świadczenia socjalne, takie jak chociażby świadczenia 800+, tak jak chociażby świadczenia aktywny rodzic, etc., nie są tak dostępne dla emigrantów. Również mam na myśli świadczenia dotyczące mieszkań komunalnych, możliwości lokowania emigrantów w różnych publicznych nieruchomościach należących do samorządów. To nie jest tak proste jak w większości państw Europy Zachodniej, chociażby w Niemczech, czy też we Francji. Stąd też aktywizacja zawodowa wśród emigrantów jest po prostu, oni są po prostu zmuszeni niejako do tego, żeby podjąć pracę u nas w kraju. I trzeba się paradoksalnie z tego cieszyć, ponieważ za tym idzie również niski odsetek przestępczości. Oczywiście pewnie wrócimy jeszcze do tego wątku, natomiast w porównaniu do chociażby Czech, czyli naszych południowych sąsiadów, to imigranci w Polsce popełniają nawet o 50% przestępstw.
1: Dobrze,
4: mniej,
1: do kwestii przestępczości wśród imigrantów jeszcze wrócimy. Ja poproszę teraz Antoniego Roszkowskiego, Młodzi Demokraci, do odniesienia się do kwestii wydatków socjalnych. Czy to, że imigrant w Polsce może liczyć na relatywnie niską zapomogę pieniężną w porównaniu do państw Europy Zachodniej, to pozytywne zjawisko? Czy może jednak dostęp do programów socjalnych powinien zostać rozbudowany? Jak pan to widzi?
2: Panie redaktorze, no ja uważam, że aktualnie jesteśmy w dobrym stanie. Nie należy też rozwijać tego socjalu, choć no, jakieś ramy podstawowe, no, tak jak w przypadku Ukraińców, którzy zmagali się z wojną u siebie w państwie i uciekali do nas, miały racjonalne wymogi. W przypadku Ukraińców ich dochody to jest w okolicach 10% te kwestie socjalne, reszta wynika z pracy. Nie należy zwiększać tych wydatków na pewno.
1: Czyli należałoby utrzymać obecny stan rzeczy i korzystać na stopniowym napływie coraz to nowych cudzoziemców.
4: Ja
1: dobrze rozumiem?
4: Ja pozwolę sobie wtrącić, że jesteśmy w dobie rekordowego deficytu, niestety. No i to w kontekście wydatków socjalnych warto mieć na względzie, że to nawet nie chodzi o to, czy nam zależy na tym, aby wspomagać konkretne grupy, w tym imigrantów, ale też i inne grupy, emerytów, rodziców, etc., tylko po prostu mamy trudną sytuację finansów publicznych, więc ta dyskusja o zwiększaniu świadczeń socjalnych w naszym kraju powinna być pewnie odłożona też w tej perspektywie na później.
1: I to rozumiem, że chodzi zarówno o świadczenia socjalne dla obywateli polskich, jak i o ewentualne zapomogi dla cudzoziemców.
4: Naturalnie.
1: Rozumiem. Faktycznie do państw Europy Zachodniej, w których

0: nieproporcjonalnie więcej wniosków o azyl niż nasz kraj. I skieruję teraz pytanie do pana Kamila Janica z ugrupowania Młodzi dla Wolności. Czy taka korelacja ewidentna, wysokie zasiłki, które idą w parze z dużą liczbą wniosków azylowych, czy taka korelacja pana zdaniem wpływa na jakość tej migracji? Czy to, że Polska przyciąga relatywnie małą ilość wniosków o azyl, a stosunkowo dużą liczbę imigrantów zainteresowanych zatrudnieniem, czy taki stan rzeczy, jak pan ocenia taki stan rzeczy?
1: Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. Natomiast zanim odpowiem, to jeszcze się odniosę tutaj do kolega z Młodych Demokratów. Powiedział, zapamiętajcie to, szanowni państwo, kolega z Młodych Demokratów powiedział, że nie jest zwolennikiem, aby socjal rozbudowywać. Jestem ciekaw, jak w perspektywie przyszłorocznych wyborów zestarzają się te słowa, bo niestety to, co widzimy, to jest jednak powszechna licytacja na nowe obietnice socjalne. Także jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Natomiast odpowiadając na pytanie, oczywiście migranci w Polsce mają bardzo wysoki współczynnik zatrudnienia, faktycznie pracują i bardzo dobrze pracować powinni, tak jak każdy normalny Polak, na swoje utrzymanie. Jestem absolutnie przeciwnikiem tego nierozsądnego rozwiązania, które zgubiło Europę Zachodnią, gdzie oni wysokimi dotacjami socjalnymi przyciągali tą migrację, często z krajów obcych kulturowo, która wyrządziła bardzo duże szkody społeczne. Natomiast uważam, że zatrudnienie to nie powinna być jedna rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę przy okazji właśnie tego, czy migracja jest dobra, czy nie. Skutki społeczne są również bardzo istotne. No, widzieliśmy ostatnio chociażby przykład wyborów w Szwecji, gdzie okazało się, że właśnie ci migranci przeważyli na rzecz jednej z opcji politycznych, jak się okazało, lewicowych. Jakby żadne zaskoczenie tutaj z naszej strony. Także faktycznie ja bym powiedział jeszcze jedną dosyć konkretną sprawę, to znaczy kolega poruszył bardzo ważną rzecz dotyczącą właśnie finansów publicznych, tego rosnącego deficytu, tej katastrofy, do której niestety zmierzamy, do której i PiS i Platforma nas skutecznie doprowadziły w ciągu ostatnich lat. I my jesteśmy zwolennikami tego, aby na przykład świadczenie 800+ ograniczyć dla migrantów, żeby migranci nie mogli tego świadczenia pobierać. Było to świadczenie prodemograficzne, które było przeznaczone na rzecz właśnie demografii naszego kraju. No i tutaj zaskoczenie, my demografii naszego narodu nie poprawiamy tym, że będą tutaj migranci, którzy będą mieli więcej dzieci od nas. To jest co najwyżej poprawienie demografii jakiegoś obcego narodu. Także w kontekście finansów publicznych warto to zwrócić uwagę.
0: Rozumiem, ja widzę uśmiech na twarzy pana Antoniego, dlatego teraz oddam mu głos. Czy wspomniał pan wcześniej o wkładzie cudzoziemców w wzrost polskiego PKB, czy z obecności takiej liczby cudzoziemców, jest ich, przypomnijmy, 2,3 miliona, czy z tego płyną dla nas jeszcze jakieś inne korzyści, oprócz wpływu na wzrost produktu krajowego brutto?
2: Panie redaktorze, my jako Polacy mamy dość bogate doświadczenie odnośnie imigracji. No, idealnym przykładem jest, jak jesteśmy tutaj w Warszawie, przykład Wietnamczyków i tej wspaniałej asymilacji, jaka miała miejsce na przełomie lat 90., 2000 aktualnie. Ja rozumiem, że tutaj kolega mówił o 800+, rząd Donalda Tuska w zapisach powiedział jasno. 800+ to są tylko ci ludzie, którzy mieszkają w Polsce, tylko ci ludzie, którzy pracują w Polsce, tylko ci ludzie, których dzieci chodzą do polskich szkół. I ci ludzie i nam jako państwu, i nam jako obywatelom powinno zależeć, żeby te dzieci były Polakami. Tutaj mieszkały, tutaj pracowały i tutaj przyczyniały się do tego wzrostu gospodarczego w następnych latach. Zwłaszcza gdy będziemy mieli dość widoczne problemy z demografią. No, niestety w Warszawie, w całej Polsce jesteśmy zmuszeni do zamykania przedszkoli, szkół właśnie z tego względu.
0: Natomiast z wypowiedzi pana Kamila ja wywnioskowałem taki argument, że o ile im cudzoziemcy faktycznie zakładają tutaj rodziny, poprawiają demografię, tak chyba Kamil miał na myśli to, że oni poprawiają demografię obcego narodu. Ja to stwierdzenie zrozumiałem tak, że występują braki albo problemy przy asymilacji. Dziecko cudzoziemców nie zawsze dobrze wpasowywuje się w społeczeństwo. Czy mógłby się pan do tego odnieść?
2: Tak, oczywiście. No, nie zawsze dobrze się asymiluje. Z bardzo prostego względu. Panuje ostracyzm. Politycy stwierdzili, że będą grać sobie na emocjach, bo o to chodzi w polityce, tak? Niestety. I te emocje przeciwko pewnej

0: nacji, bardzo łatwo się sprzedają i ludzie bardzo łatwo za pomocą tego, oho, przyjechał ktoś i on ma lepiej, ja mam gorzej, dlatego że ten przyjechał, bo ma lepiej niż ja. I to jest jakieś takie próba argumentacji, dlaczego on ma gorzej.
1: Ja pozwolę się odnieść w dwóch słowach. Cały czas zwracam uwagę na przykład Europy Zachodniej, gdzie tam jednak, może tutaj w kontrze tego argumentu ze strony kolegi z Młodych Demokratów, tam jednak lewicowa polityka tej pełnej asymilacji, tego, aby tutaj w pełni włączać tych naszych migrantów w społeczeństwo i tego, aby twierdzić, że tutaj ich odrębność nie jest absolutnie niczym złym dla naszej perspektywy, naszego narodu, spowodowała to, że jakby nie było efektu asymilacji. Ci ludzie stworzyli osobne środowiska, często getta, i jednak reprezentują nawet drugim, trzecim pokoleniu jednak swoje narody i to nie zadziałało. Dlatego moja tutaj argumentacja, która sprowadza się do tego tematu demograficznego, mówi wprost, że my możemy tutaj migrantów sprowadzać, natomiast to nie poprawi absolutnie demografii naszego narodu, tylko co najwyżej demografię obcego narodu.
0: Ja pozwolę się wtrącić. Ja uważam, że zdecydowanie poprawi z racji tego, że Ukrainki biorą za mężów Polaków, Polacy biorą Ukrainki i na odwrót płciowo. I no później, no mimo wszystko te nacje się mieszają i wychowują się w Polsce, uczą się w polskich szkołach, są patriotami. No mamy na przykład w dzielnicy Ochoty radnej z pochodzenia wietnamskiego. No jest to wspaniała patriotka, tak?
2: Natomiast panowie... Ja nie bez powodu podałem statystyki dotyczące składu etnicznego cudzoziemców w Polsce, bo czy kwestia kraju pochodzenia nie gra tutaj zasadniczej roli, bo o ile się nie mylę, większość imigrantów, którzy po 2015 roku przybyli do Szwecji, stanowili ludzie z Bliskiego Wschodu, między innymi z Syrii, a jednak 67% imigrantów przebywających w Polsce to Ukraińcy. I o ile kultura syryjska, kultura szwedzka, mówiąc kolokwialnie, nawet koło siebie nie leżały, tak, Ukraińcy mają bardzo wiele wspólnego z Polakami. Czy bliskość kulturowa, jaka niewątpliwie złączy Polaków i Ukraińców, nie powoduje, nie wspiera, nie jest rzeczą, która przyspiesza asymilację? Proszę o komentarz.
1: Absolutnie. Bliskość kulturowa jest czymś absolutnie kluczowym. Natomiast zwracam uwagę, że również w kontekście naszego kraju liczba zezwoleń na pracę wydanych dla ludzi z takich krajów jak Indie, Bangladesz, Pakistan w latach zwiększyła się o tam jakieś szalone wartości, rzędu tam set procent. To można sobie
2: natomiast
1: sprawdzić.
2: To jest trochę efekt niskiej bazy.
1: No oczywiście, natomiast niewątpliwie widzimy to też na ulicach dużych miast. I jednak Polacy również zdają sobie sprawę z tego, że struktura nasza etniczna zmienia się również i pod tym kierunkiem. I my apelowaliśmy i mówiliśmy od samego początku, że jednak jeżeli chodzi o migrację z Ukrainy, to tutaj generalnie z krajów, które są bliskie nam kulturowo, to jest sprawa zupełnie inna, aniżeli kraje na przykład Bliskiego Wschodu, kraje obce nam kulturowo, z krajów, gdzie wyznaje się powszechnie islam, gdzie wzorce są zupełnie inne. Chociażby przykład ostatni z Wałbrzycha na Dolnym Śląsku, gdzie migranci z kraju jakiegoś Bliskiego Wschodu, nie pamiętam dokładnie, nie chcę cytować,
2: Hindusów,
1: którzy dokonali rytualnego mordu na kozie, bowiem i tłumaczyli się, że oni nie wiedzieli, że w Polsce tak nie można. To jest rezultat nieodpowiedzialnej i powszechnej praktyki migracyjnej dla krajów obcych kulturowo. Natomiast... I to też na to bym zwrócił uwagę, bo to jest coś, co występuje coraz częściej. Widzimy to chociażby w Wałbrzychu w ostatnim czasie.
2: Rozumiem, natomiast skieruję teraz pytanie do Andrzeja Strojnego. Czy w naszej debacie publicznej nie jest trochę tak, że mimo wszystko jednak incydentalne przypadki przykuwają nieproporcjonalnie dużą ilość uwagi i obiektywne fakty przez to nie przebijają się do przestrzeni publicznej?
3: Z pewnością to niestety jest efekt wojny hybrydowej, w moim odczuciu, w której...
2: Wojny hybrydowej.
3: W której tak uczestniczymy, nie chcąc, tak, i każdy przypadek dokonania przestępstwa w naszym, w przypadku Polski, dotyczący obywateli Ukrainy, którzy na terenie naszego kraju przebywają, naturalnie będzie wykorzystywany przez pewne, przez przeciwników Ukrainy do tego, aby podsycać jakieś negatywne nastroje w naszym kraju.
2: Czyli sugerujesz, że...
3: tego medalu, bo oczywiście w momencie, w którym duża grupa przedstawicieli danego narodu przemieszcza się do innego państwa, jest nieuniknione, żeby jakieś tarcia między tymi społeczeństwami, w tym społeczeństwie, między tymi dwoma narodami nastąpiły. Takie jest niestety życie. Natomiast u nas warto wspomnieć o tym, że wśród tej najliczniejszej grupy imigrantów, czyli właśnie Ukraińców, odsetek przestępstw jest wyjątkowo niski i oscyluje wokół 0,6% tak, tej populacji. W przypadku Gruzinów, których jest oczywiście proporcjonalnie mniej, to jest 6%. To jest 6%, tak? Więc to widzimy, że przestępczość wśród Gruzinów jest kilkukrotnie większa proporcjonalnie niż wśród Ukraińców.
2: Jakbyś mógł nam wyjaśnić, co oznaczają te liczby? Co znaczy? Czy to chodzi o to, że 6% Gruzinów trafia do więzienia, czy jak my mamy to rozumieć?
3: To oznacza, że jeżeli weźmiemy sobie bazy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to na około od 22 do 27 tysięcy ubezpieczonych Gruzinów, około 1,5 tysiąca z nich jest w jakiś sposób notowanych, podejrzanych wedle statystyk.
2: Rozumiem, czyli jest to procent populacji, który wchodzi w konflikt z prawem.
3: Jak najbardziej, a wśród Ukraińców, których mamy około 1,6 miliona w Polsce, jest to 10 600 podejrzanych. Tak więc tu widzimy pewną różnicę i warto mieć to na uwadze, jeżeli mówimy o przestępczości wśród imigrantów. I to też jest nawiązanie do tego, o co wcześniej pytałeś, czyli do różnic między tymi krajami pochodzenia tych imigrantów w kontekście chociażby skłonności do przestępczości. Ja jeszcze bym odwołał się do jednej rzeczy, że faktycznie my jako WEI, tak, często łączymy tą aktywizację zawodową wśród migrantów właśnie z tematyką bezpieczeństwa, z tematem skłonności do popełniania przestępstw, ponieważ to po prostu...
2: Wydaliśmy nawet cały raport, poświęcony stricte przestępczości wśród imigrantów, tak, i determinantów, jakie kierują poszczególnymi cudzoziemcami.
3: To widać i chociażby nawet na tej płaszczyźnie, że w Polsce, aby uzyskać dostęp do świadczenia 800+, taki Ukrainiec posiadający odpowiednie zezwolenie na pobyt musi wykazać, że jest osobą aktywną zawodową oraz to, że jego dziecko uczęszcza do polskiej szkoły tudzież przedszkola, co trzeba oceniać pozytywnie jednak w kontekście działania naszego państwa, bo to państwo w taki sposób chociaż pomaga tym ludziom się zasymilować, tak, w naszym kraju, i jednocześnie sprawia, że oni jakąś aktywność zawodową, nawet jeżeli są uprawnieni do świadczenia, muszą wykazywać. Niemniej jednak my jako WEI też stoimy na stanowisku, że te świadczenia powinny być ograniczane i tutaj, co jest istotne, mamy, powiem w ramach bardziej ciekawostki, raport o uzdrawianiu finansów publicznych, tak zwany raport budżetowy, finanse w dobie deficytu, w którym to na przykład postulujemy, aby świadczenie 800+ ograniczyć do osób, które w przypadku gospodarstwa domowego dysponują dochodem w wysokości minimalnej krajowej przypadającej na jednego z jedną z osób utrzymujących te gospodarstwo domowe. Także to jest jeden chociażby z naszych postulatów. Też opowiadamy się za tym, aby ograniczać te dodatkowe świadczenia emerytalne, no, i 14, w to już nie będziemy wchodzić, ale tu jest mnóstwo rozwiązań, aby sobie z tym radzić.
2: Ja rozumiem. Natomiast wszystkie te aspekty, czy to rynek pracy, czy to po prostu udział w populacji, jednak siłą rzeczy zmierzają w stronę tego, co rozpala największe emocje, czyli przestępczości wśród imigrantów. I o przestępczości wśród imigrantów porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie.

0: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Witam wszystkich słuchaczy po krótkiej przerwie. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj w studiu oprócz mnie, ja nazywam się Wojciech Wyszomierski, oprócz mnie w studiu są z nami Andrzej Strojny, analityk Warsaw Enterprise Institute, Antoni Roszkowski, radny w mieście Wołomin oraz przedstawiciel Młodych Demokratów, a także Kamil Janic, Młodzi dla Wolności. W tej sekcji audycji poświęconej zjawisku imigracji pochylimy się nad zjawiskiem przestępczości wśród migrantów. Jest to temat bardzo medialny, chociażby w tym tygodniu wszyscy żyjemy zdjęciami z Paryża, gdzie protesty młodzieży, wśród których znaczną część stanowią imigranci, dopuszczają się naprawdę przerażających rzeczy na ulicach. Ale oprócz medialnych doniesień o przestępczości mówią też twarde dane. Przykładowo w Niemczech cudzoziemcy stanowią 17% populacji kraju, lecz odpowiadają za blisko 40% wszystkich popełnionych wszystkich konfliktów z prawem w 2024 roku. Jeśli chodzi o Polskę, bo to o Polsce chciałbym przede wszystkim rozmawiać, przytoczę statystyki mówiące o tym, jaki procent ogółu przestępstw popełnionych przez cudzoziemców w naszym kraju, za jaki procent odpowiadali przedstawiciele jakiej grupy etnicznej. I tak, za 59% przestępstw odpowiadali Ukraińcy. Tutaj odnotujmy, że ich udział w populacji kraju wynosi 67%. Ich udział wśród wszystkich cudzoziemców wynosi 67%, także ich skłonność do przestępczości jest trochę niższa niż wynikałoby to z zastosowania proporcji między dwoma wskaźnikami. Kolejno Gruzini. Gruzini, którzy stanowią 3% populacji naszego kraju, odpowiadają aż za 11% przestępstw popełnionych przez cudzoziemców. Kolejno Białorusini, których udział zarówno wśród przestępstw popełnionych przez imigrantów, jak i wśród całej diaspory imigrantów wynosi 7%. Drodzy goście, czy zjawisko przestępczości wśród imigrantów jest dużą składową ogółu przypadków łamania prawa w naszym kraju? Jako pierwszy poproszę, aby zabrał głos Antoni Roszkowski. Proszę bardzo.
2: Dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, no sam przytoczył pan te liczby i doskonale wiemy, patrząc w porównaniu na Niemcy, Czechy czy Szwecję, że jest to znacznie mniejszy procent. Patrzę na dane MSWiA i wszystkie dane pokazują, że ta liczba przestępstw spada. W roku 2021 było to 841 tysięcy ogólnie przestępstw popełnionych, w 2024 790 tysięcy, tak? No, czynnik zabójstw i usiłowania zabójstw również spada, mimo tego, że tych imigrantów jest coraz więcej. Liczba stwierdzonych przestępstw zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnych, czym straszyła nas Konfederacja i PiS przez lata, również spada. Czynnik imigrantów rośnie. No,
1: ja tylko dla kontekstu przypomnę, że statystyki, o których mówił Andrzej Strojny w pierwszej połowie naszego programu, tyczyły się udziału cudzoziemców w populacji kraju. Nie miały nic wspólnego ze statystykami dotyczącymi przestępczości przez nich popełnianych. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to faktycznie sytuacja wygląda z wierzchu korzystnie. Przestępczość spada zarówno wśród cudzoziemców w ujęciu procentowym, jak i w ogóle populacji. Natomiast nie da się ukryć, że są grupy, na przykład Gruzini, którzy mimo tego, że stanowią jedynie 3% ogółu cudzoziemców, to odpowiadają już za 11% przestępstw popełnionych w tej grupie. Jak pan to skomentuje?
2: Jest to na pewno dość ciekawe, co pan mówi. A przytoczy pan, jakie przestępstwa popełniają?
1: bazowałem na ogóle przestępstw bez podziału na kategorii. Natomiast chętnie oddam w tej kwestii głos Andrzejowi Strojnemu.
3: Tutaj ja tylko zaznaczę, że w poprzedniej części programu mówiłem o statystykach dotyczących przestępczości liczonych na podstawie osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. To tak, stąd ta statystyka może się trochę różnić. Natomiast istotnie, jeżeli mówimy o Gruzinach, to najczęściej dokonują oni kradzieży, jazdy po alkoholu i niestety trudnią się sprzedażą narkotyków lub mają je w posiadaniu. Dla porównania, bo to może być ciekawe, to jeśli mowa o Ukraińcach, to najczęściej popełnianym przez nich przestępstwem, gdzie podejrzanych według statystyk, którymi dysponuje ZUS, było 9753 w roku 2024. Tak najczęściej dokonywali Ukraińcy jazdy po alkoholu i ponad prawie 3000 Ukraińców z tych 10 tysięcy podejrzanych jeździło pod wpływem alkoholu samochodem. Na drugim miejscu są kradzieże, a na trzecim oszustwa szeroko pojęte.
1: Rozumiem, dziękuję za przytoczenie konkretów. Natomiast z kolei Kamila poproszę o to, aby skomentował konkretnie sytuację dotyczącą Ukraińców. Odpowiadają za 67% wszystkich cudzoziemców w kraju, ale odpowiadają za jedynie niewiele ponad 50% przestępstw popełnionych przez tą grupę. Czy to nie znaczy, że obecność Ukraińców jest dla nas relatywnie korzystna i napływ imigrantów konkretnie z Ukrainy jest mimo wszystko lepszy niż napływ imigrantów na przykład z Gruzji?
4: W kontekście imigrantów z Ukrainy warto zwrócić uwagę na pewien fakt, o którym rzadko się mówi w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. To znaczy eksperci związani z bezpieczeństwem, eksperci związani ze służbami często wskazują na to, jaka jest to przestępczość. To znaczy Ukraińcy popełniają przestępstwa, z którymi do tej pory polska policja nie miała dużo styczności. Mówimy tu o zorganizowanych grupach mówiących po rosyjsku, z grupach, których jest ciężko trafić, ciężko jest infiltrować. Więc jest to typ przestępczości, z którym policja ma spore problemy. Więc przy tej okazji warto też na to zwrócić uwagę. I jakby w toku lat pewnie ten problem będzie przybywał łącznie i z Ukraińcami, z Gruzinami, z krajami, z migrantami z krajów obcych kulturowo. Więc to też jest nie bez znaczenia. Natomiast w kontekście jakby migracji szeroko warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy ja osobiście uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych kwestii i wyzwań, przed którymi stoi nasze pokolenie. To, aby Polska pozostała bezpieczna, aby nie popełniła błędów Zachodu, aby nie otworzyła na oścież drzwi dla migracji, jakakolwiek by ona była, bowiem na koniec dnia jednak migracja powoduje pewne szkody społeczne i czemu trzeba mądrze prowadzić swoją politykę migracyjną. I tutaj pozostawię pewien znak zapytania z tego względu, że mam wrażenie, że w naszym kraju ta polityka migracyjna była prowadzona bardzo wybiórczo, żeby nie powiedzieć, że nie była prowadzona wcale. My w 2022 roku szeroko otworzyliśmy drzwi na oścież, jeżeli chodzi o migrację ukraińską, bez jakiejś skonkretyzowanej weryfikacji i obawiam się, że po zakończeniu wojny ukraińsko-rosyjskiej albo przy jakimś takim większym zamrożeniu tego konfliktu, będziemy mieli inne bardzo duże wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa. To znaczy, kiedy wrócą tutaj mężowie, synowie, ludzie, którzy walczyli na froncie ukraińskim i wrócą z pewnymi dolegliwościami natury psychicznej, popularnym PTSD, możemy mieć bardzo duże zagrożenie dotyczące właśnie bezpieczeństwa w naszym kraju i zasadniczo Konfederacja jest jednym ugrupowaniem, które szeroko podnosi tą sprawę.
1: Jasne, natomiast mówienie o tym, co się stanie później, faktycznie duża grupa żołnierzy w społeczeństwie dręczona zespołem stresu pourazowego jest poważnym problemem, o czym przekonali się niejednokrotnie obywatele Stanów Zjednoczonych. Natomiast to będzie w przyszłości. Równie dobrze można postawić kontrtezę, że obywatele Ukrainy, którzy zdecydowali się zostać na Ukrainie, wstąpić w szereg sił zbrojnych swojego kraju, będą mieli większą motywację, żeby to właśnie sprowadzić swoje rodziny z Warszawy z powrotem do kraju, w którym
4: Wierzy pan w to, panie redaktorze, że będą chcieli powszechnie zostać w kraju zniszczonym wojną, czy jednak wrócić do kraju, gdzie są perspektywy, gdzie odlatują ich rodziny?
1: Nie ma znaczenia, w co ja wierzę. Po prostu mówię, że może być tak, a może być inaczej. Chciałem się skupić na tym, co tu jest teraz, bo jednak Andrzej Strojny wymienia wśród przestępstw najczęściej popełnianych przez Ukraińców jeżdżenie pod wpływem alkoholu samochodem, kradzieże. To są przestępstwa, z którymi polska policja raczej miała wcześniej do czynienia, a powiedział pan, że przestępczość z Ukrainy jest inna. Czy mógłby pan to doprecyzować?
4: Absolutnie. Doprecyzuję swoją myśl. Inna w znaczeniu, że jest to o tyle inny typ przestępczości, że ci przestępcy z Ukrainy, z Gruzji posługują się innym językiem, tworzą hermetyczne grupy. Jest to coś, czym polska policja do tej pory nie była wyspecjalizowana, bo mieliśmy mniej przestępczości rosyjskojęzycznej, ukraińskojęzycznej, więc na tym polega ten problem. Jeżeli przeczyta pan opracowania, raporty czy wypowiedzi ludzi związanych ze służbami, to już można szeroko tą tezę zobaczyć, że to funkcjonuje w praktyce. O tym się głośno nie mówi, bo nie jest to do końca popularne politycznie, natomiast jest to praktyka, którą potwierdzają szczególnie ci bardziej doświadczeni funkcjonariusze.
1: A teraz skieruję pytanie do pana Antoniego Roszkowskiego. Oczywiście powiedział nam pan już wcześniej, że napływ cudzoziemców do naszego kraju, zwłaszcza z Ukrainy, niesie ze sobą dużą wartość dodaną. Natomiast nie da się ukryć, że w każdej grupie etnicznej będą pojawiały się przypadki osób, które łamią prawo. I oczywiście ilościowo zwiększanie się liczby cudzoziemców w naszym kraju siłą rzeczy też będzie przynajmniej nominalnie zwiększać w pewien sposób przestępczość. Albo prawdopodobnie tak się stanie. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób należy z jednej strony korzystać na wartości dodanej, jaką niesie ze sobą praca cudzoziemców, a z drugiej strony niwelować te negatywne skutki, jakim jest pogorszenie się bezpieczeństwa, rozprzestrzenienie się przestępczości. Jakby pan widział pogodzenie tych dwóch kwestii?
2: Panie redaktorze, no mówiliśmy przecież, że liczba przestępstw spada. Mimo tego, że skutek jest wzrost imigrantów. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na pijanych kierowców. Na Ukrainie jest stosunkowo mocno zliberalizowany ten przepis jazdy po alkoholu.
1: Teoretycznie, ja tylko tutaj się wtrącę, według ukraińskiego prawa dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila. Natomiast jako osoba, która na Ukrainie była wielokrotnie, wiem i nawet z własnego doświadczenia, że odpowiednio gruby portfel rozwiąże tam wiele problemów.
2: My jako Polacy nauczyliśmy się, że za kółko pijany się nie wsiada i wydaje mi się, że tutaj aspekt edukacji i aspekt tego doświadczenia, czasu, który Ukraińcy będą spędzać w Polsce, będzie powodował, że ten wskaźnik będzie malał stosunkowo. No, edukacja jest najważniejsza, tak? No, dla nas najłatwiej i najprościej będzie powodować to poprzez edukację tych najmłodszych. Wiemy doskonale, że ci najmłodsi też mają stosunkowo duży wpływ na swoich rodziców. Na pewno nie możemy pozwolić imigrantom wchodzić w jakieś takie zamknięte grupki. Nam powinno zależeć, żeby ci imigranci mieszkali obok nas, pracowali z nami, tak? Niestety no, politycy lubią wykorzystywać emocje i lubią powodować i często powodują negatywny stosunek do jakiejś grupy społecznej i tego byśmy chcieli unikać.
1: Rozumiem. Ja pozwolę sobie tylko wytłumaczyć, o co mi chodziło z tym, że ilość przestępstw rośnie. Nawet ostatnio pojawił się taki reportaż, jeśli się nie mylę, w telewizji Republika, mówiący o tym, że imigranci popełniają w Polsce więcej przestępstw, co nominalnie się zgadzało, natomiast spadek przestępczości zawsze opisywany jest jako wskaźnik przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Także o ile nominalnie ilość przestępstw może wzrosnąć, tak przez to, że rośnie populacja, to nawet mały wzrost przestępczości przekłada się na wskaźnik o wartości niższej, wskaźnik przestępstw przeliczony na tą populację. To chciałem tylko doprecyzować. Natomiast teraz skieruję pytanie do Kamila Janica. Czy takie podejście, jakie przedstawił przedmówca, pana przekonuje? Czy osoba z Ukrainy przyzwyczajona do dość liberalnego podejścia służb bezpieczeństwa po konfrontacji z naszymi funkcjonariuszami porzuci złe nawyki?
4: Absolutnie mnie to nie przekonuje i uważam, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Faktycznie tamtejsza kultura, szczególnie dotycząca akceptowalności korupcji, jest zgoła inna niż w naszym kraju i całe szczęście, bo przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu również w Polsce ten problem funkcjonował, tak? Tego akceptacji korupcji. Natomiast z całą stanowczością podchodząc do migracji, my powinniśmy mieć też z tyłu głowy to, że wszelkie przejawy po pierwsze powinny być karane bezwzględnie, tak? To jest jedna rzecz. W Europie Zachodniej widzieliśmy często przypadki dotyczące bardziej pobłażliwego podejścia do migracji, tak aby przypadkiem kogoś nie urazić. Widzieliśmy przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tamtejsze gangi pedofili były po prostu specjalnie zaciszane, tak? Żeby to nie wyszło, nie ujrzało światła dziennego. My nie możemy tego błędu popełnić.
1: To znaczy informacje tak o tych gangach były zamiatane.
4: Tak, o to chodzi, tak, żeby ta sprawa nie wypłynęła. Tak, do szerokiej dyskusji medialnej, także też nie możemy do tego doprowadzić. Natomiast ja uważam, że lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć i przede wszystkim my nie możemy pozwolić na to, aby przykładowo, nie wiem, skazani przestępcy do naszego kraju z krajów obcych kulturowo, czy nawet z krajów bliższych, jak Ukraina, trafiali. I właśnie to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, ten mechanizm weryfikacji, tego, aby to podejście do polityki migracyjnej było odpowiedzialne. Jeżeli pan by chciał w tym momencie zamieszkać w Australii, no to nie jest tak, że pan po prostu wsiądzie w samolot i sobie przyleci, będzie pan mieszkał. Nastąpi proces weryfikacji i państwo Australia będzie musiało zadać sobie pytanie, czy w ogóle pana chce u siebie. I myślę, że to jest model, do którego powinniśmy bardziej dążyć. To znaczy, to my powinniśmy tą selekcję prowadzić w sposób bardziej skrupulatny, skonkretyzowany, a nie tak, jak było do tej pory. I właśnie to jest, o czym powiedziałem wcześniej, brak tej polityki migracyjnej. Szerokie drzwi i zobaczymy, co będzie w przyszłości.
1: Jeszcze pozwolę sobie tylko wtrącić, że o ile model, o którym powiedziałeś, naprawdę brzmi przekonująco, tak, nie jest tajemnicą, że wymiana informacji na temat obywateli między służbami polskimi a ukraińskimi praktycznie nie istnieje. To, o czym pan mówi, brzmi dobrze, ale w obecnych warunkach wydaje się pewnego rodzaju iluzją.
4: Ale tu bardziej chodzi też również o podejście organów państwowych. My chociażby kojarzę przykład tego poprawki Konfederacji, która mówiła, że by generalnie nie dawać zezwoleń na pracę migrantom, którzy mieli jakąś historię przestępstw w swoim kraju i ta poprawka została odrzucona. Więc chociażby o tym mówię, że ta polityka migracyjna musi się w ogóle opierać na jakichś konkretach. Więc okej, jeżeli chodzi o temat Ukrainy, to rzeczywiście przepływ informacji może być różny. Natomiast, jak powiedziałem, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc tutaj organy państwa muszą się zreflektować.
1: Według informacji, które posiadam, przepływ informacji między polskimi służbami a ukraińskimi na poziomie poszczególnych obywateli, a nie spraw krytycznych, praktycznie nie istnieje. Jeżeli Ukrainiec dostanie w Polsce mandat za brak opłacenia parkingu w Warszawie, ściągalność należności z Ukrainy jest praktycznie niemożliwa. Natomiast teraz oddam głos Andrzejowi Strojnemu. Czy chciałbyś dodać do tego postulatu może jakąś alternatywę? Jak prowadzić politykę migracyjną tak, aby korzystać z wartości dodanej do rynku pracy, ale żeby nie odbywało się to kosztem naszego bezpieczeństwa?
3: Przede wszystkim warto odnieść się do tego, co jako Warsaw Enterprise Institute postulowaliśmy już parę lat temu, czyli jeszcze tak naprawdę przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdy też postulowaliśmy, że należałoby podzielić państwa na kraje niskiego i wysokiego ryzyka, aby sklasyfikować to, czy przyjmowanie większych grup migrantów z konkretnych państw rodzi ze sobą jakieś niebezpieczeństwa, czy też może przebiec transparentnie, w miarę bezpieczny sposób i czy będziemy w stanie przede wszystkim skontrolować tych ludzi należycie, bo to też ma znaczenie, tak, z jakiego państwa ci ludzie do nas przyjeżdżają. Jeżeli mowa o krajach na przykład położonych na Bliskim Wschodzie, gdzie funkcjonują systemy autorytarne albo dominuje radykalny odłam islamu, możemy się spodziewać, że migracja nasilona z tych państw może spowodować konkretne problemy u nas. Jeśli mowa o Ukrainie, no to widzimy na przykładzie statystyk, które wszyscy tutaj przytaczali, że przestępczość jest stosunkowo niska, dotyczy takich kategorii jak chociażby jazda po alkoholu, a nie przestępstw na tle na przykład seksualnym czy napaści, czyli de facto mowa tutaj o dużych ruchach ruchach ludzi, mas ludzi, które nie są jakimś zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście należy dbać o to, aby procedury były jak najbardziej wnikliwe. Wydaje mi się, że postulat o tym, aby monitorować historię karalności konkretnych obywateli państw trzecich, którzy do nas przyjeżdżają, też zasługuje na to, aby się nad nim pochylić. No i przede wszystkim musi być to kryterium zapomogi wyjątkowo niskie, w tym znaczeniu, że wiadomo, iż będziemy wspierać uciekinierów wojennych z Ukrainy, natomiast jeżeli chodzi o inne ruchy migracyjne, to powinniśmy motywować tych ludzi, aby aktywizowali się zawodowo w naszym kraju. Powinniśmy ich motywować do tego, aby podejmowali tutaj pracę, kształcili się, przyszerzali kompetencje, korzystali
1: rozumiem
3: z wiedzy na naszych uniwersytetach.
1: Rozumiem ten punkt widzenia, natomiast czy do tego modelu zaproponowanych strategii pan Antoni chciałby dodać coś od siebie, czy podział na poszczególne grupy krajów bardziej i mniej korzystnych pod względem przyjmowania imigrantów to dobry kierunek, w jakim powinniśmy iść?
2: To jest bardzo dobre pytanie. No, to jest pytanie to eksperta, który ma wszelakie dane obok siebie, tak? I ma dostęp do tych danych. No, jako przeciętni obywatele nie mamy dostępu do takich danych wrażliwych. Mogę powiedzieć, że rząd Donalda Tuska wprowadził strategię migracyjną na lata 2025-2030.
1: Czyli mamy długookresową strategię.
2: Mamy, oczywiście, że mamy. No, ta strategia będzie się zapewne jakkolwiek zmieniać, no, bo te warunki pewnie mogą się zmienić, czy po ukończeniu wojny, czy w razie przedłużenia tej wojny. Tak? No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za granicami naszego państwa. Ja mogę powiedzieć tylko to, że my, w przeciwieństwie do Szwecji czy Niemiec, naprawdę uczymy się na błędach innych i jako Polacy na przestrzeni ostatnich 30 lat bardzo dobrze radzimy sobie z migracją. No, no tutaj są Wietnamczycy świetnym przykładem, tak?
1: A czy w kontekście tych Wietnamczyków nie jest tak, że o ile ich skłonność do przemocy czy chociażby takich niepospolitych przestępstw, jakichś kradzieży jest niska, to czy ich wkład w przestępczość gospodarczą nie jest znaczący? Przecież Wietnamczycy bardzo często operują na bazarach i wszelkich takich miejscach, gdzie nikt nie wystawia paragonów, nikt nie kontroluje
3: strefie
1: towaru. Czy oni nie napędzają szarej strefy w Polsce?
2: No, ta szara strefa przez ostatnie 20 lat była i jest selektywnie niszczona, tak?
1: Według ostatnich szacunków szara strefa w Polsce dobija do 18%. To znaczy, że co szósta złotówka krąży poza literą prawa.
2: Jest to jednak zdecydowany spadek na przestrzeni ostatnich 15 lat.
1: Rozumiem. Natomiast chciałbym, żebyśmy na koniec zamiast rozmawiać o tym, co będzie w Polsce, spróbowali zrecenzować to, co już się wydarzyło w Europie Zachodniej. W 2015 roku wybuchł dobrze nam znany kryzys migracyjny. Szwecja, bo o tym kraju chciałbym wspomnieć, przyjęła w przeliczeniu na populację największą ilość imigrantów. W Szwecji pojawiła się kampania sygnowana hasłem "Tak, damy radę". Teraz mamy rok 2026. Minęło 11 lat, a w trakcie niedawnych wyborów w Szwecji wytyczne dotyczące głosowania prezentowano w lokalach wyborczych w języku arabskim. To znaczy, że osoby, które otrzymały obywatelstwo, przepraszam, osoby, które uzyskały prawo głosu, nie posiadają w jakiejś części znajomości języka kraju, którego obywatelstwo otrzymały. Czy można powiedzieć, że Europa Zachodnia poniosła klęskę w swojej strategii dotyczącej imigracji? Czy jest to jednak jedyny przykład trochę przerysowany i niemiarodajny? Jak wy to oceniacie, Kamiliani?
4: Na samym początku odniosę się tutaj do, co było wcześniej powiedziane. Szara strefa w Polsce jest łatana kosztem polskiego najmniejszego biznesu. I byłem kilka tygodni temu na giełdzie w Słomczynie, popularnej miejscu, ikonicznym wręcz, i rozmawiałem z tamtejszymi przedsiębiorcami. Do nagrania można zobaczyć na moich profilach i ci przedsiębiorcy rozkazują, że właśnie tym tutaj, którzy handlują na bazarach i nie wystawiają paragonów, no to powszechne kontrole nie dotyczą migrantów, ale dotyczą właśnie tych przedsiębiorców polskich, bo ich jest łatwiej ścigać. Także tutaj w pełni się zgadzam i dziękuję panu redaktorowi za poruszenie tego tematu, bo w kontekście polskiego najmniejszego biznesu jest to ważne. Natomiast odnosząc się do samego pytania, tak, Europa Zachodnia poniosła druzgocącą klęskę, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. I ostatni przykład Szwecji, o którym mówiłem wcześniej, tam, że właśnie wybory zostały przechylone na szale lewicy właśnie przez głosy migrantów.
1: O tym już mówiliśmy, jest dobitnym tego przykładem. W pierwszej części programu, natomiast chciałbym jeszcze pozwolić dać chwilkę Antoniemu na odpowiedź, na pytanie, czy Europa Zachodnia nie poradziła sobie z presją migracyjną, czy odpowiedź jest może bardziej złożona?
2: Europa Zachodnia budowała swój dobrobyt gospodarczy na imigrantach, głównie imigrantach, od lat 80., 90., 2000. Faktycznie w pewnym momencie no, stali się zbyt liberalni, tylko no, my też patrzymy z perspektywy Polaka, tak? To jest dość skomplikowana
1: sami 30
2: teza, tak?
1: lat temu powszechnie jeździliśmy no do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. W takim razie, czy mógłby pan króciutko powiedzieć, co w takim razie się zmieniło po 2015 roku?
2: Na pewno już wiemy, że nie można zamykać w gettach imigrantów i jest to...
4: Dość... Oni sami się zamykają.
2: No zamykają się, tylko nasi imigranci są zupełnie inni. Nasi imigranci tu przyjeżdżają pracować i doskonale wiemy, że pracują na rynku, gdzie pracują Polacy.
1: I w tym miejscu postawmy kropkę. To już jest koniec audycji Głos Wolny, a moimi Państwa gośćmi, przypomnijmy, byli Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję
3: bardzo.
1: Antoni Roszkowski, radny miasta Wołomin, Młodzi Demokraci.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kamil Janic, Młodzi dla Wolności.
4: Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję, a my słyszymy się w kolejnej edycji Głosu Wolnego. Dziękuję Państwu.
0: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Prawo cytatu.
3: Dobry wieczór Państwu. Długie, długie wakacje się skończyły i wracam, proszę Państwa, z audycją Prawo Cytatu. Tym razem spotykać się będziemy w środę o godzinie 19:00 w Radiu Wnet oczywiście. No, wakacje długie, bardzo długie, więc nawet dowiedziałem się tutaj, na korytarzu mi powiedziano, że nawet byli słuchacze, którzy dzwonili i się pytali, co się dzieje z tą audycją, czy wrócę i kiedy wrócę. Więc bardzo dziękuję za tę tęsknotę. No, ona z mojej strony tak samo była. Ale jeśli ktoś chciał w tym czasie mieć ze mną jakiś kontakt, to pewnie tam szukał gdzieś tam w Google'ach Jan Majchrowski i co mu się pojawiało. No otóż był Jan Majchrowski, proszę Państwa, i jest Jan Majchrowski, bo okazuje się, nie jeden Jan Majchrowski jest na świecie. Otóż i ja też zobaczyłem, że jest młody piłkarz, proszę Państwa. Jan Majchrowski się nazywa. No taki bardzo młody, bo to chyba jeszcze 18 lat nie ma, który w Piasecznie pod Warszawą, w klubie Piaseczna gra. I proszę Państwa, przez te wakacje czytałem o nim, że on w każdym meczu, w każdym, a wiele ich rozegrał już, strzela bramkę. W każdym meczu. A jak nie bramka, to jeszcze bramka z asystą. Także było o Janie Majchrowskim w tym czasie. Nawet był wpis pana Stanowskiego, że to bardzo ciekawy i taki obiecujący zawodnik. Także uwaga, kadra piłki nożnej, reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jan Majchrowski, piłkarz młody, jest do wzięcia i może kiedyś będzie tak, że jak ktoś będzie mówił Jan Majchrowski, to wcale o mnie nie będzie myślał, tylko o tej młodej, mam nadzieję, wschodzącej gwieździe polskiej piłki nożnej, o Janku Majchrowskim. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, no wie, wakacje, a dzisiejszy program pozwoliłem sobie nazwać Pocztówka z Naddniestrza. No więc to jest taki tytuł, że tak powiem, pobudzający troszeczkę. Może najpierw zacznijmy od tego, nie byłem w Naddniestrzu, to nie ja, ale o pewnej pocztówce z Naddniestrza chciałbym mówić. Może na początku o samej pocztówce, bo ja nie wiem, czy Państwo wiecie, a ja się dowiedziałem całkiem niedawno z takiej książki, bardzo ładnego albumu Jerzego Patana, Pomorze Zachodnie na dawnych pocztówkach. O, to jest bardzo wiele ładnych pocztówek. I co ja się tam dowiaduję? Otóż proszę Państwa, cytuję na prawie cytatu. Nazwę pocztówka wymyślił w roku 1900 nasz noblista Henryk Sienkiewicz. Wziął udział w konkursie na jej nazwę i wygrał. Pozostawił w tyle takie propozycje nadesłane na konkurs jak liścik, otwartka, listówka i pisanka. W nagrodę za zwycięstwo laureat otrzymał album do przechowywania pocztówek. A no właśnie. Proszę Państwa, pocztówka z Naddniestrza. Gdyby poszukiwany przez wszelkie możliwe służby Marcin Romanowski, doktor Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i obecny poseł na Sejm, wysłał właśnie z Naddniestrza pocztówkę, no to tam by nie było jego adresu. A na liście, który wysłał, a służby sprawdziły, że nawet ślady jego DNA tam są, że to na pewno on to w ręku miał, był adres, tylko że wybuchło na temat tego adresu straszne zamieszanie, bo tam podobno pod tym adresem to nic specjalnego nie ma. A już na pewno nie było tam Marcina Romanowskiego. Tak czy inaczej, proszę Państwa, rzecz dotyczy no, rzeczy, która nas wszystkich chyba interesuje, Funduszu Sprawiedliwości. Ja od razu muszę Państwu na wstępie powiedzieć, że pana Marcina Romanowskiego to ja nie znam. Raz się z nim widziałem, a właściwie jego widziałem, w wydawnictwie sejmowym schodził ze schodów, a ja wchodziłem. No i to taka moja znajomość, w związku z tym niewiele, że tak powiem, mnie z nim łączy. Co być może może pomóc mi w jakimś obiektywnym spojrzeniu. Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, bo przecież wokół tego się wszystko kręci i dlatego jest on poszukiwany, to naprawdę chciałbym się dowiedzieć, jak to rzeczywiście z tym Funduszem Sprawiedliwości było. Bo ja słyszałem prywatnie różne głosy osób, do których mam zaufanie. Jedne bardzo chwalące i mówiące, że wszystko było w porządku, a inne bardzo ganiące i mówiące, że wiele rzeczy było nie w porządku. W związku z tym bardzo bym chciał, żeby ta sprawa została po prostu wyjaśniona. Ale jak wyjaśniona? W sądzie, bo to jest miejsce ku temu. Tylko, że ten sąd musi być bezstronny, no i musi się odbyć również z obecnością samego podsądnego Marcina Romanowskiego, żeby mógł złożyć nieskrępowany sposób swoje wyjaśnienia i zeznania w tej sprawie. No i właśnie wokół tego się wszystko kręci, proszę Państwa. Bo jak wszyscy wiemy, Marcin Romanowski z Polski zniknął i podobno pojawił się w Naddniestrzu, co z kolei spowodowało, że właśnie stamtąd wysłał pismo do sądu, żeby mu sąd przyznał tak zwany list żelazny. Jednocześnie jego adwokat, pan Bartosz Lewandowski, wystąpił o to, żeby mu uchylić ten europejski nakaz aresztowania i list gończy za nim, no bo skoro on nie jest w Unii Europejskiej, no to ten europejski nakaz aresztowania bezprzedmiotowy, a skoro chce przyjechać, no to po co go ścigać, tylko ten list żelazny mu po prostu dać. Proszę Państwa, o co chodzi w tej sprawie z tym listem żelaznym? Dlatego, że rzecz się niebywała trochę stała, bo wydawałoby się, że jeżeli nasze władze śledcze chcą znaleźć Marcina Romanowskiego, a on oto znajduje się sam i mówi przyjadę, no to chyba się powinni wszyscy cieszyć, że wreszcie będzie mógł się sąd nad nim odbyć. A tu tymczasem stało się coś zupełnie niesamowitego. Otóż obrońca i obrona i sam poszukiwany chcą się stawić do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości, a ci, co go do tej pory ścigali, rękami i nogami się przeciwko temu bronią i mówią, że oni będą protestować przeciwko temu listowi żelaznemu i nawet zażalenie złożyli. Formalnie wystąpili na drogę taką, żeby ten list żelazny, który został mu w końcu udzielony przez sąd, żeby go anulować. Czyli żeby pan Romanowski nie przyjeżdżał do Polski, nie pojawiał się, zeznań nie składał. No tak jak gdyby było lepiej gonić króliczka, niż złapać króliczka. Niesamowite, proszę Państwa, odwrócenie sytuacji. No ale może to odwrócenie sytuacji następuje wtedy, kiedy ma miejsce pewne odwrócenie w ramach wymiaru sprawiedliwości i praworządności. Bo jeśli wymiar sprawiedliwości ma być wymiarem niesprawiedliwości, to rzeczywiście wszystko może być na opak. A jak w tej sprawie już było? No, przypomnijmy, proszę państwa. Otóż poseł na Sejm, Marcin Romanowski, miał dwa immunitety. Immunitet polskiego Sejmu i immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, do której to zgromadzenia należał. Sejm uchylił mu immunitet, no ten, który mógł, czyli sejmowy, no ale nie mógł mu uchylić tego drugiego. Po czym przy uchylonym tylko jednym immunitecie Marcin Romanowski, jak wiadomo, został zatrzymany, chwycony w świetle kamer. Hurra, mamy go, teraz go zamkniemy w areszcie i będziemy tam go trzymać. O, być może długo, aż powie to, co trzeba. Aż tu nagle, proszę państwa, okazuje się, że sąd zwalnia go z tego zatrzymania, bo mówi, zatrzymaliście posła, on ma dalej ten drugi immunitet i musicie mu uchylić ten drugi immunitet. No, proszę państwa, wpadka to jest gigantyczna, skandal wielki. Potem się pojawiły jakieś dziwne opinie prawnicze przygotowane, nie wiadomo za bardzo przez kogo i kiedy czy nie po czasie czasem, które miały niejako sanować to, czy usprawiedliwić ówczesnego ministra sprawiedliwości Bodnara i prokuratora generalnego, na którego konto ta wpadka niewątpliwie się wpisuje. Ale proszę państwa, idźmy dalej, bo sędzia, który uchylił ten jego europejski nakaz aresztowania w pewnym momencie, sędzia Łubowski, no, spotkała go duża nieprzyjemność, dlatego że został odwołany ze stanowiska, które pełnił w sądzie okręgowym w Warszawie. Wtedy, kiedy orzekał właśnie w tej sprawie. A przypomnę może, że wypowiedział takie słowo, które chyba powinno wejść do słownika politycznego polskiego. Mianowicie w uzasadnieniu napisał, że w Polsce to mamy do czynienia z kryptodyktaturą. Kryptodyktatura, proszę państwa, to jest słowo, które się składa z dwóch słów. Jedno to jest krypto, no i to jest jedna historia, a drugie to jest dyktatura. Ja myślę, że te słowa znakomicie się funkcjonują oddzielnie w dwóch różnych kontekstach dzisiaj, ale tak samo mogą zafunkcjonować i zafunkcjonowały właśnie razem. Natomiast obecnie ten list żelazny wydał, proszę państwa, sędzia Mielcarek. No bo stwierdził, że skoro człowiek mówi, że przyjedzie, no to jest wreszcie okazja, żeby go sądzić i osądzić. Jakież gromy na tego sędziego Mielcarka się posypały. Bo to raptem możemy się dowiedzieć, choćby z Onetu, pani Gałczyńska Magdalena, specjalistka od spraw sądowych, tam pisze, jakiż to straszny neosędzia, ten sędzia Mielcarek. Proszę państwa, raptem się okazał neosędzia. No, jak gdyby nikt wcześniej nie wiedział, że kiedy on swoją karierę, gdzie awansował i jak się ona toczyła, dopóki nie orzekł w sprawie wydania listu żelaznego. No, proszę państwa, jeszcze dalej się posunął minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ponieważ zaatakował sędziego, no, to jest naprawdę skandaliczne, mówiąc, neosędzia ze stajni Zbigniewa Ziobry. No, bardzo jestem ciekaw, ile za te raz, dwa, trzy, cztery słowa trzeba będzie zapłacić panu sędziemu Mielcarkowi tytułem zadośćuczynienia, bo jest to największe pomówienie, jakie wobec sędziego wypowiedzieć można. I ciekaw jestem, jakie tutaj dowody pan Żurek przedstawi na to, że można tak podważać bezstronność sędziego. Ale proszę państwa, bo państwo możecie myśleć, sprawa polityczna, o co tam właściwie chodzi, to nie bardzo wiadomo. No proszę Państwa, niewątpliwie mamy tutaj nacisk ministra, czyli polityka, jednocześnie prokuratora na sędziego, bo sędzia, który... W,

sądem stanąć ze wszystkimi tego konsekwencjami. To znaczy, że jeżeli sąd go skaże na więzienie na przykład, na pozbawienie wolności, to będzie siedział. Żaden list żelazny przed wyrokiem nie zwalnia. Nie. Chodzi tylko o to, że nie będzie znajdował się w trakcie procesu w areszcie, w którym w tej sytuacji, w jakiej polskie sądownictwo i polska prokuratura się znajduje, może być poczytywane jako miejsce do wyduszania zeznań. Czyli, jak to się popularnie mówi, areszt wydobywczy. I wreszcie, proszę Państwa, taki człowiek, który dostaje ten list żelazny, to on musi znajdować się cały czas w miejscu swojego przebywania, zamieszkania. Jeżeli chce to miejsce zmienić, wyjechać gdziekolwiek, to musi uzyskać zgodę sądu. No to też chyba jest istotna okoliczność, czyli nie może już wyjechać. Więcej, nie może mataczyć, nie może kontaktować się z innymi świadkami, żeby na nich wpłynąć. W związku z tym znikają te wszystkie przesłanki, które normalnie służą aresztowi. Jeśli ich nie ma, to po co ma być areszt? Areszt, proszę Państwa, nie jest karą. Jest środkiem zapobiegawczym. Jeśli czemu ma służyć ten środek zapobiegawczy, jest spełnione w inny sposób, to po co go stosować? Wcale nie oznacza to, że uniknie on odpowiedzialności karnej, jeśli oczywiście popełnił przestępstwo. I wreszcie, proszę Państwa, no, zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. W moim odczuciu, jeśli oczywiście ten list żelazny się utrzyma, a prokuratura nie zdoła go podważyć i pan Romanowski przyjedzie do Polski, no to ja bym powiedział, będzie to pewien akt odwagi z jego strony. Dlaczego? No bo w historiach listów żelaznych, różnych, słynnych pokazuje, że z dotrzymywaniem słowa przez władzę to różnie bywało. Bo na przykład taki Jan Hus w roku 1414 też dostał list żelazny od cesarza, od króla Niemiec, Zygmunta Luksemburskiego i przybył z nim na sobór w Konstancji, żeby bronić i głosić swoje tezy. A tu na tym soborze ledwo co przyjechał, to mu ten list uchylono. Powiedziano, że to ten list to nie jest ważny, bo to tu władza świecka, a tu kościelna. I skończyło się na tym, że Jan Hus po prostu został spalony na stosie za swoją łatwowierność. Także różnie to jeszcze może być z tym listem żelaznym, a zatem pytanie, czy Niemiec Zygmunt Luksemburski bardziej godny zaufania niż władza Donalda Tuska, kto wie. W każdym razie, proszę Państwa, jeszcze jedna okoliczność umknęła, że tak powiem, z oceny mediów, myślę. Ponieważ pan sędzia Mielcarek został zaatakowany, że neosędzia, że wydał ten list żelazny, ale nie został zaatakowany za coś, co akurat, za co, no nie chcę powiedzieć, ja bym go zaatakował, ale co w moich oczach wygląda bardzo dziwnie. Otóż przepis odnośny dotyczący listu żelaznego wyraźnie mówi, ustawy przepis, że ten list żelazny musi być wydany za zgodą prokuratora, a prokurator jest przeciwny. A mimo to sędzia Mielcarek ten list wydał, powołując się na orzecznictwo innych sądów, które z kolei, sądy powszechne, uznały, że ten przepis to jest niekonstytucyjny, wyręczając tym samym Trybunał Konstytucyjny, którego wyręczyć moim zdaniem się nie da, bo on w państwie prawnym został powołany do tego, żeby się wypowiadać na temat ewentualnej niezgodności przepisu z konstytucją. W związku z tym pomieszanie kompletne. Sędzia Mielcarek jest atakowany przez obecnie rządzących nie za to, że

podważył Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem, ale za to, że zachował się w sposób podważający ten Trybunał i list żelazny wydał, który umożliwi wreszcie sądzenie pana Romanowskiego. Rozumiecie państwo coś z tego? No rozumiecie, ja też rozumiem. Bo jak mówię, w świetle zeznań może się okazać, że ta cała narracja będzie wyglądała zupełnie inaczej. A do tej pory można było gonić tego króliczka, póki on uciekał. Proszę państwa, no nie chcę państwa epatować jeszcze tą sprawą, bo i tak dużo na ten temat. W każdym razie muszę powiedzieć, czekam na jego przyjazd do Polski. Mam nadzieję, że przyjedzie i czekam na to, co tam też się wydarzy i jak rzeczywiście wyglądała ta sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Myślę, że zasługujemy na to, żeby tę prawdę i wiele innych poznać. My, jako społeczeństwo. Ale ponieważ była mowa o pocztówce z Naddniestrza, to ja bym chciał dzisiaj jeszcze cokolwiek powiedzieć o Naddniestrzu. Bo co to jest to Naddniestrze i skąd ono się wzięło? No proszę państwa, Naddniestrze się wzięło z rozpadu Związku Sowieckiego, a to w ten sposób, że kiedy Mołdawia oderwała się wreszcie od Sowietów, to się okazało, że 14. Armia, którą dowodził generał Aleksander Lebiec, która stacjonowała właśnie nad Dniestrem, w tymże Naddniestrzu, powiedziała nie. Oni się nie wycofają. Tam rzeczywiście ludność mieszana, bo częściowo ukraińska, częściowo rosyjska, częściowo mołdawska, czy też jak to woli, rumuńska. I nawet władze Rosji były gotowe to Naddniestrze oddać. No, podpisano odpowiednie porozumienia. To były czasy Jelcyna. No ale, proszę państwa, ale generał Lebiec postawił na swoim. I w dalszym ciągu i Tyraspol, i Naddniestrze pozostaje w rękach, no w czyich? Miejscowych oligarchów, związanych oczywiście z Rosją, ponieważ generał Lebiec zbombardował po prostu przeciwników i armię mołdawską, a miał taką ilość amunicji, że tamci musieli ustąpić. Generał Lebiec, dwa słowa o nim, bo to postać dosyć niezwykła. Proszę państwa, ja przyniosłem tutaj jego książkę, wydaną w Polsce i po polsku i przetłumaczoną. Szkoda wielkiego kraju. Bardzo znamienny tytuł. Szkoda wielkiego kraju. Ten wielki kraj to oczywiście Związek Sowiecki, którego Aleksander Lebiec tak żałuje. A postać to swoją drogą niezwykła, bo to prosty chłopak ze wsi, który został żołnierzem, twardy, przeszedł twardą szkołę wojsk powietrzno-desantowych, spadochroniarzy. Po tych szczeblach kariery się wspinał. Był w Afganistanie, był w Czeczenii i jeszcze w kilku miejscach. No a wreszcie, proszę państwa, odegrał kluczową rolę w historii nowoczesnej Rosji, ponieważ został wysłany do zgaszenia buntu przeciwko puczowi, który został dokonany swego czasu w Związku Radzieckim, kiedy to Gorbaczow został odsunięty od władzy, a Jelcyn w parlamencie Rosji usiłował puczystów pokonać. I proszę państwa, w tej książce jest opis ciekawy tego, nie wiem czy prawdziwy, ale ciekawy. Jak Lebiec zostaje ze swoim wojskiem wysłany i tak do końca wcale nie wie, co on ma tam zrobić. Czy on ma strzelać, czy nie strzelać, czy bić, czy nie bić i kogo bić. Jedni mówią jedno, drudzy drugie. W każdym razie po różnych perypetiach dociera, bo go proszą, do samego Jelcyna, który przeprowadza z nim rozmowę. I po tej rozmowie Jelcyn staje się obrońcą
parlamentu i, proszę państwa, pucz upada. Gorbaczow wraca, ale już jako zupełny figurant, bo prezydentem Rosji zostaje Jelcyn, a Związek Radziecki zostanie rozwiązany. Rola generała Libiedzia, tego co w tym momencie dysponował czymś rzeczywistym, czyli rzeczywistą siłą, no jest chyba tutaj nie do przecenienia. I Libiedź stał się niezwykle popularną osobą w Rosji. Tak popularną, że chciano z niego uczynić prezydenta. Tak, Jelcyn zrezygnował i na firmamencie pojawiły się dwie postacie. Jeden to premier. Premier od Jelcyna. To jest Władimir Władimirowicz Putin. A drugi to Aleksandr Libiedź. Libiedź, proszę państwa, wycofał się wtedy z tego starcia i postanowił zebrać siły. Został szefem, gubernatorem kraju Krasnojarskiego, daleko, daleko. Znaleźli się oligarchowie, którzy na niego postawili, taki Borys Bieryzowski, ale też, proszę państwa, postać niezwykła, mianowicie Aleksander, tylko inny, Sołżenicyn, który kiedy przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i odbył swą niezwykłą podróż od Magadanu aż do Moskwy i Petersburga z tej strony, głosząc chwałę dawnej Rosji, ale przedstawiając przy tym dosyć konserwatywny i narodowy program, on połączył swoje siły właśnie z generałem Libiedziem. Co by z tego wyszło? Trudno powiedzieć, co by z tego wyszło, gdyby wyszło. Tak czy inaczej, generał Libiedź, proszę państwa, miał pecha. No otóż, szykując się na wybory prezydenckie i starcie z Putinem, uległ wypadkowi. Jego helikopter, śmigłowiec rozbił się. I Libiedź zginął. Podobnie pechowo skończył jego poplecznik, zapewniający mu w pewnym okresie finansowe wsparcie, mianowicie Borys Bieryzowski, kiedy już zbiegł na zachód do Wielkiej Brytanii, to pewnego ponurego dnia powiesił się we własnej łazience. Dokładnie tak, jak w Polsce zrobił to Andrzej Leppech. Też w łazience, też we własnej. Też się powiesił. Niesłychane to, proszę państwa. No, nieszczęścia chodzą po ludziach. Na koniec, proszę państwa, jeszcze dwa słowa. Jeśli chodzi o Naddniestrze, niewiele tam się zmieniło. Ja tutaj przyniosłem taką książkę po angielsku, The Ilaszku Trial, o procesie niezwykłego człowieka. Ilaszku. Ten Ilaszku, proszę państwa, został skazany na karę śmierci, na rozstrzelanie przez władzę w Tyraspolu. Za terroryzm rzekomy. Przesiedział wiele lat w więzieniu razem ze swoimi kompanami, szóstka z Tyraspola tak zwana. Był jednocześnie wybierany do parlamentu Mołdawii, siedząc w więzieniu. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że jakąś paralelę mamy do tego, co na początku mówiłem i do tego, co mówię teraz, bo przecież postać posła Romanowskiego to też postać osoby ściganej, a będącej przecież posłem. A potem był wybrany do parlamentu Rumunii. Zmarł, proszę państwa, bardzo niedawno, 17 listopada zeszłego roku, akurat w mojej urodziny. Tę książkę dał mi pewien jego znajomy, profesor prawa Rumun. Przekażę ją do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest zapis nieprawości Naddniestrza, pseudoprocesu i kryptodyktatury. Tam. A na koniec, żeby już był akcent ostatni jednak z generała Libiedzia, to proszę państwa, coś o jego wizji. O jego wizji odrodzonej Rosji. I myślę, że warto czytać takie książki i się z nich niejednego dowiedzieć.
do tej niesłychanej pracy zabiorą się i doprowadzą ją do końca te pokolenia odrodzicieli Rosji, jej oficerów, dla których w ciężkich czasach pisane były te słowa. Będziemy musieli przezwyciężyć wielkie trudności właśnie dlatego, żeby dokonać wielkich rzeczy, pisze generał Liebiecy. Kiedy zaś te trudności wydawać się nam będą zbyt dużymi, fosy Izmaiłu zbyt głębokimi, kiedy już będziemy opuszczać ręce i opadać na duchu, wystarczy wtedy obejrzeć się do tyłu i poprosić o radę Piotra, Rumiancewa, Suworowa. A oni już udzielą nam rady, takiej właśnie, jakiej będzie trzeba. I na nowo zadrży świat od dzieł oręża rosyjskiego. Ale biada nam i biada wam, którzy po nas przyjdziecie, jeśli zamiast rosyjskich olbrzymów zaczniecie pytać o radę obcych. Jeśli zamiast Suworowa zaczniecie szukać rady u Moltkego. Klęski znowu staną się waszym niesławnym udziałem. Plewna zamieni się w Mugden, a Mugden w jeziora mazurskie. Wierzę, że przed nami jest Połtawa, pisze generał Liebiec, a nie Mugden, bo tylko wiara umacnia człowieka. Epoka burzycieli dobiega swego logicznego, żałosnego końca. Nastanie inna epoka, epoka twórców. Twórców potężnego kraju. No to proszę państwa, zobaczymy, jak to będzie. Ale słowa te warto znać. Kłaniam się. Do widzenia.

0: Prawo cytatu.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.

rain. I was halfway to sleeping. I've tried to go back.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: O reklamie.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. To była autopromocja.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Witam bardzo serdecznie. Elżbieta Ruman, to jest czas na medycynę Hildegardy z Bingen w Radio Wnet. Cała godzina z niezwykłą wiedzą, niezwykłymi gośćmi, którzy tutaj dość licznie dzisiaj wokół mnie jestem w puszczy. W przepięknej Puszczy Białowieskiej. Spadają gwiazdy. Dzisiaj od 20:00. Drakonidy. Czy wiecie Państwo, że w 2019 roku potężna kometa przeleciała przez naszą atmosferę i zostawiła wielki rój komet i one właśnie od dzisiaj, od godziny 20:00, pani prezes, mówię do naszej tutaj osoby, która nas tu zaprosiła i wymyśliła obecność Hildegardy w Puszczy Białowieskiej, w enklawie białowieskiej. Grażyna Tyc, proszę bardzo, Grażynko.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Czy wiesz, że dzisiaj tu na ten piękny nasz teren puszczański i nie tylko, spadają gwiazdy i to od godziny 20:00.
2: No niestety muszę się powiedzieć, że nie wiem. Także dowiedziałam się, co dla mnie zapowiada się bardzo interesująca audycja.
1: Bardzo interesująco, bo te właśnie ta chmura meteorów, która została po przelocie potężnej komety kilka dobrych lat temu, ona właśnie dzisiaj postanowiła przelatywać przez nasze niebo.
2: Wow, a jest niebo dzisiaj u nas w Puszczy pięknie, więc będziemy mogli to obserwować. Chciałam powiedzieć, że na dachu tutaj jest skybar. Czyli miejsce, które jest idealne do obserwacji nieba. Idealne.
1: Jako, że bar na poście nas nie interesuje, bo nasze napoje to, proszę bardzo, Aneta Zdyb, weteranka postów, można powiedzieć, który raz na poście?
3: Dobry wieczór Państwu, jestem czwarty raz na poście u świętej Hildegardy. Tutaj w enklawie białowieskiej po raz pierwszy jestem zachwycona miejscem. Miałam powiedzieć o... Bar nas nie interesuje.
1: Bo i inne napoje nasze
3: bo
1: są.
3: Napoje, bo mamy tak, koper włoski, herbatki z kopru włoskiego do śniadania. Mamy wodę żywą, którą karmimy się na okrągło w czasie tego pobytu. Mamy oczywiście nalewki świętej kawy orkiszową, mamy wino pietruszkowe. Jest wspaniale. Gościmy się tutaj, jest naprawdę pysznie i zapraszamy.
1: A co wymyśliła Aneta Zdyb i z czego korzystają już setki osób i następne również będą mogły skorzystać, opowiemy za chwilę, bo dzisiaj ze mną goście, którzy są z nami po raz pierwszy i tak właśnie jest z panią Bernadetą, która przyjechała do nas tutaj po raz pierwszy chyba na post hildegardowy, prawda? Pani Bernadeta, którą poznałam. Proszę Państwa, ja Wam zaraz wszystko zdradzę, ponieważ z panią Bernadetą widziałyśmy się pierwszy raz.
4: 6 miesięcy temu.
1: Tylko 6 miesięcy, ten czas tak szybko
4: na
1: leci.
4: Na konferencji Harmonia w Bełchatowie.
1: Powiedziała pani Bernadeta, dziekan Standowicz, która została mi przedstawiona tak. Organizator konferencji w Bełchatowie mówi, czy chcesz poznać kobietę, która w ciągu tygodnia likwiduje jąkanie? W ciągu 2 tygodni, pokazuje pani Bernadeta. Dobrze, w ciągu 2 tygodni. Ja mówię, no, trudno uwierzyć, bo znam osoby, które mają z tym problem i ten problem jest wieczny. I tak poznałam panią Bernadetę Zdanowicz, która tam w Bełchatowie miała wystąpienie, a teraz przyjechała do nas, proszę bardzo, na post.
4: Żeby zgłębić po wykładzie przeciekawym pani Elżbiety, jak to jest z tą dietą Hildegardy? I chciałabym powiedzieć, że byłam tak zauroczona wiedzą pani Elżbiety, że postanowiłam dogłębniej zgłębić ten temat, a że moja terapia od 30 lat, prowadząc terapię dla osób jąkających, polega na powrocie do natury, więc bardzo, bardzo interesowało mnie to, co można jeszcze ewentualnie do tej mojej terapii dla ludzi jąkających włączyć, bo tak nieraz bywa, że coś, co my zgłębiamy, przekazujemy dalej. Więc myślę, że to był też taki dla mnie piękny czas, bo jeszcze mamy kilka dni, ale czas wyciszenia, to co jest mega istotne, poczucie wewnętrznego spokoju, zdrowe odżywianie. Myślę, że cudowni, ciekawi ludzie. To jest chyba oprócz tej cudownej diety bardzo istotna rzecz. Sądzę, że pewne elementy z tej terapii na pewno będę przemycała, jak zwykle przemycam moim pacjentom.
1: Bernadeta Dziekan-Standowicz, osoba, która tutaj poznając Hildegardę chce jeszcze bardziej łączyć z naturą. Na czym polega to łączenie z naturą i gdzie pani prowadzi tą terapię? Bo chciałabym, żeby wszyscy nasi słuchacze w Polsce i na świecie się dowiedzieli, bo jest to naprawdę niezwykle ważne i też dość rzadkie.
4: Myślę, że nawet bardzo rzadkie, dlatego że cała medycyna i logopedia woli do tej pory twierdzić, że jąkania nie da się wyleczyć. Od 30 lat prowadzę terapię autorską metodą profesor Lili Arytunian, której mam certyfikaty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. I w swoim ośrodku, który wybudowałam na ten cel w Akacjowym Dworze w Szamocinie w Wielkopolsce, prowadzę takie terapie, których pierwszy etap, czyli dwutygodniowy pobyt, już się kończy płynną, piękną mową i zanikiem wszelkich współruchów, wszelkich tików, które towarzyszą bardzo silnemu jąkaniu. Cała terapia trwa rok, więc trzeba utrwalać te elementy i dlatego pacjenci przyjeżdżają raz w miesiącu do mojego ośrodka, żeby utrwalić, żeby wydłużyć fazę wydechu. A na czym polega powrót do natury? Więc ja moich pacjentów od nowa zaczynam uczyć. Tak jak w wielu terapiach jest okres milczenia, cudowny czas, kiedy zamykam na wielki czarodziejski klucz moim pacjentom buzię i zaczynam ich od nowa mówić, ale już płynnie mówić. Nie chcę, żeby się jąkali, jednocześnie uczyli się płynnej, nowej mowy. W związku z tym zaczynam po prostu uczyć od podstaw, czyli od nauki oddychania. Okazuje się, że wszyscy ludzie jąkający, ich rodziny, bo to jest terapia rodzinna, na którą przyjeżdżają dzieci wraz z rodzicami, dorośli ze współmałżonkami, małżonkami. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma partnera, więc przyjeżdża sam, ale zaczynam uczyć od samych podstaw, czyli od samogłosek, jak prawidłowo je wymawiać, ponieważ w każdej sylabie musi zaistnieć ta samogłoska. Ona dodaje czytelności, bezpieczeństwa mowie. Każdą spółgłoskę pokazuje, jak wywoływać na bazie prawidłowego wydechu. Oczywiście wszyscy moi pacjenci są mega spięci. W związku z tym wracam wieloma ćwiczeniami do tego, jak ich rozluźnić. Efekt jest taki, że po 2 tygodniach wyjeżdżają wszyscy. Co prawda trochę wolniej muszę jeszcze przez 3 miesiące mówić, ale przepięknie, płynnie mówiąc. Myślę, że bardzo dużo można mówić o tej terapii, ale na pewno powtórzę tutaj po 30 latach, że jąkanie, każde jąkanie można wyleczyć, ale oczywiście pacjent musi w tym pomóc mi. No nie może być tak, że to się samo zrobi za jego plecami. Natomiast jeżeli przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z całego świata do mojego centrum, to oznacza tylko tyle, że wszędzie szukając pomocy nie znaleźli jej.
1: I taką pomoc znajdziecie Państwo w Szamocinie, w Wielkopolsce. Jak można Panią znaleźć? Po prostu Bernadeta Dziekan-Standowicz wpisując do internetu?
4: Na pewno wyskoczy moje centrum, czyli Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie, Akacjowy Dwór. I znajdziecie Państwo na Facebooku informacje o tym centrum, wpisując leczenie jąkania. Na pewno dotrzecie Państwo do tego centrum. Myślę, że znajdziecie Państwo na mojej stronie bardzo wiele przykładów efektów przed i po terapii. I to jest tak piękne, kiedy ludzie naprawdę z internetu, szukając tej wiedzy, przekonują się, a potem takie 3-godzinne spotkanie kwalifikacyjne daje, myślę, im na tyle pewności, że ich dziecku czy im jestem w stanie pomóc, że to jest piękne. Na pewno jest to dużo pracy, ale wszyscy rodzice, którzy uczestniczyli już w tych terapiach, mówią, że to nie jest tylko terapia logopedyczna. Ona daje poczucie wiary, ona uczy systematyczności, wytrwałości. Ona pokazuje, że ci ludzie, którzy przestają się jąkać, osiągają wielkie rzeczy. Cieszę się, bo niektórzy moi pacjenci w szkołach aktorskich studiują prawo, studiują dziennikarstwo. Przepięknie mówią, bo takim ostatecznym celem tych wszystkich moich terapii jest to, aby ci moi pacjenci pięknie mówili. I uczę ich pięknej dykcji, ponieważ pierwsze moje studia to jest filologia polska, potem logopedia, więc myślę, że taką wrażliwość na piękno mowy, na również zwracanie uwagi, że nie tylko to, jak mówimy, ale to, co mówimy, że słowa mogą ranić, ale słowa mogą i bardzo wiele radości nam przysporzyć. Więc bardzo się cieszę, że ci ludzie, którzy często po 6 lat nie mówią w ogóle, nagle zostają przywróceni życiu, szczęściu, radości. Obserwuję tyle tej radości, tak naprawdę drugim pokoleniem się zajmuję. Rodzice, którzy leczyli u mnie swoje dzieci, dzisiaj z wnukami przyjeżdżają. Więc jest to takie przyjemne, że po tylu, tylu latach przyjeżdżają ludzie szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni, którzy mogą realizować swoje marzenia. I myślę, że to dodaje też skrzydeł pomimo tej ciężkiej pracy.
1: Bernadeta Dziekan-Standowicz pomaga otworzyć skrzydła tym, dla których wydaje się nie ma już nadziei. Jąkanie jest możliwe do wyleczenia i tym właśnie zajmuje się nasz gość i uczestnik turnusu w enklawie białowieskiej w tej pięknej puszczy i pości razem z nami. Proszę bardzo, post pomaga
4: zawsze
1: i post łączy.
4: Ciekawa różnych nowych terapii i jadę na koniec świata tam, gdzie mówią, że ludzie się nie jąkali. Chcę zawsze dla tych moich pacjentów zdobywać taką wiedzę, która jeszcze rozszerzy to, co ja potrafię, to, co ja umiem. I myślę, że to nasza osobowość wpływa również na to, co robimy, w jaki sposób robimy. Myślę, że to nie jest tylko praca. Na pewno jest to moja pasja.
1: Życie pełne pasji. Bardzo dziękuję. Bernadeta Dziekan-Standowicz opowiadała o swojej pracy. Ja bardzo dziękuję, bo pani Bernadeta będzie chciała wrócić pewnie do oglądania filmu. W związku z tym już nas opuści.
4: Nie muszę, ale myślę, że jeszcze posłucham przez chwilę Państwa.
1: To wspaniale, to mikrofon wędruje, bo proszę Państwa, nasi goście, uczestnicy naszych turnusów

0: w Radio Wnet, więc stali nasi słuchacze na pewno poznają po głosie, ale jak powiem jeszcze coś więcej, pan Anatol jest szefem Koła Myśliwskiego Hajnówka. Dobrze mówię, panie Anatolu?
1: Prezesem.
0: Prezesem. Prezesem, proszę państwa, bo to tak jest właśnie, że dobrze jest mieć swojego dobrego prezesa. No i właśnie pan Anatol jest prezesem i w związku z tym możemy zadać panu Anatolowi pytania na temat tego, co się dzieje w Puszczy, a ta Puszcza nas fascynuje. My jesteśmy otoczeni Puszczą i kiedy tu przyjechaliśmy i dzień wcześniej i jeszcze tego dnia, jak tutaj dojechaliśmy, niedziela i poniedziałek, rykowisko się tu działo. I te dźwięki z rykowiska docierały tutaj do enklawy na tarasy i do naszych okien. Czy coś pan wie o tym?
1: No wiem, doskonale wiem. I przeżywam i wyjeżdżam też w nocy słuchać swoją partnerką do Puszczy. Puszcza jest zawsze piękna, zawsze wspaniała, tylko trzeba dostrzegać jej szczegóły, czy latem, czy zimą, czy nawet o tej porze jesienią, złotą jesienią. I ma swoje takie walory. A i wracając do rykowiska, no to jest coś wspaniałego. Usłyszeć, posłuchać, z której strony, ile byku ryczy. Oni tym swoim ryczeniem przywołują łanie do siebie i, powiem wprost, zapłodniają w tym czasie.
0: Myśliwi i również kobiety, które są członkiniami, bo to już wiemy, kół myśliwskich i nazywają się Diany.
1: Tak.
0: Więc drogie panie, jak ktoś, któraś z pań chce być Dianą, to do Hajnówki po prostu, bo do pana Anatola, to będziemy tutaj kierować, bo nam się to bardzo spodobało i pani doktor Małgosia Stępińska, która tu siedzi z nami i również za chwilę przejmie mikrofon, no też chciała być Dianą i pamiętam nasze rozmowy po pierwszym spotkaniu z panem Anatolem, kiedy nam opowiadał, że to te Diany się opiekują zwierzętami, że idą tak tyralierą przez tą puszczę, pomagają liczyć zwierzęta. To prawda jest?
1: To prawda.
0: No.
1: I w tym momencie muszę przyznać, że tych Dian coraz więcej jest w szkole, bo na dzień dzisiejszy już mamy 3 i 4 jest na odbyciu stażu.
0: O proszę.
1: Także to już takie ładnie. I tutaj w tym momencie muszę przyznać jeszcze jeden pozytyw taki, że obecność tych Dian w kole, jak i w wszystkich zajęciach i czynnościach związanych z myślistwem, podniosło takie, krótko mówiąc, ABC dobrego wychowania. One nam dają taki respekt i koledzy mniej bluźnią, inaczej się zachowują. No, nie ryczą jak jelenie, ale miry tam robią.
0: No i to jest po prostu życie w Puszczy, proszę państwa. Piękny czas, piękne miejsce. Hajnówka, Puszcza, Białowieża, Żubry. Żubry, które nas tutaj fascynują. Nasza grupa jutro chce wyruszyć w poszukiwaniu żubrów. Może się to skończy w tej zagrodzie w Białowieży, a może gdzie indziej. Czy to jest dobry czas, żeby gdzieś na wsiach okolicznych obserwować żubry?
1: No czas może jest taki dobry i niedobry, dlatego że w tej chwili żubry, powiem wprost, wyszły z puszczy. Im nie ma miejsca, jest za ciasno, są duże, że tak powiem, złomy drewniane i one ciężko się poruszają. Ale te żubry widzimy na obrzeżach puszczy. I są oni przy żerowiskach, w kukurydzy, w innych uprawach. I bardzo daleko odchodzą od puszczy, bo na przykład nasz obwód leży 295 w miejscowościach za Kleszczelami, tam Śnieżki, Młoczki, Gruska. I tam właśnie też widzimy już takie grupy stad żubrów. I w tym momencie powiem, że obserwujemy ich i one stamtąd już nie wracają. Tylko tam się rozmnażają, tam żerują i tam zostają.
0: I co na to ci, którzy uprawiają tą kukurydzę, ziemniaki i inne kapusty?
1: No, ubolewają to. Piszą do RDOŚ-u, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, piszą do Urzędu Marszałkowskich i czekają dość długo, narzekają. Dlatego zwierzęta, żubry są pod ochroną, więc zajmuje się tym te instytucje, które przed chwilą wymieniłem. Bo pozostałe zwierzęta łowne, które zrobią szkody, no niestety, ale i koło łowieckie się zajmuje tym. I staramy się właśnie tak współpracować z rolnikami, żeby oni nam dawali sygnał, jak tylko gdzieś zobaczyć.

0: czoporycia przez dzików, czy jakiś tam, powiedzmy, przez jeleni, zgryzy aronii przede wszystkim, bo takie występują i my w ten czas tam jeździmy i ich, że tak powiem, odstraszamy, odciągamy na uprawy takie typowo leśne, typowo uprawy nadleśnictw i tam oni żrują.
1: Panie Anatolu, dlaczego żubry nie mogą poruszać się po puszczy? Bo przecież to jest ich macierz, a ta puszcza tu jest ogromna.
0: No to jest ich dom. I teraz oni popuszczają się i pamiętam te sytuacje lat 20-30, jak pracowałem tu w sąsiednim zakładzie pracy za płotem, to szły wielkie transporty, jechały jesienią zawsze siana, kostek, buraków, były dokarmiane w puszczy. Teraz tego nie ma, nie dokarmiają. Po prostu zaniechano to i nasi, że tak powiem, zwierzchnicy, naukowcy powiedzieli, że mają ten ssaki, mają wytrzymać samodzielnie.
1: I co mają
0: a ja jeść? Natomiast czytałem w wielu wydawnictwach, tak, że ten ssak typu żuber sam nie wytrzyma, bo on tyle zjada, że on tej żywności nie znajdzie tyle, żeby zaspokoić swój żołądek. To musimy porównać do krowy. Ja jestem z pochodzenia ze wsi, pochodzenia chłopskiego, więc rodzice trzymali kilka krów i ja dawałem, pomagałem im, więc niosło się rano siano w takich reskach. Potem się dawało sieczkę z mąką, z burakami. Zawsze była sól, lizawka. Wieczorem następne dania były i tyle przez jeden dzień ta zjadała krowa jedna. A tutaj stado żubrów, które jest na mrozie, które traci energię od śniegu, od mrozu, więc tym bardziej powinno więcej jeść, żeby utrzymać, bo są zimy i słabsze i większe, i groźniejsze.
1: To jest zaskakujące, bo zawsze nam się wydawało, że te żubry sobie jakoś w puszczy poradzą, a tutaj okazuje się, że one nie mają pożywienia. No to jest wielki problem. Ale tak jak patrzymy na tą puszczę, nawet tutaj wokół enklawy, jak przechodzimy, przejeżdżamy, to ja mam wrażenie, że do tej puszczy nie da się wejść, bo w poprzek leżą drzewa wszędzie.
0: To prawda. To prawda. To jest takie, ja to porównuję, wielkie cmentarzysko, które jeszcze swego czasu woziłem na takie samochodowe spacery ojca swojego i on to oglądał. 91 lat miał ten czas i mówi: synu, synu, ile tutaj domów leży? I dalej było milczenie i potem ja go pytam, ale jakich? Tych do zamieszkania czy na trumny? I znowu było milczenie i odpowiedź: na to i na to. No w tej chwili to, co widzimy, to już nie nadaje się to na domy te kuborystycznie wspomniane, lecz no to po prostu jest próchnica, to są świerki. Świerki mają te gałęzie swoje bardzo mocne, zwane pospolicie obolaskami, że kłoda świerkowa zgnije, a te gałęzie są dalej mocne, sztywne. Dziś się kiedyś robiło płoty takie wygięte, gdzie wisiały tam ładunki i na mleko, czy tam inne rzeczy suszono.
1: Z gałęzi świerkowych.
0: Z gałęzi świerkowych,
1: no
0: tak.
1: No i teraz te drzewa leżą w poprzek i to olbrzymie zwierzę, ono przecież nie przeskoczy.
0: Nie przeskoczy. I tutaj nie przez kozery przymieniłem i zatrzymałem się przy tych gałęziach, bo w tych gałęziach przede wszystkim to są pułapki dla zwierząt. Jak świerk leży, to gałęzie są tak mocne, że one jak uderzy dzisiaj, to one aż dzwonią, już drżą, ale nie złamią się. Aż w ten czas one opadną, jak kłoda świerkowa już będzie próchniała. I przez to nie przejdzie. Wilk, ryś pójdzie górą, dołem, przeskoczy, a żubr, jeleń zaplątuje się w tych gałęziach i no niestety trafia na ofiarę. Więc nawet poszukiwacze rogu, zrzutu tak zwanych, w okresach wiosennych, luty, marzec, to najwięcej znajdują i zrzutu, no i niestety przykro mówić o tym wieńców, a wieniec to jest głowa z rogami.
1: Z rogami.
0: I jednocześnie jeszcze często z kręgosłupem, gdzie były zarżnięte przez wilki.
1: Ale zaplątały się w te leżące drzewa.
0: A przeplątały się właśnie przez to.
1: Dlaczego tych drzew nie można po prostu pociąć, posprzątać i zrobić porządek w tej puszczy?
0: No to jest bardzo mądre pytanie i na które ja sam tutaj walczę, jak to, kogo zapytać i pytaliśmy i nie raz pytaliśmy, no ale takie już postanowienia są zwierzchników naszych, z naszych, ja to nazywam, możecie Państwo się nie zgadzać, pseudoekologów, gdzie no, dopuścili do tego.
1: Że te kłody tak mają leżeć i próchnieć, przecież tam jest mnóstwo szkodników.
0: Tak. I na tych kłodach ma wyrosnąć nowy las. To jest tak teoria właśnie tych pseudoekologów.
1: Czy to jest możliwe?
0: To jest możliwe w tej chwili dzisiaj, bo na tych świerkach zaczynają rosnąć świerczki małe, bo tam się gnieżdżą w korze, w mchu, na którym jest porośnięte, ale sama logika mówi co innego, bo ten świerk po prostu on rośnie teraz, bo ma trochę wilgoci, ale później jak będzie większy, to on nie jest, sam do ziemi nie sięgnie, tam gdzie jest najwięcej wilgoci. Świerk sadzimy, ja pamiętam, bo ktoś mówi, że to jest puszcza pierwotna. Ja sam osobiście, jako uczeń technikum drzewnego w Hajnówce, razem z technikum leśnym z Białowieży, sadziliśmy i te drzewa miejscami, tam gdzie były zręby i było posprzątane, orane były bruzdy pługiem leśnym i tam myśmy sadzili. My mieliśmy takie sztychulce, dziewczyny trzymały w ręku sadzonki, wkładały, my zgniataliśmy to i szło dalej. A potem na zakończenie było ognisko, była grochówka, były kiełbaski. Nie byliśmy na lekcjach, byliśmy zwolnieni i to było fajne. Mile to wspominam.
1: Bardzo, bardzo miłe, bardzo, bardzo przyjemne. Dzisiaj ta puszcza robi takie wrażenie, znaczy jest piękna, jest wielka, no, olbrzymia. Są dukty, którymi można chodzić, ale wejść do tej puszczy strach. Właśnie dlatego, że no, nie można zrobić paru kroków, bo już jest jedna kłoda, te kłody leżą w poprzek i rzeczywiście żubry mają z tym wielki problem. I problem jest wypychany na pola, czyli żubry wychodzą i niszczą uprawy rolnikom. A więc temat jest złożony, ale sami myśliwi, nam to już nie, szczególnie, że my już drugi raz albo trzeci gościmy pana Anatola w naszej audycji, ale tak powszechnie ludziom się wydaje, że o, myśliwi, to oni tam strzelają tylko ci w tych kołach łowieckich, to oni tylko strzelają do tych zwierząt. Jaka jest prawda? Co robią? Co robicie w tym kole łowieckim? Tylko strzelacie do tych saren i jeleni?
0: Szanowni Państwo, to jest taka teoria podawana przez dziennikarzy i przez ludzi, którzy nie wiedzą dokładnych szczegółów. Myślistwo to polega na wykonywaniu planu, jeżeli już mówimy o strzelaniu, planu wydanych przez nadleśnictwa, na których leżą nasze obwody łowieckie. I ten plan zatwierdzają nadleśniczowi i my tylko tego się trzymamy. I w tych planach też ujmujemy, żeby nie strzelać, a na przykład zgłaszanych przez urzędy, przez policję, przez ludzi upadki zwierzyny. Wypadki samochodowe, kolejowe. I robimy zdjęcia, robimy protokół upadku i dołączamy i to już zdejmujemy z planu. A samą genezą istnienia łowiectwa to jest przede wszystkim prowadzenie inwentaryzacji, liczebności, dokarmiania, utrzymywania tych zwierząt. W tej chwili jest bardzo trudno utrzymać zwierzynę tam, gdzie byśmy chcieli, dlatego że zwierzyna musi mieć swoje poidła, naturalne poidełka. Te poidełka, wiadomo, wiemy, że na dzień dzisiejszy bardzo niski poziom się zmniejszy. Więc
1: wysychają,
0: tak? Wysychają.
1: Czyli one nie mają
0: i oni szukają wody właśnie tam, gdzie są jakieś tam strumyki, jeszcze rzeki, rzeczki, stawy ewentualnie. No ale przyciągamy ich na przykład budową lizawek, mikroelementów soli, gdzie z drewna liściastego, przede wszystkim sosiki. Przyjemnie zawsze oni tam podchodzą, bo to widać po bytowaniu, bo widać po wyszlifowaniu tego pnia pionowego dwumetrowego, a na wierzchu położona sól lizawka.
1: Czyli to jest opiekowanie się tymi zwierzętami.
0: Dokładnie,
1: i lasem.
0: Tak.
1: To liczenie, to pamiętam z naszych rozmów, że idziecie taką tyralierą i liczycie, tak? A jak wiadomo w tej chwili, czy teraz było jakieś liczenie zwierząt? Jaka jest liczebność w tej chwili żubrów, saren, jeleni?
0: To
1: dużo może, jest,
0: jeżeli chodzi
1: mało
0: o żubry, to dla mnie to jest już kilkakrotnie, wracając latami wstecz, nawet nasz łowczy z nadleśnictwa to już mówił, że już zbliżamy się do takiej liczebności, że tych żubrów już będą wywozić albo będą odstrzały młode, bo już ich za dużo.
1: Za dużo
0: na podstawie
1: żubrów
0: przepisu, które mają, mówią o tym, na jakim areale w puszczy mogą być te ssaki.
1: No to może trzeba je wywieźć.
0: Lata minęły, one się rodzą i ich stada się powiększają. i chodzą. Natomiast jeżeli chodzi o tą zwierzynę drobną typu sarny, to też liczebność ich widoczna przy inwentaryzacji się zmniejszyła i to bardzo dużo, z tego względu, że jest dużo wilka. Są ślady bytowania wilka, są ślady namacalne, gdzie są po same szkielety leżą, porozciągane są nogi, oskurowane są przez ssaków, odchody są wilka znajdowane.
1: Czyli jest więcej wilków w tej chwili w Puszczy. A ile?
0: Trudno powiedzieć w tej chwili. Jest kilka watach.
1: Kilka watach, czyli nie jest tak, że 10-15.
0: I one też wychodzą z puszczy, dlatego, że na przykład wilki, zwierzyna idzie do ludzi. Wilki idą za zwierzyną. Zwierzyna idzie przy drogach, tam gdzie jeżdżą samochody światłami, tam od czasu do czasu samochód się przejedzie, ale już wilki się przyzwyczaili, że tam będzie zwierzyna, no bo ich brak coś rzucić na podniebienie, więc tam też szukają. Idą na gospodarstwa rolne, niszczą zwierzynę hodowlaną. Takie miejscowości Podrzeczany, teraz ostatnio stwierdziliśmy, jałówka upięta na łańcuchu, odjedzony cały tył dwie szynki.
1: O matko.
0: I to ona była jedzona na żywca. Naciągnięty łańcuch, ona wyciągnięta do tyłu, przypalowany.
1: Straszne.
0: I zjedzone dwie szynki. Ale tak zjedzone, że nie naruszona błona do żołądka i uszkodzony nic. Tak? Tak, nie każdy na przykład rzeźnik tak zrobi dokładnie, żeby gdzieś tam nie uszkodzić. A no wilk cóż, to zrobił.
1: No cóż, czyli wilki. W puszczy są wilki, trzeba uważać. My wprawdzie wilków na szczęście nie widzieliśmy. I puszcza jest terenem naszych spacerów. Tutaj panie chodzą spacerują z kijami, chodzą do cudownego źródełka, do Krynoczki poszły pieszo te 4 kilometry i wilka na szczęście nikt nie widział, a więc nie jest tak, że te wilki są groźne dla ludzi. One chyba nie przy tych ludzkich szlakach jakoś tam się, przy tych naszych spacerowych drogach nie pojawiają.
0: No nie, ale czasami można zauważyć przebiegających wilków, jak jedziemy wczesnym rankiem gdzieś po trasie, to one tam wybiegają z łowiska do miejsca tego już ostoi swojej takiej, tam gdzie nocują i wyczekują na znowu na noc.
1: Nie będziemy się straszyć wilkami. Proszę Państwa, wilki stworzenia są takie, że tak powiem, interesujące i wolne, ale jest jeszcze pewna tajemnica, o której Pan Anatol powie za chwilę, bo Pan Anatol potrafi w znakomity sposób zamarynować dziczyznę, szczególnie sarnę, która u Hildegardy jest bardzo ważnym mięsem. Na razie odbieram mikrofon Panu Anatolowi. Nie wiem, czy nam zdradzi szczegóły tej marynaty, ale Pani doktor Małgorzata Stępińska, która tutaj siedzi, przysłuchuje się i chyba już postanowiła, że zostanie Dianą. Dobry wieczór,
2: wszystko
1: Pani
2: przede mną,
1: doktor.
2: Ja wszystko dobry przed wieczór tobą. Państwu. Dianą zostanę tak, niewątpliwie kiedyś to nastąpi.
1: Ale tutaj przed nami kasztany. Kasztany i to nie są kasztany z tych drzew, które rosną, które mamy w okolicy, tylko są to kasztany, które są skarbem Hildegardy z Bingen, czyli kasztany jadalne. Proszę Państwa, one się pojawiły. W tej chwili można je już kupić w Polsce. I dlaczego te... Nie będziemy wymieniać miejsc, gdzie można kupić, ale wczoraj ruszyłyśmy z Panią doktor na poszukiwanie kasztanów jadalnych, żeby uczestnicy naszego postu mogli skosztować też tego niezwykłego pożywienia. Bo kasztany, na co one działają? Dlaczego Hildegarda każe jeść kasztany? Jest jeść. Jedzmy kasztany jadalne. Pamiętajcie, drodzy Państwo, nie te nasze, tylko marony.
2: Dlaczego Hildegarda mówi, że kasztany są dobre? Bo kasztany są dobre. Po prostu.
1: Tak, na każdą dolegliwość, która powstaje w człowieku.
2: Na każdą dolegliwość, która powstaje w człowieku, dobre są kasztany jadalne. Nawet dobre jest drewno z kasztanów jadalnych, więc są takie miejsca, gdzie są robione na przykład laski czy rączki do lasek z kasztanów jadalnych. Marzeniem naszym było, żeby stworzyć kierownicę samochodową z drewna kasztanowego, ale to jeszcze chwilę potrwać może. Natomiast kasztany jadalne, dlaczego powinniśmy jeść? Dlatego, że kasztany mają bardzo dużo właściwości odżywczych. Są bardzo dobre dla serca, w zależności od tego, jak je podamy. Surowe kasztany są dobre dla serca. Gotowane, pieczone kasztany dobre dla mózgu. Kasztany są również dobre dla naszego przewodu pokarmowego żołądka. Muszę powiedzieć, że...
1: Mój ulubiony budyń kasztanowy.
2: Budyń z mąki kasztanowej. To jest moim zdaniem wielkie lekarstwo i z mojego doświadczenia tak wynika. Wielkie lekarstwo na chore żołądki. I to jest budyń z mąki kasztanowej, który bardzo prosto można zrobić, bo muszę powiedzieć tak, żeby Państwu ułatwić myślenie na temat budyniu z mąki kasztanowej, że u Niemców to się nazywa budyń, a po naszemu to jest kisiel z mąki kasztanowej, dlatego że mąka z kasztanów jadalnych zachowuje się dokładnie tak jak mąka ziemniaczana, czyli można ją rozprowadzić w odrobinie zimnej wody, dolać wrzątek i mamy budyń z mąki kasztanowej, więc to jest proste do zrobienia, a budyń z mąki kasztanowej jeszcze jak ma dodane, można do niego oczywiście dodać te nasze zioła, Bertram, Galgant czy Dyptam, ale on bardzo ładnie ułagodzi takie dolegliwości i nieprzyjemne odczucia w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, ja myślę głównie o żołądku i daje takie uczucie takiego przyjemnego złagodzenia objawów ssania, pieczenia w żołądku, często łagodzi objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. A do tego mąka kasztanowa ma silne, duże właściwości odżywcze, w przeciwieństwie do naparu z siemienia lnianego, tak? Który jest tylko taką powłoczką na śluzówkę i nie ma szczególnych właściwości odżywczych. Natomiast mąka kasztanowa, jeżeli chodzi o problemy z żołądkiem, naprawdę jest dobrym pomysłem, jest prosta do zrobienia, można ją wozić ze sobą nawet na stacji benzynowej, można
1: zalać wrzątkiem
2: budyń z mąki kasztanowej, jeżeli ktoś ma dolegliwości. Kasztany możemy piec, możemy gotować, możemy w wodzie z gotowanych kasztanów tą wodą polewać sobie, jak mamy saunę, polewać sobie kamienie w saunie i robić sobie taką saunę z kasztanami jadalnymi. Mają ogromne zastosowanie u świętej Hildegardy, a do tego są smaczne. Zawsze można ten budyń z mąki kasztanowej przyprawić sobie w sposób dla siebie odpowiedni.
1: No i można dodać zioła hildegardowe albo można wzbogacić jakimiś owocami, które akurat mamy pod ręką, czy pestkami granata. Te kasztany, które tutaj teraz trzymam w ręku, piękne, jadalne kasztany, o których Hildegarda mówi, jeżeli masz ból w boku, czyli ze stan zapalny trzustki na przykład, upiecz te kasztany, zjadaj dopóki ciepłe i powtarzaj to tak długo, aż ból minie. A ból minie i nie wróci. To jest doświadczenie, które miałam sama, zastosowałam pierwszy raz te kasztany pieczone i to było przed pewnym długim wyjazdem. Ból minął i nie wrócił. Pamiętać trzeba, że te kasztany, jeżeli pójdziecie jutro, poszukacie, gdzie one są i sobie kupicie, przed pieczeniem w piekarniku trzeba naciąć, zrobić takie nacięcie, pojedyncze, a najlepiej na krzyż naciąć, po to, żeby jak włożymy je na blachę do piekarnika, żeby one nam nie eksplodowały, bo wtedy cała ta cenna zawartość wystrzeli w piekarniku, a my mamy je zjadać na ciepło. Bardzo odważne zdanie Hildegardy z Bingen, że kasztan jadalny, czyli maron, maron jest dobry na każdą dolegliwość, która powstaje w człowieku. To jest fenomenalne, proszę Państwa. To jest roślina, która ma tak bogatą biochemię. Można sobie poczytać o tym, co tam siedzi w tym kasztanie. Dzisiaj Hildegarda nie pisała o biochemii, nie mogła pisać o mikroelementach, witaminach, tłuszczach i tak dalej, ale my dzisiaj wiemy, co znajduje się w kasztanach jadalnych. Można to znaleźć w wielu pracach naukowych i zobaczyć, dlaczego ta nasza niezwykła mistrzyni poleca jeść kasztany współczesnym ludziom, a więc dobre na głowę, dobre na serce, dobre na trzustkę, na wątrobę, dobre na odporność. Kasztan dobry na każdą dolegliwość, która powstaje w człowieku. Proszę Państwa, dużo więcej o kasztanach i nie tylko, o wielu różnych hildegardowych tematach na konferencji, na którą teraz chciałabym Państwa zaprosić, bo ona już niedługo w Warszawie, 17 października, to już zostało, no nie wiem, może ktoś tutaj z uczestników policzy, ile to dni zostało. mało, ale chciałabym teraz połączyć się z naszą współorganizatorką, czyli z Agnieszką Wilk, Centrum Hildegardy ku Zdrowiu Włodzisław Śląski, która, z którą razem organizujemy warszawską konferencję hildegardiańską, najważniejsze wydarzenie tego roku. Agnieszka Wilk chyba już jest z nami. Agnieszko, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Elżbieta.
1: Właśnie przed chwilą dowiedziałam się, że Agnieszka zamieściła dokładny opis ze wszystkimi danymi, z informacjami, gdzie, kiedy, adresem, godzinami, całą bogatą właśnie pani prezes tutaj już włączyła, oczywiście pani prezes Grażynka Tyc już ma to w swoim telefonie. Proszę Państwa, trzeba wejść, właśnie jak to zrobić, żeby znaleźć te informacje, Agnieszka Wilk wprowadza.
3: Szanowni Państwo, wszystkie informacje zamieściłam na naszych stronach, czyli na mojej Agnieszka Wilk, ale żeby łatwiej, prościej i na pewno do źródła, to Centrum Świętej Hildegardy ku Zdrowiu, a z uwagi na to, że oznaczyłam panią Elżbietę Ruman i jej centrum, zatem na pewno też się post wyświetli, Elżbieto, na twoich social mediach, czyli Elżbieta Ruman i Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie. Natomiast proszę Państwa, sama konferencja, którą my tak bardzo żyjemy i na którą Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, powtórzę, sobota, 17 października, w Domu Dziennikarza, Centrum Prasowe w Warszawie, przy ulicy Oksal 3/5. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą konferencję o godzinie 10. Zapraszamy, żeby być odpowiednio szybciej, a zakończenie przewidujemy na 18.30, 19.00. No i proszę Państwa, cudowny tytuł. Z klasztornego skryptorium do współczesnego laboratorium. Spuścizna świętej Hildegardy z Bingen w świetle nauki i badań XXI wieku. Bo to jest to, co i mnie, i panią Elżbietę Ruman fascynuje. To, co mówiła święta Hildegarda tyle wieków temu, w XII wieku, dzisiejsza nauka w doskonały sposób potwierdza. Więc wszystko to, czego możecie się Państwo spodziewać na tej konferencji, to właśnie w tym kontekście, bo chcemy wspólnie przyjrzeć się temu, jak dziedzictwo świętej Hildegardy inspiruje dzisiejszych badaczy, praktyków. Będziemy rozmawiać o żywności, medycynie, aromaterapii, rozwoju dziecka, a także o muzyce i duchowości. Także każdy z naszych gości, wspaniałych prelegentów, wniesie do tego spotkania własną wiedzę, doświadczenie, pasję. A naszymi prelegentami będą wielkie osobistości świata hildegardiańskiego.
1: Mogę, bo chcę powiedzieć, proszę, że właśnie, że to jest niezmiernie dla nas istotne, że będą naukowcy, że będą profesorowie uniwersyteccy, że będzie pani profesor Ewa Solarska, która powie, dlaczego ten orkisz dzisiaj, ten prawdziwy orkisz jest jak mleko matki dla niemowlęcia, tak orkisz dla dorosłego człowieka. Ona to wyjaśni naukowo i jeszcze powie, co to jest prawdziwy orkisz i dlaczego te pseudoorkisze nie mają żadnych właściwości dla organizmu. To temat, o który prosiłam panią profesor Ewę Solarską, ponieważ ona się właśnie badaniami orkiszu zajmowała i ma tę ogromną wiedzę i będzie twoja dobra szkolna znajoma, Agnieszko.
3: Tak, moja przyjaciółka, koleżanka z ławy szkolnej, z liceum, pani profesor Marta Ligaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, której zainteresowania naukowe obejmują między innymi jakość żywności i związki bioaktywne, ale to, co oczywiście to temat, z którym kojarzymy panią profesor Martę Ligaj, to oczywiście grzyby nadrzewne lub nadrewnowe, kto jak woli, no a jej takie ulubione, ukochane to soplówka jeżowata, chaga, reishi, więc będzie okazja, aby poznać te grzyby z perspektywy właśnie pani profesor, badaczki, naukowca, no i dowiedzieć się, o tych ich właściwościach niesamowitych.
1: Dlaczego one tak, tak, dlaczego one mają tak ogromną moc i tu trzeba powiedzieć jeszcze, przepraszam, że ci wskakuję w słowo, ale dla mnie to jest ogromnie fascynujące, że pani profesor Marta Ligaj wiąże te grzyby i ich działanie na ogromną moc w organizmie ludzkim z Hildegardą, że ona, że my dzięki temu rozumiemy, o co chodziło Hildegardzie, jak pisała o tym, że grzyby nadrzewne są dobre dla człowieka, że są bardzo ważne i my dzięki właśnie pani profesor Marcie Ligaj rozumiemy to, będziemy się dowiadywać dlaczego, jak one działają, na co działają, jak ich używać. O tym wszystkim pani profesor Marta Ligaj. I będzie z nami doktor, lekarz medycyny nuklearnej wprawdzie, ale również bardzo zainteresowany Hildegardą, czyli?
3: Czyli pan doktor, doktor nauk medycznych Norbert Szaluś, który bardzo lubi i szanuje medycynę hildegardiańską, ma ogromną wiedzę, a jego wystąpienie będzie związane właśnie z istotą medycyny komplementarnej, bo tak należy, proszę Państwa, traktować temat. Ja bardzo lubię to sformułowanie komplementarna, a nie alternatywna, bo my tutaj nie mówimy coś lub coś innego. Uzupełniamy, wspieramy, no, a pan doktor Norbert Szaluś jest wspaniałym lekarzem, specjalistą, więc myślę, że nam tutaj bardzo rozjaśni temat, bo temat jest bardzo szeroki i tak jak tutaj też twoja gościni Elżbieto, pani doktor Małgorzata Stępińska, która jest wspaniałym lekarzem medycyny akademickiej i medycyny hildegardiańskiej, również zaszczyci nas swoją obecnością, a jej wykład będzie związany z zakwaszeniem organizmu jako przyczyną wielu chorób przewlekłych, czyli takie hildegardiańskie SOS. Pozdrawiam panią doktor Stępińską.
1: Pani doktor przekazuje pozdrowienia dla pani doktor Stępińskiej, którą właśnie przedstawiła Agnieszka Wilka. Pani doktor Stępińska siedzi tutaj z nami w naszym studiu puszczańskim. Agnieszko, na dzisiaj myślę, że tyle przedstawimy gości. Cała reszta to już będzie dopowiedź w następną środę. Jeżeli będą jeszcze wtedy miejsca na naszą konferencję, należy się zapisywać już. Dziś, jutro te miejsca się dość szybko kończą, bo sala, choć duża, na Foksal w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jednak ma swoje ograniczenia, po prostu ma ściany. Więc należy się zapisać, należy się zgłosić mailem, telefonicznie. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo, tak jak mówiła Agnieszka Wilk, na stronie Centrum Hildegardy w Józefowie, Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim, na naszych facebookowych stronach, więc można już teraz wejść i wysłać mail, zgłosić się na tę konferencję, bo to jest wyjątkowe i najważniejsze spotkanie hildegardiańskie w tym roku. Najważniejsze spotkanie hildegardowego świata w Warszawie 17 października. I jeszcze ciekawostka, smaczna ciekawostka, bo właśnie przed chwilą ustaliłam menu. Proszę Państwa, catering będzie bardzo ważnym elementem konferencji. Wszyscy kochają jeść na konferencjach. Będzie oczywiście umiarkowany, hildegardowy i orkiszowy. Będzie również bardzo w temacie i bardzo związany, a więc nie będziemy zajmować się tylko wiedzą, ale będziemy również kosztować hildegardowych przysmaków. Taki będzie 17 października w Warszawie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Agnieszko, ogromnie Ci dziękuję za to zaproszenie i za Twoją pracę w przygotowania do tego wydarzenia. No i cieszę się, że to już niedługo.
3: Tak, ja również się bardzo, bardzo cieszę. Proszę Państwa, przybywajcie, bo to będzie piękny i bardzo wartościowy czas. A jeżeli sami dołożymy takich starań, żeby być osobiście w realu, jak to wszyscy mówią, tak, to wtedy właśnie tworzymy relacje, to wtedy wymieniamy się doświadczeniami, to wtedy się poznajemy i zawsze tak się zdarza, że przyjeżdżamy po to ważne zdanie, po tę ważną wiadomość dla siebie, która może się okazać, że później zamienia się w zupełnie inną jakość życia, czego Państwu i sobie bardzo życzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Elżbieto, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do miłego jeszcze usłyszenia za tydzień, a później już zobaczenia w sobotę 17 października.
1: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Agnieszka Wilk była z Państwem i z nami. Włodzisław Śląski, Centrum Hildegardy ku zdrowiu. Widzimy się już na żywo niedługo. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Państwo, bardzo zaglądajcie na... Państwo zaglądajcie na strony facebookowe i tam zobaczycie agendę spotkania, zobaczycie wszystkich wykładowców, wszystkie tematy i również informacje, jak się zgłosić, jak zapisać, jak to się je. A mikrofon powędrował do Agnieszki Zdyb, dlatego że obiecałam Agnieszki, przepraszam, Anety oczywiście Zdyb, która obiecałam Państwu, że zdradzimy, co zaprojektowała Aneta i niektórzy mają już szczęście z tego korzystać, a wszystko związane z dobrodziejstwem Orkiszu.
4: Tak, po ostatnim poście w Łochowie przyjechałam do domu i ta Hildegarda cały czas jakby w mojej głowie trwała, była obecna. Wymyśliłam, że a może by tak poduszki z łuską orkiszu, a do tego jeszcze przyszedł mi do głowy taki pomysł na piękny haft, że ona musi być taka subtelna i taka udekorowana też i taka subtelna jak Hildegarda, więc dodałam taki ładny haftowany kłos oczywiście z orkiszowy kłos, który dekoruje pięknie tą poduszkę. Poduszka jest bardzo funkcjonalna, bo wsypka jest zaopatrzona w zamek błyskawiczny, można sobie tą łuskę wymienić, ale też można zdjąć powłoczkę poduszki i ją po prostu uprać. To jest bawełna naturalna, wszystko oddychające, wszystko miłe dla ciała. No i oczywiście już tutaj łuska orkiszu w środku, to oddam głos fachowcom, jak ciało ludzkie, jak my reagujemy na orkisz, na łuskę orkiszu, przytulając się do niej.
1: Śpiąc i układając się tak w sposób anatomiczny, a jednocześnie ta łuska orkiszu, ona ma właściwości orkiszu. Tam jest dużo krzemu, tam jest dużo mikroelementów, to wszystko na nas działa. Ale Anetko, przepraszam, ale musisz powiedzieć o siostrze organistce.
4: No tak, bo tak po drodze ten produkt jakby testując, wysłałam ją do mojej przyjaciółki, która jest organistką w Płocku. I siostra Ismena za chwilę mówi do mnie, że nigdy czegoś takiego nie miała. Ona miała bardzo duży problem z kręgosłupem, bo siedzi dużo przy tych organach. A ta poduszka właśnie tak ładnie się ułożyła anatomicznie i tak jej jest dobrze teraz. I ona nie czuje takiego bólu, jak miała, takiego pieczenia. Jest zachwycona poduszką z łuską w środku orkiszową.
1: No i takie zastosowanie tej poduszki to jest coś fantastycznego. I myślę, że też do jazdy samochodem. Ja zamierzam tego użyć, bo kiedy jedziemy 600-700 kilometrów, męczy nas to jednak, kręgosłup to odczuwa. Położenie sobie tej poduszki, ja myślę, że w samochodzie to też się sprawdzi.
4: Będziemy produkować poduszki dla kierowców.
1: Poduszki dla kierowców, proszę Państwa. A więc no, w naszym centrum w Józefowie już królują te poduszki z łuską orkiszu i one się cieszą dużym zainteresowaniem. Szczególnie w czasie, w różnych przedświątecznych czasach to wtedy poduszki znikają, bo są fantastyczne prezentowo. Jednak to jest też wspaniałe wykorzystanie tego cudownego orkiszu, a więc... To chciałam zdradzić i Aneta zdradziła. Bardzo dziękuję. No i teraz ostatnie, pan Anatol. Bo pan Anatol, wiecie, drodzy Państwo, my tutaj jesteśmy w puszczy i z puszczy każdy wraca do domu z różnymi puszczańskimi dobrami. Między innymi z fantastycznie zamarynowaną sarniną. I to jest tylko sposób pana Anatola. Nie wiem, co pan nam zdradzi z tego sposobu marynowania?
0: Przede wszystkim powiem, że od jakiegoś czasu, a to zasługa mojej świętej pamięci małżonki, właśnie robiliśmy tak zwaną promocję dziczyzny. To znaczy po prostu zachęcanie ludzi, żeby ludzie spożywali dziczyznę, bo dziczyzna jest najzdrowszym mięsem.
1: Tak jest też u Hildegardy. Dziczyzna w sensie dziki nie, dzikie świnie nie, ale sarny i jelenie tak.
0: Tak. Więc tutaj wracając do tej tajemnicy, ta tajemnica to ona nie jest tajemnicą. Niemniej jednak, żeby to do jakiegoś tam poziomu dotrzeć, dotrwać i uczynić ten właśnie odczucie na podniebieniu, tak? To trzeba jednak trochę się dopracować i powiedzmy urozmaicić to tego wszystkiego. No i właśnie między innymi o takimi, powiedzmy, tą sarniną, która jest też najzdrowszym smakiem, gdzie jest nawet była i jest zalecana przez w książkach kucharskich jako młoda sarnina przemrożona dla niemowląt. Miksowana dla niemowląt.
1: A Hildegarda do ciężko chorych. Mówi, że osoby nowotworowe to raz w tygodniu powinny mieć tę sarninę, bo jest tam bardzo cenny taki związek siarki, węgla i azotu, tiocyanion, który bardzo pomaga, wspomaga układ odpornościowy i daje siłę organizmowi. Mamy 2 minuty. Panie Anatolu, wiem, że pan nawet 1,5 minuty, wiem, że pan nie zdradzi nam całego tego przepisu, no ale co nam pan może zdradzić?
0: No co mogę zdradzić, że...
1: Przyjechać tu do apartamentu, do enklawy.
0: Przyjechać tutaj, zamówić, a ja wiozę, zrobię i poczęstuję.
1: Oj, to jest najlepsze, bardzo dziękuję. Pan Anatol Kalinowski, proszę państwa, będziemy się żegnać. To, no tak nam upływa czas tutaj w enklawie, że mamy piękną puszczę, mamy kontakt z naturą, mamy wspaniałych uczestników z bardzo różnorodnymi talentami. Mamy szefa koła myśliwskiego Hajnówka, a on ma kolegów jeszcze i oni też mają te różne sposoby, przepisy i tak dalej. Proszę państwa, ta sarnina i te różne wyroby z puszczy docierają tu zawsze pod koniec postu. Również kozie sery docierają i takie różne dobra, bo Batiuszka tutaj w okolicy robi sery kozie. Jest 20:59. Czas naszego wieczoru dobiega końca. Żegnamy się powoli. Proszę się pożegnać ze słuchaczami, bo oni na pewno tu przyjadą, panie Anatolu.
0: Do widzenia i zapraszamy.
5: Dobranoc i wszystkiego najlepszego życzę.
2: Dobrej nocy wszystkim.
4: Ja również dobranoc życzę wszystkim. Zapraszam do Hildegardy.
1: I pani prezes Grażyna Tyc.
6: Dobranoc i oczywiście ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do Enklawy Białowieskiej w Nieznanym Boże, w Puszczy Białowieskiej. Dobranoc.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościom tutaj. Dziękuję, że byliście z nami, słuchacze w Polsce i na świecie. Przybywajcie na naszą konferencję, przybywajcie na nasze posty, spotkania. Zapraszam serdecznie i bądźcie z Radiem Wnet i bądźcie z nami za tydzień. Medycyna Hildegardy Zbingen w środę o 20:00. Szymon Chrystianus realizował nasz program dzisiaj w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję, Szymonie. Do usłyszenia za tydzień.
7: Medycyna Hildegardy Zbingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
8: Radio Wnet.
9: Reklama.
10: Cześć, to Influencer, ten od cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Żebyś wiedział, czyli audycja o tym, co państwo już wiedzieli, ale może zapomnieli, albo i tym, co ja się dowiedziałam i państwu powiedzieć bardzo chciałam. Żebyśmy wiedzieli to, co już wcześniej wiedzieliśmy, albo i nie.
14: Od poniedziałku do czwartku o 9:15?
13: A żebyś wiedział.
15: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
12: To była autopromocja.
16: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
17: Szymon Simon Chrystianus przy konsulatach w Warszawie. Pod niebem
11: Za mężczyzny, Tomasz Wybranowski, panie i panowie. No i cóż, im dłużej w tej Polsce, tym coraz smutniej mi, chociaż patrząc na te wszystkie pozytywy, kiedy już ze mną te wszystkie miłości, ości, wzajemności i tego typu historie, plus to, że po Rubikonie 50 człowiek nie dziwi się już niczemu, to jednak dziwi się coraz bardziej, panie i panowie, i gdzieś tam na tej mojej zamojszczyźnie kochanej ucieczka gdzieś do wewnątrz siebie. Za dwa tygodnie najprawdopodobniej przerwa dwutygodniowa, może i trzytygodniowa, ponieważ Studio 37 stanie się, mam nadzieję, na krótką chwilę studiem bezdomnym pod niebem Dublina. Tak to wygląda. Ten współczesny czas pod niebem naszej współczesnej Europy. Pożyjemy, zobaczymy, co dalej. Natomiast na pewno pojawią się jakieś powtórki środową i sobotnią porą. A po czwarte, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, rzecz bardziej niż smutna, ponieważ teraz chcę wspomnieć niezwykłą osobę, pani Jadwiga Mrugala, ta niezwykła pani Jadzie, rozkochana w Radiu Wnet za sprawą swojego ukochanego syna Stanisława, to oczywiście nasz platynowy słuchacz Wnet, czyli słuchacz Stanisław, pani Jadwiga odeszła na drugą stronę luster wczoraj. Ona wie już wszystko. Ona już jest spokojna. Ona wie, jak o tych obrotach dusz, sfer, ciał niewidzialnych i tego wszystkiego, co nazywa się naszymi domysłami. Tych, którzy na padole łez i rozpaczy. Takie moje wspomnienie niezwykłe, bo pani Jadwiga, ja zawsze w okresie świąt Bożego Narodzenia albo Wielkanocy, bo to jest takie jajo, bombka uniwersalne, wyciągam to kunsztowne, ni to jajo, ni to bombkę pasujące do obu tych najważniejszych świąt, wydziergane całkowicie ręką pani Jadwigi. No i słuchacz Stanisław to przesłał i to jest honorowe miejsce w studiu 37 pod niebem Dublina. Jak to studio będzie się nazywało? Pożyjemy, zobaczymy. Najpierw trzeba przejść do sedna, czyli pożegnać panią Jadwigę. No i cóż, nasz słuchaczu Stanisław, ja często mawiam, że nie wiadomo, gdzie zaczyna się Radio Wnet, jeżeli chodzi o twórców, naszą epokę, fundament, Krzysztof Skowroński, nasza zacna ekipa dziennikarek, dziennikarzy, redaktorów, redaktorek naszej zacnej armii pod wodzą Joasi Reiner, naszych realizatorów, naszych inżynierów od dźwięku i opraw muzyki, tak jak Szymon Simon Dąbrowski. A zaczynają się nasi słuchacze, którzy nie szczędzą sił i środków, abyśmy wciąż trwali. Nie tylko za sprawą patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, ale też innych historii. Więc Stanisławie, dzisiaj, w tym momencie nie mogę powiedzieć, że wiem, co czujesz, bo tego nie wiem. Na szczęście nie wiem, natomiast przytulam cię mocno i redakcyjnie, i przyjacielsko. No i cóż, modlę się za duszę pani Jadwigi, a takie momenty wiążą mi się tylko z tym nagraniem, panie i panowie. Wielki Goran Bregowicz, którego miałem okazję poznać, obserwować go z bliska i rozmawiać, i ta muzyka z najniezwyklejszego filmu, ja zawsze sprzeczam się z tymi, którzy opowiadają o filmach, ja mawiam, że najważniejszym, najwspanialszym filmem wszechczasów jest Arizona Dream pana Emila Kusturicy, koniec, kropka. A tam on, ten facet, człowiek z dynią i wielki, Iggy Pop, In the Death Car dla pani Jadwigi Rogali z uściskami dla i syna słuchacza Wnet. Żegnaj, pani Jadziu.

0: Goran Bregović i ta jego orkiestra weselno-pogrzebowa. I on, człowiek o złotym uchu, o którym dzisiaj mówić będę, z Maciejem Perkiem. Iggy Pop. Pamięci pani Jadwigi Rogali, wspaniałej, cudownej mamy naszego słuchacza wnet, słuchacza Stanisława. Stanisławie, cała nasza ekipa, stały mój cieniowo-jaskiniowy elektorat z Pawłem i Marią, z naszym Mario, poetą natchnionym spod nieba Zamojszczyzny rodem, z Arkadiuszem, Arkiem, Aro, panią Marianną. I ojcem dyrektorem listy Poliszczak jest z tobą, Stanisławie. In the Death Car, Iggy Pop, wielki Goran Bregović. A teraz czytam Irlandia, czytam wnetowe etery, ale też mówimy o tym niezwykłym wydarzeniu po drugiej stronie atlantyckiej sadzawki, piękne słuchaczki. I zacznijmy słuchaczem, Tomasz Wybranowski, i za chwilę opowieść o tym niezwykłym spektaklu, spektaklach Sabiny Carvalho, Back to Amy. O co chodzi?
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy. W Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: Panie i panowie, czy to NIR FM, Polska Tygodniówka, czy to Cienie w Jaskini, inne programy na antenie Radia Wnet, mówimy też o tym pod niebem Chicago w Radiu Deon. Ta jesień będzie należała do niej, do Sabiny Carvalho, te niezwykłe, ozdobne muzycznie zaproszenia trafiają do państwa ze mną. Ona sprawczyni tegoż niezwykłego zdarzenia. Pięknie jesienna, jak ta złota polska jesień, Sabina Carvalho. Sabino, Sabo, dzień dobry, wieczór.
2: Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Zawsze powie, że ją zawstydzę, ale ja mówię tak serducha, Sabino. Moja droga, ty, bo zadziwiasz, bo sprawiasz, że ten brzydki świat, patrząc na to, co dzieje się politycznie, społecznie i tak dalej, ty sprawiasz, że ten świat staje się lepszy, zwłaszcza, że przypominasz o Amy Winehouse, 20. rocznicę premiery, za chwilę będziemy to celebrować, Back to Black, i 15. rocznicy jej smutnego odejścia. Natomiast coraz bliżej te koncerty. 6 dzień listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 listopada Barcin i 5 grudnia Kalisz. Ale zanim o tym, no to pomówmy o tym przeglądzie, gdzie można wyłonić perełkę zbliżoną, może wizualnie, może głosowo, do Amy Winehouse. Dzisiaj puściłem w obieg właśnie te piękne plakaty a propos właśnie tego przeglądu. I od tego zacznijmy, Sabo, pozwolisz.
2: Wspaniale, dziękuję, że o tym wspominasz i przypominasz, a ja mogę tylko dołożyć cegiełkę, że gorąco zachęcam do wzięcia udziału w pierwszym przeglądzie piosenki inspirowanej twórczością Amy Winehouse. Organizujemy razem z agencją Opera Fix i Domem Kultury Świt w Warszawie taki przegląd. To wszystko będzie się odbywało właśnie w siedzibie Domu Kultury Świt w Warszawie 6 listopada, a więc w dniu naszego premierowego koncertu. Przegląd jest poświęcony oczywiście pamięci i twórczości Amy Winehouse, ale nie tylko. Stwierdziliśmy, że otworzymy troszeczkę ten repertuar, bo ja sama też przybywam z tego świata muzyki soulowej, jazzowej. No i wokół tych gatunków będziemy się poruszać. Także już dotarły do nas pierwsze zgłoszenia i nie jest to tylko i wyłącznie repertuar Amy Winehouse, ale również są to piosenki artystów, których ona sama słuchała i których bardzo podziwiała. Zresztą my w trakcie koncertu również będziemy grać piosenki jej ukochanych artystów. Także wszystko się tutaj pięknie łączy. Ja gorąco zapraszam.
0: No właśnie, my też ten bębenek podbijamy, droga Szebino. Do kiedy można zgłaszać i czy jeszcze ktoś, kto dzisiaj słucha nas, może to uczynić? Powiedz mi proszę.
2: Oczywiście do 30 dnia października, także drodzy Państwo, jest jeszcze sporo czasu.
0: Te informacje można odnaleźć na naszych stronach internetowych, to tak. Po pierwsze, ale też można odnaleźć kogo? Naszą Sabinę, Sabina Karwala, twórczyni tej niezwykłej Lepidoptery i tej płyty jesiennej, do której teraz już wracam, bo wszak wiesz, że jesień to ulubiona, najpiękniejsza pora, redaktora wybrana. Natomiast ta jesień będzie ozłocona, oczerwieniona, patrząc na te piękne liście tego tureckiego dębu za moim oknem tutaj, pod niebem Zamojszczyzny, to tak naprawdę ty. Powiedzieliśmy sobie i majową, i czerwcową, i lipcową porą, bo przecież opowiadamy o tym bez wytchnienia, że pomysł pojawił się w tobie, nie wiem, 15-20 lat temu, kiedy byłaś jeszcze małą dziewczynką i pomyślałaś sobie, będę ścigała marzenia i będę taka jak Amy Winehouse i cóż, stałaś się aktorką. Pani doktor od ważnych rzeczy sceniczno-aktorskich, ale też na twoim koncie znakomite, wspaniałe płyty, a w tym wszystkim duch, tak jak powiedziałaś, duch Amy Winehouse. Chociaż zawsze powtarzasz, nie chcę się przebierać za Amy Winehouse, chcę być sobą i opowiedzieć tę historię własnym językiem. Więc za miesiąc ten pierwszy koncert, 6 dzień listopada w Warszawie, więc powiedz mi, droga ty, Sabo, na jakim etapie jesteśmy teraz, a propos dopinania na ostatnie guziki, czy coś się zmieniło, czy może coś jeszcze nowego wpadło ci do głowy i całej ekipie realizatorów, muzyków z mistrem Jarzmikiem w roli głównej, jak to wygląda, opowiadaj.
2: Wspomniałeś o Adamie, który jest naszym kierownikiem muzycznym i dosłownie tydzień temu spotkaliśmy się pierwszy raz tak naprawdę, bo głównie działaliśmy online'owo i telefonicznie i poprzez jakieś komunikatory. Natomiast poznaliśmy się pierwszy raz, bo ja pojechałam na Śląsk, żeby odwiedzić jego studio domowe i usłyszeć te aranżacje, które napisał. Jestem absolutnie zachwycona. Cudownie, to wspaniały, ciepły człowiek, bardzo pięknie rozumiejący, słyszący tę muzykę. Przegraliśmy sobie wszystko razem z pianinem, no i jak tylko Adam zaczął grać, no to ja już wiedziałam, że jesteśmy w dobrym miejscu, także bardzo się cieszę, że Adam realizuje właśnie ten projekt razem z nami i jesteśmy teraz na takim etapie kończenia tych aranżacji. Dzisiaj, drodzy Państwo, również przyjechały do mnie dywany sceniczne, bo tak jak wspomniałeś, będziemy się troszkę w tej czerwieni

0: połączą i staniemy na scenie i będziemy dla Państwa ten materiał prezentować.
1: Gdy wszystkie kolory zleją się w jedne, jak to śpiewał Bono, na dobrej płycie. Ty, Joshua Tree, strona pierwsza, utwór drugi. Natomiast to wszystko stanie się za sprawą tych niezwykłych spektakli, tak? Bo to nie będzie koncert, to będą spektakle. Panie i panowie, w roli głównej ona, Sabina Carvalho, Back to Amy, jak mawiam, powrót do głosu, który zmienił muzykę, no i ciebie też natknął ku temu, aby ta twoja artystyczna dusza i to twoje artystyczne serducho biło właśnie dla muzyki tych niezwykłych historii. Natomiast co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, bo ostatni raz rozmawialiśmy sobie wakacyjnie jeszcze na początku sierpnia. No i powiedzieliśmy sobie, że 15 lat po jej odejściu, ma 20 lat po premierze Back to Black, tak naprawdę świat nadal wraca do tych piosenek, może trochę przez inny fokus, przez inne szkiełko, ale jednak te piosenki wciąż są bardziej niż ważne. A ty sprawia, że ta nasza podróż nabiera tempa, ale z wiekiem trochę tego innego. Wydaje ci się, że też trochę to, co młoda Amy Winehouse napisała na Franku, a potem na Back to Black, też trochę ewoluuje wraz z nami, czy to jednak musi pozostać tak, jak to zostało odtworzone, zarejestrowane w studiu i wyśpiewane na koncertach przez Amy? Ciekawy jestem, co odpowiesz, Sabo.
0: To bardzo ważne pytanie i oczywiście znam na to pytanie odpowiedź, bo sama z tą muzyką dojrzewam, sama dostrzegam zmiany w tym repertuarze, słuchając i również teraz śpiewając ten repertuar. I myślę, że to jest absolutne piękno tej muzyki, że ona jest ponadczasowa, opowiada o historiach, które spotykają nas każdego dnia i my też dojrzewamy po prostu słuchając tej muzyki z roku na rok. Ja naprawdę odkrywam takie momenty, które jeszcze 10 lat temu albo 15, albo w ogóle jak zaczynałam słuchać muzyki i to już mnie na jakimś tam etapie fascynowało, rezonowało w jakiś sposób ze mną. Ja jeszcze tego nie rozumiałam. Teraz już jestem o te kilkanaście lat, no już 20, bo biorąc pod uwagę chociażby Back to Black, ale już nie wspomnę o Franku, którego też namiętnie słuchałam, no to już te doświadczenia moje są zupełnie w innym miejscu i też bardziej tę muzykę rozumiem, przede wszystkim tę warstwę liryczną. No jest to niesamowite, że tego wciąż się słucha i mimo tego, że wydała dwa albumy i oczywiście jeszcze te albumy z dodatkami, no to że to tak pozostało bardzo, bardzo silnie się wciąż jeszcze w nas odbija.
1: Ale powiem ci, kochana, że miała więcej szczęścia, bo wydała dwie pełne płyty, nie tak jak wielki, słynny syn wielkiego Tima Buckley'a, Jeff Buckley, który wydał jedną płytę, a potem w tej rzece, podal Nashville, gdzie nagrywał płytę numer dwa, biedak utopił się i nic więcej nie zostało poza tymi niedokończonymi historiami, więc tutaj cieszmy się, że Amy przed odejściem tę drugą płytę i to jaką, Back to Black, nagrała. A propos Franka, gdzieś kiedyś udało mi się natrafić na tą specjalną wersję, nie trzypłytową, tylko pięciopłytową, wydawnictwa Frank, więc jak się zobaczymy, to będziesz miała taki upominek od redaktora. Od redaktora, wuja wybrana, że tak się uśmiechnę, a co? Pani i panowie, taka prywata to tylko na naszych antenach, ale my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest granica między wami. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, pamiętajcie o tym przeglądzie w świcie pod niebem Warszawy, o tym pierwszym koncercie 6 listopada, nomen omen. Posłuchajcie, bo to już krąży na naszych antenach.
2: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo. W 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni Sabina Carvalho oraz The Black Band. Back to Amy. 6 listopada w Domu Kultury Świt w Warszawie. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
1: I już wszystko jasne, panie i panowie, a rozmawiam ze sprawczynią tegoż i reżyserką, i autorką scenariusza, i ta, która będzie pięknie śpiewać i wspominać tę Ami, naszą Ami niezwykłą, Ami

0: Winehouse. No i całość to pełnowymiarowa opowieść. Nie koncert, ale pełnowymiarowa opowieść, gdzie wszystko będzie na swoim miejscu. Łącznie z tymi kostiumami i scenografią, i światłem, i narracją, i kierownikiem artystycznym, któremu kłaniamy się z perspektywy naszego studia. Będzie też odprysk i Ellie Fitzgerald, jak kiedyś żeśmy sobie powiedzieli, chyba lipcową porą, i Aretha Franklin, i Nina Simone, i tego całego klimatu niezwykłego tej wytwórni Motown. Bo to właśnie z tych fundamentów wyrastała wielka Amy Winehouse. Natomiast w finale, bo w niedzielę porozmawiamy sobie dłużej i namiętnie, oczywiście w kolejnym wydaniu Polskiej Tygodniówki w irlandzkim radiu Near FM. Natomiast dzisiaj jeszcze trochę uracz nas ciekawostkami. Co możesz powiedzieć, tak mrugnąć trochę do tej publiczności i radiowej, i tej, która pojawi się 6 listopada w Warszawie, albo 7 listopada we Włocławku, albo 8 listopada w Barcinie, a 5 grudnia w Kaliszu. Ciekaw jestem, co to będzie. Sabo, ty moja piękna, zacna.
1: Myślę, że taką ciekawostką jest też to, że uruchomiliśmy już sprzedaż na koncerty przyszłoroczne, które, uwaga, będą koncertami z Towarzystwem Orkiestry. I to a propos tego, o czym mówiłeś wcześniej, czy ta muzyka nadal jest w stanie nas zmieniać i na ile my się też zmieniamy, słuchając tej muzyki. To było takie moje i Magdy wielkie marzenie, żeby to, czego Amy nie zdążyła zrobić, czyli zagrać swój repertuar z Towarzystwem Orkiestry, żeby w Polsce u nas udało nam się to zrobić. No i mam nadzieję, że się to uda, bo już ogłosiłyśmy koncerty w przyszłym roku, także tego jeszcze nie było, przynajmniej ja się z tym nie spotkałam, żeby usłyszeć repertuar Amy Winehouse w takiej formie orkiestrowej. Aha. I myślę, że to będzie coś niesamowitego, bo zupełnie nowego, i też sami jesteśmy ciekawi, jak to zabrzmi, ale już słyszałam pierwsze wersje w programie u Adama i widziałam też partytury, no i te smyczki, to wszystko, co tam zostało przez niego rozpisane, no naprawdę brzmi pięknie, także to chyba jest taka wielka nowina jeszcze sprzed tygodnia, bo ogłosiliśmy sprzedaż w Chorzowie, za chwilę będzie Kawatina w Bielsku-Białej, więc też piękna sala,
0: no,
1: której jeszcze nie miałam.
0: No Kawatina, na twoich radosnych, tak, rodzinnych,
1: dokładnie,
0: pięknych włościach, z ukłonami dla twojej mamy, solistki zespołu pieśni Tańca Śląsk. Zawsze pamiętam i zawsze pozdrawiam.
1: Dziękuję. Mama też zawsze pozdrawia i ściska i bardzo uwielbia słuchać twoich audycji, także to jest wzajemne.
0: Ach, poczerwienia. Nie robiłem tego od 1977 roku, kiedy ciebie jeszcze nie było na świecie. Sabino, panie i panowie, Sabina Karwala, takie wieści tylko na naszych antenach. I ja powiem tak, że te wszystkie informacje, te wszystkie patrony, czy to irlandzkie, Polska Tygodniówka, Radio Near FM, czy Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, i też przemycimy cię oczywiście na antenie Radia Deon, czy to Chicago, czy to Floryda, bo dumni jesteśmy z ciebie, jesteśmy jak zawsze do dyspozycji. Dzisiaj pożegnam się z tobą, panie i panowie. Sabina Karwala, która dzisiaj jeszcze powróci jesiennością piękną, to ukłon w stronę jej płyty niezwykłej, bo jak jesień, to Summer Behind Me i tak dalej, te moje opowieści niekoniecznie poetyckie, niekoniecznie wspomnieniowe. Natomiast zawsze mamy taki zwyczaj, że ja zawsze wypuszczam cię na pewne historie związane z utworami z płyty Back to Black. Za chwil kilka, 20. rocznica od premiery tej płyty. No a dzisiaj ciekawym jest redaktor wybran, co powiem, Sabina Karwala, a propos piosenki Tears Dry on Their Own. Oh.
1: To ciekawe, że dosłownie wczoraj Adam wysłał mi wersję tej piosenki, którą troszeczkę zmieniliśmy. No jedna z moich ukochanych oczywiście, słuchanych do zapętlenia, jak byłam jeszcze w liceum, także no idealnie oczywiście trafiłeś, z przyjemnością wysłucham tej piosenki razem z Państwem na antenie Radia Wnet.
0: Panie i panowie, Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, Radio Wnet, Radio Near FM, Radio Deon, bo tam mówimy i opowiadamy o tym niezwykłym wydarzeniu artystycznym, spektaklu Sabiny Karwali, Back to Amy. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, a my słyszymy się już wkrótce. Dziękuję, Sabino.
1: Dziękuję.

0: Tears Dry on Their Own z albumu Back to Black za niespełna dwa tygodnie. 20 lat minie od premiery tej płyty, niezwykłej płyty, która zmieniła świat soulu, świat odczuwania tego, co nazywam tą korzennością prawdziwego dźwięku, który wyrasta z tej muzyki bluesowej, z tej muzyki jazzowej i oczywiście fundamenty wielkiej wytwórni Motown. Panie i panowie, przypominam, że Sabina Carvalho zaprasza nas na te niezwykłe koncerty Back to Amy, Radio Near FM, irlandzki Radio Near FM, gdzie polska tygodniówka, Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego i Radio Deon Chicago, Florida, patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy. W Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: I powiem tak, warto być w tych miejscach. Przypomnę, 6 dzień listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 listopada Barcin i 5 dzień grudnia Kalisz. Sabina Carvalho w roli głównej, Back to Amy. To niezwykły koncert, to piękny spektakl, który nie będzie zwykłym, kolejnym jakimś tributem albo tribute show, bo to będzie opowieść Sabiny o muzyce, która potrafiła mówić prawdę i wypłakiwać szczerość wtedy, gdy inni bali się po prostu to czynić, że zacytowałem sam siebie z pewnego artykułu Back to Amy, Sabiny Carvalho. Powrót do głosu, który zmienił muzykę. Natomiast za chwilę będę miał dla Państwa niespodziankę, bo you know I know good. Ty wiesz, że nie jestem zbyt dobra. Ty wiesz, że nie jestem zbyt dobry. Kto jak to, ale redaktor Wybran wie, że nie jest zbyt dobry. Że się zaśmieje. Amy Winehouse z Back to Black, panie i panowie. Ale potem będzie jeszcze niezwykły cover i to nie grupa Rolling Stones z tej niezwykłej, absolutnie niezwykłej płyty Foreign Languages, czyli języki obce, gdzie jak odwrócić okładkę, to na samej górze lewy górny róg, języki obce pisane po polsku. No ciekaw jestem, czy ta retrospekcja z serialu Peaky Blinders z moim ulubionym Killianem Murphym przypadnie Państwu do gustu, ale najpierw ona, Amy Winehouse.

No i takie to niezwykłości, panie i panowie, tylko na naszej antenie, panie i panowie. Tomasz Wybranowski, wieczorową porą. Ale, wrócę do tych nagrań, piękne słuchaczki i zaci słuchacze, czekając na ten mały sierp księżyca, który pojawia się gdzieś teraz w okolicach godziny 4:00, te moje utyskiwania na to, co dzieje się wokół nas i w tej Europie i w naszej Rzeczypospolitej Polskiej, sprawiają, że gdzieś często redaktor Wybran ucieka na tak zwaną emigrację, absolutnie wewnętrzną. Słuchaczki i słuchacze też do mnie piszą. Paweł Mazur z podnieba Krakowa i N. Krakowski. Czołem kierowniku Złoty. Pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam pana Pawła Mazura i Rzepkę ukochaną. Natomiast panie i panowie, w oczekiwaniu, czy Maciej Werk dotrze do domu ze studia, gdzie dzisiaj były kolejne remiksy najnowszych nagrań grupy Hedone. Przypomnę, w sobotę po godzinie 15 opowie się o Soundedit Festival, ale chciałem, aby dzisiaj Maciej Werk to i owo jeszcze poopowiadał, więc z niecierpliwością czekam na sygnał od niego. Natomiast, panie i panowie, musi zabrzmieć Sabina. Back to Black. No to pani młoda tego całego wydarzenia. Back to Amy. Przypomnę, 6 dzień listopada, koncert w Warszawie, w Domu Kultury Świt.

Back to Black, panie i panowie. Kto? Sabina Carvalha z oklaskami. No i cóż, te orkiestrowe historie wydarzą się już w przyszłym roku pod patronatem między innymi Radia Wnet, też Radia NIR FM, panie i panowie, i tego, co nazywa się Radiem Deon pod niebem Chicago i Florydy. Też informacje, bo że bezdomne Studio 37, no tak to się dzieje, panie i panowie, że czasami traci się te stare adresy, a szuka się tych nowych adresów, choć jest to trudne, więc rzeczywiście za 2 tygodnie może przyjść taki moment, że będą na przykład 2 tygodnie ciszy z jakimiś tam powtórkami Cieni w jaskini, czy moich wywiadów w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, i trzymajcie kciuki za to, aby Studio 37 pod niebem Dublina przetrwało tak po prostu, bez gorzkich żali, jest jak jest, tylko taka sucha informacja. Natomiast, panie i panowie, teraz Amy Winehouse, w całości już nagranie You Know I'm No Good, a potem ta niezwykła wersja, wyczarowana interpretacja przez pana Asha Reisera, a rozsławiona przez ten serial niezwykły Peaky Blinders, gdzie Cillian Murphy w roli wielkiego Toma, panie i panowie. Wielkiego Toma. Postukam pewnymi rekwizytami, bo jestem fanem różnych rzeczy związanych z serialem Peaky Blinders. No i Thomas Shelby pisał o pewnym trunku, że ów trunek jest dobry, udowodniony dobrą wodą, który powie więcej realnie, kto obcuje z tym trunkiem, niż rzeczywiście komuś się może absolutnie wydawać. Więc You Know I'm No Good, dwukrotnie nami, najpierw Amy Winehouse, a potem Ash Reiser, a potem, panie i panowie, ta jesienność niezwykła i w roli głównej Sabina Carvalha, Summer Behind Me. Tomasz Wranowski, Cienie w jaskini, jesienne, trochę smutne, bo powiem państwu, że czuję się trochę jak obywatel drugiej, a może i trzeciej kategorii w Rzeczypospolitej Polskiej, i kochając tę naszą Polskę z perspektywy tej Irlandii, powiem szczerze, że to nie są dobre odczucia człowieka, który liczy sobie prawie 55 wiosen, zwłaszcza jak patrzy się, jak nasi sąsiedzi, ci wojujący z Moskalem i ci, którzy chcą dogadać się jak najszybciej z Moskwą, mówię tutaj o narodzie germańskim, fałszują ile się da tę naszą historię, albo koloryzują te swoje historie kosztem naszej historii, ku zadowoleniu niestety pani minister edukacji i całego jej chóru, który spija słowa z jej ust. Niestety.

0: Schreiser, you know I'm no good. Oczywiście Peaky Blinders version. Jest serial najważniejszy dla redaktora wybrana, panie i panowie, to oczywiście Twin Peaks, trzy serie, ale Peaky Blinders brawurowo zdobyło miejsce numer dwa. No bo oczywiście to ten Irlandczyk, którego dalej mi było spotykać, to tu, to tam w dublińskich pubach, wielki Cillian, jak mawiamy, niektórzy Cillian Murphy, człowiek z Cork, który mieszka pod niebem Blackrock, to południowa część obecnie wielkiej aglomeracji dublińskiej, który stwierdził, że czym prędzej ucieka z małżonką, z latoroślami spod nieba Londynu, aby wychowywać się właśnie w Dublinie. You know I'm no good. Wcześniej oczywiście ona, ta wersja kanoniczna, najważniejsza, oryginalna z płyty Back to Black Amy Winehouse, bo za niespełna dwa tygodnie 20. rocznica od premiery tej płyty, o czym wspominała już dzisiaj Sabina Carvala. No i cóż, zapraszamy na te niezwykłe koncerty, bo Radio Wnet, irlandzkie Radio Near FM są patronami tego wydarzenia. Panie i panowie, niespełna 5 minut do godziny 22, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, gdzie możecie posłuchać Radia Wnet, a cały świat www.net.fm. Wystarczy kliknąć strzałkę play i wszystko jasne.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
0: A że jesień to najpiękniejsza pora roku, no to teraz wracam do tego niezwykłego albumu Sabiny i do nagrania Summer Behind Me. Sabina Carvala na bis w cieniach w jaskini. 5 lat mija od premiery tej płyty. Wciąż aktualna i piękna ona jest, szczególnie jesienią.

Somewhere Behind Me. Sabina z tej jesiennej płyty niezwykłej. A teraz trochę dziegciu do tej piękności, patrząc na to, co dzieje się wokół nas, wokół mnie. Ale na te moje polityczne analizy przyjdzie czas być może w którymś z wydań Muzycznej Polskiej Tygodniówki. Natomiast za chwilę słów kilka o piosence Away, często zapisywanej razem jako Away, bo Away to oczywiście droga, a Away daleko. Oczywiście nagranie jednej z moich najukochańszych formacji, brytyjska formacja The Bolshoi, gdzie w roli głównej wielkim Trevor Tanner. I często przed wykonaniami na żywo tejże pieśni przewrotnie dedykował ten utwór tak zwanej miłości. Chociaż cała piosenka, powiem to jako polonista, w sposób totalny dekonstruuje, niszczy tradycyjne, romantyczne wyobrażenia o tym, co nazywa się związkiem, miłością itd., itd. Oto piosenka opowiada historię dziewczyny, która w czasach szkolnych była duszą towarzystwa, która lubiła zbytki i pieniądze i uwagę dżentelmenów płci brzydkiej. Ale czasem brutalna rzeczywistość dokonała brutalnej weryfikacji. Pojawia się ten motyw wszechobecnej biedy w latach 80. na Wyspach Brytyjskich, a także tych sąsiadów, którzy plotkują, bo wiedzą lepiej. No i wyjście na aut, aby ratować honor tak zwanej rodziny. Mnóstwo o toksycznych relacjach i bólu, o okrytych tajemnicach, to w tym zawołaniu Skeletons Fall Out of Cupboards. Tytułowe Away albo Away, czyli wyjście, albo daleko. Bo Away daleko jako ucieczka, pragnienie ucieczki, odejścia głównej bohaterki od bolesnego życia, pełnego traconego czasu przy telewizorze i zwyczajnościach, które bolą. Do away, czyli drogi wyjścia albo sposobu szukania metody, szukania możliwości, by przetrwać i jakoś sobie poradzić.

jak śpiewa Trevor Tanner, przyrzekaliśmy sobie miłość i to, że będziemy razem na dobre i na złe. A to wyjątkowy dzień. Zróbcie więc przyjemność mamie i się nie kłóćcie, tak po prostu. Piosenka absolutnie przepiękna, panie i panowie. Tyle, że to Away, część druga z tych rarytasów grupy The Bolshoi, panie i panowie. Trevor Tanner, absolutnie przepiękna piosenka, która trochę dziegciu do tej naszej pięknej jesienności przyda nam dzisiaj w programie Cienie w jaskini. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet. Mroki, mroczności, przybywajcie.

Jak go nie ubóstwiać? Trevor Turner, panie i panowie, kiedy miałem lat niespełna 14, w połowie lat 80. usłyszałem płytę numer 2 grupy The Bolshoi o tytule Friends, tam gdzie jest to nagranie Looking for a Life to Lose, i po prostu oszalałem. Oczywiście wszyscy, którzy słuchali dawnej trójki ponad 40 lat temu, oszaleli na punkcie nagrania Sunday Morning, natomiast dla mnie zawsze najważniejszym nagraniem z tej płyty było to nagranie Looking for the Life to Lose, szukając życia, które można łatwo stracić, no i wciąż pod tym się podpisuję z wielu powodów. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, niezwykła, bardziej niż niezwykła rocznica, bo Sultans of Swing grupy Dire Straits z niezwykłym, wielkim, cudownym, wspaniałym Markiem Knopflerem, tych epitetów mógłbym powiedzieć jeszcze więcej. Natomiast to nagranie Sultans of Swing to jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rockowej ever, jakbym powiedział wyspiarsko. Oficjalna premiera, uwaga, na małym singlu 7-calowym wielkiej Brytanii miała miejsce dokładnie 48 lat temu, 7 października 1978 roku. Oznacza to, że dzisiaj właśnie mija dokładnie 48 lat od wydania tego kultowego utworu. Piosenka, powiem tak, nie tylko określiła brzmienie debiutanckiego krążka grupy Dire Straits, ale także otworzyła im drzwi do tego, co nazywa się ogólnoświatową karierą, głównie dzięki tej genialnej, czystej technice, choć nie tak łatwej, technice gry na gitarze samego Marka Knopflera. No i wbrew pozorom utwór wcale nie opowiada o jakichś tam magicznych, wyimaginowanych królach, o bogactwach, gloriach, chwałach na wysokości, ani o potężnych władcach, bo inspiracją do napisania tekstu była dosyć smutna historia, powiem, być może przygnębiająca, ale bardziej niż prawdziwa, którą Mark Knopfler przeżył gdzieś w jednym z pubów na południu Londynu, w miejscach, które cieszą się złą sławą, bo piosenka opowiada o amatorskim zespole jazzowym, który grał sobie w niemal pustym pubie w angielskim, deszczowy, późny wieczór. Muzycy grający grali nie dla pieniędzy ani dla sławy, tylko z czystej muzyki, z czystej miłości do muzyki, do tego, co robią. A poza tym pubem młodzież pięknie odziana, pięknie przyozdobiona na papierosku, z drineczkiem w ręku, mająca gdzieś w głębokim poważaniu to, że produkują się dżentelmeni jak Guitar George chociażby, czy Harry, który ma normalną pracę w ciągu dnia, ale wieczorami, jak śpiewa Mark Knopfler, staje się królem konsolety albo królem perkusji. Nagranie też o ucieczce od codzienności i o tym, że warto żyć marzeniami i niekoniecznie przeglądać się na ludzi, których żywot pełen blichtru nieprawdziwości i kłamstw. Tak bym to streścił. Natomiast rzeczywiście Mark Knopfler pojawił się i wysłuchał całego koncertu tejże formacji, a kiedy oni kończyli, to właśnie przedstawili się, że zaprezentowali się przed państwem sułtanim swingu. 48 lat minęło, panie i panowie, no i powiem tak, absolutnie to nagranie się nie zestarzało, wręcz przeciwnie, przez te 48 lat nabrało niezwykłej patyny. Miałem do wyboru, bo gdzieś tam w moich archiwach 16 wersji koncertowych, bo wersja studyjna, standardowa, ta 6 minut 47 sekund znana, przynajmniej wobec, natomiast pomyślałem sobie, że dzisiaj ten wieczór i tę 48. rocznicę uświetnię wersją z płyty niezwykłej. To wciąż dla mnie jedna z tych 10 najważniejszych płyt koncertowych razy dwa, bo to podwójne wydawnictwo. To alchemia grupy Dire Straits, sułtani swingu. Czasem mawiał sułtani westernu. Dire Straits, 48 lat minęło.

48 lat minęło, a to nagranie wciąż brzmi przepięknie z pierwszej płyty grupy Dire Straits. 48 lat temu to nagranie Sultani Swingu ukazało się na małej, siedmiocalowej płycie. Panie i panowie, czterech muzyków, ale tylko czterech muzyków. A jaka przecudna ściana dźwięku. Przypomnę, Mark Knopfler w roli głównej z gitarą i przy mikrofonie. Jego brat David Knopfler, wówczas John Ilsley, gitara basowa. Marka Knopflera z Johnem Ilsleyem miałem okazję przynajmniej czterokrotnie oglądać pod niebem Irlandii i Brytanii. No i jeszcze wówczas Pete Whitehurst przy zestawie perkusyjnym. Panie i panowie, ale za niespełna dwie minuty. On ci to, wielki Maciej Werk, lider formacji Hedonem, ojciec chrzestny, założyciel festiwalu Sound Edit Festival pod niebem miasta Łodzi, będzie moim państwa gościem. Właściwie to będą takie przedbiegi przed niedzielnymi, dwoma sobotnimi wydarzeniami, jeżeli chodzi o muzyczną polską tygodniówkę na antenie Radia Wnet. Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć, a potem już tylko on będzie opowiadał. Maciej Werk. Cienie w jaskini. Dziś trochę zwariowane. No ale tak to czasami bywa.

0: Najnowszy singiel formacji Hedonem, który grywamy nie tylko na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa i Łódź oczywiście. Też gramy na antenie irlandzkiej rozgłośni RFM i pod niebem Chicago. Panie i panowie, ze mną on, Maciej Werk, z którym możemy sobie wszystko powiedzieć. Dzień dobry wieczór, Maćku, wielki bracie.
1: Dobry wieczór, tak, nie mogę ci nic powiedzieć, ale mogę powiedzieć ci wszystko.
0: Dokładnie.
1: Ma sens.
0: To ma
1: sens. Właśnie wróciłem ze studia i kończyliśmy miksować, znaczy właściwie zaczęliśmy, ale też kończyliśmy, bo to jest taki proces, który pewnie jeszcze wymaga paru poprawek i będzie zaraz kontynuacja. Druga piosenka się pojawi z tej, że tak powiem, sekcji Hedone, czyli tak zwanej mocniejszej.
0: A że sobota ta i sobota następna to przedbiegi przed tym, co wydarzy się pod niebem miasta Łodzi, więc no cztery premiery tych miksowanek, nie mogę ci nic powiedzieć. Natomiast Maćku, pewnie Lech Janerka się pojawi za tydzień albo za dwa tygodnie, sobotnią porą na antenie Radia Wnet i też w rozgłośni RFM, bo to przecież będzie specjalny moment na osiemnastkowej imprezie, tak mogę powiedzieć. Sounded Festival, twoje dziecko, piękne, niesforne, rozsławione, nie tylko w Rzeczpospolitej, ale poza granicami, wchodzi w wiek pełnoletni. Oczywiście nie może jeszcze pić alkoholu, ale ani palić papierosów, bo my mówimy 21, to jest ten moment, kiedy dopiero coś
1: takiego
0: można.
1: Ale może głosować chyba,
0: ale już może świadomie głosować. No właśnie, co czujesz, ojcze, dyrektorze, założyć o pokofilarze.
1: Słuchaj, zaskoczę cię, bo ja ostatnio o tym dużo myślę.
0: I?
1: Właśnie ta 18 edycja i czuję dumę. A nigdy wcześniej tak bardzo nie czułem dumy. Ja się spełniam artystycznie przy okazji moich działań muzycznych, a Sounded It traktuję trochę tak na zasadzie, że to inni są ważni.
0: Aha.
1: Natomiast nie ukrywam, że jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się stworzyć dwie rzeczy od zera, czyli stworzyć markę nagrody, która jest jedną z nielicznych nagród przyznawanych w Polsce i tu wymyślonych w dziedzinie kultury. No bo oczywiście mamy nagrody społeczne, mamy nagrody polityczne, mamy nagrody gospodarcze.
0: Proszę cię. Zadasz moją opinię
1: natomiast
0: na ten temat.
1: Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane kulturalne, to powiem ci szczerze, że człowiek ze Złotmuchem jest rozpoznawalny na świecie. Ponad 60 statuetek stoi w różnych miejscach u różnych ludzi, obok Oscarów, obok Grammy, obok Brit Awards, bo to widziałem na własne oczy, na przykład u Jufa w domu. Te Oscary to oczywiście u Giorgio Morodera.
0: Tak. I jak Mitch Ure pięknie zapowiada ten osiemnastkowy
1: festiwal. Pięknie zapowiada,
0: no,
1: tak. Wysłaliśmy zaproszenia z prośbą właśnie o nagranie takich pozdrowień urodzinowych. Parę osób się odezwało. Opowiem ci zabawną anegdotę, chcesz?
0: Rzeknij, no pewnie, Maćku.
1: Dostaję maila od Tony Viscontiego, czyli producenta Davida Bowie, jednego z nich.
0: Zobaczymy się lutową porą w Dublinie, na kolejnym festiwalu.
1: No proszę, bo gra z Holly pewnie, tak?
0: Oczywiście, no i będzie kto? Brian Eno, słuchaj, lutową porą też.
1: Niesamowite.
0: W Dublinie.
1: Ale wysyła mi, wiesz, link do WeTransfera i ja już taki jestem podjarany, że Visconti wysłał filmik urodzinowy. Okazuje się, że chyba coś pomylił i ściągnąłem jedną stopklatkę w JPEG-u.
0: Aha.
1: I od tamtej pory już nie odpowiedział mi na maila, bo to jest człowiek bardzo zajęty.
0: Mhm.
1: No więc nie puścimy tej stopklatki, natomiast parę wspaniałych życzeń by się udało zebrać. Mam nadzieję, że jutro osobiście zbiorę, też nagram życzenie od serdecznego kolegi, który też jest człowiekiem ze Złotym Uchem, a gra na basie zespołu Deep Purple, Roger Glover się
0: Roger
1: nazywa.
0: Glover, oczywiście. Koncerty.
1: Grajmy co w Łodzi, tak.
0: Dokładnie. Natomiast, Maciek, ja powiem tak, ja ci trochę sączyłem tę dumę, kiedy wizytowałeś Studio 37 wiosną ubiegłego roku, bo to, co zrobiłeś, to rzecz niezwykła. Już abstrahując od tego, że znamy się wieki, ponad 30 lat z okładem i rozmiłowani jesteśmy i w naszym mistrzu od Twin Peaksa i zagubionej autostrady, przed którym zresztą grywałeś, o czym opowiadałeś.
1: A i w kolegach Dublina też.
0: Tak jest, dokładnie, no bo zwłaszcza, że jeszcze nawiedzi. Widzisz, tak? A propos pewnego Stefana, ni to Dziwisza, ni to Wondera, bo to przecież koncert ten niezwykły.
1: Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze
0: na pewno.
1: Nie planujemy.
0: Jeśli będziesz, to się na pewno spotkamy, no zwłaszcza, że mamy te zaległości z panem Gavinem Fridayem, ale to przy
1: tak
0: innej
1: jest.
0: Okazji. Natomiast ja mówiłem, że to, co uczyniłeś, Macieju Werku, inna sprawa, że ta twoja muzyka i grupy Hedone wyprzedzała to, co grano u nas i w innych znaczących miejscach muzyczności tego świata. Natomiast to, co nazywa się Sound Edit Festival, to jest twoja marka, to jest twój pomysł, twoje wykonanie i twoja absolutna duma i tutaj wszyscy absolutnie mogą ci szczerze czy nieszczerze zazdrościć, bo zrobiłeś absolutną markę, bo ten człowiek ze złotym uchem, tak jak powiedziałeś, to jest licząca się nagroda. Też taką kwerendę zrobiłem, o czym będziemy sobotnią porą rozmawiać, bo już anonsuję, że w tę sobotę i w następną, i jeszcze w następną, kiedy już będzie festiwal, będziemy tylko i wyłącznie mówić o Sound Edit Festival, o 18 edycji. Natomiast jak ty to uczyniłeś, tak jak jeden z tytułów tych anonsów, jeden karnet, 10 muzycznych konstelacji, a tamten mój ukochany Lech Janerka, Hugh Cornwell, który zawsze dumnie, jeśli się nie kłócili, Jean-Jacques Barnerem w formacji The Stranglers, Howie B, czyli ten, który robił niezwykłe remiksy dla grupy U2, ale też ten mój ulubiony Mark Almond, ty wiesz, że mam to zacięcie do płyty Enchanted, to zwłaszcza po Tomku Beksińskim, tam, gdzie jest ten krwawy, księżycowy Orfeusz, ale też Desperate Hours, który dzisiaj zaprezentujemy. Tak, przepiękna. Więc opowiadaj mi, bo powiem szczerze, że zestaw i polski, i te kresy niezwykłe, które zaprezentują się z dumą na scenie festiwalowej, no i ci wielcy, wielcy, no to powiem szczerze, klękajcie narody, bramki muzyczne świata absolutne. Jak to ci się udało zrobić, Macieju Werku, przyjacielu ty mój i bracie muzyczny?
1: Wiesz co, planując 18 edycję, wymyśliłem sobie, że tak to na 18 bywa, zapraszamy trochę starych gości, którzy już u nas byli. Takie też było założenie. Zaczęło się trochę od tego, że pomyślałem, kto mógłby zagrać, kogo nie ma często w Polsce, a właściwie okazało się, że Mark Almond jest takim świetnym wyborem, bo on właściwie w Polsce grał 4-krotnie. Raz dawno, dawno temu w Sopocie i nie pamiętam, jaka to była okazja. Ja byłem na tym koncercie. Myślę, że mówimy o roku 93.
0: Albo czwartym, tak mi się wydaje.
1: Albo czwartym. I to było na pewno był koncert, w którym on był tylko z pianistą. Ja pamiętam, że byłem tam z Robertem Tutą, moim sąsiadem i też wtedy kolegą zespołu Hedone. A potem zagrał 3-krotnie na Sound Edit. Znaczy 2-krotnie, przepraszam, na Sound Edit. To będzie jego trzecia wizyta w Polsce, czy na Sound Edit, a czwarta w Polsce. I pomyślałem sobie, że to jest świetny początek, żeby spytać, czy przypadkiem nie chce grać, ponieważ on nie jest takim człowiekiem, który gra raczej trasy, tylko zazwyczaj gra takie
0: sporadyczne koncerty.
1: Tak, po kilka koncertów. No więc jak to się udało, to potem pomyślałem i potem się oczywiście okazało, że Wolfgang Press, czyli nasi przyjaciele sprzed 2 lat, mają nową płytę, bo nagle się zmobilizowali, jak 13 lat nic nie nagrywali, tak 2 lata temu wypuścili płytę Second Gen.
0: Sound Edit Festival, też sobie powiedzmy.
1: Tak
0: szczerze.
1: Jest i zagrali tak naprawdę właściwie jeden koncert wtedy, to było właśnie w Łodzi z premierą tej płyty. Teraz się rozochocili, grają parę koncertów w Europie, no i grają też na Sound Edit właśnie premierowo nową płytę, która się ukazała w ubiegłym tygodniu. Potem jeszcze mamy Howiego B, który też jakoś tak się dopytywał, że chciałby wrócić. Poznałem się z jego agentem, bardzo też zabawna historia. Jego agent jest Szkotem, mieszkającym w tej chwili w Polsce, bo właśnie ożenił się z Polką, więc też jakby to wszystko się tak pięknie połączyło w taką historię trochę rodzinną. 18 festiwalu Sound Edit. No cóż, Lech Janerka, wiesz, to jak tylko dowiedziałem się, że Lechu kończy karierę koncertową, zadzwoniłem do niego, mówię: Lechu, no nie może być inaczej, jak żebyś nie zagrał na Sound Edit. No on oczywiście odwiedza też miejsca, które lubi. Tutaj dostał u nas nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Kilka lat temu zagrał wspaniały koncert, no i to będzie też taki wzruszający moment, bo to będzie ostatni koncert w ogóle Sound Edit w niedzielę w tym roku. No i myślę, że długo będzie ten koncert trwał, bo pewnie publiczność go nie wypuści. No co, Hugh Cornwell, też ciekawa historia. Właściwie to celebrujemy 50-lecie punk rocka na wielu polach i Deserter jeszcze. Kresy, które wygrały konkurs New Gens Music, wspólny nasz, Radia Łódź i Polskiej Strefy Kultury. No i to tak wszystko się jakoś składa. Nie wiem, pewnie nie wymieniłem jeszcze kogoś. 19 wiosen, nowy projekt Marcina Pryta i Fagota, nazywa się Maszynowa. Piękna płyta, myślę, że to by się spodoba, bo to trochę takie soft celowe, muzycznie, elektroniczne, ale z tekstami, no jesteś poetą, lubisz dobre słowo, to myślę, że Marcin Pryt tutaj staną na absolutnie wyżynach swoich możliwości tekstowych. Ja uwielbiam w ogóle 19 wiosen. To jest taka opowieść sentymentalna o mieście, którego trochę nie było, trochę jest to wymyślone miasto, trochę wymyślone zdarzenia, ale to wszystko się dzieje w takim, w odniesieniu konkretnie do Łodzi. Trochę to jest takie mockumentary, jak to się pięknie mówi, fikcyjne, powymyślane historie, natomiast też Marcin Płyt ma tą zdolność, że z jednej strony jest trochę taki punkowy, a z drugiej strony jest niezwykle wrażliwy i liryczny i wydaje mi się, że ta płyta jest jakimś mocnym ukoronowaniem jego tekstów też. Co jeszcze? Coś pominąłem. Kasia Linz gra obywatelka KL gra obywatela GC i to też się świetnie łączy z Sound Edit, bo 18 lat temu pierwszą nagrodą, jaką przyznaliśmy polską pośmiertnie Grzegorzowi Ciechowskiemu za wybitne, pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej, to to się też będzie łączyć, no bo 18 lat później jego utwory wybrzmią trochę w innych aranżacjach, ale to znaczy, że one cały czas żyją i mają się dobrze.
0: No i też Ziemek Kosmowski, o którym musimy powiedzieć.
1: I Ziemek Kosmowski, który... W ogóle wiesz, co jest najlepsze w tym roku? Jest dużo najlepszych rzeczy, ale ja bardzo lubię, kiedy przy okazji festiwalu mamy też premiery płytowe. Mamy dwie. Dzięki mojemu przyjacielowi, wydawcy Wariatowi i ukochanemu naszemu Michałowi Wilczyńskiemu i God Records i powołanej przez niego w oficynie New Sun, która zresztą została powołana, żeby wydać płytę Hedona i teraz się rozwija. I wydaje dwie płyty, namówiłem go. Na Ziemkę nie musiałem go namawiać, bo już wcześniej pracowali i to będzie projekt K2, czyli Ziemek Kosmowski z małżonką swoją, Agatą Porębą Kosmowską. I to jest płyta, która jest piękna. Ja się bardzo w ogóle cieszę, że z Ziemkiem nam się jakoś teraz tak bardzo zacieśniły kontakty. Robimy pewien wspólny projekt muzyczny. Zresztą Ziemek pojawia się w utworze, którego słuchaliśmy w teledysku. I teraz dzisiaj miksowaliśmy utwór, w którym Ziemek też tam sobie podśpiewuje. I to jest piękna płyta w ogóle K2, bo to jest takie melancholijne granie akustyczne, ale jednak tam po punkowej duszy się nie da wymazać. No i właśnie Maszynowa też ma premierę, więc oba te tytuły wychodzą na Sound Edit i oba ansamble się pojawią na scenie, więc to jest w ogóle wspaniałe. Ja to uwielbiam, że mamy taką szansę, że to zostanie. Nie tylko będziemy mieli koncert, tylko to po prostu też wyjdzie.
0: A to muzycznie wszystko też na antenie Radia Wnet, jak wiesz, irlandzkiej rozgłośni. Near 90.3 FM w moim programie Polska Tygodniówka.
1: Tak, wyślę ci Maszynową, żebyś też zilustrował to
0: obowiązkowo, no i to z Ziemkiem takoż. Natomiast jeszcze musimy powiedzieć o pewnym dżentelmenie. To jest Człowiek z dynią, bo ja zawsze mawiam, że dla mnie filmografia, jeżeli chodzi o kino polskie, jak wiesz, zaczyna się i kończy na Popiele i Diamencie z brawurową rolą Zbyszka Cybulskiego. Natomiast jeśli chodzi o kino zagraniczne, Emir Kusturica, Arizona Dream, gdzie oczywiście Iggy Pop, Człowiek z dynią i to przepiękne In the Death Car, bo Iggy Pop też będzie miał swoje miejsce w tym rozgardiaszu.
1: No tak, będzie miał miejsce, pojawi się w pewnym sensie na Sound Edit, nie fizycznie, ale będzie tam nagroda odbieraczka ze Złotym Muchem, no bo w tym roku się udało. To też nie jest takie proste, żeby namówić Iggy'ego, żeby się zgodził na coś takiego. Człowiek ze Złotym Muchem, punk rockowy, dwukrotnie, w tym trzykrotnie na tej gali się objawi. Dwukrotnie polsko, bo Ziemek Kosmowski tak. Za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa, ale również pośmiertnie nagrodzimy człowieka, który powinien być już dawno nagrodzony i to się świetnie złożyło z tym 50-leciem punk rocka, czyli Roberta Brylewskiego, za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej. I tutaj się szykuje wspaniała reprezentacja, która na scenie się pojawi. Wiem, że Tomek Lipiński będzie, wiem, że będzie Marcin Miller z Londynu przyleci, być może będzie też Darek Marionek, więc tu się szykuje. Oczywiście córki Roberta będą, także taki wyruszający też będzie moment. A dodam tylko, że Brygada Kryzys, jeden z ostatnich koncertów przed śmiercią Roberta, zagrała właśnie na festiwalu Sound Edit wiele lat temu, także... Zresztą wtedy wręczali nagrodę i Robert Brylewski, i Tomek Lipiński, i świętej pamięci Józefowi B. Robakowskiemu, który płytę Brygady wtedy produkował. Także to wszystko w ogóle się świetnie
0: wszystko
1: łączy.
0: Się łączy.
1: To jest ta duma, o której właśnie mówiłem, że jestem dumny, że to się udało wszystko, wiesz?
0: Bo myśmy tak sobie siedli, panie i panowie, po koncercie Gavina Friday'a, kwietniową porą w roku ubiegłym, no i tak snuliśmy te opowieści.
1: Muszę cię zmartwić, to było 2 lata temu, kochany.
0: 2 lata temu już?
1: Tak, rok temu Gavin Friday grał w Łodzi, a dwa lata temu byliśmy w Dublinie na koncercie w tym wspaniałym klubie.
0: Tivoli, nie Tivoli, zaraz sobie przypomnę.
1: Nie, no ulica, poczekaj, jajko, teraz zapomniałem. No taki słynny klub, gdzie... Słucham?
0: Też zapomniałem, przecież ja tam chodzę regularnie.
1: No właśnie, nie
0: zaraz
1: pamiętam.
0: Zaraz sobie przypomnę. Bo ja zawsze mam taki zwyczaj, habit, że po prostu biorę sobie takie podstawki pod różne trunki, więc...
1: Vicar Street.
0: Vicar Street, oczywiście, panie i panowie. Vicar Street, gdzie bardzo blisko, gdzie? Do kampusu tej szkoły modernistyczno-muzycznej irlandzko-brytyjskiej, gdzie Fontaine's DC między innymi... formacja The Girls, którą ostatnio obgrywam i powiem szczerze, że mam dumę, że to, co odkrywam w Radiu Wnet, potem idzie na różne anteny ogólnopolskie. Też ta moja druga płyta formacji Girls, z którymi będę rozmawiał za 2-3 tygodnie. Natomiast wracając do tego wieczoru, pełnego emocji, bo przecież spotkałeś i Diedża i byliśmy w tym hotelu Bono i Diedża w centrum Dublina i tak dalej, ale to nieważne, bo potem stuliśmy te opowieści o tym, że masz prawo być dumny, bo zrobiłeś, rozpromowałeś tę Łódź, słuchaj, to zdecydowanie, a po drugie, sam to wszystko uczyniłeś. Oczywiście ty jesteś skromnym człowiekiem, Maćku, że...
1: Nie no, sam tego nie uczyniłem. No,
0: ale siła, zamysł, moc...
1: Nie uczyniłbym tego.
0: Nie uczyniłbyś tego, ale gdyby nie ty, to tego by nie było, więc na tym skończmy.
1: To prawda, ale też tutaj, skoro już wywołałeś, no to musimy oddać oczywiście hołd miastu, Łódzkiemu Centrum Wydarzeń, Ministerstwu Kultury, wszystkim instytucjom, które nas wspierają, dzięki którym możemy na przykład, i to jest kolejny powód do dumy, jak Instytut Przemysłów Kreatywnych, możemy, stworzyliśmy największą edukacyjną platformę, która profesjonalizuje ludzi na co dzień związanych z dźwiękiem, ludzi, którzy pracują w domach kultury, w teatrach, w muzeach, wszędzie tam, gdzie jest dźwięk, a dźwięk jest wszędzie, nagłośnienie jest wszędzie i ci, którzy pracują w studiach, mogą się przez 3 dni edukować u nas za darmo na największych warsztatach w Europie w tej chwili. Mamy ponad 120 spotkań. To jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to na stronie sound.edit.pl jest formularz rejestracyjny. One są całkowicie darmowe, tak jak wspomniałem, ale to jest naprawdę potężna dawka wiedzy wszelakiej. Spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z fachowcami, ale też bardzo dużo takich interesujących dla artystów spotkań pod tytułem też prawa autorskie. Będziemy oczywiście rozmawiać o sztucznej inteligencji i tak dalej. To cały program jest ogromny, także polecam, żeby go przejrzeć.
0: Ja w ubiegłym roku też ci się raz jeszcze pokłonię za to moje odkrycie tam, folkowo jak mawiam, czyli Oreadka, Kasia Biesaga i spółka. Też się pojawili w ramach Sound Edit Festival. No to w końcu załoganci łodzianie, chociaż z pewnej niezwykłej Moszczenicy w okolicach Łodzi. Czasami mówią, że to właśnie Łódź koło Moszczenicy, a nie odwrotnie. Natomiast Maciek, to co uczyniłeś, rzecz nadzwyczajna, też ja myślę, że jakiś order, jakaś wielka nagroda tobie powinna być.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja nie jestem, nie, ja dziękuję, wiesz, ja wolałbym możliwość dalszych działań, wiesz.
0: Dajcie więcej kasy Maciejowi Werkowi.
1: Nie lubię orderów.
0: Ja też nie lubię, jak wiesz, chociaż mogłem to i owo, ale to po co. Natomiast dużo kasy dajcie mu, bo ta kasa... wróci do was, możecie się pogrzeć w blasku sławy i pomysłów Macieja Werka i wróci
1: to
0: was
1: akurat
0: nie
1: prawda,
0: razy trzy, ale razy 100. I to mówię wprost i bez ogródek, bo tak to...
1: To akurat prawda, bo przyjeżdża do nas, wiesz, coraz więcej ludzi z całego świata i ten ruch turystyczny też jednak trochę generujemy, a i też dobre słowo w różnych się pojawia portalach. Ostatnio bracia Czesi napisali świetny artykuł o Sound Edit, który bardzo tak sympatycznie brzmi. Po czesku. Zresztą wszystko sympatycznie brzmi po czesku.
0: Natomiast jeszcze wrócimy do tego. Opowiedz, jak to przed mistrzem, reżyserem pojawiłeś się i zagrałeś muzycznie przed...
1: Mówisz o linczu?
0: Oczywiście, bo wracam. Słuchaj, 18, pełnoletność, Sound Edit Festival, to też jest taki element tej legendarności.
1: No tak, ale to wiesz, to nawiązujemy do innej imprezy, która jest ewidentnie jakby protoplastą.
0: Ukradziona została.
1: Nie, no zapożyczyłem silnik od Marka Żydowicza, ja tego nigdy nie kryłem, że ja pracowałem przez jakiś czas też przy okazji organizacji koncertów na festiwalu Comer Image, który się jeszcze wtedy odbywał w Łodzi. Ale zanim do tego doszło, to w hotelu Centrum naprzeciwko dworca Łódź Fabryczna, którego to hotelu już nie ma, a i dworzec się mocno zmienił, to był klub festiwalowy i grały tam różne zespoły. I jeżeli dobrze pamiętam, w roku 1900, właśnie to jest dobre pytanie, którym, 2000, ja próbowaliśmy do tego dojść, tak. Ja tego nie pamiętam. Który to, wiesz co, a wiesz, że mam przed sobą wydrukowane zdjęcia z tego koncertu? Nie, to musiało być przed płytą Playboy, więc musiał być to rok 2004.
0: Słuchaj, między 98 rokiem a 2005.
1: To był na pewno, 2004 albo trzeci rok. Zresztą, przed chwilą miałem...
0: No to mówię, widełki, 99-2005, w tym przedziale.
1: Poczekaj, ja mam wydrukowane zdjęcia z tego koncertu, bo gdzieś ostatnio miałem pod ręką.
0: A nie pytanie, wiem, dziś pytanie, dziś odpowiedź.
1: No. Dobrze, graliśmy tam koncert w tym klubie festiwalowym w hotelu Centrum. O, mam te zdjęcia w ręku. To był Kamerimis 2004. Trzymam w ręku zdjęcie. Proszę. A na tym zdjęciu trzymam w ręku gitarę Fendera Jaguara. I to było wspaniałe, bo David Lynch tam sobie siedział w publiczności. I pierwszą rzeczą, jaka się wydarzyła, to na tej gitarze grał Łukasz Lach, który wtedy grał w Hedonę. Mm-hmm. I pierwsze, co mu się stało, jak tylko wyszliśmy na scenę, ta gitara mu upadła. I to był tak bardzo niefortunny... Nie można sobie wyobrazić gorszego początku koncertu, niż to, że gościowi upada gitara na starcie. To nawet Keith Richards by z tego nie wyszedł, nie?
0: Oj nie.
1: A my żeśmy jakoś to tak obrócili... To się jakoś tak naturalnie wszystko potem wydarzyło, że potem w ogóle super koncert, pamiętam, świetny. Graliśmy wtedy utwory z płyty Playboy, która jeszcze nie powstawała nawet. To był jakiś taki świeżo ukonstytuowany skład Hedonę z Maćkiem Stanieckim, Łukaszem Klausem i Łukaszem Lachem. I potem Lynch podszedł, no, rozmawialiśmy. Zresztą ja go spotkałem parokrotnie w Łodzi. To był chyba ten pierwszy raz, jeśli dobrze pamiętam.
0: On pokochał to miasto bardziej niż bardzo. Przechadzał się z tą kamerką, ósemką, rejestrował to i owo, no i potem też wrzucał do tych swoich krótkich metraży.
1: No tak, a potem stworzył nawet film, dość tak trudny, jest. Ale jednak jest.
0: Dokładnie, panie i panowie, takie opowieści tylko na antenie Radia Wnet w cieniach w jaskini.
1: Natomiast... A wiesz, że on wtedy dostał malucha w Łodzi? Pamiętasz tą historię?
0: Tak.
1: W sensie samochód?
0: Tak.
1: Fiata 125P?
0: No właśnie.
1: Go. I on, chyba w ogóle on go jakoś w ogóle przerzucił do Stanów. Ja nie, ale zdaje się, że on finalnie ten samochód trafił tam gdzieś tam do niego.
0: Trafił w Stanach Zjednoczonych. On nawet się pojawił bodajże, wiesz, w jednym z filmów tych późniejszych Davida Lyncha. Ale to, słuchaj, na sobotę się przyszykuje i po prostu będzie kolejna ciekawostka.
1: Tak, sentymentalne historie z Łodzi.
0: Obowiązkowo, zwłaszcza, że panie i panowie, sobota i niedziela trzy wydania opowieść tylko i wyłącznie o Sunted Festival, bo...
1: Czyli mam przygotować anegdoty.
0: Anegdoty, oczywiście. Muzycznie jesteśmy...
1: Jest ich parę, wiesz.
0: I muzycznie jesteśmy przygotowani. No i cóż, będę prezentował między innymi i wielkiego Mitcha Eura, którego spotykałem gdzie? Pokazywałem ci to miejsce. Gdzie? Zawsze jak biesiadował w Dublinie Mitch Eur, gdzie pojawiał się kto? Z Sir Bobem Geldofem. El Sein naprzeciwko domu mera miasta Dublina przy Dawson Street. No to właśnie tam.
1: No i to oczywiście wymieniłeś dwóch laureatów Nagrody Człowieka z Złotym Uchem, bo zarówno Sir Bob, jak i Mitch tą nagrodę otrzymali i byli w Łodzi.
0: Ale Maćku, bracie, przyjacielu, nie po nic to powiedziałem. Tutaj się wszystko wiąże, jak piękna arras na Zamku Królewskim w Krakowie. Tutaj wszystko jest w odpowiednim miejscu. Jakby to zaśpiewał kto? Wielki Tom York. A propos, za chwilę będzie nowa płyta grupy Radiohead z Przyczajki wydana. Wiem to od perkusisty grupy Radiohead. A Tom York śpiewał Jigsaw Falling Into Place, czyli te wszystkie elementy układanki muszą upaść w odpowiednie miejsce. Tak jak w przypadku, panie i panowie, Macieja Werka, założyciela Opokę, fundament Ojca Chrzestnego i Ojca w ogóle, Sounded It Festival, że o formacji Hedona nie wspomnę, o Hedona też będziemy mówić, bo cztery nagrania, cztery remiksy premierowo w sobotę. Natomiast słuchaj, czas nam się kończy, Maćku mój drogi, bracie i przyjacielu, ale musisz zapowiedzieć tę pieśń niezwykłą z płyty Enchanté, jak to z przydechem zapowiadał świętej pamięci Tomek Beksiński. Tak, Enchanté, właśnie. The Desperate Hours. Mark
1: Desperate Hours, tak.
0: I jakaś ciekawostka w finale.
1: Mark Almond. Wiesz co, ciekawostka jest taka, że on się strasznie w ogóle, to jest jeden z tych artystów, którzy mają bardzo takiego trudnego menadżera i tour menadżera. Potem po latach żeśmy już jakby dotarli się i już teraz nie jest tak ciężko. Natomiast pamiętam, że pierwszy przyjazd Almonda do Polski był taki, że oni spali w ogóle w Warszawie. Więc ja w ogóle chciałem z nim porozmawiać, usiąść i opowiedzieć historię, bo to jest mnóstwo rzeczy, które ja uwielbiam z jego dyskografii, nie takich oczywistych, bo on to współpracował na przykład z Jimem Tyrrellem, czyli Pitusem, z zespołem Coil, takie bardziej awangardowe rzeczy i o tym chciałem z nim pogadać. Po czym się okazało, że został zapakowany w samochód i prysnął. No i teraz już jesteśmy umówieni, że mamy usiąść i pogadać, no bo to taki jednak człowiek, kawał historii muzyki, no Soft Cell, przecież to jest w ogóle jakaś historia niesamowita. To są piosenki, które właściwie weszły do kanonu.
0: Wiesz, że musisz zdobyć mi autograf z podpisem po prostu obowiązkowo, bo ja pewnie znowuż nie dojadę, jak to zwykle, bo to...
1: Słuchaj, to się da załatwić. Ja właśnie sobie teraz kupiłem parę płyt, których nie miałem. Moją ulubioną płytą Almonda jest płyta Tenement Symphony chyba. Jakbym miał wybrać jedną, to bym wybrał tą. No. I wiesz, że nie mam jej na nośniku czarnym. Mam tylko na
0: srebrnym. A czemu nie zabrałeś? Bo przecież ty... bo to jedna z tych płyt, które w ogóle odrzuciłeś, wracając ode mnie z Dublina, więc wciąż na ciebie czekam.
1: A ty chciałeś mi ją podarować? Tak, to poczekaj, wsiadam w samolot i lecę.
0: Bo trzy sztuki przecież.
1: Czy wy macie paczkomaty?
0: Niestety nie, na Szmaragdowej Wyspie.
1: No dobrze.
0: Ale słuchaj, zorientuję się, bo być może jedną sztukę przewiozłem do Polski, no ona moje za mojszczyzny i mojego aręcza.
1: Jak to się mówi, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, mili państwo, to Mark Almond to jest też takie wydarzenie, bo to nie jest człowiek, który często gra, więc zapraszam 24, w ogóle zapraszam do Łodzi 23, 27
0: jeszcze parę karnetów, Maćku, zostało? Jeszcze można coś
1: tak,
0: tam
1: zostało jeszcze sobie parę karnetów i biletów. Myślę, że to jest taka okazja, żeby bardzo ważne to, że klub Wytwórnia, w którym ten koncert się odbywał, jest świetnym też miejscem, bo to bardzo dobrze tam wszystko.
0: Ale z gumy nie jest, więc warto się pośpieszyć. Piękne
1: słowo. Nie jest też z gumy, tak. Tak.
0: Sontedit.pl. Panie i panowie, Maciej Werk brawurowo powróci.
1: Bardzo dziękuję.
0: Sobotnią porą i w następną sobotę takoż i jeszcze w następną już takim cugu festiwalowym. No to cóż, co powiedz to Desperate Hours, godziny rozpaczy, które mi się kojarzą, wiesz z czym? Z dziadami Adama Mickiewicza. Mark Almond, a moim państwa gościem.
1: Do nazwy dziady wrócimy kiedyś niebawem, zdradzę ci pewien sekret później, ale nie teraz. Wszystkiego dobrego. Mili państwo, miłej nocy i właściwie już można powiedzieć miłego czwartku.
0: O tak, bo to tuż.

Wielki Mark Almond podczas Sound Edit Festival Anno Domini 2026. Mark Almond w Łodzi.

0: Godziny rozpaczy, panie i panowie, które kojarzą mi się z dziadami Adama Mickiewicza z płyty Enchanté, a w finale wstyd. Maciej Werk.
1: Wstyd ukrywa mnie od stóp do głów.
0: Wersja zdecydowanie wolniejsza.
1: Z wyjątkiem kilku małych dziur.
0: Wersja 2020.
1: Dycham przez nie.

0: nagranie w stylu formacji Hedonę, gdzie w roli głównej Maciej Werk. W finale dzisiejszego programu Cienie w jaskini. Program przygotowywał dla Państwa Tomasz Wybranowski. Wszyscy moi, jak powiedzą Francuzi, przy wydatnej pomocy Szymona Simona Christianusa. Szymon, dziękuję pięknie i ukłony. A ja powiem tak, ku dobru, piękny światło miłości i szacunkowi do samych siebie. Minęła godzina 23 we Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie. I oczywiście Łodzi. Dobranoc Państwu.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w naszym studio zagościł Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w studiu i słuchaczy Radia Wnet.
1: To się dawno nie wydarzyło, to by miło, zaraz będziemy nawet zrobić zdjęcie z tego, bo zwykle widzimy się poprzez kamerę, a na żywo to jest zupełnie inna rozmowa. No dobrze, to zapytam o media, skoro już jest dziennikarz, to od mediów zacznę. TVN. Przejęty, to się wczoraj wydarzyło. I długo czekaliśmy na głos rządu. Najpierw się wydawało, że Donald Tusk, tak jakby uznaje, że to nie jest zagrożenie, aż nagle wczoraj wieczorem jednak minister aktywów państwowych powiedział, no, będziemy badać, będziemy się patrzeć. Jest takie poddenerwowanie w rządzie, że ta fuzja może im zagrozić.
2: Myślę, że Donald Tusk jest bardzo cwanym politykiem i on wie, że moim zdaniem nic tu nie mogą zrobić. I Tusk wybierał pomiędzy lojalnością wobec własnego zaplecza, które domaga się, żeby coś zrobił, a śmiesznością. No bo w przypadku nieudania takiej akcji, niepowodzenia takiej akcji, będzie śmieszny. Wybrał śmieszność. Wahał się długo, bo rozumie, że to jest gigantyczna transakcja, która zapadła gdzieś za oceanem, czy decyzja o niej zapadła gdzieś za oceanem. Komisja Europejska już na nią wyraziła zgodę i sama ta polska ustawa taka w ogóle wątpliwa. Trochę dziedzictwo III RP, także główna stacja telewizyjna w Polsce, wielki koncern medialny z koncesjami, dziś to już ma mniejsze znaczenie, ale wszyscy trochę pamiętamy, że to dobro rzadkie, jakim jest koncesja, to była władza, to były wielkie pieniądze. I nagle się okazuje, że tym skarbem naszym narodowym, mamy Krajową Radę, ustawy, konstytucję, tam nadzór nad częstotliwościami, jak tą żyrafą, prawda, że tym jak workiem kartofli handlują gdzieś. I my się tak dowiadujemy, że tam przy jednym stoliku na 5 Avenue, tam na Fifth Avenue coś tam się zdarzyło. I on to wie, no ale ma swoje zaplecze. I myślę, że w ogóle ta ustawa, to do czego się dzisiaj oni powołują, to był raczej taki odstraszacz. Znaczy z założenia było jasne, że to nie będzie użyte i tego nie ma jak użyć, ale miało to uspokoić ekipę TVN. Jest oczywiście pewna wąska ścieżka, którą oni mogą próbują pójść i pójdą. Wtedy, jak jeszcze zaczął się w ogóle ten temat, bo oni wiedzieli wcześniej, bo pamiętacie, że ta ustawa nagle się pojawiła.
1: Tak.
2: Moim zdaniem tam był pomysł taki, żeby zbudować, znaczy takie były też informacje, moim zdaniem wiarygodne, żeby zbudować duży polski koncern, znaczy w Polsce wewnętrzny, trochę banków państwowych, trochę jakiegoś
1: kapitału. Żeby odkupić TVN?
2: Tak, żeby się uwłaszczyć, no.
1: Od Warner Bros. Albo może no, od kogoś innego?
2: Od kogokolwiek, ale żeby im powiedzieć, słuchajcie, towarzysze amerykańscy, tu w Polsce to my się sami rządzimy. Nie, od 1944 roku się tu sami rządzimy i my decydujemy od 1944 roku, kto nadaje. I czy to jest Fala 49, czy TVN 24? Przesadziłem, nie, teraz, ale jak ktoś wie, co to była Fala 49, to wie, że przesadziłem. Ale generalnie rzecz biorąc, tak.
1: Tak to wygląda, ale w tej chwili co jest tylko taki sygnał, drogie towarzystwo dziennikarskie z TVN-u, nie martwcie się, ja coś zrobię, to jest udawanie.
2: Nie,
1: i stąd mało znaczący. Pan Balczun to daje, a Donald Tusk się nie wypowiada?
2: No nie, ja może powiem rzecz szokującą, ale no, trzeba pamiętać o źródłach stacji TVN i trzeba pamiętać o tym, jak wielkie to są pieniądze, jak wielkie biznesy na tym wyrosły i cały czas mają się świetnie, fortuny. Już wielopokoleniowe. I mamy fortuny przyczepione do TVN-u i wewnątrz TVN-u, wyrosłe z kornia, z korzenia wiemy jakiego. No i teraz ktoś przychodzi i mówi, zabieram wam zabawkę, zrobię restrukturyzację. Ja powiem szczerze, że człowiek, który się podejmie na serio jakiejś zmiany w TVN-ie, no moim zdaniem musi na siebie bardzo uważać.
1: Ale to będzie jakiś polski, nie wiem, dziennikarz, jednak będzie rewizor z zewnątrz, że przyjdzie ktoś ze Stanów i powie, no pan nie bardzo pasuje. Ja słyszałem, nie wiem, czy pan redaktor może tą plotkę potwierdzić, ale podobno jak przyjechał już tak trochę się rozeznać na rekonesans, księgowy z Skydance Paramount, to zapytał się księgowy, więc osoba no niewizyjna, jak państwo w TVN-ie kultywujecie postać świętego Jana Pawła II i podobno dyrektorem TVN-u szczęki opadł,
2: ale,
1: o to pyta, czy to prawda?
2: Mieliśmy taki ciekawy serial jakiś czas temu i tam Ojca Świętego dużo było, oj, dużo było, tak? Zgoda. No ja jednak bym się upierał, że znaczy po pierwsze, to są dwa pytania. Pierwsze to jest taki, jaki to będzie model zarządzania i tak, to będzie raczej model, że oni sami. Są takie plotki, anegdoty, że bardzo ważna osoba z obecnego TVN-u, jak tylko poszedł szmer o tej transakcji, pojechała tam do siedziby, no i posiedziała sobie w sekretariacie, dlatego, że no to jasny message, że my sobie sami damy radę, my tu nie potrzebujemy. Ale zawsze jest ktoś, kto na rynku lokalnym jakby widzi brudne deale, których nie widać gdzie indziej, umie czytać między wierszami, tak, rozumie, dlaczego ta faktura jedna jest ważna, a druga jest nieważna. Więc tu, ja myślę, no jest do podjęcia pewnie, albo może być, albo ktoś by chciał podjąć bardzo wiele trudnych decyzji. No i jeszcze jedna rzecz, to jest oczywiście spółka zyskowna, futrowana pod potężnie reklamami i tak dalej, natomiast no jednak przerosty zatrudnienia tam są duże i to też wszyscy wiedzą, tak, znaczy no jakby media poszły bardzo do przodu, także technologicznie, i zatrudniają dużo mniej osób. Radio Wnet jest robione dzisiaj w technologii, zresztą podziwiam, tak, super nowoczesnej, sprawnej, ale niewyobrażalnej 5-10 lat temu.
1: Niewyobrażalnej.
2: A TVN jest robiony tak, jak był robiony w latach 90. byłaby telewizja, no. Więc no z wyjątkiem tego, że bety zamienili na nośniki cyfrowe, ale to nie o to chodzi, tak? Więc tu też wielkie wyzwanie. No, zobaczymy, znaczy opcja pod... Ja myślę, że Tusk idzie drogą, jakby puentując, jest wąska, mówię, dla całego TVN-u obecnego ścieżka pod tytułem chcemy, jakby, że to trochę nie pasuje do tego wielkiego koncernu i oni się mogą chcieć tego pozbyć jako problemu.
1: Ale co innego cięcia kadrowe, tak? Czy Radio Wnet, tak. Kilkanaście osób wygrywamy z Polskim no Radiem 2-4, gdzie pracuje kilkaset osób.
2: A kanał tak też wygrywa z droższymi kanałami.
1: Z droższymi kanałami, więc jakby można przy mniejszej obsadzie kadrowej sobie spokojnie poradzić, ale co innego cięcia, nie wiem, techniczne, gdzieś tam administracja, co innego zmiany wizyjne, one nastąpią.
2: Jeśli to będzie w rękach Skydance, bo tak się ta nowa firma nazywać ma, to tak. Bo ja trochę tak popytałem i też miałem taką tezę, że może, znaczy możliwa była teza, że no, kupili kasa, ale płynie o co chodzi, tak? Może troszkę przyoszczędzimy, ale odpowiadają mi ludzie, którzy naprawdę są blisko tych spraw i także o tej transakcji coś wiedzą, że nie, że nowy właściciel ma pewne ambicje, powiedziałbym, co najmniej cywilizacyjne, co najmniej kulturowe, dlatego ta bitwa tam w Stanach szła taka wielka o to. Bo nie chodziło nawet o to, czy pół metra bliżej do partii republikańskiej, czy pół metra dalej od partii demokratycznej. Tylko chodziło właśnie o to, że oni są zupełnie innego rdzenia. Byłem ostatnio na spotkaniu z takim ważnym politykiem polskim, którego nie ja, ale inni dziennikarze zapytali, jak on to widzi. To było spotkanie w formule off, nie będę mówił kto, ale przy kawie. I ten polityk mówi, no będą, to będzie zrobione tak, jego zdaniem. Zmiana najpierw o 1%, potem za miesiąc o 3%. Bardzo powoli, żeby za rok na przykład dojść do zmiany o 30%.
1: Za rok, czyli w końcówce kampanii wyborczej. To przypadek czy nie przypadek?
2: To nie jest przypadek. To nie, znaczy ja nie wiem, bo ja nie lubię w ogóle mówić jakby, nie przepadam za TVN-em, tak? Ale nigdy nie życzę dziennikarzom źle, jakby, znaczy nawet jak mam w sobie jakieś takie emocje, Boże, co wy tacy owacy, paskudy, rude, żółte małpy robicie, to jakby taka myśl, że wywalę was, nie mam w sobie takiej eksterminacyjnej jakby emocji, więc nie chcę tak o tym mówić, że tutaj tam ten wyleci. Natomiast no myślę, że tutaj prawica w ogóle ma generalnie trochę szczęścia. Już dzisiaj niektórzy mówią, że TVN jest trochę inny. Ja nie oglądam tak bardzo, ale są wytrwali widzowie i to wcale nie jakby tacy zagorzali zwolennicy obecnej linii, którzy mówią, że jest już pewna autokorekta. To są bardzo inteligentni ludzie, panie redaktorze, i bardzo niektórzy elastyczni.
1: I czują wiatr, który wie. Rzeczywiście, no nie bez kozery były ruchy w internecie. Przełączam się na TVP Info w likwidacji ze strony twardych.
2: No to się nie da, ale to się nie da, bo to jest kolej już nie do zniesienia.
1: Donalda Tuska. Jeszcze jedna sprawa, tydzień temu o tym też rozmawialiśmy, czyli Onet. Zdaje się, świadkowie wycofywani, że ten proces, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jednak on coraz gorszy obraz dla Onetu przyjmuje.
2: Coraz gorszy, tak. Coraz gorszy i to jest
1: ja
2: jakiś...
1: Ja wiem, że na kanale tak się tym zajmujecie dość wnikliwie, jak to
2: no,
1: wygląda.
2: Bo to jest ciekawe, tak ludzie o tym rozmawiają. No, nie wygląda dobrze to, jeśli chodzi o postawę Onetu, pozycję Onetu, o to, co Onet położył na stole. Padły wobec Karola Nawrockiego, no straszno. Oskarżenie. Można go nie lubić, można uważać, że się wywodzi z klasy społecznej, która jest w ogóle z założenia podejrzana i nie powinna nam delegować prezydentów, bo ta klasowość jest w Polsce dość silna. Ktoś może mieć taki pogląd, choć ja go bardzo cenię, self-made man, sam się wydźwignął, tak, jakby i to, czy naprawdę tak by z klasy społecznej, może z trudnych lat 90. też można powiedzieć, ale no twierdzenie, że ktoś się zajmował, nie chcę powielać nawet czym, to jest jednak coś, co wymaga naprawdę bardzo poważnego dowodu, i to jest jeszcze coś więcej. No oni się często powołują na standardy międzynarodowe, bo też są częścią koncernu międzynarodowego. Czy taki zarzut, tak nieudowodniony, mógłby paść w stosunku do jakiegokolwiek kandydata w Niemczech? No może wobec AfD by to zrobili, ale czujemy, że wobec
1: ale
2: SPD i
1: ty... nawet
2: ale chyba nie. Nawet nie. Czy to by się we Francji mogło zdarzyć? Czy tak udokumentowany materiał mogłoby opublikować należące do tego samego koncernu Politico, tak? Które szczyci się wysokimi standardami i byciem takim elitarnym medium europejskim? Czy, no, moim zdaniem odpowiedź brzmi nie, tak? I to pokazuje, że dla części właścicieli tych mediów Polska, czy ta gra polska polityczna, gra polska scena, cele do osiągnięcia w Polsce, że to wszystko dla nich jest taką, no, takim bantustanem, tak?
1: Jest bantustanem, że można robić, co się chce,
2: co
1: i
2: się
1: można...
2: chce. I że nie ma reguł, nie ma zasad. One są dla ludzi cywilizowanych na Zachodzie, a tu są tacy biali.
1: Okej, ale mija półtora roku, jest proces i zdaniem wielu to będzie kłopot. Jeżeli Onet ten proces przegra, to się będzie ciągnąć.
2: Nie, za dziennikarzami, za Onetem. No ale to się szybko nie zdarzy. Tu nie, moim zdaniem tutaj szybko takiej puenty innej niż widzimy, że nic nie mają, nie będzie. Bo pamiętajmy, że to można przeciągać bez końca. Potem jest Strasburg, prawa człowieka, wolność słowa. Oni już w to idą ewidentnie, tak? Dochowaliśmy rzetelności, mamy prawo pytać. To Stankiewicz powtarza i tak dalej. Więc ja znam te sztuczki. Nie, to nie liczmy,
1: politycznie,
2: że...
1: Politycznie nie będzie znaczy, efektu,
2: to się,
1: no bo...
2: Nie będzie. Znaczy, ja rozumiem, on już jest ten politycznie efekt, panie dyrektorze, on już jest. Natomiast pan oczekuje kropki, przegrał Onet, to
1: nie będzie.
2: To będzie, ona będzie wtedy, gdy wszyscy o tym zapomnimy i nie wiemy, jaka będzie, bo być może siódma apelacja gdzieś tam w Strasburgu przyniesie odpowiedź na proceduralne pytanie z drugiej apelacji, wszystko się tam gdzieś okaże, że jest przedawnione.
1: Wygląda tak, to z poprzednia konferencja, jedna z poprzednich pana marszałka Czarzastego, który po decyzji prezydenta, po orędziu, no się tą sprawę też tak opisywał, prawda?
2: No to jest
1: pobili,
2: właśnie...
1: albo go został pobity,
2: to jest
1: albo
2: obrzydliwe.
1: Pobił.
2: To jest obrzydliwe.
1: Zamieszany w
2: pobicie. No, a to samo zrobiła Sznepchowa niejaka, na przykład na swoim kanale, tak? Gdzie dała nawet tą miniaturę, czyli tą okładkę filmiku, jakby sugerującą, że ona ma coś, co tę opowieść potwierdza. A okazało się, że ma Węglarczyka, który ucieka od tej opowieści, bo wie, że nie może jej powtórzyć. Więc idzie w opowieści pod tytułem, w historię pod tytułem chcieliśmy dojść do prawdy, a prezydent nam nie odpowiedział, przecież miał całe 12 godzin tam, czy ileś, no ale mało na to. To jest też jakby jeszcze drugie dno tej obrzydliwości, tak? Kolejny krąg piekła, że i Sznepchowa, i Czarzasty ponownie tę historię reaktywują dla politycznych celów, bo prezydent Karol Nawrocki jest pod straszliwym w tej chwili atakiem. Oni poczuli krew, bo trochę mu spadły sondaże i uważają, że ta linia przypisywania mu wszystkiego, co najgorsze, jest skuteczna. A prezydent moim zdaniem daje odpowiedź niepełną, czy może jakby za słabą, albo jest za bardzo sam, tak uważam, tak? Że zauważmy, że mało kto też prezydenta w przestrzeni publicznej broni i to jest pewna rzecz, która mnie bardzo tutaj niepokoi.
1: Ponieważ spotykamy się cyklicznie niemalże na antenie Radia Wnet, to trzeba tu łączyć te wywiady w jedną opowieść. Poprzedni właśnie twoja teza, że jeżeli prezydent nie zbuduje sobie jakiegoś poparcia, także partyjnego, to

0: że muszą pójść z panem B, naprawdę. To jest, jakby on nie mój brat, ja, on mówi straszne rzeczy, natomiast mam takie poczucie...
1: Też czasami trafne.
0: No, jakby ja po prostu, to nie moja estetyka, to chcę powiedzieć, i jakby też wypowiedzi, ja też jasno deklaruję, że ja jestem proukraiński, jeśli chodzi o tą wojnę, tutaj jakby trochę inaczej mam myślenie niż prawica, ale każdy ma prawo na scenie politycznej uczestniczyć, chociaż na przykład ja uważam negowanie na przykład zbrodni Holokaustu, czy sugerowanie, czy zabawę tym tematem za ohydną, bo jak ktoś by sobie pojechał, poczytał, zobaczył polankę, na której na przykład kilkudziesięciu żydowskich chłopców w wieku nastoletnim po prostu zorientowało się, że za chwilę pójdzie do gazu, i są relacje o tym, że wyrwał się z ich piersi straszliwy, przeraźliwy krzyk. Jakby ktoś tam pochodził, zobaczył, bo te komory gazowe istnieją, tak, w Auschwitz, to by się tym tematem nie bawił. Nie, mam w ogóle łzy w oczach, jak o tym mówię, nie lubię. Ale chcę powiedzieć tyle, że mimo wszystko, mimo to, trzeba powiedzieć, panie Braun, przedstaw pan sensownych ludzi, tak?
1: A podobno Grzegorz Braun jest bardzo racjonalny w tych rozmowach. Nie wiem, czy takie same ma pan redaktor informacji.
0: Znaczy jakby słyszę, że to jest możliwe. Znaczy, inaczej, nie że podobają mi się wypowiedzi polityków, którzy mówią, na pewno z Braunem nie pójdziemy. No, znaczy w przypadku Paktu Senackiego mamy w tej chwili na scenie Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus i partię pana Brauna. I jeżeli te cztery partie, jeżeli którakolwiek z nich pójdzie osobno, to Pakt Senacki nie ma sensu. Po prostu. Nawet i pan Braun ma tę złotą kartę
1: dobrze
0: w ręku.
1: Ale pan prezes Braun, jeżeli jest tak, że... No bo to jest druga strona medalu, jest druga analiza. Polityczna to, która mówi, jeżeli wejdziemy razem z Grzegorzem Braunem, razem z jego partią Konfederacją Korony Polskiej, to staniemy się łatwiejszym celem do ataku.
0: No ale to jest właśnie jakieś takie rządy TVN-u nad prawicą.
1: Bo ja to widzę,
0: no
1: właśnie, wiem, to się pojawia.
0: To wyłączcie
1: słuszne, niesłuszne.
0: Wyłączcie te przekaziory, jak mówi ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, i włączcie media i przestańcie się terroryzować, bo zawsze będziecie do czegoś przymuszani, czymś szantażowani. No naprawdę, to jest... Ludzie są mądrzy. Można odpowiedzieć w każdej stacji telewizyjnej, każdemu wyborcy. Proszę pana, ja nie podzielam poglądów pana reżysera Brauna, pana prezesa Brauna, ale warunkiem wspólnego zwycięstwa było to, żebyśmy poszli razem. Przedstawił kandydatury akceptowalne, które tego typu poglądów nie głoszą. Jest mi przykro, że ktoś mi próbuje to przyszło. I naprawdę sądzimy, że ta polska prawica, która, czy ten polski wyborca, który niedawno wybrał Karola Nawrockiego przy takim straszliwym ataku, o którym tu już mówiliśmy, powie, ojejku, wyjdziecie z Grzegorzem Braunem, to wy jesteście iści tam, izmy jakieś włączamy i rezygnujemy z was. Wierzy pan w to? Wierzysz w to? Ja nie wierzę. Ja myślę, że wyborcy są mądrzejsi, niż się wielokrotnie politykom wydaje. No, powiedzenie, słuchajcie, musimy iść razem, jest okej, tak?
1: To a propos chodzenia razem, przejdźmy przez barykadę polityczną i spójrzmy na obóz rządzący. Wydaje się, że tam już jest bardzo blisko jednej listy. Bliżej niż kiedykolwiek, że PSL wysła inne sygnały, tak. Lewica wysła inne sygnały, że nagle Donald Tusk zakończy byt samodzielny Lewicy i zakończy de facto byt samodzielny PSL, bo jak pójdą razem, to już potem ja nie wyobrażam sobie powrotu do samoistnego bytu PSL.
0: Nie, to może nastąpić, to jest racjonalna decyzja, chociaż ja bym jeszcze nie stawiał takiej kropki, jak tylko obserwuję, czy na pewno Lewica też pójdzie z koalicją. Wydaje mi się, że tu jest więcej strat niż wad i koalicja plus PSL i osobno Lewica i próba zmuszenia na przykład Zandberga, żeby poszedł wspólnie z Czarzastym, tak, za jakąś dużą pulę, no, że to jest taki najbardziej optymalny dla rządzących scenariusz. Dodanie postkomunistów, no, to już jest jednak taki inny mechanizm. No, może to będzie miało ten dobry efekt, że będzie takim potężnym, mobilizującym elementem czy elementem presji na prawicę. Ale tu znowu, no, na prawicy, przepraszam, że jakby przechodzę sam na drugą stronę, ale no, nie można być niedojrzałym człowiekiem, tak. Tu naprawdę ludzie, ci, którzy mają te głosy, mają tę moc wyborczą, rządzą tymi partiami, muszą mieć świadomość, jaka jest stawka. Znaczy naprawdę idzie o Polskę, o jej przyszłość, o w ogóle przyszłość Europy. Ale to swoją drogą było w Chełmie spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i tam ciekawy pomysł. Zawsze mnie to pytanie nurtowało, jak może wyglądać inna Unia Europejska?
1: Tak, była taka dyskusja o tym, ale a może za chwilę o tym, to jeszcze, skoro powiedziałeś o niedojrzałości, to znowu wrócę do rządzących. Jakoś mi się skojarzyło słowo niedojrzałość z Radosławem Sikorskim, czy Radkiem Sikorskim, który zdaje się pokłócił albo obraził na Kosiniaka-Kamysza, że ten się spotkał z Donaldem Trumpem. To trochę humoreska.
0: Panie rektorze, ja sam się ostatnio kłócę, już nie wiem, że dam mu ten kredyt po prostu. No, trochę go rozumiem. Trochę go rozumiem. Tak po ludzku, jakbym był Sikorskim, to też by mi trochę tak nerwy puściły, bo on tak dramatycznie walczy o ważność, walczy o to, żeby ten prezydent właśnie był przedstawiany wszędzie jako człowiek, który nie szanuje konstytucji. Giertych, który już nawet o zdradzie mówił, bo Ukraina, nie padło to słowo w ONZ, czyli sami idą trochę na śmieszność, a okazuje się, że w marcu zaledwie niedaleko, niedawno Kosiniak-Kamysz wspólnie z Adamem Bielanem dobił zrobili dealu, żeby razem pójść do, i to o to chodzi, pójść do prezydenta Trumpa. Tam Trump mówi, weź pogoń tego swojego

0: Tuska. Kosiniak wrócił, chwalił się tym spotkaniem, nie powiedział publicznie, o czym ta rozmowa była. No, to nie dziwię.
1: Ale jak rozumiem, politycznie nie wyszło. Politycznie ta akcja Adama Bielana razem z Michałem Kamińskim podobno. No, mamy układ, jaki mamy, to był marzec niedawno, ale jednak parę miesięcy minęło, nic się nie wydarzyło. Ale... była propozycja i ją po raz kolejny, drugi w tej kadencji, Kosiniak-Kamysz odrzucił. Ale... dostał ją na początku, dostał ją teraz.
0: Ale to jest takie moim zdaniem myślenie, które wyrywa w ogóle nas, odrzuca kontekst. No my coś wiemy o Donaldzie Trumpie. Po pierwsze, więc wiemy, że to jest polityk, który wali między oczy i który jakby operuje na bardzo prostych takich, nie chcę powiedzieć odruchach, to złe słowo, ale działaniach, o może tak. Lubię, nie lubię, przyjaciel, wróg. To mniej więcej jak taki Spitfire w jakiejś grze tam komputerowej leci. No i czy te nowoczesne systemy rozpoznawania samolotu. No i on rozpoznaje Karola Nawrockiego jako przyjaciela, a Donalda Tuska jako wroga swojego przyjaciela. Więc powiedział do człowieka, któremu, co mu powiedziano, no przyjeżdża wicepremier rządu Donalda Tuska, którego nazwisko już pewnie kojarzy, i mówi, to jest tak, i wroga jednocześnie Karola Nawrockiego, więc przypuszczam, że powiedział do niego, fajny chłopak jesteś, co ty z tym Tuskiem tam jeszcze razem robisz, tak? I naprawdę, jakby jeśli ktoś zna Adama Bielana, nawet Michała Kamińskiego, a ja z nimi wielokrotnie wywiady robiłem, rozmawiałem, to są inteligentni ludzie, no nie są idiotami, więc jakby założenie, że oni uważają, że Trump może namówić Kosiniaka, żeby ten wspólnie poszedł z prawicą i obalił już teraz Tuska, nie, to się nie klei, no naprawdę Adam Bielan nie jest idiotą, no, znaczy, nie byłby szefem EKR-u.
1: Nie chodziło o taką prostą płytkę partyjną, tylko co o bazę stanu.
0: Nie, o nic nie chodziło, no chodziło po prostu powiedzenie o to, że Trump mówi, nie lubię twojego szefa, no wielu ludziom mówi, że ich nie lubi, wielu dziennikarzom mówi, że są idiotami, wielu menedżerów ogłasza jako nieudaczników.
1: Po to tylko takie spotkanie?
0: Nie, spotkanie było w sprawie bazy i ono pewnie miało też taki wymiar. Natomiast ja mówię o tym elemencie rozmowy o Tusku. No po prostu Trump, jak kogoś nie lubi, to mówi to i tej osobie, i innym osobom, i to powiedział. Chcę powiedzieć tyle, że koncepcja, że tu był jakiś plan zewnętrznego obalenia polskich władz, jest absurdalna. Natomiast na pewno jest też tak, i o tym mówię na kanale tak, że to ma też taki wymiar, że Donald Trump jakby wyczuwa, dlaczego nie lubi Tuska. Bo on widzi pewnie to, o czym powiedział Bielan, opóźnianie w prac nad tarczą, nad bazą w Polsce. Opóźnianie, tak? On widzi, że ten rząd udaje pewne rzeczy, że poprzedni rząd jakby pyk kupował co trzeba i jak trzeba i jak chciał to kupował, a ten rząd w bardzo... Znaczy w ogóle to jest podstawowa cecha rządów Tuska. Znaczy pic i fotomontaż i ta warstwa makijażu, marketingu, która zawsze jest w polityce, tutaj jest tak gruba jak w oszukanym kotlecie schabowym za sowieckich czasów. To znaczy, że tej panierki jest na centymetr, a tego kotlecika jest na pół milimetra. Czy ktoś może pokazać jeden temat, jeden obszar, w którym ekipa Donalda Tuska naprawdę coś robi, tak naprawdę? Ja nawet z wojska mam sygnały, że jest na przykład, że wstrzymany jest, czy wstrzymywany jest pobór. Znaczy, no nie ma poboru, ale te wstępowanie do dobrowolnej z powodu pieniędzy, finansów, przechodzenie na zawodowstwo, że jakby w jednostkach już wiedzą, że za chwilę będzie bardzo biednie. I jakby, no słowo Tuska nic nie znaczy. No nie było premiera, którego słowo by tak mało znaczyło. I myślę, że Trump trochę o tym mówił. No w marcu 2025 roku to Tusk powiedział wszystkim Polakom z mównicy sejmowej, czasy są tak złe, że wszyscy przejdą przeszkolenie wojskowe. Pracujemy, mówił, z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem nad tym systemem. Czy coś się zdarzyło? I w bardzo wielu sprawach. Pałac Saski niedaleko. No ujawnił ostatnio pan premier Gliński. Nie podpisali nawet umowy. Udają, że to budują. CPK opóźniają jak mogą. Przecież to są rządy, które nie istnieją. One 90% wkładają w propagandę. I myślę, że Trump też o tym powiedział. Stary, no ja chcę tej bazy, ale mówią mi, że to wolno idzie, no. Jakby premier Błaszczak chciał takiej bazy i była wola amerykańska, to by w miesiąc ją zbudował, no, taka prawda.
1: To zaraz się dowiemy, bo po godzinie 8:10 Mariusz Błaszczak jest naszym gościem, to zaraz pewnie takie pytanie zadam, ile wybudowałby bazę.
0: Może przesadziłem, dobra, to się wycofuję. Zobacz, nie jestem ekspertem.
1: Jaki termin dał? Na koniec to wypada jednak o tą burzę internetową komentarz, bo się zadziało.
0: No tak, to taka nieprzyjemna sprawa, ale pan, panie rektorze, też był we fratrii z telewizji w Polsce. Tam okej, wszystko jest?
1: Jakby to tak.
0: To może na tym zakończmy. Jest jakieś zawsze jakby wszelkiego rodzaju zgorszeń staram się unikać i zawsze też warto też może spokojniej, tak. Będzie okej.
1: I tu stawiamy kropkę. Tak, Michał Karnowski, kanał Tak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio, za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: No i teraz przyspieszamy i ten temat też związany z dużą polityką i biznesem. Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Widzimy się, słyszymy się. No to pierwsze pytanie o samą fundację, bo to dość młody podmiot, jeżeli chodzi o wpis do KRS-u. Kogo grupuje i gdzie się plasuje Fundacja Przedsiębiorcy Prawicy?
2: Fundacja grupuje ponad 8 tysięcy polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest organizacja, pomoc, zrzeszanie, networking dla polskich przedsiębiorców, firm z polskim kapitałem i pomoc w ich działaniu, tworzenie aktów prawnych. Stworzyliśmy ustawę o likwidacji KSeF-u. Pomagamy polskim przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej. Jesteśmy, tak jak pan mówi, stosunkowo młodą organizacją, natomiast mimo tego naszego młodego wieku staramy się bardzo aktywnie działać.
1: To jest, że tak powiem, świecka fundacja, czy jednak polityczna? Jak to wygląda? Bo beneficjentem rzeczywistym są posłowie na Sejm.
2: Tak, to prawda. Natomiast naszym celem jest grupowanie szerokiego grona polskich przedsiębiorców, którzy mają Polskę i wartości patriotyczne w sercu. Osobami zrzeszonymi w fundacji są członkowie wielu różnych partii politycznych, wielu organizacji. Staramy się nie dzielić ludzi, ale ich łączyć.
1: Także ponad kontentami, to jeszcze tylko, żeby było jasne, beneficjentami rzeczywistymi jest pan poseł Grzegorz Braun i pan poseł Włodzimierz Skalik, bo to są ci, te osoby, które są beneficjentami działalności fundacji. Pan jest prezesem, czyli zarządza tak bezpośrednio to, co robi, tym, jak działa fundacja. No i zrobiło się głośno o fundacji przy okazji tak zwanych taśm Grzegorza Brauna, czyli materiału nagranego w początku na wiosnę tego roku, a wyemitowanego przez kanał na YouTubie Przekanał i pana Bartosza, pana redaktora Bartosza Graczaka. Te nagrania, one były, skąd one pochodzą? Pan, bo tam pan występuje, to pan pewnie pamięta, jaka to była sytuacja.
2: Tak, panie redaktorze, jest to bardzo smutne i przykre, że media robią aferę z rozmów przy tak zwanym kotlecie podczas nieoficjalnej kolacji. Rzeczywiście jedno ze spotkań związanych z Instytutem Karonia miało miejsce w kwietniu i po tym spotkaniu była po prostu kolacja, podczas której znalazły się osoby, które postanowiły nagrać nieoficjalne rozmowy, a to jest zupełnie bez sensu, ponieważ tam nie było omawianych żadnych tajemnic. Wszystko, co było mówione podczas tej kolacji, zostało wcześniej, później powtórzone w oficjalnych komunikatach. Sam fakt współpracy i organizacji konferencji również był publiczny, a konkretne rozmowy techniczne o organizacji danej imprezy, czy zapraszanie konkretnych gości, profesor Janowski miał być jednym z gości, ekspertów występujących na tej imprezie, no to pan wybaczy, ale to już nie jest żadna rewelacja.
1: Rzeczywiście, kto będzie, kogo nie będzie, tam pada ta fraza sprowadzenie Hindusów do Polski, bo wszystko miało, czy wszystko, cała taśma to jest omawianie imprezy, którą zapowiedział w Brukseli Grzegorz Braun, czyli spotkania polskich i hinduskich, ale chyba nie tylko hinduskich przedsiębiorców w formacie 50-50, ale tych państwa było więcej. Miało być w lipcu, skończyło się na początku października w Krakowie. Jak się ten szczyt odbył? Co się udało uzyskać?
2: Tu jeszcze trzeba zaznaczyć bardzo mocno, że pan Graczak na kanale Przekanał dokonał bardzo poważnej manipulacji. Mianowicie pan Graczak uciął część mojej wypowiedzi, gdzie ja mówię, że nie będzie tam żadnych agencji pracy z Indii, ani też nie będzie żadnych agencji pracy z Polski i Ukrainy. Oczywiście słowo nie będzie zostało wycięte z mojej wypowiedzi. No to jest bardzo poważne sprzeniewierzenie się podstawowym zasadom dziennikarstwa.
1: Ale była tam organizacja związana z jedną z partii rządzących Indii, czyli Pathway Global Alliance, czy nie było, bo ta firma się pośrednictwem pracy zajmuje?
2: Tu musimy najpierw sprecyzować, że samo wydarzenie się nie odbyło. Niestety, winą możemy obciążyć tutaj rząd Donalda Tuska, gdyż przedstawiciele polskiego konsulatu w New Delhi odmówili wiz dla uczestników spotkania. Powiedzieli nam, że mimo, że standardowo wizę biznesową wystawia się w ciągu tygodnia, to oni zrobią wszystko, żeby takie wizy nie zostały wystawione nawet w dni 900. Cytuję prawie dosłownie.
1: Czyli co? Czyli Donald Tusk zablokował przyjazd hinduskich przedsiębiorców, ale właśnie z tej organizacji? Czy rzeczywiście tym głównym miało być z jednej strony pańska fundacja, gdzie pan jest prezesem Przedsiębiorcy Prawicy, a z drugiej Pathway Global Alliance? To miało być te dwie organizacje, to miałby tworzyć czy organizować konferencję?
2: Po stronie indyjskiej uczestników organizowały trzy organizacje, właśnie Global Pathway Alliance, która jest organizacją powołaną specjalnie do tego typu imprez i organizuje je na przykład z Belgią, Wielką Brytanią, ale również z Polską, ale również Ministerstwo Handlu Indii i Ministerstwo Turystyki Indii. I to zablokował rząd Donalda Tuska. I co ciekawe, za dwa tygodnie, już niecałe dwa tygodnie, Donald Tusk przypadkiem znajdzie się w New Delhi, będzie się spotykał dokładnie z tymi samymi ludźmi, dosłownie, z imienia i nazwiska, z tymi samymi osobami i będzie brał ze sobą polskich biznesmenów. Co zawsze.
1: To rzeczywiście jest tak, że 100 polskich biznesmenów leci z premierem Tuskiem, ale to jest praktyka, którą także stosują pozostałe polskie władze. Prezydent Nawrocki także zabiera przedsiębiorców swoje wyjazdy zagraniczne. Wcześniej robił to też Andrzej Duda. To już dopytam jeszcze, no bo jednak Global Pathway Alliance jest organizacją, która specjalizuje się w oferowaniu pracowników.
2: Czy ja mogę mieć do pana, panie redaktorze, prośbę?
1: Oczywiście.
2: Prosiłbym, żebyśmy rozmawiali o faktach, a nie o pomówieniach. Otóż to jest zdecydowanie nieprawda. Ta organizacja, można zerknąć w sumie na ich stronę internetową, nie zajmuje się sprowadzaniem pracowników i rozmowy między nami nie tyczyły się w ogóle sprowadzania pracowników z jakiegokolwiek kraju do Polski.
1: Chociaż jakby spojrzeć na poprzednią wersję strony, tą, która znikła na wiosnę tego roku, to tam była zakładka pracownicy wykwalifikowani, niewykwalifikowani, budowlani, informatycy, sezonowi i to była dość mocno na poprzedniej, już nieaktualnej, ale jeszcze da się odgrzebać stronie Global Pathway Alliance, więc jednak ta organizacja przynajmniej do wiosny tego roku mocno stawiała na outsourcing pracowników z Indii.
2: Wie pan, jak ja pierwszy raz właśnie wiosną tego roku odwiedziłem ich stronę, nie było tam żadnych informacji na ten temat. Czy były wcześniej? Nie wiem tego. To jest bardzo dobre pytanie. Ja sugeruję panu zaprosić przedstawicieli tej organizacji i na przykład ambasadę Indii po prostu o tym porozmawiać.
1: To już na koniec pytanie. Jak ten teraz, jak rozumiem, organizowany szczyt w Krakowie odbył się, jak rozumiem, nie było Hindusów, to kto był? Jak wygląda to sprzęgnięcie polityków partyjnych z przedsiębiorcami? Jak to, kto tam gra, jakie skrzypce, panie prezesie?
2: Szczyt się nie odbył, ponieważ szczyt Polska-Azja bez uczestników z Azji nie miałby większego sensu. Natomiast ja osobiście byłem w Chinach na zaproszenie rządu chińskiego na konferencji Pasei Szlaku i w najbliższym czasie organizujemy misję gospodarczą do Chin na targi w Kantonie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu. Naszym celem jako fundacji jest pomoc polskim przedsiębiorcom w kontraktach eksportowych, ale nie tylko. Szczyt indyjski zapewne się odbędzie w późniejszym terminie, kiedy miłościwie nam panujący Donald Tusk nie będzie nam robił problemów i ten jego rząd przejdzie do historii, a na ten moment, no niestety, jako organizacja opozycyjna wobec rządu Donalda Tuska nie możemy liczyć na przychylność państwa polskiego, a szkoda.
1: O czym mówił Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. To koniec pytanie, bo w Brukseli Grzegorz Braun mówił, że istotą polityki to nie jest tworzenie historii, to nie jest na pewno prowadzenie wojen, to jest robienie biznesu. No właśnie, nie jest tak, że trochę partia polityczna poprzez państwa fundację może taki biznes robić, że to jest trochę taka przykrywka do robienia interesów, chociażby misja do Chin, są bilety, to organizuje wiceprezes Korony, pan poseł Roman Fritz, często gość częsty Radia Wnet, no i jakby za to pobiera opłatę, za to, żeby ktoś pojechał,
2: ja
1: jak to wygląda?
2: Przepraszam, panie Łukaszu, bo organizuje to fundacja i ja jako prezes fundacji, a nie pan poseł Roman Fritz.
1: Chociaż on jest na plakatach oficjalnych, wymieniony z imienia i nazwiska. I jakby on swoim nazwiskiem trochę tą misję gwarantuje, no bo jest na plakatach. Ktoś widzi plakat, to widzi Roman Fritz i zdjęcie pana posła i wiceprezesa Korony, a nie pańskie, prawda? Jest na plakacie.
2: Jest również, z tego co pamiętam, natomiast... Pan Roman Fritz będzie jednym z uczestników i za ten udział mu bardzo serdecznie dziękuję.
1: I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten styk przedsiębiorczości i polityki. Dominik Krzysztof.
2: Tu trzeba, panie Łukaszu, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Czy pan wie, że import z Indii do Polski to 4 miliardy dolarów? A eksport z Polski do Indii to tylko 1 miliard dolarów.
1: Mamy deficyt handlowy tak samo jak z Chinami. Rzeczywiście tak jest, że tylko pytanie, czy na pewno w Indiach jest tak wielu odbiorców naszych towarów, ale może to się zmieni, może jest szansa coś do Indii eksportować. Chociaż nie jest to najbogatsze społeczeństwo na świecie i najbardziej chłodny rynek, ale może to się zmieni.
2: To są dwa najbardziej ludne kraje świata i co najważniejsze, te kraje nie potrafią się same pożywić. To znaczy, te kraje, żeby wyżywić swoje populacje, muszą importować olbrzymie ilości żywności. I to jest olbrzymia szansa dla polskich rolników, polskich producentów rolno-spożywczych i ogólnie dla polskiego sektora przetwórczego żywności, ponieważ tam jest olbrzymie zapotrzebowanie na produkty żywnościowe. Ja oczywiście wolałbym, żeby Polska eksportowała wysoko przetworzone produkty, technologie i tak dalej, no ale te branże są z reguły opanowane przez kapitał zachodni i profity z tego eksportu, nawet jeżeli on się wydarza, trafiają za granicę. A jeżeli chcemy wspierać Polaków, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, to skoncentrujmy się na tym, na eksporcie tego, co jeszcze zostało w polskich rękach. To są dwa rynki, dwa bardzo ważne, wielkie rynki, gdzie jest olbrzymia przestrzeń do zagospodarowania.
1: Wielkie rynki, chociaż przynajmniej ten chiński dość hermetycznie zamknięty, ale może ktoś znajdzie kiedyś do niego klucz, za czym, za jaką cenę, bo tu zawsze cena jest kwestią. Panie prezesie, tu musimy stawiać kropkę, jesteśmy już troszkę po czasie. Dominik Chmielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A goście Poranka Wnet, Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Padło pytanie w rozmowie z Michałem Karnowskim. Jak szybko pan przewodniczący, jakby był pan jeszcze wicepremierem, szefem MON, postawiłby bazę amerykańską w Polsce?
2: Podstawy do tego, żeby taka baza powstała, żeby Fort Trump powstał, zbudowaliśmy podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Sam osobiście podpisywałem umowę o wzmocnieniu współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi 15 sierpnia 2020 roku, symboliczna data, razem z Mike'em Pompeo, ówczesnym sekretarzem stanu Ameryki. No więc mamy podstawę formalno-prawną. Są miejsca, lokalizacje, które są przygotowane. W zasadzie z marszu można tam stworzyć Fort Trump, czy to w Poznaniu. Jest Kamp Kościuszko, który zbudowaliśmy z Amerykanami. W Powidzu są magazyny sprzętu amerykańskiego. Też miejsce już gotowe praktycznie. Drawsko-Pomorskie także jest miejscem przygotowanym. Na Drawsku-Pomorskim zbudowaliśmy na wzór infrastruktury amerykańskiej CTC, czyli Combat Training Center, a więc poligon, który jest do dyspozycji sił lądowych polskich, ale przecież razem z Amerykanami można wykorzystywać. Jest Wrocław, który także jest gotowy. W związku z tym mogę powiedzieć tak, że w 2025 roku zbudowalibyśmy wspólnie z Amerykanami Fort Trump, czyli rok wcześniej.
1: To jest kwestia roku? Ile to by trwało?
2: Kilku miesięcy.
1: Gdyby rząd chciał.
2: Kilku miesięcy, bo tak jak powiedziałem, podstawy formalno-prawne są, lokalizacje też są, chyba że doszlibyśmy do wniosku, że jakaś inna lokalizacja, no to wtedy oczywiście czas byłby potrzebny dłuższy, ale jeżeli spośród tych, które wskazałem, jedna zostałaby wybrana, to naprawdę kilka miesięcy.
1: W inną symboliczną datę, 17 września tego roku, Donald Trump napisał, że ta baza będzie. O co chodzi w tej rozgrywce? Kto z kim gra, jeśli chodzi o bazę amerykańską w Polsce?
2: Niemcy z Amerykanami, w sensie takim, że, a może Niemcy z Polakami, tylko z tym, że strona polska jest w części po stronie niemieckiej. No, mówiąc wprost, Donald Tusk jest antyamerykański, jest proniemiecki. Przecież Donald Tusk publicznie mówił, że nie będzie podbierał żołnierzy amerykańskich Niemcom, prawda? Powiedział to. Donald Tusk również, kiedy rządził po raz pierwszy, jak to wykazali wspólnie pan profesor Sławomir Cęckiewicz i redaktor Rachoń w książce Zgoda, torpedował działania związane z budową w Redzikowie bazy antyrakietowej. No i Donald Tusk rządzi po raz drugi. Mamy powtórkę z rozrywki.
1: Wizyta w marcu tego roku w Białym Domu Władysława Kosiniaka-Kamysza była w tym celu właśnie zorganizowana przez pana europosła Bielana?
2: Była w innym celu zorganizowana. Zresztą prosił o to sam Władysław Kosiniak-Kamysz, jak mówi pan poseł Adam Bielan. Chodziło o spotkanie upamiętniające żołnierza amerykańskiego, który oddał swoje życie, osłaniając żołnierza polskiego. No to jest, myślę, że bardzo ważna sprawa, pokazująca sojusz polsko-amerykański.
1: Sprawa ważna, symboliczna, no ale symboliczna i jednostkowa, i a baza to zupełnie inny kaliber sprawy.
2: Tak, to oczywiście tak, no ale baza jest niezbędna do tego, żeby odstraszyć Rosję, mówiąc wprost. I tu nie chodzi o to, że Amerykanie będą wypełniać obowiązki w zastępstwie Wojska Polskiego. Nie. Wojsko Polskie musi być liczne, musi być dobrze uzbrojone i to te procesy zostały rozpoczęte przez przezbrajania i zwiększania liczebnego Wojska Polskiego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziś one wyhamowały. Proszę zwrócić uwagę, że w Sejmie już jutro będzie omawiany projekt budżetu na rok 2027. Nakłady na obronność na rok 2027 w projekcie budżetu rządu Donalda Tuska są niższe niż w roku bieżącym. Na przykład w odniesieniu procentowym do PKB w przyszłym roku ma być 4,5% PKB, w tym roku 4,8%. Jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli mechanizm, który powstał na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, ustawy rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym roku 72 miliardy, w przyszłym roku 66.
1: O to może o to chodzi. Może Donald Tusk nie chce tej bazy, bo nas na nią nie nie stać.
2: Nas stać. Nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie, a myślę, że powody są polityczne. Powody są takie o to, że Donald Tusk swego czasu nazwał prezydenta Trumpa w sposób haniebny, mówiąc wprost, nazwał agentem rosyjskim. Więc i to powoduje, że Donald Tusk jest, jak mówił Adam Bielan słusznie, persona no grata w Białym Domu. No i to jest zupełnie oczywiste.
1: Da się wybudować bazę w sytuacji, kiedy premier jest persona non grata w Białym Domu z Amerykanami?
2: Da się, oczywiście da się.
1: Obejść dzięki Donalda Tuska.
2: Tak, dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, tak. Dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Popatrzmy, co by było, gdyby w ubiegłym roku wygrał zastępca Donalda Tuska. Nie byłoby z całą pewnością fortu Trump w Polsce.
1: No, dalej nie ma, ale to rozumiem, nie znam Tuska, ale to w rządzie trzeba mieć partnera.
2: Ale jest
1: prezydent ma swoje kompetencje. Wielu nie ma w swoich rękach, on ma je rząd.
2: Tak, tak. No i stąd ta cała rozgrywka. To ja to odczytuję w ten sposób, że reseciarze próbują zablokować Fort Trump. Radosław Sikorski mówi, że mu się nazwa nie podoba.
1: Wczoraj to w Polsat News powtórzył pan Bosacki, czy na pewno mówił Fort Trump.
2: No właśnie, no widzimy. Próbują zablokować jeden z podstawowych elementów systemu odstraszania, systemu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Próbują zdemontować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i co nam proponują w zamian? Europejską autonomię strategiczną, dominację niemiecką. Ja przypominam, że historycznie rzecz biorąc, zawsze Niemcy starali się współpracować z Rosją i nie tak dawno współpracowali. Nord Stream jest przykładem tej współpracy. Ta współpraca zawsze, zawsze była, jest i będzie wymierzona przeciwko Polsce.
1: A dałoby się zrobić tą bazę, kiedy premierem jest Donald Tusk, ale przy współpracy prezydenta z prezesem PSL-u, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
2: Ja jestem przekonany, że da się tą bazę zbudować wtedy, kiedy będzie presja społeczna, bo Tusk wyłącznie cofa się wtedy, kiedy widzi presję społeczną. A teraz poprzez te działania, których jesteśmy świadkami, mamy sytuację, w której Tusk próbuje zdemontować całą tą konstrukcję budowy polskiego bezpieczeństwa. Uderza w sojusz polsko-amerykański, który jest kluczem do naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, to nie Amerykanie mają zastąpić Wojsko Polskie. W związku z tym trzeba zwiększać liczebnie Wojsko Polskie, a nie ma pieniędzy na nowe etaty. Dla żołnierzy trzeba dozbrajać Wojsko Polskie, a nie ma pozyskania 500 wyrzutni HIMARS, a więc artylerii rakietowej dla Wojska Polskiego.
1: A ten temat bazy, pana zdaniem, był poruszany na tym spotkaniu w marcu tego roku?
2: Nie wiem, jaki był przebieg. Myślę, że najlepiej to o tym może...
1: Adam Bielan nie relacjonował tego.
2: Najlepiej o tym może powiedzieć Władysław Kosiniak-Kamysz, ale widać unika tej sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o obieranie w Polsce premierów, no to przypomnę wystąpienie Urszuli von der Leyen, Niemki, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która wskazywała Donalda Tuska na premiera. Przypomnę.
1: Skutecznie.
2: No, proszę bardzo, ale źle dla Polski, jak widać. Stąd też ta próba właśnie storpedowania fortu Trump przez Tuska.
1: A wy byście wzięli jako Prawo i Sprawiedliwość udział w takim manewrze, że jakoś przez Waszyngton rozbijać tą koalicję?
2: Nie, my nie bierzemy udziału w jakichś manewrach. My mówimy wprost, Tusk źle rządzi i większość Polaków podziela naszą opinię Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 50% Polaków uważa rządy Donalda Tuska za złe. Tak, to są fatalne rządy.
1: A gdyby z jakiegoś powodu, czy to porozmawiałem w Białym Domu, czy to z innych powodów Władysław Kosiniak-Kamysz jednak wstał i powiedział, ja chcę być premierem. No zagłosowałby pan za premierem w tej kadencji go Kosiniakiem-Kamyszem?
2: Impossible.
1: Nie zagłosowałby pan?
2: Nie, to nie chodzi o to, jak ja bym zagłosował, ale kiedy obserwuję Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to przecież, panie redaktorze, pan się zajmuje omawianiem polityki, prawda? Widzi pan taką możliwość? Ja nie widzę.
1: Mateusz Morawiecki chyba widział ją, chyba też Jarosław Kaczyński tuż po wyborach.
2: Tuż po wyborach, no bo konsekwencja była taka, oto trzecia droga dystansowała się wobec Donalda Tuska, ale kiedy przyszło do formowania rządu, no to spuścili głowy, powiedzieli, nie wiem, ja wol chyba, prawda, i już. I potem, jeżeli ktoś próbował się dystansować, jak Szymon Hołownia, no to został przez Donalda Tuska potraktowany, no tak jak Szymon Hołownia został potraktowany.
1: Czyli w tej kadencji już żadnych spotkań, żadnych rozmów nad wymianą premiera także w kontekście polskiego bezpieczeństwa, także w kontekście Fort Trump nie będzie.
2: Panie redaktorze, gdyby była jakakolwiek szansa, żeby Tusk odszedł, to trzeba z tej szansy skorzystać, no bo nie można
1: nawet, że będzie
2: patrzeć...
1: szansa inspirowana z zewnątrz? Czy...
2: Nie, to nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy zainspirowali w odwołanie Donalda Tuska. To też jest, nie znam niemieckiego, więc nie wiem, jak to jest niemożliwe po niemiecku, ale no, jest to niemożliwe.
1: Panie pośle, naszym gościem przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, trochę do opozycji przejdźmy. Często pojawia się cytat w ustach Jarosława Kaczyńskiego, czy taka myśl, że im szersza lista prawicy, tym lepiej.
2: Tak.
1: Jak szeroka? O czym myślicie, mówiąc, szeroka lista prawicy?
2: No, pan prezes Jarosław Kaczyński zaczął od tego, że już kilka miesięcy temu wysłał list do Sławomira Mentzena z propozycją 10 punktów, które stanowić powinny taką podstawę do rozmów dotyczących wspólnego przesłania, wspólnego programu. Niestety Sławomir Mentzen odrzucił wszystkie te punkty. Pierwszy z tych punktów, przypomnę, to było odrzucenie koalicji z Donaldem
1: Tuskiem.
2: Nie wiem,
1: czy wszystkie odrzucił, ale faktycznie nie podpisał takiego dokumentu.
2: Wszystkie odrzucił. Powiedział, że wszystkie odrzuca. Więc my podejmujemy takie wysiłki. Mamy nadzieję na pakt senacki pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego. I pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że gdyby pakt senacki zakończył się powodzeniem, no to dobrze by było pójść krok dalej, stworzyć pod patronatem też pana prezydenta Karola Nawrockiego wspólną listę. Dlaczego dobrze by było? No bo D'Hondt to podpowiada. D'Hondt podpowiada też Donaldowi Tuskowi takie działania. W związku z tym ja sądzę, że bardzo prawdopodobna jest taka oto opcja, że koalicja 13 grudnia wystartuje z jednej listy. Z jednej listy ze względu na to, że ze względu na kalkulacje do dotyczącą przeliczenia głosów na mandaty. I to jest racjonalne. To jest racjonalne. Gorzej, że po prawej stronie sceny politycznej no, są tacy, którzy rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, a więc idą wbrew logice, chyba że to inna logika, inne argumenty im podpowiadają.
1: To
2: już proszę...
1: Uderzenie w Mateusza Morawieckiego, ale to jest tak, że nie ma już rozmów między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością.
2: Proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki uderza we własny dorobek jako premiera rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie dalej chyba niż przedwczoraj. Czy nawet wczoraj udzielił wywiadu, w którym no, powielał takie negatywne stereotypy, fałszywe stereotypy
1: wczoraj w radiu RMF FM mówił,
2: dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki traci wiarygodność. Być może jest zdesperowany sytuacją, bo wybory w Krakowie, którym towarzyszył sondaż Exit Poll, pokazują, że w zasadzie to jego ugrupowanie nie ma poparcia, nie ma wyborców. Ale co innego jest istotne, że należy łączyć i stąd pan prezydent Karol Nawrocki, inicjatywa pana prezydenta, mam nadzieję, że zakończy się sukcesem. No a Mateusz Morawiecki idzie wbrew tej inicjatywie pana prezydenta Nawrockiego. W naszym przekonaniu, w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości, należy działać, należy pokazywać alternatywę wobec złych rządów Donalda Tuska i my to robimy. Ostatnio, w sobotę, odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości poświęcona gospodarce i finansom. Wystąpił pan prezes Jarosław Kaczyński, wystąpił pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na urząd premiera i wystąpił pan profesor Mariusz Andrzejewski, pokazując program Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiście propozycja. My program budujemy zawsze w ten sposób, że rozmawiamy z ludźmi, prosimy o recenzję, prosimy o uwagi. No i tak to wydarzyło się w sobotę. Tydzień wcześniej był Kongres Armia, program dotyczący obronności. Ja miałem sposobność, żeby przedstawić nasze postulaty.
0: I co z tego
2: Narodowy
0: wynika?
2: Program gotowości obronnej.
0: Dobrze. I
2: bardzo ciekawy postulat,
1: ale
2: sądzę.
1: Politycznie, przecież jeśli chodzi o armię, w tej chwili politycznie, to raczej Sławomir Mentzen potrafi burzę wywołać, mówiąc o potrzebie zasadniczej służby wojskowej obowiązkowej, czyli tak zwanego poboru przywrócenia.
2: No, że jeżeli pan redaktor mówi o burzy, to tak, tylko to burza w szklance wody. To nie jest nic konkretnego. Pokazuje Mentzen, że jest nieprzygotowany do tego, żeby rządzić. To pokazuje,
1: a może
2: że
1: ma to, czego nie mają inni politycy, czyli odwagę powiedzieć ludziom wprost. Tak, jest taka sytuacja, że pobór wróci. Czy zasadnicza służba wojskowa?
2: Nie sądzę. Jeżeli chce uderzać głową w mur i rozbić sobie tą głowę i pan redaktor uważa to za odwagę, no to ja tak nie twierdzę.
1: Nie ma potrzeby przywrócenia poboru w Polsce?
2: Nie.
1: Jest tak, że my nie zbudujemy silnej armii bez zasadniczej służby wojskowej?
2: Nie ma takiej potrzeby. Właśnie ten Narodowy Program Gotowości Obronnej, który przedstawiałem na Kongresie Armia w Stalowej Woli, też nie przypadkiem, to była trzecia edycja Kongresu Armia, tym razem właśnie poświęcona programowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli takim założeniom programowym. Mówiłem o przeszkoleniu rocznie 200 tysięcy młodych mężczyzn, 19-latków, którzy corocznie stawiają się na kwalifikację wojskową. Przeszkoleniu zgodnie z modelem wypracowanym w Wojskach Obrony Terytorialnej, a więc 16 dni szkolenia podstawowego, zakończone tak zwaną pętlą taktyczną, czyli swoistym egzaminem. Następnie gotowość w ciągu 3 lat, czyli szkolenia w ciągu 3 lat. 200 tysięcy 19-latków, młodych polskich mężczyzn, corocznie byłoby przeszkalanych. W ten sposób odbudowujemy rezerwy i ten cały program jest niejako obok, nie w zastępstwie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli programu stworzonego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby budować zawodowe Wojsko Polskie, bo zawodowe Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę naszej obronności. Obok Wojskom Obrony Terytorialnej, bo przecież też stworzyliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości Wojska Obrony Terytorialnej, jako ofertę wobec tych, którzy chcą łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. I jeszcze w Narodowym Programie Gotowości Obronnej przedstawiłem ofertę dla młodszych ludzi, czyli dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Akademia Orła Białego, tak żeby, mogę przyrównać do harcerstwa z okresu międzywojennego, też nie kosztem klas mundurowych i jeszcze aktywna rezerwa Rzeczypospolitej Polskiej, czyli oferta skierowana do ludzi starszych.
1: I te propozycje, które zgłaszają politycy Konfederacji. I sobie Mentzen trochę inaczej o tym mówi Krzysztof Bosak. To są to z tego da się złożyć jeden komplementarny program
2: ale
1: obronny
2: prawicy. Ale co oni przedstawiają, panie redaktorze? No co, ja przed chwilą w skrócie, no bo mamy czas ograniczony, powiedziałem o przemyślanym programie Prawa i Sprawiedliwości. To jest przemyślane. Na przykład baza szkoleniowa. Chcemy skorzystać z bazy szkoleniowej oprócz wojska, również Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Czyli z tych 200 tysięcy 19-latków, którzy podlegaliby obowiązkowi szkoleniu. 70% byłoby szkolone przez wojsko, 25% przez Straż Pożarną i 5% przez Straż Graniczną, żeby wykorzystać bazę szkoleniową i żeby nadać profil odmienny w pewnych elementach, bo dobrze, całościowo ale spójny. Na przykład Straż Pożarna, ten profil byłby skierowany w stronę obrony cywilnej, czyli ochrona ludności. Straż Graniczna, profil skierowany w stronę właśnie obrony granic. To jest wszystko przemyślane.
1: Jak pan słucha propozycji, haseł czy programów Konfederacji, to macie podobny kierunek myślenia o armii, czy nie? Da się z tego zszyć jeden rząd, który miałby spójny program obronny?
2: Problem z Konfederacją polega na tym, że oni nie są przygotowani do rządzenia. Oni nie mają pomysłów. To są hasła. No to są hasła. I dlatego, że oni mają wsparcie tego mainstreamu, tak, bo mainstream ich wspiera, gdyż w ten sposób próbuje w nas uderzyć, w Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w sondażach, no te sondaże, ich jakość jest wątpliwa, bo weryfikowane są przez wybory, ale w sondażach przed pierwszą turą wyborów było już tak, że za chwilę Sławomir Mentzen miał wyprzedzić Karola Nawrockiego. Prawda?
1: Tak, się tak było. Nie wydarzyło. Teraz sondaże partyjne też są różne. To wróćmy do twardej polityki, pakt senacki. No, wszyscy mówią, że rozmowy ruszyły w Pałacu Prezydenckim.
2: Bardzo dobrze. Bardzo się
1: ruszyły.
2: Bardzo się z tego cieszę. Ja pozwoli pan, panie redaktorze, że nie będę wypowiadał się za Pałac Prezydencki, tak jak pan określił słusznie.
1: Nie, ale są takie spotkania? Prawo i Sprawiedliwość bierze udział w takich spotkaniach, czy nic panu nie wiadomo na ten temat, panie przewodniczący?
2: Ja jeszcze raz uchylę się od odpowiedzi na konkretne pytanie pana redaktora, gdyż zależy mi na skuteczności tych działań. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że w interesie Polski leży to, żeby odsunąć Tuska od władzy. Także tak jak w ubiegłym roku, byle nie Trzaskowski, tak w tym roku byle nie Tusk i w przyszłym roku też byle nie Tusk, to powinno być przesłanie zasadnicze.
1: Jak elastyczne może być Prawo i Sprawiedliwość w tych rozmowach? No bo ani Konfederacja, ani Grzegorz Braun, ani nawet Rozwój Plus chyba ma od was jednego senatora, ale to tyle. Wy macie większość senatorów, jeżeli sami startujecie, to pewnie swoją pulę mniej więcej utrzymacie, może nieco uszczuploną. Posuniecie się dla innych partii? Oddacie część obecnych mandatów, czy nie?
2: Cała rzecz polega nie na tym, żeby zastąpić senatorów Prawa i Sprawiedliwości senatorami Konfederacji, tylko żeby wygrać w tych okręgach, które są okręgami z angielska swingującymi. A więc
1: Londynu jest ich 13.
2: A więc w tych okręgach,
1: jako
2: żeby
1: całość
2: wygrać.
1: Macie i jeszcze potencjalnie
2: 13. Bo przecież zastąpienie senatorów Prawa i Sprawiedliwości senatorami Konfederacji nie miałoby żadnego sensu. Nie miałoby żadnego sensu, tym bardziej, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości to ludzie o dorobku, wygrali, politycznym dorobku, wygrali w wybory, no więc mają pozycję polityczną. My chcemy pójść naprzód, a nie dokonać jakichś manewrów, które nic by w sytuacji nie zmieniły.
1: Jaka część tortu jest do podziału w takim wypadku? Wszystkie 100 mandatów od początku dzieli, czy te mandaty, które obecnie ma PiS, to już są wasze i dzielicie się tylko tym, co ewentualnie możecie zdobyć ponad to, co ma Prawo i Sprawiedliwość?
2: W polityce, jak i w życiu, trzeba racjonalnie podchodzić do wyzwań.

0: Prawo i Sprawiedliwość z Grzegorzem Braunem nie będzie się układać, gdyż my uważamy, że Grzegorz Braun Polsce szkodzi. Wyraźnie Polsce szkodzi.
1: A pan zresztą prezydent?
0: Z takimi indywiduami jak Jaszczur czy Ludwiczek trudno cokolwiek ustalić.
1: Ale też... oni nie są w partii akurat i zdaje się nie będą startować, bo są skazani. I kandydować nie mogą.
0: Panie redaktorze, w interesie układu rządzącego w naszym kraju leży to, żeby oni startowali. No, jak mamy sędziów na telefon za Donalda Tuska, to w interesie rządzących leży skompromitowanie prawicy, takiej szeroko rozumianej prawicy. Stąd też sądzę, że w tych sondażach kandydaci Brauna, czy tam sama partia Brauna ma takie poparcie, jakie ma. Stąd też ten spin, który stworzyli w mediach głównego nurtu, że w zasadzie no, Braun rośnie. Wybory w Krakowie pokazały, ile poparcia otrzymał kandydat Brauna, przy czym niezarejestrowany został kandydat Konfederacji.
1: Ale może jest tak, że Braun jest słaby w dużych miastach, a zabiera wam poparcie na prowincji.
0: No jest taka teoria, no ale proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie obok wybory są zawsze najistotniejsze, był też sondaż prowadzony, no i w tym sondażu partia Brauna wypadała bardzo nieznacznie, ze słabym poparciem. Przy czym proszę nie odbierać tego, że ja lekceważę. Ja chciałem przez to przekazać słuchaczom Radia Wnet, że my nie jesteśmy skoncentrowani na tych manewrach, na jakichś grach politycznych. My jesteśmy skoncentrowani na budowaniu siły Prawa i Sprawiedliwości poprzez rozmowę z ludźmi, poprzez przekonywanie. Drodzy Państwo, nie głosujcie, nie marnujcie głosów, nie głosujcie na małe partie prawicowe, bo to nic nie da. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy osiągniecie cel dla Polski, dobry cel dla Polski. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za naszą ojczyznę. My jesteśmy doświadczeni, my nie pozwolimy, żeby Polska była degradowana, żeby na przykład wtłoczyć Polskę do strefy euro, czego chcą dziś rządzący, atakując pana profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Gdzieś tam w kontekście jest również to, że pan profesor Adam Glapiński zgromadził niemal 700 ton złota, więc no, to złoto też stanowi
1: kwestia
0: cel.
1: Ze strefy euro. Na koniec krótkie pytanie. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym Mateusz Morawiecki wystartowałby z listy Prawa i Sprawiedliwości?
0: No, Mateusz Morawiecki robi wszystko, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Sądzę, że no, to te działania jemu szkodzą, bo tak rzecz prosto ujmując, wystawienie Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, Marcina Horały, na którego zagłosował minister Kierwiński, a za chwilę Horała na konferencji prasowej powiedział, że Kierwińskiego będzie odwoływał, no bo on jest taki ostry wobec tego Kierwińskiego, a przed chwilą Kierwiński na niego głosował, no to pokazuje, że to wszystko jest pic na wodę fotomontaż.
1: Powrotu nie ma.
0: Panie redaktorze, no, najważniejsza jest Polska, ale żeby Polskę uchronić na kolejne pokolenia, to bardzo proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. My naprawdę w te gierki się nie wdajemy. Zresztą jeszcze z tym wicemarszałkiem to też taki zarzut się pojawił, że Platforma musiałaby zagłosować na Marcina Ociepę. Otóż nie. Krzysztof Bosak został wybrany bez głosów Platformy na urząd wicemarszałka Sejmu, no a Marcin Horała już za poparciem Platformy.
1: Na czym mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Były wicepremier i minister obrony narodowej, godzina 8:41. Pan poseł musi jechać po głosowanie o 9:00.
0: O 9:00 głosowanie,
1: a my za sekundę będziemy we wspomnianym już Krakowie, bo tam końcówka kampanii wyborczej, ale zanim Kraków... To serwis informacyjny, nie jest jakiś serwis informacyjny. Reklamy. Teraz czas na serwis reklamowy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do Poranka Wnet. Teraz naszym gościem współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca, radna Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To jest koryciarstwo. Żadnej ustawy nie przeprowadzili partia Razem, żadnej ustawy nie przyjęli. Jest, wszystko jest niedobre, to nie pasuje. Tak mówi wczoraj marszałek Czarzasty o partii Razem. Czy to jest koryciarstwo? Jak wygląda aktualnie sytuacja między nową lewicą Czarzastego Włodzimierza a partią Razem?
2: Jak wygląda sytuacja, chyba każdy widzi. Natomiast no, myślę, że to jest bardzo karkołomne zadanie, żeby spróbować zdefiniować koryciarstwo, które jest nepotyzmem, które jest używaniem majątku publicznego dla swoich działaczy, jako zasiadanie w opozycji. Bo to jest to, co teraz nowa lewica usiłuje zrobić, to znaczy powiedzieć, że jeśli nie jest się w rządzie, to znaczy, że nic się nie robi. Myślę, że to jest jakieś zaprzeczenie podstawowych zasad demokracji. Jest oczywistym, że partia Razem pisze, zgłasza ustawy, zgłasza i często wprowadza skutecznie do porządku prawnego poprawki do ustaw. Działa jako partia opozycyjna bardzo skutecznie, interwencjami poselskimi, na przykład głośną interwencją w DINO Adriana Zandberga, związaną z temperaturami pracy, która na pewno, panie ministrze Dziemianowicz-Bąk, na przykład nie była na rękę. No i efekt naszej pracy w opozycji jest taki, że partia rządowa po prostu postanowiła przepuścić atak na partię opozycyjną za to, że śmie krytykować rząd.
1: I to nie tylko ustami w czasie wywiadu prasowego czy rozmowy z dziennikarzami marszałka Sejmu, ale także z mównicy sejmowej była działaczka partii Razem, a obecnie Nowej Lewicy. Pani minister Dziemianowicz-Bąk rzeczywiście poświęciła takie 4 minuty na krytykowanie partii Razem, że nie jest...
2: W specjalnym trybie ministerialnym. Niesamowite, naprawdę.
1: Tak, ale skąd nagle ta na nowo rozgorzała wojna między partią Razem a Nową Lewicą?
2: No myślę, że tutaj jest bardzo jeden oczywisty czynnik, który miał miejsce, to znaczy wybory w Krakowie. W Krakowie Nowa Lewica wróżyła sobie w sondażach wewnętrznych jakieś 17-16%, drugą turę dla swojej kandydatki Darii Gosek-Popiołek. Natomiast rzeczywistość bardzo boleśnie to zweryfikowała, bo w Krakowie, podobnie jak na poziomie centralnym, Nowa Lewica współrządzi i ludzie po prostu widzą ten wyraźny rozdźwięk pomiędzy tym, co jest obiecywane, a co faktycznie się dzieje. Nie da się ludziom kolejny raz obiecywać gruszek na wierzbie, jeśli widzą, co się dzieje w rzeczywistości, w jaki sposób te rządy są wprowadzone. Więc kiedy Nowa Lewica na poziomie krajowym mówi na przykład o tym, że fantastycznie tutaj rozwija się pod jej kierownictwem nauka, a równocześnie słyszymy od naukowców, że jest katastrofa, że po prostu jeśli chodzi o finansowanie i organizację nauki, to jest równia pochyła, która wypycha kolejne osoby, kolejnych naukowców z kraju, no to efekt jest bardzo prosty. Te deklaracje po prostu brzmią fałszywie i co więcej przekładają się na całą resztę. No i myślę, że ten Kraków to był taki zimny prysznic dla Nowej Lewicy, że ich wynik grubo poniżej oczekiwań sondażowych i poniżej tego, co udało się osiągnąć w wyborach nam, w mojej kampanii. Myślę, że był takim otrzeźwieniem, że pora obrać inną strategię zniszczenia konkurencji. No i nie wiem, czy ta strategia będzie skuteczna, no ale na razie postanowili kwestionować sens istnienia opozycji.
1: I że w ogóle opozycja działa, bo przecież po co działa, skoro nie może nic uchwalić. Czy ta wymiana zdań wczoraj w Sejmie i poprzez media to jest ostateczne takie pożegnanie się z wizją powrotu do jednej listy lewicowej, wspólnej listy partii Razem i Nowej Lewicy?
2: Znaczy, nasza komunikacja od końcówki 24 roku była bardzo jasna. Razem od tego czasu konsekwentnie przygotowuje się do samodzielnego startu. Od tego czasu startowaliśmy wyborach prezydenta kraju, w wyborach uzupełniających do Krakowa, w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Jesteśmy wytrenowani w kampaniach, mamy zbudowane znacznie silniejsze niż wcześniej struktury dzięki bardzo dużej rekrutacji, szczególnie przy kampanii w 2025 roku. I z naszej strony nie ma tutaj żadnej zmiany, natomiast myślę, że Nowa Lewica trochę ściągnęła maskę, dlatego że nie da się ukryć, że przez ostatnie lata praktykowała taką politykę miłości, zaganiając nas jakby na tę wspólną listę. No po wynikach w Krakowie nie mogą już powiedzieć o tym, że my jesteśmy mniejszą partią, oni są większą i nas jakoś zapraszają do współpracy. Tak naprawdę w tym momencie widzimy bardzo jasny trend od 2024 roku. Nowa Lewica słabnie, a partia Razem się wzmacnia. Więc w tym momencie ta zmiana narracji przez Nową Lewicę jest może dla niektórych osób jakimś tam otwarciem oczu, natomiast no, od bardzo dawna było wiadomo, że no, lista wspólna rządowa z opozycją po prostu nie powstanie.
1: No ale też Włodzimierz Czarzasty martwi się o poparcie partii Razem, wskazując, że w wyborach prezydenckich Adrian Zandberg zdobył 10% poparcia w Krakowie, a pani tylko ponad 7%.
2: No to prawda. Mogłabym zdobyć na pewno więcej, natomiast jesteśmy optymistyczni, liczymy, co się tam wydarzyło. No, pan redaktor na pewno, przeprowadzając już liczne wywiady z politykami z Krakowa czy ze specjalistami, wie, że no, w Krakowie była specyficzna sytuacja związana z Łukaszem Gibałą, który zbierał ze wszystkich elektoratów, ale trzeba też zauważyć, że z tego elektoratu, który z nami dzieli, zbierał w szczególności, to znaczy mówię o młodszych grupach wiekowych, to można było zauważyć na przykład tuż przed wyborami odbyły się prawybory w szkołach średnich i w tych prawyborach do drugiej tury wchodził Łukasz Gibała i ja. Ten problem z młodymi był, związany jest, wiadomo, kalendarzem akademickim, z Łukaszem Gibałą. To są problemy, nad którymi na pewno musimy popracować. Natomiast no, nie da się ukryć, że sondażowo mój wynik był wielokrotnie wyższy od tego, co sondaże mi pokazywały. Natomiast wynik Darii Gosek-Popiołek był o kilkaset procent niższy. Takie są fakty.
1: Tak to wygląda. Rzeczywiście wyprzedziła pani dość wyraźnie przedstawicielkę Nowej Lewicy. To jest ciekawe, bo osobę, która przeszła z partii Razem do Nowej Lewicy, pana marszałka Czarzastego, co jest też ciekawe, że pan marszałek takich najlepszych polityków, jakich ma, czy polityczki, najbardziej rozpoznawalne, to są właśnie pozyskane kadrowo od was.
2: Tak, to jest ciekawa prawidłowość, bo dokładnie to samo widzieliśmy w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Magdalena Biejat, podobnie jak Daria Gosek-Popiołek, odeszły z partii Razem w 2024 roku. Natomiast no, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie kadry Nowa Lewica ma w całej Polsce. Widziałam na przykład, jak się skończyły ich wybory lokalnych szefów, gdzie wszystkie okręgi zostały pod przywództwem starszej daty mężczyzn, którzy mają rodowód ten raczej eseldowski. Natomiast wiem, jak to wygląda w Krakowie i myślę, że to było bardzo dobrze widać na przykładzie kampanii Darii Gosek-Popiołek, która kiedy robiła kampanię w Razem, miała po prostu bardzo dobre wyniki, bo mamy tam dobre struktury, bo mamy zaangażowanych wolontariuszy, wolontariuszki. Natomiast w Nowej Lewicy tutaj no, za bardzo tych struktur nie ma. Jest kilku radnych miasta, jest przewodniczący, który jest wicewojewodą i wydaje mi się, że trochę tę kampanię sabotował w niektórych wywiadach, próbując przeciągnąć narrację kampanii na własną rękę, na drugą stronę. Myślę, że ten rozdźwięk był też przez ludzi widziany, że po prostu jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co no, na przykład Daria Gosek-Popiołek mówi, co Magdalena Biejat mówiła w zeszłym roku, a tym, czym Nowa Lewica tak naprawdę jest. To znaczy bezpośrednim spadkobiercą SLD, który ma te same struktury co SLD, ten sam tryb działania co SLD, no i marszałka Czarzastego na czele.
1: To jeszcze patrząc na Nową Lewicę, ten element ataku czy rozgorzenia tej wojny między partią Razem a partią marszałka Czarzastego, to jest też element przygotowywania się do jednej listy, tak to odczytujecie, bo coraz częściej mówi się, że być może cała koalicja rządząca pójdzie w wyborach do Sejmu z jednej listy wyborczej.
2: No ja oczywiście nie będę innym partiom układać startu i odpowiadam tylko za to, jak moim zdaniem i jeśli będzie to ode mnie zależało, będzie wyglądał start partii Razem. Natomiast no myślę, że widząc, co się dzieje w sondażach, a co więcej, co się dzieje w tych najważniejszych sondażach, czyli po prostu w wynikach wyborczych, no myślę, że Nowa Lewica na pewno powinna się zastanowić nad znalezieniem koalicjanta, z którym lepiej jej się pracuje do wyborów, no bo po prostu w przeciwnym wypadku może się nie dostać.
1: To teraz trochę do Krakowa przejdźmy, ale to klamka zapadła na rok przed wyborami, jest deklaracja Aleksandry Owcy, albo idę z list partii Razem, a jeżeli partia Razem jednak nagle zmieni zdanie na koniec, to co pani zrobi, uzna, że startuje wspólnie raz jeszcze z Nową Lewicą?
2: Jeśli ja wystartuję personalnie w wyborach, to będzie to z listy partii Razem.
1: A z listy całej Lewicy, Zjednoczonej Lewicy?
2: Panie redaktorze, jeśli ja wystartuję w wyborach, to będzie z listy partii Razem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby partia Razem wystartowała samodzielnie. Nie ma żadnych przesłanek, które świadczyłyby o tym, że inny scenariusz byłby skuteczny. My wykonaliśmy ogromną pracę przez ostatnie dwa lata. Objechaliśmy niemal całą Polskę już, niemal wszystkie były stolice województw w trasie Turbo Polska. Spotykaliśmy się z pracownikami, z pielęgniarkami, pacjentami w całej Polsce, tam gdzie wcześniej byliśmy słabsi i gdzie wcześniej w mniejszych miejscowościach nas nie było, teraz mamy zaangażowanych członków i członkinie. Wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby samodzielnie wystartować, dostać się do Sejmu i mam nadzieję, że już teraz doprowadzić do tego, że to po prostu od nas będzie zależało, w którą stronę polityka następnego rządu pójdzie, no bo o to po prostu chodzi, nie o to, żeby jakoś się przerzucać tym, kto na jakiej pójdzie liście, tylko żeby zastanowić się nad tym, w którą chcemy iść stronę, czy ta nauka będzie dalej działała tak jak za czasów Nowej Lewicy, czy znajdziemy metody, żeby środki służyły do tego, żeby naukę w Polsce można było naprawdę dobrze robić, czy ochrona zdrowia, tak jak pod twardą ręką Donalda Tuska, będzie dalej prywatyzowana, czy doprowadzimy do tego, że ten kierunek uda się obrócić i wzmocnić publiczną ochronę zdrowia? Czy mieszkania będą dalej drożały, czy wprowadzimy sposoby na to, żeby przestały być towarem inwestycyjnym, a zaczęły służyć do mieszkania? To są te podstawowe pytania i o to walczymy, bo żadna wspólna lista tego po prostu nie zagwarantuje z prostej przyczyny. Ludzie, którzy są na przykład w Nowej Lewicy, pokazali już po prostu przez ostatnie lata, że są dla nich rzeczy ważniejsze niż te postulaty programowe, że ich stanowiska, ich wpływy, ich możliwość przejechania się limuzyną jest ważniejsza niż to, jaki będzie kierunek państwa. I ja się na taką politykę po prostu nie zgadzam.
1: To już pani radna na koniec. Kraków, jak wygląda ta końcówka kampanii? Czy czymś zaskoczyła pani senator Piątkowska? No bo musi czymś zaskoczyć, jeżeli chce wygrać, bo inaczej sondaże są dla niej nieubłagane.
2: Będę z panem redaktorem bezpośrednio bardzo szczera. Ta kampania przed drugą turą jest niesamowicie nudna i moim zdaniem kompletnie odklejona od ludzi. Widać to bardzo dobrze w tym chociażby, że w tym tygodniu kampania praktycznie przeniosła się na sale sądowe i najważniejszymi newsami, które są z kampanii w lokalnych portalach, w lokalnych mediach, to są informacje o tym, kto z kim przegrał pozew, o co. Nikt nie wie o co, ani co to oznacza i wszyscy mają to, eufemistycznie mówiąc, w pompie, natomiast nie słyszymy nic o tym, jaki kandydaci chcą, żeby Kraków był. Nie słyszymy żadnych postulatów programowych.
1: Czyli w tej drugiej turze nikt panią nie przekonał, ani Łukasz Gibała, ani pani Piątkowska? Czy jednak mimo tej nudności tej kampanii i mało porywających jej efektów, to jednak pójdzie pani do urny wyborczej w najbliższą niedzielę w Krakowie?
2: Ja oczywiście pójdę do urny wyborczej, dlatego że uważam, że no wybory to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli my nie zadecydujemy, to ktoś zadecyduje za nas. Taka jest zasada. Natomiast i z wielkim żalem muszę stwierdzić, że nie udało mi się tym razem dostać do drugiej tury, więc żaden z kandydatów nie ma mojego pełnego przekonania.
1: nie ma planów, ale odda pani głos, nieważne, czy jednak...
2: To już, panie redaktorze, zostawię sobie na swoją obecność przy urnie. Myślę, że wszyscy powinni mieć prawo do tego, żeby po prostu zagłosować zgodnie z własnym sumieniem.
1: No ale też można powiedzieć, na kogo się zagłosuje, czasami ludzie...
2: Można, można, oczywiście. No myślę, panie redaktorze, że...
1: A pani tego nie zrobi. A dlaczego?
2: Nie, ja tego nie zrobię. Ja myślę, że politycy...
1: Bo pani jest politykiem i pani już tutaj kalkuluje sobie, a nie powiem, to może nie polubią jedni i drudzy.
2: Jestem politykiem i dlatego wiem, że moja deklaracja co do mojego własnego głosu będzie odczytana jako oficjalne poparcie czy przekazanie głosów, a ja myślę, że moi wyborcy, moje wyborczynie mają własny rozum i każdy z nich może sam zdecydować, co jest lepsze i uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie.
1: O czym mówiła Aleksandra Owca, która do wyborów pójdzie, ale na kogo zagłosuje, to nie będzie mówić. Chociaż, a po fakcie też się pani nie przyzna się pani potem na kogo.
2: Też się nie przyznam.
1: Tajemnica wyborów. Tak to jest. Dziękuję bardzo. Współprzewodnicząca partii Jazdy Aleksandra Owca, Radna Miasta, byłego Miasta Stołecznego Krakowa. Godzina 9:01. Kraków pozdrawiamy, Warszawę pozdrawiamy, Lublin, Szczecin, Wrocław, Białystok, Kraków już był, Łódź i Bydgoszcz. Owszem, nie mylmy różnych województw, lubuskie to nie lubelskie. A poza tym resztę geografii ma dla państwa Jakub Duszak. My poranek kwiat kończymy.
0: Nocne powtórki w net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz. Za konsoletą Tomasz Rosłon, jest godzina 9.16, dziś 7 października i dziś w audycji, żebyś wiedział, zapraszam Państwa. Dwa tematy będą, jeden dotyczący odsłonięcia tablicy, postaci myślę ważnej nie tylko dla Warszawy, ale dla historii Polski, bardzo ciekawej, ale w zasadzie też z tą historią świata związanej. To będę Państwu opowiadała w pierwszej części trochę na ten temat, a w drugiej części audycji, żebyś wiedział, gościem będzie pan Łukasz Targosz, a więc kompozytor odpowiedzialny za muzykę, za skomponowanie muzyki do lalki, tej filmowej lalki, tej, która miała w zeszłym tygodniu swoją premierę w kinach, i o tej muzyce do lalki rozmawiać będziemy, ale też o ekranizacji właśnie tej w reżyserii Macieja Kawalskiego. Ale zanim, to jeszcze będzie chwila muzyki. Zespół Kansas, jeden z członków właśnie tego zespołu, dziś świętuje swoje urodziny. Jest taki utwór bardzo znany, którego słuchać nie będziemy, bo on jest zbyt melancholijny na tę godzinę. Tym bardziej, że jeszcze będziemy słuchać właśnie muzyki z filmu Lalka, która jeszcze nie jest nigdzie dostępna, więc tym bardziej Państwa zachęcam, żeby zostać z audycją, żebyś wiedział, do tej drugiej jej części. No ale teraz zespół Kansas i mają też taki utwór, który bardziej na godzinę 9.17 jest odpowiedni. Carry On Wayward Son. Carry on.

To był zespół Kansas, jest godzina 9:23, a chyba 2 lata temu, a może 3 lata temu to było w Warszawie. Jest takie miejsce zresztą, które Państwo na pewno bardzo dobrze znają. Niegdyś też nadawaliśmy poranek Radia Wnet właśnie z kościoła świętego Antoniego i tam są krużganki dookoła, dużo tablic, ale też pochówków jest w tych krużgankach, ale tablic poświęconych właśnie w dużej mierze powstańcom warszawskim, dlatego też w związku z którąś już minioną rocznicą stamtąd program nadawaliśmy, no i kiedyś przechadzając się tymi krużgankami, czytając te tablice, jedna szczególnie mnie zainteresowała i okazuje się, że to jest tablica bohaterki może dzisiejszej takiej krótkiej opowieści, bo to jest postać, która na dużo dłuższą opowieść zasługuje, no ale zdjęcie pani właśnie włosko wyglądającej, napis Luciana Frassati Gawrońska 1902-2007, a na tablicy napis głosił: Włoszka, która pokochała Polskę, siostra błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, żona dyplomaty Jana Gawrońskiego, matka 7 dzieci, poetka. Podczas okupacji przyjeżdżała do Polski, wykonując ryzykowne zadania powierzone jej przez rząd polski na uchodźstwie. Wywiozła z kraju żonę generała Władysława Sikorskiego, skutecznie interweniowała u Benito Mussoliniego w sprawie krakowskich profesorów uwięzionych przez Niemców w 1939 roku, a ta tablica została umieszczona w krużgankach kościoła świętego Antoniego z Padwy w Warszawie dopiero w 2022 roku i tak gdzieś sobie zapamiętałam, że jest taka ciekawa postać, a tu się okazuje, że dziś, proszę Państwa, jest wydarzenie o godzinie 12:00, odsłonięcie tablicy poświęconej właśnie Lucianie Frassati Gawrońskiej przy ulicy Nowy Świat 25. To jest miejsce wyjątkowe, dlatego że właśnie to będzie przy pasażu Italia, bo tak ten pasaż na Nowym Świecie się nazywa. Z rodziną Frassatich Gawrońskich od 100 lat związane są te nieruchomości przy Nowym Świecie, właśnie w tym pasaż Italia, który się zachował przez wojnę, bo te kamienice, które tam były, zostały w trakcie wojny zniszczone i dziś właśnie odbywają się tam uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej właśnie Lucianie Frassati Gawrońskiej. Będzie obecny ambasador Republiki Włoskiej, nuncjusz apostolski i przedstawiciele właśnie rodziny Gawrońskich. No i też temat tam jest kolejny, nie tylko związany z upamiętnieniem Luciany Frassati Gawrońskiej, ale też kwestia powojennych losów tych nieruchomości przy Nowym Świecie, no bo po wojnie zostały one znacjonalizowane, a po 1989 roku rozpoczęły się starania o ich odzyskanie. Część kompleksu została zwrócona, ale sprawa właśnie pasażu Italia nie została ostatecznie zakończona. No to też jest temat, który na pewno jeszcze postaram się rozwinąć, bo miejsce jest wyjątkowe. Tam przed wojną funkcjonowała zresztą Cafe Italia. No, ale parę słów o Lucianie Frassati Gawrońskiej. Ja na pewno taką dużo szerszą, dużo dłuższą audycję o niej przygotuję, ale żeby Państwu przybliżyć, kim była ta w zasadzie Włoszka, ale która wyszła za Polaka i tutaj dla Polski się w czasie II wojny światowej bardzo zasłużyła. Była pisarką już po wojnie, działaczką społeczną i jedną właśnie z tych postaci łączących historię Włoch i Polski w XX wieku. Pochodziła z turyńskiej rodziny. Jej ojciec Alfredo Frassati był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, senatorem też Królestwa Włoch, a także ambasadorem Włoch w Berlinie. I tam Luciana, wtedy jeszcze Frassati, pojechała i spotkała swojego przyszłego męża Jana Gawrońskiego, który był dyplomatą i w Berlinie też właśnie się w tym samym czasie, co ona
znajdował. Jej starszym bratem był Pier Giorgio Frassati, dziś święty Kościoła katolickiego. Zresztą Luciana była z nim bardzo związana i przez dziesięciolecia gromadziła jego listy, świadectwa i wspomnienia, i to ona w znacznym stopniu właśnie przyczyniła się do zachowania i popularyzacji jego dziedzictwa. Książka też niedawno ponownie wydana, Pier Giorgio Frassati, Człowiek ośmiu błogosławieństw, właśnie autorstwa Luciany Frassati. I co jeszcze warto powiedzieć? Warto jeszcze powiedzieć, że właśnie przed wojną w 1925 roku poślubiła polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego i w ten sposób związała to swoje życie z Polską. No i z Janem Gawrońskim mieli 6 dzieci, a jednym z synów jest Jaś Gawroński, który jest dziennikarzem, politykiem i był też senatorem Republiki Włoskiej, jak i eurodeputowanym, i był też dziennikarzem, jako reporter przeprowadzał rozmowę z bardzo ciekawymi postaciami tej polityki światowej, między innymi z Janem Pawłem II w 1993 roku. Luciana Frassati ponad 100 lat życia przeżyła. Miała 105 lat, jak zmarła w 2007 roku, i też napisała biografię, swoją autobiografię, do której myślę, że warto sięgnąć. Przeznaczenie nie omija Warszawy, bo to jej właśnie losy tutaj w trakcie okupacji. Ona 7 z Włoch przyjeżdżała do Polski, przyczyniła się właśnie do pomocy w wywiezieniu wielu postaci, przyczyniła się właśnie do uwolnienia części profesorów krakowskich. To też Państwo już słyszeli, kiedy czytałam napis na tablicy. No ale ta biografia jest dużo dłuższa, dużo bardziej skomplikowana i dużo ciekawsza niż ta, którą ja Państwu tak pokrótce przedstawiłam. No a dziś taka tablica upamiętniająca właśnie w Warszawie na Nowym Świecie w pawilonie Italia zostanie odsłoniona, więc być może i tam Radio Wnet się uda i Państwu później, w późniejszym czasie, bardziej szczegółowo przybliży postać Luciany Frassati Gawrońskiej. Jest godzina 9:30, to ja teraz pozostanę z Państwem jeszcze w tych włoskich klimatach, to posłuchamy teraz Ornelli Vanoni utworu L'Appuntamento.

To była Ornella Vanoni. Co jeszcze warto dodać o Lucianie Frassati Gawrońskiej? Przed wojną jej mąż był ambasadorem Polski w Wiedniu i ona w Wiedniu wraz z nim przebywała i był on ostatnim przedwojennym ambasadorem Polski w Wiedniu. Jest godzina 9:35. To jeszcze tak nawiązując do tematu sprzed chyba dwóch, a może trzech tygodni, kiedy tutaj opowiadała dziennikarka z RMF Classic, która była na festiwalu w Wenecji o filmie Naza, więc izraelskich reżyserów, filmie wyprodukowanym wraz z pismem The Guardian, którym pokazuje, są to nagrane rozmowy na dachach wieczorem w Tel Awiwie z byłymi żołnierzami IDF-u o tym, jak wygląda wojna w strefie Gazy, kim są Naza, a więc mowa o tak zwanych, no tak to można chyba nazwać, ubocznych ofiarach ataków, jeśli chodzi, czy cywilnych ofiarach ataków, które są przeprowadzane właśnie przez wojsko Izraela. I ten film pod koniec listopada ma trafić bezpłatnie na stronę The Guardian, a w tej chwili jest on pokazywany w kinach w wielu państwach. Wydaje mi się, że w Polsce nie trafił on do kin, natomiast film zdobył nagrodę specjalną jury właśnie na festiwalu w Wenecji. No i był to najdłużej oklaskiwana premiera czy pokaz filmu w ramach festiwalu filmowego, bo 20 parę minut te oklaski trwały, no ale co ciekawe, teraz inny izraelski reżyser wypuścił film Naza The Real Story, a więc Naza Historia Prawdziwa. 49-minutowy dokument. Twórcami są Roy Danino, Ariel Averbuch i Hegei Gutman. I to jest też film, który przedstawia relacje dowódców IDF-u, oficerów wywiadu i żołnierzy, właśnie opowiadający o tym, jak wygląda wojna w

taki przedstawiający tę wojnę i działalność Wojska Izraelskiego w niekoniecznie dobrych barwach. Godzina 9:39, no to ja, tak jak mówiłam, będziemy rozmawiali o muzyce filmowej z filmu Lalka. No to żeby o niej rozmawiać, to warto jej posłuchać. Jeden teraz z utworów właśnie o tytule Niespełnienie z tej ścieżki dźwiękowej w kompozycji Łukasza Targosza.

Przed chwilą Państwo posłuchali jednego z motywów muzycznych z filmu Lalka. My zaraz z autorem tej muzyki będziemy rozmawiać, ale jeszcze zanim to posłuchamy jeszcze jednego motywu z tego filmu, tak tylko Państwu powiem, że ja w zeszłym tygodniu na filmie byłam i o filmie Państwu opowiadałam, też rozmawiałam z widzami i taka konkluzja jest, że film do tej pory naprawdę chyba dobrze został przyjęty, szczególnie przez widownię, może trochę mniej entuzjastycznie przez krytyków, ale na Filmwebie, to dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taka platforma, gdzie można oceniać filmy i duża część, myślę, ludzi, widzów, kinomanów to robi. Ten film ma ocenę 7,7 według widowni, także myślę, że to jest taki wynik zadowalający. No i ta muzyka jest wymieniana w wielu tych recenzjach widzów jako taka część kluczowa tych ocen, jako ważna część filmu. No, czy tak jest, no to się każdy z Państwa sam musi przekonać, ale teraz będą Państwo mieli taką jeszcze możliwość posłuchania, zanim ukaże się wydana ścieżka dźwiękowa jednego z motywów Paryż w rytmie. To jest moment, kiedy Stanisław Wokulski do Paryża wyjeżdża.

0: Łukasz Targosz dotarł do studia, więc osoba odpowiedzialna za to, że taką muzykę będą Państwo mogli słuchać w filmie Lalka, ale też kompozytor muzyki filmowej w ogóle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Czy to jest ten największy projekt, Pana największa praca do tej pory, czy nie?
1: Myślę, że jedna na pewno z większych. Na pewno ta okupiona najwyższą presją i oczekiwaniami publiczności. No ale też przepiękny, wielki, epicki projekt, kostiumowe kino, które rzadko się zdarza w Polsce na taką skalę, w związku z czym no, na pewno jeden z najważniejszych i na pewno najbliższy sercu.
0: Dlaczego sercu najbliższy?
1: Bo ja jestem romantykiem, bo jestem osobą, która również z racji tego, że pochodzę z rodziny lekarskiej, to dusza romantyczna biła się z duszą pozytywistyczną. Mój ojciec z kolei był inżynierem, w związku z czym też elementy wynalazków pojawiały się w domu i to tak wszystko się mieszało w takim mikserze emocji, uczuć. Do tego oczywiście lektura szkolna, która mi się bardzo podobała i to nie jest żadna sztuczność, rzeczywiście tak było. No i tak to za mną właśnie jest.
0: To jakaś jest taka tutaj wspólna nić z reżyserem, bo z tego co wiem, on też lekarzem był, czy gdzieś na tej drodze lekarskiej była jednak w tą stronę artystyczną poszedł.
1: Maciek rzeczywiście jest super ciekawą i inspirującą postacią. Rzeczywiście jest to lekarz medycyny i reżyser. No ja od dziecka wstrzykiwałem zastrzyki moim miśką, robiłem operacje na otwartych sercach i chciałem zostać kardiochirurgiem. Mam nadzieję, że udało się zostać kardiochirurgiem dusz, trochę inaczej, przez te nuty, które udaje się pisać.
0: To proszę powiedzieć, jak wygląda praca, to znaczy, bo my mamy teraz efekt końcowy, idziemy do kina, słyszymy tę muzykę, a kiedy pan nad tą muzyką zaczął pracować? Ile to było czasu?
1: Ja propozycję napisania tego filmu otrzymałem 2 lata temu, ale oczywiście od tej propozycji do startu prac minął szmat czasu, bo po pierwsze ta produkcja rzeczywiście była ogromna i wymagała ogromnego budżetu. Potem były zdjęcia. Te zdjęcia trwały dość długo. Potem montaż. Na montażu już uczestniczyłem w pracach związanych z pisaniem muzyki. No ale ta realna praca zaczęła się około 3,5 miesiąca temu, w momencie, kiedy film został zmontowany i został tak zwaną wersją zalokowaną, czyli picture lockiem. I wtedy tak naprawdę kompozytor, ludzie, którzy są odpowiedzialni za dźwięk, ruszają pełną parą z pracą.
0: Jak to ta praca kompozytora przy takim filmie wygląda? Czy pan ma obraz i pan do tego obrazu tworzy jakieś swoje emocje poprzez muzykę? Czy ta muzyka jest pierwsza, pan miał w głowie, co pan chce zrobić? Robić, co jest pierwsze, co jest drugie, czy to jest w tym samym czasie, jak to wygląda?
1: Na podstawie scenariusza, który przeczytałem, napisałem temat, który się wszystkim podobał, ale okazało się, że rzeczywistość filmowa i to, jak ten film jest, o czym opowiada, a opowiada zdecydowanie o głębi serca i duszy Wokulskiego, okazało się, że ten temat trochę nie koresponduje z tą historią i trzeba było porzucić to, co się kocha i znaleźć coś zupełnie nowego. No i ten temat, który jest w filmie, to jest ten nowy temat, który powstał w wyniku pracy już do obrazu i też inspirowania się postacią samego Wokulskiego, tego, co on przeżywa, w jakich on jest matniach interesów, co to z nim dalej będzie. On ciągle wierzy w tę romantyczną miłość, że to ma szansę powodzenia. Trochę wątpi, trochę jedzie do Paryża. W tym Paryżu odnajduje tę pasję wynalazcy, biznesmena, potem znowu wraca. No, bardzo przewrotne i rollercoasterowe życie, bym powiedział.
0: I to jest taki motyw muzyczny, że on w zasadzie gdzieś od początku filmu widzą towarzyszy, zresztą na sali nie tylko ja, ale na zmiany trochę się człowiek wzruszał, zaraz były też takie komediowe wątki i to jest no tak, tak, co pan powiedział, można na pewno z tym się zgodzić, że to chwyta za serce, za gardło wręcz od pierwszego momentu. No ale to jaki jest ten Wokulski? No bo pan jest częścią tworzenia tej postaci, bo to nie jest tylko aktor, to nie jest tylko reżyser, nie tylko scenariusz. Pan dodaje do tego swoją interpretację, bo my widzimy aktora, widzimy emocje na jego twarzy, ale my słyszymy muzykę, czyli to, co w duszy mu de facto gra. To pan jest odpowiedzialny za to. To jaki jest ten Stanisław Wokulski w tej interpretacji muzycznej pana?
1: Ja myślę, że Wokulski to osoba, która jest jednak na koniec dnia romantykiem, który jest w stanie poświęcić dla nawet wyidealizowanej miłości w zasadzie wszystko. Wszystko, co osiągnął, wszystko, co może osiągnąć. Nie będę zdradzał zakończenia filmu, bo ono jest dyskusyjne. Według mnie jest raczej optymistyczne niż pesymistyczne. Natomiast Wokulski to jest tęsknota za miłością i wiara w tę miłość, która może się dokonać.
0: Czy to jest tak, że jak pan słucha muzyki, którą stworzył, był na premierze, to czy te emocje, które pan chce wywołać u widza, bo myślę, że tak jest, chociaż proszę mnie poprawić, może tak nie jest, może pan nie chce żadnych emocji konkretnych wywoływać u widza, jak tworzy taką muzykę, czy pan je sam przeżywa, czy to jest tak, że słyszy pan ten motyw i te wszystkie emocje, które chce przekazać, ma też w sobie, czy tak nie jest?
1: Oczywiście, że mam w sobie, oczywiście, że chcę przekazać, bo kino to są emocje, a muzyka to jest najbardziej chyba uniwersalny język przekazywania emocji. Proszę zwrócić uwagę, że piosenki w języku hiszpańskim, włoskim, angielskim, niemieckim, polskim, jakimkolwiek innym są w stanie poruszyć nasze serca, niezależnie od tego, czy nawet rozumiemy tekst. W związku z czym muzyka jest tym nośnikiem emocji, który jest najbardziej uniwersalny i w kinie jest dokładnie tak samo. To nie jest o manipulacji uczuciami widza, to jest o tym, jak ja interpretuję głównego bohatera albo sytuację w filmie, historię i staram się to opowiedzieć z mojej perspektywy. Cieszy mnie to bardzo, bo odzew widzów jest bardzo szeroki. Państwo domagacie się soundtracku. Dobra wiadomość jest taka, że podjęto decyzję o tym, że ten soundtrack będzie najpierw w formie streamingowej, a potem najprawdopodobniej w okolicach połowy listopada pokaże się na winylu, co mnie bardzo cieszy, bo to po pierwsze mój debiutancki winyl, a jednak ta celebracja włożenia płyty do gramofonu, nastawienia igły i słuchania tego niekoniecznie z telefonu komórkowego, to jest zupełnie inna jakość przeżycia.
0: Jest jeszcze dużo w tej muzyce, jest tych motywów dużo. O tym pan już wspominał, o tych wynalazkach. Tam jest dużo takiego marzenia w tej muzyce. Jest dużo pozytywnej też tej muzyki, bo to nie jest tylko romantyczna, trochę melancholijna, ale jest gdzieś tam taka pozytywny przekaz. Bardzo jest motyw muzyczny, który się powtarza, kiedy Wokulski działa, idzie, przemawia, myśli, co zrobić, co poprawić. Tak jest? Jest to też o marzeniach filmy trochę?
1: Tak, ja myślę, że poza tym, o czym rozmawialiśmy, czyli poza sercem Wokulskiego, tam pojawiają się też inne elementy jego natury. Czyli próba wskrzeszenia spółek w Polsce. Próba apelu do arystokracji o to, żeby trochę w taki pozytywistyczny sposób znowu zerknęła na kraj i na to, co się w nim dzieje. No i samo zachłyśnięcie się Paryżem, który wtedy był, jak mniemam, jedną z najbardziej postępowych stolic na świecie. I to, co on tam odkrywa i inną jakość życia, to jest zupełnie inną niż w Polsce. Myślę, że to też jest oddane w tych motywach muzycznych. Powiedziałbym, że przemowa na zamku księcia to jest pewnego rodzaju pozytywne ujęcie możliwości, które rodzą się w Polsce. Natomiast Paryż to jest absolutnie szaleństwo wynalazków, zachłyśnięcie się tym, że można latać, że można zupełnie z innej perspektywy popatrzeć na świat, że można kupić 150 statków i potem je załadować, czyli ta druga natura Wokulskiego.
0: Powiedział pan, że nie wiem, czy to już na antenie, czy przed, ale że jest takie marzenie, taki cel, żeby to był film, który zostanie na lata. Mamy takie kostiumowe filmy w tej polskiej filmografii, do których cały czas wracamy. To jest Znachor, to jest Trędowata, więc to są adaptacje znanych i lubianych powieści, czy ta lalka, którą pan stworzył w pewnej części. Też jest nadzieja, że to jest taki film ponadczasowy, do którego będziemy wracali, że to jest ta taka duża superprodukcja, o której mówimy, ekranizacja czegoś naszego, naszej powieści, naszej lalki w tym 2026 roku powstałej.
1: Oczywiście myślę, że i ja, i wszyscy, którzy byli zaangażowani w ten film, bardzo byśmy chcieli, żeby tak się wydarzyło. Chcielibyśmy, żeby ludzie wracali do tego filmu za rok, za dwa i za 15. Natomiast w tym momencie ten film jest zaproszeniem dla wszystkich Polaków, żeby wyjść do kina. Chcielibyśmy bardzo, żebyście Państwo po tym czasie trudnym pandemii znowu wrócili przed wielki ekran, znowu żebyśmy się spotykali w kinach i przeżywali emocje niekoniecznie w zaciszu domowym, ale w takim zjawisku społecznym po prostu. Myślę, że ten film rodzi szansę na to i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby tak się wydarzyło.
0: To jeszcze może słowo, jaka orkiestra, kto nagrywał tę muzykę, z kim pan współpracował, czy kogo my tam słyszymy na tych instrumentach?
1: Nie wymienię wszystkich, natomiast ja od wielu lat współpracuję z dyrygentem Jackiem Tarkowskim i on dobiera skład do kolejnych produkcji filmowych, które realizuje. Koncertmistrzem był Michał Ostrowski, który jest moim przyjacielem i z fenomenalnym skrzypkiem, którego znam od ponad 30 lat, w związku z czym to są też poza takimi profesjonalnymi relacjami również relacje osobiste i przyjacielskie. No, kwintet smyczkowy miał w okolicach 60 osób. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Oprócz tego oczywiście sekcja dęta drewniana, blaszana, perkusyjna. Wszystkich serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i wszystkim bardzo mocno dziękuję za te dźwięki, za ten talent.
0: Łukasz Targosz, kompozytor muzyki filmowej, kompozytor muzyki do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. To my na koniec powiemy bardzo dziękujemy i zapraszamy do kin.
1: Zapraszamy do kin na lalkę.
0: I posłuchamy, jak właśnie oczami pana Łukasza Targosza Stanisław Wokulski w tym filmie brzmi.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Odyseję Wyborczą. Jest godzina 10:10 i o tej godzinie porozmawiamy o sytuacji w polskiej oświacie, żeby było nietypowo, żeby odejść od tego, co w polityce wiemy, co się dzieje z oświatą francuską, w jaki sposób młodzież francuska, studenci, rodzice protestują, ile z jednej strony, ile szkół zostało zniszczonych, a z drugiej strony, jakie brutalne są interwencje policji, jak bardzo sytuacja we Francji jest bez wyjścia. O sytuacji w Polsce opowie szef Solidarności Oświaty Waldemar Jakubowski. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom również.
1: To zacznijmy od stanu zdrowia, jak pan się czuje?
2: Ja wyśmienicie, natomiast nie można tego samego powiedzieć o wielu polskich nauczycielach, którzy rzeczywiście są w kryzysie także zdrowotnym, bo o tym też trzeba mówić to głośno. Myśmy się zwracali do Ministerstwa i Edukacji, Ministerstwa Zdrowia z taką potrzebą i wnioskiem, żeby stworzyć specjalny program ochrony zdrowia nauczycieli, który uważamy za konieczny. Natomiast Ministerstwo Zdrowia nam odpowiedziało, że nie widzi takiej potrzeby.
1: Ale zacznijmy w takim razie rozmowę od listu, który przeczytałem. W tym liście był sprzeciw Solidarności Oświaty, sprzeciw wobec pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, które gdzieś na tym programowym swoim kongresie powiedziało, że trzeba zwiększyć pensum nauczycieli z 18 do 22 godzin. Tak jest?
2: Dokładnie tak jest, panie redaktorze. Ja bym tego nie nazwał pomysłem, bo to jest dość kuriozalny koncept, polegający na tym, że się wyciągnie z jednej kieszeni nauczycielom, przełoży do drugiej. Zresztą sam autor tego projektu mówi, że ma być to bezkosztowa podwyżka, no więc to samo świadczy o pewnym nastawieniu. Nie załatwi to niczego, nie załatwi takie działanie żadnego problemu w polskiej oświacie, wręcz przeciwnie, może generować kolejne problemy, dodatkowe obciążenia nauczyciela, ale w ogóle wszystkich pracowników, także dyrektorów, także rodziców, także dzieci. Także jest to koncepcja zupełnie nieprzemyślana. Ja bym powiedział tak, że czasami lepiej milczeć niż coś mówić. I tak można by skomentować ten pomysł.
1: No dobrze, a zróbmy teraz fotografię, albo spróbujmy zrobić fotografię polskiej oświaty, bo w tym liście oczywiście jest o pensum, ale też jest o sytuacji, w jakiej jest polska szkoła, w jakiej są polscy uczniowie, w jakiej są?
2: W tej chwili bardzo złej. Zresztą mamy do czynienia z czymś, co socjologowie nazywają wielokryzysem. On jest spowodowany przede wszystkim zmianami demograficznymi i społecznymi w polskim społeczeństwie, ale także rozwojem cywilizacyjnym. I to wiąże się, jeśli mówimy o demografii, starzejąca się kadra nauczycielska, wzrastająca liczba wakatów osób potrzebnych do pracy, ale także zmiany demograficzne dotyczące uczniów, szczególnie w małych miejscowościach gminnych, powiatowych, gdzie liczba ludności się stale zmniejsza, tym samym liczba dzieci. Więc to mamy takie dwa problemy. Mamy jeszcze problem związany, jeśli mówimy o uczniach, także z migrantami, który jest w żaden sposób nierozwiązany. Panie dyrektorze, ja powiem tak. Ministerstwo wykazuje za pośrednictwem kuratorów 17 tysięcy wakatów, ale tak naprawdę mamy w systemie w tej chwili 60 tysięcy emerytów i to nie jest liczba konstans, ona będzie rosła w naszym przekonaniu. Mamy 2 miliony godzin ponadwymiarowych, to tak licząc sztywno, to jest jakieś 100 tysięcy etatów, czyli tak naprawdę tych wakatów już wkrótce będziemy mieli 200 tysięcy. Więc to jest poważny kryzys kadrowy.
1: Ale 200 tysięcy nauczycieli będzie brakować w szkole? Co to za wakaty? O czym mówimy?
2: Mówimy o tym, że nauczyciele pracują ponad siły, tak, żeby jakoś związać koniec z końcem, mają bardzo wiele nadgodzin i te nadgodziny powinny być wypracowane przez innych nauczycieli. To z tym jest związane, ale także mamy emerytów w systemie, którzy będą najzwyczajniej w świecie odchodzili z pracy.
1: Czyli powiedział pan, że 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli nadal czynnie uczy w szkole i niedługo odejdą z tej szkoły i wtedy pojawi się więcej wakatów, tak?
2: Tak, generalnie rzecz biorąc tak. Ta liczba emerytów w moim przekonaniu będzie też w szkole wzrastała przez jakiś czas, bo rzeczywiście na to średnia wieku nauczycieli wskazuje. Tych odejść będzie coraz więcej. Pytanie, czy to udźwignie system emerytalny, to już jakby zupełnie inna kwestia.
1: Dobrze, a ilu w ogóle nauczycieli jest w polskiej oświacie? Ilu potrzebujemy profesorów w naszych szkołach podstawowych i średnich?
2: Znaczy, w tej chwili mamy w systemie 600 tysięcy nauczycieli pracujących oczywiście w różnym wymiarze godzin na różnych stanowiskach, bo to mówimy jakby o wszystkich nauczycielach także, czyli tych, także o specjalistach, psychologach, pedagogach, także nauczycielach wspomagających. Natomiast tych nauczycieli tablicowych to jest około pół miliona, może nawet troszkę mniej. Ci, którzy rzeczywiście mają przekazywać wiedzę, chociaż według tej najnowszej wersji podstawy programowej, to chyba nie zupełnie chodzi o przekazywanie wiedzy.
1: O programie za chwilę porozmawiamy, ale pana zdaniem i zdaniem Solidarności, ile godzin powinien pracować nauczyciel obowiązkowo?
2: Panie redaktorze, to Solidarność wywalczyła 18-godzinne pensum. Ono zresztą jest pewne przybliżenie 18, bo na przykład nauczyciel bibliotekarz ma 30 godzin, więc tam są nauczyciele w przedszkolach, nauczyciele specjaliści mają to pensum wyższe, no ale mówiliśmy o nauczycielach tablicowych, bo tych jest jakby najwięcej. I to miało swój wielki sens, bo chodziło o to, żeby ten nauczyciel mógł poświęcić więcej czasu uczniowi na indywidualną pracę, żeby mógł się z nim spotykać, żeby mógł opracować odpowiednie programy, więc to jest dziedzictwo Solidarności, 18-godzinne pensum. To nie zostało wyssane z palca. Wiemy, jak to pensum było dużo wyższe w PRL-u i rzeczywiście te efekty kształcenia wtedy były rzeczywiście osiągane, ale bardzo wielkim wysiłkiem nauczyciela. No i znajduje się teraz troszeczkę innej sytuacji. Mamy też do czynienia z innym młodym pokoleniem. W tej chwili wydaje mi się, że bardzo byłoby trudno zmusić tych najmłodszych pracowników do pracy w takim zakresie, jak to robili ich, powiedzmy, w tej chwili dziadkowie.
1: No dobrze, ale jeżeli określiliśmy, ilu nauczycieli brakuje w systemie, to nie jest tak, że z konieczności liczba tych godzin musi wzrosnąć?
2: No tak, no oczywiście, no ona wzrasta, ale rzeczywiście tu chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do przyjścia do zawodu, żeby nie łatać tych dziur nauczycielami, którzy pracują ponad swoje siły, którzy są emerytami, tylko żeby młodzi ludzie przyszli do zawodu. A oni nie przyjdą do zawodu, jeśli nie zapewnimy ich stałych warunków finansowych, takich przewidywalnych, bo to jest bardzo istotne, żeby one były przewidywalne. Tak?
1: Dobrze.
2: A
1: proszę powiedzieć, ile teraz zarabia nauczyciel, który pracuje, nie wiem, w szkole podstawowej w Łodzi?
2: No w szkole podstawowej w Łodzi te w tej chwili jest etat, to jest 5200 zł, jeśli przychodzi do pracy, więc to mniej więcej, to jest oczywiście, mówimy o sumach brutto, nauczyciel dyplomowany tak naprawdę, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, jeśli nie ma tam wielkiej liczby nadgodzin, jakichś dodatków za wychowawstwo, które mu zafunduje gmina, a większość gmin, czy tam powiatów, czy miast tego nie robi, to zarabia około 5200 zł na rękę.
1: I to są pensje nauczycieli z takim długim stażem w szkole publicznej?
2: Najwyższy stopień awansu zawodowego w szkole publicznej. To mniej więcej tak to wygląda.
1: No dobrze.
2: Oczywiście, no proszę.
1: A gdyby pan mógł... Ile pana zdaniem pieniędzy w budżecie państwa brakuje na oświatę?
2: Panie redaktorze, to jest dość proste do oceny i rzeczywiście myśmy to próbowali szacować. W tej chwili wydajemy około 4% PKB na zadania edukacyjne. Średnia OECD jest 4,7 i to 4,7 by wystarczyło na dość przyzwoite funkcjonowanie polskiej oświaty, czyli przeliczając na polskie pieniądze, trzeba by dołożyć do systemu jakieś 80 miliardów złotych.
1: Czyli można powiedzieć, że według Solidarności jest minus 80 miliardów złotych.
2: Można tak powiedzieć, jeśli oczywiście mamy ambicje być państwem, które dba o zadania edukacyjne. Jeśli dba o swoją przyszłość, dba o rozwój, to ta średnia OECD jest pewne minimum. Ja już nie mówię o czymś takim, żebyśmy byli liderami, bo w tej chwili sytuacji finansowej byłoby to bardzo trudno, żebyśmy przeznaczali na przykład 8% PKB, jak robi to Islandia. Chociaż z drugiej strony, dlaczego nie mamy się porównywać do tych najlepszych?
1: No bo mamy 5% przeznaczonych na wojsko, na obronność, mamy deficyt budżetowy ponad 280 miliardów złotych, zadłużenie Polski rośnie w tempie 1 miliarda złotych dziennie, to może dlatego nie możemy już teraz nic zrobić, jest prawie szachmat postawiony polskiemu budżetowi, temu całemu systemowi, który tworzymy od 30 lat.
2: No zgadza się, panie, wszystko prawda, tylko teraz jeśli nie podejmiemy działań, jeśli nie naprawimy budżetu, bo tego trzeba zacząć, finansów publicznych, bo to oczywiście jakby początek, no to będziemy na tej równi pochyłej, to system edukacji będzie się staczał i być może dojdzie do czegoś takiego jak we Francji, ja bym sobie tego nie życzył, ale być może tak to będzie wyglądało. Więc jeśli nie podejmiemy działań, to tych działań teraz naprawczych,